0: czy do Europy, bo też obcokrajowcy, właśnie tamtą trasą, z którymi się kontaktowaliśmy, no oni nie zdążyli. Bo właśnie, po pierwsze, bardzo problematyczny przejazd swoim środkiem transportu przez Etiopię, a po drugie zamknięte granice z Sudanem, więc w momencie, kiedy po przejechaniu całej Afryki, na przykład od zachodu przez południe i ludzie jechali sobie teraz Afryką Wschodnią, Tanzanią, Kenią, w Kenii niestety musieli podróż kończyć, bo jedyną praktycznie drogą była droga albo promem z Mombasy na Półwysep Arabski.
1: Ale nie ma promu. To jest można tylko i wyłącznie, obecnie jedyną rzeczą, jaką można zrobić, żeby się dostać za Afryki Południowej, tak? Czyli załóżmy, że ktoś sobie zaczął jechać z południa Afryki i planuje dojechać do Europy. Obecnie nie dojedzie dalej niż do Etiopii, a Etiopia nie ma dostępu do morza. Przynajmniej teraz coś tam próbują rozmawiać, ale nieważne. Czyli ostatnim krajem, z którego możemy nadać samochód kontenerem, to jest tak naprawdę Kenia. I z Kenii bardzo dużo osób właśnie zrzucają się na kontenery, wysyłają swoje samochody z Kenii na Półwysep Arabski do Omanu najczęściej i już sobie tamtędy trochę łatwiej i mniej skomplikowany sposób można.
0: No, można przez środek, przez Czad,
1: No ale jedziemy dalej. No w końcu po tym postoju tygodniowym na granicy, dzieci chore, trzeba dodać, tak? Może nie będziemy tu szczegółów. Złapaliśmy coś na weselu w Sudanie, na którym zostaliśmy zaproszeni. Zresztą wesele wspaniałe, huczne. Ogólnie wesela w Sudanie to są przygotowywane na około 2000 osób. Trwają tydzień.
0: Panie się bawią osobno, panowie osobno, ja z Zosią byłyśmy w towarzystwie kobiet, one oczywiście muszą być okryte, ale to co mogą wystawić, na przykład dłonie, musi być bardzo bogato ozdobione, henna, my też oczywiście zostałyśmy zmalowane, ja krzyczałam, prosiłam, żeby mi nie malowali paznokci, bo z henną to jest tak, i tu rada dla wszystkich kobiet, którym na urlopach by zachciało się chwili egzotyki, one zapewniają, że to schodzi po 2 tygodniach, owszem to schodzi, więc jeżeli sobie pomalujemy dłonie, skórę, to schodzi po 2 tygodniach, tylko przestrzegam, nie dajmy sobie pomalować paznokcie, bo z paznokci henna się nie zmyje.
1: Pół roku i zejdzie.
0: Pół roku, ja wracałam do Polski i nie wiedziałam, co ja mam ze sobą robić, bo miałam jeszcze końcówki tej czarnej henny na czubkach paznokci, także było to razem z Zośką.
1: Także sudańskie wesele, świetna atmosfera, świetna zabawa, zresztą też warto, jak już o Sudanie mówimy, to mieliśmy tam taki polski akcent. Odwiedziliśmy polską misję archeologiczną w Dongoli. Tam Polacy od chyba ponad 30 lat kopią różne rzeczy, przede wszystkim wczesnochrześcijańskie. No i tam też byliśmy przez kilka dni u nich, widzieliśmy, przyglądaliśmy się ich pracom. No i powiem, że dla nas to też był taki niesamowity oddech od tej presji biurokratycznej związanej z papierologią, z trudnościami przemieszczania się w Sudanie. To był taki oddech, więc u Polaków żeśmy trochę odpoczęli,
0: no i przede wszystkim po polsku. Właśnie mówiliśmy o tym, że podróżujemy trochę tak, żeby naszym dzieciom też było w tym wszystkim przyjemnie. No i Zośka, jak zobaczyła, jak pracują archeolodzy, oni wszystko pokazywali, tłumaczyli wręcz tam, gdzie to było możliwe i nie groziło zniszczeniem eksponatów, pozwalali pomagać w tej pracy. No ona po tych kilku dniach powiedziała, że zostanie archeologiem, kazała sobie kupić jakieś książki i do tej pory tak planuje swoją przyszłość. Także też Indiana Jones, musieliśmy wszystkie odcinki obejrzeć zaraz po tym.
1: No właśnie, i po tej właśnie wizycie archeologicznej, po naszym cudownej imprezie weselnej, chorujemy, do tego dochodzi granica, na której trzymają nas tydzień, więc zdecydowanie już psychika coraz gorzej. Leczymy się, szpital, antybiotyki, okazuje się wszystko fajnie, robimy sobie tydzień przerwy, już jesteśmy na terenie Etiopii, wreszcie nas wpuścili. Dobrze, zaczynamy już podróżować, już wszystko jest ok, to teraz pojedziemy w takie piękne góry na północy Etiopii, tam są znane małpy, gelady się chyba nazywają. Tak, z takim dużym czerwonym sercem, bardzo charakterystyczne. Mówimy, teraz są urodziny Janka, więc będziemy świętować urodziny Janka, balony, dmuchamy, tam jakiś drobny prezent, szykujemy sobie.

0: samochód na wyjazd właśnie w te góry, bo chcemy tam posiedzieć tydzień. Rano kluczyk, niestety samochód, czyli to stanie, ta choroba, to znowu mamy podgórkę. No niestety, po jakimś czasie...
1: No staliśmy tydzień w tych górach, bo Etiopia jest bardzo izolowana w tamtym czasie. Wszelkie sprowadzenie części do nawet najmniejszej, która pewnie tutaj byśmy po prostu przez Allegro zamówili w 3 dni, by przyjechała
0: jeden dzień
1: tam, żeby tą część, jeżeli coś takiego będzie wysłane, to procedury celne, tak jak się orientowaliśmy, no to było
0: ponad
1: miesiąc. Nam się by skończyły wizy, skończyłoby się to ciężko uzyskane pozwolenie na obecność samochodu w Etiopii. No więc podgórkę. W końcu Bartek naprawił samochód.
2: I jak to się udało?
1: Jak się naprawia samochód, Bartek, powiedz, w Etiopii?
0: No, najpierw trwa to długo, bo trzeba zdiagnozować, no ale w każdym razie no... Też polegałem na miejscowych chłopakach, myślałem, że coś doradzą. Ja też miałem swoje podejrzenia, co może być przyczyną. Oni nam zaproponowali pewne rozwiązanie, które było tak kosztowne, że ja wiedziałem, że to, że nie ma nawet możliwości, żebyśmy się na to zgodzili. Poza tym no, ryzykujemy to, że to i tak może nie funkcjonować. Z pomocą innego Etiopczyka jeszcze zrobiliśmy taką bardzo poważną diagnozę jednej części cewki zapłonowej, którą podejrzewał kto inny, że jest uszkodzona. Oczywiście ona była dobra, więc wiemy, że to nie cewka, a zatem co? Wszystkie połączenia między komputerem, to tak dalej, skracam, są sprawne, wszystko funkcjonuje normalnie.
1: Tak, słuchaj.
0: Jesteśmy w górach, jest zimno. Ja po prostu zasymuluję te warunki, no bo w Afryce sobie kojarzymy Afrykę, że jest gorąco, ale w tym miejscu było rzeczywiście około 2000 metrów nad poziomem morza, było zimno. Więc my zasymulujemy te warunki, które mieliśmy tam jakbyśmy niżej, gdzie było ciepło. No i od Marty...
1: Bartek mówi, słuchaj, masz suszarkę? Ja mówię, no mam, bo jest parę takich przedmiotów, co do których zawsze dyskutujemy, brać czy nie brać, bo tego miejsca w korterze mamy mało, no więc moja kosmetyczka zawsze jest krytykowana, że ja za dużo rzeczy biorę, ale tym razem mówię, mam i daję Bartkowi suszarkę.
0: Grzeję tą suszarą, aparat zapłonowy grzeje. Skręcam wszystko, zakładam na miejsce, ciach, odpalił od razu. Jak z salonu.
1: No to... I tak następny miesiąc. Co rano po złożeniu obozu wyjmowaliśmy suszarkę i suszarką podgrzewaliśmy...
0: Tak, z akumulatora. Akumulator przez inwerter, podgrzewanie aparatu zapłonowego, znaczy rozkręcenie go, podgrzanie. Ja wiedziałem, który to element jest niesprawny, no ale i tak go nie dostaniemy, tak? Nie mamy. Musimy jakoś obchodzić. To nie ma takiej możliwości, żeby tą część wymienić. Nie ma. Więc przez kolejny miesiąc jedziemy tą suszarą, ciągle podgrzewamy.
1: Dojechaliśmy do Mombasy, czyli końca tego etapu.
0: Do Kenii.
1: Do Kenii, do Mombasy. No i wiedzieli, to mniej więcej miesiąc, półtora miesiąca później. Na tą suszarkę dojechaliśmy, zostawiliśmy samochód, no i wiedzieliśmy, że jedziemy do Polski, gdzie cały ten aparat zapłonowy Bartek szybko zamówi i dowieziemy go już po powrocie i znowu będziemy mogli na południe w miarę bezpiecznie jechać.
2: Kończycie ten etap w Kenii, wracacie do Polski, więc już teraz zapraszamy Państwa na następne przygody.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie.

0: A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: po polsku.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko prysznie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

wracasz stale. W mojej głowie kręci się, dobrze mi. Niech tak trwa, jeszcze dłużej, dłużej, dłużej. Tak, nie wiem co kręci mną.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zarzut i areszt po śmiertelnym wypadku w Krakowie. Tysiące piorunów dla polskiego wojska, umowa podpisana. Upały nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Powiemy, kiedy wrócą. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam.

Przepraszam, podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Krakowie 26-letni Hubert B. najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Tak zdecydował sąd. Do wypadku doszło w minioną sobotę na ulicy Solnej. Zginęło małżeństwo 32-letnie.

0: Mimo deszczowej i pochmurnej pogody wielu wrocławian i mieszkańców naszego regionu udało się na zakupy na Biojarmark. Organizatorem wydarzenia jest wrocławska strefa natury. Dużym zainteresowaniem jak zawsze cieszyły się stoiska z nabiałem oraz wędlinami. Część wystawców regularnie pojawia się na wrocławskim Starym Rynku, a kramy innych są widywane nieco rzadziej. Do tych drugich należą totalne octy.
1: Octy wytwarzane metodą naturalnej fermentacji, octy robione z owoców, z naszych własnych owoców, owoców tak zwanych niepryskanych, czyli takich, które rosną bez stosowania żadnej chemii oraz nie tylko z owoców, ale też z ziół. Ciekawostka, można wytwarzać octy z ziół ogrodowych, na przykład z tymianku, z mięty, z oregano, no i z ziół takich zbieranych, dziko rosnących, zbieranych ręcznie, na przykład z kwiatu czarnego bzu. To jest octet, który jest jednym z pyszniejszych octów.
2: Gdzie poza Biojarmarkiem można was spotkać?
1: Poza jarmarkiem jesteśmy z Wielkopolski, Kościelec, koło koła. Tam ja wytwarzam te octy, no i tam można u mnie nabywać na miejscu, ale też na różnego rodzaju festiwalach takich dotyczących rękodzieła. Na terenie całej Polski praktycznie jesteśmy. Można nas spotkać, można nas tam nabyć, nasze produkty.
0: Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem kupujących.
1: Jak najbardziej. Na lokalnym rynku nasze octy podbijają właściwie ten rynek, dlatego że mamy bardzo szeroki asortyment. Jest tych octów naprawdę duży wybór i no, są naprawdę bardzo, bardzo pyszne, a przede wszystkim są dobrze zrobione. Co to znaczy? To znaczy, że są bardzo dojrzałe. Nasze octy długo fermentują. To jest proces naturalnej fermentacji, który jest bardzo powolny. I taki ocet potrzebuje roku czasu, żeby można go było rozlać w butelki.
2: A czy jest jakiś produkt wśród innych, który wyróżnia się najbardziej, który jest taki najbardziej popularny?
1: Najbardziej popularnym jest ocet jabłkowy, to jest oczywiste, wszyscy go znają. Ten ocet stoi na półkach we wszystkich sklepach. Natomiast u nas tych octów jabłkowy jest też oczywiście, bo on być musi. No, ja nie przeczę, jest też doskonałym octem. Ale tych octów u nas jest dużo więcej. No ja właśnie uwielbiam ocet z kwiatu czarnego bzu. Jest przepyszny, ale też jest bardzo wartościowy, bo zawiera dużo takich cennych związków, które są potrzebne naszemu organizmowi i które wspierają nasz organizm.
0: Wszystkie produkty, które można nabyć na Biojarmarku, są wykonywane naturalnie. Są bardzo zdrowe i pożywne.
3: Ja się moją sztukę, że tak powiem, zdrowotno-leśną inspiruję przede wszystkim ziołami. Chodzę dużo do lasu, można znaleźć u mnie grzyby funkcjonalne, wszystko jest zbierane przeze mnie, ziołowe, leśne syropy, tak, i przez partnera również, żeby nie było. Mamy maści przeciwbólowe, dużo naturalnych kosmetyków bez chemii, głównie ziołowych na olejach kokosowych. No i generalnie dużo zdrowia zamkniętych w słoiczkach i w butelkach.
2: Czy te produkty cieszą się dużym zainteresowaniem wśród ludzi?
3: Jak najbardziej. Uważam, że teraz ludzie coraz bardziej chcą świadomie i zdrowo się odżywiać, leczyć się, tudzież wspierać swoje zdrowie bez użycia medykamentów, farmaceutyków.
2: A czy jest jakiś produkt, który się najbardziej wyróżnia, który jest najbardziej popularny wśród ludzi?
3: Jeżeli chodzi o moje produkty, to najbardziej syropy impirowe. To takie porządne szoty są. Można je pić z wodą, z kawą, z herbatą albo po prostu tak bezpośrednio z butelki. To jest świeżo wyciskany sok z imbiru, z miodem, z cytrusami. No i ten na przykład jest syrop pięciu przemian według medycyny chińskiej. Tam jest cynamon, kardamon, anysz, goździki, kurkuma i dużo chili.
0: Kupujący tym razem mieli okazję kupić wędzone ryby. Wybór był bardzo duży. Największym zainteresowaniem cieszyła się polędwica z Jesiotra.
4: U mnie głównie ryby wędzone. Wędzone w sposób tradycyjny, tak jak to się dawniej robiło. Wędzimy

0: olchą suchą, okorowaną. Ceglane wędzarnie takie stare, opalane, właśnie jak wspomniałem, olchą. I głównie tylko sól używana do marynaty, nic więcej tutaj praktycznie nie ma.
1: Czy te produkty cieszą się dużym zainteresowaniem?
0: Dużym, naprawdę dużym. Ludzie są świadomi na chwilę obecną, wiedzą co jedzą i szukają.
1: A czy jest jakiś produkt, który cieszy się najbardziej zainteresowaniem?
0: Jak najbardziej. Bardzo fajna polędwica z jesiotra. Już nie mam, na dzisiaj podkreślam, już nie mam. Szynki Suma, która wygrała nawet konkurs w tym roku na wiosnę Smaki Regionu Województwa Łódzkiego.
2: Biojarmark we Włocławku odbywa się cyklicznie w każdą drugą niedzielę miesiąca na Starym Rynku w godzinach od 10 do 14. Wydarzenie promuje zdrową żywność, ekologiczne i tradycyjne wyroby oraz unikatowe rękodzieło. W naszym regionie rozpoczął się czas dożynek. To tradycyjny ludowy obrzęd dziękczynny za ukończenie żniw i prac polowych. Rolnicy tworzą duże, piękne wieńce oraz wypiekają tradycyjny chleb. W Brześciu Kujawskim barwny korowód dożynkowy przeszedł z kościoła świętego Stanisława na targowisko miejskie, gdzie odbyły się główne uroczystości.
3: Każdego roku chcemy podziękować wszystkim rolnikom za pracę, za trud, za bezpieczeństwo żywnościowe. W tym roku te dożynki mają jeszcze szerszy wymiar, bowiem są to dożynki też o charakterze diecezjalnym. Bardzo cieszymy się z licznych delegacji, gości, którzy nas zaszczycili dzisiaj swoją obecnością. Ja powiedziałem dzisiaj, że mieliśmy duże wątpliwości, jak zorganizować to święto, bowiem ten rok nie był łatwy dla polskiego rolnika. Natomiast myślę, że kultywowanie tradycji jest niezmiernie ważne, żeby pokazywać pokoleniom naszych dzieci, wnuków, jak się świętuje, jak się dziękuję za plony. Cieszę się, że pogoda dopisała. Mam nadzieję, że będziemy teraz już tylko smakować, świętować i ta koncertowa część się zapowiada też bardzo, bardzo muzycznie i apetycznie, więc wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do Brześcia Kujawskiego.
2: Dożynki w Brześciu miały charakter diecezjalno-parafialny, więc nie mogło zabraknąć na nich biskupa Krzysztofa Wędkowskiego.
4: Jesteśmy na dożynkach, które są dziękczynieniem najpierw Bogu, no i oczywiście ludziom, zwłaszcza tym, którzy pracują w rolnictwie, w różnych zresztą wymiarach, bo to nie jest tylko, jak dobrze wiemy, dzisiaj taka typowa praca rolnicza, ale jest wiele oczywiście maszyn i urządzeń, a więc są także nowe zawody rolnicze i wszystkim im dziękujemy. Myślę, że to jest ważny dzień, abyśmy sobie przypomnieli, tak jak to bardzo ładnie starosta dożynek powiedział, że ten chleb, który łatwo kupujemy, stosunkowo łatwo go otrzymujemy, jest wynikiem jednak długotrwałej pracy bardzo wielu ludzi i dlatego dzisiaj za to tym ludziom dziękujemy, prosząc także, aby ci ludzie mieli w dalszym ciągu siłę i gotowość pracy dla innych, bo dobrze wiemy, że wcale nie jest to prosta praca z różnych powodów w rolnictwie, z różnych zresztą przyczyn i związanych z tym, że wiele osób młodych opuszcza dzisiaj wioski, także o czym często słyszymy, że zewnętrzne okoliczności, także polityczne, unijne wskazania wcale nie sprzyjają pracy rolnika.
2: Dożynki były również okazją do spotkania przy stoiskach gastronomicznych przygotowanych przez sołectwa, koła gospodyń wiejskich oraz restaurację Wajcha. Rozstrzygnięto także konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, podkreślając znaczenie pielęgnowania lokalnych zwyczajów i dziedzictwa kulturowego.
5: Święto rolników, diecezjalne święto w Brześciu Kujawskim. Po raz kolejny zaczęliśmy, to jest tradycja już od wieków, zaczynamy świętować w kościele mszą świętą, którą celebrował biskup. Ciężka praca rolników zostaje doceniona. Dzisiaj dziękujemy im za to, że pracują na rzecz naszej społeczności. To powoduje, że jesteśmy niezależni żywnościowo, ale to też święto wszystkich mieszkańców. To jest święto mieszkańców, którzy mieszkają na wsi, w mieście. Wszyscy gdzieś tam jesteśmy związani z jakąś uprawą, czasami ktoś tam ma jakieś działki. Dlatego też świętujemy to, że akurat zaczął się okres, w którym zbieramy plony, które ziemia nam przyniosła.
6: Wszystkim rolnikom, sadownikom, pszczelarzom, wszystkim tym, którzy pracują na gospodarstwach, bo przecież teraz to często naprawdę duże przedsiębiorstwa, ale także rodzinom rolników, bo faktycznie to jest taka wyjątkowa gałąź gospodarki. dlatego że jednak to bezpieczeństwo żywnościowe jest czymś szczególnym, wyjątkowym i my musimy po prostu o to nasze rolnictwo dbać. Ale dzisiaj charakter dożynek, które są organizowane na terenie w poszczególnych gmin, one się

0: zmieniło, dlatego że to już dzisiaj nie jest święto, które gromadzi tylko i wyłącznie rolników, ale wszystkich mieszkańców poszczególnych lokalnych społeczności, bo często gminy nie mają swoich świąt miast czy powiatów, jak mają inne jednostki samorządu terytorialnego, ale mają właśnie dożynki i spoglądając na przekrój społeczeństwa, faktycznie mamy przedstawiciele wszystkich zawodów, wszystkich grup społecznych.
1: Szersza relacja z dożynek w Brześciu Kujawskim w magazynie Pulsometr.
2: Miniony weekend upłynął we Włocławku pod znakiem przedsiębiorczości. Po rocznej przerwie odbyła się kolejna edycja Włocławskiego Festiwalu Przedsiębiorczości. Wydarzenie ponownie przyciągnęło wystawców i mieszkańców naszego miasta.
3: Wyjątkowe święto włocławskich przedsiębiorców, ale nie tylko, bo również mieszkańców. Święto, które ma przede wszystkim pokazać mieszkańcom naszego miasta to, w jaki sposób funkcjonują nasi przedsiębiorcy, w jaki sposób prowadzą swój biznes, ale też ma dać możliwość do zapoznania się z ofertą właśnie naszego lokalnego biznesu, a prawdę jest taka, że najważniejsze w lokalnej gospodarce jest to, żeby właśnie tą lokalną gospodarkę wspierać. Pogoda, można powiedzieć, że nas nie rozpieszcza, jest bardzo gorąco, ale mimo wszystko liczymy na to, że mieszkańcy naszego miasta pojawią się dzisiaj tutaj właśnie w Parku na Słodowie i wspólnie z nami, zarówno dzisiaj, jak i w sobotę, będą chcieli celebrować właśnie Święto Włocławskiej Przedsiębiorczości.
4: A jakie atrakcje dla dzisiejszych oglądających?
3: Oj, atrakcji jest bardzo wiele. Przede wszystkim my zadbaliśmy o wielkie grillowanie. My mówię tutaj o Włocławskim Centrum Biznesu, ale każdy z przedsiębiorców na swoim stoisku również przygotował coś, co powinno przyciągnąć mieszkańców i zachęcić do wspólnego świętowania.
2: Na odwiedzających czekały atrakcje dla dzieci i młodzieży, konkursy oraz bogata strefa gastronomiczna. Swoją ofertę zaprezentowali także nowi wystawcy, którzy przygotowali dla gości dodatkowe atrakcje i konkursy.
5: Jesteśmy pracownią balonową, dekoracji balonowych i przygotowujemy takie kompleksowe dekoracje przyjęć. Zajmujemy się też przystrajaniem lokali usługowych. Mamy kilka realizacji, także w zanadrzu. Natomiast głównie faktycznie są to przyjęcia rodzinne, chrzciny, komunie, urodziny, osiemnastki, sześćdziesiątki, no po prostu cały zakres.
4: A na jakim obszarze Państwo działacie?
5: Głównie Włocławek i okolica.
6: Jestem z autobusu Energia Intaxia, jestem pedagogiem, trenerem umiejętności społecznych, technikiem usług kosmetycznych, animatorem, trenerem zajęć ruchowych. Stworzyłam taki program rozwoju emocjonalnego, ruch, emocje, zabawa, no bo dzieci i dorośli też najlepiej się bawią i uczą podczas zabawy. Więc to jest program, który ma wszystko połączone, piszę bajki terapeutyczne, które też tutaj są do zobaczenia, piosenki i robię zajęcia ruchowe, gdzie dzieci wymyślają razem ruchy, bo mają tą sprawczość i wtedy jeszcze bardziej są tacy dumni. Podnoszę ludzi na samoocenie, no bo niestety mamy smutnych ludzi, kochanych, wspaniałych, ale tego smutku jest dużo. Jestem pozytywną osobą, która uwielbia się bawić i jeżeli mogę to jeszcze przekształcić w pomoc, no to jeszcze lepiej. Będzie tak, autobusowa joga, tutaj mamy karty z emocjami, mamy różnego rodzaju karty pracy, które też sama przygotowałam, unboxiki, przypinki, tub emocji z magicznymi pytaniami, które naprawdę ruszają po emocjach, bo ludzie dbają o wszystkich dookoła, a zapominają dbać o tej najważniejszej osobie, czyli o sobie. Będą kolorowanki, mamy tutaj dużo gier, właśnie stricte o emocjach, więc wszystko, co robi dobrze ludziom od środka. Cukierki też mamy, ale mało słodyczy, proszę.
7: Dzisiaj można spróbować wejść na koło akrobatyczne, zrobić sobie zdjęcie, spróbować podstawowych figur. Można też razem z nami coś zatańczyć i wygrać nagrody poprzez spróbowanie swoich sił na kole.
4: Na czym polega ten konkurs dzisiaj?
7: Wystarczy tylko polubić naszą stronę, zrobić sobie zdjęcie tutaj na kole i losujemy nagrodę. Można wygrać koszulkę, długopis, no różne gadżety, plecak, także warto spróbować.
8: Jesteśmy sponsorem tutaj głównego konkursu, w którym do wygrania będzie sesja całodzienna u nas w studiu. A ja jestem tutaj z naszymi gadżetami promocyjnymi. Można sobie przyjść, zawsze porozmawiać też, dowiedzieć się czegoś na temat tatuaży, ich wykonania, terminów, a przy okazji wziąć sobie jakąś naklejeczkę, obejrzeć nasze katalogi, pracę, smyczkę i tak dalej.
2: Festiwal był również okazją do bezpośrednich rozmów lokalnych przedsiębiorców z mieszkańcami. Tegoroczna edycja jest już za nami i wszystko wskazuje na to, że wydarzenie ponownie stanie się ważnym punktem wakacyjnego kalendarza imprez we Włocławku.
1: Ratusz ogłosił przetarg na budowę

0: osiedlowego placu zabaw na osiedlu Rybnica wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem wielofunkcyjnym oraz parkiem Rybnica. Projekt będzie realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Rybnica i stanowi funkcjonalnie powiązaną całość z parkiem Rybnica, w ramach którego zaplanowano wykonanie ścieżek tematycznych, budowę miejsc postojowych oraz montaż elementów małej architektury przy zachowaniu istniejącej zieleni.
1: Tak jak deklarowałem i w trakcie wyborów, kiedy w kampanii wyborczej zadeklarowałem, że zbudujemy na osiedlu Rybnica park, a później w budżecie obywatelskim w 2025 roku mieszkańcy jeszcze dodatkowo zaproponowali budowę boiska oraz placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Oba projekty w sensie dokumentacji wykonaliśmy, ponieważ te dwie inwestycje znajdują się właściwie w sąsiedztwie. Ogłosiliśmy przetarg z podziałem na dwa zadania. Czekamy na oferty potencjalnych wykonawców, natomiast i jedno i drugie, trzeba to jasno podkreślić, jest efektem realizacji potrzeb jasno wyartykułowanych przez mieszkańców Włocławka, w tym wypadku mieszkańców osiedla Rybnica.
0: To nie koniec inwestycji miejskich na Rybnicy. Miasto chce przebudować drogę.
1: Jesteśmy w trakcie projektowania też przebudowy samej ulicy Rybnickiej. Przebudowy, która też jest przez mieszkańców tej części naszego miasta od wielu, wielu lat oczekiwana. Aktualnie ten projekt, koncepcja znajduje się w ocenie oddziaływania na środowisko, dlatego że odcinkowo to będzie przebudowana ulica Rybnicka na ponad 3 kilometrach, więc tutaj ta procedura oddziaływania na środowisko jest obligatoryjna. Natomiast po realizacji tej inwestycji, no, ta część miasta zyska przede wszystkim bezpieczną, równą drogę, ale z chodnikami i odseparowaną drogą rowerową, która właściwie stanie się takim kręgosłupem tego osiedla, więc myślę, że dużo dobrych zmian dla tej części naszego miasta w najbliższym czasie się zadzieje.
0: Miasto powoli przygotowuje się do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Dojdzie do kilku zmian. Mieszkańcy zyskali prawo do poparcia aż 3 wybranych inicjatyw, co zwiększa szanse na wybór różnorodnych zadań. Wnioski dzielone są w nowej formule na pulę ogólnomiejską oraz instytucjonalną. Za nami wyjątkowo pracowity weekend dla służb w regionie. Na włocławskich drogach policjanci odnotowali 14 zdarzeń, w tym jeden wypadek i 13 kolizji. Mundurowi zatrzymali również 3 nietrzeźwych kierujących, jednego kierowcę samochodu oraz 2 rowerzystów.
2: Do wypadku doszło w piątek około godziny 9, gdzie zostaliśmy powiadomieni o tym, że na drodze wojewódzkiej 270 pomiędzy Lubrańcem a Brzesiem Kujawskim zderzyły się 4 pojazdy. Policjanci wstępnie ustalili na miejscu zdarzenia, że 27-letnia kierująca BMW nie zachowała bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego, uderzyła w jego tył. W wyniku tego zdarzenia Toyota przemieściła się na przeciwległy pas ruchu. Tam została uderzona przez pojazd marki ciężarowej Scania i dodatkowo jeszcze Toyota uderzyła w Hyundai'a. W wyniku tego zdarzenia kierująca Toyotą została zabrana do szpitala. No tu okazało się, że obrażenia ma powyżej dni 7 i w tej sprawie włosowscy policjanci będą prowadzić postępowanie, które będzie miało wyjaśnić dokładne okoliczności wypadku drogowego. Policjanci sprawdzili trzeźwość wszystkich uczestników tego zdarzenia i wszyscy byli trzeźwi. No natomiast przez weekend włosowscy policjanci również sprawdzali trzeźwość innych uczestników ruchu drogowego. No i tu okazało się, że w jednym przypadku kierujący pojazdem mechanicznym był nietrzeźwy oraz 2 rowerzystów również jechało w stanie nietrzeźwości. Nietrzeźwy kierujący pojazdem mechanicznym oprócz tego, że za jazdę w stanie nietrzeźwości, odpowie również za spowodowanie kolizji drogowej, do której doszło w Uniechowie, jest to gmina Fabianki. Do zdarzenia doszło w niedzielę, około w godzinach porannych, gdzie zostaliśmy powiadomieni o tym, że kierujący pojazdem Toyota dachował i po tym zdarzeniu oddalił się z miejsca zdarzenia. Kiedy policjanci prowadzili czynności na miejscu zdarzenia, zostaliśmy poinformowani o tym, że jeden ze strażaków ujął osobę, która miała kierować tym pojazdem i przekazał policjantom. Policjanci zatrzymali 32-latka. No tu okazało się, że przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało u niego 1,2 promila alkoholu we krwi. Policjanci zatrzymali od kierowcy prawo jazdy i teraz prowadzone jest postępowanie dotyczące spowodowania jazdy w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania kolizji drogowej. Dodatkowo policjanci zatrzymali 2

0: kierujących rowerami. 55-latek w miejscowości Chojny został zatrzymany przez policjantów z Lubienia Kujawskiego. Tu okazało się, że miał prawie 2 promile alkoholu. Natomiast 70-latek zatrzymany na terenie Włocławka przez policjantów ruchu drogowego miał 0,7 promila alkoholu. Za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości obaj kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
1: Jeszcze więcej pracy mieli włocławscy strażacy. Od piątku do niedzieli interweniowali aż 109 razy. Duża część zgłoszeń miała związek z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem.
2: Intensywne opady deszczu, silne podmuchy wiatru spowodowały, że mieliśmy sporo zdarzeń związanych z usuwaniem skutków tych opadów i nawałnic. Powalone drzewa, które trasowały jezdnie, chodniki, drzewa, które gałęzie, które poprzewracały się na linie energetyczne, zarażały też linią energetyczną. Wspólnie tutaj działaliśmy też ze służbami energetycznymi, usuwając te zdarzenia. Miały miejsce też zdarzenia, które spowodowały uszkodzenia dachów na budynkach jednorodzinnych i gospodarczych. Ale też i pożary były, było też zdarzenia związane z pożarami, między innymi pożar samochodu na osiedlu Zazamcze, który też rozwinął się i uszkodził sąsiedni pojazd, pożar budynku jednorodzinnego na osiedlu Michelin. Zdarzają się też alarmy fałszywe, to też w sytuacji, kiedy zadziałają systemy sygnalizacji pożarowej na przykład w budynkach, albo też i teraz nowoczesne urządzenia, na przykład iPhone gdzieś tam zdarza się, że te telefony, które mają właśnie te systemy gdzieś tam, to powiadamiają nas o zagrożeniu. No nie zawsze to zagrożenie występuje.
1: Jak zapowiadają służby, po tak intensywnym weekendzie nie ma jednak czasu na odpoczynek. Wraz z końcem wakacji na drogach może pojawić się więcej samochodów, dlatego policjanci i strażacy apelują o ostrożność i dostosowanie się do warunków. Koniec wakacji zbliża się wielkimi krokami. Rozpoczął się właśnie ostatni pełny tydzień letniego wypoczynku. To czas pierwszych podsumowań, ale też planowania, jak wykorzystać ostatnie dni wolnego. Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, jak zamierzają spędzić ten tydzień i jak oceniają tegoroczne wakacje.
3: Przyszłam z Irlandii na wakacje tutaj, do rodziny. I no fajnie jest.
4: Świetnie. Powiedz mi, czy już czujesz, że wakacje zbliżają się ku końcowi?
3: Tak.
4: Wracasz do szkoły, do pracy?
3: Do szkoły.
4: A jakie masz plany na ten ostatni tydzień wakacji?
3: Nie wiem, po prostu zakupy i takie rzeczy.
4: A kiedy wracasz do siebie, do kraju?
3: 1 września.
4: Czyli ostatni tydzień spędzasz tu?
3: Tak, dokładnie.
5: Oj, super.
4: Byliście państwo gdzieś, wyjeżdżaliście?
5: Tak.
4: Czyli czas tak urlopowo, ale też i praca, wszystko tak połączone.
5: Wszystko jedno razem, tak.
4: A czy już czujecie państwo, że to ostatni ten tydzień?
5: Tak. W dniu wyjazdu już tak mieliśmy, tak. W wyjazdu.
4: A jakie plany macie państwo na ten ostatni weekend? Gdzieś?
5: Teraz o zakupy, wyprawka szkolna i to tak o.
6: Dzień dobry, świetnie, dziękuję.
4: Wyjazdowo czy spędzała pani tak domkowo?
6: Wyjazdowo i domkowo.
4: A czy czuje już pani, że to ostatni weekend, ostatni tydzień wakacji?
6: To już chyba nawet widać po pogodzie, prawda?
4: Tak. Jakieś plany szczególne ma pani na ten ostatni weekend?
6: Roczek synka.
7: Pięknie, pięknie.
4: Wyjeżdżaliście państwo, spędzaliście ten okres wakacyjny w domku?
7: No niestety nie, nad morzem.
4: O, cudownie. Jak pogoda dopisała?
7: No tak w kartkę, ale w miarę fajnie.
4: I w jakim byliście państwo mieście?
7: W Gąskach.
4: Super, świetnie. Proszę powiedzieć, czy czujecie, że już koniec tych wakacji tak naprawdę zbliża się?
7: Ja uważam, że jeszcze nie. Będzie jeszcze pogoda.
4: O, to cudownie. Jest pan optymistą. Oczywiście. Jakieś plany na ten nadchodzący ostatni tydzień?
7: No są plany, ale to nie związane z wakacjami.
3: To dobrze.
4: Wyjeżdżałaś gdzieś, czy spędzałaś w domku?
3: Byłam w górach.
4: Wow, świetnie. I w jakim rejonie gór?
3: W Zakopanem nad Morskim Okiem.
4: Czyli zwiedzałaś też tak, spacerując po prostu?
3: Tak.
4: A czy czujesz, że to już ostatni tydzień wakacji?
3: Tak, zdecydowanie.
4: Jakie plany?
3: Nie wiem w sumie.
4: Odpoczywasz w domku?
3: No teraz raczej tak, już. No byłam nad morzem i
8: byłam też nad jeziorem i teraz przyjechałam też nad jezioro, tylko to jest kawałek stąd po prostu i niedługo będę odebrana.
4: Super, świetnie. A powiedz, czy już czujesz, że to ostatni tydzień wakacji wracasz do szkoły, do pracy później?
8: No wracam do szkoły, do liceum trzeciej klasy.
4: Świetnie. Jakie plany masz na ten ostatni tydzień?

0: dzień?
1: No, po prostu sobie poczylować nad jeziorem i chyba w sumie nic poza tym. Jeszcze książki tylko kupię.
2: Dobrze.
0: Wyjeżdżaliście gdzieś, zwiedzaliście coś?
2: No, coś przez coś tak.
0: Gdzie byliście?
3: Wielka Brytania.
2: Dokładnie.
0: Wow, świetnie, super. Czy czujecie, że już ostatni tydzień wakacji przed nami?
2: Bardzo.
3: Trochę.
0: Wracasz
2: Niestety.
0: do pracy, do szkoły?
2: Do szkoły.
0: O, no tak. A jakie macie plany na ten ostatni weekend, tydzień w sumie?
3: Absolutnie żadne.
2: Żadne, no.
4: Dziękuję, bardzo dobrze.
0: Wyjeżdżała pani, podróżowała, czy
4: Tak, byłam troszkę w Egipcie. To znaczy,
0: Świetnie.
4: no troszkę, 2 tygodnie aż.
0: Super. A czy czuje pani, że już to ostatni ten tydzień wakacji?
4: No nie czuję, bo ja za 2 tygodnie znów wyjeżdżam do Grecji, także.
0: Cudownie. Czyli plany już ma pani na
5: Dokładnie.
0: najbliższy.
5: Byliśmy nad morzem, byliśmy.
0: Cudownie, pogoda dopisała.
5: Tak, właśnie był tydzień, gdzie było około 30 stopni,
0: O,
5: także było super.
0: świetnie. A czy już czujecie, że ostatni tydzień wakacji przed nami?
5: No my tak, bo ja jestem nauczycielem i córka też, także na pewno to odczuwamy. Jeszcze widzimy, że ludzie się krzątają, chodzą po książki z zeszytami, to już mówimy, chyba to już ostatni ten dzwonek.
0: A jakie plany na ten najbliższy tydzień?
5: No chyba nic, sam relaks w domu, jakieś jeszcze pewnie shopping też, zakupy. No i 1 września ruszamy na rozpoczęcie roku szkolnego.
6: Intensywnie.
0: Zwiedzałyście, panie, podróżowałyście.
6: Tak, z dzieckiem w łóżeczku, nocne wyprawy po mleko.
0: A, czyli był też i taki intensywny czas. A czy już czujecie, panie, że koniec wakacji, że to lato ku końcowi?
6: Tak, widać na załączonym obrazku.
0: Tak, ta pogoda nie rozpieszcza. A jakieś plany na ten najbliższy tydzień, końcowy sierpnia?
6: Nie, już były plany wakacyjne, już były Włochy, Szwajcaria.
7: Warto więc wykorzystać te ostatnie dni lata na to, na co później może już zabraknąć czasu. Jeszcze jeden spacer, spotkanie ze znajomymi, wyjazd albo po prostu spokojny dzień bez budzika. Wakacje powoli się kończą, ale przed nami jeszcze kilka dni, żeby dobrze je domknąć.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: W naszym regionie rozpoczął się czas dożynek. To tradycyjny ludowy obrzęd dziękczynny za ukończenie żniw i prac polowych. Rolnicy tworzą duże, piękne wieńce oraz wypiekają tradycyjny chleb. W Brześciu Kujawskim barwny korowód dożynkowy przeszedł z kościoła świętego Stanisława na targowisko miejskie, gdzie odbyły się główne uroczystości.
1: Każdego roku chcemy podziękować wszystkim rolnikom za pracę, za trud, za bezpieczeństwo żywnościowe. W tym roku te dożynki mają jeszcze szerszy wymiar, bowiem są to dożynki też o charakterze diecezjalnym. Bardzo cieszymy się z licznych delegacji, gości, którzy nas zaszczycili dzisiaj swoją obecnością. Ja powiedziałem dzisiaj, że mieliśmy duże wątpliwości, jak zorganizować to święto, bowiem rok nie był łatwy dla polskiego rolnika. Natomiast myślę, że kultywowanie tradycji jest niezmiernie ważne, żeby pokazywać pokoleniom naszych dzieci, wnuków, jak się świętuje, jak się dziękuję za plony. Cieszę się, że pogoda dopisała. Mam nadzieję, że będziemy teraz już tylko smakować, świętować i ta koncertowa część się zapowiada też bardzo, bardzo muzycznie i apetycznie, więc wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do Brześcia Kujawskiego.
0: A co jest najważniejszego w dożynkach? Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
1: Tak jak ja mówiłem dzisiaj, to musi być wspólna inicjatywa, więc dziękuję księdzu Maciejowi za to, że razem robimy to od wielu, wielu lat. Msza Święta ma wymiar oczywiście religijny, ale to też jest podziękowanie Bogu za plony i za tą ciężką pracę polskich rolników. Dożynki mi się kojarzą z chlebem, więc tego chleba dzisiaj naprawdę upieczonego przez delegację było bardzo, bardzo dużo i myślę, że nie ma dożynek bez chleba i nie ma naszego życia bez chleba i to jest chyba ten wymiar taki bardzo edukacyjny, ale taki też pokazujący, co jest ważne w życiu, więc chleb do dożynki.
0: Jakie słowa przekazał pan burmistrz wszystkim rolnikom?
1: Ja przede wszystkim dziękuję za pracę, ale też staram się każdego dnia zrozumieć tą niepewność, nie tylko wynikającą z pogody, ale z tego, co być może nam grozi, jeśli chodzi o otwarcie rynków rolno-spożywczych. Więc życzę dużo wytrwałości. Jako samorząd będziemy na pewno wspierać i infrastrukturalnie, ale też wszystkie inicjatywy, czy stowarzyszeń, czy jakby organizacji rolniczych, więc jesteśmy otwarci jako samorząd. Życzę wytrwałości, dużo, dużo lepszych lat, jeśli chodzi o plony i dobrych cen, bardzo dobrych cen na przyszłość.
2: Jesteśmy na dożynkach, które są dziękczynieniem najpierw Bogu, no i oczywiście ludziom, zwłaszcza tym, którzy pracują w rolnictwie, w różnych zresztą wymiarach, bo to nie jest tylko, jak dobrze wiemy, dzisiaj taka typowa praca rolnicza, ale jest wiele oczywiście maszyn i urządzeń, a więc są także nowe zawody rolnicze i wszystkim im dziękujemy. Myślę, że to jest ważny dzień, abyśmy sobie przypomnieli, tak jak to bardzo ładnie starosta dożynek powiedział, że ten chleb, który łatwo kupujemy, stosunkowo łatwo go otrzymujemy, jest wynikiem jednak długotrwałej pracy bardzo wielu ludzi i dlatego dzisiaj za to tym ludziom dziękujemy, prosząc także, aby ci ludzie mieli w dalszym ciągu siłę i gotowość pracy dla innych, bo dobrze wiemy, że wcale nie jest to prosta praca z różnych powodów w rolnictwie, z różnych zresztą przyczyn i związanych z tym, że wiele osób młodych opuszcza dzisiaj wioski, także o czym często słyszymy, że zewnętrzne okoliczności, także polityczne, unijne wskazania wcale nie sprzyjają pracy rolnika. Także taka konkurencyjność, która nie jest często konkurencyjnością uczciwą, a więc jest wiele trudności, które z tą pracą są związane i dlatego trzeba tym ludziom dziękować i bardzo ich wspierać.
0: Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
2: Dożynki by nie byłyby dożynkami przede wszystkim bez modlitwy, jeśli jesteśmy wierzący, bo odnosimy to do Boga. Dożynki nie byłyby dożynkami, gdybyśmy nie mieli wieńców dożynkowych, byśmy nie mieli chleba z tegorocznego zboża, którym się możemy podzielić, no i także jakiejś formy takiej zdrowej zabawy, aby także cieszyć się między sobą.
3: Jak co roku świętujemy, dziękujemy rolnikom, to jest dobry moment, żeby sobie przypomnieć, dzięki komu mamy codziennie chleb na naszych stołach, dzięki którym mamy bezpieczeństwo żywnościowe, bo na co dzień mam wrażenie, niektórzy o tym zapominają, myślą, że wystarczy iść do sklepu i ta żywność po prostu w tym sklepie jest. Tą żywność dostarczają polscy rolnicy i musimy być im wdzięczni. To jest też święto całej wsi, bo święto wszystkich społeczników, którzy tutaj działają, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych.

0: wszystkich samorządowców i naprawdę jesteśmy im bardzo wdzięczni za to, że tworzą na wsi taką prawdziwą wspólnotę.
1: Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
0: Myślę, że przede wszystkim bez chleba, chleba pieczonego właśnie z tegorocznych zbóż, to jest piękna tradycja, bez wieńców także dożynkowych, bo to jest piękna tradycja, która jest kontynuowana, mimo że ona wymaga bardzo dużo wysiłku i praktycznie już rok wcześniej panie zazwyczaj, które te wieńce plotą, planują, jak ten wieniec ma wyglądać. To jest naprawdę piękna tradycja, się cieszę, że ona jest cały czas kultywowana.
1: Jakie słowa pani poseł by skierowała wszystkim rolnikom teraz, po prostu bezpośrednio?
0: Przede wszystkim życzę im wszelkiej pomyślności, zdrowia, tego, żeby się nie poddawali. Ja wiem, że ten rok był bardzo ciężki, ja wiem, że ta pomoc, na którą czekali, nie przyszła, ale nie poddawajcie się, to, co robicie, naprawdę jest niezwykle ważne i na pewno my będziemy robić wszystko, żeby ta praca była odpowiednio doceniona.
2: Wszystkim rolnikom, wszystkim sadownikom, wszystkim pszczelarzom, wszystkim tym, którzy pracują na gospodarstwach, bo przecież teraz to często naprawdę duże przedsiębiorstwa, ale także rodzinom rolników, bo faktycznie to jest taka wyjątkowa gałąź gospodarki, dlatego że jednak to bezpieczeństwo żywnościowe jest czymś szczególnym, wyjątkowym i my musimy po prostu o to nasze rolnictwo dbać. Ale dzisiaj charakter dożynek, które są organizowane na terenie poszczególnych gmin, one się zmieniło, dlatego że to już dzisiaj nie jest święto, które gromadzi tylko i wyłącznie rolników, ale wszystkich mieszkańców poszczególnych lokalnych społeczności, bo często gminy nie mają swoich świąt miast czy powiatów, jak mają inne jednostki samorządu terytorialnego, ale mają właśnie dożynki i spoglądając na przekrój społeczeństwa, faktycznie mamy przedstawiciele wszystkich zawodów, wszystkich grup społecznych. W związku z tym święto całego samorządu i dzisiaj spotykamy się po to, żeby świętować. Pogoda dzisiaj nieco lepsza niż w dniu wczorajszym, pozwala na to, żeby się spotkać, pozwala na to, żeby świętować i mam nadzieję, że faktycznie tak dzisiaj w Brześciu Kujawskim do samego końca będzie, ale przede wszystkim mam nadzieję, że ten samorząd, ale i rolnicy dalej będą się właściwie rozwijać. My jako ta większość parlamentarna, jako rząd staramy się robić wszystko, żeby tak właśnie było, czyli i wzmacniać i polskie rolnictwo, nie tylko o tym mówić, jak niektórzy mają to w zwyczaju, a niekoniecznie to robili. I tak samo z samorządem, ale faktycznie robić jeszcze raz, robić najwięcej w tym kierunku. Ale to też warto moment, żeby przypomnieć, jak ważna jest dla nas Unia Europejska. Dla całego kraju pod względem tego, że daje nam poczucie bezpieczeństwa, ale właśnie na przykładzie polskiej wsi najlepiej widać, jaki dobry wkład, taki ekonomiczny miała nasza ta wspólnota europejska. Więc nie ulegajmy tym niektórym złym potrzebom, które kwestionują naszą przynależność do Unii Europejskiej, bo Unia jest dobra, potrzebna i myślę, że właśnie przy okazji dożynek warto o tym w poszczególnych gminach przypominać.
1: Czego pan poseł by życzył teraz wszystkim rolnikom, teraz w tej chwili?
2: Teraz w tej chwili tego, żeby kolejny rok był lepszy, bo faktycznie ten rok nie był łatwy dla rolników, ale rolnicy, tak jak powiedziałem w wystąpieniu, to jest tak harda grupa, pełna tego dobrego uporu, która nie poddaje się po jednym trudnym roku i wiary w to, że kolejny rok będzie lepszy, bo jestem przekonany, że taki będzie. No, po każdej burzy wychodzi słońce i mam nadzieję, że po tym złym roku kolejny będzie po prostu lepszy.
3: Święto rolników, licytalne święto w Brześciu Kujawskim. Po raz kolejny zaczęliśmy, to jest tradycja już od wieków, zaczynamy świętować w kościele mszą świętą, którą celebrował biskup. Ciężka praca rolników zostaje doceniona. Dzisiaj dziękujemy im za to, że pracują na rzecz naszej społeczności. To powoduje, że jesteśmy niezależni żywnościowo, ale to też święto wszystkich mieszkańców. To jest święto mieszkańców, którzy mieszkają na wsi, w mieście. Wszyscy gdzieś tam jesteśmy związani z jakąś uprawą, czasami ktoś tam ma jakieś działki. Dlatego też świętujemy to, że akurat zaczął się okres, w którym zbieramy plony, które ziemia nam przyniosła. No i z tego miejsca też chciałbym tutaj wszystkim rolnikom podziękować jeszcze raz, życzyć im zadowolenia z ciężkiego zawodu, który wykonują, satysfakcji, ale także docenienia przez inne osoby, docenienia ich płodów rolnych, które powinni sprzedać w odpowiednich cenach.
1: A bez czego drżynki nie byłyby drżynkami?
3: No przede wszystkim z chleba i tutaj tym chlebem się dzieliliśmy. Dzieliliśmy tym chlebem, to jest taka tradycja i myślę, że przez długi okres czasu jeszcze tak zostanie.
4: Jesteśmy w bardzo dobrej lokalizacji, jeżeli chodzi o Brześć Kujawski, ponieważ jesteśmy wśród najlepszych rolników naszego chociażby powiatu włocławskiego, ale i nie tylko, bo poziom naszego rolnictwa jest bardzo wysoki. Dożynki zostały połączone w dożynki gminno-parafialno-diecezjalne i chcę tutaj podkreślić, że jest to też wyróżnienie dla Brześcia Kujawskiego, jeżeli chodzi o diecezję włocławską. Mieliśmy także przedstawicieli z wieńcami z diecezji włocławskiej, ale najwięcej było chlebów i wieńcy złożonych przez mieszkańców tutaj Brześcia Kujawskiego. Brześć Kujawski należy do gminy rozwijającej się pod względem gospodarczym, nie tylko w rolnictwie, ale i także w przemyśle. Mamy cały obszar gospodarczy, który się bardzo szybko rozwija i daje pracę ludziom, nie tylko z Brześcia Kujawskiego, ale także z miasta Włocławka i z całego powiatu włocławskiego. Dlatego wyróżnienie Brześcia dożynkami gminno-parafialno-diecezjalnymi jest w pełni uzasadnione. A same dożynki, po to się spotykają wszyscy na dożynkach, żeby się z jednej strony integrować, ale z drugiej strony także podkreślić, że na chleb pracują wszyscy. Rolnicy, którzy uprawiają ziemię, ale i przetwórcy, którzy przerabiają zboże na mąkę i przemysł piekarniczy, który wypieka różnego rodzaju pieczywo. A wszystko to się składa na tak zwane bezpieczeństwo żywnościowe kraju i pod tym względem możemy powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni. Jeżeli mamy zagrożenia, to tylko militarne. Dlatego róbmy wszystko, żeby się integrować na takich uroczystościach, żeby była zgoda w narodzie, żeby była zgoda między państwami, po to, żeby nie było wojen, bo wojna niszczy gospodarkę, a nie ją rozwija. Chcę też także podkreślić, że my mamy bardzo dobrze wykształconych rolników, którzy dzisiaj mają, czy muszą wykonywać wielozawodowość. To nie tylko oranie, sianie i zbieranie, ale przede wszystkim ekonomia, czyli ołówek, myślenie, komputer, liczenie. To także elektronika, na której trzeba się znać. To także administracja, czyli składanie odpowiednich wniosków do różnych instytucji, które dofinansowują polską wieś i nasze rolnictwo. Ale także mechanik, czyli rolnik musi być w tym zakresie samowystarczalny. Dlatego w naszym województwie kujawsko-pomorskim ponad 40% młodych rolników mamy z wyższym wykształceniem. I ta tendencja rośnie. I to cieszy, że będą następcy, że będzie się wieś rozwijała. Trzeba też powiedzieć, że spada liczba gospodarstw. Bo drobne gospodarstwa, nie mające często następców, są przejmowane przez sąsiadów, którzy się powiększają. Ochrona ziemi państwowej, którą parlament ostatnio uchwalił, też ku temu służy. Ale my jesteśmy w terenach, gdzie tych państwowych zasobów ziemi mamy niewiele. W innej części naszego województwa i kraju jest ich znacznie więcej. Podsumowując, dzisiaj jest czas na świętowanie, na wyrażanie wdzięczności tym, którzy dla nas wszystkich pracują, a inaczej mówiąc, my wszyscy pracujemy dla innych, żeby w przyszłość wejść w zgodzie, a nowe plony, nowe działania, żeby były bardziej skuteczne i satysfakcjonujące tych, którzy na nie pracują. Wszystkiego dobrego dla polskich rolników, zarówno indywidualnych, jak i tych zrzeszonych w samorządach, zrzeszonych w organizacjach społecznych, kołach gospodyń wiejskich, strażach pożarnych, czyli wszystkich, którzy działają na rzecz drugich osób, gratuluję i życzę dobrej przyszłości.
1: A czego pan by życzył wszystkim rolnikom?
5: Ceny na nasze produkty, na pewno. No i dobrej pogody, lepszej na pewno.
6: Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy dla wszystkich rolników i powinniśmy docenić ich ciężką pracę. I

0: Myślę, że
1: Szanowni Państwo, wszyscy
0: powinniśmy się cieszyć
1: żyją
0: i
1: na tej ziemi.
0: kultywować tą tradycję, która jest
1: Bez
0: naprawdę
1: czego
0: piękna, bo dożynki jednoszą wszystkich nas jako społeczeństwo.
2: dożynki nie byłyby dożynkami.
0: Bez ludzi, którzy tutaj przychodzą,
1: Witamy
0: bez
1: Sweta
0: naszych sąsiadów, bez czego jakby.

0: No i co żeśmy uczyniły, tak? Jak widać, jest fajnie kolorowo, a przede wszystkim apetycznie bardzo, tak? Że tak powiem, na własnym wypieczonym chlebku przez naszą koleżankę.
1: A czym dla Pani są dożynki?
0: No, dożynki dla nas przede wszystkim są podziękowaniem za trud i pracę naszych drogich rolników, tak? Bo to tak naprawdę musimy doceniać ich trud, zaangażowanie, pracę, którą na co dzień wykonują, bo to dzięki nim tak naprawdę możemy dzisiaj zjeść ten chlebek, bo muszą uprawić to zboże, później je zebrać, żebyśmy mogli mieć z niej mąkę, wypiekać te cudne, przepyszne chlebki, tak? I myślę, że to jest główny wyraz i naprawdę musi ten szacunek dla tego rolnika niestety być, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie jest tak, jak jest.
1: Co Pani przygotowała na tegoroczne dożynki pysznego?
2: Dzisiaj przygotowałyśmy ciasta drożdżowe przede wszystkim ze śliwkami, pączki, wafelki, kokosankę, takie rogaliki, wafelki, kostkę taką czekoladową z wiórkami kokosowymi. No takie mieliśmy. Do tego mamy jeszcze kawę i herbatę dla gości, jak ktoś sobie życzy.
1: A czym dla Pań są dożynki?
2: No dożynki to dla mnie to jest wielkie święto, święto rolników, święto chleba, które no daje nam ten chleb. Rolnik musi ciężko pracować, żeby te zboże zebrać. Potem ucztujemy dożynkami.
1: A czego Pani by życzyła wszystkim rolnikom?
2: No ja bym rolnikom życzyła czego? No dużo zdrowia też, ale i pogody, żeby mogli ten chleb, to zboże zebrać, żebyśmy mieli co jeść.
3: Dziękuję również.

Kujaw, żyjecie! Już obudzeni, czy jeszcze nie?

przyjaciel. Prawie tutaj, cześć. No, cześć. Dobrze. Znam twoje myśli, ale nie znam ciała. Choć ma do mnie usiąść na kolana. W białej pościeli zanurzeni. Będziemy tańczyć z sobą.

Podstawcie ręce w górę, ej! Żyją, proszę! I nie może!

Że gdy wracałem do domu po ciężkiej nocy, no bo miałem numer i kocham jej oczy. Jeszcze teraz tego nie wiem, czy byłem znów pieka.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2020.

0: 2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Mimo deszczowej i pochmurnej pogody, wielu wrocławian i mieszkańców naszego regionu udało się na zakupy na biojarmark. Organizatorem wydarzenia jest Wrocławska Strefa Natury. Dużym zainteresowaniem jak zawsze cieszyły się stoiska z nabiałem oraz wędlinami. Część wystawców regularnie pojawia się na wrocławskim Starym Rynku, a kramy innych są widywane nieco rzadziej. Do tych drugich należą totalne octy.
1: Octy wytwarzane metodą naturalnej fermentacji, octy robione z owoców, z naszych własnych owoców, owoców tak zwanych niepryskanych, czyli takich, które rosną bez stosowania żadnej chemii oraz nie tylko z owoców, ale też z ziół. Ciekawostka, można wytwarzać octy z ziół ogrodowych, na przykład z tymianku, z mięty, z oregano, no i z ziół takich zbieranych, dziko rosnących, zbieranych ręcznie, na przykład z kwiatu czarnego bzu. To jest octet, który jest jednym z pyszniejszych octów.
2: Gdzie poza biojarmarkiem można was spotkać?
1: Poza jarmarkiem jesteśmy z Wielkopolski, Kościelec, koło koła. Tam ja wytwarzam te octy, no i tam można u mnie nabywać na miejscu, ale też na różnego rodzaju festiwalach takich dotyczących rękodzieła. Na terenie całej Polski praktycznie jesteśmy. Można nas spotkać, można nas tam nabyć, nasze produkty.
0: Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem kupujących.
1: Jak najbardziej. Na lokalnym rynku nasze octy podbijają właściwie ten rynek, dlatego że mamy bardzo szeroki asortyment. Jest tych octów naprawdę duży wybór i no, są naprawdę bardzo, bardzo pyszne, a przede wszystkim są dobrze zrobione. Co to znaczy? To znaczy, że są bardzo dojrzałe. Nasze octy długo fermentują. To jest proces naturalnej fermentacji, który jest bardzo powolny. I taki ocet potrzebuje roku czasu, żeby można go było rozlać w butelki.
2: A czy jest jakiś produkt wśród innych, który wyróżnia się najbardziej, który jest taki najbardziej popularny?
1: Najbardziej popularnym jest ocet jabłkowy, to jest oczywiste, wszyscy go znają. Ten ocet stoi na półkach we wszystkich sklepach. Natomiast u nas tych octów jabłkowy jest też oczywiście, bo on być musi. No, ja nie przeczę, jest też doskonałym octem. Ale tych octów u nas jest dużo więcej. No ja właśnie uwielbiam ocet z kwiatu czarnego bzu. Jest przepyszny, ale też jest bardzo wartościowy, bo zawiera dużo takich cennych związków.

0: które są potrzebne naszemu organizmowi i które wspierają nasz organizm.
1: Wszystkie produkty, które można nabyć na biojarmarku, są wykonywane naturalnie. Są bardzo zdrowe i pożywne.
0: Ja się moją sztukę, że tak powiem, zdrowotno-leśną inspiruję przede wszystkim ziołami. Chodzę dużo do lasu, można znaleźć u mnie grzyby funkcjonalne, wszystko jest zbierane przeze mnie, ziołowe, leśne syropy, tak, i przez partnera również, żeby nie było. Mamy maści przeciwbólowe, dużo, dużo naturalnych kosmetyków bez chemii, głównie ziołowych na olejach kokosowych. No i generalnie dużo zdrowia zamkniętych w słoiczkach i w butelkach.
1: Czy te produkty cieszą się dużym zainteresowaniem wśród ludzi?
0: Jak najbardziej. Uważam, że teraz ludzie coraz bardziej chcą świadomie i zdrowo się odżywiać, leczyć się, tudzież wspierać swoje zdrowie bez użycia medykamentów, farmaceutyków.
1: A czy jest jakiś produkt, który się najbardziej wyróżnia, który jest najbardziej popularny wśród ludzi?
0: Jeżeli chodzi o moje produkty, to najbardziej syropy imbirowe. To takie porządne szoty są. Można je pić z wodą, z kawą, z herbatą albo po prostu tak bezpośrednio z butelki. To jest świeżo wyciskany sok z imbiru, z miodem, z cytrusami. No i ten na przykład jest syrop pięciu przemian według medycyny chińskiej. Tam jest cynamon, kardamon, anyż, goździki, kurkuma i dużo chili.
1: Kupujący tym razem mieli okazję kupić wędzone ryby. Wybór był bardzo duży. Największym zainteresowaniem cieszyła się polędwica z Jesiotra.
2: U mnie głównie ryby wędzone. Wędzone w sposób tradycyjny, tak jak to się dawniej robiło. Wędzimy olchą suchą, okorowaną. Ceglane wędzarnie, takie stare, opalane, właśnie jak wspomniałem, olchą. I głównie tylko sól używana do marynaty. Nic więcej tutaj praktycznie nie ma.
1: Czy te produkty cieszą się dużym zainteresowaniem?
2: Dużym, naprawdę dużym. Ludzie są świadomi na chwilę obecną, wiedzą co jedzą i szukają.
1: A czy jest jakiś produkt, który cieszy się najbardziej zainteresowaniem?
2: Jak najbardziej. Bardzo fajna polędwica z Jesiotra. Już nie mam, na dzisiaj podkreślam, już nie mam. Szynki Suma, która wygrała nawet konkurs w tym roku na wiosnę Smaki Regionu Województwa Łódzkiego.
1: Biojarmark we Włocławku odbywa się cyklicznie w każdą drugą niedzielę miesiąca na Starym Rynku. W godzinach od 10 do 14. Wydarzenie promuje zdrową żywność, ekologiczne i tradycyjne wyroby oraz unikatowe rękodzieło. W naszym regionie rozpoczął się czas dożynek. To tradycyjny ludowy obrzęd dziękczynny za ukończenie żniw i prac polowych. Rolnicy tworzą duże, piękne wieńce oraz wypiekają tradycyjny chleb. W Brześciu Kujawskim barwny korowód dożynkowy przeszedł z kościoła świętego Stanisława na targowisko miejskie, gdzie odbyły się główne uroczystości.
3: Każdego roku chcemy podziękować wszystkim rolnikom za pracę, za trud, za bezpieczeństwo żywnościowe. W tym roku te dożynki mają jeszcze szerszy wymiar, bowiem są to dożynki też o charakterze diecezjalnym. Bardzo cieszymy się z licznych delegacji, gości, którzy nas zaszczycili dzisiaj swoją obecnością. Ja powiedziałem dzisiaj, że mieliśmy duże wątpliwości, jak zorganizować to święto, bowiem ten rok nie był łatwy dla polskiego rolnika. Natomiast myślę, że kultywowanie tradycji jest niezmiernie ważne, żeby pokazywać pokoleniom naszych dzieci, wnuków, jak się świętuje, jak się dziękuję za plony. Cieszę się, że pogoda dopisała. Mam nadzieję, że będziemy teraz już tylko smakować, świętować i ta koncertowa część się zapowiada też bardzo, bardzo muzycznie i apetycznie, więc wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do Brześcia Kujawskiego.
1: Dożynki w Brześciu miały charakter diecezjalno-parafialny, więc nie mogło zabraknąć na nich biskupa Krzysztofa Wędkowskiego.
4: Jesteśmy na dożynkach, które są dziękczynieniem najpierw Bogu, no i oczywiście ludziom, zwłaszcza tym, którzy pracują w rolnictwie, w różnych zresztą wymiarach, bo to nie jest tylko, jak dobrze wiemy, dzisiaj taka typowa praca rolnicza, ale jest wiele oczywiście maszyn i urządzeń, a więc są także nowe zawody rolnicze i wszystkim im dziękujemy. Myślę, że to jest ważny dzień, abyśmy sobie przypomnieli, tak jak to bardzo ładnie starosta dożynek powiedział, że ten chleb, który łatwo kupujemy, stosunkowo łatwo go otrzymujemy, jest wynikiem jednak długotrwałej pracy bardzo wielu ludzi i dlatego dzisiaj za to tym ludziom dziękujemy, prosząc także, aby ci ludzie mieli w dalszym ciągu siłę i gotowość pracy dla innych, bo dobrze wiemy, że wcale nie jest to prosta praca z różnych powodów w rolnictwie, z różnych zresztą przyczyn i związanych

0: z tym, że wiele osób młodych opuszcza dzisiaj wioski, także o czym często słyszymy, że zewnętrzne okoliczności, także polityczne, unijne wskazania wcale nie sprzyjają pracy rolnika.
1: Dożynki były również okazją do spotkania przy stoiskach gastronomicznych przygotowanych przez sołectwa, koła gospodyń wiejskich oraz restaurację Wajcha. Rozstrzygnięto także konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, podkreślając znaczenie pielęgnowania lokalnych zwyczajów i dziedzictwa kulturowego.
2: Święto rolników, diecezjalne święto w Brześciu Kujawskim. Po raz kolejny zaczęliśmy, to jest tradycja już od wieczoru, zaczynamy świętować w kościele mszą świętą, którą celebrował biskup. Ciężka praca rolników zostaje doceniona. Dzisiaj dziękujemy im za to, że pracują na rzecz naszej społeczności. To powoduje, że jesteśmy niezależni żywnościowo, ale to też święto wszystkich mieszkańców. To jest święto mieszkańców, którzy mieszkają na wsi, w mieście. Wszyscy gdzieś tam jesteśmy związani z jakąś uprawą, czasami ktoś tam ma jakieś działki. Dlatego też świętujemy to, że akurat zaczął się okres, w którym zbieramy plony, które ziemia nam przyniosła.
3: Wszystkim rolnikom, wszystkim sadownikom, wszystkim pszczelarzom, wszystkim tym, którzy pracują na gospodarstwach, bo przecież teraz to często naprawdę duże przedsiębiorstwa, ale także rodzinom rolników, bo faktycznie to jest taka wyjątkowa gałąź gospodarki, dlatego że jednak to bezpieczeństwo żywnościowe jest czymś szczególnym, wyjątkowym i my musimy po prostu o to nasze rolnictwo dbać. Ale dzisiaj charakter dożynek, które są organizowane na terenie poszczególnych gmin, one się zmieniło, dlatego że to już dzisiaj nie jest święto, które gromadzi tylko i wyłącznie rolników, ale wszystkich mieszkańców poszczególnych lokalnych społeczności, bo często gminy nie mają swoich świąt miast czy powiatów, jak mają inne jednostki samorządu terytorialnego, ale mają właśnie dożynki i spoglądając na przekrój społeczeństwa, faktycznie mamy przedstawiciele wszystkich zawodów, wszystkich grup społecznych.
1: Szersza relacja z dożynek w Brześciu Kujawskim w magazynie Pulsometr.
4: Miniony weekend upłynął we Włocławku pod znakiem przedsiębiorczości. Po rocznej przerwie odbyła się kolejna edycja Włocławskiego Festiwalu Przedsiębiorczości. Wydarzenie ponownie przyciągnęło wystawców i mieszkańców naszego miasta.
5: Wyjątkowe święto włocławskich przedsiębiorców, ale nie tylko, bo również mieszkańców. Święto, które ma przede wszystkim pokazać mieszkańcom naszego miasta to, w jaki sposób funkcjonują nasi przedsiębiorcy, w jaki sposób prowadzą swój biznes, ale też ma dać możliwość do zapoznania się z ofertą właśnie naszego lokalnego biznesu, a prawdę jest taka, że najważniejsze w lokalnej gospodarce jest to, żeby właśnie tą lokalną gospodarkę wspierać. Pogoda, można powiedzieć, że nas nie rozpieszcza, jest bardzo gorąco, ale mimo wszystko liczymy na to, że mieszkańcy naszego miasta pojawią się dzisiaj tutaj właśnie w Parku na Słodowie i wspólnie z nami, zarówno dzisiaj, jak i w sobotę, będą chcieli celebrować właśnie Święto Włocławskiej Przedsiębiorczości.
6: A jakie atrakcje dla dzisiejszych oglądających?
5: Oj, atrakcji jest bardzo wiele. Przede wszystkim my zadbaliśmy o wielkie grillowanie. My mówię tutaj o Włocławskim Centrum Biznesu, ale każdy z przedsiębiorców na swoim stoisku również przygotował coś, co powinno przyciągnąć mieszkańców i zachęcić do wspólnego świętowania.
4: Na odwiedzających czekały atrakcje dla dzieci i młodzieży, konkursy oraz bogata strefa gastronomiczna. Swoją ofertę zaprezentowali także nowi wystawcy, którzy przygotowali dla gości dodatkowe atrakcje i konkursy.
7: Jesteśmy pracownią balonową, dekoracji balonowych i przygotowujemy takie kompleksowe dekoracje przyjęć. Zajmujemy się też przystrajaniem lokali usługowych. Mamy kilka realizacji, także w zanadrzu. Natomiast głównie faktycznie są to przyjęcia rodzinne, chrzciny, komunie, urodziny, osiemnastki, sześćdziesiątki, no po prostu cały zakres.
6: A na jakim obszarze Państwo działacie?
7: Głównie Włocławek i okolica.
8: Jestem z autobusu Energia Intaxia, jestem pedagogiem, trenerem umiejętności społecznych, technikiem usług kosmetycznych, animatorem, trenerem zajęć ruchowych. Stworzyłam taki program rozwoju emocjonalnego, ruch, emocje, zabawa, no bo dzieci i dorośli też najlepiej się bawią i uczą podczas zabawy. Więc to jest program, który ma wszystko połączone, piszę bajki terapeutyczne, które też tutaj są do zobaczenia, piosenki i robię zajęcia ruchowe, gdzie dzieci wymyślają razem ruchy, bo mają tą sprawczość i wtedy jeszcze bardziej są tacy dumni. Podnoszę ludzi na samoocenie, no bo niestety mamy smutnych ludzi, kochanych, wspaniałych, ale tego smutku jest dużo. Jestem pozytywną osobą, która uwielbia się bawić i jeżeli mogę to jeszcze przekształcić w pomoc, no to jeszcze fajnie.

0: Jeszcze lepiej. Będzie tak, autobusowa joga. Tutaj mamy karty z emocjami, mamy różnego rodzaju karty placy, które też sama przygotowałam. Unboxiki, przypinki, tube emocji z magicznymi pytaniami, które naprawdę ruszają po emocjach, bo ludzie dbają o wszystkich dookoła, a zapominają dbać o tej najważniejszej osobie, czyli o sobie. Będą kolorowanki, mamy tutaj dużo gier, właśnie stricte o emocjach, więc wszystko, co robi dobrze ludziom od środka. Cukierki też mamy, ale mało słodyczy, proszę.
1: Dzisiaj można spróbować wejść na koło akrobatyczne, zrobić sobie zdjęcie, spróbować podstawowych figur. Można też razem z nami coś zatańczyć i wygrać nagrody poprzez spróbowanie swoich sił na kole.
2: Na czym polega ten konkurs dzisiaj?
1: Wystarczy tylko polubić naszą stronę, zrobić sobie zdjęcie tutaj na kole i losujemy nagrodę. Można wygrać koszulkę, długopis, no, różne gadżety, plecak. Także warto spróbować.
3: Jesteśmy sponsorem tutaj głównego konkursu, w którym do wygrania będzie sesja całodzienna u nas w studiu. A ja jestem tutaj z naszymi gadżetami promocyjnymi. Można sobie przyjść, zawsze porozmawiać też, dowiedzieć się czegoś na temat tatuaży, ich wykonania, terminów, a przy okazji wziąć sobie jakąś naklejeczkę, obejrzeć nasze katalogi, pracę, smyczkę i tak dalej.
2: Festiwal był również okazją do bezpośrednich rozmów lokalnych przedsiębiorców z mieszkańcami. Tegoroczna edycja jest już za nami i wszystko wskazuje na to, że wydarzenie ponownie stanie się ważnym punktem wakacyjnego kalendarza imprez we Wrocławku.
4: Ratusz ogłosił przetarg na budowę osiedlowego placu zabaw na osiedlu Rybnica wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem wielofunkcyjnym oraz parkiem Rybnica. Projekt będzie realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Rybnica i stanowi funkcjonalnie powiązaną całość z parkiem Rybnica, w ramach którego zaplanowano wykonanie ścieżek tematycznych, budowę miejsc postojowych oraz montaż elementów małej architektury przy zachowaniu istniejącej zieleni.
5: Tak jak deklarowałem i w trakcie wyborów, kiedy w kampanii wyborczej zadeklarowałem, że zbudujemy na osiedlu Rybnica park, a później w budżecie obywatelskim w 2025 roku mieszkańcy jeszcze dodatkowo zaproponowali budowę boiska oraz placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Oba projekty w sensie dokumentacji wykonaliśmy, ponieważ te dwie inwestycje znajdują się właściwie w sąsiedztwie. Ogłosiliśmy przetarg z podziałem na dwa zadania. Czekamy na oferty potencjalnych wykonawców, natomiast i jedno i drugie, trzeba to jasno podkreślić, jest efektem realizacji potrzeb jasno wyartykułowanych przez mieszkańców Włocławka, w tym wypadku mieszkańców osiedla Rybnica.
4: To nie koniec inwestycji miejskich na Rybnicy. Miasto chce przebudować drogę.
5: Jesteśmy w trakcie projektowania też przebudowy samej ulicy Rybnickiej. Przebudowy, która też jest przez mieszkańców tej części naszego miasta od wielu, wielu lat oczekiwana. Aktualnie ten projekt, koncepcja znajduje się w ocenie oddziaływania na środowisko, dlatego że odcinkowo to będzie przebudowana ulica Rybnicka na ponad 3 kilometrach, więc tutaj ta procedura oddziaływania na środowisko jest obligatoryjna. Natomiast po realizacji tej inwestycji, no, ta część miasta zyska przede wszystkim bezpieczną, równą drogę, ale z chodnikami i odseparowaną drogą rowerową, która właściwie stanie się takim kręgosłupem tego osiedla, więc myślę, że dużo dobrych zmian dla tej części naszego miasta w najbliższym czasie się zadzieje.
4: Miasto powoli przygotowuje się do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Dojdzie do kilku zmian. Mieszkańcy zyskali prawo do poparcia aż 3 wybranych inicjatyw, co zwiększa szanse na wybór różnorodnych zadań. Wnioski dzielone są w nowej formule na pulę ogólnomiejską oraz instytucjonalną. Za nami wyjątkowo pracowity weekend dla służb w regionie. Na włocławskich drogach policjanci odnotowali 14 zdarzeń, w tym jeden wypadek i 13 kolizji. Mundurowi zatrzymali również 3 nietrzeźwych kierujących, jednego kierowcę samochodu oraz 2 rowerzystów.
6: Do wypadku doszło w piątek około godziny 9, gdzie zostaliśmy powiadomieni o tym, że na drodze wojewódzkiej 270 pomiędzy Lubrańcem a Brzesiem Kujawskim zderzyły się 4 pojazdy. Policjanci wstępnie ustalili na miejscu zdarzenia, że 27-letnia kierująca BMW nie zachowała bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego, uderzyła w jego tył. W wyniku tego zdarzenia Toyota przemieściła się na przeciwko.

0: uległy pas ruchu. Tam została uderzona przez pojazd marki ciężarowej Scania i dodatkowo jeszcze Toyota uderzyła w Hyundai'a. W wyniku tego zdarzenia kierująca Toyotą została zabrana do szpitala. No tu okazało się, że obrażenia ma powyżej dni 7 i w tej sprawie włosowscy policjanci będą prowadzić postępowanie, które będzie miało wyjaśnić dokładne okoliczności wypadku drogowego. Policjanci sprawdzili trzeźwość wszystkich uczestników tego zdarzenia i wszyscy byli trzeźwi. No natomiast przez weekend włosowscy policjanci również sprawdzali trzeźwość innych uczestników ruchu drogowego. No i tu okazało się, że w jednym przypadku kierujący pojazdem mechanicznym był nietrzeźwy oraz dwóch rowerzystów również jechało w stanie nietrzeźwości. Nietrzeźwy kierujący pojazdem mechanicznym oprócz tego, że za jazdę w stanie nietrzeźwości, odpowie również za spowodowanie kolizji drogowej, do której doszło w Uniechowie, jest to gmina Fabianki. Do zdarzenia doszło w niedzielę, około w godzinach porannych, gdzie zostaliśmy powiadomieni o tym, że kierujący pojazdem Toyota dachował i po tym zdarzeniu oddalił się z miejsca zdarzenia. Kiedy policjanci prowadzili czynności na miejscu zdarzenia, zostaliśmy poinformowani o tym, że jeden ze strażaków ujął osobę, która miała kierować tym pojazdem i przekazał policjantom. Policjanci zatrzymali 32-latka. No tu okazało się, że przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało u niego 1,2 promila alkoholu we krwi. Policjanci zatrzymali od kierowcy prawo jazdy i teraz prowadzone jest postępowanie dotyczące spowodowania jazdy w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania kolizji drogowej. Dodatkowo policjanci zatrzymali dwóch kierujących rowerami. 55-latek w miejscowości Chojny został zatrzymany przez policjantów z Lubienia Kujawskiego. Tu okazało się, że miał prawie 2 promile alkoholu. Natomiast 70-latek zatrzymany na terenie Włocławka przez policjantów ruchu drogowego miał 0,7 promila alkoholu. Za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości obaj kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
1: Jeszcze więcej pracy mieli włocławscy strażacy. Od piątku do niedzieli interweniowali aż 109 razy. Duża część zgłoszeń miała związek z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem.
2: Intensywne opady deszczu, silne podmuchy wiatru spowodowały, że mieliśmy sporo zdarzeń związanych z usuwaniem skutków tych opadów i nawałnic. Powalone drzewa, które trasowały jezdnie, chodniki, drzewa, które gałęzie, które poprzewracały się na linie energetyczne, zarażały też linię energetyczną. Wspólnie tutaj działaliśmy też ze służbami energetycznymi, usuwając te zdarzenia. Miały miejsce też zdarzenia, które spowodowały uszkodzenia dachów na budynkach jednorodzinnych i gospodarczych. Ale też i pożary były. Pożary były, było też zdarzenia związane z pożarami, między innymi pożar samochodu na osiedlu Zazamcze, który też rozwinął się i uszkodził sąsiedni pojazd. Pożar budynku jednorodzinnego na osiedlu Michelin. Zdarzają się też alarmy fałszywe, to też w sytuacji, kiedy zadziałają systemy sygnalizacji pożarowej na przykład w budynkach, albo też i teraz nowoczesne urządzenia, na przykład iPhone gdzieś tam zdarza się, że te telefony, które mają właśnie te systemy gdzieś tam, to powiadamiają nas o zagrożeniu. No nie zawsze to zagrożenie występuje.
1: Jak zapowiadają służby, po tak intensywnym weekendzie nie ma jednak czasu na odpoczynek. Wraz z końcem wakacji na drogach może pojawić się więcej samochodów, dlatego policjanci i strażacy apelują o ostrożność i dostosowanie się do warunków. Koniec wakacji zbliża się wielkimi krokami. Rozpoczął się właśnie ostatni pełny tydzień letniego wypoczynku. To czas pierwszych podsumowań, ale też planowania, jak wykorzystać ostatnie dni wolnego. Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, jak zamierzają spędzić ten tydzień i jak oceniają tegoroczne wakacje.
3: Przyszłam z Irlandii na wakacje tutaj, do rodziny. I no fajnie jest.
4: Świetnie. Powiedz mi, czy już czujesz, że wakacje zbliżają się ku końcowi?
3: Tak.
4: Wracasz do szkoły, do pracy?
3: Do szkoły.
4: A jakie masz plany na ten ostatni tydzień wakacji?
3: Nie wiem, po prostu zakupy i takie rzeczy.
4: A kiedy wracasz do siebie, do kraju?
3: 1 września.
4: Czyli ostatni tydzień spędzasz tu?
3: Tak, dokładnie.
5: Oj, super.
4: Byliście państwo gdzieś, wyjeżdżaliście?
5: Tak.
4: Czyli czas tak urlopowo, ale też i praca, wszystko tak połączone.
5: Wszystko razem, tak.
4: A czy już czujecie państwo, że to ostatni ten tydzień?

0: Tak, w dniu wyjazdu już tak mieliśmy, tak.
1: Wyjazdu. A jakie plany macie Państwo na ten ostatni weekend gdzieś?
0: Teraz o zakupy, wyprawka szkolna i to tak o.
1: Dzień dobry, świetnie, dziękuję.
2: Wyjazdowo, czy spędzała Pani tak domkowo?
1: Wyjazdowo i domkowo.
2: A czy czuje już Pani, że to ostatni weekend, ostatni tydzień
1: To
2: wakacji?
1: już chyba nawet widać po pogodzie, prawda?
2: Tak. Jakieś plany szczególne ma Pani na ten ostatni weekend?
1: Roczek synka.
3: Pięknie, pięknie.
2: Wyjeżdżaliście Państwo, spędzaliście ten okres wakacyjny w domku?
3: No niestety nie, nad morzem.
2: O, cudownie. Jak pogoda dopisała?
3: No tak w kartkę, ale w miarę fajnie.
2: I w jakim byliście Państwo mieście?
3: W Gąskach.
2: Super, świetnie. Proszę powiedzieć, czy czujecie, że już koniec tych wakacji tak naprawdę zbliża się?
3: Ja uważam, że jeszcze nie, będzie jeszcze pogoda.
2: O, to cudownie, jest pan optymistą. Jakieś
3: Oczywiście.
2: plany na ten nadchodzący ostatni tydzień?
3: No, są plany, ale to nie związane z wakacjami.
1: To dobrze.
2: Wyjeżdżałaś gdzieś, czy spędzałaś w domku?
1: Byłam w górach.
2: Wow, świetnie. I w jakim rejonie gór?
1: W Zakopanem nad Morskim Okiem.
2: Czyli zwiedzałaś też tak, spacerując po prostu.
1: Tak.
2: A czy czujesz, że to już ostatni tydzień wakacji?
1: Tak, zdecydowanie.
2: Jakie plany?
1: Nie wiem w sumie.
2: Odpoczywasz w domku?
1: No teraz raczej tak już. No byłam nad morzem i byłam też nad jeziorem i teraz przyjechałam też nad jezioro, tylko to jest kawałek stąd po prostu i niedługo będę odebrana.
2: Super, świetnie. A powiedz, czy już czujesz, że to ostatni tydzień wakacji wracasz do szkoły, do pracy później?
1: No wracam do szkoły, do liceum trzeciej klasy.
2: Świetnie. Jakie plany masz na ten ostatni tydzień?
1: No, po prostu sobie poczylować nad jeziorem i chyba w sumie nic poza tym. Jeszcze książki tylko kupię.
4: Dobrze.
2: Wyjeżdżaliście gdzieś, zwiedzaliście coś?
4: No coś przez coś tak.
2: Gdzie byliście?
5: Wielka Brytania.
4: Dokładnie.
2: Wow, świetnie, super. Czy czujecie, że już ostatni tydzień wakacji przed nami?
4: Bardzo.
5: Trochę.
2: Wracasz
4: Niestety.
2: do pracy, do szkoły?
4: Do szkoły.
2: O, no tak. A jakie macie plany na ten ostatni weekend, tydzień w sumie?
5: Absolutnie żadne.
4: Żadne, no.
6: Dziękuję, bardzo dobrze.
2: Wyjeżdżała pani, podróżowała, czy
6: Tak, byłam
2: odpoczywała?
6: troszkę w Egipcie. To znaczy
2: Świetnie.
6: na troszkę, 2 tygodnie aż.
2: Super. A czy czuje pani, że już to ostatni ten tydzień wakacji?
6: No nie czuję, bo ja za 2 tygodnie znów wyjeżdżam do Grecji, także...
2: Cudownie. Czyli plany już ma pani na
6: Dokładnie.
7: Byliśmy nad morzem, byliśmy.
2: Cudownie, pogoda dopisała.
7: Tak, właśnie był tydzień, gdzie było około 30 stopni,
2: O,
7: także było super.
2: świetnie. A czy już czujecie, że ostatni tydzień wakacji przed nami?
7: No my tak, bo ja jestem nauczycielem i córka też, także na pewno to odczuwamy. Jeszcze widzimy, że ludzie się krzątają, chodzą po książki z zeszytami, to już mówimy, chyba to już ostatni ten dzwonek.
2: A jakie plany na ten najbliższy tydzień?
7: No chyba nic, sam relaks w domu, jakieś jeszcze pewnie shopping też, zakupy. No i 1 września ruszamy na rozpoczęcie roku szkolnego.
8: Intensywnie.
2: Zwiedzałyście panie, podróżowałyście?
8: Tak, z dzieckiem w łóżeczku, nocne wyprawy po mleko.
2: A, czyli był też i taki intensywny czas. A czy już czujecie panie, że koniec wakacji, że to lato ku końcowi?
8: Tak, widać na załączonym obrazku.
2: Tak, ta pogoda nie rozpieszcza. A jakieś plany na ten najbliższy tydzień, końcowy sierpnia?
8: Nie, już były plany wakacyjne, już były Włochy, Szwajcaria.
9: Warto więc wykorzystać te ostatnie dni lata na to, na co później może już zabraknąć czasu. Jeszcze jeden spacer, spotkanie ze znajomymi, wyjazd albo po prostu spokojny dzień bez budzika. Wakacje powoli się kończą, ale przed nami jeszcze kilka dni, żeby dobrze je domknąć.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360.

0: Zewsząd od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Stany, tam kupiliśmy samochód, takiego kampera, którym do tej pory jeździmy i którym też przejechaliśmy właśnie Afrykę. Albo udawało nam się uciec przed jakimś konfliktem. Było gorąco o wojnie pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem. W końcu po tym postoju tygodniowym na granicy, dzieci chore, trzeba dodać, tak? Może nie będziemy tu szczegółów. Złapaliśmy coś na weselu.

0: Dzień dobry, witamy serdecznie naszych widzów. Zapraszamy na wywiad z podróżnikami, z Martą Owczarek i Bartkiem Skowrońskim, którzy wrócili właśnie skąd?
1: No, ostatnia podróż przez Afrykę. Z Warszawy do Windhoek.
2: Czyli Namibia.
0: Skąd taki pomysł, żeby akurat tam?
2: Bo tam nas jeszcze nie było.
1: Zawsze gdzieś ta Afryka chodziła, już nawet w poprzednich podróżach też mieliśmy pomysł, żeby przejechać. Okazało się po drodze, że Marta jest w ciąży, więc musieliśmy zawrócić z Półwyspu Arabskiego. A tym razem już dopięliśmy swego, ruszyliśmy z Półwyspu Arabskiego do Sudanu i dalej przez całą Afrykę na południe.
0: I Marta była w ciąży, no ale rozumiem, że pojawiło się dziecko i co dalej?
1: No wtedy pomysł na wyjazd do Afryki trochę odsunęliśmy w czasie, bo Zośka miała raptem 6 miesięcy. Postanowiliśmy wypróbować, czy to w ogóle ma sens, bo wcześniej podróżowaliśmy przez lata na motocyklach, na piechotę, na dziesiątki różnych sposobów. No jak się pojawia dziecko, to tak nagle się wydaje, że pewnie się dużo zmieni. No i chcieliśmy przetestować, czy nasza córka też będzie chciała jeździć. I wybraliśmy Stany, tam kupiliśmy samochód, takiego kampera, którym do tej pory jeździmy i którym też przejechaliśmy właśnie Afrykę. No i wyjechaliśmy na 6 miesięcy do Stanów Zjednoczonych, Kanady, żeby sprawdzić, czy to ma sens.
0: Troszkę to pytam, bo to córka, małe dziecko, to ma mniej do powiedzenia. Myślę, że mama więcej do powiedzenia będzie miała na ten temat. Jak logistyka podróżowania z małym dzieckiem?
2: No to jest przemeblowanie. To na pewno nie jest tak, jak było kiedyś, że robimy co chcemy, wtedy kiedy chcemy, zwiedzamy i oglądamy, co nam się podoba, tylko trzeba to dostosować do rytmu dziecka, który też się zmienia wraz z tym, jak dziecko rośnie. My jedziemy bardzo powoli, nie spieszymy się, to nie jest tak, że mamy program, który musimy odhaczyć, bo też tego czasu mamy dużo. Nie jesteśmy na dwutygodniowych wakacjach jeden raz w życiu tu i

0: musimy cały program wypełnić, tylko jak jeden odpuścimy, to możemy za tydzień obejrzeć to miejsce, a akurat dziecko ma towarzystwo i się świetnie bawi z nim w Afryce z miejscowymi i wtedy zatrzymujemy się, bo i ona ma wspaniały czas i paradoksalnie jest to ciekawsze często doświadczenie niż oglądanie jakichś zabytków czy cudów przyrody, czyli taki kontakt z ludźmi. No więc założenie jest takie, że podróżujemy tak, żeby nam się wszystkim to podobało. Nie może być tak, że wszystko jest pod dzieci i dla nas to jest po prostu jedno wielkie przedszkole, bo tak to my byśmy też nie wytrzymali. No ale też nie może być tak, że te dzieci ciągniemy na siłę kilometrami, ryczą w samochodzie, a my nie, bo musimy dojechać na 17, żeby obejrzeć to piramidy. Czy tamto, tak, piramidy.
1: To świetnie. Czyli podróżowanie z dzieckiem wam wychodzi?
2: No można powiedzieć, że z dziećmi, bo 4 lata temu dołączył do naszego kampera jeszcze drugi zawodnik, syn Jan. I jest już nas teraz 4. Kamper to bardzo duże słowo, to też warto było widzom pokazać, czym my podróżujemy. To jest taki zwykły mały pick-up, na którym zamontowana jest taka mała budka. No i proszę sobie wyobrazić, że to jest mniej więcej 4 pewnie metry kwadratowe powierzchni, na której rodzina 4-osobowa musi się zmieścić. Więc jeszcze jak jeździliśmy z Zosią, no to było fajnie, a teraz musieliśmy naprawdę się dostosować do tego, żeby jeździć w 4. Janek ma dopiero 4 lata, Zosia 9. My specjalnie więcej miejsca przez kolejne lata już nie będziemy zajmować, natomiast oni na pewno, tak, rosną. No więc się też cały czas zastanawiam, jak to dalej będzie z tym naszym wspólnym podróżowaniem w takim małym kamperze.
0: Znaczy to nie jest problem, dlatego że z reguły wybieramy miejsca, gdzie jest ciepło, miło, więc ten kamper służy przede wszystkim do spania czy ugotowania czegoś, a nasze życie toczy się na zewnątrz, wybieramy sobie, staramy się, nie zawsze to wychodzi, ale często udaje się znaleźć jakieś piękne miejsce na kemping, no więc może mamy mały dom, ale za to jaki wspaniały ogród dookoła i tam się toczy życie, więc to nie jest tak, że nam jest ciasno i my siedzimy pół dnia w 2 metrach kwadratowych, nie, nie.
2: Tak, nie, to się wszystko zgadza, Marta dobrze mówi, że w warunkach, kiedy mamy świetną pogodę, kiedy jest przyjemnie, ładnie, wszystko się sprawdza, natomiast proszę sobie wyobrazić moment, kiedy przychodzi gorsza pogoda, tak? Albo mamy deszcz tropikalny, który trwa przez tydzień. No i już wtedy w 4, w tej małej powierzchni robi się ciasno i wtedy szybko przeglądamy prognozy pogody, gdzie pogoda jest trochę lepsza i trzeba wtedy zrobić przerzut, przenieść się tam, gdzie znowu możemy sobie otworzyć tego kampera i żyć na zewnątrz.
1: Bartek, powiedz proszę konkretnie, ten kamper, jaki to model, jaki silnik, jakieś szczegóły techniczne podaj, ile pali?
2: No właśnie, z tym pali to jest największy ból, szczególnie teraz jak ceny poszły paliwa mocno do góry. No może z wyjątkiem Iranu, ale dobrze, dane techniczne. Więc samochód pali 14 litrów na 100 km. Jest to odpowiednik naszego w Polsce i w Europie Nissana Navara. Nissan Navara D22, nazywany NP300. Samochód z 2003 roku i tu skąd on tak dużo pali? Pali dlatego dużo, bo to jest wersja amerykańska, jak w Stanach się nazywa Nissan Frontier i ma silnik amerykański, bardzo lubi wypić tej benzyny dużo, no ale niestety nie ma wyjścia. Podjęliśmy decyzję i próbę podróży z Zosią w Stanach, Kanada, Ameryka Środkowa, wrócił do Polski, kilka wyjazdów do Afryki, rok pobytu w Grecji, no już ten samochód jest po prostu członkiem naszej rodziny. Z kolejnych danych technicznych, 3,3 litra, silnik nie, bez żadnego doładowania, zwykły, benzynowy, sześciocylindrowy. Tak naprawdę wszystko w tym samochodzie robię sam i od już prawie 10 lat jest z nami i sobie, a na liczniku jedyne 500 000 km.
1: O proszę. I tyle nim przyjechaliście?
2: No nie, nie, nie. Już go kupiliśmy.
0: Ale większość.
2: Ale dużą część, tak, tak. Ale kupiliśmy go już no, w świetnym stanie, bo to był samochód bez rdzy, bez niczego. W Arizonie panują takie warunki. Też nam ktoś kiedyś polecił, że jak szukacie samochodu w Stanach, to warto rozejrzeć się właśnie gdzieś za jakimiś Stanami Południowymi, gdzie jest sucho, gdzie tej korozji nie ma. I rzeczywiście, faktycznie taki 10-letni samochód nawet tam miał, z tego co pamiętam, jeszcze jakieś kody paskowe na ramię, więc to rzeczywiście warto tam.
0: I ta Arizona jest dobra jeszcze z jednego powodu, teraz mi to przychodzi do głowy. To akurat są plakietki

0: z naszych motocykli. Jak je przerejestrowaliśmy w Polsce, to musieliśmy zdjąć. A jak się zarejestruje w samochód albo motocykl w Arizonie, to się dostaje takie super blachy z kaktusem. One tutaj przy tych małych blachach motocyklowych są nieduże, ale przy samochodowym to jest naprawdę ciekawa pamiątka. I
1: a jest samochodowa, jest samochodowa.
2: Tak. Teraz oczywiście samochód ma numery na, są polskie numery, tak? Jeździmy z polską rejestracją, ale przez te kilka lat, gdzie samochód podróżował po Stanach, Ameryce i Meksyku i całej Ameryce Środkowej, to mieliśmy taki, to jest właśnie bardzo charakterystyczny jest ten.
0: No też zwłaszcza jak jechaliśmy do, na Bliski Wschód, na przykład do Iranu, to stwierdziliśmy, że rejestracja amerykańska może nie byłaby najlepszym pomysłem, także z wielu powodów musieliśmy ten samochód przerejestrować.
3: Jak długo już podróżujecie?
2: Długo.
0: Pierwsza długa podróż, taka, że rzucamy wszystko i ruszamy w świat, to był 2008 rok. Oczywiście wcześniej były jakieś kilkumiesięczne wypady, ale takie definitywne, definitywna zmiana życia to był 2008 rok, lato. Po prostu rzuciliśmy zawody, spakowaliśmy się, wynajęliśmy mieszkanie, mieliśmy wyjechać na rok, a wróciliśmy prawie po 3 latach. No i od tego czasu z jakimiś przerwami, na przykład na urodzenie dzieci, jesteśmy w trasie.
2: Tak, czyli będzie już ładnych parę lat. Z tej pierwszej podróży, o której Marta wspomniała, nawet była książka. Tej książki już chyba teraz nie dostaniemy, mam ambitny plan, żeby ją dodrukować, także myślę, że niebawem się ukaże, bo już prawa autorskie do tej książki są całkowicie w naszych rękach, więc chcemy to zrobić już osobiście i to jest jakby ten początek, tak? Tu się zaczyna ten 2008 rok i te kolejne 3 lata to jest właśnie w tej książce. Marta przed chwilą pokazała, bo tak teraz mówimy o tej historii podróżowania. Marta pokazała te dwie tablice rejestracyjne. To były nasze pierwsze tablice rejestracyjne, bo postanowiliśmy podczas pierwszej podróży, okazało się, że naszym ulubionym środkiem transportu do podróżowania są motocykle. I kolejną podróż, którą się wybraliśmy, ponad chyba roczną podróż, do Azji Centralnej, też stwierdziliśmy, że to już będą motocykle. I po te motocykle pojechaliśmy do Stanów, szukaliśmy czegoś super prostego. To ma być jednocylindrowy silnik z gaźnikiem, żeby to można było młotkiem i śrubokrętem, jednym francuskim kluczem naprawić. I z tymi motocyklami wróciliśmy do Polski i ruszyliśmy właśnie w naszą podróż. Z tej podróży jest druga książka, Pod stopami słońca, która opowiada o tej całej trasie właśnie z Warszawy przez Azję Centralną. Tak, na motorkach dojechaliśmy do Afganistanu, później wróciliśmy przez Półwysep Arabski i był plan i pomysł, żeby jechać właśnie przez Afrykę, tak? Co dopiero dokończyliśmy w zeszłym roku, bo się okazało, że Marta jest w ciąży i że chyba zrobimy sobie krótką przerwę. I później właśnie się pojawił ten samochód w Stanach i także chwilowa taka kilkuletnia przerwa na wizytę w Amerykach. No a jak już dzieci podrosły trochę i uznaliśmy, że to jest na tyle bezpieczne, że możemy jej zaszczepić i przygotować się wszyscy do tej podróży przez Afrykę, to podjęliśmy właśnie decyzję, że jedziemy do Afryki.
3: Świetnie. Powiedzcie proszę o tej ostatniej waszej podróży. Jak to się zaczyna, taką podróż? Czy po prostu wsiadacie do auta i jedziecie, czy jednak to są miesiące przygotowań, poszukiwań, sprawdzania w internecie? Jak to wy robicie?
0: Ponieważ robimy już to tak długo, więc ten czas przygotowania za każdym razem jest krótszy, więc takie spakowanie się to nie jest coś bardzo wielkiego, jeśli chodzi o takie pakowanie jak na urlop, tak? Co, jakie zabrać ubrania, kosmetyki, no to jest szybko, akcja jednodniowa.
2: Przepraszam, że przerwę.
0: Dwudniowa.
2: Doszliśmy do takich wniosków, że czy się wyjeżdża na 2 tygodnie, czy na 2 lata, to mniej więcej zabiera się podobną ilość rzeczy.
0: To prawda, tak. To, jakby mówimy o tych rzeczach osobistych, takim pakowaniu w cudzysłowie plecaka. Natomiast no, w zależności od sytuacji są inne przygotowania. Na przykład przed wyjazdem do Afryki nasz samochód się bardzo poważnie popsuł i w ogóle nie wiedzieliśmy, czy my dojedziemy gdzieś dalej niż w góry polskie. Więc no, jechaliśmy troszeczkę z duszą na ramieniu.

0: i ta Afryka, ja byłam przekonana, że nie dojedziemy. No ale wszystko się dobrze złożyło, były oczywiście jakieś motor problemy po drodze, ale dojechaliśmy. Także pierwszy podstawowy problem, który przyćmił wszystkie inne przygotowania, no to był problem mechaniczny naszego... No ja już nie będę wnikać, Bartek długo by mógł opowiadać o tym, co tam się działo, ale...
1: Robiła mi Marta zdjęcia tylko z balkonu, jak siedzę tam cały czas pod tą maską, więc mam całą serię zdjęć takich, jak grzebie w tym silniku. Rzeczywiście, no mieliśmy problemy techniczne, natomiast no, udało się je rozwiązać. Samochód był przygotowany i chyba rzeczywiście nawet nam się opóźniło jakieś 2 tygodnie wyjazd zaplanowany. Ale w końcu wyruszyliśmy, a później jak już się ten cały mechanizm ruszył, no to już po prostu...
0: No i trochę takich administracyjnych, organizacyjnych spraw. Zaszczepić to już nie tylko siebie, tylko zadbać jeszcze o 2 dzieci, więc to zawsze trochę czasu zajmuje. Wynająć mieszkanie, wszystkie sprawy, które tutaj mogą się zadziać podczas naszej nieobecności, trzeba przydzielić rodziców czy osoby, które się tym zajmą, jak nas nie będzie i tak dalej, więc więcej jest spraw takich organizacyjnych niż stricte tego najprzyjemniejszego zapakowania się i przygotowania pojazdu do wyruszenia. No a tak jak teraz, my dojechaliśmy do Namibii, tam został samochód na 3-4 miesiące zaparkowany, więc za miesiąc wracamy kontynuować podróż po Afryce, no to będzie szybkie pakowanie, jedna torba i tyle.
2: Czyli ostatnia podróż, zaczęliście w Polsce, skończyliście w Namibii. Czy to tak za jednym razem, czy mieliście inną trasę, czy były etapy? Opowiedzcie proszę o tym.
1: Tak, były etapy. I etapy wynikają z tego, że nasza córka starsza chodzi do szkoły. No i też nie chcę jej zupełnie wyciągać, bo mamy wszystko, że nie musielibyśmy wracać, tak? Ale no nie chcemy też jej zupełnie wyciągać z tej szkoły w 100% i uszczęśliwiać jej naszą tylko i wyłącznie pasją. Zależy nam też na tym, żeby miała swoje towarzystwo, żeby tutaj chodziła do szkoły, więc podzielona podróż została na etapy. Jakoś wcześniej tego nie planowaliśmy, że konkretnie na taki, ale faktycznie pierwszy etap to był z Warszawy, z Polski wyjeżdżamy i dojeżdżamy do Emiratów Arabskich. Przejeżdżamy sobie przez całą Europę, już tam nie będę wchodził w szczegóły. Dojeżdżamy do Turcji, Gruzja, Armenia, dojeżdżamy do Iranu, przez Irak do Kuwejtu, Arabia Saudyjska, jesteśmy w Emiratach Arabskich, tam samochód sobie staje po raz pierwszy. Bezpiecznie. Mija parę miesięcy, my wracamy całą rodziną do Polski, Zofia do szkoły. Kolejny etap. No więc odbieramy auto przez Półwysep Arabski, dojeżdżamy do Dżedy, tam promem przedostajemy się do Afryki, do Sudanu i później Sudan, Etiopia i Kenia. W Kenii kolejny postój, to jest nasz drugi etap zakończony. Spokojnie sobie samochód czeka na lotnisku w Mombasie. My znowu wracamy całą rodziną do Polski. Ten sam proces, szkoła, przedszkole i tak dalej. I teraz ten etap, po którym wróciliśmy, to jest właśnie z Mombasy, z Kenii, przez kolejne państwa, czyli Tanzania, Uganda, Rwanda, Tanzania, Zambia i po drodze małe Zimbabwe, Botswana i Namibia. I znowu ten sam system, czyli samochód ponownie zaparkowany, my wracamy do Polski.
2: Czyli wyjechaliście z Polski i dokąd się udaliście?
0: Najpierw trzeba było przejechać przez Europę, ale to był taki tranzyt. Więc tutaj już się tym razem nie skupialiśmy na krajach europejskich, tym bardziej, że tą Europę, zwłaszcza Grecję i południe, poznaliśmy w trakcie COVID-u, w trakcie lockdownu. To był nasz pomysł na spędzenie lockdownu. Przesiedzieliśmy go w Grecji, pracowaliśmy zdalnie. Natomiast tym razem ta Europa szybciutko w kierunku Turcji. I od Turcji zwolniliśmy.
2: O Grecję zapytam Was w następnym odcinku. Powiedzcie, jak dalsza podróż po Turcji?
0: No, Turcja jest wielka i to było dosyć szybkie podróżowanie, bo chcieliśmy dalej, chcieliśmy do tej egzotyki. Ten samochód, który miał się popsuć, się nie popsuł, więc już zaczęliśmy czuć bliskość Afryki.

Afryki, no najpierw jeszcze Bliskiego Wschodu, więc to były dopiero początki tego podróżowania, tym bardziej, że to jest tak, że mimo, że mamy doświadczenie w porzucaniu wszystkiego i wyruszaniu na wiele miesięcy w trasę, to zawsze jest tak, że ten pierwszy miesiąc to jest takie docieranie się.

0: trochę napięć, trochę takich naszych, takiego chaosu. Po miesiącu wszystko się uspokaja i zaczynamy już tak podróżować tak, jak to powinno wyglądać, cieszyć się wszystkim, co nas spotyka, co było zaplanowane lub nie. Przejechaliśmy sobie przez Turcję, przez Kapadocję. Zosia miała obiecane te balony, więc to był magiczny moment, kiedy nad tym klifem w Kapadocji stali, obudziliśmy się rano, a wokół nas ponad 100 balonów machało do okien.
1: Tak naprawdę spod nas, bo one startowały z księżycowego wąwozu i właśnie te balony się tak zniżały. Nasza wódka, bo tak nazywam naszego kampera, czy nasz samochód stał na takim urwisku. I te wszystkie balony najpierw się zanurzały w tym kanionie, później z niego wylatywały, gdzieś tam sobie leciały dalej. To był rzeczywiście magiczny moment, ale na Turcję byśmy chcieli mieć znacznie więcej czasu. To jest ogromny kraj i też mam wrażenie, że po prostu przelecieliśmy przez niego, mimo że byliśmy tam, żeglowaliśmy trochę i że oglądaliśmy te balony. To mam wrażenie, że naprawdę moglibyśmy dużo dłużej tam być. No więc opuszczamy Turcję. Klimat się zupełnie zmienia, bo zbliżamy się nad Morze Czarne i w tym rejonie, na pograniczu turecko-gruzińskim, nagle pojawiają się deszcze, bardzo bujna roślinność, ogromne plantacje herbaty, coś, czego wcześniej przez całą Turcję nie było widać, raczej suche, wyschnięte pola, tu nagle zupełna zmiana klimatu. Wjeżdżamy do Gruzji. Po Gruzji trochę góry pojeździliśmy.
0: Tak, byliśmy z tym. Siedzimy w górach.
1: Siedzimy w górach, właśnie w Gruzji i w Armenii. No i trzeba chyba też powiedzieć o tych naszych przygodach związanych z tym, że się za każdym razem uciekaliśmy, albo wjeżdżaliśmy tuż przed jakimś konfliktem, albo udawało nam się uciec przed jakimś konfliktem. Było gorąco o wojnie pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem. I już po przejechaniu Armenii, którą zwiedziliśmy głównie siedząc w górach, głównie będąc w górach, wyjeżdżamy do Iranu, a dzień po naszym wyjeździe właśnie latają już tam rakiety, drogi są zamknięte, rozpoczął się konflikt pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem. Wjeżdżamy do Iranu, tak? I tutaj znowu sytuacja nie do końca stabilna, bo właśnie zamordowano studentkę w Iranie, zaczynają się jakieś
2: protesty.
1: My tych protestów, powiem szczerze, nie widzieliśmy. Rzeczywiście może ze dwa razy było widać siły tam wewnętrzne, jeździły i takie pokazy siły były robione. Natomiast my żadnych takich manifestacji nie widzieliśmy. Nam czuliśmy się bardzo bezpiecznie
0: w ogóle my Iranie. Jesteśmy zakochani w Iranie. Iran odwiedziliśmy już drugi raz i na pewno to nie był, jeżeli sytuacja na to pozwoli, ostatni.
2: A powiedzcie, jak się przekracza granicę z Iranem, turecko-irańską? Czy to jest jakiś problem? Dużo sprawdzają?
1: Generalnie tak. Do Iranu wjazd
0: nie wiem, jak z kilku teraz, powodów. Bo się zmieniało tak w ostatnim czasie.
1: Ja bym powiedział tak, że wjazd do Iranu to jest pierwsza rzecz, musimy rozdzielić, czy jedziemy sobie sami z plecaczkiem, czy jedziemy jeszcze mamy ze sobą samochód, tak? Czy jakiś środek transportu typu motocykl. Jeżeli mamy właśnie ten środek transportu, no to sytuacja się trochę bardziej komplikuje, bo my potrzebujemy paszport, wizy i to nam pozwala jako osobie wjechać do kraju, natomiast żeby samochód czy motocykl wjechał do kraju, musimy dokonać pewnej procedury celnej.
0: I o ile wizę chyba nawet do Iranu teraz już można zorganizować online, więc jest to dosyć proste.
1: No przez jakieś tam nadal agencje chyba, ale rzeczywiście się odbywa to wszystko online. To znaczy później się udajemy tylko do ambasady czy do konsulatu irańskiego po odbiór.
0: Tak, więc nie jest to skomplikowane. Z reguły te wizy my nie organizujemy wszystkich wiz na podróż w Polsce, tylko na przykład będąc nie wiem, w Armenii. Tak, organizujemy wizę do następnego państwa. Natomiast więcej problemów zawsze jest z naszym pojazdem. Czy to były kiedyś motocykle, czy teraz samochód. W wielu, w cudzysłowie, egzotycznych krajach, to dotyczy Afryki, ale także właśnie Iranu, tak zdaje się Pakistanu i Indii. Tam jeszcze nie wjeżdżaliśmy samochodem, ale
1: w Australii.
0: Jest wymagany
1: specjalny dokument celny. To się nazywa carnet de passage, CDP.

0: karnet, taka żółta książeczka formatu A4, na której, żeby ją uzyskać, można to zrobić w polskim PZMocie, ale jest to dosyć skomplikowane. Również inne automobil kluby europejskie organizują taki dokument celny, czy to w Szwajcarii, czy w Czechach można, to się wpłaca kaucję
1: za samochód. No i to się samochód. Wpłaca kaucję, to jest po prostu bardzo dosyć wysoka kaucja, którą trzeba uiścić i te pieniądze są zamrożone przez całą naszą podróż. To jest gwarancja, że nie sprzedamy, nie porzucimy naszego środka transportu i nie zrobimy z tego interesu. Jak samochód wraca do tego miejsca, z którego wyruszył, kaucję powinniśmy otrzymać. No ale jeżeli, tak jak w naszym przypadku, jest to kilkuletnia podróż, to jest zamrożenie sporych funduszy na cały ten czas, więc to jest nieprzyjemne.
0: Nie jest to, w większości państw, w większości miejsc na świecie jest to niewymagane. Cały kontynent, Amerykę Północną przejedziemy bez problemu. Amerykę Południową i Środkową też przejedziemy bez tego dokumentu. Natomiast rzeczywiście, no takie państwo, taki Australia, czy niektóre państwa w Afryce, czy Iran, Pakistan, Indie, one wymagają tego dokumentu i rzeczywiście przejechanie jest możliwe, bo nam się kiedyś udało motocyklami przejechać bez tego dokumentu, ale wiemy, że nie polecamy i z tym razem zdecydowaliśmy się właśnie na ten dokument. Co to jest? To jest taka książeczka żółta, w środku jest, w zależności od kwoty, jaką zapłacimy za ten karnet, dostajemy różną liczbę kartek. Jedna kartka to jest kartka na dane państwo. I przy wjeździe do danego państwa pan celnik najpierw wstawia stempelek, odrywa sobie jedną karteczkę. Przy wyjeździe, bardzo ważne, musi wbić drugi stempelek i oderwać sobie drugą karteczkę. I my później, udając się do automobil klubu tego czy innego w Polsce czy za granicą, z taką książeczką, jeżeli są wszystkie wjazdy i wyjazdy, odbieramy naszą kaucję, którą wpłaciliśmy za samochód. Także biorąc pod uwagę wjazd sam człowieka do Iranu, to jest nieskomplikowane. Jeżeli dysponujemy samochodem czy czymś, robi się to bardziej skomplikowane. Natomiast jest to możliwe, ludzie to robią na bieżąco, to się cały czas dzieje. I wręcz w niektórych sytuacjach ułatwia znacznie taki karnet przekraczanie, szczególnie w Afryce, granic, niż organizowanie jakichś oddzielnych dokumentów celnych, pozwoleń na tymczasowy wjazd itd., itd.
1: Ale oczywiście bywają i bardziej skomplikowane sytuacje, kiedy mamy wszystkie dokumenty, wizy, pozwolenia, karnety, a i tak utkniemy, jak na przykład między Sudanem a Etiopią czekaliśmy 1,5 tygodnia na przejazd, bo w ogóle nie wpuszczano zagranicznych samochodów, więc no, trzeba mieć czas.
0: Ale jesteśmy w Iranie, także ten Iran to jest takie pierwsze zderzenie, gdzie bo jeszcze mówię, do Turcji, do tych wszystkich, w Europie to nie mówię, przejeżdżamy się, nie zatrzymujemy, jest wszystko fajnie. Wjeżdżając do Turcji też mam wszystko bezproblemowo. Później się zaczyna, tak? Czyli Iran jest tym pierwszym takim bardziej skomplikowanym. No Irak bardzo skomplikowany, mimo że tam do przyjechania mieliśmy raptem 70 km przez ten Irak, taki zupełny tranzyt, to na granicach spędziliśmy tam łącznie z 20 chyba, czy tam 14 godzin, żeby tylko te 70 km przejechać. Później znowu się to bardzo upraszcza na terenie, na Półwyspie Arabskim. Jesteśmy na Półwyspie Arabskim, jesteśmy Kuwejt, Arabia Saudyjska, Emiraty, czy nawet do Omanu chcemy. Tu się wszystko odbywa bardzo prosto. I teraz tak, Dżedda, Morze Czerwone.
1: Wreszcie mogliśmy wjechać do Arabii Saudyjskiej, bo za pierwszym razem, kiedy byliśmy na Półwyspie Arabskim motocyklami, zrezygnowaliśmy z Arabii Saudyjskiej, bo ja jako kobieta nie mogłam prowadzić pojazdu. Dopiero od jakichś 2 lat, nie chcę skłamać, ale tak mniej więcej czasowo to wygląda, kobiety zostały upoważnione do prowadzenia w ogóle samochodów, a tym bardziej motocykli, więc ja miałam zakaz wjazdu do Arabii Saudyjskiej, tym razem nawet mogłam poprowadzić samochód.
0: Tak, to się bardzo się pozmieniało. Kolejny, teraz jesteśmy, to jest ten, nazwijmy to dojazdówka, czyli ten nasz pierwszy etap dojechania do Afryki. Jesteśmy u drzwi Afryki Północnej, tak, przed Sudanem, chcemy się przedostać. No i tu się pojawiają pierwsze duże problemy, bo wjazd do Sudanu jest bardzo utrudniony. I tu już nie mówię nawet o samochodzie, tylko mówię o uzyskaniu wizy, tak? Bo w Iranie, powiedzmy, było to bardziej skomplikowane z samochodem, a w Sudanie jest to skomplikowane i z osobą, i z samochodem, i paczka, i liczba dokumentów, i wszelkiego rodzaju opłat celnych, organizacyjnych, drogowych, pozwoleń, drugich wiz, poświadczeń wiz, wizyt w urzędach. Robi się to bardzo skomplikowane, nie będę teraz w szczegółach

0: natomiast rzeczywiście wjazd do Sudanu, organizowanie tej wizy do Sudanu i przejazd przez Sudan były wymagające tak biurokratycznie, bym powiedział.
1: Bartek, ty mówiłaś o tym, że mieliśmy przez cały czas gdzieś po piętach deptał nam konflikt. No i tak było właśnie z Sudanem. Jak wiemy, dzisiaj jest tam wojna domowa, kolejna znowu, Sudan jest zamknięty i z tego co wiem, nie takich zwykłych turystycznych wiz w ogóle już nie wydaje Sudan, nie można przejechać. My wjeżdżaliśmy do Sudanu, to był luty. Wiedzieliśmy o tym, że w marcu, na marzec były zaplanowane wybory i może znowu tam się zrobić gorąco. Wiedzieliśmy, że to jest ostatni moment, żeby tędy przejechać, bo tak naprawdę do Afryki południowo-wschodniej wcale nie jest się łatwo dostać, jeżeli chcemy zrobić to lądem. I Sudan, Etiopia to było taka najbezpieczniejsza i najpewniejsza trasa, więc wiedzieliśmy, że my musimy tę trasę przemierzyć, zanim zacznie się coś dziać. No i jest luty, wiemy, że w marcu są wybory, po których różnie to może być. Już było widać protesty, już zaczynały się jakieś demonstracje, zwłaszcza w Chartum, na przykład tam jest przepływa Nil i miasto jest tak jakby podzielone, leży po obu stronach tego Nilu i wiedzieliśmy, że demonstracje zaczynają się gdzieś od godziny drugiej, bo to głównie studenci, więc jak oni skończyli zajęcia, to szli na demonstracje i będą blokowane mosty, więc jeżeli mieszkaliśmy po tej stronie, a chcieliśmy zobaczyć coś po drugiej stronie, to trzeba było patrzeć na zegarek, żeby zdążyć wrócić do domu, bo później do późnego wieczoru tam się już zaczynały protesty, no a niekoniecznie chcieliśmy z dzieciakami przez taki most się... to jeszcze nie było, to nie były walki, tam nie było żadnego ognia, no ale jednak już zaczynała być przemoc widoczna.
0: To też był taki dziwny moment, bo wiemy, że tu już w Sudanie się zaczyna gotować i zaraz będzie poważny konflikt, a w Etiopii właśnie się skończyła wojna i Etiopczycy zaczynają wpuszczać turystów. Czyli to było takie bardzo wąskie okienko, które pozwalało jeszcze przejechać przez Sudan, zanim się ta wojna, którą teraz mamy, zaczęła. I Etiopia, która powoli, bardzo powoli otwierała się na turystów. Tak? No mówimy, jak to jest z tymi przyjazdami. No i tutaj docieramy na tą granicę sudańsko-etiopską, gdzie niestety stoimy tydzień. Tydzień, bo przepisy celne się zmieniły. Owszem, wojna się na północy skończyła. Można wjechać do Etiopii, my wizy mamy i możemy bez problemu po prostu w 3 minuty wejść do kraju, natomiast problem stanowi nasz samochód. No i po długich rozmowach, znajomościach uruchomionych jeszcze tutaj w Polsce, bo my już wiedzieliśmy, że tam możemy mieć problem i to już zaczynaliśmy organizować pomoc dla siebie jeszcze z Polski. Poznaliśmy takiego Etiopczyka, który nam bardzo pomógł. Ale to nie zmienia faktu, że i tak tydzień musieliśmy czekać. W zgodę na nasz wjazd do Etiopii musiał wyrazić sam minister turystyki. To na przez niego podpisany dokument, który trafił dopiero do Urzędu Celnego Etiopskiego, celnicy wydali zezwolenie na nasz tranzyt przez Etiopię. Tak?
1: Jakby w ogóle w tej chwili, bo to wiadomo, taka jest środowisko podróżników, którzy się w tamtym regionie poruszają, wszyscy chcieliby przejechać z jakiegoś tam punktu do innego i właśnie ta część była bardzo szeroko dyskutowana i no, wiele osób, na przykład, które wracało z Afryki, chciało przejechać do Polski czy do Europy, bo też obcokrajowcy, właśnie tamtą trasą, z którymi się kontaktowaliśmy, no oni nie zdążyli. Bo właśnie, po pierwsze, bardzo problematyczny przejazd swoim środkiem transportu przez Etiopię, a po drugie zamknięte granice z Sudanem, więc w momencie, kiedy po przejechaniu całej Afryki, na przykład od zachodu przez południe i ludzie jechali sobie teraz Afryką Wschodnią, Tanzanią, Kenią, w Kenii niestety musieli podróż kończyć, bo jedyną praktycznie drogą była droga albo promem z Mombasy na Półwysep Arabski.
0: Ale nie ma promu. To jest można tylko i wyłącznie, obecnie jedyną rzeczą, jaką można zrobić, żeby się dostać z Afryki Południowej, tak? Czyli załóżmy, że ktoś sobie zaczął jechać z południa Afryki i planuje dojechać do Europy. Obecnie nie dojedzie dalej niż do Etiopii, a Etiopia nie ma dostępu do morza,

0: przynajmniej teraz coś tam próbują rozmawiać, ale nieważne. Czyli ostatnim krajem, z którego możemy nadać samochód kontenerem, to jest tak naprawdę Kenia. I z Kenii bardzo dużo osób właśnie zrzucają się na kontenery, wysyłają swoje samochody z Kenii na Półwysep Arabski do Omanu najczęściej i już sobie tamtędy trochę łatwiej i mniej skomplikowany sposób można.
1: No, oczywiście można przez środek, przez Czad, przez...
0: No ale jedziemy dalej. No w końcu po tym postoju tygodniowym na granicy, dzieci chore, trzeba dodać, tak? Może nie będziemy tu szczegółów. Złapaliśmy coś na weselu w Sudanie, na którym zostaliśmy zaproszeni. Zresztą wesele wspaniałe, huczne. Ogólnie wesela w Sudanie to są przygotowywane na około 2000 osób. Trwają tydzień.
1: Panie się bawią osobno, panowie osobno, ja z Zosią byłyśmy w towarzystwie kobiet, one oczywiście muszą być okryte, ale to co mogą wystawić, na przykład dłonie, musi być bardzo bogato ozdobione, henna, my też oczywiście zostałyśmy zmalowane, ja krzyczałam, prosiłam, żeby mi nie malowali paznokci, bo z henną to jest tak. I tu rada dla wszystkich kobiet, którym na urlopach by zachciało się chwili egzotyki, oni zapewniają, że to schodzi po 2 tygodniach, owszem to schodzi, więc jeżeli sobie pomalujemy dłonie, skórę, to schodzi po 2 tygodniach, tylko przestrzegam, nie dajmy sobie pomalować paznokcie, bo z paznokci henna się nie zmyje.
0: Pół roku i zejdzie.
1: Pół roku. Ja wracałam do Polski i nie wiedziałam, co ja mam ze sobą robić, bo miałam jeszcze końcówki tej czarnej henny na czubku. Paznokci, także było to razem z Zośką.
0: Także sudańskie wesele, świetna atmosfera, świetna zabawa. Zresztą też warto, jak już o Sudanie mówimy, to mieliśmy tam taki polski akcent. Odwiedziliśmy polską misję archeologiczną w Dongoli. Tam Polacy od chyba ponad 30 lat kopią różne rzeczy, przede wszystkim wczesnochrześcijańskie. No i tam też byliśmy przez kilka dni u nich, widzieliśmy, przyglądaliśmy się ich pracom. No i powiem, że dla nas to też był taki niesamowity oddech od tej presji biurokratycznej związanej z papierologią, z trudnościami przemieszczania się w Sudanie. To był taki oddech, więc u Polaków żeśmy trochę odpoczęli,
1: no i przede wszystkim porozmawialiśmy po polsku. Właśnie mówiliśmy o tym, że podróżujemy trochę tak, żeby naszym dzieciom też było w tym wszystkim przyjemnie. No i Zośka, jak zobaczyła, jak pracują archeolodzy, oni wszystko pokazywali, tłumaczyli wręcz tam, gdzie to było możliwe i nie groziło zniszczeniem eksponatów, pozwalali pomagać w tej pracy. No ona po tych kilku dniach powiedziała, że zostanie archeologiem, kazała sobie kupić jakieś książki i do tej pory tak planuje swoją przyszłość. Także też Indiana Jones, musieliśmy wszystkie odcinki obejrzeć zaraz po tym.
0: No właśnie, i po tych, po tej właśnie wizycie archeologicznej, po naszym cudownej imprezie weselnej, chorujemy, do tego dochodzi granica, na której trzymają nas tydzień, więc zdecydowanie już psychika coraz gorzej. Leczymy się, szpital, antybiotyki, okazuje się wszystko fajnie, robimy sobie tydzień przerwy, już jesteśmy na terenie Etiopii, wreszcie nas wpuścili. Dobrze, zaczynamy już podróżować. Już wszystko jest ok. To teraz pojedziemy w takie piękne góry na północy Etiopii. Tam są znane małpy, gelady się chyba nazywają. Tak, z takim dużym czerwonym sercem, bardzo charakterystyczne. Mówimy, teraz są urodziny Janka, więc będziemy świętować urodziny Janka. Balony, dmuchamy, tam jakiś drobny prezent, szykujemy samochód na wyjazd właśnie w te góry, bo chcemy tam posiedzieć tydzień. Rano, kluczyk. Niestety samochód, czyli to stanie, ta choroba, to znowu mamy podgórkę. No niestety, po jakimś czasie...
1: No staliśmy tydzień w tych górach, bo Etiopia jest bardzo izolowana w tamtym czasie. Wszelkie sprowadzenie części do nawet najmniejszej, która pewnie tutaj byśmy po prostu przez Allegro zamówili w 3 dni, by przyjechała
0: jeden dzień
1: tam, żeby tą część, jeżeli coś takiego będzie wysłane, to procedury celne, tak jak się orientowaliśmy, no to było trwało ponad miesiąc. Nam się by skończyły wizy, skończyłoby się to ciężko uzyskane pozwolenie na obecność samochodu w Etiopii. No więc pod górkę. W końcu Bartek naprawił samochód.
2: I jak to się

0: się udało.
1: Jak się naprawia samochód, Bartek, powiedz w Etiopii?
2: Najpierw trwa to długo, bo trzeba zdiagnozować, no ale w każdym razie no, też polegałem na miejscowych chłopakach, myślałem, że coś doradzą. Ja też miałem swoje podejrzenia, co może być przyczyną. Oni nam zaproponowali pewne rozwiązanie, które było tak kosztowne, że ja wiedziałem, że to, że nie ma nawet możliwości, żebyśmy się na to zgodzili. Poza tym no, ryzykujemy to, że to i tak może nie funkcjonować. Z pomocą innego Etiopczyka jeszcze zrobiliśmy taką bardzo poważną diagnozę jednej części cewki zapłonowej, którą podejrzewał kto inny, że jest uszkodzona. Oczywiście ona była dobra, więc wiemy, że to nie cewka, a zatem co? Wszystkie połączenia między komputerem, to tak dalej, skracam, są sprawne, wszystko funkcjonuje normalnie.
1: Tak, słuchaj.
2: Jesteśmy w górach, jest zimno. Ja po prostu zasymuluję te warunki, no bo w Afryce sobie kojarzymy Afrykę, że jest gorąco, ale w tym miejscu było rzeczywiście około 2000 metrów nad poziomem morza, było zimno. Więc my zasymulujemy te warunki, które mieliśmy tam jakbyśmy niżej, gdzie było ciepło. No i od Marty...
1: Bartek mówi, słuchaj, masz suszarkę? Ja mówię, no mam, bo jest parę takich przedmiotów, co do których zawsze dyskutujemy, brać czy nie brać, bo tego miejsca w korterze mamy mało, no więc moja kosmetyczka zawsze jest krytykowana, że ja za dużo rzeczy biorę, ale tym razem mówię, mam i daję Bartkowi suszarkę.
2: Grzeję tą suszarą, aparat zapłonowy grzeje. Skręcam wszystko, zakładam na miejsce, ciach, odpalił od razu. Jak z salonu.
1: No to... I tak następny miesiąc, co rano po złożeniu obozu wyjmowaliśmy suszarkę i suszarką podgrzewaliśmy...
2: Tak, z akumulatora. Akumulator przez inwerter, podgrzewanie aparatu zapłonowego, znaczy rozkręcenie go, podgrzanie. Ja wiedziałem, który to element jest niesprawny, no ale i tak go nie dostaniemy, tak? Nie mamy. Musimy jakoś obchodzić to. Nie ma takiej możliwości, żeby tą część wymienić. Nie ma. Więc przez kolejny miesiąc jedziemy tą suszarą, ciągle podgrzewamy.
1: Dojechaliśmy do Mombasy, czyli końca tego etapu.
2: Do Kenii.
1: Do Kenii, do Mombasy. No i wiedzieli, to mniej więcej miesiąc, półtora miesiąca później. Na tą suszarkę dojechaliśmy, zostawiliśmy samochód, no i wiedzieliśmy, że jedziemy do Polski, gdzie cały ten aparat zapłonowy Bartek szybko zamówi i dowieziemy go już po powrocie i znowu będziemy mogli na południe w miarę bezpiecznie jechać.
0: Kończycie ten etap w Kenii, wracacie do Polski, więc już teraz zapraszamy Państwa na następne przygody.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia

Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Mimo deszczowej i pochmurnej pogody wielu wrocławian i mieszkańców naszego regionu udało się na zakupy na Biojarmark. Organizatorem wydarzenia jest wrocławska Strefa Natury. Dużym zainteresowaniem jak zawsze cieszyły się stoiska z nabiałem oraz wędlinami. Część wystawców regularnie pojawia się na wrocławskim Starym Rynku, a kramy innych są widywane nieco rzadziej. Do tych drugich należą totalne octy.
1: Octy wytwarzane metodą naturalnej fermentacji, octy robione z owoców, z naszych własnych owoców, owoców tak zwanych niepryskanych, czyli takich, które rosną bez stosowania żadnej chemii oraz nie tylko z owoców, ale też z ziół. Ciekawostka, można wytwarzać octy z ziół ogrodowych, na przykład z tymianku, z mięty, z oregano, no i z ziół takich zbieranych, dziko rosnących, zbieranych ręcznie, na przykład z kwiatu czarnego bzu. To jest octet, który jest jednym z pyszniejszych octów.
2: Gdzie poza Biojarmarkiem można Was spotkać?
1: Poza jarmarkiem jesteśmy z Wielkopolski, Kościelec, koło koła. Tam ja wytwarzam te octy, no i tam można u mnie nabywać na miejscu, ale też na różnego rodzaju festiwalach takich dotyczących rękodzieła. Na terenie całej Polski praktycznie jesteśmy. Można nas spotkać, można nas tam nabyć, nasze produkty.
0: Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem kupujących.
1: Jak najbardziej. Na lokalnym rynku nasze octy podbijają właściwie ten rynek, dlatego że mamy bardzo szeroki asortyment. Jest tych octów naprawdę duży wybór i no, są naprawdę bardzo, bardzo pyszne, a przede wszystkim są dobrze zrobione. Co to znaczy? To znaczy, że są bardzo dojrzałe. Nasze octy długo fermentują. To jest proces naturalnej fermentacji, który jest bardzo powolny. I taki ocet potrzebuje roku czasu, żeby można go było rozlać w butelki.
2: A czy jest jakiś produkt wśród innych, który wyróżnia się najbardziej, który jest taki najbardziej popularny?
1: Najbardziej popularnym jest ocet jabłkowy, to jest oczywiste, wszyscy go znają. Ten ocet stoi na półkach we wszystkich sklepach. Natomiast u nas tych octów jabłkowy jest też oczywiście, bo być musi. No, ja nie przeczę, jest też doskonałym octem. Ale tych octów u nas jest dużo więcej. No ja właśnie uwielbiam ocet z kwiatu czarnego bzu. Jest przepyszny, ale też jest bardzo wartościowy, bo zawiera dużo takich cennych związków, które są potrzebne naszemu organizmowi i które wspierają nasz organizm.
0: Wszystkie produkty, które można nabyć na Biojarmarku, są wykonywane naturalnie. Są bardzo zdrowe i pożywne.
3: Ja się moją sztukę, że tak powiem, zdrowotno-leśną inspiruję przede wszystkim ziołami. Chodzę dużo do lasu, można znaleźć u mnie grzyby funkcjonalne, wszystko jest zbierane przeze mnie, ziołowe, leśne syropy, tak, i przez partnera również, żeby nie było. Mamy maści przeciwbólowe, dużo naturalnych kosmetyków bez chemii, głównie ziołowych na olejach kokosowych. No i generalnie dużo zdrowia zamkniętych w słoiczkach i w butelkach.
2: Czy te produkty cieszą się dużym zainteresowaniem wśród ludzi?
3: Jak najbardziej. Uważam, że teraz ludzie coraz bardziej chcą świadomie i zdrowo się odżywiać, leczyć się, tudzież wspierać swoje zdrowie bez użycia medykamentów, farmaceutyków.
2: A czy jest jakiś produkt, który się najbardziej wyróżnia, który jest najbardziej popularny wśród ludzi?
3: Jeżeli chodzi o moje produkty, to najbardziej syropy imbirowe. To takie porządne szoty są. Można je pić z wodą, z kawą, z herbatą albo po prostu tak bezpośrednio z butelki. To jest świeżo wyciskany sok z imbiru, z miodem, z cytrusami. No i ten na przykład jest syrop pięciu przemian według medycyny chińskiej. Tam jest cynamon, kardamon, anyż, goździki, kurkuma.

0: ma i duże chili.
1: Kupujący tym razem mieli okazję kupić wędzone ryby. Wybór był bardzo duży. Największym zainteresowaniem cieszyła się polędwica z jesiotra.
2: U mnie głównie ryby wędzone. Wędzone w sposób tradycyjny, tak jak to się dawniej robiło. Wędzimy olchą, suchą, okorowaną. Ceglane wędzarnie, takie stare, opalane, właśnie jak wspomniałem, olchą. I głównie tylko sól używana do marynaty. Nic więcej tutaj praktycznie nie ma.
3: Czy te produkty cieszą się dużym zainteresowaniem?
2: Dużym, naprawdę dużym. Ludzie są świadomi na chwilę obecną, wiedzą co jedzą i szukają.
3: A czy jest jakiś produkt, który cieszy się najbardziej zainteresowaniem?
2: Jak najbardziej. Bardzo fajna polędwica z jesiotra. Już nie mam, na dzisiaj podkreślam, już nie mam. Szynki Suma, która wygrała nawet konkurs w tym roku na wiosnę Smaki Regionu Województwa Łódzkiego.
1: Biojarmark we Włocławku odbywa się cyklicznie w każdą drugą niedzielę miesiąca na Starym Rynku. W godzinach od 10 do 14. Wydarzenie promuje zdrową żywność, ekologiczne i tradycyjne wyroby oraz unikatowe rękodzieło. W naszym regionie rozpoczął się czas dożynek. To tradycyjny ludowy obrzęd dziękczynny za ukończenie żniw i prac polowych. Rolnicy tworzą duże, piękne wieńce oraz wypiekają tradycyjny chleb. W Brześciu Kujawskim barwny korowód dożynkowy przeszedł z kościoła świętego Stanisława na targowisko miejskie, gdzie odbyły się główne uroczystości.
4: Każdego roku chcemy podziękować wszystkim rolnikom za pracę, za trud, za bezpieczeństwo żywnościowe. W tym roku te dożynki mają jeszcze szerszy wymiar, bowiem są to dożynki też o charakterze diecezjalnym. Bardzo cieszymy się z licznych delegacji, gości, którzy nas zaszczycili dzisiaj swoją obecnością. Ja powiedziałem dzisiaj, że mieliśmy duże wątpliwości, jak zorganizować to święto, bowiem ten rok nie był łatwy dla polskiego rolnika. Natomiast myślę, że kultywowanie tradycji jest niezmiernie ważne, żeby pokazywać pokoleniom naszych dzieci, wnuków, jak się świętuje, jak się dziękuję za plony. Cieszę się, że pogoda dopisała. Mam nadzieję, że będziemy teraz już tylko smakować, świętować i ta koncertowa część się zapowiada też bardzo, bardzo muzycznie i apetycznie, więc wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do Brześcia Kujawskiego.
1: Dożynki w Brześciu miały charakter diecezjalno-parafialny, więc nie mogło zabraknąć na nich biskupa Krzysztofa Wędkowskiego.
5: Jesteśmy na dożynkach, które są dziękczynieniem najpierw Bogu, no i oczywiście ludziom, zwłaszcza tym, którzy pracują w rolnictwie, w różnych zresztą wymiarach, bo to nie jest tylko, jak dobrze wiemy, dzisiaj taka typowa praca rolnicza, ale jest wiele oczywiście maszyn i urządzeń, a więc są także nowe zawody rolnicze i wszystkim im dziękujemy. Myślę, że to jest ważny dzień, abyśmy sobie przypomnieli, tak jak to bardzo ładnie starosta Dożynek powiedział, że ten chleb, który łatwo kupujemy, stosunkowo łatwo go otrzymujemy, jest wynikiem jednak długotrwałej pracy bardzo wielu ludzi i dlatego dzisiaj za to tym ludziom dziękujemy, prosząc także, aby ci ludzie mieli w dalszym ciągu siłę i gotowość pracy dla innych, bo dobrze wiemy, że wcale nie jest to prosta praca z różnych powodów w rolnictwie, z różnych zresztą przyczyn i związanych z tym, że wiele osób młodych opuszcza dzisiaj wioski, także o czym często słyszymy, że zewnętrzne okoliczności, także polityczne, unijne wskazania wcale nie sprzyjają pracy rolnika.
1: Dożynki były również okazją do spotkania przy stoiskach gastronomicznych przygotowanych przez sołectwa, koła gospodyń wiejskich oraz restaurację Wajcha. Rozstrzygnięto także konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, podkreślając znaczenie pielęgnowania lokalnych zwyczajów i dziedzictwa kulturowego.
6: Święto rolników, diecezjalne święto w Brześciu Kujawskim. Po raz kolejny zaczęliśmy, to jest tradycja już od wieków, zaczynamy świętować w kościele mszą świętą, którą celebrował biskup. Ciężka praca rolników zostaje doceniona. Dzisiaj dziękujemy im za to, że pracują na rzecz naszej społeczności. To powoduje, że jesteśmy niezależni żywnościowo, ale to także święto wszystkich mieszkańców. To jest święto mieszkańców, którzy mieszkają na wsi, w mieście. Wszyscy gdzieś tam jesteśmy związani z jakąś uprawą, czasami ktoś tam ma jakieś działki. Dlatego też świętujemy to, że akurat zaczął się okres, w którym zbieramy plony, które ziemia nam przyniosła.
7: Wszystkim rolnikom rolnikom wszystkim, sadownikom wszystkim, pszczelarzom wszystkim, tym, którzy pracują na gospodarstwach, bo przecież teraz to często naprawdę duże przedsiębiorstwa, ale także rodzinom rolników, bo faktycznie to jest taka wyjątkowa gałąź gospodarcza.

0: gospodarki, dlatego że jednak to bezpieczeństwo żywnościowe jest czymś szczególnym, wyjątkowym i my musimy po prostu o to nasze rolnictwo dbać. Ale dzisiaj charakter dożynek, które są organizowane na terenie poszczególnych gmin, one się zmieniło, dlatego że to już dzisiaj nie jest święto, które gromadzi tylko i wyłącznie rolników, ale wszystkich mieszkańców poszczególnych lokalnych społeczności, bo często gminy nie mają swoich świąt miast czy powiatów, jak mają inne jednostki samorządu terytorialnego, ale mają właśnie dożynki i spoglądając na przekrój społeczeństwa, faktycznie mamy przedstawiciele wszystkich zawodów, wszystkich grup społecznych.
1: Szersza relacja z dożynek w Brześciu Kujawskim w magazynie Pulsometr.
2: Miniony weekend upłynął we Włocławku pod znakiem przedsiębiorczości. Po rocznej przerwie odbyła się kolejna edycja Włocławskiego Festiwalu Przedsiębiorczości. Wydarzenie ponownie przyciągnęło wystawców i mieszkańców naszego miasta.
3: Wyjątkowe święto włocławskich przedsiębiorców, ale nie tylko, bo również mieszkańców. Święto, które ma przede wszystkim pokazać mieszkańcom naszego miasta to, w jaki sposób funkcjonują nasi przedsiębiorcy, w jaki sposób prowadzą swój biznes, ale też ma dać możliwość do zapoznania się z ofertą właśnie naszego lokalnego biznesu, a prawdę jest taka, że najważniejsze w lokalnej gospodarce jest to, żeby właśnie tą lokalną gospodarkę wspierać. Pogoda, można powiedzieć, że nas nie rozpieszcza, jest bardzo gorąco, ale mimo wszystko liczymy na to, że mieszkańcy naszego miasta pojawią się dzisiaj tutaj właśnie w Parku na Słodowie i wspólnie z nami, zarówno dzisiaj, jak i w sobotę, będą chcieli celebrować właśnie święto włocławskiej przedsiębiorczości.
4: A jakie atrakcje dla dzisiejszych oglądających?
3: Oj, atrakcji jest bardzo wiele. Przede wszystkim my zadbaliśmy o wielkie grillowanie. My mówimy tutaj o Włocławskim Centrum Biznesu, ale każdy z przedsiębiorców na swoim stoisku również przygotował coś, co powinno przyciągnąć mieszkańców i zachęcić do wspólnego świętowania.
2: Na odwiedzających czekały atrakcje dla dzieci i młodzieży, konkursy oraz bogata strefa gastronomiczna. Swoją ofertę zaprezentowali także nowi wystawcy, którzy przygotowali dla gości dodatkowe atrakcje i konkursy.
5: Jesteśmy pracownią balonową, dekoracji balonowych i przygotowujemy takie kompleksowe dekoracje przyjęć. Zajmujemy się też przystrajaniem lokali usługowych. Mamy kilka realizacji, także w zanadrzu. Natomiast głównie faktycznie są to przyjęcia rodzinne, chrzciny, komunie, urodziny, osiemnastki, sześćdziesiątki, no po prostu cały zakres.
4: A na jakim obszarze Państwo działacie?
5: Głównie Włocławek i okolica.
6: Jestem z autobusu Energia Intaxa, jestem pedagogiem, trenerem umiejętności społecznych, technikiem usług kosmetycznych, animatorem, trenerem zajęć ruchowych. Stworzyłam taki program rozwoju emocjonalnego, ruch, emocje, zabawa, no bo dzieci i dorośli też najlepiej się bawią i uczą podczas zabawy. Więc to jest program, który ma wszystko połączone. Piszę bajki terapeutyczne, które też tutaj są do zobaczenia, piosenki i robię zajęcia ruchowe, gdzie dzieci wymyślają razem ruchy, bo mają tą sprawczość i wtedy jeszcze bardziej są tacy dumni. Podnoszę ludzi na samoocenie, no bo niestety mamy smutnych ludzi, kochanych, wspaniałych, ale tego smutku jest dużo. Jestem pozytywną osobą, która uwielbia się bawić i jeżeli mogę to jeszcze przekształcić w pomoc, no to jeszcze, fajnie, jeszcze lepiej. Będzie tak, autobusowa joga, tutaj mamy karty z emocjami, mamy różnego rodzaju karty pracy, które też sama przygotowałam, unboxiki, przypinki, tube emocji z magicznymi pytaniami, które naprawdę ruszają po emocjach, bo ludzie dbają o wszystkich dookoła, a zapominają dbać o tej najważniejszej osobie, czyli o sobie. Będą kolorowanki, mamy tutaj dużo gier, właśnie stricte o emocjach, więc wszystko, co robi dobrze ludziom od środka. Cukierki też mamy, ale mało słodyczy, proszę.
7: Dzisiaj można spróbować wejść na koło akrobatyczne, zrobić sobie zdjęcie, spróbować podstawowych figur. Można też razem z nami coś zatańczyć i wygrać nagrody poprzez spróbowanie swoich sił na kole.
4: Na czym polega ten konkurs dzisiaj?
7: Wystarczy tylko polubić naszą stronę, zrobić sobie zdjęcie tutaj na kole i losujemy nagrodę. Można wygrać koszulkę, długopis, no różne gadżety, plecak, także warto spróbować.
8: Jesteśmy sponsorem tutaj głównego konkursu, w którym do wygrania będzie sesja całodzienna u nas w studiu. A ja jestem tutaj z naszymi gadżetami promocyjnymi. Można sobie przyjść, zawsze porozmawiać też, dowiedzieć się czegoś na temat tatuaży, ich wykonania, terminów, a przy okazji wziąć sobie jakąś naklejeczkę, obejrzeć nasze katalogi, pracę, smyczkę i tak dalej.
2: Festiwal był również okazją do bezpośrednich

0: rozmów lokalnych przedsiębiorców z mieszkańcami. Tegoroczna edycja jest już za nami i wszystko wskazuje na to, że wydarzenie ponownie stanie się ważnym punktem wakacyjnego kalendarza imprez we Wrocławku.
1: Ratusz ogłosił przetarg na budowę osiedlowego placu zabaw na osiedlu Rybnica wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem wielofunkcyjnym oraz parkiem Rybnica. Projekt będzie realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Rybnica i stanowi funkcjonalnie powiązaną całość z parkiem Rybnica, w ramach którego zaplanowano wykonanie ścieżek tematycznych, budowę miejsc postojowych oraz montaż elementów małej architektury przy zachowaniu istniejącej zieleni.
2: Tak jak deklarowałem i w trakcie wyborów, kiedy w kampanii wyborczej zadeklarowałem, że zbudujemy na osiedlu Rybnica park, a później w budżecie obywatelskim w 2025 roku mieszkańcy jeszcze dodatkowo zaproponowali budowę boiska oraz placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Oba projekty w sensie dokumentacji wykonaliśmy, ponieważ te dwie inwestycje znajdują się właściwie w sąsiedztwie. Ogłosiliśmy przetarg z podziałem na dwa zadania. Czekamy na oferty potencjalnych wykonawców, natomiast i jedno i drugie, trzeba to jasno podkreślić, jest efektem realizacji potrzeb jasno wyartykułowanych przez mieszkańców Wrocławka, w tym wypadku mieszkańców osiedla Rybnica.
1: To nie koniec inwestycji miejskich na Rybnicy. Miasto chce przebudować drogę.
2: Jesteśmy w trakcie projektowania też przebudowy samej ulicy Rybnickiej. Przebudowy, która też jest przez mieszkańców tej części naszego miasta od wielu, wielu lat oczekiwana. Aktualnie ten projekt, koncepcja znajduje się w ocenie oddziaływania na środowisko, dlatego że odcinkowo to będzie przebudowana ulica Rybnicka na ponad 3 kilometrach, więc tutaj ta procedura oddziaływania na środowisko jest obligatoryjna. Natomiast po realizacji tej inwestycji, no, ta część miasta zyska przede wszystkim bezpieczną, równą drogę, ale z chodnikami i odseparowaną drogą rowerową, która właściwie stanie się takim kręgosłupem tego osiedla, więc myślę, że dużo dobrych zmian dla tej części naszego miasta w najbliższym czasie się zadzieje.
1: Miasto powoli przygotowuje się do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Dojdzie do kilku zmian. Mieszkańcy zyskali prawo do poparcia aż 3 wybranych inicjatyw, co zwiększa szanse na wybór różnorodnych zadań. Wnioski dzielone są w nowej formule na pulę ogólnomiejską oraz instytucjonalną. Za nami wyjątkowo pracowity weekend dla służb w regionie. Na wrocławskich drogach policjanci odnotowali 14 zdarzeń, w tym jeden wypadek i 13 kolizji. Mundurowi zatrzymali również 3 nietrzeźwych kierujących, jednego kierowcę samochodu oraz 2 rowerzystów.
3: Do wypadku doszło w piątek około godziny 9, gdzie zostaliśmy powiadomieni o tym, że na drodze wojewódzkiej 270 pomiędzy Lubrańcem a Brzesiem Kujawskim zderzyły się 4 pojazdy. Policjanci wstępnie ustalili na miejscu zdarzenia, że 27-letnia kierująca BMW nie zachowała bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego, uderzyła w jego tył. W wyniku tego zdarzenia Toyota przemieściła się na przeciwległy pas ruchu. Tam została uderzona przez pojazd marki ciężarowej Scania i dodatkowo jeszcze Toyota uderzyła w Hyundai'a. W wyniku tego zdarzenia kierująca Toyotą została zabrana do szpitala. No tu okazało się, że obrażenia ma powyżej dni 7 i w tej sprawie włosowscy policjanci będą prowadzić postępowanie, które będzie miało wyjaśnić dokładne okoliczności wypadku drogowego. Policjanci sprawdzili trzeźwość wszystkich uczestników tego zdarzenia i wszyscy byli trzeźwi. No natomiast przez weekend włosowscy policjanci również sprawdzali trzeźwość innych uczestników ruchu drogowego. No i tu okazało się, że w jednym przypadku kierujący pojazdem mechanicznym był nietrzeźwy oraz 2 rowerzystów również jechało w stanie nietrzeźwości. Nietrzeźwy kierujący pojazdem mechanicznym oprócz tego, że za jazdę w stanie nietrzeźwości, odpowie również za spowodowanie kolizji drogowej, do której doszło w Uniechowie, jest to gmina Fabianki. Do zdarzenia doszło w niedzielę, około w godzinach porannych, gdzie zostaliśmy powiadomieni o tym, że kierujący pojazdem Toyota dachował i po tym zdarzeniu oddalił się z miejsca zdarzenia. Kiedy policjanci prowadzili czynności na miejscu zdarzenia, zostaliśmy poinformowani o tym, że jeden ze strażaków ujął osobę, która miała kierować tym pojazdem i przekazał policjantom. Policjanci zatrzymali 32-latka. No tu okazało się, że przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało u niego 1,2

0: promila alkoholu we krwi. Policjanci zatrzymali od kierowcy prawo jazdy i teraz prowadzone jest postępowanie dotyczące spowodowania jazdy w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania kolizji drogowej. Dodatkowo policjanci zatrzymali dwóch kierujących rowerami. 55-latek w miejscowości Chojny został zatrzymany przez policjantów z Lubienia Kujawskiego. Tu okazało się, że miał prawie 2 promile alkoholu. Natomiast 70-latek zatrzymany na terenie Włocławka przez policjantów ruchu drogowego miał 0,7 promila alkoholu. Za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości obaj kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
1: Jeszcze więcej pracy mieli włocławscy strażacy. Od piątku do niedzieli interweniowali aż 109 razy. Duża część zgłoszeń miała związek z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem.
2: Intensywne opady deszczu, silne podmuchy wiatru spowodowały, że mieliśmy sporo zdarzeń związanych z usuwaniem skutków tych opadów i nawałnic. Powalone drzewa, które trasowały jezdnie, chodniki, drzewa, które, gałęzie, które poprzewracały się na linie energetyczne, zarażały też linią energetyczną. Wspólnie tutaj działaliśmy też ze służbami energetycznymi, usuwając te zdarzenia. Miały miejsce też zdarzenia, które spowodowały uszkodzenia dachów na budynkach jednorodzinnych i gospodarczych. Ale też i pożary były. Pożary były, było też zdarzenia związane z pożarami, między innymi pożar samochodu na osiedlu Zazamcze, który też rozwinął się i uszkodził sąsiedni pojazd. Pożar budynku jednorodzinnego na osiedlu Michelin. Zdarzają się też alarmy fałszywe, to też w sytuacji, kiedy zadziałają systemy sygnalizacji pożarowej na przykład w budynkach, albo też i teraz nowoczesne urządzenia, na przykład iPhone gdzieś tam zdarza się, że te telefony, które mają właśnie te systemy gdzieś tam, to powiadamiają nas o zagrożeniu. No nie zawsze to zagrożenie występuje.
1: Jak zapowiadają służby, po tak intensywnym weekendzie nie ma jednak czasu na odpoczynek. Wraz z końcem wakacji na drogach może pojawić się więcej samochodów, dlatego policjanci i strażacy apelują o ostrożność i dostosowanie się do warunków. Koniec wakacji zbliża się wielkimi krokami. Rozpoczął się właśnie ostatni pełny tydzień letniego wypoczynku. To czas pierwszych podsumowań, ale też planowania, jak wykorzystać ostatnie dni wolnego. Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, jak zamierzają spędzić ten tydzień i jak oceniają tegoroczne wakacje.
3: Przyszłam z Irlandii na wakacje tutaj, do rodziny. I no fajnie jest.
4: Świetnie. Powiedz mi, czy już czujesz, że wakacje zbliżają się ku końcowi?
3: Tak.
4: Wracasz do szkoły, do pracy?
3: Do szkoły.
4: A jakie masz plany na ten ostatni tydzień wakacji?
3: Nie wiem, po prostu zakupy i takie rzeczy.
4: A kiedy wracasz do siebie, do kraju?
3: 1 września.
4: Czyli ostatni tydzień spędzasz tu?
3: Tak, dokładnie.
5: Oj, super.
4: Byliście państwo gdzieś, wyjeżdżaliście?
5: Tak.
4: Czyli czas tak urlopowo, ale też i praca, wszystko tak połączone.
5: Wszystko jedno razem, tak.
4: A czy już czujecie państwo, że to ostatni ten tydzień?
5: Tak. W dniu wyjazdu już tak mieliśmy, tak. Wyjazdu.
4: A jakie plany macie państwo na ten ostatni weekend? Gdzieś?
5: Teraz o zakupy, wyprawka szkolna i to tak, o.
6: Dzień dobry, świetnie, dziękuję.
4: Wyjazdowo czy spędzała pani tak domkowo?
6: Wyjazdowo i domkowo.
4: A czy czuje już pani, że to ostatni weekend, ostatni tydzień wakacji?
6: To już chyba nawet widać po pogodzie, prawda?
4: Tak. Jakieś plany szczególne ma pani na ten ostatni weekend?
6: Roczek synka.
7: Pięknie, pięknie.
4: Wyjeżdżaliście państwo, spędzaliście ten okres wakacyjny w domku?
7: No niestety nie, nad morzem.
4: O, cudownie. Jak pogoda dopisała?
7: No tak w kartkę, ale w miarę fajnie.
4: I w jakim byliście państwo mieście?
7: W Gąskach.
4: Super, świetnie. Proszę powiedzieć, czy czujecie, że już koniec tych wakacji tak naprawdę zbliża się?
7: Ja uważam, że jeszcze nie. Będzie jeszcze pogoda.
4: O, to cudownie. Jest pan optymistą. Oczywiście. Jakieś plany na ten nadchodzący ostatni tydzień?
7: No, są plany, ale to nie jest związane z wakacjami.
3: To dobrze.
4: Wyjeżdżałaś gdzieś, czy spędzałaś w domku?
3: Byłam w górach.
4: Wow, świetnie. I w jakim rejonie gór?
3: W Zakopanem nad Morskim Okiem.
4: Czyli zwiedzałaś też tak spacerując po prostu?
3: Tak.
4: A czy czujesz, że to już ostatni week, tydzień wakacji?
3: Tak, zdecydowanie.
4: Jakie plany?
3: Nie wiem w sumie.
4: Odpoczywasz w domku?
3: No teraz raczej tak już.
8: No byłam nad morzem i
3: Byłam też nad jeziorem.

0: I teraz przyjechałam też nad jezioro, tylko to jest kawałek stąd po prostu i niedługo będę odebrana.
1: Super, świetnie. A powiedz, czy już czujesz, że to ostatni tydzień wakacji wracasz do szkoły, do pracy później?
0: No, wracam do szkoły, do liceum trzeciej klasy.
1: Świetnie. Jakie plany masz na ten ostatni tydzień?
0: No, po prostu sobie poczylować nad jeziorem i chyba w sumie nic poza tym. Jeszcze książki tylko kupię.
2: Dobrze.
1: Wyjeżdżaliście gdzieś, zwiedzaliście coś?
2: No, coś przez coś tak.
1: Gdzie byliście?
3: Wielka Brytania.
2: Dokładnie.
1: Wow, świetnie, super. Czy czujecie, że już ostatni tydzień wakacji przed nami?
2: Bardzo.
3: Trochę.
1: Wracasz
2: niestety.
1: do pracy, do szkoły?
2: Do szkoły.
1: O, no tak. A jakie macie plany na ten ostatni weekend, tydzień w sumie?
3: Absolutnie żadne.
2: Żadne, no.
4: Dziękuję, bardzo dobrze.
1: Wyjeżdżała pani, podróżowała? Czy
4: Tak, byłam troszkę w Egipcie.
1: Świetnie.
4: To znaczy, no troszkę, 2 tygodnie aż.
1: Super. A czy czuje pani, że już to ostatni ten tydzień wakacji?
4: No nie czuję, bo ja za 2 tygodnie znów wyjeżdżam do Grecji, także...
1: Cudownie. Czyli plany już ma pani na najbliższy?
5: Nad morzem byliśmy.
1: Cudownie, pogoda dopisała?
5: Tak, właśnie był tydzień, gdzie było około 30 stopni,
1: o,
5: także było super.
1: Świetnie. A czy już czujecie, że ostatni tydzień wakacji przed nami?
5: No my tak, bo ja jestem nauczycielem i córka też, także na pewno to odczuwamy. Jeszcze widzimy, że ludzie się krzątają, chodzą po książki z zeszytami, to już mówimy, chyba to już ostatni ten dzwonek.
1: A jakie plany na ten najbliższy tydzień?
5: No chyba nic, sam relaks w domu, jakieś jeszcze pewnie shopping też, zakupy. No i 1 września ruszamy na rozpoczęcie roku szkolnego.
6: Intensywnie.
1: Zwiedzałyście, panie, podróżowałyście?
6: Tak, z dzieckiem w łóżeczku, nocne wyprawy po mleko.
1: A, czyli był też i taki intensywny czas. A czy już czujecie, panie, że koniec wakacji, że to lato ku końcowi?
6: Tak, widać na załączonym obrazku.
1: Tak, ta pogoda nie rozpieszcza. A jakieś plany na ten najbliższy tydzień, końcowy sierpnia?
6: Nie, już były plany wakacyjne, już były Włochy, Szwajcaria.
7: Warto więc wykorzystać te ostatnie dni lata na to, na co później może już zabraknąć czasu. Jeszcze jeden spacer, spotkanie ze znajomymi, wyjazd albo po prostu spokojny dzień bez budzika. Wakacje powoli się kończą, ale przed nami jeszcze kilka dni, żeby dobrze je domknąć.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: W naszym regionie rozpoczął się czas dożynek. To tradycyjny ludowy obrzęd dziękczynny za ukończenie żniw i prac polowych. Rolnicy tworzą duże, piękne wieńce oraz wypiekają tradycyjny chleb. W Brześciu Kujawskim barwny korowód dożynkowy przeszedł z kościoła świętego Stanisława na targowisko miejskie, gdzie odbyły się główne uroczystości.
1: Każdego roku chcemy podziękować wszystkim rolnikom za pracę, za trud, za bezpieczeństwo żywnościowe. W tym roku te dożynki mają jeszcze szerszy wymiar, bowiem są to dożynki też o charakterze diecezjalnym. Bardzo cieszymy się z licznych delegacji, gości, którzy nas zaszczycili dzisiaj swoją obecnością. Ja powiedziałem dzisiaj, że mieliśmy duże wątpliwości, jak zorganizować to święto, bowiem rok nie był łatwy dla polskiego rolnika. Natomiast myślę, że kultywowanie tradycji jest niezmiernie ważne, żeby pokazywać pokoleniom naszych dzieci, wnuków, jak się świętuje, jak się dziękuję za plony. Cieszę się, że pogoda dopisała. Mam nadzieję, że będziemy teraz już tylko smakować, świętować i ta koncertowa część się zapowiada też bardzo, bardzo muzycznie i apetycznie, więc wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do Brześcia Kujawskiego.
0: A co jest najważniejszego w dożynkach? Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
1: Tak jak ja mówiłem dzisiaj, to musi być wspólna inicjatywa, więc dziękuję księdzu Maciejowi za to, że razem robimy to od wielu, wielu lat. Msza Święta ma wymiar oczywiście religijny, ale to też jest podziękowanie Bogu za plony i za tą ciężką pracę polskich rolników. Dożynki mi się kojarzą z chlebem, więc tego chleba dzisiaj naprawdę upieczonego przez delegację było bardzo, bardzo dużo i myślę, że nie ma dożynek bez chleba i nie ma naszego życia bez chleba i to jest chyba ten wymiar taki bardzo edukacyjny, ale taki też pokazujący, co jest ważne w życiu, więc chleb do dożynki.
0: Jakie słowa przekazał pan burmistrz wszystkim rolnikom?
1: Ja przede wszystkim dziękuję za pracę, ale też staram się każdego dnia zrozumieć tą niepewność, nie tylko wynikającą z pogody, ale z tego, co być może nam grozi, jeśli chodzi o otwarcie rynków rolno-spożywczych. Więc życzę dużo wytrwałości. Jako samorząd będziemy na pewno wspierać i infrastrukturalnie, ale też wszystkie inicjatywy, czy stowarzyszeń, czy jakby organizacji rolniczych. Więc jesteśmy otwarci jako samorząd. Życzę wytrwałości, dużo, dużo lepszych lat, jeśli chodzi o plony i dobrych cen, bardzo dobrych cen na przyszłość.
2: Jesteśmy na dożynkach, które są dziękczynieniem najpierw Bogu, no i oczywiście ludziom, zwłaszcza tym, którzy pracują w rolnictwie, w różnych zresztą wymiarach, bo to nie jest tylko, jak dobrze wiemy, dzisiaj taka typowa praca rolnicza, ale jest wiele oczywiście maszyn i urządzeń, a więc są także nowe zawody rolnicze i wszystkim im dziękujemy. Myślę, że to jest ważny dzień, abyśmy sobie przypomnieli, tak jak to bardzo ładnie starosta dożynek powiedział, że ten chleb, który łatwo kupujemy, stosunkowo łatwo go otrzymujemy, jest wynikiem jednak długotrwałej pracy bardzo wielu ludzi i dlatego dzisiaj za to tym ludziom dziękujemy, prosząc także, aby ci ludzie mieli w dalszym ciągu siłę i gotowość pracy dla innych, bo dobrze wiemy, że wcale nie jest to prosta praca z różnych powodów w rolnictwie, z różnych zresztą przyczyn i związanych z tym, że wiele osób młodych opuszcza dzisiaj wioski. Także, o czym często słyszymy, że zewnętrzne okoliczności, także polityczne, unijne wskazania wcale nie sprzyjają pracy rolnika. Także taka konkurencyjność, która nie jest często konkurencyjnością uczciwą, a więc jest wiele trudności, które z tą pracą są związanych i dlatego trzeba tym ludziom dziękować i bardzo ich wspierać.
0: Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
2: Dożynki by nie byłyby dożynkami przede wszystkim bez modlitwy, jeśli jesteśmy wierzący, bo odnosimy to do Boga. Dożynki nie byłyby dożynkami, gdybyśmy nie mieli wieńców dożynkowych, byśmy nie mieli chleba z tegorocznego zboża, którym się możemy podzielić, no i także jakiejś formy takiej zdrowej zabawy, aby także cieszyć się między sobą.
3: Jak co roku świętujemy, dziękujemy rolnikom, to jest dobry moment, żeby sobie przypomnieć, dzięki komu mamy codziennie chleb na naszych stołach, dzięki którym mamy bezpieczeństwo żywnościowe, bo na co dzień mam wrażenie, niektórzy o tym

0: zapominają, myślą, że wystarczy iść do sklepu i ta żywność po prostu w tym sklepie jest. Tą żywność dostarczają polscy rolnicy i musimy być im wdzięczni. To jest też święto całej wsi, bo święto wszystkich społeczników, którzy tutaj działają, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, wszystkich samorządowców i naprawdę jesteśmy im bardzo wdzięczni za to, że tworzą na wsi taką prawdziwą wspólnotę.
1: Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
0: Myślę, że przede wszystkim bez chleba, chleba wypieczonego właśnie z

0: duchu. I praktycznie już rok wcześniej panie zazwyczaj, które te wieńce plotą, planują, jak ten wieniec ma wyglądać. To jest naprawdę piękna tradycja. Ja się cieszę, że ona jest cały czas kultywowana.
1: Jakie słowa pani poseł by skierowała wszystkim rolnikom teraz, po prostu bezpośrednio?
0: Przede wszystkim życzę im wszelkiej pomyślności, zdrowia, tego, żeby się nie poddawali. Ja wiem, że ten rok był bardzo ciężki, ja wiem, że ta pomoc, na którą czekali, nie przyszła, ale nie poddawajcie się, to, co robicie, naprawdę jest niezwykle ważne i na pewno my będziemy robić wszystko, żeby ta praca była odpowiednio doceniona.
2: Wszystkim rolnikom, wszystkim sadownikom, wszystkim pszczelarzom, wszystkim tym, którzy pracują na gospodarstwach, bo przecież teraz to często naprawdę duże przedsiębiorstwa, ale także rodzinom rolników, bo faktycznie to jest taka wyjątkowa gałąź gospodarki, dlatego że jednak to bezpieczeństwo żywnościowe jest czymś szczególnym, wyjątkowym i my musimy po prostu o to nasze rolnictwo dbać. Ale dzisiaj charakter dożyny, które są organizowane na terenie w poszczególnych gmin, one się zmieniło, dlatego że to już dzisiaj nie jest święto, które gromadzi tylko i wyłącznie rolników, ale wszystkich mieszkańców poszczególnych lokalnych społeczności, bo często gminy nie mają swoich świąt miast czy powiatów, jak mają inne jednostki samorządu terytorialnego, ale mają właśnie dożynki i spoglądając na przekrój społeczeństwa, faktycznie mamy przedstawiciele wszystkich zawodów, wszystkich grup społecznych. W związku z tym święto całego samorządu i dzisiaj spotykamy się po to, żeby świętować. Pogoda dzisiaj nieco lepsza niż w dniu wczorajszym, pozwala na to, żeby się spotkać, pozwala na to, żeby świętować i mam nadzieję, że faktycznie tak dzisiaj w Brześciu Kujawskim do samego końca będzie, ale przede wszystkim mam nadzieję, że ten samorząd, ale i rolnicy dalej będą się właściwie rozwijać. My jako ta większość parlamentarna, jako rząd staramy się robić wszystko, żeby tak właśnie było, czyli wzmacniać i polskie rolnictwo, nie tylko o tym mówić, jak niektórzy mają to w zwyczaju, a niekoniecznie to robili. I tak samo z samorządem, ale faktycznie robić jeszcze raz, robić jak najwięcej w tym kierunku. Ale to też warto moment, żeby przypomnieć, jak ważna jest dla nas Unia Europejska. Dla całego kraju pod względem tego, że daje nam poczucie bezpieczeństwa, ale właśnie na przykładzie polskiej wsi najlepiej widać, jaki dobry wkład, taki ekonomiczny miała nasza ta wspólnota europejska. Więc nie ulegajmy tym niektórym złym potrzebom, które kwestionują naszą przynależność do Unii Europejskiej, bo Unia jest dobra, potrzebna i myślę, że właśnie przy okazji dożynek warto o tym w poszczególnych gminach przypominać.
1: Czego pan poseł by życzył teraz wszystkim rolnikom, teraz w tej chwili?
2: Teraz w tej chwili tego, żeby kolejny rok był lepszy, bo faktycznie ten rok nie był łatwy dla rolników, ale rolnicy, tak jak powiedziałem w wystąpieniu, to jest tak harda grupa, pełna tego dobrego uporu, która nie poddaje się po jednym trudnym roku i wiary w to, że kolejny rok będzie lepszy, bo jestem przekonany, że taki będzie. No, po każdej burzy wychodzi słońce i mam nadzieję, że po tym złym roku kolejny będzie po prostu lepszy.
3: Święto rolników, licencjalne święto w Brześciu Kujawskim. Po raz kolejny zaczęliśmy, to jest tradycja już od wieków, zaczynamy świętować w kościele mszą świętą, którą celebrował biskup. Ciężka praca rolników zostaje doceniona. Dzisiaj dziękujemy im za to, że pracują na rzecz naszej społeczności. To powoduje, że jesteśmy niezależni żywnościowo, ale to też święto wszystkich mieszkańców. To jest święto mieszkańców, którzy mieszkają na wsi, w mieście. Wszyscy gdzieś tam jesteśmy związani z jakąś uprawą. Czasami ktoś tam ma jakieś działki. Dlatego też świętujemy to, że akurat zaczął się okres, w którym zbieramy plony, które ziemia nam przyniosła. No i z tego miejsca też chciałbym tutaj wszystkim rolnikom podziękować jeszcze raz i życzyć im zadowolenia z ciężkiego zawodu, który wykonują, satysfakcji, ale także docenienia przez inne osoby, docenienia ich płodów rolnych, które powinni sprzedać w odpowiednich cenach.
1: A bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
3: No przede wszystkim z chleba i tutaj tym chlebem się dzieliliśmy. Dzieliliśmy tym chlebem, to jest taka tradycja i myślę, że przez długi okres czasu jeszcze tak zostanie.
4: Jesteśmy w bardzo dobrej lokalizacji, jeżeli chodzi o Brześć Kujawski, ponieważ jesteśmy wśród najlepszych rolników. naszego chociażby powiatu włocławskiego, ale i nie tylko, bo i poziom naszego rolnictwa jest bardzo wysoki. Dożynki zostały połączone.

0: wydarzynki gminno-parafialno-diecezjalne i chcę tutaj podkreślić, że jest to też wyróżnienie dla Brześcia Kujawskiego, jeżeli chodzi o diecezję włocławską. Mieliśmy także przedstawicieli z wieńcami z diecezji włocławskiej, ale najwięcej było chlebów i wieńcy złożonych przez mieszkańców tutaj Brześcia Kujawskiego. Brześć Kujawski należy do gminy rozwijającej się pod względem gospodarczym, nie tylko w rolnictwie, ale i także w przemyśle. Mamy cały obszar gospodarczy, który się bardzo szybko rozwija i daje pracę ludziom. Nie tylko z Brześcia Kujawskiego, ale także z miasta Włocławka i z całego powiatu włocławskiego. Dlatego wyróżnienie Brześcia dożynkami gminno-parafialno-diecezjalnymi jest w pełni uzasadnione. A same dożynki, po to się spotykają wszyscy na dożynkach, żeby się z jednej strony integrować, ale z drugiej strony także podkreślić, że na chleb pracują wszyscy. Rolnicy, którzy uprawiają ziemię, ale i przetwórcy, którzy przerabiają zboże na mąkę i przemysł piekarniczy, który wypieka różnego rodzaju pieczywo. A wszystko to się składa na tak zwane bezpieczeństwo żywnościowe kraju i pod tym względem możemy powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni. Jeżeli mamy zagrożenia, to tylko militarne. Dlatego róbmy wszystko, żeby się integrować na takich uroczystościach, żeby była zgoda w narodzie, żeby była zgoda między państwami, po to, żeby nie było wojen, bo wojna niszczy gospodarkę, a nie ją rozwija. Chcę też także podkreślić, że my mamy bardzo dobrze wykształconych rolników, którzy dzisiaj mają, czy muszą wykonywać wielozawodowość. To nie tylko oranie, sianie i zbieranie, ale przede wszystkim ekonomia, czyli ołówek, myślenie, komputer, liczenie. To także elektronika, na której trzeba się znać. To także administracja, czyli składanie odpowiednich wniosków do różnych instytucji, które dofinansowują polską wieś i nasze rolnictwo. Ale także mechanik, czyli rolnik musi być w tym zakresie samowystarczalny. Dlatego w naszym województwie kujawsko-pomorskim ponad 40% młodych rolników mamy z wyższym wykształceniem. I ta tendencja rośnie. I to cieszy, że będą następcy, że będzie się wieś rozwijała. Trzeba też powiedzieć, że spada liczba gospodarstw. Bo drobne gospodarstwa, nie mające często następców, są przejmowane przez sąsiadów, którzy się powiększają. Ochrona ziemi państwowej, którą parlament ostatnio uchwalił, też ku temu służy. Ale my jesteśmy w terenach, gdzie tych państwowych zasobów ziemi mamy niewiele. W innej części naszego województwa i kraju jest ich znacznie więcej. Podsumowując, dzisiaj jest czas na świętowanie, na wyrażanie wdzięczności tym, którzy dla nas wszystkich pracują, a inaczej mówiąc, my wszyscy pracujemy dla innych, żeby w przyszłość wejść w zgodzie, a nowe plony, nowe działania, żeby były bardziej skuteczne i satysfakcjonujące tych, którzy na nie pracują. Wszystkiego dobrego dla polskich rolników, zarówno indywidualnych, jak i tych zrzeszonych w samorządach, zrzeszonych w organizacjach społecznych, kołach gospodyń wiejskich, strażach pożarnych, czyli wszystkich, którzy działają na rzecz drugich osób. Gratuluję i życzę dobrej przyszłości.
1: A czego pan by życzył wszystkim rolnikom?
2: Ceny na nasze produkty, na pewno. No i dobrej pogody, lepszej na pewno.
3: Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy dla wszystkich rolników i powinniśmy docenić ich ciężką pracę. I myślę, że...
4: Szanowni Państwo...
3: Myślę, że powinniśmy się cieszyć i kultywować tą tradycję, która jest naprawdę piękna, bo dożynki jednoczą wszystkich nas jako społeczeństwo.
1: Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
3: Bez ludzi, którzy tutaj przychodzą, bez naszych sąsiadów, bez czego jeszcze?
2: Bez chleba, bez wieńców tutaj przygotowanych.
1: Co dzisiaj pani przygotowały na dożynki?
5: Dzisiaj miałyśmy takie zadanie, żeby przygotować sery białe na różne sposoby.
4: No i to żeśmy uczyniły, tak? Jak widać, jest fajnie.

0: kolorowo, a przede wszystkim apetycznie bardzo, tak? Że tak powiem, na własnym wypieczonym chlebku przez naszą koleżankę.
1: A czym dla pań są dożynki?
0: No, dożynki dla nas przede wszystkim są podziękowaniem za trud i pracę naszych drogich rolników, tak? Bo to tak naprawdę musimy doceniać ich trud, zaangażowanie, pracę, którą na co dzień wykonują, bo to dzięki nim tak naprawdę możemy dzisiaj zjeść ten chlebek, bo muszą uprawić to zboże, później je zebrać, żebyśmy mogli mieć z niej mąkę, wypiekać te cudne, przepyszne chlebki, tak? I myślę, że to jest główny wyraz i naprawdę musi ten szacunek dla tego rolnika niestety być, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie jest tak, jak jest.
1: Co pani przygotowała na tegoroczne dożynki pysznego?
2: Dzisiaj przygotowałyśmy ciasta drożdżowe przede wszystkim ze śliwkami, pączki, wafelki, kokosankę, takie rogaliki, wafelki, kostkę taką czekoladową z wiórkami kokosowymi. No takie mieliśmy. Do tego mamy jeszcze kawę i herbatę dla gości, jak ktoś sobie życzy.
1: A czym dla pań są dożynki?
2: No dożynki to dla mnie to jest wielkie święto, święto rolników, święto chleba, które no daje nam ten chleb. Rolnik musi ciężko pracować, żeby te zboże zebrać. Potem ucztujemy dożynkami.
1: A czego pani by życzyła wszystkim rolnikom?
2: No ja bym rolnikom życzyła czego? No dużo zdrowia też, ale i pogody, żeby mogli ten chleb, to zboże zebrać, żebyśmy mieli co jeść.
3: Dziękuję również.

Kujaw, żyjecie! Już obudzeni, czy jeszcze nie? Dobra, obudzeni!

Czy wydajecie?

pewno wszyscy obudzeni jesteście? Na pewno? Do teraz śpiewacie, teraz tylko wy.

proszę, ręce w górę, ej! Żyją, proszę! I nie może! Ej, ej! Ruchać! Rycamy, rycamy!

Thank you.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków

0: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Mimo deszczowej i pochmurnej pogody wielu wrocławian i mieszkańców naszego regionu udało się na zakupy na Biojarmark. Organizatorem wydarzenia jest Wrocławska Strefa Natury. Dużym zainteresowaniem jak zawsze cieszyły się stoiska z nabiałem oraz wędlinami. Część wystawców regularnie pojawia się na wrocławskim Starym Rynku, a kramy innych są widywane nieco rzadziej. Do tych drugich należą totalne octy.
1: Octy wytwarzane metodą naturalnej fermentacji, octy robione z owoców, z naszych własnych owoców, owoców tak zwanych niepryskanych, czyli takich, które rosną bez stosowania żadnej chemii oraz nie tylko z owoców, ale też z ziół. Ciekawostka, można wytwarzać octy z ziół ogrodowych, na przykład z tymianku, z mięty, z oregano, no i z ziół takich zbieranych, dziko rosnących, zbieranych ręcznie, na przykład z kwiatu czarnego bzu. To jest octet, który jest jednym z pyszniejszych octów.
2: Gdzie poza Biojarmarkiem można Was spotkać?
1: Poza Jarmarkiem jesteśmy z Wielkopolski, Kościelec, koło koła. Tam ja wytwarzam te octy, no i tam można u mnie nabywać na miejscu, ale też na różnego rodzaju festiwalach takich dotyczących rękodzieła. Na terenie całej Polski praktycznie jesteśmy. Można nas spotkać, można nas tam nabyć, nasze produkty.
0: Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem kupujących.
1: Jak najbardziej. Na lokalnym rynku nasze octy podbijają właściwie ten rynek, dlatego że mamy bardzo szeroki asortyment. Jest tych octów naprawdę duży wybór i no, są naprawdę bardzo, bardzo pyszne, a przede wszystkim są dobrze zrobione. Co to znaczy? To znaczy, że są bardzo dojrzałe. Nasze octy długo fermentują. To jest proces naturalnej fermentacji, który jest bardzo powolny. I taki ocet potrzebuje roku czasu, żeby można go było rozlać w butelki.
2: A czy jest jakiś produkt wśród innych, który wyróżnia się najbardziej, który jest taki najbardziej popularny?
1: Najbardziej popularnym jest ocet jabłkowy, to jest oczywiste, wszyscy go znają. Ten ocet stoi na półkach we wszystkich sklepach. Natomiast u nas tych octów jabłkowy jest też oczywiście, bo on być musi. No, ja nie przeczę, jest też doskonałym octem. Ale tych octów u nas jest dużo więcej. No ja właśnie uwielbiam ocet z kwiatu czarnego bzu. Jest przepyszny, ale też jest bardzo wartościowy, bo zawiera dużo takich cennych związków, które są potrzebne naszemu organizmowi i które wspierają.

0: zmieniają nasz organizm.
1: Wszystkie produkty, które można nabyć na biojarmarku, są wykonywane naturalnie. Są bardzo zdrowe i pożywne.
0: Ja się moją sztukę, że tak powiem, zdrowotno-leśną inspiruję przede wszystkim ziołami. Chodzę dużo do lasu, można znaleźć u mnie grzyby funkcjonalne, wszystko jest zbierane przeze mnie, ziołowe, leśne syropy, tak, i przez partnera również, żeby nie było. Mamy maści przeciwbólowe, dużo naturalnych kosmetyków bez chemii, głównie ziołowych na olejach kokosowych. No i generalnie dużo zdrowia zamkniętych w słoiczkach i w butelkach.
2: Czy te produkty cieszą się dużym zainteresowaniem wśród ludzi?
0: Jak najbardziej. Uważam, że teraz ludzie coraz bardziej chcą świadomie i zdrowo się odżywiać, leczyć się, tudzież wspierać swoje zdrowie bez użycia medykamentów, farmaceutyków.
2: A czy jest jakiś produkt, który się najbardziej wyróżnia, który jest najbardziej popularny wśród ludzi?
0: Jeżeli chodzi o moje produkty, to najbardziej syropy imbirowe. To takie porządne szoty są. Można je pić z wodą, z kawą, z herbatą albo po prostu tak bezpośrednio z butelki. To jest świeżo wyciskany sok z imbiru, z miodem, z cytrusami. No i ten na przykład jest syrop pięciu przemian według medycyny chińskiej. Tam jest cynamon, kardamon, anyż, goździki, kurkuma i dużo chili.
1: Kupujący tym razem mieli okazję kupić wędzone ryby. Wybór był bardzo duży. Największym zainteresowaniem cieszyła się polędwica z Jesiotra.
3: U mnie głównie ryby wędzone. Wędzone w sposób tradycyjny, tak jak to się dawniej robiło. Wędzimy olchą, suchą, okorowaną. Ceglane wędzarnie, takie stare, opalane, właśnie jak wspomniałem, olchą. I głównie tylko sól używana do marynaty. Nic więcej tutaj praktycznie nie ma.
2: Czy te produkty cieszą się dużym zainteresowaniem?
3: Dużym, naprawdę dużym. Ludzie są świadomi na chwilę obecną, wiedzą co jedzą i szukają.
2: A czy jest jakiś produkt, który cieszy się najbardziej zainteresowaniem?
3: Jak najbardziej. Bardzo fajna polędwica z Jesiotra. Już nie mam, na dzisiaj podkreślam, już nie mam. Szynki Suma, która wygrała nawet konkurs w tym roku na wiosnę Smaki Regionu województwa łódzkiego.
1: Biojarmark we Włocławku odbywa się cyklicznie w każdą drugą niedzielę miesiąca na Starym Rynku. W godzinach od 10 do 14. Wydarzenie promuje zdrową żywność, ekologiczne i tradycyjne wyroby oraz unikatowe rękodzieło. W naszym regionie rozpoczął się czas dożynek. To tradycyjny ludowy obrzęd dziękczynny za ukończenie żniw i prac polowych. Rolnicy tworzą duże, piękne wieńce oraz wypiekają tradycyjny chleb. W Brześciu Kujawskim barwny korowód dożynkowy przeszedł z kościoła świętego Stanisława na targowisko miejskie, gdzie odbyły się główne uroczystości.
4: Każdego roku chcemy podziękować wszystkim rolnikom za pracę, za trud, za bezpieczeństwo żywnościowe. W tym roku te dożynki mają jeszcze szerszy wymiar, bowiem są to dożynki też o charakterze diecezjalnym. Bardzo cieszymy się z licznych delegacji, gości, którzy nas zaszczycili dzisiaj swoją obecnością. Ja powiedziałem dzisiaj, że mieliśmy duże wątpliwości, jak zorganizować to święto, bowiem ten rok nie był łatwy dla polskiego rolnika. Natomiast myślę, że kultywowanie tradycji jest niezmiernie ważne, żeby pokazywać pokoleniom naszych dzieci, wnuków, jak się świętuje, jak się dziękuję za plony. Cieszę się, że pogoda dopisała. Mam nadzieję, że będziemy teraz już tylko smakować, świętować i ta koncertowa część się zapowiada też bardzo, bardzo muzycznie i apetycznie, więc wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do Brześcia Kujawskiego.
1: Dożynki w Brześciu miały charakter diecezjalno-parafialny, więc nie mogło zabraknąć na nich biskupa Krzysztofa Wędkowskiego.
5: Jesteśmy na dożynkach, które są dziękczynieniem najpierw Bogu, no i oczywiście ludziom, zwłaszcza tym, którzy pracują w rolnictwie, w różnych zresztą wymiarach, bo to nie jest tylko, jak dobrze wiemy, dzisiaj taka typowa praca rolnicza, ale jest wiele oczywiście maszyn i urządzeń, a więc są także nowe zawody rolnicze i wszystkim im dziękujemy. Myślę, że to jest ważny dzień, abyśmy sobie przypomnieli, tak jak to bardzo ładnie starosta Dożynek powiedział, że ten chleb, który łatwo kupujemy, stosunkowo łatwo go otrzymujemy, jest wynikiem jednak długotrwałej pracy bardzo wielu ludzi i dlatego dzisiaj za to tym ludziom dziękujemy, prosząc także, aby ci ludzie mieli w dalszym ciągu siłę i gotowość pracy dla innych, bo dobrze wiemy, że wcale nie jest to prosta praca z różnych powodów w rolnictwie, z różnych zresztą przyczyn i związanych z tym, że wiele osób młodych opuszcza dzisiaj wioski.

0: I także, o czym często słyszymy, że zewnętrzne okoliczności, także polityczne, unijne wskazania wcale nie sprzyjają pracy rolnika.
1: Dożynki były również okazją do spotkania przy stoiskach gastronomicznych przygotowanych przez sołectwa, koła gospodyń wiejskich oraz restaurację Wajcha. Rozstrzygnięto także konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, podkreślając znaczenie pielęgnowania lokalnych zwyczajów i dziedzictwa kulturowego.
2: Święto rolników, diecezjalne święto w Brześciu Kujawskim. Po raz kolejny zaczęliśmy, to jest tradycja już od wieków, zaczynamy świętować w kościele mszą świętą, którą celebrował biskup. Ciężka praca rolników zostaje doceniona. Dzisiaj dziękujemy im za to, że pracują na rzecz naszej społeczności. To powoduje, że jesteśmy niezależni żywnościowo, ale to też święto wszystkich mieszkańców. To jest święto mieszkańców, którzy mieszkają na wsi, w mieście. Wszyscy gdzieś tam jesteśmy związani z jakąś uprawą, czasami ktoś tam ma jakieś działki. Dlatego też świętujemy to, że akurat zaczął się okres, w którym zbieramy plony, które ziemia nam przyniosła.
3: Wszystkim rolnikom, wszystkim sadownikom, wszystkim pszczelarzom, wszystkim tym, którzy pracują na gospodarstwach, bo przecież teraz to często naprawdę duże przedsiębiorstwa, ale także rodzinom rolników, bo faktycznie to jest taka wyjątkowa gałąź gospodarki, dlatego że jednak to bezpieczeństwo żywnościowe jest czymś szczególnym, wyjątkowym i my musimy po prostu o to nasze rolnictwo dbać. Ale dzisiaj charakter dożynek, które są organizowane na terenie w poszczególnych gmin, one się zmieniło, dlatego że to już dzisiaj nie jest święto, które gromadzi tylko i wyłącznie rolników, ale wszystkich mieszkańców poszczególnych lokalnych społeczności, bo często gminy nie mają swoich świąt miast czy powiatów, jak mają inne jednostki samorządu terytorialnego, ale mają właśnie dożynki i spoglądając na przekrój społeczeństwa, faktycznie mamy przedstawiciele wszystkich zawodów, wszystkich grup społecznych.
1: Szersza relacja z dożynek w Brześciu Kujawskim w magazynie Pulsometr.
4: Miniony weekend upłynął we Wrocławku pod znakiem przedsiębiorczości. Po rocznej przerwie odbyła się kolejna edycja Włocławskiego Festiwalu Przedsiębiorczości. Wydarzenie ponownie przyciągnęło wystawców i mieszkańców naszego miasta.
5: Wyjątkowe święto wrocławskich przedsiębiorców, ale nie tylko, bo również mieszkańców. Święto, które ma przede wszystkim pokazać mieszkańcom naszego miasta to, w jaki sposób funkcjonują nasi przedsiębiorcy, w jaki sposób prowadzą swój biznes, ale też ma dać możliwość do zapoznania się z ofertą właśnie naszego lokalnego biznesu, a prawdę jest taka, że najważniejsze w lokalnej gospodarce jest to, żeby właśnie tą lokalną gospodarkę wspierać. Pogoda, można powiedzieć, że nas nie rozpieszcza, jest bardzo gorąco, ale mimo wszystko liczymy na to, że mieszkańcy naszego miasta pojawią się dzisiaj tutaj właśnie w Parku na Słodowie i wspólnie z nami, zarówno dzisiaj, jak i w sobotę, będą chcieli celebrować właśnie święto wrocławskiej przedsiębiorczości.
6: A jakie atrakcje dla dzisiejszych oglądających?
5: Oj, atrakcji jest bardzo wiele. Przede wszystkim my zadbaliśmy o wielkie grillowanie. My mówię tutaj o Wrocławskim Centrum Biznesu, ale każdy z przedsiębiorców na swoim stoisku również przygotował coś, co powinno przyciągnąć mieszkańców i zachęcić do wspólnego świętowania.
4: Na odwiedzających czekały atrakcje dla dzieci i młodzieży, konkursy oraz bogata strefa gastronomiczna. Swoją ofertę zaprezentowali także nowi wystawcy, którzy przygotowali dla gości dodatkowe atrakcje i konkursy.
7: Jesteśmy pracownią balonową, dekoracji balonowych i przygotowujemy takie kompleksowe dekoracje przyjęć. Zajmujemy się też przystrajaniem lokali usługowych. Mamy kilka realizacji, także w zanadrzu. Natomiast głównie faktycznie są to przyjęcia rodzinne, chrzciny, komunie, urodziny, osiemnastki, sześćdziesiątki, no po prostu cały zakres.
6: A na jakim obszarze Państwo działacie?
7: Głównie Wrocławek i okolica.
8: Jestem z autobusu Energia Intaxia, jestem pedagogiem, trenerem umiejętności społecznych, technikiem usług kosmetycznych, animatorem, trenerem zajęć ruchowych. Stworzyłam taki program rozwoju emocjonalnego, ruch, emocje, zabawa, no bo dzieci i dorośli też najlepiej się bawią i uczą podczas zabawy. Więc to jest program, który ma wszystko połączone. Piszę bajki terapeutyczne, które też tutaj są do zobaczenia, piosenki i robię zajęcia ruchowe, gdzie dzieci wymyślają razem ruchy, bo mają tą sprawczość i wtedy jeszcze bardziej są tacy dumni. Podnoszę ludzi na samoocenie, no bo niestety mamy smutnych ludzi, kochanych, wspaniałych, ale tego smutku jest dużo. Jestem pozytywną osobą, która uwielbia się bawić i jeżeli mogę to jeszcze przekształcić w pomoc, no to jeszcze lepiej. Będzie tak, autobusowa joga,

0: Tutaj mamy karty z emocjami, mamy różnego rodzaju karty pracy, które też sama przygotowałam. Unboxiki, przypinki, tube emocji z magicznymi pytaniami, które naprawdę ruszają po emocjach, bo ludzie dbają o wszystkich dookoła, a zapominają dbać o tej najważniejszej osobie, czyli o sobie. Będą kolorowanki, mamy tutaj dużo gier, właśnie stricte o emocjach, więc wszystko, co robi dobrze ludziom od środka. Cukierki też mamy, ale mało słodyczy, proszę.
1: Dzisiaj można spróbować wejść na koło akrobatyczne, zrobić sobie zdjęcie, spróbować podstawowych figur. Można też razem z nami coś zatańczyć i wygrać nagrody poprzez spróbowanie swoich sił na kole.
2: Na czym polega ten konkurs dzisiaj?
1: Wystarczy tylko polubić naszą stronę, zrobić sobie zdjęcie tutaj na kole i losujemy nagrodę. Można wygrać koszulkę, długopis, no różne gadżety, plecak. Także warto spróbować.
3: Jesteśmy sponsorem tutaj głównego konkursu, w którym do wygrania będzie sesja całodzienna u nas w studiu. A ja jestem tutaj z naszymi gadżetami promocyjnymi. Można sobie przyjść, zawsze porozmawiać też, dowiedzieć się czegoś na temat tatuaży, ich wykonania, terminów, a przy okazji wziąć sobie jakąś naklejeczkę, obejrzeć nasze katalogi, pracę, smyczkę i tak dalej.
2: Festiwal był również okazją do bezpośrednich rozmów lokalnych przedsiębiorców z mieszkańcami. Tegoroczna edycja jest już za nami i wszystko wskazuje na to, że wydarzenie ponownie stanie się ważnym punktem wakacyjnego kalendarza imprez we Wrocławku.
4: Ratusz ogłosił przetarg na budowę osiedlowego placu zabaw na osiedlu Rybnica wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem wielofunkcyjnym oraz parkiem Rybnica. Projekt będzie realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Rybnica i stanowi funkcjonalnie powiązaną całość z parkiem Rybnica, w ramach którego zaplanowano wykonanie ścieżek tematycznych, budowę miejsc postojowych oraz montaż elementów małej architektury przy zachowaniu istniejącej zieleni.
5: Tak jak deklarowałem i w trakcie wyborów, kiedy w kampanii wyborczej zadeklarowałem, że zbudujemy na osiedlu Rybnica park, a później w budżecie obywatelskim w 2025 roku mieszkańcy jeszcze dodatkowo zaproponowali budowę boiska oraz placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Oba projekty w sensie dokumentacji wykonaliśmy, ponieważ te dwie inwestycje znajdują się właściwie w sąsiedztwie. Ogłosiliśmy przetarg z podziałem na dwa zadania. Czekamy na oferty potencjalnych wykonawców, natomiast i jedno, i drugie, trzeba to jasno podkreślić, jest efektem realizacji potrzeb jasno wyartykułowanych przez mieszkańców Wrocławka, w tym wypadku mieszkańców osiedla Rybnica.
4: To nie koniec inwestycji miejskich na Rybnicy. Miasto chce przebudować drogę.
5: Jesteśmy w trakcie projektowania też przebudowy samej ulicy Rybnickiej. Przebudowy, która też jest przez mieszkańców tej części naszego miasta od wielu, wielu lat oczekiwana. Aktualnie ten projekt, koncepcja znajduje się w ocenie oddziaływania na środowisko, dlatego że odcinkowo to będzie przebudowana ulica Rybnicka na ponad 3 kilometrach, więc tutaj ta procedura oddziaływania na środowisko jest obligatoryjna. Natomiast po realizacji tej inwestycji, no, ta część miasta zyska przede wszystkim bezpieczną, równą drogę, ale z chodnikami i odseparowaną drogą rowerową, która właściwie stanie się takim kręgosłupem tego osiedla, więc myślę, że dużo dobrych zmian dla tej części naszego miasta w najbliższym czasie się zadzieje.
4: Miasto powoli przygotowuje się do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Dojdzie do kilku zmian. Mieszkańcy zyskali prawo do poparcia aż 3 wybranych inicjatyw, co zwiększa szanse na wybór różnorodnych zadań. Wnioski dzielone są w nowej formule na pulę ogólnomiejską oraz instytucjonalną. Za nami wyjątkowo pracowity weekend dla służb w regionie. Na wrocławskich drogach policjanci odnotowali 14 zdarzeń, w tym jeden wypadek i 13 kolizji. Mundurowi zatrzymali również 3 nietrzeźwych kierujących, jednego kierowcę samochodu oraz 2 rowerzystów.
6: Do wypadku doszło w piątek około godziny 9, gdzie zostaliśmy powiadomieni o tym, że na drodze wojewódzkiej 270 pomiędzy Lubrańcem a Brzesiem Kujawskim zderzyły się 4 pojazdy. Policjanci wstępnie ustalili na miejscu zdarzenia, że 27-letnia kierująca BMW nie zachowała bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego, uderzyła w jego tył. W wyniku tego zdarzenia Toyota przemieściła się na przeciwległy pas ruchu. Tam została uderzona przez pojazd marki

0: ciężarowej Scania i dodatkowo jeszcze Toyota uderzyła w Hyundai'a. W wyniku tego zdarzenia kierująca Toyotą została zabrana do szpitala. No tu okazało się, że obrażenia ma powyżej dni 7 i w tej sprawie włosowscy policjanci będą prowadzić postępowanie, które będzie miało wyjaśnić dokładne okoliczności wypadku drogowego. Policjanci sprawdzili trzeźwość wszystkich uczestników tego zdarzenia i wszyscy byli trzeźwi. No natomiast przez weekend włosowscy policjanci również sprawdzali trzeźwość innych uczestników ruchu drogowego. No i tu okazało się, że w jednym przypadku kierujący pojazdem mechanicznym był nietrzeźwy oraz dwóch rowerzystów również jechało w stanie nietrzeźwości. Nietrzeźwy kierujący pojazdem mechanicznym oprócz tego, że za jazdę w stanie nietrzeźwości, odpowie również za spowodowanie kolizji drogowej, do której doszło w Uniechowie, jest to gmina Fabianki. Do zdarzenia doszło w niedzielę, w godzinach porannych, gdzie zostaliśmy powiadomieni o tym, że kierujący pojazdem Toyota dachował i po tym zdarzeniu oddalił się z miejsca zdarzenia. Kiedy policjanci prowadzili czynności na miejscu zdarzenia, zostaliśmy poinformowani o tym, że jeden ze strażaków ujął osobę, która miała kierować tym pojazdem i przekazał policjantom. Policjanci zatrzymali 32-latka. No tu okazało się, że przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało u niego 1,2 promila alkoholu we krwi. Policjanci zatrzymali od kierowcy prawo jazdy i teraz prowadzone jest postępowanie dotyczące spowodowania jazdy w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania kolizji drogowej. Dodatkowo policjanci zatrzymali dwóch kierujących rowerami. 55-latek w miejscowości Chojny został zatrzymany przez policjantów z Lubienia Kujawskiego. Tu okazało się, że miał prawie 2 promile alkoholu. Natomiast 70-latek zatrzymany na terenie Włocławka przez policjantów ruchu drogowego miał 0,7 promila alkoholu. Za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości obaj kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
1: Jeszcze więcej pracy mieli włocławscy strażacy. Od piątku do niedzieli interweniowali aż 109 razy. Duża część zgłoszeń miała związek z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem.
2: Intensywne opady deszczu, silne podmuchy wiatru spowodowały, że mieliśmy sporo zdarzeń związanych z usuwaniem skutków tych opadów i nawałnic. Powalone drzewa, które trasowały jezdnie, chodniki, drzewa, które gałęzie, które poprzewracały się na linie energetyczne, zarażały też liniom energetycznym. Wspólnie tutaj działaliśmy też ze służbami energetycznymi, usuwając te zdarzenia. Miały miejsce też zdarzenia, które spowodowały uszkodzenia dachów na budynkach jednorodzinnych i gospodarczych. Ale też i pożary były. Pożary były, było też zdarzenia związane z pożarami, między innymi pożar samochodu na osiedlu Zazamcze, który też rozwinął się i uszkodził sąsiedni pojazd. Pożar budynku jednorodzinnego na osiedlu Michelin. Zdarzają się też alarmy fałszywe, to też w sytuacji, kiedy zadziałają systemy sygnalizacji pożarowej na przykład w budynkach, albo też i teraz nowoczesne urządzenia, na przykład iPhone gdzieś tam zdarza się, że te telefony, które mają właśnie te systemy gdzieś tam, to powiadamiają nas o zagrożeniu. No nie zawsze to zagrożenie występuje.
1: Jak zapowiadają służby, po tak intensywnym weekendzie nie ma jednak czasu na odpoczynek. Wraz z końcem wakacji na drogach może pojawić się więcej samochodów, dlatego policjanci i strażacy apelują o ostrożność i dostosowanie się do warunków. Koniec wakacji zbliża się wielkimi krokami. Rozpoczął się właśnie ostatni pełny tydzień letniego wypoczynku. To czas pierwszych podsumowań, ale też planowania, jak wykorzystać ostatnie dni wolnego. Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, jak zamierzają spędzić ten tydzień i jak oceniają tegoroczne wakacje.
3: Przyszłam z Irlandii na wakacje tutaj, do rodziny. I no fajnie jest.
4: Świetnie. Powiedz mi, czy już czujesz, że wakacje zbliżają się ku końcowi?
3: Tak.
4: Wracasz do szkoły, do pracy?
3: Do szkoły.
4: A jakie masz plany na ten ostatni tydzień wakacji?
3: Nie wiem, po prostu zakupy i takie rzeczy.
4: A kiedy wracasz do siebie, do kraju?
3: 1 września.
4: Czyli ostatni tydzień spędzasz tu?
3: Tak, dokładnie.
5: Oj, super.
4: Byliście Państwo gdzieś, wyjeżdżaliście?
5: Tak.
4: Czyli czas tak urlopowo, ale też i praca, wszystko tak połączone.
5: Wszystko razem, tak.
4: A czy już czujecie Państwo, że to ostatni ten tydzień?
5: Tak, w dniu wyjazdu już tak mieliśmy, tak.

0: wyjazdu. A jakie plany macie Państwo na ten ostatni weekend gdzieś?
1: Teraz o zakupy, wyprawka szkolna i to tak o.
2: Dzień dobry, świetnie, dziękuję.
0: Wyjazdowo czy spędzała Pani tak domkowo?
2: Wyjazdowo i domkowo.
0: A czy czuje już Pani, że to ostatni weekend, ostatni tydzień wakacji?
2: To już chyba nawet widać po pogodzie, prawda?
0: Tak. Jakieś plany szczególne ma Pani na ten ostatni weekend?
2: Roczek synka.
3: Pięknie, pięknie.
0: Wyjeżdżaliście Państwo, spędzaliście ten okres wakacyjny w domku?
3: No niestety nie, nad morzem.
0: O, cudownie. Jak pogoda dopisała?
3: No tak w kartkę, ale w miarę fajnie.
0: I w jakim byliście Państwo mieście?
3: W Gąskach.
0: Super, świetnie. Proszę powiedzieć, czy czujecie, że już koniec tych wakacji tak naprawdę zbliża się?
3: Ja uważam, że jeszcze nie. Będzie jeszcze pogoda.
0: O, to cudownie. Jest Pan optymistą. Oczywiście. Jakieś plany na ten nadchodzący ostatni tydzień?
3: No, są plany, ale to nie jest związane z wakacjami.
2: To dobrze.
0: Wyjeżdżałaś gdzieś, czy spędzałaś w domku?
2: Byłam w górach.
0: Wow, świetnie. I w jakim rejonie gór?
2: W Zakopanem nad Morskim Okiem.
0: Czyli zwiedzałaś też tak spacerując po prostu?
2: Tak.
0: A czy czujesz, że to już ostatni week, tydzień wakacji?
2: Tak, zdecydowanie.
0: Jakie plany?
2: Nie wiem w sumie.
0: Odpoczywasz w domku?
2: No teraz raczej tak już. No byłam nad morzem i byłam też nad jeziorem i teraz przyjechałam też nad jezioro, tylko to jest kawałek stąd po prostu i niedługo będę odebrana.
0: Super, świetnie. A powiedz, czy już czujesz, że to ostatni tydzień wakacji wracasz do szkoły, do pracy później?
2: No wracam do szkoły, do liceum trzeciej klasy.
0: Świetnie. Jakie plany masz na ten ostatni tydzień?
2: No po prostu sobie poczylować nad jeziorem i chyba w sumie nic poza tym. Jeszcze książki tylko kupię.
4: Dobrze.
0: Wyjeżdżaliście gdzieś, zwiedzaliście coś?
4: No coś przez coś tak.
0: Gdzie byliście?
5: Wielka Brytania.
4: Dokładnie.
0: Wow, świetnie, super. Czy czujecie, że już ostatni tydzień wakacji przed nami?
4: Bardzo.
5: Trochę.
0: Wracasz do pracy, do szkoły?
4: Do szkoły.
0: O, no tak. A jakie macie plany na ten ostatni weekend, tydzień w sumie?
5: Absolutnie żadne.
4: Żadne, no.
6: Dziękuję, bardzo dobrze.
0: Wyjeżdżała pani, podróżowała?
6: Tak, byłam troszkę w Egipcie.
0: Świetnie.
6: To znaczy na troszkę, 2 tygodnie aż.
0: Super. A czy czuje pani, że już to ostatni ten tydzień wakacji?
6: No nie czuję, bo ja za 2 tygodnie znów wyjeżdżam do Grecji, także...
0: Cudownie. Czyli plany już ma pani na najbliższy?
7: Morzem byliśmy.
0: Cudownie, pogoda dopisała?
7: Tak, właśnie był tydzień, gdzie było około 30 stopni, o, także było super.
0: Świetnie. A czy już czujecie, że ostatni tydzień wakacji przed nami?
7: No my tak, bo ja jestem nauczycielem i córka też, także na pewno to odczuwamy. Jeszcze widzimy, że ludzie się krzątają, chodzą po książki z zeszytami, to już mówimy, chyba to już ostatni ten dzwonek.
0: A jakie plany na ten najbliższy tydzień?
7: No chyba nic, sam relaks w domu, jakieś jeszcze pewnie shopping też, zakupy. No i 1 września ruszamy na rozpoczęcie roku szkolnego.
8: Intensywnie.
0: Zwiedzałyście, panie, podróżowałyście?
8: Tak, z dzieckiem w łóżeczku, nocne wyprawy po mleko.
0: A, czyli był też i taki intensywny czas. A czy już czujecie, panie, że koniec wakacji, że to lato ku końcowi?
8: Tak, widać na załączonym obrazku.
0: Tak, ta pogoda nie rozpieszcza. A jakieś plany na ten najbliższy tydzień, końcowy sierpnia?
8: Nie, już były plany wakacyjne, już były Włochy, Szwajcaria.
9: Warto więc wykorzystać te ostatnie dni lata na to, na co później może już zabraknąć czasu. Jeszcze jeden spacer, spotkanie ze znajomymi, wyjazd albo po prostu spokojny dzień bez budzika. Wakacje powoli się kończą, ale przed nami jeszcze kilka dni, żeby dobrze je domknąć.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich

0: lekkości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Stany, tam kupiliśmy samochód, takiego kampera, którym do tej pory jeździmy i którym też przejechaliśmy właśnie Afrykę. Albo udawało nam się uciec przed jakimś konfliktem. Było gorąco o wojnie pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem. W końcu po tym postoju tygodniowym na granicy, dzieci chore, trzeba dodać, tak? Może nie będziemy tu szczegółów. Złapaliśmy coś na weselu.

0: Dzień dobry, witamy serdecznie naszych widzów. Zapraszamy na wywiad z podróżnikami, z Martą Owczarek i Bartkiem Skowrońskim, którzy wrócili właśnie skąd?
1: No, ostatnia podróż przez Afrykę. Z Warszawy do Windhoek.
2: Czyli Namibia.
0: Skąd taki pomysł, żeby akurat tam?
2: Bo tam nas jeszcze nie było.
1: Zawsze gdzieś ta Afryka chodziła, już nawet w poprzednich podróżach też mieliśmy pomysł, żeby przejechać. Okazało się po drodze, że Marta jest w ciąży, więc musieliśmy zawrócić z Półwyspu Arabskiego. A tym razem już dopięliśmy swego, ruszyliśmy z Półwyspu Arabskiego do Sudanu i dalej przez całą Afrykę na południe.
0: I Marta była w ciąży, no ale rozumiem, że pojawiło się dziecko i co dalej?
1: No wtedy pomysł na wyjazd do Afryki trochę odsunęliśmy w czasie, bo Zośka miała raptem 6 miesięcy. Postanowiliśmy wypróbować, czy to w ogóle ma sens, bo wcześniej podróżowaliśmy przez lata na motocyklach, na piechotę, na dziesiątki różnych sposobów. No jak się pojawia dziecko, to tak nagle się wydaje, że pewnie się dużo zmieni. No i chcieliśmy przetestować, czy nasza córka też będzie chciała jeździć. I wybraliśmy Stany, tam kupiliśmy samochód, takiego kampera, którym do tej pory jeździmy i którym też przejechaliśmy właśnie Afrykę. No i wyjechaliśmy na 6 miesięcy do Stanów Zjednoczonych, Kanady, żeby sprawdzić, czy to ma sens.
0: Troszkę to pytam, bo to córka, małe dziecko, to ma mniej do powiedzenia. Myślę, że mama więcej do powiedzenia będzie miała na ten temat. Jak logistyka podróżowania z małym dzieckiem?
2: No to jest przemeblowanie. To na pewno nie jest tak, jak było kiedyś, że robimy co chcemy, wtedy kiedy chcemy, zwiedzamy i oglądamy, co nam się podoba, tylko trzeba to dostosować do rytmu dziecka, który też się zmienia wraz z tym, jak dziecko rośnie. My jedziemy bardzo powoli, nie spieszymy się, to nie jest tak, że mamy program, który musimy odhaczyć, bo też tego czasu mamy dużo. Nie jesteśmy na dwutygodniowych wakacjach jeden raz w życiu tu i musimy cały program wypełnić, tylko jak jeden

0: puścimy, to możemy za tydzień obejrzeć to miejsce, a akurat dziecko ma towarzystwo i się świetnie bawi z, nie wiem, w Afryce z miejscowymi i wtedy zatrzymujemy się, bo i ona ma wspaniały czas i paradoksalnie jest to ciekawsze często doświadczenie niż oglądanie jakichś zabytków czy cudów przyrody, czyli taki kontakt z ludźmi. No więc założenie jest takie, że podróżujemy tak, żeby nam się wszystkim to podobało. Nie może być tak, że wszystko jest pod dzieci i dla nas to jest po prostu jedno wielkie przedszkole, bo tak to my byśmy też nie wytrzymali. No ale też nie może być tak, że te dzieci ciągniemy na siłę kilometrami, ryczą w samochodzie, a my nie, bo musimy dojechać na 17, żeby obejrzeć to czy tamto, tak, piramidy.
1: To świetnie. Czyli podróżowanie z dzieckiem wam wychodzi?
2: No można powiedzieć, że z dziećmi, bo 4 lata temu dołączył do naszego kampera jeszcze drugi zawodnik, syn Jan. I jest już nas teraz 4. Kamper to bardzo duże słowo, to też warto było widzom pokazać, czym my podróżujemy. To jest taki zwykły mały pick-up, na którym zamontowana jest taka mała budka. No i proszę sobie wyobrazić, że to jest mniej więcej 4 pewnie metry kwadratowe powierzchni, na której rodzina czteroosobowa musi się zmieścić. Więc jeszcze jak jeździliśmy z Zosią, no to było fajnie, a teraz musieliśmy naprawdę się dostosować do tego, żeby jeździć w 4. Janek ma dopiero 4 lata, Zosia 9. My specjalnie więcej miejsca przez kolejne lata już nie będziemy zajmować, natomiast oni na pewno, tak, rosną. No więc się też cały czas zastanawiamy, jak to dalej będzie z tym naszym wspólnym podróżowaniem w takim małym kamperze.
0: Znaczy to nie jest problem, dlatego że z reguły wybieramy miejsca, gdzie jest ciepło, miło, więc ten kamper służy przede wszystkim do spania czy ugotowania czegoś, a nasze życie toczy się na zewnątrz, wybieramy sobie, staramy się, nie zawsze to wychodzi, ale często udaje się znaleźć jakieś piękne miejsce na kemping, no więc może mamy mały dom, ale za to jaki wspaniały ogród dookoła i tam się toczy życie, więc to nie jest tak, że nam jest ciasno i my siedzimy pół dnia w 2 metrach kwadratowych, nie, nie.
2: Tak, nie, to się wszystko zgadza, Marta dobrze mówi, że w warunkach, kiedy mamy świetną pogodę, kiedy jest przyjemnie, ładnie, wszystko się sprawdza, natomiast proszę sobie wyobrazić moment, kiedy przychodzi gorsza pogoda, tak? Albo mamy deszcz tropikalny, który trwa przez tydzień. No i już wtedy w 4, w tej małej powierzchni robi się ciasno i wtedy szybko przeglądamy prognozy pogody, gdzie pogoda jest trochę lepsza i trzeba wtedy zrobić przerzut, przenieść się tam, gdzie znowu możemy sobie otworzyć tego kampera i żyć na zewnątrz.
1: Bartek, powiedz proszę konkretnie, ten kamper, jaki to model, jaki silnik, jakieś szczegóły techniczne podaj, ile pali?
2: No właśnie, z tym pali to jest największy ból, szczególnie teraz jak ceny poszły paliwa mocno do góry. No może z wyjątkiem Iranu, ale dobrze, dane techniczne. Więc samochód pali 14 litrów na 100 km. Jest to odpowiednik naszego w Polsce i w Europie Nissana Navara. Nissan Navara D22, nazywany NP300. Samochód z 2003 roku i tu skąd on tak dużo pali? Pali dlatego dużo, bo to jest wersja amerykańska, w Stanach się nazywa Nissan Frontier i ma silnik amerykański, bardzo lubi wypić tej benzyny dużo, no ale niestety nie ma wyjścia. Podjęliśmy decyzję i próbę podróży z Zosią w Stanach, Kanada, Ameryka Środkowa, wrócił do Polski, kilka wyjazdów do Afryki, rok pobytu w Grecji, no już ten samochód jest po prostu członkiem naszej rodziny. Z kolejnych danych technicznych, 3,3 litra, silnik nie, bez żadnego doładowania, zwykły, benzynowy, sześciocylindrowy. Tak naprawdę wszystko w tym samochodzie robię sam i od już prawie 10 lat jest z nami i sobie, a na liczniku jedyne 500 000 km.
1: O proszę. I tyle nim przyjechaliście?
2: No nie, nie, nie. Już go kupiliśmy.
0: Ale większość.
2: Ale dużą część, tak, tak. Ale kupiliśmy go już no, w świetnym stanie, bo to był samochód bez rdzy, bez niczego. W Arizonie panują takie warunki. Też nam ktoś kiedyś polecił, że jak szukacie samochodu w Stanach, to warto rozejrzeć się właśnie gdzieś za jakimiś Stanami Południowymi, gdzie jest sucho, gdzie tej korozji nie ma. I rzeczywiście, faktycznie taki 10-letni samochód nawet tam miał, z tego co pamiętam, jeszcze jakieś kody paskowe na ramię, więc to rzeczywiście warto tam.
0: I ta Arizona jest dobra jeszcze z jednego powodu, teraz mi to przychodzi do głowy. To akurat są plakietki z naszych motocykli, jak je przerejestrowaliśmy.

Polsce to musieliśmy zdjąć, a jak się zarejestruje w samochód albo motocykl w Arizonie, to się dostaje takie super blachy z kaktusem. One tutaj przy tych małych blachach motocyklowych są nieduże, ale przy samochodowym to jest naprawdę ciekawa

0: kilka lat, gdzie samochód podróżował po Stanach, Ameryce i Meksyku i całej Ameryce Środkowej, to mieliśmy taki, to właśnie bardzo charakterystyczny jest ten.
1: No też zwłaszcza jak jechaliśmy do, na Bliski Wschód, na przykład do Iranu, to stwierdziliśmy, że rejestracja amerykańska może nie byłaby najlepszym pomysłem, także z wielu powodów musieliśmy ten samochód przerejestrować.
2: Jak długo już podróżujecie?
0: Długo.
1: Pierwsza długa podróż, taka, że rzucamy wszystko i ruszamy w świat, to był 2008 rok. Oczywiście wcześniej były jakieś kilkumiesięczne wypady, ale takie definitywna zmiana życia to był 2008 rok, lato. Po prostu rzuciliśmy zawody, spakowaliśmy się, wynajęliśmy mieszkanie, mieliśmy wyjechać na rok, a wróciliśmy prawie po 3 latach. No i od tego czasu z jakimiś przerwami, na przykład na urodzenie dzieci, jesteśmy w trasie.
0: Tak, czyli będzie już ładnych parę lat. Z tej pierwszej podróży, o której Marta wspomniała, nawet była książka. Tej książki już chyba teraz nie dostaniemy. Mam ambitny plan, żeby ją dodrukować, także myślę, że niebawem się ukaże, bo już prawa autorskie do tej książki są całkowicie w naszych rękach, więc chcemy to zrobić już osobiście i to jest jakby ten początek, tak? Tu się zaczyna ten 2008 rok i te kolejne 3 lata to jest właśnie w tej książce. Marta przed chwilą pokazała, bo tak teraz mówimy o tej historii podróżowania, Marta pokazała te dwie tablice rejestracyjne. To były nasze pierwsze tablice rejestracyjne, bo postanowiliśmy podczas pierwszej podróży, okazało się, że naszym ulubionym środkiem transportu do podróżowania są motocykle. I kolejną podróż, którą się wybraliśmy, ponad chyba roczną podróż, do Azji Centralnej, też stwierdziliśmy, że to już będą motocykle. I po te motocykle pojechaliśmy do Stanów, szukaliśmy czegoś super prostego. To ma być jednocylindrowy silnik z gaźnikiem, żeby to można było młotkiem i śrubokrętem, jednym francuskim kluczem naprawić. I z tymi motocyklami wróciliśmy do Polski i ruszyliśmy właśnie w naszą podróż. Z tej podróży jest druga książka, Pod stopami słońca, która opowiada o tej całej trasie właśnie z Warszawy przez Azję Centralną. Tak, na motorkach dojechaliśmy do Afganistanu, później wróciliśmy przez Półwysep Arabski i był plan i pomysł, żeby jechać właśnie przez Afrykę, tak? Co dopiero dokończyliśmy w zeszłym roku, bo się okazało, że Marta jest w ciąży i że chyba zrobimy sobie krótką przerwę. I później właśnie się pojawił ten samochód w Stanach i także chwilowa taka kilkuletnia przerwa na wizytę w Amerykach. No a jak już dzieci podrosły trochę i uznaliśmy, że to jest na tyle bezpieczne, że możemy jej zaszczepić i przygotować się wszyscy do tej podróży przez Afrykę, to podjęliśmy właśnie decyzję, że jedziemy do Afryki.
2: Świetnie. Powiedzcie proszę o tej ostatniej waszej podróży. Jak to się zaczyna, taką podróż? Czy po prostu wsiadacie do auta i jedziecie, czy jednak to są miesiące przygotowań, poszukiwań, sprawdzania w internecie? Jak to wy robicie?
1: Ponieważ robimy już to tak długo, więc ten czas przygotowania za każdym razem jest krótszy, więc takie spakowanie się to nie jest coś bardzo wielkiego, jeśli chodzi o takie pakowanie jak na urlop, tak? Co, jakie zabrać ubrania, kosmetyki, no to jest szybko, akcja jednodniowa.
0: Przepraszam, że przerwę.
1: Dwudniowa.
0: Doszliśmy do takich wniosków, że czy się wyjeżdża na 2 tygodnie, czy na 2 lata, to mniej więcej zabiera się podobną ilość rzeczy.
1: To prawda, tak. To jakby mówimy o tych rzeczach osobistych, takim pakowaniu w cudzysłowie plecaka. Natomiast no, w zależności od sytuacji są inne przygotowania. Na przykład przed wyjazdem do Afryki nasz samochód się bardzo poważnie popsuł i w ogóle nie wiedzieliśmy, czy my dojedziemy gdzieś dalej niż w góry polskie. Więc no, jechaliśmy troszeczkę z duszą na ramieniu i ta Afryka, ja byłam przekonana, że nie dojedziemy. No ale wszystko się dobrze złożyło. Były oczywiście jakieś motor problemy po drodze, ale dojechaliśmy. Także pierwszy podstawowy problem, który przyćmił wszystkie inne przygotowania, no to był problem mechaniczny naszego. No ja już nie będę wnikać, Bartek długo by mógł opowiadać o tym, co tam się działo, ale...
0: Robiła mi Marta zdjęcia tylko z balkonu, jak siedzę tam cały czas pod tą maską, więc mam całą serię zdjęć takich, jak grzebie w tym silniku. Rzeczywiście, no mieliśmy problemy techniczne, natomiast no, udało się je rozwiązać. Samochód był przygotowany i chyba rzeczywiście nawet nam się opóźniło, jakieś 2 tygodnie wyjazd zaplanowany, ale w końcu wyruszyliśmy.

0: Ruszyliśmy, a później jak już się ten cały, cały mechanizm ruszył, no to już po prostu...
1: No i trochę takich administracyjnych, organizacyjnych spraw. Zaszczepić to już nie tylko siebie, tylko zadbać jeszcze o dwójkę dzieci, więc to zawsze trochę czasu zajmuje. Wynająć mieszkanie, wszystkie sprawy, które tutaj mogą się zadziać podczas naszej nieobecności, trzeba przydzielić rodziców czy osoby, które się tym zajmą, jak nas nie będzie i tak dalej, więc więcej jest spraw takich organizacyjnych niż stricte tego najprzyjemniejszego zapakowania się i przygotowania pojazdu do wyruszenia. No a tak jak teraz, my dojechaliśmy do Namibii, tam został samochód na 3-4 miesiące zaparkowany, więc za miesiąc wracamy kontynuować podróż po Afryce, no to to będzie szybkie pakowanie, jedna torba i tyle.
2: Czyli ostatnia podróż, zaczęliście w Polsce, skończyliście w Namibii. Czy to tak za jednym razem, czy mieliście inną trasę, czy były etapy? Opowiedzcie proszę o tym.
0: Tak, były etapy. I etapy wynikają z tego, że nasza córka starsza chodzi do szkoły. No i też nie chcę jej zupełnie wyciągać, bo mamy wszystko, że nie musielibyśmy wracać, tak? Ale no nie chcemy też jej zupełnie wyciągać z tej szkoły w 100% i uszczęśliwiać jej naszą tylko i wyłącznie pasją. Zależy nam też na tym, żeby miała swoje towarzystwo, żeby tutaj chodziła do szkoły, więc podzielona podróż została na etapy. Jakoś wcześniej tego nie planowaliśmy, że konkretnie na taki, ale faktycznie pierwszy etap to był z Warszawy, z Polski wyjeżdżamy i dojeżdżamy do Emiratów Arabskich. Przejeżdżamy sobie przez całą Europę, już tam nie będę wchodził w szczegóły. Dojeżdżamy do Turcji, Gruzja, Armenia, wjeżdżamy do Iranu, przez Irak do Kuwejtu, Arabia Saudyjska, jesteśmy w Emiratach Arabskich, tam samochód sobie staje po raz pierwszy. Bezpiecznie. Mija parę miesięcy, my wracamy całą rodziną do Polski, Zofia do szkoły. Kolejny etap. No więc odbieramy auto przez Półwysep Arabski, dojeżdżamy do Dżedy, tam promem przedostajemy się do Afryki, do Sudanu i później Sudan, Etiopia i Kenia. W Kenii kolejny postój, to jest nasz drugi etap zakończony. Spokojnie sobie samochód czeka na lotnisku w Mombasie. My znowu wracamy całą rodziną do Polski. Ten sam proces, szkoła, przedszkole i tak dalej. I teraz ten etap, po którym wróciliśmy, to jest właśnie z Mombasy, z Kenii, przez kolejne państwa, czyli Uganda, Rwanda, Tanzania, Zambia i po drodze małe Zimbabwe, Botswana i Namibia. I znowu ten sam system, czyli samochód ponownie zaparkowany, my wracamy do Polski.
2: Czyli wyjechaliście z Polski i dokąd się udaliście?
1: Najpierw trzeba było przejechać przez Europę, ale to był taki tranzyt, więc tutaj już się tym razem nie skupialiśmy na krajach europejskich, tym bardziej, że tą Europę, zwłaszcza Grecję i południe, poznaliśmy w trakcie COVID-u, w trakcie lockdownu, to był nasz pomysł na spędzenie lockdownu, przesiedzieliśmy go w Grecji, pracowaliśmy zdalnie. Natomiast tym razem ta Europa szybciutko w kierunku Turcji. I od Turcji zwolniliśmy.
2: O Grecję zapytam Was w następnym odcinku. Powiedzcie, jak dalsza podróż po Turcji?
1: No, Turcja jest wielka i to było dosyć szybkie podróżowanie, bo chcieliśmy dalej, chcieliśmy do tej egzotyki. Ten samochód, który miał się popsuć, się nie popsuł, więc już zaczęliśmy czuć bliskość Afryki, no najpierw jeszcze Bliskiego Wschodu, więc to były dopiero początki tego podróżowania, tym bardziej, że to jest tak, że mimo, że mamy doświadczenie w porzucaniu wszystkiego i wyruszaniu na wiele miesięcy w trasę, to zawsze jest tak, że ten pierwszy miesiąc to jest takie docieranie się. Jeszcze mamy taką jakby potrzebę pospieszenia się, wyznaczania sobie właśnie tych punktów, że musimy zobaczyć to, musimy zobaczyć tamto. To powoduje trochę napięć, trochę takich naszych, takiego chaosu. po miesiącu wszystko się uspokaja i zaczynamy już tak podróżować tak, jak to powinno wyglądać, cieszyć się wszystkim, co nas spotyka, co było zaplanowane.

0: one lub nie. Przejechaliśmy sobie przez Turcję, przez Kapadocję. Zosia miała obiecane te balony, więc to był magiczny moment, kiedy nad tym klifem w Kapadocji stali, obudziliśmy się rano, a wokół nas ponad 100 balonów machało do okien.
1: Tak naprawdę spod nas, bo one startowały z księżycowego wąwozu. I właśnie te balony się tak zniżały, nasza wódka, bo tak nazywam naszego kampera, czyli nasz samochód stał na takim urwisku i te wszystkie balony najpierw się zanurzały w tym kanionie, później z niego wylatywały, gdzieś tam sobie leciały dalej, to był rzeczywiście magiczny moment, ale na Turcję byśmy chcieli mieć znacznie więcej czasu, to jest ogromny kraj. I też mam wrażenie, że po prostu przelecieliśmy przez niego, mimo że byliśmy tam, żeglowaliśmy trochę i że oglądaliśmy te balony, to mam wrażenie, że naprawdę moglibyśmy dużo dłużej tam być. No więc opuszczamy Turcję, klimat się zupełnie zmienia, bo zbliżamy się nad Morze Czarne i w tym rejonie, na pograniczu turecko-gruzińskim, nagle pojawiają się deszcze, bardzo bujna roślinność, ogromne plantacje herbaty, coś, czego wcześniej przez całą Turcję nie było widać. Raczej suche, wyschnięte pola, tu nagle zupełna zmiana klimatu. Wjeżdżamy do Gruzji. Po Gruzji trochę góry pojeździliście.
0: Tak, byliśmy siedzimy w górach.
1: Siedzimy w górach właśnie w Gruzji i w Armenii. No i trzeba chyba też powiedzieć o tych naszych przygodach związanych z tym, że się... Za każdym razem uciekaliśmy, albo wjeżdżaliśmy tuż przed jakimś konfliktem, albo udawało nam się uciec przed jakimś konfliktem. Było gorąco o wojnie pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem i już po przejechaniu Armenii, którą zwiedziliśmy głównie siedząc w górach, głównie będąc w górach, wyjeżdżamy do Iranu, a dzień po naszym wyjeździe właśnie latają już tam rakiety, drogi są zamknięte. Rozpoczął się konflikt pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem. Wjeżdżamy do Iranu, tak? I tutaj znowu sytuacja nie do końca stabilna, bo właśnie zamordowano studentkę w Iranie. Zaczynają się jakieś protesty. My tych protestów, powiem szczerze, nie widzieliśmy. Rzeczywiście może ze dwa razy było widać siły tam wewnętrzne jeździły i takie pokazy siły były robione, natomiast my żadnych takich manifestacji nie widzieliśmy, czuliśmy się bardzo bezpiecznie.
0: W ogóle my jesteśmy zakochani w Iranie. Iran odwiedziliśmy już drugi raz i na pewno to nie był, jeżeli sytuacja na to pozwoli, ostatni.
2: A powiedzcie, jak się przekracza granicę z Iranem, turecko-irańską? Czy to jest jakiś problem? Dużo sprawdzają?
1: Generalnie tak, do Iranu wjazd
0: nie wiem, ja się
1: z kilku teraz, powodów.
0: Bo się zmieniało tak, w ostatnim czasie.
1: Bym powiedział tak, że wjazd do Iranu to jest pierwsza rzecz, musimy rozdzielić, czy jedziemy sobie sami z plecaczkiem, czy jedziemy jeszcze mamy ze sobą samochód, tak, czy jakiś środek transportu typu motocykl. Jeżeli mamy właśnie ten środek transportu, no to sytuacja się trochę bardziej komplikuje, bo my potrzebujemy paszport, wizy i to nam pozwala jako osobie wjechać do kraju, natomiast żeby samochód czy motocykl wjechał do kraju, musimy dokonać pewnej procedury celnej.
0: I o ile wizę chyba nawet do Iranu teraz już można zorganizować online, więc jest to dosyć proste.
1: No przez jakieś tam nadal agencje chyba, ale rzeczywiście się odbywa to wszystko online, to znaczy później się udajemy tylko do ambasady czy do konsulatu irańskiego po odbiór.
0: Tak, więc nie jest to skomplikowane. Z reguły te wizy, my nie organizujemy wszystkich wiz na podróż w Polsce, tylko na przykład będąc, nie wiem, w Turcji czy w Armenii to było, tak, organizujemy
1: wizę
0: do następnego państwa. Natomiast więcej problemów zawsze jest z naszym pojazdem, czy to były kiedyś motocykle, czy teraz samochód. W wielu, w cudzysłowie, egzotycznych krajach, to dotyczy Afryki, ale także właśnie Iranu, tak zdaje się Pakistanu i Indii, tam jeszcze nie wjeżdżaliśmy samochodem, ale
1: Australii.
0: Tak.
1: Jest wymagany specjalny dokument celny. To się nazywa carnet de passage, CDP, karnet, taka żółta książeczka formatu A4, na której, żeby ją uzyskać, można to zrobić w polskim PZMOCie, ale jest to dosyć skomplikowane. Również inne automobilki.

0: kluby europejskie organizują taki dokument celny, czy to w Szwajcarii, czy w Czechach można, to się wpłaca kaucję za samochód.
1: No i to się wpłaca kaucję, to jest po prostu bardzo, bardzo dosyć wysoka kaucja, którą trzeba uiścić i te pieniądze są zamrożone przez całą naszą podróż. To jest gwarancja, że nie sprzedamy, nie porzucimy naszego środka transportu i nie zrobimy z tego interesu. Jak samochód wraca do tego miejsca, z którego wyruszył, kaucję powinniśmy otrzymać, no ale jeżeli, tak jak w naszym przypadku, jest to kilkuletnia podróż, to jest zamrożenie sporych funduszy na cały ten czas, więc to jest nieprzyjemne.
0: Nie jest to, w większości państw, w większości miejsc na świecie jest to niewymagane. Cały kontynent, Amerykę Północną przejedziemy bez problemu. Amerykę Południową i Środkową też przejedziemy bez tego dokumentu. Natomiast rzeczywiście, no takie państwo, taki kontynent, Australia, czy niektóre państwa w Afryce, czy Iran, Pakistan, Indie, one wymagają tego dokumentu i rzeczywiście przejechanie jest możliwe, bo nam się kiedyś udało motocyklami przejechać bez tego dokumentu, ale wiemy, że nie polecamy i z tym razem zdecydowaliśmy się właśnie na ten dokument. Co to jest? To jest taka książeczka żółta, w środku jest, w zależności od kwoty, jaką zapłacimy za ten karnet, dostajemy różną liczbę kartek. Jedna kartka to jest kartka na dane państwo. I przy wjeździe do danego państwa pan celnik najpierw wstawia stempelek, odrywa sobie jedną karteczkę. Przy wyjeździe, bardzo ważne, musi wbić drugi stempelek i oderwać sobie drugą karteczkę. I my później, udając się do automobil klubu, tego czy innego w Polsce czy za granicą, z taką książeczką, jeżeli są wszystkie wjazdy i wyjazdy, odbieramy naszą kaucję, którą wpłaciliśmy za samochód. Także biorąc pod uwagę wjazd sam człowieka do Iranu, to jest nieskomplikowane. Jeżeli dysponujemy samochodem czy czymś, robi się to bardziej skomplikowane. Natomiast jest to możliwe, ludzie to robią na bieżąco, to się cały czas dzieje. I wręcz w niektórych sytuacjach ułatwia znacznie taki karnet przekraczanie, szczególnie w Afryce, granic, niż organizowanie jakichś oddzielnych dokumentów celnych, pozwoleń na tymczasowy wjazd itd., itd.
1: Ale oczywiście bywają i bardziej skomplikowane sytuacje, kiedy mamy wszystkie dokumenty, wizy, pozwolenia, karnety, a i tak utkniemy, jak na przykład między Sudanem a Etiopią czekaliśmy 1,5 tygodnia na przejazd, bo w ogóle nie wpuszczano zagranicznych samochodów, więc no, trzeba mieć czas.
0: Ale jesteśmy w Iranie, także ten Iran to jest takie pierwsze zderzenie, gdzie, bo jeszcze mówię, do Turcji, do tych wszystkich, w Europie to nie mówię, przejeżdżamy się, nie zatrzymujemy, jest wszystko fajnie. Wjeżdżając do Turcji też mam wszystko bezproblemowo. Później się zaczyna, tak? Czyli Iran jest tym pierwszym takim bardziej skomplikowanym. No Irak bardzo skomplikowany, mimo że tam do przyjechania mieliśmy raptem 70 km przez ten Irak, taki zupełny tranzyt, to na granicach spędziliśmy tam łącznie z 20 chyba, czy tam 14 godzin, żeby tylko te 70 km przejechać. Później znowu się to bardzo upraszcza na terenie, na Półwyspie Arabskim. Jesteśmy na Półwyspie Arabskim, jesteśmy Kuwejt, Arabia Saudyjska, Emiraty, czy nawet do Omanu chcemy. Tu się wszystko odbywa bardzo prosto. I teraz tak, Jeddah, Morze Czerwone.
1: Wreszcie mogliśmy wjechać do Arabii Saudyjskiej, bo za pierwszym razem, kiedy byliśmy na Półwyspie Arabskim motocyklami, zrezygnowaliśmy z Arabii Saudyjskiej, bo ja jako kobieta nie mogłam prowadzić pojazdu. Dopiero od jakichś 2 lat, nie chcę skłamać, ale tak mniej więcej czasowo to wygląda, kobiety zostały upoważnione do prowadzenia w ogóle samochodów, a tym bardziej motocykli, więc ja miałam zakaz wjazdu do Arabii Saudyjskiej. Tym razem nawet mogłam poprowadzić samochód.
0: Tak, tak, to się bardzo, bardzo się pozmieniało. Kolejny, teraz jesteśmy, to jest ten, nazwijmy to dojazdówka, czyli ten nasz pierwszy etap dojechania do Afryki. Jesteśmy u drzwi Afryki Północnej, tak, przed Sudanem, chcemy się przedostać. No i tu się pojawiają pierwsze duże problemy, bo wjazd do Sudanu jest bardzo utrudniony. I tu już nie mówię nawet o samochodzie, tylko mówię o uzyskaniu wizy, tak? Bo w Iranie, powiedzmy, było to bardziej skomplikowane z samochodem, a w Sudanie jest to skomplikowane i z osobą, i z samochodem, i paczka, i liczba dokumentów, i wszelkiego rodzaju opłat celnych, organizacyjnych, drogowych, pozwoleń, drugich wiz, poświadczeń wiz, wizyt w urzędach. Robi się to bardzo skomplikowane, nie będę teraz w szczegółach mówił, natomiast rzeczywiście wjazd do Sudanu, organizowanie tej wizy do Sudanu i przejazd przez Sudan były wymagające, tak biurokratycznie bym powiedział.
1: Bartek, ty mówiłaś o tym, że

0: mieliśmy przez cały czas gdzieś po piętach, deptał nam konflikt. No i tak było właśnie z Sudanem. Jak wiemy, dzisiaj jest tam wojna domowa, kolejna znowu, Sudan jest zamknięty i z tego co wiem, nie takich zwykłych turystycznych wiz w ogóle już nie wydaje Sudan, nie można przejechać. My wjeżdżaliśmy do Sudanu, to był luty. Wiedzieliśmy o tym, że w marcu, na marzec były zaplanowane wybory i może znowu tam się zrobić gorąco. Wiedzieliśmy, że to jest ostatni moment, żeby tędy przejechać, bo tak naprawdę do Afryki południowo-wschodniej wcale nie jest się łatwo dostać, jeżeli chcemy zrobić to lądem. I Sudan, Etiopia to było taka najbezpieczniejsza i najpewniejsza trasa, więc wiedzieliśmy, że my musimy tę trasę przemierzyć, zanim zacznie się coś dziać. No i jest luty, wiemy, że w marcu są wybory, po których różnie to może być. Już było widać protesty, już zaczynały się jakieś demonstracje, zwłaszcza w Chartum, na przykład tam jest przepływa Nil i miasto jest tak jakby podzielone, leży po obu stronach tego Nilu i wiedzieliśmy, że demonstracje zaczynają się gdzieś od godziny drugiej, bo to głównie studenci, więc jak oni skończyli zajęcia, to szli na demonstracje i będą blokowane mosty, więc jeżeli mieszkaliśmy po tej stronie, a chcieliśmy zobaczyć coś po drugiej stronie, to trzeba było patrzeć na zegarek, żeby zdążyć wrócić do domu, bo później do późnego wieczoru tam się już zaczynały protesty, no a niekoniecznie chcieliśmy z dzieciakami przez taki most się... No, to jeszcze nie było, to nie były walki, tam nie było żadnego ognia, no ale jednak już zaczynała być przemoc widoczna.
1: To też był taki dziwny moment, bo wiemy, że tu już w Sudanie się zaczyna gotować i zaraz będzie poważny konflikt, a w Etiopii właśnie się skończyła wojna i Etiopczycy zaczynają wpuszczać turystów. Czyli to było takie bardzo wąskie okienko, które pozwalało jeszcze przejechać przez Sudan, zanim się ta wojna, którą teraz mamy, zaczęła. I Etiopia, która powoli, bardzo powoli otwierała się na turystów, tak? No mówimy, jak to jest z tymi przyjazdami. No i tutaj docieramy na tą granicę sudańsko-etiopską, gdzie niestety stoimy tydzień. Tydzień, bo przepisy celne się zmieniły, owszem, wojna się na północy skończyła, można wjechać do Etiopii, my wizy mamy i możemy bez problemu po prostu w 3 minuty wejść do kraju, natomiast problem stanowi nasz samochód. No i po długich rozmowach, znajomościach uruchomionych jeszcze tutaj w Polsce, bo my już wiedzieliśmy, że tam możemy mieć problem i to już zaczynaliśmy organizować pomoc dla siebie jeszcze z Polski. Poznaliśmy takiego Etiopczyka, który nam bardzo pomógł. Ale to nie zmienia faktu, że i tak tydzień musieliśmy czekać. W zgodę na nasz wjazd do Etiopii musiał wyrazić sam minister turystyki. To przez niego podpisany dokument, który trafił dopiero do Urzędu Celnego Etiopskiego, celnicy wydali zezwolenie na nasz tranzyt przez Etiopię. Tak?
0: Jakby w ogóle w tej chwili, bo to wiadomo, taka jest środowisko podróżników, którzy się w tamtym regionie poruszają, wszyscy chcieliby przejechać z jakiegoś tam punktu do innego i właśnie ta część była bardzo szeroko dyskutowana i no, wiele osób na przykład, które wracało z Afryki, chciało przejechać do Polski czy do Europy, bo też obcokrajowcy, właśnie tamtą trasą, z którymi się kontaktowaliśmy, no oni nie zdążyli. Bo właśnie, po pierwsze, bardzo problematyczny przejazd swoim środkiem transportu przez Etiopię, a po drugie zamknięte granice z Sudanem, więc w momencie, kiedy po przejechaniu całej Afryki, na przykład od zachodu przez południe i ludzie jechali sobie teraz Afryką Wschodnią, Tanzanią, Kenią, w Kenii niestety musieli podróż kończyć, bo jedyną praktycznie drogą była droga albo promem z Mombasy na Półwysep Arabski.
1: Ale nie ma promu. To jest można tylko i wyłącznie obecnie jedyną rzeczą, jaką można zrobić, żeby się dostać za Afryki Południowej, tak? Czyli załóżmy, że ktoś sobie zaczął jechać z południa Afryki i planuje dojechać do Europy. Obecnie nie dojedzie dalej niż do Etiopii, a Etiopia nie ma dostępu do morza. Przynajmniej teraz coś tam próbują rozmawiać, ale nieważne. Czyli ostatnim krajem, z którego możemy nadać samochód kontenerem, to jest tak naprawdę Kenia. I z Kenii bardzo dużo osób właśnie

0: zrzucają się na kontenery, wysyłają swoje samochody z Kenii na Półwysep Arabski do Omanu najczęściej i już sobie tamtędy trochę łatwiej i mniej skomplikowany sposób można.
1: No, można przez środek, przez Czad, przez...
0: No ale jedziemy dalej. No w końcu po tym postoju tygodniowym na granicy, dzieci chore, trzeba dodać, tak? Może nie będziemy tu szczegółów. Złapaliśmy coś na weselu w Sudanie, na którym zostaliśmy zaproszeni. Zresztą wesele wspaniałe, huczne. Ogólnie wesela w Sudanie to są przygotowywane na około 2000 osób. Trwają tydzień.
1: Panie się bawią osobno, panowie osobno, ja z Zosią byłyśmy w towarzystwie kobiet, one oczywiście muszą być okryte, ale to co mogą wystawić, na przykład dłonie, musi być bardzo bogato ozdobione, henna, my też oczywiście zostałyśmy zmalowane, ja krzyczałam, prosiłam, żeby mi nie malowali paznokci, bo z henną to jest tak, i tu rada dla wszystkich kobiet, którym na urlopach by zachciało się chwili egzotyki, oni zapewniają, że to schodzi po 2 tygodniach, owszem to schodzi, więc jeżeli sobie pomalujemy dłonie, skórę, to schodzi po 2 tygodniach, tylko przestrzegam, nie dajmy sobie pomalować paznokci, bo z paznokci henna się nie zmyje.
0: Pół roku i zejdzie.
1: Pół roku, ja wracałam do Polski i nie wiedziałam, co ja mam ze sobą robić, bo miałam jeszcze końcówki tej czarnej henny na czubkach paznokci, także było to razem z Zośką.
0: Także Sudan, sudańskie wesele, świetna atmosfera, świetna zabawa, zresztą też warto, jak już o Sudanie mówimy, to mieliśmy tam taki polski akcent. Odwiedziliśmy polską misję archeologiczną w Dongoli. Tam Polacy od chyba ponad 30 lat kopią różne rzeczy, przede wszystkim wczesnochrześcijańskie. No i tam też byliśmy przez kilka dni u nich, widzieliśmy, przyglądaliśmy się ich pracom. No i powiem, że dla nas to też był taki niesamowity oddech. Od tej presji biurokratycznej związanej z papierologią, z trudnościami przemieszczania się w Sudanie, to był taki oddech, więc u Polaków żeśmy trochę odpoczęli,
1: no i przede wszystkim
0: porozmawialiśmy
1: nasze,
0: po polsku.
1: Właśnie mówiliśmy o tym, że podróżujemy trochę tak, żeby naszym dzieciom też było w tym wszystkim przyjemnie. No i Zośka, jak zobaczyła, jak pracują archeolodzy, oni wszystko pokazywali, tłumaczyli wręcz tam, gdzie to było możliwe i nie groziło zniszczeniem eksponatów, pozwalali pomagać w tej pracy. No ona po tych kilku dniach powiedziała, że zostanie archeologiem, kazała sobie kupić jakieś książki i do tej pory tak planuje swoją przyszłość. Także też Indiana Jones, musieliśmy wszystkie odcinki obejrzeć zaraz po tym.
0: No właśnie, i po tej właśnie wizycie archeologicznej, po naszym cudownej imprezie weselnej chorujemy, do tego dochodzi granica, na której trzymają nas tydzień, więc zdecydowanie już psychika coraz gorzej. Leczymy się, szpital, antybiotyki, okazuje się wszystko fajnie, robimy sobie tydzień przerwy, już jesteśmy na terenie Etiopii, wreszcie nas wpuścili. Dobrze, zaczynamy już podróżować. Już wszystko jest ok. To teraz pojedziemy w takie piękne góry na północy Etiopii. Tam są znane małpy, gelady się chyba nazywają. Tak, z takim dużym czerwonym sercem, bardzo charakterystyczne. Mówimy, teraz są urodziny Janka, więc będziemy świętować urodziny Janka. Balony, dmuchamy, tam jakiś drobny prezent, szykujemy samochód na wyjazd właśnie w te góry, bo chcemy tam posiedzieć tydzień. Rano, kluczyk. Niestety samochód, czyli to stanie, ta choroba, to znowu mamy podgórkę. No niestety, po jakimś czasie...
1: No staliśmy tydzień w tych górach, bo Etiopia jest bardzo izolowana w tamtym czasie. Wszelkie sprowadzenie części do nawet najmniejszej, która pewnie tutaj byśmy po prostu przez Allegro zamówili w 3 dni, by przyjechała
0: jeden dzień
1: tam, żeby tą część, jeżeli coś takiego będzie wysłane, to procedury celne, tak jak się orientowaliśmy, no to było trwało ponad miesiąc. Nam się by skończyły wizy, skończyłoby się to ciężko uzyskane pozwolenie na obecność samochodu w Etiopii. No więc pod górkę. W końcu Bartek naprawił samochód.
2: I jak to się udało?
1: Jak się naprawia samochód, Bartek, powiedz, w Etiopii?
0: No, najpierw trwa to długo, bo trzeba zdiagnozować, no ale w każdym razie, no... Też polegałem na miejscowych chłopakach, myślałem, że coś doradzą. Ja też miałem swoje

0: podejrzenia, co może być przyczyną. Oni nam zaproponowali pewne rozwiązanie, które było tak kosztowne, że ja wiedziałem, że to, że nie ma nawet możliwości, żebyśmy się na to zgodzili. Poza tym no, ryzykujemy to, że to i tak może nie funkcjonować. Z pomocą innego Etiopczyka jeszcze zrobiliśmy taką bardzo poważną diagnozę jednej części cewki zapłonowej, którą podejrzewał kto inny, że jest uszkodzona. Oczywiście ona była dobra, więc wiemy, że to nie cewka, a zatem co? Wszystkie połączenia między komputerem, to tak dalej, skracam, są sprawne, wszystko funkcjonuje normalnie. Jesteśmy w górach, jest zimno. Ja po prostu zasymuluję te warunki, no bo w Afryce sobie kojarzymy Afrykę, że jest gorąco, no ale w tym miejscu było rzeczywiście około 2000 metrów nad poziomem morza, było zimno. Więc my zasymulujemy te warunki, które mieliśmy tam jakbyśmy niżej, gdzie było ciepło. No i od Marty...
1: Bartek mówi, słuchaj, masz suszarkę? Ja mówię, no mam, bo jest parę takich przedmiotów, co do których zawsze dyskutujemy, brać czy nie brać, bo tego miejsca w kanterze mamy mało, no więc moja kosmetyczka zawsze jest krytykowana, że ja za dużo rzeczy biorę, ale tym razem mówię, mam i daję Bartkowi suszarkę.
0: Grzeję tą suszarą, aparat zapłonowy grzeje. Skręcam wszystko, zakładam na miejsce, ciach, odpalił od razu. Od razu. Jak z salonu.
1: No to... I tak następny miesiąc. Co rano po złożeniu obozu wyjmowaliśmy suszarkę i suszarką podgrzewaliśmy...
0: Tak, z akumulatora. Akumulator przez inwerter, podgrzewanie aparatu zapłonowego, znaczy rozkręcenie go, podgrzanie. Ja wiedziałem, który to element jest niesprawny, no ale i tak go nie dostaniemy, tak? Nie mamy, musimy jakoś obchodzić to. Nie ma takiej możliwości, żeby tą część wymienić. Nie ma. Więc przez kolejny miesiąc jedziemy tą suszarą, ciągle podgrzewamy.
1: Dojechaliśmy do Mombasy, czyli końca tego
0: etapu. Do Kenii.
1: Do Kenii, do Mombasy. No i wiedzieli, to mniej więcej miesiąc, półtora miesiąca później. Na tą suszarkę dojechaliśmy, zostawiliśmy samochód, no i wiedzieliśmy, że jedziemy do Polski, gdzie cały ten aparat zapłonowy Bartek szybko zamówi i dowieziemy go już po powrocie i znowu będziemy mogli na południe w miarę bezpiecznie jechać.
2: Kończycie ten etap w Kenii, wracacie do Polski, więc już teraz zapraszamy Państwa na następne przygody.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie,

koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Mimo deszczowej i pochmurnej pogody wielu wrocławian i mieszkańców naszego regionu udało się na zakupy na Biojarmark. Organizatorem wydarzenia jest Wrocławska Strefa Natury. Dużym zainteresowaniem jak zawsze cieszyły się stoiska z nabiałem oraz wędlinami. Część wystawców regularnie pojawia się na wrocławskim Starym Rynku, a kramy innych są widywane nieco rzadziej. Do tych drugich należą totalne octy.
1: Octy wytwarzane metodą naturalnej fermentacji, octy robione z owoców, z naszych własnych owoców, owoców tak zwanych niepryskanych, czyli takich, które rosną bez stosowania żadnej chemii oraz nie tylko z owoców, ale też z ziół. Ciekawostka, można wytwarzać octy z ziół ogrodowych, na przykład z tymianku, z mięty, z oregano, no i z ziół takich zbieranych, dziko rosnących, zbieranych ręcznie, na przykład z kwiatu czarnego bzu. To jest octet, który jest jednym z pyszniejszych octów.
2: Gdzie poza Biojarmarkiem można was spotkać?
1: Poza jarmarkiem jesteśmy z Wielkopolski, Kościelec, koło koła. Tam ja wytwarzam te octy, no i tam można u mnie nabywać na miejscu, ale też na różnego rodzaju festiwalach takich dotyczących rękodzieła. Na terenie całej Polski praktycznie jesteśmy. Można nas spotkać, można nas tam nabyć, nasze produkty.
0: Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem kupujących.
1: Jak najbardziej. Na lokalnym rynku nasze octy podbijają właściwie ten rynek, dlatego że mamy bardzo szeroki asortyment. Jest tych octów naprawdę duży wybór i no, są naprawdę bardzo, bardzo pyszne, a przede wszystkim są dobrze zrobione. Co to znaczy? To znaczy, że są bardzo dojrzałe. Nasze octy długo fermentują. To jest proces naturalnej fermentacji, który jest bardzo powolny. I taki ocet potrzebuje roku czasu, żeby można go było rozlać w butelki.
2: A czy jest jakiś produkt wśród innych, który wyróżnia się najbardziej, który jest taki najbardziej popularny?
1: Najbardziej popularnym jest ocet jabłkowy, to jest oczywiste, wszyscy go znają. Ten ocet stoi na półkach we wszystkich sklepach. Natomiast u nas tych octów jabłkowy jest też oczywiście, bo być musi. No, ja nie przeczę, jest też doskonałym octem. Ale tych octów u nas jest dużo więcej. No, ja właśnie uwielbiam ocet z kwiatu czarnego bzu. Jest przepyszny, ale też jest bardzo wartościowy, bo zawiera dużo takich cennych związków, które są potrzebne naszemu organizmowi i które wspierają nasz organizm.
0: Wszystkie produkty, które można nabyć na Biojarmarku, są wykonywane naturalnie. Są bardzo zdrowe i pożywne.
3: Ja się moją sztukę, że tak powiem, zdrowotno-leśną inspiruję przede wszystkim ziołami. Chodzę dużo do lasu, można znaleźć u mnie grzyby funkcjonalne, wszystko jest zbierane przeze mnie, ziołowe, leśne syropy, tak, i przez partnera również, żeby nie było. Mamy maści przeciwbólowe, dużo naturalnych kosmetyków bez chemii, głównie ziołowych na olejach kokosowych. No i generalnie dużo zdrowia zamkniętych w słoiczkach i w butelkach.
2: Czy te produkty cieszą się dużym zainteresowaniem wśród ludzi?
3: Jak najbardziej. Uważam, że teraz ludzie coraz bardziej chcą świadomie i zdrowo się odżywiać, leczyć się, tudzież wspierać swoje zdrowie bez użycia medykamentów, farmaceutyków.
2: A czy jest jakiś produkt, który się najbardziej wyróżnia, który jest najbardziej popularny wśród ludzi?
3: Jeżeli chodzi o moje produkty, to najbardziej syropy imbirowe. To takie porządne szoty są. Można je pić z wodą, z kawą, z herbatą albo po prostu tak bezpośrednio z butelki. To jest świeżo wyciskany sok z imbiru, z miodem, z cytrusami. No i ten na przykład jest syrop pięciu przemian według medycyny chińskiej. Tam jest cynamon, kardamon, anyż, goździki, kurkuma i dużo chili.
0: Kupujący tym razem mieli okazję kupić wędzone ryby. Wybór był bardzo duży. Największym zainteresowaniem cieszyła się polędwica z Jesiotra.
4: U mnie głównie ryby wędzone. Wędzone w sposób tradycyjny, tak jak to się dawniej.

0: robiło. Wędzimy olchą, suchą, okorowaną. Ceglane wędzarnie, takie stare, opalane, właśnie jak wspomniałem, olchą. I głównie tylko sól używana do marynaty, nic więcej tutaj praktycznie nie ma.
1: Czy te produkty cieszą się dużym zainteresowaniem?
0: Dużym, naprawdę dużym. Ludzie są świadomi na chwilę obecną, wiedzą co jedzą i szukają.
1: A czy jest jakiś produkt, który cieszy się najbardziej zainteresowaniem?
0: Jak najbardziej. Bardzo fajna polędwica z jesiotra. Już nie mam, na dzisiaj podkreślam, już nie mam. Szynki Suma, która wygrała nawet konkurs w tym roku na wiosnę Smaki Regionu Województwa Łódzkiego.
2: Biojarmark we Włocławku odbywa się cyklicznie w każdą drugą niedzielę miesiąca na Starym Rynku w godzinach od 10 do 14. Wydarzenie promuje zdrową żywność, ekologiczne i tradycyjne wyroby oraz unikatowe rękodzieło. W naszym regionie rozpoczął się czas dożynek. To tradycyjny ludowy obrzęd dziękczynny za ukończenie żniw i prac polowych. Rolnicy tworzą duże, piękne wieńce oraz wypiekają tradycyjny chleb. W Brześciu Kujawskim barwny korowód dożynkowy przeszedł z kościoła świętego Stanisława na targowisko miejskie, gdzie odbyły się główne uroczystości.
3: Każdego roku chcemy podziękować wszystkim rolnikom za pracę, za trud, za bezpieczeństwo żywnościowe. W tym roku te dożynki mają jeszcze szerszy wymiar, bowiem są to dożynki też o charakterze diecezjalnym. Bardzo cieszymy się z licznych delegacji, gości, którzy nas zaszczycili dzisiaj swoją obecnością. Ja powiedziałem dzisiaj, że mieliśmy duże wątpliwości, jak zorganizować to święto, bowiem ten rok nie był łatwy dla polskiego rolnika. Natomiast myślę, że kultywowanie tradycji jest niezmiernie ważne, żeby pokazywać pokoleniom naszych dzieci, wnuków, jak się świętuje, jak się dziękuję za plony. Cieszę się, że pogoda dopisała. Mam nadzieję, że będziemy teraz już tylko smakować, świętować i ta koncertowa część się zapowiada też bardzo, bardzo muzycznie i apetycznie, więc wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do Brześcia Kujawskiego.
2: Dożynki w Brześciu miały charakter diecezjalno-parafialny, więc nie mogło zabraknąć na nich biskupa Krzysztofa Wędkowskiego.
4: Jesteśmy na dożynkach, które są dziękczynieniem najpierw Bogu, no i oczywiście ludziom, zwłaszcza tym, którzy pracują w rolnictwie, w różnych zresztą wymiarach, bo to nie jest tylko, jak dobrze wiemy, dzisiaj taka typowa praca rolnicza, ale jest wiele oczywiście maszyn i urządzeń, a więc są także nowe zawody rolnicze i wszystkim im dziękujemy. Myślę, że to jest ważny dzień, abyśmy sobie przypomnieli, tak jak to bardzo ładnie starosta dożynek powiedział, że ten chleb, który łatwo kupujemy, stosunkowo łatwo go otrzymujemy, jest wynikiem jednak długotrwałej pracy bardzo wielu ludzi i dlatego dzisiaj za to tym ludziom dziękujemy, prosząc także, aby ci ludzie mieli w dalszym ciągu siłę i gotowość pracy dla innych, bo dobrze wiemy, że wcale nie jest to prosta praca z różnych powodów w rolnictwie, z różnych zresztą przyczyn i związanych z tym, że wiele osób młodych opuszcza dzisiaj wioski, także o czym często słyszymy, że zewnętrzne okoliczności, także polityczne, unijne wskazania wcale nie sprzyjają pracy rolnika.
2: Dożynki były również okazją do spotkania przy stoiskach gastronomicznych przygotowanych przez sołectwa, koła gospodyń wiejskich oraz restaurację Wajcha. Rozstrzygnięto także konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, podkreślając znaczenie pielęgnowania lokalnych zwyczajów i dziedzictwa kulturowego.
5: Święto rolników, diecezjalne święto w Brześciu Kujawskim. Po raz kolejny zaczęliśmy, to jest tradycja już od wieków, zaczynamy świętować w kościele mszą świętą, którą celebrował biskup. Ciężka praca rolników zostaje doceniona. Dzisiaj dziękujemy im za to, że pracują na rzecz naszej społeczności. To powoduje, że jesteśmy niezależni żywnościowo, ale to też święto wszystkich mieszkańców. To jest święto mieszkańców, którzy mieszkają na wsi, w mieście. Wszyscy gdzieś tam jesteśmy związani z jakąś uprawą, czasami ktoś tam ma jakieś działki. Dlatego też świętujemy to, że akurat zaczął się okres, w którym zbieramy plony, które ziemia nam przyniosła.
6: Wszystkim rolnikom, sadownikom, pszczelarzom, tym, którzy pracują na gospodarstwach, bo przecież teraz to często naprawdę duże przedsiębiorstwa, ale także rodzinom rolników, bo faktycznie to jest taka wyjątkowa gałąź gospodarki, dlatego że jednak to bezpieczeństwo żywnościowe jest czymś szczególnym, wyjątkowym i my musimy po prostu o to nasze rolnictwo dbać. Ale dzisiaj charakter dożynek, które są organizowane na terenie

0: w poszczególnych gmin, one się zmieniło, dlatego że to już dzisiaj nie jest święto, które gromadzi tylko i wyłącznie rolników, ale wszystkich mieszkańców poszczególnych lokalnych społeczności, bo często gminy nie mają swoich świąt miast czy powiatów, jak mają inne jednostki samorządu terytorialnego, ale mają właśnie dożynki i spoglądając na przekrój społeczeństwa, faktycznie mamy przedstawiciele wszystkich zawodów, wszystkich grup społecznych.
1: Szersza relacja z dożynek w Brześciu Kujawskim w magazynie Pulsometr.
2: Miniony weekend upłynął we Włocławku pod znakiem przedsiębiorczości. Po rocznej przerwie odbyła się kolejna edycja Włocławskiego Festiwalu Przedsiębiorczości. Wydarzenie ponownie przyciągnęło wystawców i mieszkańców naszego miasta.
3: Wyjątkowe święto włocławskich przedsiębiorców, ale nie tylko, bo również mieszkańców. Święto, które ma przede wszystkim pokazać mieszkańcom naszego miasta to, w jaki sposób funkcjonują nasi przedsiębiorcy, w jaki sposób prowadzą swój biznes, ale też ma dać możliwość do zapoznania się z ofertą właśnie naszego lokalnego biznesu, a prawdę jest taka, że najważniejsze w lokalnej gospodarce jest to, żeby właśnie tą lokalną gospodarkę wspierać. Pogoda, można powiedzieć, że nas nie rozpieszcza, jest bardzo gorąco, ale mimo wszystko liczymy na to, że mieszkańcy naszego miasta pojawią się dzisiaj tutaj właśnie w Parku na Słodowie i wspólnie z nami, zarówno dzisiaj, jak i w sobotę, będą chcieli celebrować właśnie Święto Włocławskiej Przedsiębiorczości.
4: A jakie atrakcje dla dzisiejszych oglądających?
3: Oj, atrakcji jest bardzo wiele. Przede wszystkim my zadbaliśmy o wielkie grillowanie. My mówimy tutaj o Włocławskim Centrum Biznesu, ale każdy z przedsiębiorców na swoim stoisku również przygotował coś, co powinno przyciągnąć mieszkańców i zachęcić do wspólnego świętowania.
2: Na odwiedzających czekały atrakcje dla dzieci i młodzieży, konkursy oraz bogata strefa gastronomiczna. Swoją ofertę zaprezentowali także nowi wystawcy, którzy przygotowali dla gości dodatkowe atrakcje i konkursy.
5: Jesteśmy pracownią balonową, dekoracji balonowych i przygotowujemy takie kompleksowe dekoracje przyjęć. Zajmujemy się też przystrajaniem lokali usługowych. Mamy kilka realizacji, także w zanadrzu. Natomiast głównie faktycznie są to przyjęcia rodzinne, chrzciny, komunie, urodziny, osiemnastki, sześćdziesiątki, no po prostu cały zakres.
4: A na jakim obszarze Państwo działacie?
5: Głównie Włocławek i okolice.
6: Jestem z autobusu Energia Intaxa, jestem pedagogiem, trenerem umiejętności społecznych, technikiem usług kosmetycznych, animatorem, trenerem zajęć ruchowych. Stworzyłam taki program rozwoju emocjonalnego, ruch, emocje, zabawa, no bo dzieci i dorośli też najlepiej się bawią i uczą podczas zabawy. Więc to jest program, który ma wszystko połączone, piszę bajki terapeutyczne, które też tutaj są do zobaczenia, piosenki i robię zajęcia ruchowe, gdzie dzieci wymyślają razem ruchy, bo mają tą sprawczość i wtedy jeszcze bardziej są tacy dumni. Podnoszę ludzi na samoocenie, no bo niestety mamy smutnych ludzi, kochanych, wspaniałych, ale tego smutku jest dużo. Jestem pozytywną osobą, która uwielbia się bawić i jeżeli mogę to jeszcze przekształcić w pomoc, no to jeszcze lepiej. Będzie tak, autobusowa joga, tutaj mamy karty z emocjami, mamy różnego rodzaju karty pracy, które też sama przygotowałam, unboxiki, przypinki, tube emocji z magicznymi pytaniami, które naprawdę ruszają po emocjach, bo ludzie dbają o wszystkich dookoła, a zapominają dbać o tej najważniejszej osobie, czyli o sobie. Będą kolorowanki, mamy tutaj dużo gier, właśnie stricte o emocjach, więc wszystko, co robi dobrze ludziom od środka. Cukierki też mamy, ale mało słodyczy, proszę.
7: Dzisiaj można spróbować wejść na koło akrobatyczne, zrobić sobie zdjęcie, spróbować podstawowych figur. Można też razem z nami coś zatańczyć i wygrać nagrody poprzez spróbowanie swoich sił na kole.
4: Na czym polega ten konkurs dzisiaj?
7: Wystarczy tylko polubić naszą stronę, zrobić sobie zdjęcie tutaj na kole i losujemy nagrodę. Można wygrać koszulkę, długopis, no różne gadżety, plecak, także warto spróbować.
8: Jesteśmy sponsorem tutaj głównego konkursu, w którym do wygrania będzie sesja całodzienna u nas w studiu. A ja jestem tutaj z naszymi gadżetami promocyjnymi. Można sobie przyjść, zawsze porozmawiać też, dowiedzieć się czegoś na temat tatuaży, ich wykonania, terminów, a przy okazji wziąć sobie jakąś naklejeczkę, obejrzeć nasze katalogi, pracę, smyczkę i tak dalej.
2: Festiwal był również okazją do bezpośrednich rozmów lokalnych przedsiębiorców z mieszkańcami. Tegoroczna edycja jest już za nami i wszystko wskazuje na to, że wydarzenie ponownie stanie się ważnym punktem wakacyjnego kalendarza imprez we Włocławku.

0: Ratusz ogłosił przetarg na budowę osiedlowego placu zabaw na osiedlu Rybnica wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem wielofunkcyjnym oraz parkiem Rybnica. Projekt będzie realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Rybnica i stanowi funkcjonalnie powiązaną całość z parkiem Rybnica, w ramach którego zaplanowano wykonanie ścieżek tematycznych, budowę miejsc postojowych oraz montaż elementów małej architektury przy zachowaniu istniejącej zieleni.
1: Tak jak deklarowałem i w trakcie wyborów, kiedy w kampanii wyborczej zadeklarowałem, że zbudujemy na osiedlu Rybnica park, a później w budżecie obywatelskim w 2025 roku mieszkańcy jeszcze dodatkowo zaproponowali budowę boiska oraz placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Oba projekty w sensie dokumentacji wykonaliśmy, ponieważ te dwie inwestycje znajdują się właściwie w sąsiedztwie. Ogłosiliśmy przetarg z podziałem na dwa zadania. Czekamy na oferty potencjalnych wykonawców, natomiast i jedno i drugie, trzeba to jasno podkreślić, jest efektem realizacji potrzeb jasno wyartykułowanych przez mieszkańców Włocławka, w tym wypadku mieszkańców osiedla Rybnica.
0: To nie koniec inwestycji miejskich na Rybnicy. Miasto chce przebudować drogę.
1: Jesteśmy w trakcie projektowania też przebudowy samej ulicy Rybnickiej. Przebudowy, która też jest przez mieszkańców tej części naszego miasta od wielu, wielu lat oczekiwana. Aktualnie ten projekt, koncepcja znajduje się w ocenie oddziaływania na środowisko, dlatego że odcinkowo to będzie przebudowana ulica Rybnicka na ponad 3 kilometrach, więc tutaj ta procedura oddziaływania na środowisko jest obligatoryjna. Natomiast po realizacji tej inwestycji, no, ta część miasta zyska przede wszystkim bezpieczną, równą drogę, ale z chodnikami i odseparowaną drogą rowerową, która właściwie stanie się takim kręgosłupem tego osiedla, więc myślę, że dużo dobrych zmian dla tej części naszego miasta w najbliższym czasie się zadzieje.
0: Miasto powoli przygotowuje się do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Dojdzie do kilku zmian. Mieszkańcy zyskali prawo do poparcia aż 3 wybranych inicjatyw, co zwiększa szanse na wybór różnorodnych zadań. Wnioski dzielone są w nowej formule na pulę ogólnomiejską oraz instytucjonalną. Za nami wyjątkowo pracowity weekend dla służb w regionie. Na włocławskich drogach policjanci odnotowali 14 zdarzeń, w tym jeden wypadek i 13 kolizji. Mundurowi zatrzymali również 3 nietrzeźwych kierujących, jednego kierowcę samochodu oraz 2 rowerzystów.
2: Do wypadku doszło w piątek około godziny 9, gdzie zostaliśmy powiadomieni o tym, że na drodze wojewódzkiej 270 pomiędzy Lubrańcem a Brzesiem Kujawskim zderzyły się 4 pojazdy. Policjanci wstępnie ustalili na miejscu zdarzenia, że 27-letnia kierująca BMW nie zachowała bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego, uderzyła w jego tył. W wyniku tego zdarzenia Toyota przemieściła się na przeciwległy pas ruchu. Tam została uderzona przez pojazd marki ciężarowej Scania i dodatkowo jeszcze Toyota uderzyła w Hyundai'a. W wyniku tego zdarzenia kierująca Toyotą została zabrana do szpitala. No tu okazało się, że obrażenia ma powyżej dni 7 i w tej sprawie włosowscy policjanci będą prowadzić postępowanie, które będzie miało wyjaśnić dokładne okoliczności wypadku drogowego. Policjanci sprawdzili trzeźwość wszystkich uczestników tego zdarzenia i wszyscy byli trzeźwi. No natomiast przez weekend włosowscy policjanci również sprawdzali trzeźwość innych uczestników ruchu drogowego. No i tu okazało się, że w jednym przypadku kierujący pojazdem mechanicznym był nietrzeźwy oraz 2 rowerzystów również jechało w stanie nietrzeźwości. Nietrzeźwy kierujący pojazdem mechanicznym oprócz tego, że za jazdę w stanie nietrzeźwości, odpowie również za spowodowanie kolizji drogowej, do której doszło w Uniechowie, jest to gmina Fabianki. Do zdarzenia doszło w niedzielę, w godzinach porannych, gdzie zostaliśmy powiadomieni o tym, że kierujący pojazdem Toyota dachował i po tym zdarzeniu oddalił się z miejsca zdarzenia. Kiedy policjanci prowadzili czynności na miejscu zdarzenia, zostaliśmy poinformowani o tym, że jeden ze strażaków ujął osobę, która miała kierować tym pojazdem i przekazał policjantom. Policjanci zatrzymali 32-latka. No tu okazało się, że przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało u niego 1,2 promila alkoholu we krwi. Policjanci zatrzymali od kierowcy prawo jazdy i teraz prowadzone jest postępowanie dotyczące spowodowania jazdy w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania kolizji drogowej.

0: Dodatkowo policjanci zatrzymali dwóch kierujących rowerami. 55-latek w miejscowości Chojny został zatrzymany przez policjantów z Lubienia Kujawskiego. Tu okazało się, że miał prawie 2 promile alkoholu. Natomiast 70-latek zatrzymany na terenie Włocławka przez policjantów ruchu drogowego miał 0,7 promila alkoholu. Za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości obaj kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
1: Jeszcze więcej pracy mieli włocławscy strażacy. Od piątku do niedzieli interweniowali aż 109 razy. Duża część zgłoszeń miała związek z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem.
2: Intensywne opady deszczu, silne podmuchy wiatru spowodowały, że mieliśmy sporo zdarzeń związanych z usuwaniem skutków tych opadów i nawałnic. Powalone drzewa, które trasowały jezdnie, chodniki, drzewa, które gałęzie, które poprzewracały się na linie energetyczne, zarażały też liniom energetycznym. Wspólnie tutaj działaliśmy też ze służbami energetycznymi, usuwając te zdarzenia. Miały miejsce też zdarzenia, które spowodowały uszkodzenia dachów na budynkach jednorodzinnych i gospodarczych. Ale też i pożary były. Pożary były, było też zdarzenia związane z pożarami, między innymi pożar samochodu na osiedlu Zazamcze, który też rozwinął się i uszkodził sąsiedni pojazd. Pożar budynku jednorodzinnego na osiedlu Michelin. Zdarzają się też alarmy fałszywe, to też w sytuacji, kiedy zadziałają systemy sygnalizacji pożarowej na przykład w budynkach, albo też i teraz nowoczesne urządzenia, na przykład iPhone gdzieś tam zdarza się, że te telefony, które mają właśnie te systemy gdzieś tam, to powiadamiają nas o zagrożeniu. No nie zawsze to zagrożenie występuje.
1: Jak zapowiadają służby, po tak intensywnym weekendzie nie ma jednak czasu na odpoczynek. Wraz z końcem wakacji na drogach może pojawić się więcej samochodów, dlatego policjanci i strażacy apelują o ostrożność i dostosowanie się do warunków. Koniec wakacji zbliża się wielkimi krokami. Rozpoczął się właśnie ostatni pełny tydzień letniego wypoczynku. To czas pierwszych podsumowań, ale też planowania, jak wykorzystać ostatnie dni wolnego. Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, jak zamierzają spędzić ten tydzień i jak oceniają tegoroczne wakacje.
3: Przyszłam z Irlandii na wakacje tutaj, do rodziny. I no fajnie jest.
4: Świetnie. Powiedz mi, czy już czujesz, że wakacje zbliżają się ku końcowi?
3: Tak.
4: Wracasz do szkoły, do pracy?
3: Do szkoły.
4: A jakie masz plany na ten ostatni tydzień wakacji?
3: Nie wiem, po prostu zakupy i takie rzeczy.
4: A kiedy wracasz do siebie, do kraju?
3: 1 września.
4: Czyli ostatni tydzień spędzasz tu?
3: Tak, dokładnie.
5: Oj, super.
4: Byliście państwo gdzieś, wyjeżdżaliście?
5: Tak.
4: Czyli czas tak urlopowo, ale też i praca, wszystko tak połączone.
5: Wszystko jedno razem, tak.
4: A czy już czujecie państwo, że to ostatni ten tydzień?
5: Tak. W dniu wyjazdu już tak mieliśmy, tak. Wyjazdu.
4: A jakie plany macie państwo na ten ostatni weekend? Gdzieś?
5: Teraz o zakupy, wyprawka szkolna i to tak o.
6: Dzień dobry, świetnie, dziękuję.
4: Wyjazdowo czy spędzała pani tak domkowo?
6: Wyjazdowo i domkowo.
4: A czy czuje już pani, że to ostatni weekend, ostatni tydzień wakacji?
6: To już chyba nawet widać po pogodzie, prawda?
4: Tak. Jakieś plany szczególne ma pani na ten ostatni weekend?
6: Roczek synka.
7: Pięknie, pięknie.
4: Wyjeżdżaliście państwo, spędzaliście ten okres wakacyjny w domku?
7: No niestety nie, nad morzem.
4: O, cudownie. Jak pogoda dopisała?
7: No tak w kartkę, ale w miarę fajnie.
4: I w jakim byliście państwo mieście?
7: W Gąskach.
4: Super, świetnie. Proszę powiedzieć, czy czujecie, że już koniec tych wakacji tak naprawdę zbliża się?
7: Ja uważam, że jeszcze nie. Będzie jeszcze pogoda.
4: O, to cudownie. Jest pan optymistą. Oczywiście. Jakieś plany na ten nadchodzący ostatni tydzień?
7: No, są plany, ale to nie jest związane z wakacjami.
3: To dobrze.
4: Wyjeżdżałaś gdzieś, czy spędzałaś w domku?
3: Byłam w górach.
4: Wow, świetnie. I w jakim rejonie gór?
3: W Zakopanem nad Morskim Okiem.
4: Czyli zwiedzałaś też tak spacerując po prostu?
3: Tak.
4: A czy czujesz, że to już ostatni tydzień wakacji?
3: Tak, zdecydowanie.
4: Jakie plany?
3: Nie wiem w sumie.
4: Odpoczywasz w domku?
3: No teraz raczej tak już. No byłam nad morzem i byłam też nad jeziorem i teraz przyjechałam też nad jezioro, tylko to jest kawałek stąd po prostu i niedługo będę odebrana.
4: Super, świetnie. A powiedz, czy już czujesz, że to ostatni tydzień wakacji wracasz do szkoły, do pracy później?
3: No wracam do szkoły, do liceum 3 klasy.

0: Świetnie. Jakie plany masz na ten ostatni tydzień?
1: No, po prostu sobie poczylować nad jeziorem i chyba w sumie nic poza tym. Jeszcze książki tylko kupię.
2: Dobrze.
0: Wyjeżdżaliście gdzieś, zwiedzaliście coś?
2: No, coś przez coś tak.
0: Gdzie byliście?
3: Wielka Brytania.
2: Dokładnie.
0: Wow, świetnie.

0: Jakie macie plany na ten ostatni weekend, tydzień w sumie?
1: Absolutnie żadne. Żadne, no.
2: Dziękuję, bardzo dobrze.
0: Wyjeżdżała pani, podróżowała?
2: Tak, byłam troszkę w Egipcie.
0: Świetnie.
2: To znaczy na troszkę, 2 tygodnie aż.
0: Super. A czy czuje pani, że już to ostatni ten tydzień wakacji?
2: No nie czuję, bo ja za 2 tygodnie znów wyjeżdżam do Grecji, także...
0: Cudownie. Czyli plany już ma pani na najbliższe?
3: Byliśmy nad morzem, byliśmy.
0: Cudownie, pogoda dopisała?
3: Tak, właśnie był tydzień, gdzie było około 30 stopni. O. Także było super.
0: Świetnie. A czy już czujecie, że ostatni tydzień wakacji przed nami?
3: No my tak, bo ja jestem nauczycielem i córka też, także na pewno to odczuwamy. Jeszcze widzimy, że ludzie się krzątają, chodzą po książki z zeszytami, to już mówimy, chyba to już ostatni ten dzwonek.
0: A jakie plany na ten najbliższy tydzień?
3: No chyba nic, sam relaks w domu, jakieś jeszcze pewnie shopping też, zakupy. No i 1 września ruszamy na rozpoczęcie roku szkolnego.
4: Intensywnie.
0: Zwiedzałyście, panie, podróżowałyście?
4: Tak, z dzieckiem w łóżeczku, nocne wyprawy po mleko.
0: A, czyli był też i taki intensywny czas. A czy już czujecie, panie, że koniec wakacji, że to lato ku końcowi?
4: Tak, widać na załączonym obrazku.
0: Tak, ta pogoda nie rozpieszcza. A jakieś plany na ten najbliższy tydzień, końcowy sierpnia?
4: Nie, już były plany wakacyjne, już były Włochy, Szwajcaria.
5: Warto więc wykorzystać te ostatnie dni lata na to, na co później może już zabraknąć czasu. Jeszcze jeden spacer, spotkanie ze znajomymi, wyjazd albo po prostu spokojny dzień bez budzika. Wakacje powoli się kończą, ale przed nami jeszcze kilka dni, żeby dobrze je domknąć.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: W naszym regionie rozpoczął się czas dożynek. To tradycyjny ludowy obrzęd dziękczynny za ukończenie żniw i prac polowych. Rolnicy tworzą duże, piękne wieńce oraz wypiekają tradycyjny chleb. W Brześciu Kujawskim barwny korowód dożynkowy przeszedł z kościoła świętego Stanisława na targowisko miejskie, gdzie odbyły się główne uroczystości.
1: Każdego roku chcemy podziękować wszystkim rolnikom za pracę, za trud, za bezpieczeństwo żywnościowe. W tym roku te dożynki mają jeszcze szerszy wymiar, bowiem są to

0: dożynki też o charakterze diecezjalnym. Bardzo cieszymy się z licznych delegacji, gości, którzy nas zaszczycili dzisiaj swoją obecnością. Ja powiedziałem dzisiaj, że mieliśmy duże wątpliwości, jak zorganizować to święto, bowiem ten rok nie był łatwy dla polskiego rolnika. Natomiast myślę, że kultywowanie tradycji jest niezmiernie ważne, żeby pokazywać pokoleniom naszych dzieci, wnuków, jak się świętuje, jak się dziękuję za plony. Cieszę się, że pogoda dopisała. Mam nadzieję, że będziemy teraz już tylko smakować, świętować i ta koncertowa część się zapowiada też bardzo, bardzo muzycznie i apetycznie, więc wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do Brześcia Kujawskiego.
1: A co jest najważniejszego w dożynkach? Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
0: Tak jak ja mówiłem dzisiaj, to musi być wspólna inicjatywa, więc dziękuję księdzu Maciejowi za to, że razem robimy to od wielu, wielu lat. Msza Święta ma wymiar oczywiście religijny, ale to też jest podziękowanie Bogu za plony i za tą ciężką pracę polskich rolników. Dożynki mi się kojarzą z chlebem, więc tego chleba dzisiaj naprawdę upieczonego przez delegację było bardzo, bardzo dużo i myślę, że nie ma dożynek bez chleba i nie ma naszego życia bez chleba i to jest chyba ten wymiar taki bardzo edukacyjny, ale taki też pokazujący, co jest ważne w życiu, więc chleb do dożynki.
1: Jakie słowa przekazał pan burmistrz wszystkim rolnikom?
0: Ja przede wszystkim dziękuję za pracę, ale też staram się każdego dnia zrozumieć tą niepewność, nie tylko wynikającą z pogody, ale z tego, co być może nam grozi, jeśli chodzi o otwarcie rynków rolno-spożywczych. Więc życzę dużo wytrwałości. Jako samorząd będziemy na pewno wspierać i infrastrukturalnie, ale też wszystkie inicjatywy, czy stowarzyszeń, czy jakby organizacji rolniczych, więc jesteśmy otwarci jako samorząd. Życzę wytrwałości, dużo, dużo lepszych lat, jeśli chodzi o plony i dobrych cen, bardzo dobrych cen na przyszłość.
2: Jesteśmy na dożynkach, które są dziękczynieniem najpierw Bogu, no i oczywiście ludziom, zwłaszcza tym, którzy pracują w rolnictwie, w różnych zresztą wymiarach, bo to nie jest tylko, jak dobrze wiemy, dzisiaj taka typowa praca rolnicza, ale jest wiele oczywiście maszyn i urządzeń, a więc są także nowe zawody rolnicze i wszystkim im dziękujemy. Myślę, że to jest ważny dzień, abyśmy sobie przypomnieli, tak jak to bardzo ładnie starosta dożynek powiedział, że ten chleb, który łatwo kupujemy, stosunkowo łatwo go otrzymujemy, jest wynikiem jednak długotrwałej pracy bardzo wielu ludzi i dlatego dzisiaj za to tym ludziom dziękujemy, prosząc także, aby ci ludzie mieli w dalszym ciągu siłę i gotowość pracy dla innych, bo dobrze wiemy, że wcale nie jest to prosta praca z różnych powodów w rolnictwie, z różnych zresztą przyczyn i związanych z tym, że wiele osób młodych opuszcza dzisiaj wioski, także o czym często słyszymy, że zewnętrzne okoliczności, także polityczne, unijne wskazania wcale nie sprzyjają pracy rolnika. Także taka konkurencyjność, która nie jest często konkurencyjnością uczciwą, a więc jest wiele trudności, które z tą pracą są związanych i dlatego trzeba tym ludziom dziękować i bardzo ich wspierać.
1: Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
2: Dożynki by nie byłyby dożynkami przede wszystkim bez modlitwy, jeśli jesteśmy wierzący, bo odnosimy to do Boga. Dożynki nie byłyby dożynkami, gdybyśmy nie mieli wieńców dożynkowych, byśmy nie mieli chleba z tegorocznego zboża, którym się możemy podzielić, no i także jakiejś formy takiej zdrowej zabawy, aby także cieszyć się między sobą.
3: Jak co roku świętujemy, dziękujemy rolnikom, to jest dobry moment, żeby sobie przypomnieć, dzięki komu mamy codziennie chleb na naszych stołach, dzięki którym mamy bezpieczeństwo żywnościowe, bo na co dzień mam wrażenie, niektórzy o tym zapominają, myślą, że wystarczy iść do sklepu i ta żywność po prostu w tym sklepie jest. Tą żywność dostarczają polscy rolnicy i musimy być im wdzięczni. To jest też święto całe wsi, bo święto wszystkich społeczników, którzy tutaj działają, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, wszystkich samorządowców i naprawdę jesteśmy im bardzo wdzięczni za to, że tworzą na wsi taką prawdziwą wspólnotę.
1: Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
3: Myślę, że przede wszystkim bez chleba. Chleba pieczonego właśnie z tegorocznych zbóż. To jest piękna tradycja, bez wieńców także dożynkowych, bo to jest piękna tradycja, która jest kontynuowana, mimo że ona wymaga bardzo dużo wysiłku i praktycznie już rok wcześniej panie zazwyczaj,

0: które te wieńce plotą, planują, jak ten wieniec ma wyglądać. To jest naprawdę piękna tradycja, ja się cieszę, że ona jest cały czas kultywowana.
1: Jakie słowa pani poseł by skierowała wszystkim rolnikom teraz, po prostu bezpośrednio?
0: Przede wszystkim życzę im wszelkiej pomyślności, zdrowia, tego, żeby się nie poddawali. Ja wiem, że ten rok był bardzo ciężki, ja wiem, że ta pomoc, na którą czekali, nie przyszła, ale nie poddawajcie się, to co robicie naprawdę jest niezwykle ważne i na pewno my będziemy robić wszystko, żeby ta praca była odpowiednio doceniona.
2: Wszystkim rolnikom, wszystkim sadownikom, wszystkim pszczelarzom, wszystkim tym, którzy pracują na gospodarstwach, bo przecież teraz to często naprawdę duże przedsiębiorstwa, ale także rodzinom, rolników, bo faktycznie to jest taka wyjątkowa gałąź gospodarki, dlatego że jednak to bezpieczeństwo żywnościowe jest czymś szczególnym, wyjątkowym i my musimy po prostu o to nasze rolnictwo dbać. Ale dzisiaj charakter dożynek, które są organizowane na terenie w poszczególnych gmin, one się zmieniło, dlatego że to już dzisiaj nie jest święto, które gromadzi tylko i wyłącznie rolników, ale wszystkich mieszkańców poszczególnych lokalnych społeczności, bo często gminy nie mają swoich świąt miast czy powiatów, jak mają inne jednostki samorządu terytorialnego, ale mają właśnie dożynki i spoglądając na przekrój społeczeństwa, faktycznie mamy przedstawiciele wszystkich zawodów, wszystkich grup społecznych. W związku z tym święto całego samorządu i dzisiaj spotykamy się po to, żeby świętować. Pogoda dzisiaj nieco lepsza niż w dniu wczorajszym, pozwala na to, żeby się spotkać, pozwala na to, żeby świętować i mam nadzieję, że faktycznie tak dzisiaj w Brześciu Kujawskim do samego końca będzie, ale przede wszystkim mam nadzieję, że ten samorząd, ale i rolnicy dalej będą się właściwie rozwijać. My jako ta większość parlamentarna, jako rząd staramy się robić wszystko, żeby tak właśnie było, czyli i wzmacniać i polskie rolnictwo, nie tylko o tym mówić, jak niektórzy mają to w zwyczaju, a niekoniecznie to robili. I tak samo z samorządem, ale faktycznie robić jeszcze raz, robić jak najwięcej w tym kierunku. Ale to też warto moment, żeby przypomnieć, jak ważna jest dla nas Unia Europejska. Dla całego kraju pod względem tego, że daje nam poczucie bezpieczeństwa, ale właśnie na przykładzie polskiej wsi najlepiej widać, jaki dobry wkład, taki ekonomiczny miała nasza ta wspólnota europejska. Więc nie ulegajmy tym niektórym złym potrzebom, które kwestionują naszą przynależność do Unii Europejskiej, bo Unia jest dobra, potrzebna i myślę, że właśnie przy okazji dożynek warto o tym w poszczególnych gminach przypominać.
1: Czego pan poseł by życzył teraz wszystkim rolnikom, teraz w tej chwili?
2: Teraz w tej chwili tego, żeby kolejny rok był lepszy, bo faktycznie ten rok nie był łatwy dla rolników, ale rolnicy, tak jak powiedziałem w wystąpieniu, to jest tak harda grupa, pełna tego dobrego uporu, która nie poddaje się po jednym trudnym roku i wiary w to, że kolejny rok będzie lepszy, bo jestem przekonany, że taki będzie. No, po każdej burzy wychodzi słońce i mam nadzieję, że po tym złym roku kolejny będzie po prostu lepszy.
3: Święto rolników, licytalne święto w Brześciu Kujawskim. Po raz kolejny zaczęliśmy, to jest tradycja już od wieków, zaczynamy świętować w kościele mszą świętą, którą celebrował biskup. Ciężka praca rolników zostaje doceniona. Dzisiaj dziękujemy im za to, że pracują na rzecz naszej społeczności. To powoduje, że jesteśmy niezależni żywnościowo, ale to też święto wszystkich mieszkańców. To jest święto mieszkańców, którzy mieszkają na wsi, w mieście. Wszyscy gdzieś tam jesteśmy związani z jakąś uprawą. Czasami ktoś tam ma jakieś działki. Dlatego też świętujemy to, że akurat zaczął się okres, w którym zbieramy plony, które ziemia nam przyniosła. No i z tego miejsca też chciałbym tutaj wszystkim rolnikom podziękować jeszcze raz i życzyć im zadowolenia z ciężkiego zawodu, który wykonują, satysfakcji, ale także docenienia przez inne osoby, docenienia ich płodów rolnych, które powinni sprzedać w odpowiednich cenach.
1: A bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
3: No przede wszystkim z chleba i tutaj tym chlebem się dzieliliśmy tym chlebem, to jest taka tradycja i myślę, że przez długi okres czasu jeszcze tak zostanie.
4: Jesteśmy w bardzo dobrej lokalizacji, jeżeli chodzi o Brześć Kujawski, ponieważ jesteśmy wśród najlepszych rolników naszego chociażby powiatu włocławskiego, ale i nie tylko, bo

0: poziom naszego rolnictwa jest bardzo wysoki. Dożynki zostały połączone w dożynki gminno-parafialno-diecezjalne i chcę tutaj podkreślić, że jest to też wyróżnienie dla Brześcia Kujawskiego, jeżeli chodzi o diecezję włocławską. Mieliśmy także przedstawicieli z wieńcami z diecezji włocławskiej, ale najwięcej było chlebów i wieńcy złożonych przez mieszkańców tutaj Brześcia Kujawskiego. Brześć Kujawski należy do gminy rozwijającej się pod względem gospodarczym, nie tylko w rolnictwie, ale i także w przemyśle. Mamy cały obszar gospodarczy, który się bardzo szybko rozwija i daje pracę ludziom, nie tylko z Brześcia Kujawskiego, ale także z miasta Włocławka i z całego powiatu włocławskiego. Dlatego wyróżnienie Brześcia dożynkami gminno-parafialno-diecezjalnymi jest w pełni uzasadnione. A same dożynki, po to się spotykają wszyscy na dożynkach, żeby się z jednej strony integrować, ale z drugiej strony także podkreślić, że na chleb pracują wszyscy. Rolnicy, którzy uprawiają ziemię, ale i przetwórcy, którzy przerabiają zboże na mąkę i przemysł piekarniczy, który wypieka różnego rodzaju pieczywo. A wszystko to się składa na tak zwane bezpieczeństwo żywnościowe kraju i pod tym względem możemy powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni. Jeżeli mamy zagrożenia, to tylko militarne. Dlatego róbmy wszystko, żeby się integrować na takich uroczystościach, żeby była zgoda w narodzie, żeby była zgoda między państwami, po to, żeby nie było wojen, bo wojna niszczy gospodarkę, a nie ją rozwija. Chcę też także podkreślić, że my mamy bardzo dobrze wykształconych rolników, którzy dzisiaj mają, czy muszą wykonywać wielozawodowość. To nie tylko oranie, sianie i zbieranie, ale przede wszystkim ekonomia, czyli ołówek, myślenie, komputer, liczenie. To także elektronika, na której trzeba się znać. To także administracja, czyli składanie odpowiednich wniosków do różnych instytucji, które dofinansowują polską wieś i nasze rolnictwo. Ale także mechanik, czyli rolnik musi być w tym zakresie samowystarczalny. Dlatego w naszym województwie kujawsko-pomorskim ponad 40% młodych rolników mamy z wyższym wykształceniem. I ta tendencja rośnie. I to cieszy, że będą następcy, że będzie się wieś rozwijała. Trzeba też powiedzieć, że spada liczba gospodarstw, bo drobne gospodarstwa, nie mające często następców, są przejmowane przez sąsiadów, którzy się powiększają. Ochrona ziemi państwowej, którą parlament ostatnio uchwalił, też ku temu służy. Ale my jesteśmy w terenach, gdzie tych państwowych zasobów ziemi mamy niewiele. W innej części naszego województwa i kraju jest ich znacznie więcej. Podsumowując, dzisiaj jest czas na świętowanie, na wyrażanie wdzięczności tym, którzy dla nas wszystkich pracują, a inaczej mówiąc, my wszyscy pracujemy dla innych, żeby w przyszłość wejść w zgodzie, a nowe plony, nowe działania, żeby były bardziej skuteczne i satysfakcjonujące tych, którzy na nie pracują. Wszystkiego dobrego dla polskich rolników, zarówno indywidualnych, jak i tych zrzeszonych w samorządach, zrzeszonych w organizacjach społecznych, kołach gospodyń wiejskich, strażach pożarnych, czyli wszystkich, którzy działają na rzecz drugich osób. Gratuluję i życzę dobrej przyszłości.
1: A czego pan by życzył wszystkim rolnikom?
2: Ceny na nasze produkty, na pewno. No i dobrej pogody, lepszej na pewno.
3: Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy dla wszystkich rolników i powinniśmy docenić ich ciężką pracę. I myślę, że...
4: Szanowni Państwo,
3: powinniśmy się cieszyć i kultywować tą tradycję, która jest naprawdę piękna, bo dożynki jednoczą wszystkich nas jako społeczeństwo.
1: Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
3: Bez ludzi, którzy tutaj przychodzą, bez naszych sąsiadów, bez czego jeszcze?
2: Bez chleba, bez wieńców tutaj przygotowanych.
1: Co dzisiaj pani przygotowały na dożynki?
4: Dzisiaj miałyśmy takie zadanie, żeby przygotować

0: sery białe na różne sposoby. No i co żeśmy uczyniły, tak? Jak widać, jest fajnie kolorowo, a przede wszystkim apetycznie bardzo, tak? Że tak powiem, na własnym wypieczonym chlebku przez naszą koleżankę.
1: A czym dla pani są dożynki?
0: No, dożynki dla nas przede wszystkim są podziękowaniem za trud i pracę naszych drogich rolników, tak? Bo to tak naprawdę musimy doceniać ich trud, zaangażowanie, pracę, którą na co dzień wykonują, bo to dzięki nim tak naprawdę możemy dzisiaj zjeść ten chlebek, bo muszą uprawić to zboże, później je zebrać, żebyśmy mogli mieć z niej mąkę, wypiekać te cudne, przepyszne chlebki, tak? I myślę, że to jest główny wyraz i naprawdę musi ten szacunek dla tego rolnika niestety być, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie jest tak, jak jest.
1: Co pani przygotowała na tegoroczne dożynki pysznego?
2: Dzisiaj przygotowałyśmy ciasta drożdżowe przede wszystkim ze śliwkami, pączki, wafelki, tutusankę, taki rogaliki, wafelki, kostkę taką czekoladową z wiórkami kokosowymi. No takie mieliśmy. Do tego mamy jeszcze kawę i herbatę dla gości, jak ktoś sobie życzy.
1: A czym dla pań są dożynki?
2: No dożynki to dla mnie to jest wielkie święto, święto rolników, święto chleba, które no daje nam ten chleb. Rolnik musi ciężko pracować, żeby te zboże zebrać. Potem ucztujemy dożynkami.
1: A czego pani by życzyła wszystkim rolnikom?
2: No ja bym rolnikom życzyła czego? No dużo zdrowia też, ale i pogody, żeby mogli ten chleb, to zboże zebrać, żebyśmy mieli co jeść.
1: Dziękuję.
2: Dziękuję również. I mam powiedz, jak cię minie, chciałbym zatańczyć zanim wieczór minie, chcę się poznać twoje pragnienie.

przez Kujaw. Żyjecie! Już obudzeni czy jeszcze nie? Dobrze. Obudzeni! Dobrze. Proszę. No, szampana, czerwone wino.

który tańczy na samą płynę. Na kolana, hey. I wiem, że

Na pewno wszyscy obudzeni jesteście? Na pewno? Teraz śpiewacie, teraz tylko wy.

że gdy wracałem do domu po ciężkiej nocy, no bo miałem numer i kocham jej oczy jeszcze tak.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu

0: programu Phoenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Mimo deszczowej i pochmurnej pogody, wielu wrocławian i mieszkańców naszego regionu udało się na zakupy na biojarmark. Organizatorem wydarzenia jest Wrocławska Strefa Natury. Dużym zainteresowaniem jak zawsze cieszyły się stoiska z nabiałem oraz wędlinami. Część wystawców regularnie pojawia się na wrocławskim Starym Rynku, a kramy innych są widywane nieco rzadziej. Do tych drugich należą totalne octy.
1: Octy wytwarzane metodą naturalnej fermentacji, octy robione z owoców, z naszych własnych owoców, owoców tak zwanych niepryskanych, czyli takich, które rosną bez stosowania żadnej chemii oraz nie tylko z owoców, ale też z ziół. Ciekawostka, można wytwarzać octy z ziół ogrodowych, na przykład z tymianku, z mięty, z oregano, no i z ziół takich zbieranych, dziko rosnących, zbieranych ręcznie, na przykład z kwiatu czarnego bzu. To jest octet, który jest jednym z pyszniejszych octów.
2: Gdzie poza biojarmarkiem można was spotkać?
1: Poza jarmarkiem jesteśmy z Wielkopolski, w Kościelec, koło koła. Tam ja wytwarzam te octy, no i tam można u mnie nabywać na miejscu, ale też na różnego rodzaju festiwalach takich dotyczących rękodzieła. Na terenie całej Polski praktycznie jesteśmy. Można nas spotkać, można nas tam nabyć, nasze produkty.
0: Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem kupujących.
1: Jak najbardziej. Na lokalnym rynku nasze octy podbijają właściwie ten rynek, dlatego że mamy bardzo szeroki asortyment. Jest tych octów naprawdę duży wybór i no, są naprawdę bardzo, bardzo pyszne, a przede wszystkim są dobrze zrobione. Co to znaczy? To znaczy, że są bardzo dojrzałe. Nasze octy długo fermentują. To jest proces naturalnej fermentacji, który jest bardzo powolny. I taki ocet potrzebuje roku czasu, żeby można go było rozlać w butelki.
2: A czy jest jakiś produkt wśród innych, który wyróżnia się najbardziej, który jest taki najbardziej popularny?
1: Najbardziej popularnym jest ocet jabłkowy, to jest oczywiste, wszyscy go znają. Ten ocet stoi na półkach we wszystkich sklepach. Natomiast u nas tych octów jabłkowy jest też oczywiście, bo on być musi. No, ja nie przeczę, jest też doskonałym octem. Ale tych octów u nas jest dużo więcej. No ja właśnie uwielbiam ocet z kwiatu czarnego bzu. Jest przepyszny, ale też jest bardzo wartościowy.

0: bo zawiera dużo takich cennych związków, które są potrzebne naszemu organizmowi i które wspierają nasz organizm.
1: Wszystkie produkty, które można nabyć na biojarmarku, są wykonywane naturalnie. Są bardzo zdrowe i pożywne.
0: Ja się moją sztukę, że tak powiem, zdrowotno-leśną inspiruję przede wszystkim ziołami. Chodzę dużo do lasu, można znaleźć u mnie grzyby funkcjonalne, wszystko jest zbierane przeze mnie, ziołowe, leśne syropy, tak, i przez partnera również, żeby nie było. Mamy maści przeciwbólowe, dużo naturalnych kosmetyków bez chemii, głównie ziołowych na olejach kokosowych. No i generalnie dużo zdrowia zamkniętych w słoiczkach i w butelkach.
1: Czy te produkty cieszą się dużym zainteresowaniem wśród ludzi?
0: Jak najbardziej. Uważam, że teraz ludzie coraz bardziej chcą świadomie i zdrowo się odżywiać, leczyć się, tudzież wspierać swoje zdrowie bez użycia medykamentów, farmaceutyków.
1: A czy jest jakiś produkt, który się najbardziej wyróżnia, który jest najbardziej popularny wśród ludzi?
0: Jeżeli chodzi o moje produkty, to najbardziej syropy imbirowe. To takie porządne szoty są. Można je pić z wodą, z kawą, z herbatą albo po prostu tak bezpośrednio z butelki. To jest świeżo wyciskany sok z imbiru, z miodem, z cytrusami. No i ten na przykład jest syrop pięciu przemian według medycyny chińskiej. Tam jest cynamon, kardamon, anyż, goździki, kurkuma i dużo chili.
1: Kupujący tym razem mieli okazję kupić wędzone ryby. Wybór był bardzo duży. Największym zainteresowaniem cieszyła się polędwica z Jesiotra.
2: U mnie głównie ryby wędzone. Wędzone w sposób tradycyjny, tak jak to się dawniej robiło. Wędzimy olchą, suchą, okorowaną. Ceglane wędzarnie, takie stare, opalane, właśnie jak wspomniałem, olchą. I głównie tylko sól używana do marynaty. Nic więcej tutaj praktycznie nie ma.
1: Czy te produkty cieszą się dużym zainteresowaniem?
2: Dużym, naprawdę dużym. Ludzie są świadomi na chwilę obecną, wiedzą co jedzą i szukają.
1: A czy jest jakiś produkt, który cieszy się najbardziej zainteresowaniem?
2: Jak najbardziej. Bardzo fajna polędwica z Jesiotra. Już nie mam, na dzisiaj podkreślam, już nie mam. Szynki Suma, która wygrała nawet konkurs w tym roku na wiosnę Smaki Regionu Województwa Łódzkiego.
1: Biojarmark we Włocławku odbywa się cyklicznie w każdą drugą niedzielę miesiąca na Starym Rynku w godzinach od 10 do 14. Wydarzenie promuje zdrową żywność, ekologiczne i tradycyjne wyroby oraz unikatowe rękodzieło. W naszym regionie rozpoczął się czas dożynek. To tradycyjny ludowy obrzęd dziękczynny za ukończenie żniw i prac polowych. Rolnicy tworzą duże, piękne wieńce oraz wypiekają tradycyjny chleb. W Brześciu Kujawskim barwny korowód dożynkowy przeszedł z kościoła świętego Stanisława na targowisko miejskie, gdzie odbyły się główne uroczystości.
3: Każdego roku chcemy podziękować wszystkim rolnikom za pracę, za trud, za bezpieczeństwo żywnościowe. W tym roku te dożynki mają jeszcze szerszy wymiar, bowiem są to dożynki też o charakterze diecezjalnym. Bardzo cieszymy się z licznych delegacji, gości, którzy nas zaszczycili dzisiaj swoją obecnością. Ja powiedziałem dzisiaj, że mieliśmy duże wątpliwości, jak zorganizować to święto, bowiem ten rok nie był łatwy dla polskiego rolnika. Natomiast myślę, że kultywowanie tradycji jest niezmiernie ważne, żeby pokazywać pokoleniom naszych dzieci, wnuków, jak się świętuje, jak się dziękuję za plony. Cieszę się, że pogoda dopisała. Mam nadzieję, że będziemy teraz już tylko smakować, świętować i ta koncertowa część się zapowiada też bardzo, bardzo muzycznie i apetycznie, więc wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do Brześcia Kujawskiego.
1: Dożynki w Brześciu miały charakter diecezjalno-parafialny, więc nie mogło zabraknąć na nich biskupa Krzysztofa Wędkowskiego.
4: Jesteśmy na dożynkach, które są dziękczynieniem najpierw Bogu, no i oczywiście ludziom, zwłaszcza tym, którzy pracują w rolnictwie, w różnych zresztą wymiarach, bo to nie jest tylko, jak dobrze wiemy, dzisiaj taka typowa praca rolnicza, ale jest wiele oczywiście maszyn i urządzeń, a więc są także nowe zawody rolnicze i wszystkim im dziękujemy. Myślę, że to jest ważny dzień, abyśmy sobie przypomnieli, tak jak to bardzo ładnie starosta dożynek powiedział, że ten chleb, który łatwo kupujemy, stosunkowo łatwo go otrzymujemy, jest wynikiem jednak długotrwałej pracy bardzo wielu ludzi i dlatego dzisiaj za to tym ludziom dziękujemy, prosząc także, aby ci ludzie mieli w dalszym ciągu siłę i gotowość pracy dla innych, bo dobrze wiemy, że wcale nie jest to prosta praca z różnych powodów w rolnictwie,

0: różnych zresztą życzeń i związanych z tym, że wiele osób młodych opuszcza dzisiaj wioski, także o czym często słyszymy, że zewnętrzne okoliczności, także polityczne, unijne wskazania wcale nie sprzyjają pracy rolnika.
1: Dożynki były również okazją do spotkania przy stoiskach gastronomicznych przygotowanych przez sołectwa, koła gospodyń wiejskich oraz restaurację Wajcha. Rozstrzygnięto także konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, podkreślając znaczenie pielęgnowania lokalnych zwyczajów i dziedzictwa kulturowego.
2: Święto rolników, diecezjalne święto w Brześciu Kujawskim. Po raz kolejny zaczęliśmy, to jest tradycja już od wieków, zaczynamy świętować w kościele mszą świętą, którą celebrował biskup. Ciężka praca rolników zostaje doceniona. Dzisiaj dziękujemy im za to, że pracują na rzecz naszej społeczności. To powoduje, że jesteśmy niezależni żywnościowo, ale to też święto wszystkich mieszkańców. To jest święto mieszkańców, którzy mieszkają na wsi, w mieście. Wszyscy gdzieś tam jesteśmy związani z jakąś uprawą, czasami ktoś tam ma jakieś działki. Dlatego też świętujemy to, że akurat zaczął się okres, w którym zbieramy plony, które ziemia nam przyniosła.
3: Wszystkim rolnikom, sadownikom, pszczelarzom, tym, którzy pracują na gospodarstwach, bo przecież teraz to często naprawdę duże przedsiębiorstwa, ale także rodzinom rolników, bo faktycznie to jest taka wyjątkowa gałąź gospodarki, dlatego że jednak to bezpieczeństwo żywnościowe jest czymś szczególnym, wyjątkowym i my musimy po prostu o to nasze rolnictwo dbać. Ale dzisiaj charakter dożynek, które są organizowane na terenie w poszczególnych gmin, one się zmieniło, dlatego że to już dzisiaj nie jest święto, które gromadzi tylko i wyłącznie rolników, ale wszystkich mieszkańców poszczególnych lokalnych społeczności, bo często gminy nie mają swoich świąt miast czy powiatów, jak mają inne jednostki samorządu terytorialnego, ale mają właśnie dożynki i spoglądając na przekrój społeczeństwa, faktycznie mamy przedstawiciele wszystkich zawodów, wszystkich grup społecznych.
1: Szersza relacja z dożynek w Brześciu Kujawskim w magazynie Pulsometr.
4: Miniony weekend upłynął we Włocławku pod znakiem przedsiębiorczości. Po rocznej przerwie odbyła się kolejna edycja Włocławskiego Festiwalu Przedsiębiorczości. Wydarzenie ponownie przyciągnęło wystawców i mieszkańców naszego miasta.
5: Wyjątkowe święto włocławskich przedsiębiorców, ale nie tylko, bo również mieszkańców. Święto, które ma przede wszystkim pokazać mieszkańcom naszego miasta to, w jaki sposób funkcjonują nasi przedsiębiorcy, w jaki sposób prowadzą swój biznes, ale też ma dać możliwość do zapoznania się z ofertą właśnie naszego lokalnego biznesu, a prawda jest taka, że najważniejsze w lokalnej gospodarce jest to, żeby właśnie tą lokalną gospodarkę wspierać. Pogoda, można powiedzieć, że nas nie rozpieszcza, jest bardzo gorąco, ale mimo wszystko liczymy na to, że mieszkańcy naszego miasta pojawią się dzisiaj tutaj właśnie w Parku na Słodowie i wspólnie z nami, zarówno dzisiaj, jak i w sobotę, będą chcieli celebrować właśnie Święto Włocławskiej Przedsiębiorczości.
6: A jakie atrakcje dla dzisiejszych oglądających?
5: Oj, atrakcji jest bardzo wiele. Przede wszystkim my zadbaliśmy o wielkie grillowanie. My mówię tutaj o Włocławskim Centrum Biznesu, ale każdy z przedsiębiorców na swoim stoisku również przygotował coś, co powinno przyciągnąć mieszkańców i zachęcić do wspólnego świętowania.
4: Na odwiedzających czekały atrakcje dla dzieci i młodzieży, konkursy oraz bogata strefa gastronomiczna. Swoją ofertę zaprezentowali także nowi wystawcy, którzy przygotowali dla gości dodatkowe atrakcje i konkursy.
7: Jesteśmy pracownią balonową, dekoracji balonowych i przygotowujemy takie kompleksowe dekoracje przyjęć. Zajmujemy się też przystrajaniem lokali usługowych. Mamy kilka realizacji, także w zanadrzu. Natomiast głównie faktycznie są to przyjęcia rodzinne, chrzciny, komunie, urodziny, osiemnastki, sześćdziesiątki, no po prostu cały zakres.
6: A na jakim obszarze Państwo działacie?
7: Głównie Włocławek i okolice.
8: Jestem z autobusu Energia Intaxa, jestem pedagogiem, trenerem umiejętności społecznych, technikiem usług kosmetycznych, animatorem, trenerem zajęć ruchowych. Stworzyłam taki program rozwoju emocjonalnego, ruch, emocje, zabawa, no bo dzieci i dorośli też najlepiej się bawią i uczą podczas zabawy. Więc to jest program, który ma wszystko połączone, piszę bajki terapeutyczne, które też tutaj są do zobaczenia, piosenki i robię zajęcia ruchowe, gdzie dzieci wymyślają razem ruchy, bo mają tą sprawczość i wtedy jeszcze bardziej są tacy dumni. Podnoszę ludzi na samoocenie, no bo niestety mamy smutnych ludzi, kochanych, wspaniałych, ale tego smutku jest dużo. Jestem pozytywną osobą, która uwielbia się bawić i Jeżeli mogę, to jeszcze...

0: przekształcić w pomoc, no to jeszcze fajnie, jeszcze lepiej. Będzie tak, autobusowa joga. Tutaj mamy karty z emocjami, mamy różnego rodzaju karty pracy, które też sama przygotowałam. Unboxiki, przypinki, tube emocji z magicznymi pytaniami, które naprawdę ruszają po emocjach, bo ludzie dbają o wszystkich dookoła, a zapominają dbać o tej najważniejszej osobie, czyli o sobie. Będą kolorowanki, mamy tutaj dużo gier, właśnie stricte o emocjach, więc wszystko, co robi dobrze ludziom od środka. Cukierki też mamy, ale mało słodyczy, proszę.
1: Dzisiaj można spróbować wejść na koło akrobatyczne, zrobić sobie zdjęcie, spróbować podstawowych figur. Można też razem z nami coś zatańczyć i wygrać nagrody poprzez spróbowanie swoich sił na kole.
2: Na czym polega ten konkurs dzisiaj?
1: Wystarczy tylko polubić naszą stronę, zrobić sobie zdjęcie tutaj na kole i losujemy nagrodę. Można wygrać koszulkę, długopis, no różne gadżety, plecak, także warto spróbować.
3: Jesteśmy sponsorem tutaj głównego konkursu, w którym do wygrania będzie sesja całodzienna u nas w studiu. A ja jestem tutaj z naszymi gadżetami promocyjnymi. Można sobie przyjść, zawsze porozmawiać też, dowiedzieć się czegoś na temat tatuaży, ich wykonania, terminów, a przy okazji wziąć sobie jakąś naklejeczkę, obejrzeć nasze katalogi, pracę, smyczkę i tak dalej.
2: Festiwal był również okazją do bezpośrednich rozmów lokalnych przedsiębiorców z mieszkańcami. Tegoroczna edycja jest już za nami i wszystko wskazuje na to, że wydarzenie ponownie stanie się ważnym punktem wakacyjnego kalendarza imprez we Wrocławku.
4: Ratusz ogłosił przetarg na budowę osiedlowego placu zabaw na osiedlu Rybnica wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem wielofunkcyjnym oraz parkiem Rybnica. Projekt będzie realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Rybnica i stanowi funkcjonalnie powiązaną całość z parkiem Rybnica, w ramach którego zaplanowano wykonanie ścieżek tematycznych, budowę miejsc postojowych oraz montaż elementów małej architektury przy zachowaniu istniejącej zieleni.
5: Tak jak deklarowałem i w trakcie wyborów, kiedy w kampanii wyborczej zadeklarowałem, że zbudujemy na osiedlu Rybnica park, a później w budżecie obywatelskim w 2025 roku mieszkańcy jeszcze dodatkowo zaproponowali budowę boiska oraz placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Oba projekty w sensie dokumentacji wykonaliśmy, ponieważ te dwie inwestycje znajdują się właściwie w sąsiedztwie. Ogłosiliśmy przetarg z podziałem na dwa zadania. Czekamy na oferty potencjalnych wykonawców, natomiast i jedno i drugie, trzeba to jasno podkreślić, jest efektem realizacji potrzeb jasno wyartykułowanych przez mieszkańców Wrocławka, w tym wypadku mieszkańców osiedla Rybnica.
4: To nie koniec inwestycji miejskich na Rybnicy. Miasto chce przebudować drogę.
5: Jesteśmy w trakcie projektowania też przebudowy samej ulicy Rybnickiej. Przebudowy, która też jest przez mieszkańców tej części naszego miasta od wielu, wielu lat oczekiwana. Aktualnie ten projekt, koncepcja znajduje się w ocenie oddziaływania na środowisko, dlatego że odcinkowo to będzie przebudowana ulica Rybnicka na ponad 3 kilometrach, więc tutaj ta procedura oddziaływania na środowisko jest obligatoryjna. Natomiast po realizacji tej inwestycji, no, ta część miasta zyska przede wszystkim bezpieczną, równą drogę, ale z chodnikami i odseparowaną drogą rowerową, która właściwie stanie się takim kręgosłupem tego osiedla, więc myślę, że dużo dobrych zmian dla tej części naszego miasta w najbliższym czasie się zadzieje.
4: Miasto powoli przygotowuje się do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Dojdzie do kilku zmian. Mieszkańcy zyskali prawo do poparcia aż 3 wybranych inicjatyw, co zwiększa szanse na wybór różnorodnych zadań. Wnioski dzielone są w nowej formule na pulę ogólnomiejską oraz instytucjonalną. Za nami wyjątkowo pracowity weekend dla służb w regionie. Na wrocławskich drogach policjanci odnotowali 14 zdarzeń, w tym jeden wypadek i 13 kolizji. Mundurowi zatrzymali również 3 nietrzeźwych kierujących, jednego kierowcę samochodu oraz 2 rowerzystów.
6: Do wypadku doszło w piątek około godziny 9, gdzie zostaliśmy powiadomieni o tym, że na drodze wojewódzkiej 270 pomiędzy Lubrańcem a Brzesiem Kujawskim zderzyły się 4 pojazdy. Policjanci wstępnie ustalili na miejscu zdarzenia, że 27-letnia kierująca BMW nie zachowała bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego, uderzyła w jego tył. W wyniku tego zdarzenia

0: Uderzenia Toyota przemieściła się na przeciwległy pas ruchu. Tam została uderzona przez pojazd marki ciężarowej Scania i dodatkowo jeszcze Toyota uderzyła w Hyundai'a. W wyniku tego zdarzenia kierująca Toyotą została zabrana do szpitala. No tu okazało się, że obrażenia ma powyżej dni 7 i w tej sprawie włosowscy policjanci będą prowadzić postępowanie, które będzie miało wyjaśnić dokładne okoliczności wypadku drogowego. Policjanci sprawdzili trzeźwość wszystkich uczestników tego zdarzenia i wszyscy byli trzeźwi. No natomiast przez weekend włosowscy policjanci również sprawdzali trzeźwość innych uczestników ruchu drogowego. No i tu okazało się, że w jednym przypadku kierujący pojazdem mechanicznym był nietrzeźwy oraz dwóch rowerzystów również jechało w stanie nietrzeźwości. Nietrzeźwy kierujący pojazdem mechanicznym oprócz tego, że za jazdę w stanie nietrzeźwości, odpowie również za spowodowanie kolizji drogowej, do której doszło w Uniechowie, jest to gmina Fabianki. Do zdarzenia doszło w niedzielę w godzinach porannych, gdzie zostaliśmy powiadomieni o tym, że kierujący pojazdem Toyota dachował i po tym zdarzeniu oddalił się z miejsca zdarzenia. Kiedy policjanci prowadzili czynności na miejscu zdarzenia, zostaliśmy poinformowani o tym, że jeden ze strażaków ujął tę osobę, która miała kierować tym pojazdem i przekazał policjantom. Policjanci zatrzymali 32-latka. No tu okazało się, że przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało u niego 1,2 promila alkoholu we krwi. Policjanci zatrzymali od kierowcy prawo jazdy i teraz prowadzone jest postępowanie dotyczące spowodowania jazdy w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania kolizji drogowej. Dodatkowo policjanci zatrzymali dwóch kierujących rowerami. 55-latek w miejscowości Chojny został zatrzymany przez policjantów z Lubienia Kujawskiego. Tu okazało się, że miał prawie 2 promile alkoholu. Natomiast 70-latek zatrzymany na terenie Włocławka przez policjantów ruchu drogowego miał 0,7 promila alkoholu. Za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości obaj kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
1: Jeszcze więcej pracy mieli włocławscy strażacy. Od piątku do niedzieli interweniowali aż 109 razy. Duża część zgłoszeń miała związek z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem.
2: Intensywne opady deszczu, silne podmuchy wiatru spowodowały, że mieliśmy sporo zdarzeń związanych z usuwaniem skutków tych opadów i nawałnic. Powalone drzewa, które trasowały jezdnie, chodniki, drzewa, które gałęzie, które poprzewracały się na linie energetyczne, zarażały też liniom energetycznym. Wspólnie tutaj działaliśmy też ze służbami energetycznymi, usuwając te zdarzenia. Miały miejsce też zdarzenia, które spowodowały uszkodzenia dachów na budynkach jednorodzinnych i gospodarczych. Ale też i pożary były. Pożary były, było też zdarzenia związane z pożarami, między innymi pożar samochodu na osiedlu Zazamcze, który też rozwinął się i uszkodził sąsiedni pojazd. Pożar budynku jednorodzinnego na osiedlu Michelin. Zdarzają się też alarmy fałszywe, to też w sytuacji, kiedy zadziałają systemy sygnalizacji pożarowej na przykład w budynkach, albo też i teraz nowoczesne urządzenia, na przykład iPhone gdzieś tam zdarza się, że te telefony, które mają właśnie te systemy gdzieś tam, to powiadamiają nas o zagrożeniu. No nie zawsze to zagrożenie występuje.
1: Jak zapowiadają służby, po tak intensywnym weekendzie nie ma jednak czasu na odpoczynek. Wraz z końcem wakacji na drogach może pojawić się więcej samochodów, dlatego policjanci i strażacy apelują o ostrożność i dostosowanie się do warunków. Koniec wakacji zbliża się wielkimi krokami. Rozpoczął się właśnie ostatni pełny tydzień letniego wypoczynku. To czas pierwszych podsumowań, ale też planowania, jak wykorzystać ostatnie dni wolnego. Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, jak zamierzają spędzić ten tydzień i jak oceniają tegoroczne wakacje.
3: Przyszłam z Irlandii na wakacje tutaj, do rodziny i no fajnie jest.
4: Świetnie. Powiedz mi, czy już czujesz, że wakacje zbliżają się ku końcowi?
3: Tak.
4: Wracasz do szkoły, do pracy?
3: Do szkoły.
4: A jakie masz plany na ten ostatni tydzień wakacji?
3: Nie wiem, po prostu zakupy i takie rzeczy.
4: A kiedy wracasz do siebie, do kraju?
3: 1 września.
4: Czyli ostatni tydzień spędzasz tu?
3: Tak, dokładnie.
5: Oj, super.
4: Byliście państwo gdzieś, wyjeżdżaliście?
5: Tak.
4: Czyli czas tak urlopowo, ale też i praca, wszystko tak połączone.
5: Wszystko razem, tak.
4: A czy już czujecie państwo, że to

0: ostatni ten tydzień?
1: Tak. W dniu wyjazdu już tak mieliśmy, tak. W dniu wyjazdu.
0: A jakie plany macie Państwo na ten ostatni weekend? Gdzieś?
1: Teraz o zakupy, wyprawka szkolna i to tak o.
2: Dzień dobry, świetnie, dziękuję.
0: Wyjazdowo czy spędzała Pani tak domkowo?
2: Wyjazdowo i domkowo.
0: A czy czuje już Pani, że to ostatni weekend, ostatni tydzień wakacji?
2: To już chyba nawet widać po pogodzie, prawda?
0: Tak. Jakieś plany szczególne ma Pani na ten ostatni weekend?
2: Roczek synka.
3: Pięknie, pięknie.
0: Wyjeżdżaliście Państwo, spędzaliście ten okres wakacyjny w domku?
3: No niestety nie, nad morzem.
0: O, cudownie. Jak pogoda dopisała?
3: No tak w kartkę, ale w miarę fajnie.
0: I w jakim byliście Państwo mieście?
3: W Gąskach.
0: Super, świetnie. Proszę powiedzieć, czy czujecie, że już koniec tych wakacji tak naprawdę zbliża się?
3: Ja uważam, że jeszcze nie. Będzie jeszcze pogoda.
0: O, to cudownie. Jest Pan optymistą. Oczywiście. Jakieś plany na ten nadchodzący ostatni tydzień?
3: No są plany, ale to nie związane z wakacjami.
2: To dobrze.
0: Wyjeżdżałaś gdzieś czy spędzałaś w domku?
2: Byłam w górach.
0: Wow, świetnie. I w jakim rejonie gór?
2: W Zakopanem nad Morskim Okiem.
0: Czyli zwiedzałaś też tak spacerując po prostu?
2: Tak.
0: A czy czujesz, że to już ostatni week, tydzień wakacji?
2: Tak, zdecydowanie.
0: Jakie plany?
2: Nie wiem w sumie.
0: Odpoczywasz w domku?
2: No teraz raczej tak już. No byłam nad morzem i byłam też nad jeziorem i teraz przyjechałam też nad jezioro, tylko to jest kawałek stąd po prostu i niedługo będę odebrana.
0: Super, świetnie. A powiedz, czy już czujesz, że to ostatni tydzień wakacji wracasz do szkoły, do pracy później?
2: No wracam do szkoły, do liceum trzeciej klasy.
0: Świetnie. Jakie plany masz na ten ostatni tydzień?
2: No po prostu sobie poczylować nad jeziorem i chyba w sumie nic poza tym. Jeszcze książki tylko kupię.
4: Dobrze.
0: Wyjeżdżaliście gdzieś, zwiedzaliście coś?
4: No coś przez coś tak.
0: Gdzie byliście?
5: Wielka Brytania, dokładnie.
0: Wow, świetnie, super. Czy czujecie, że już ostatni tydzień wakacji przed nami?
4: Bardzo.
5: Trochę.
0: Wracasz do pracy, do szkoły?
4: Do szkoły.
0: O, no tak. A jakie macie plany na ten ostatni weekend, tydzień w sumie?
5: Absolutnie żadne.
4: Żadne, no.
6: Dziękuję, bardzo dobrze.
0: Wyjeżdżała pani, podróżowała?
6: Tak, byłam troszkę w Egipcie.
0: Świetnie.
6: To znaczy na troszkę, 2 tygodnie aż.
0: Super. A czy czuje pani, że już to ostatni ten tydzień wakacji?
6: No nie czuję, bo ja za 2 tygodnie znów wyjeżdżam do Grecji, także...
0: Cudownie. Czyli plany już ma pani
6: dokładnie.
0: Na najbliższy?
6: Morzem byliśmy.
0: Cudownie, pogoda dopisała?
6: Tak, właśnie był tydzień, gdzie było około 30 stopni, o, także było super.
0: Świetnie. A czy już czujecie, że ostatni tydzień wakacji przed nami?
6: No my tak, bo ja jestem nauczycielem i córka też, także na pewno to odczuwamy. Jeszcze widzimy, że ludzie się krzątają, chodzą po książki z zeszytami, to już mówimy, chyba to już ostatni ten dzwonek.
0: A jakie plany na ten najbliższy tydzień?
6: No chyba nic, sam relaks w domu, jakieś jeszcze pewnie shopping też, zakupy. No i 1 września ruszamy na rozpoczęcie roku szkolnego.
7: Intensywnie.
0: Zwiedzałyście, panie, podróżowałyście?
7: Tak, z dzieckiem w łóżeczku, nocne wyprawy po mleko.
0: A, czyli był też i taki intensywny czas. A czy już czujecie, panie, że koniec wakacji, że to lato ku końcowi?
7: Tak, widać na załączonym obrazku.
0: Tak, ta pogoda nie rozpieszcza. A jakieś plany na ten najbliższy tydzień, końcowy sierpnia?
7: Nie, już były plany wakacyjne, już były Włochy, Szwajcaria.
8: Warto więc wykorzystać te ostatnie dni lata, na to, na co później może już zabraknąć czasu. Jeszcze jeden spacer, spotkanie ze znajomymi, wyjazd albo po prostu spokojny dzień bez budzika. Wakacje powoli się kończą, ale przed nami jeszcze kilka dni, żeby dobrze je domknąć.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak. Czas na nowy

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Stany, tam kupiliśmy samochód, takiego kampera, którym do tej pory jeździmy i którym też przejechaliśmy właśnie Afrykę. Albo udawało nam się uciec przed jakimś konfliktem. Było gorąco o wojnie pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem. W końcu po tym postoju tygodniowym na granicy, dzieci chore, trzeba dodać, tak? Może nie będziemy tu szczegółów. Złapaliśmy coś na weselu.

0: Dzień dobry, witamy serdecznie naszych widzów. Zapraszamy na wywiad z podróżnikami, z Martą Owczarek i Bartkiem Skowrońskim, którzy wrócili właśnie skąd?
1: No, ostatnia podróż przez Afrykę. Z Warszawy do Windhoek.
2: Czyli Namibia.
0: Skąd taki pomysł, żeby akurat tam?
2: Bo tam nas jeszcze nie było.
1: Zawsze gdzieś ta Afryka chodziła, już nawet w poprzednich podróżach też mieliśmy pomysł, żeby przejechać. Okazało się po drodze, że Marta jest w ciąży, więc musieliśmy zawrócić z Półwyspu Arabskiego. A tym razem już dopięliśmy swego, ruszyliśmy z Półwyspu Arabskiego do Sudanu i dalej przez całą Afrykę na południe.
0: I Marta była w ciąży, no ale rozumiem, że pojawiło się dziecko i co dalej?
1: No wtedy pomysł na wyjazd do Afryki trochę odsunęliśmy w czasie, bo Zośka miała raptem 6 miesięcy. Postanowiliśmy wypróbować, czy to w ogóle ma sens, bo wcześniej podróżowaliśmy przez lata na motocyklach, na piechotę, na dziesiątki różnych sposobów. No jak się pojawia dziecko, to tak nagle się wydaje, że pewnie się dużo zmieni. No i chcieliśmy przetestować, czy nasza córka też będzie chciała jeździć. I wybraliśmy Stany, tam kupiliśmy samochód, takiego kampera, którym do tej pory jeździmy i którym też przejechaliśmy właśnie Afrykę. No i wyjechaliśmy na 6 miesięcy do Stanów Zjednoczonych, Kanady, żeby sprawdzić, czy to ma sens.
0: Troszkę dopytam, bo to córka, małe dziecko, to ma mniej do powiedzenia. Myślę, że mama więcej do powiedzenia będzie miała na ten temat. Jak logistyka podróżowania z małym dzieckiem?
2: No to jest przemeblowanie. To na pewno nie jest tak, jak było kiedyś, że robimy co chcemy, wtedy kiedy chcemy, zwiedzamy i oglądamy, co nam się podoba, tylko trzeba to dostosować do rytmu dziecka, który też się zmienia wraz z tym, jak dziecko rośnie. My jedziemy bardzo powoli, nie spieszymy się, to nie jest tak, że mamy program, który musimy odhaczyć, bo też tego czasu mamy dużo. My jesteśmy na dwutygodniowych wakacjach, jeden raz w życiu tu i musimy cały program wypełnić. Tylko jak jeden odpuścimy, to możemy za tydzień obejrzeć to miejsce, a akurat dziecko ma towarzystwo i się świetnie bawi w Afryce z miejscowymi i wtedy zatrzymujemy się, bo i ona ma wspaniały czas i paradoksalnie jest to ciekawsze często doświadczenie niż oglądanie jakichś zabytków czy cudów przyrody, czyli taki kontakt z ludźmi. No więc założenie jest takie, że podróżujemy tak, żeby nam się wszystkim to podobało. Nie może być tak, że wszystko jest pod dzieci i dla nas to jest po prostu jedno wielkie przedszkole, bo tak to my byśmy też nie wytrzymali. No ale też nie może być tak, że te dzieci ciągniemy na siłę kilometrami, ryczą w samochodzie, a my nie, bo musimy dojechać na...

0: 17, żeby obejrzeć to, czy tamto, tak, piramidy.
1: To świetnie. Czyli podróżowanie z dzieckiem wam wychodzi.
2: No można powiedzieć, że z dziećmi, bo 4 lata temu dołączył do naszego kampera jeszcze drugi zawodnik, syn Jan. I jest już nas teraz 4. Kamper to bardzo duże słowo, to też warto było widzom pokazać, czym my podróżujemy. To jest taki zwykły mały pick-up, na którym zamontowana jest taka mała budka. No i proszę sobie wyobrazić, że to jest mniej więcej 4 pewnie metry kwadratowe powierzchni, na której rodzina czteroosobowa musi się zmieścić. Więc jeszcze jak jeździliśmy z Zosią, no to było fajnie, a teraz musieliśmy naprawdę się dostosować do tego, żeby jeździć w 4. Janek ma dopiero 4 lata, Zosia 9. My specjalnie więcej miejsca przez kolejne lata już nie będziemy zajmować, natomiast oni na pewno, tak, rosną. No więc się też cały czas zastanawiamy, jak to dalej będzie z tym naszym wspólnym podróżowaniem w takim małym kamperze.
0: Znaczy to nie jest problem, dlatego że z reguły wybieramy miejsca, gdzie jest ciepło, miło, więc ten kamper służy przede wszystkim do spania czy ugotowania czegoś, a nasze życie toczy się na zewnątrz, wybieramy sobie, staramy się, nie zawsze to wychodzi, ale często udaje się znaleźć jakieś piękne miejsce na kemping, no więc może mamy mały dom, ale za to jakiś wspaniały ogród dookoła i tam się toczy życie, więc to nie jest tak, że nam jest ciasno i my siedzimy pół dnia w 2 metrach kwadratowych, nie, nie.
2: Tak, nie, to się wszystko zgadza. Marta dobrze mówi, że w warunkach, kiedy mamy świetną pogodę, kiedy jest przyjemnie, ładnie, wszystko się sprawdza, natomiast proszę sobie wyobrazić moment, kiedy przychodzi gorsza pogoda, tak? Albo mamy deszcz tropikalny, który trwa przez tydzień. No i już wtedy w 4, w tej małej powierzchni robi się ciasno i wtedy szybko przeglądamy prognozy pogody, gdzie pogoda jest trochę lepsza i trzeba wtedy zrobić przerzut, przenieść się tam, gdzie znowu możemy sobie otworzyć tego kampera i żyć na zewnątrz.
1: Bartek, powiedz proszę konkretnie, ten kamper, jaki to model, jaki silnik, jakieś szczegóły techniczne podaj, ile pali?
2: No właśnie, z tym pali to jest największy ból, szczególnie teraz jak ceny poszły paliwa mocno do góry. No może z wyjątkiem Iranu, ale dobrze, dane techniczne. Więc samochód pali 14 litrów na 100 km. Jest to odpowiednik naszego w Polsce i w Europie Nissana Navara. Nissan Navara D22, nazywany NP300. Samochód z 2003 roku i tu skąd on tak dużo pali? Pali dlatego dużo, bo to jest wersja amerykańska, jak w Stanach się nazywa Nissan Frontier i ma silnik amerykański, bardzo lubi wypić tej benzyny dużo, no ale niestety nie ma wyjścia. Podjęliśmy decyzję i próbę podróży z Zosią w Stanach, Kanada, Ameryka Środkowa, wrócił do Polski, kilka wyjazdów do Afryki, rok pobytu w Grecji, no już ten samochód jest po prostu członkiem naszej rodziny. Z kolejnych danych technicznych, 3,3 litra, silnik nie, bez żadnego doładowania, zwykły, benzynowy, sześciocylindrowy. Tak naprawdę wszystko w tym samochodzie robię sam i od już prawie 10 lat jest z nami i sobie, a na liczniku jedyne 500 000 km.
1: O proszę. I tyle nim przyjechaliście?
2: No nie, nie, nie. Już go kupiliśmy.
0: Ale większość.
2: Ale dużą część, tak, tak. Ale kupiliśmy go już no, w świetnym stanie, bo to był samochód bez rdzy, bez niczego. W Arizonie panują takie warunki. Też nam ktoś kiedyś polecił, że jak szukacie samochodu w Stanach, to warto rozejrzeć się właśnie gdzieś za jakimiś Stanami Południowymi, gdzie jest sucho, gdzie tej korozji nie ma. I rzeczywiście, faktycznie taki 10-letni samochód nawet tam miał, z tego co pamiętam, jeszcze jakieś kody paskowe na ramię, więc to rzeczywiście warto tam.
0: I ta Arizona jest dobra jeszcze z jednego powodu, teraz mi to przychodzi do głowy. To akurat są plakietki z naszych motocykli. Jak je przerejestrowaliśmy w Polsce, to musieliśmy zdjąć. A jak się zarejestruje w samochód albo motocykl w Arizonie, to się dostaje takie super blachy z kaktusem. One tutaj przy tych małych blachach motocyklowych są nieduże, ale przy samochodowym to jest naprawdę ciekawa pamiątka. I
2: a jest samochodowa, jest tak. Bo teraz oczywiście samochód ma numery na... są polskie numery, tak? Jeździmy z polską rejestracją, ale przez te kilka lat, gdzie samochód podróżował po Stanach, Ameryce i Meksyku i całej Ameryce Środkowej, to mieliśmy taki, to jest właśnie bardzo charakterystyczny jest ten.
0: No też zwłaszcza jak jechaliśmy do

0: na Bliski Wschód, na przykład do Iranu, to stwierdziliśmy, że rejestracja amerykańska może nie byłaby najlepszym pomysłem, także z wielu powodów musieliśmy ten samochód przerejestrować.
1: Jak długo już podróżujecie?
2: Długo.
0: Pierwsza długa podróż, taka, że rzucamy wszystko i ruszamy w świat, to był 2008 rok. Oczywiście wcześniej były jakieś kilkumiesięczne wypady, ale takie definitywna zmiana życia to był 2008 rok, lato. Po prostu rzuciliśmy zawody, spakowaliśmy się, wynajęliśmy mieszkanie, mieliśmy wyjechać na rok, a wróciliśmy prawie po 3 latach. No i od tego czasu z jakimiś przerwami, na przykład na urodzenie dzieci, jesteśmy w trasie.
2: Tak, czyli będzie już ładnych parę lat. Z tej pierwszej podróży, o której Marta wspomniała, nawet była książka. Tej książki już chyba teraz nie dostaniemy. Mam ambitny plan, żeby ją dodrukować. Także myślę, że niebawem się ukaże, bo już prawa autorskie do tej książki są całkowicie w naszych rękach, więc chcemy to zrobić już osobiście i to jest jakby ten początek, tak? Tu się zaczyna ten 2008 rok i te kolejne 3 lata to jest właśnie w tej książce. Marta przed chwilą pokazała, bo tak teraz mówimy o tej historii podróżowania. Marta pokazała te dwie tablice rejestracyjne. To były nasze pierwsze tablice rejestracyjne, bo postanowiliśmy podczas pierwszej podróży, okazało się, że naszym ulubionym środkiem transportu do podróżowania są motocykle. I kolejną podróż, którą się wybraliśmy, ponad chyba roczną podróż, do Azji Centralnej, też stwierdziliśmy, że to już będą motocykle. I po te motocykle pojechaliśmy do Stanów, szukaliśmy czegoś super prostego. To ma być jednocylindrowy silnik z gaźnikiem, żeby to można było młotkiem i śrubokrętem, jednym francuskim kluczem naprawić. I z tymi motocyklami wróciliśmy do Polski i ruszyliśmy właśnie w naszą podróż. Z tej podróży jest druga książka, Pod stopami słońca, która opowiada o tej całej trasie właśnie z Warszawy przez Azję Centralną. Tak, na motorkach dojechaliśmy do Afganistanu, później wróciliśmy przez Półwysep Arabski i był plan i pomysł, żeby jechać właśnie przez Afrykę, tak? Co dopiero dokończyliśmy w zeszłym roku, bo się okazało, że Marta jest w ciąży i że chyba zrobimy sobie krótką przerwę. I później właśnie się pojawił ten samochód w Stanach i także chwilowa taka kilkuletnia przerwa na wizytę w Amerykach. No a jak już dzieci podrosły trochę i uznaliśmy, że to jest na tyle bezpieczne, że możemy jej zaszczepić i przygotować się wszyscy do tej podróży przez Afrykę, to podjęliśmy właśnie decyzję, że jedziemy do Afryki.
1: Świetnie. Powiedzcie proszę o tej ostatniej waszej podróży. Jak to się zaczyna, taką podróż? Czy po prostu wsiadacie do auta i jedziecie, czy jednak to są miesiące przygotowań, poszukiwań, sprawdzania w internecie? Jak to wy robicie?
0: Ponieważ robimy już to tak długo, więc ten czas przygotowania za każdym razem jest krótszy, więc takie spakowanie się to nie jest coś bardzo wielkiego, jeśli chodzi o takie pakowanie jak na urlop, tak? Co, jakie zabrać ubrania, kosmetyki, no to jest szybko, akcja jednodniowa.
2: Przepraszam, że przerwę.
0: Dwudniowa.
2: Doszliśmy do takich wniosków, że czy się wyjeżdża na 2 tygodnie, czy na 2 lata, to mniej więcej zabiera się podobną ilość rzeczy.
0: To prawda, tak. Jakby mówimy o tych rzeczach osobistych, takim pakowaniu w cudzysłowie plecaka. Natomiast no, w zależności od sytuacji są inne przygotowania. Na przykład przed wyjazdem do Afryki nasz samochód się bardzo poważnie popsuł i w ogóle nie wiedzieliśmy, czy my dojedziemy gdzieś dalej niż w góry polskie. Więc no, jechaliśmy troszeczkę z duszą na ramieniu i ta Afryka, ja byłam przekonana, że nie dojedziemy. No ale wszystko się dobrze złożyło. Były oczywiście jakieś motor problemy po drodze, ale dojechaliśmy. Także pierwszy podstawowy problem, który przyćmił wszystkie inne przygotowania, no to był problem mechaniczny naszego. No ja już nie będę wnikać, Bartek długo by mógł opowiadać o tym, co tam się działo. Ale...
2: Robiła mi Marta zdjęcia tylko z balkonu, jak siedzę tam cały czas pod tą maską, więc mam całą serię zdjęć takich, jak grzebie w tym silniku. Rzeczywiście, no mieliśmy problemy techniczne, natomiast no, udało się je rozwiązać. Samochód był przygotowany i chyba rzeczywiście nawet nam się opóźniło, jakieś 2 tygodnie wyjazd zaplanowany. Ale w końcu wyruszyliśmy, a później jak już się ten cały, cała ten, ten

0: mechanizm ruszył, no to już po prostu...
1: No i trochę takich administracyjnych, organizacyjnych spraw. Zaszczepić to już nie tylko siebie, tylko zadbać jeszcze o dwójkę dzieci, więc to zawsze trochę czasu zajmuje. Wynająć mieszkanie, wszystkie sprawy, które tutaj mogą się zadziać podczas naszej nieobecności, trzeba przydzielić rodziców czy osoby, które się tym zajmą, jak nas nie będzie i tak dalej, więc więcej jest spraw takich organizacyjnych niż stricte tego najprzyjemniejszego zapakowania się i przygotowania pojazdu do wyruszenia. No a tak jak teraz, my dojechaliśmy do Namibii, tam został samochód na 3-4 miesiące zaparkowany, więc za miesiąc wracamy kontynuować podróż po Afryce, no to to będzie szybkie pakowanie, jedna torba i tyle.
2: Czyli ostatnia podróż, zaczęliście w Polsce, skończyliście w Namibii. Czy to tak za jednym razem, czy mieliście inną trasę, czy były etapy? Opowiedzcie proszę o tym.
0: Tak, były etapy. I etapy wynikają z tego, że nasza córka starsza chodzi do szkoły. No i też nie chcemy jej zupełnie wyciągać, bo mamy wszystko, żeby nie musielibyśmy wracać, tak? Ale no nie chcemy też jej zupełnie wyciągać z tej szkoły w 100% i uszczęśliwiać jej naszą tylko i wyłącznie pasją. Zależy nam też na tym, żeby miała swoje towarzystwo, żeby tutaj chodziła do szkoły, więc podzielona podróż została na etapy. Jakoś wcześniej tego nie planowaliśmy, że konkretnie na takie, ale faktycznie pierwszy etap to był z Warszawy, z Polski wyjeżdżamy i dojeżdżamy do Emiratów Arabskich. Przejeżdżamy sobie przez całą Europę, już tam nie będę wchodził w szczegóły. Dojeżdżamy do Turcji, Gruzja, Armenia, wjeżdżamy do Iranu, przez Irak do Kuwejtu, Arabia Saudyjska, jesteśmy w Emiratach Arabskich, tam samochód sobie staje po raz pierwszy. Bezpiecznie. Mija parę miesięcy, my wracamy całą rodziną do Polski, Zofia do szkoły. Kolejny etap. No więc odbieramy auto przez Półwysep Arabski, dojeżdżamy do Dżedy, tam promem przedostajemy się do Afryki, do Sudanu i później Sudan, Etiopia i Kenia. W Kenii kolejny postój, to jest nasz drugi etap zakończony. Spokojnie sobie samochód czeka na lotnisku w Mombasie. My znowu wracamy całą rodziną do Polski. Ten sam proces, szkoła, przedszkole i tak dalej. I teraz ten etap, po którym wróciliśmy, to jest właśnie z Mombasy, z Kenii, przez kolejne państwa, czyli Tanzania, Uganda, Rwanda, Tanzania, Zambia i po drodze małe Zimbabwe, Botswana i Namibia. I znowu ten sam system, czyli samochód ponownie zaparkowany, my wracamy do Polski.
2: Czyli wyjechaliście z Polski i dokąd się udaliście?
1: Najpierw trzeba było przejechać przez Europę, ale to był taki tranzyt. Więc tutaj już się tym razem nie skupialiśmy na krajach europejskich, tym bardziej, że tą Europę, zwłaszcza Grecję i południe, poznaliśmy w trakcie COVID-u, w trakcie lockdownu. To był nasz pomysł na spędzenie lockdownu. Przesiedzieliśmy go w Grecji, pracowaliśmy zdalnie. Natomiast tym razem ta Europa szybciutko w kierunku Turcji. I od Turcji zwolniliśmy.
2: O Grecję zapytam Was w następnym odcinku. Powiedzcie, jak dalsza podróż po Turcji?
1: No, Turcja jest wielka i to było dosyć szybkie podróżowanie, bo chcieliśmy dalej, chcieliśmy do tej egzotyki. Ten samochód, który miał się popsuć, się nie popsuł, więc już zaczęliśmy czuć bliskość Afryki, no najpierw jeszcze Bliskiego Wschodu, więc to były dopiero początki tego podróżowania, tym bardziej, że to jest tak, że mimo, że mamy doświadczenie w porzucaniu wszystkiego i wyruszaniu na wiele miesięcy w trasę, to zawsze jest tak, że ten pierwszy miesiąc to jest takie docieranie się. Jeszcze mamy taką jakby potrzebę pospieszenia się, wyznaczania sobie właśnie tych punktów, że musimy zobaczyć to, musimy zobaczyć tamto. To powoduje trochę napięć, trochę takich naszych, takiego chaosu. Po miesiącu wszystko się uspokaja i zaczynamy już tak podróżować tak, jak to powinno wyglądać, cieszyć się wszystkim, co nas spotyka, co było zaplanowane lub nie. Przejechaliśmy sobie przez Turcję, przez

0: Kapadocję. Zosia miała obiecane te balony, więc to był magiczny moment, kiedy nad tym klifem w Kapadocji stali, obudziliśmy się rano, a wokół nas ponad 100 balonów machało do okien.
1: Tak naprawdę spod nas, bo one startowały z księżycowego wąwozu. I właśnie te balony się tak zniżały, nasza wódka, bo tak nazywam naszego kampera, czy nasz samochód stał na takim urwisku i te wszystkie balony najpierw się zanurzały w tym kanionie, później z niego wylatywały, gdzieś tam sobie leciały dalej, to był rzeczywiście magiczny moment, ale na Turcję byśmy chcieli mieć znacznie więcej czasu, to jest ogromny kraj i też mam wrażenie, że po prostu przelecieliśmy przez niego, mimo że byliśmy tam, żeglowaliśmy trochę i że oglądaliśmy te balony, to mam wrażenie, że naprawdę moglibyśmy dużo dłużej tam być. No więc opuszczamy Turcję, klimat się zupełnie zmienia, bo zbliżamy się nad Morze Czarne i w tym rejonie na pograniczu turecko-gruzińskim nagle pojawiają się deszcze, bardzo bujna roślinność, ogromne plantacje herbaty, coś czego wcześniej przez całą Turcję nie było widać, raczej suche, wyschnięte pola, tu nagle zupełna zmiana klimatu. Wjeżdżamy do Gruzji. Po Gruzji trochę góry pojeździliśmy.
0: Tak, byliśmy z tym. Siedzimy w górach.
1: Siedzimy w górach, właśnie w Gruzji i w Armenii. No i trzeba chyba też powiedzieć o tych naszych przygodach związanych z tym, że się za każdym razem uciekaliśmy, albo wjeżdżaliśmy tuż przed jakimś konfliktem, albo udawało nam się uciec przed jakimś konfliktem. Było gorąco o wojnie pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem i już po przejechaniu Armenii, którą zwiedziliśmy głównie siedząc w górach, głównie będąc w górach, wyjeżdżamy do Iranu, a dzień po naszym wyjeździe właśnie latają już tam rakiety, drogi są zamknięte. Rozpoczął się konflikt pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem. Wjeżdżamy do Iranu, tak? I tutaj znowu sytuacja nie do końca stabilna, bo właśnie zamordowano studentkę w Iranie. Zaczynają się jakieś protesty. My tych protestów, powiem szczerze, nie widzieliśmy. Rzeczywiście może ze dwa razy było widać siły tam wewnętrzne jeździły i takie pokazy siły były robione, natomiast my żadnych takich manifestacji nie widzieliśmy, nam czuliśmy się bardzo bezpiecznie
0: w ogóle. My jesteśmy zakochani w Iranie. Iran odwiedziliśmy już drugi raz i na pewno to nie był, jeżeli sytuacja na to pozwoli, ostatni.
2: A powiedzcie, jak się przekracza granicę z Iranem, turecko-irańską? Czy to jest jakiś problem? Dużo sprawdzają?
1: Generalnie tak, do Iranu wjazd
0: nie wiem, jak się z kilku teraz, powodów. Bo się zmieniało tak w ostatnim czasie.
1: Bym powiedział tak, że wjazd do Iranu to jest pierwsza rzecz, musimy rozdzielić, czy jedziemy sobie sami z plecaczkiem, czy jedziemy jeszcze mamy ze sobą samochód, tak? Czy jakiś środek transportu typu motocykl. Jeżeli mamy właśnie ten środek transportu, no to sytuacja się trochę bardziej komplikuje, bo my potrzebujemy paszport, wizy i to nam pozwala jako osobie wjechać do kraju, natomiast żeby samochód czy motocykl wjechał do kraju, musimy dokonać pewnej procedury celnej.
0: I o ile wizę chyba nawet do Iranu teraz już można zorganizować online, więc jest to dosyć proste.
1: No przez jakieś tam nadal agencje chyba, ale rzeczywiście się odbywa to wszystko online, to znaczy później się udajemy tylko do ambasady czy do konsulatu irańskiego po odbiór.
0: Tak, więc nie jest to skomplikowane. Z reguły te wizy, my nie organizujemy wszystkich wiz na podróż w Polsce, tylko na przykład będąc, nie wiem, w Turcji czy w Armenii to było, tak? Organizujemy wizę do następnego państwa. Natomiast więcej problemów zawsze jest z naszym pojazdem, czy to były kiedyś motocykle, czy teraz samochód. W wielu, w cudzysłowie, egzotycznych krajach, to dotyczy Afryki, ale także właśnie Iranu, tak zdaje się Pakistanu i Indii, tam jeszcze nie wjeżdżaliśmy samochodem, ale
1: w Australii. Jest wymagany specjalny dokument celny. To się nazywa carnet de passage, CDP, karnet, taka żółta książeczka formatu A4, na której, żeby ją uzyskać, można to zrobić w polskim PZMOCie, ale jest to dosyć skomplikowane. Również inne automobil kluby europejskie organizują taki dokument celny, czy to w Szwajcarii.

0: czy w Czechach można, to się wpłaca kaucję
1: no
0: za samochód.
1: No i to się wpłaca kaucję, to jest po prostu bardzo, dosyć wysoka kaucja, którą trzeba uiścić i te pieniądze są zamrożone przez całą naszą podróż. To jest gwarancja, że nie sprzedamy, nie porzucimy naszego środka transportu i nie zrobimy z tego interesu. Jak samochód wraca do tego miejsca, z którego wyruszył, kaucję powinniśmy otrzymać. No ale jeżeli, tak jak w naszym przypadku, jest to kilkuletnia podróż, to jest zamrożenie sporych funduszy na cały ten czas, więc to jest nieprzyjemne.
0: Nie jest to, w większości państw, w większości miejsc na świecie jest to niewymagane. Cały kontynent, Amerykę Północną przejedziemy bez problemu. Amerykę Południową i Środkową też przejedziemy bez tego dokumentu. Natomiast rzeczywiście, no takie państwo, taki kontynent, Australia, czy niektóre państwa w Afryce, czy Iran, Pakistan, Indie, one wymagają tego dokumentu i rzeczywiście przejechanie jest możliwe, bo nam się kiedyś udało motocyklami przejechać bez tego dokumentu, ale wiemy,
1: nie polecamy.
0: Że nie polecamy i z tym razem zdecydowaliśmy się właśnie na ten dokument. Co to jest? To jest taka książeczka żółta, w środku jest, w zależności od kwoty, jaką zapłacimy za ten karnet, dostajemy różną liczbę kartek. Jedna kartka to jest kartka na dane państwo. I przy wjeździe do danego państwa pan celnik najpierw wstawia stempelek, odrywa sobie jedną karteczkę. Przy wyjeździe, bardzo ważne, musi wbić drugi stempelek i oderwać sobie drugą karteczkę. I my później, udając się do automobil klubu, tego czy innego w Polsce czy za granicą, z taką książeczką, jeżeli są wszystkie wjazdy i wyjazdy, odbieramy naszą kaucję, którą wpłaciliśmy za samochód. Także biorąc pod uwagę wjazd sam człowieka do Iranu, to jest nieskomplikowane. Jeżeli dysponujemy samochodem czy czymś, robi się to bardziej skomplikowane. Natomiast jest to możliwe, ludzie to robią na bieżąco, to się cały czas dzieje. I wręcz w niektórych sytuacjach ułatwia znacznie taki karnet przekraczanie, szczególnie w Afryce, granic, niż organizowanie jakichś oddzielnych dokumentów celnych, pozwoleń na tymczasowy wjazd itd., itd.
1: Ale oczywiście bywają i bardziej skomplikowane sytuacje, kiedy mamy wszystkie dokumenty, wizy, pozwolenia, karnety, a i tak utkniemy, jak na przykład między Sudanem a Etiopią czekaliśmy 1,5 tygodnia na przejazd, bo w ogóle nie wpuszczano zagranicznych samochodów, więc no, trzeba mieć czas.
0: Ale jesteśmy w Iranie, także ten Iran to jest takie pierwsze zderzenie, gdzie bo jeszcze mówię, do Turcji, do tych wszystkich, w Europie to nie mówię, przejeżdżamy się, nie zatrzymujemy, jest wszystko fajnie. Wjeżdżając do Turcji też mam wszystko bezproblemowo. Później się zaczyna, tak? Czyli Iran jest tym pierwszym takim bardziej skomplikowanym. No Irak bardzo skomplikowany, mimo że tam do przyjechania mieliśmy raptem 70 km przez ten Irak, taki zupełny tranzyt, to na granicach spędziliśmy tam łącznie z 20 chyba, czy tam 14 godzin, żeby tylko te 70 km przejechać. Później znowu się to bardzo upraszcza na terenie, na Półwyspie Arabskim. Jesteśmy na Półwyspie Arabskim, jesteśmy w Kuwejt, Arabia Saudyjska, Emiraty, czy nawet do Omanu chcemy. Tu się wszystko odbywa bardzo prosto. I teraz tak, Jeddah, Morze Czerwone.
1: Wreszcie mogliśmy wjechać do Arabii Saudyjskiej, bo za pierwszym razem, kiedy byliśmy na Półwyspie Arabskim motocyklami, zrezygnowaliśmy z Arabii Saudyjskiej, bo ja jako kobieta nie mogłam prowadzić pojazdu. Dopiero od jakichś 2 lat, nie chcę skłamać, ale tak mniej więcej czasowo to wygląda, kobiety zostały upoważnione do prowadzenia w ogóle samochodów, a tym bardziej motocykli, więc ja miałam zakaz wjazdu do Arabii Saudyjskiej, tym razem nawet mogłam poprowadzić samochód.
0: Tak, tak, to się bardzo, bardzo się pozmieniało. Kolejny, teraz jesteśmy, to jest ten, nazwijmy to dojazdówka, czyli ten nasz pierwszy etap dojechania do Afryki. Jesteśmy u drzwi Afryki Północnej, tak, przed Sudanem, chcemy się przedostać. No i tu się pojawiają pierwsze duże problemy, bo wjazd do Sudanu jest bardzo utrudniony. I tu już nie mówię nawet o samochodzie, tylko mówię o uzyskaniu wizy, tak, bo w Iranie powiedzmy było to bardziej skomplikowane z samochodem, a w Sudanie jest to skomplikowane i z osobą, i z samochodem, i paczka, i liczba dokumentów, i wszelkiego rodzaju opłat celnych, organizacyjnych, drogowych, pozwoleń, drugich wiz, poświadczeń wiz, wizyt w urzędach, robi się to bardzo skomplikowane, nie będę teraz w szczegółach mówił, natomiast rzeczywiście wjazd do Sudanu, organizowanie tej wizy do Sudanu i przejazd przez Sudan były wymagające tak biurokratycznie, bym powiedział.
1: Bartek, ty mówiłaś o tym, że mieliśmy

0: przez cały czas gdzieś po piętach deptał nam konflikt. No i tak było właśnie z Sudanem. Jak wiemy, dzisiaj jest tam wojna domowa, kolejna znowu, Sudan jest zamknięty i z tego co wiem, nie takich zwykłych turystycznych wiz w ogóle już nie wydaje Sudan, nie można przejechać. My wjeżdżaliśmy do Sudanu, to był luty. Wiedzieliśmy o tym, że w marcu, na marzec były zaplanowane wybory i może znowu tam się zrobić gorąco. Wiedzieliśmy, że to jest ostatni moment, żeby tędy przejechać, bo tak naprawdę do Afryki południowo-wschodniej wcale nie jest się łatwo dostać, jeżeli chcemy zrobić to lądem. I Sudan, Etiopia to było taka najbezpieczniejsza i najpewniejsza trasa, więc wiedzieliśmy, że my musimy tę trasę przemierzyć, zanim zacznie się coś dziać. No i jest luty, wiemy, że w marcu są wybory, po których różnie to może być. Już było widać protesty, już zaczynały się jakieś demonstracje, zwłaszcza w Chartum, na przykład tam jest przepływa Nil i miasto jest tak jakby podzielone, leży po obu stronach tego Nilu i wiedzieliśmy, że demonstracje zaczynają się gdzieś od godziny drugiej, bo to głównie studenci, więc jak oni skończyli zajęcia, to szli na demonstracje i będą blokowane mosty, więc jeżeli mieszkaliśmy po tej stronie, a chcieliśmy zobaczyć coś po drugiej stronie, to trzeba było patrzeć na zegarek, żeby zdążyć wrócić do domu, bo później do późnego wieczoru tam się już zaczynały protesty, no a niekoniecznie chcieliśmy z dzieciakami przez taki most się... to jeszcze nie było, to nie były walki, tam nie było żadnego ognia, no ale jednak już zaczynała być przemoc widoczna.
1: To też był taki dziwny moment, bo wiemy, że tu już w Sudanie się zaczyna gotować i zaraz będzie poważny konflikt, a w Etiopii właśnie się skończyła wojna i Etiopczycy zaczynają wpuszczać turystów. Czyli to było takie bardzo wąskie okienko, które pozwalało jeszcze przejechać przez Sudan, zanim się ta wojna, którą teraz mamy, zaczęła. I Etiopia, która powoli, bardzo powoli otwierała się na turystów. Tak? No mówimy, jak to jest z tymi przyjazdami. No i tutaj docieramy na tą granicę sudańsko-etiopską, gdzie niestety stoimy tydzień. Tydzień, bo przepisy celne się zmieniły. Owszem, wojna się na północy skończyła. Można wjechać do Etiopii, my wizy mamy i możemy bez problemu po prostu w 3 minuty wejść do kraju, natomiast problem stanowi nasz samochód. No i po długich rozmowach, znajomościach uruchomionych jeszcze tutaj w Polsce, bo my już wiedzieliśmy, że tam możemy mieć problem i to już zaczynaliśmy organizować pomoc dla siebie jeszcze z Polski. Poznaliśmy takiego Etiopczyka, który nam bardzo pomógł. Ale to nie zmienia faktu, że i tak tydzień musieliśmy czekać. W zgodę na nasz wjazd do Etiopii musiał wyrazić sam minister turystyki. To przez niego podpisany dokument, który trafił dopiero do Urzędu Celnego Etiopskiego, celnicy wydali zezwolenie na nasz tranzyt przez Etiopię. Tak?
0: Jakby w ogóle w tej chwili, bo to wiadomo, taka jest środowisko podróżników, którzy się w tamtym regionie poruszają, wszyscy chcieliby przejechać z jakiegoś tam punktu do innego i właśnie ta część była bardzo szeroko dyskutowana i no, wiele osób, na przykład, które wracało z Afryki, chciało przejechać do Polski czy do Europy, bo też obcokrajowcy, właśnie tamtą trasą, z którymi się kontaktowaliśmy, no, oni nie zdążyli. Bo właśnie, po pierwsze, bardzo problematyczny przejazd swoim środkiem transportu przez Etiopię, a po drugie zamknięte granice z Sudanem, więc w momencie, kiedy po przejechaniu całej Afryki, na przykład od zachodu przez południe i ludzie jechali sobie teraz Afryką Wschodnią, Tanzanią, Kenią, w Kenii niestety musieli podróż kończyć, bo jedyną praktycznie drogą była droga albo promem z Mombasy na Półwysep Arabski.
1: Ale nie ma promu. To jest można tylko i wyłącznie obecnie jedyną rzeczą, jaką można zrobić, żeby się dostać za Afryki Południowej, tak? Czyli załóżmy, że ktoś sobie zaczął jechać z południa Afryki i planuje dojechać do Europy. Obecnie nie dojedzie dalej niż do Etiopii, a Etiopia nie ma dostępu do morza. Przynajmniej teraz coś tam próbują rozmawiać, ale nieważne. Czyli ostatnim krajem, z którego możemy nadać samochód kontenerem, to jest tak naprawdę Kenia. I z Kenii bardzo dużo osób właśnie zrzucają się na kontenery. wysyłają swoje samoloty.

0: samochody z Kenii na Półwysep Arabski do Omanu najczęściej i już sobie tamtędy trochę łatwiej i mniej skomplikowany sposób można.
1: No, oczywiście można przez środek, przez Czad, przez...
0: No ale jedziemy dalej. No w końcu po tym postoju tygodniowym na granicy, dzieci chore, trzeba dodać, tak? Może nie będziemy tu szczegółów. Złapaliśmy coś na weselu w Sudanie, na którym zostaliśmy zaproszeni. Zresztą wesele wspaniałe, huczne. Ogólnie wesela w Sudanie to są przygotowywane na około 2000 osób. Trwają tydzień.
1: Panie się bawią osobno, panowie osobno, ja z Zosią byłyśmy w towarzystwie kobiet, one oczywiście muszą być okryte, ale to co mogą wystawić, na przykład dłonie, musi być bardzo bogato ozdobione, henna, one też oczywiście zostałyśmy zmalowane, ja krzyczałam, prosiłam, żeby mi nie malowali paznokci, bo z henną to jest tak, i tu rada dla wszystkich kobiet, którym na urlopach by zachciało się chwili egzotyki, oni zapewniają, że to schodzi po 2 tygodniach, owszem to schodzi, więc jeżeli sobie pomalujemy dłonie, skórę, to schodzi po 2 tygodniach, tylko przestrzegam, nie dajmy sobie pomalować paznokcie, bo z paznokci henna się nie zmyje.
0: Pół roku i zejdzie.
1: Pół roku, ja wracałam do Polski i nie wiedziałam, co ja mam ze sobą robić, bo miałam jeszcze końcówki tej czarnej henny na czubku. Paznokci, także było to razem z Zośką.
0: Także sudańskie wesele, świetna atmosfera, świetna zabawa. Zresztą też warto, jak już o Sudanie mówimy, to mieliśmy tam taki polski akcent. Odwiedziliśmy polską misję archeologiczną w Dongoli. Tam Polacy od chyba ponad 30 lat kopią różne rzeczy, przede wszystkim wczesnochrześcijańskie. No i tam też byliśmy przez kilka dni u nich, widzieliśmy, przyglądaliśmy się ich pracom. No i powiem, że dla nas to też był taki niesamowity oddech od tej presji biurokratycznej związanej z papierologią, z trudnościami przemieszczania się w Sudanie. To był taki oddech, więc u Polaków żeśmy trochę odpoczęli,
1: no i przede wszystkim porozmawialiśmy po polsku. Właśnie mówiliśmy o tym, że podróżujemy trochę tak, żeby naszym dzieciom też było w tym wszystkim przyjemnie. No i Zośka, jak zobaczyła, jak pracują archeolodzy, oni wszystko pokazywali, tłumaczyli, wręcz tam, gdzie to było możliwe i nie groziło zniszczeniem eksponatów, pozwalali pomagać w tej pracy. No ona po tych kilku dniach powiedziała, że zostanie archeologiem, kazała sobie kupić jakieś książki i do tej pory tak planuje swoją przyszłość. Także też Indiana Jones, musieliśmy wszystkie odcinki obejrzeć zaraz po tym.
0: No właśnie, i po tej właśnie wizycie archeologicznej, po naszym cudownej imprezie weselnej, chorujemy, do tego dochodzi granica, na której trzymają nas tydzień, więc zdecydowanie już psychika coraz gorzej. Leczymy się, szpital, antybiotyki, okazuje się wszystko fajnie, robimy sobie tydzień przerwy, już jesteśmy na terenie Etiopii, wreszcie nas wpuścili. Dobrze, zaczynamy już podróżować, już wszystko jest ok, to teraz pojedziemy w takie piękne góry na północy Etiopii, tam są znane małpy, gelady się chyba nazywają. Tak, z takim dużym czerwonym sercem, bardzo charakterystyczne. Mówimy, teraz są urodziny Janka, więc będziemy świętować urodziny Janka, balony, dmuchamy, tam jakiś drobny prezent, szykujemy samochód na wyjazd właśnie w te góry, bo chcemy tam posiedzieć tydzień. Rano, kluczyk, niestety samochód, czyli to stanie, ta choroba, to znowu mamy podgórkę. No niestety, po jakimś czasie...
1: No, staliśmy tydzień w tych górach, bo Etiopia jest bardzo izolowana w tamtym czasie. Wszelkie sprowadzenie części do nawet najmniejszej, która pewnie tutaj byśmy po prostu przez Allegro zamówili w 3 dni, by przyjechała
0: jeden dzień
1: tam, żeby tą część, jeżeli coś takiego będzie wysłane, to procedury celne, tak jak się orientowaliśmy, no to było
0: ponad
1: miesiąc. Nam się by skończyły wizy, skończyłoby się to ciężko uzyskane pozwolenie na obecność samochodu w Etiopii. No więc pod górkę. W końcu Bartek naprawił samochód.
2: I jak to się udało?
1: Jak się naprawia samochód, Bartek, powiedz, w Etiopii?
0: No, najpierw trwa to długo, bo trzeba zdiagnozować, no ale w każdym razie, no... Też polegałem na miejscowych chłopakach, myślałem, że coś doradzą. Ja też miałem swoje podejrzenia, co może być przyczyną. Oni nam zaproponowali.

0: proponowali pewne rozwiązanie, które było tak kosztowne, że ja wiedziałem, że to, że nie, nie ma nawet możliwości, żebyśmy się na to zgodzili. Poza tym no, ryzykujemy to, że to i tak może nie funkcjonować. Z pomocą innego Etiopczyka jeszcze zrobiliśmy taką bardzo poważną diagnozę jednej części cewki zapłonowej, którą podejrzewał kto inny, że jest uszkodzona. Oczywiście ona była dobra, więc wiemy, że to nie cewka, a zatem co? Wszystkie połączenia między komputerem, to tak dalej, skracam, są sprawne, wszystko funkcjonuje normalnie.
1: Tak, słuchaj.
0: Jesteśmy w górach, jest zimno. Ja po prostu zasymuluję te warunki, no bo w Afryce sobie kojarzymy Afrykę, że jest gorąco, ale w tym miejscu było rzeczywiście około 2000 metrów nad poziomem morza, było zimno. Więc my zasymulujemy te warunki, które mieliśmy tam jakbyśmy niżej, gdzie było ciepło. No i od Marty...
1: Bartek mówi, słuchaj, masz suszarkę? Ja mówię, no mam, bo jest parę takich przedmiotów, co do których zawsze dyskutujemy, brać czy nie brać, bo tego miejsca w kotarze mamy mało, no więc moja kosmetyczka zawsze jest krytykowana, że ja za dużo rzeczy biorę, ale tym razem mówię, mam i daję Bartkowi suszarkę.
0: Grzeję tą suszarą, aparat zapłonowy grzeje. Skręcam wszystko, zakładam na miejsce, ciach, odpalił od razu. Jak z salonu.
1: No to... I tak następny miesiąc. Co rano po złożeniu obozu wyjmowaliśmy suszarkę i suszarką podgrzewaliśmy.
0: Tak, z akumulatora. Akumulator przez inwerter, podgrzewanie aparatu zapłonowego, znaczy rozkręcenie go, podgrzanie. Ja wiedziałem, który to element jest niesprawny, no ale i tak go nie dostaniemy, tak? Nie mamy. Musimy jakoś obchodzić to. Nie ma takiej możliwości, żeby tą część wymienić. Nie ma. Więc przez kolejny miesiąc jedziemy tą suszarą, ciągle podgrzewamy.
1: Dojechaliśmy do Mombasy, czyli końca tego etapu.
0: Do Kenii.
1: Tak, do Kenii, do Mombasy. No i wiedzieli, to mniej więcej miesiąc, półtora miesiąca później. Na tą suszarkę dojechaliśmy, zostawiliśmy samochód, no i wiedzieliśmy, że jedziemy do Polski, gdzie cały ten aparat zapłonowy Bartek szybko zamówi i dowieziemy go już po powrocie i znowu będziemy mogli na południe w miarę bezpiecznie jechać.
2: Kończycie ten etap w Kenii, wracacie do Polski, więc już teraz zapraszamy Państwa na następne przygody.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To Twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona.

0: Mimo deszczowej i pochmurnej pogody, wielu wrocławian i mieszkańców naszego regionu udało się na zakupy na Biojarmark. Organizatorem wydarzenia jest Wrocławska Strefa Natury. Dużym zainteresowaniem jak zawsze cieszyły się stoiska z nabiałem oraz wędlinami. Część wystawców regularnie pojawia się na wrocławskim Starym Rynku, a kramy innych są widywane nieco rzadziej. Do tych drugich należą totalne octy.
1: Octy wytwarzane metodą naturalnej fermentacji, octy robione z owoców, z naszych własnych owoców, owoców tak zwanych niepryskanych, czyli takich, które rosną bez stosowania żadnej chemii oraz nie tylko z owoców, ale też z ziół. Ciekawostka, można wytwarzać octy z ziół ogrodowych, na przykład z tymianku, z mięty, z oregano, no i z ziół takich zbieranych, dziko rosnących, zbieranych ręcznie, na przykład z kwiatu czarnego bzu. To jest octet, który jest jednym z pyszniejszych octów.
2: Gdzie poza Biojarmarkiem można was spotkać?
1: Poza jarmarkiem jesteśmy z Wielkopolski, Kościelec, koło koła. Tam ja wytwarzam te octy, no i tam można u mnie nabywać na miejscu, ale też na różnego rodzaju festiwalach takich dotyczących rękodzieła na terenie całej Polski praktycznie jesteśmy. Można nas spotkać, można nas tam nabyć nasze produkty.
0: Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem kupujących.
1: Jak najbardziej. Na lokalnym rynku nasze octy podbijają właściwie ten rynek, dlatego że mamy bardzo szeroki asortyment. Jest tych octów naprawdę duży wybór i no, są naprawdę bardzo, bardzo pyszne, a przede wszystkim są dobrze zrobione. Co to znaczy? To znaczy, że są bardzo dojrzałe. Nasze octy długo fermentują. To jest proces naturalnej fermentacji, który jest bardzo powolny. I taki ocet potrzebuje roku czasu, żeby można go było rozlać w butelki.
2: A czy jest jakiś produkt wśród innych, który wyróżnia się najbardziej, który jest taki najbardziej popularny?
1: Najbardziej popularnym jest ocet jabłkowy, to jest oczywiste, wszyscy go znają. Ten ocet stoi na półkach we wszystkich sklepach. Natomiast u nas tych oców jabłkowy jest też oczywiście, bo on być musi. No, ja nie przeczę, jest też doskonałym octem. Ale tych oców u nas jest dużo więcej. No ja właśnie uwielbiam ocet z kwiatu czarnego bzu. Jest przepyszny, ale też jest bardzo wartościowy, bo zawiera dużo takich cennych związków, które są potrzebne naszemu organizmowi i które wspierają nasz organizm.
0: Wszystkie produkty, które można nabyć na Biojarmarku, są wykonywane naturalnie. Są bardzo zdrowe i pożywne.
3: Ja się moją sztukę, że tak powiem, zdrowotno-leśną inspiruję przede wszystkim ziołami. Chodzę dużo do lasu, można znaleźć u mnie grzyby funkcjonalne, wszystko jest zbierane przeze mnie, ziołowe, leśne syropy, tak i przez partnera również, żeby nie było. Mamy maści przeciwbólowe, dużo naturalnych kosmetyków bez chemii, głównie ziołowych na olejach kokosowych. No i generalnie dużo zdrowia zamkniętych w słoiczkach i w butelkach.
2: Czy te produkty cieszą się dużym zainteresowaniem wśród ludzi?
3: Jak najbardziej. Uważam, że teraz ludzie coraz bardziej chcą świadomie i zdrowo się odżywiać, leczyć się, tudzież wspierać swoje zdrowie bez użycia medykamentów, farmaceutyków.
2: A czy jest jakiś produkt, który się najbardziej wyróżnia, który jest najbardziej popularny wśród ludzi?
3: Jeżeli chodzi o moje produkty, to najbardziej syropy imbirowe. To takie porządne szoty są. Można je pić z wodą, z kawą, z herbatą albo po prostu tak bezpośrednio z butelki. To jest świeżo wyciskany sok z imbiru, z miodem, z cytrusami. No i ten na przykład jest syrop pięciu przemian według medycyny chińskiej. Tam jest cynamon, kardamon, anyż, goździki, kurkuma i dużo chili.
0: Kupujący tym razem mieli okazję kupić wędzone ryby. Wybór był bardzo duży. Największym zainteresowaniem cieszyła się polędwica z Jesiotra.
4: U mnie głównie ryby wędzone. Wędzone w sposób tradycyjny, tak jak to się dawniej robiło. Wędzimy olchą suchą

0: okorowaną. Ceglane wędzarnie takie stare, opalane, właśnie jak wspomniałem, olchą. I głównie tylko sól używana do marynaty. Nic więcej tutaj praktycznie nie ma.
1: Czy te produkty cieszą się dużym zainteresowaniem?
0: Dużym, naprawdę dużym. Ludzie są świadomi na chwilę obecną, wiedzą co jedzą i szukają.
1: A czy jest jakiś produkt, który cieszy się najbardziej zainteresowaniem?
0: Jak najbardziej. Bardzo fajna polędwica z jesiotra. Już nie mam, na dzisiaj podkreślam, już nie mam. Szynki suma, która wygrała nawet konkurs w tym roku na wiosnę Smaki Regionu Województwa Łódzkiego.
1: Biojarmark we Włocławku odbywa się cyklicznie w każdą drugą niedzielę miesiąca na Starym Rynku, w godzinach od 10 do 14. Wydarzenie promuje zdrową żywność, ekologiczne i tradycyjne wyroby oraz unikatowe rękodzieło. W naszym regionie rozpoczął się czas dożynek. To tradycyjny ludowy obrzęd dziękczynny za ukończenie żniw i prac polowych. Rolnicy tworzą duże, piękne wieńce oraz wypiekają tradycyjny chleb. W Brześciu Kujawskim barwny korowód dożynkowy przeszedł z kościoła świętego Stanisława na targowisko miejskie, gdzie odbyły się główne uroczystości.
2: Każdego roku chcemy podziękować wszystkim rolnikom za pracę, za trud, za bezpieczeństwo żywnościowe. W tym roku te dożynki mają jeszcze szerszy wymiar, bowiem są to dożynki też o charakterze diecezjalnym. Bardzo cieszymy się z licznych delegacji, gości, którzy nas zaszczycili dzisiaj swoją obecnością. Ja powiedziałem dzisiaj, że mieliśmy duże wątpliwości, jak zorganizować to święto, bowiem ten rok nie był łatwy dla polskiego rolnika. Natomiast myślę, że kultywowanie tradycji jest niezmiernie ważne, żeby pokazywać pokoleniom naszych dzieci, wnuków, jak się świętuje, jak się dziękuję za plony. Cieszę się, że pogoda dopisała. Mam nadzieję, że będziemy teraz już tylko smakować, świętować i ta koncertowa część się zapowiada też bardzo, bardzo muzycznie i apetycznie, więc wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do Brześcia Kujawskiego.
1: Dożynki w Brześciu miały charakter diecezjalno-parafialny, więc nie mogło zabraknąć na nich biskupa Krzysztofa Wędkowskiego.
3: Jesteśmy na dożynkach, które są dziękczynieniem najpierw Bogu, no i oczywiście ludziom, zwłaszcza tym, którzy pracują w rolnictwie, w różnych zresztą wymiarach, bo to nie jest tylko, jak dobrze wiemy, dzisiaj taka typowa praca rolnicza, ale jest wiele oczywiście maszyn i urządzeń, a więc są także nowe zawody rolnicze i wszystkim im dziękujemy. Myślę, że to jest ważny dzień, abyśmy sobie przypomnieli, tak jak to bardzo ładnie starosta Dożynek powiedział, że ten chleb, który łatwo kupujemy, stosunkowo łatwo go otrzymujemy, jest wynikiem jednak długotrwałej pracy bardzo wielu ludzi i dlatego dzisiaj za to tym ludziom dziękujemy, prosząc także, aby ci ludzie mieli w dalszym ciągu siłę i gotowość pracy dla innych, bo dobrze wiemy, że wcale nie jest to prosta praca z różnych powodów w rolnictwie, z różnych zresztą przyczyn i związanych z tym, że wiele osób młodych opuszcza dzisiaj wioski, także o czym często słyszymy, że zewnętrzne okoliczności, także polityczne, unijne wskazania wcale nie sprzyjają pracy rolnika.
1: Dożynki były również okazją do spotkania przy stoiskach gastronomicznych przygotowanych przez sołectwa, koła gospodyń wiejskich oraz restaurację Wajcha. Rozstrzygnięto także konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, podkreślając znaczenie pielęgnowania lokalnych zwyczajów i dziedzictwa kulturowego.
4: Święto rolników, diecezjalne święto w Brześciu Kujawskim. Po raz kolejny zaczęliśmy, to jest tradycja już od wieków, zaczynamy świętować w kościele mszą świętą, którą celebrował biskup. Ciężka praca rolników zostaje doceniona. Dzisiaj dziękujemy im za to, że pracują na rzecz naszej społeczności. To powoduje, że jesteśmy niezależni żywnościowo, ale to też święto wszystkich mieszkańców. To jest święto mieszkańców, którzy mieszkają na wsi, w mieście. Wszyscy gdzieś tam jesteśmy związani z jakąś uprawą, czasami ktoś tam ma jakieś działki. Dlatego też świętujemy to, że akurat zaczął się okres, w którym zbieramy plony, które ziemia nam przyniosła.
2: Wszystkim rolnikom, wszystkim sadownikom, wszystkim pszczelarzom, wszystkim tym, którzy pracują na gospodarstwach, bo przecież teraz to często naprawdę duże przedsiębiorstwa, ale także rodzinom rolników, bo faktycznie to jest taka wyjątkowa gałąź gospodarki, dlatego że jednak to bezpieczeństwo żywnościowe jest czymś szczególnym, wyjątkowym i my musimy po prostu o to nasze rolnictwo dbać. Ale dzisiaj charakter dożynek, które są organizowane na terenie w poszczególnych gmin, one się zmieniło, dlatego że to

0: już dzisiaj nie jest święto, które gromadzi tylko i wyłącznie rolników, ale wszystkich mieszkańców poszczególnych lokalnych społeczności, bo często gminy nie mają swoich świąt miast czy powiatów, jak mają inne jednostki samorządu terytorialnego, ale mają właśnie dożynki i spoglądając na przekrój społeczeństwa, faktycznie mamy przedstawiciele wszystkich zawodów, wszystkich grup społecznych.
1: Szersza relacja z dożynek w Brześciu Kujawskim w magazynie Pulsometr.
2: Miniony weekend upłynął we Włocławku pod znakiem przedsiębiorczości. Po rocznej przerwie odbyła się kolejna edycja Włocławskiego Festiwalu Przedsiębiorczości. Wydarzenie ponownie przyciągnęło wystawców i mieszkańców naszego miasta.
3: Wyjątkowe święto włocławskich przedsiębiorców, ale nie tylko, bo również mieszkańców. Święto, które ma przede wszystkim pokazać mieszkańcom naszego miasta to, w jaki sposób funkcjonują nasi przedsiębiorcy, w jaki sposób prowadzą swój biznes, ale też ma dać możliwość do zapoznania się z ofertą właśnie naszego lokalnego biznesu, a prawdę jest taka, że najważniejsze w lokalnej gospodarce jest to, żeby właśnie tą lokalną gospodarkę wspierać. Pogoda, można powiedzieć, że nas nie rozpieszcza, jest bardzo gorąco, ale mimo wszystko liczymy na to, że mieszkańcy naszego miasta pojawią się dzisiaj tutaj właśnie w Parku na Słodowie i wspólnie z nami, zarówno dzisiaj, jak i w sobotę, będą chcieli celebrować właśnie święto włocławskiej przedsiębiorczości.
4: A jakie atrakcje dla dzisiejszych oglądających?
3: Oj, atrakcji jest bardzo wiele. Przede wszystkim my zadbaliśmy o wielkie grillowanie. My mówię tutaj o Włocławskim Centrum Biznesu, ale każdy z przedsiębiorców na swoim stoisku również przygotował coś, co powinno przyciągnąć mieszkańców i zachęcić do wspólnego świętowania.
2: Na odwiedzających czekały atrakcje dla dzieci i młodzieży, konkursy oraz bogata strefa gastronomiczna. Swoją ofertę zaprezentowali także nowi wystawcy, którzy przygotowali dla gości dodatkowe atrakcje i konkursy.
5: Jesteśmy pracownią balonową, dekoracji balonowych i przygotowujemy takie kompleksowe dekoracje przyjęć. Zajmujemy się też przystrajaniem lokali usługowych. Mamy kilka realizacji, także w zanadrzu. Natomiast głównie faktycznie są to przyjęcia rodzinne, chrzciny, komunie, urodziny, osiemnastki, sześćdziesiątki, no po prostu cały zakres.
4: A na jakim obszarze Państwo działacie?
5: Głównie Włocławek i okolica.
6: Jestem z autobusu Energia Intaksa, jestem pedagogiem, trenerem umiejętności społecznych, technikiem usług kosmetycznych, animatorem, trenerem zajęć ruchowych. Stworzyłam taki program rozwoju emocjonalnego, ruch, emocje, zabawa, no bo dzieci i dorośli też najlepiej się bawią i uczą podczas zabawy. Więc to jest program, który ma wszystko połączone. Piszę bajki terapeutyczne, które też tutaj są do zobaczenia, piosenki i robię zajęcia ruchowe, gdzie dzieci wymyślają razem ruchy, bo mają tą sprawczość i wtedy jeszcze bardziej są tacy dumni. Podnoszę ludzi na samoocenie, no bo niestety mamy smutnych ludzi, kochanych, wspaniałych, ale tego smutku jest dużo. Jestem pozytywną osobą, która uwielbia się bawić i jeżeli mogę to jeszcze przekształcić w pomoc, no to jeszcze lepiej. Będzie tak, autobusowa joga, tutaj mamy karty z emocjami, mamy różnego rodzaju karty pracy, które też sama przygotowałam, unboxiki, przypinki, tube emocji z magicznymi pytaniami, które naprawdę ruszają po emocjach, bo ludzie dbają o wszystkich dookoła, a zapominają dbać o tej najważniejszej osobie, czyli o sobie. Będą kolorowanki, mamy tutaj dużo gier, właśnie stricte o emocjach, więc wszystko, co robi dobrze ludziom od środka. Cukierki też mamy, ale mało słodyczy, proszę.
7: Dzisiaj można spróbować wejść na koło akrobatyczne, zrobić sobie zdjęcie, spróbować podstawowych figur. Można też razem z nami coś zatańczyć i wygrać nagrody poprzez spróbowanie swoich sił na kole.
4: Na czym polega ten konkurs dzisiaj?
7: Wystarczy tylko polubić naszą stronę, zrobić sobie zdjęcie tutaj na kole i losujemy nagrodę. Można wygrać koszulkę, długopis, no różne gadżety, plecak, także warto spróbować.
8: Jesteśmy sponsorem tutaj głównego konkursu, w którym do wygrania będzie sesja całodzienna u nas w studiu. A ja jestem tutaj z naszymi gadżetami promocyjnymi. Można sobie przyjść, zawsze porozmawiać też, dowiedzieć się czegoś na temat tatuaży, ich wykonania, terminów, a przy okazji wziąć sobie jakąś naklejeczkę, obejrzeć nasze katalogi, pracę, smyczkę i tak dalej.
2: Festiwal był również okazją do bezpośrednich rozmów lokalnych przedsiębiorców z mieszkańcami. Tegoroczna edycja jest już za nami i wszystko wskazuje na to, że wydarzenie ponownie stanie się ważnym punktem wakacyjnego kalendarza imprez we Włocławku.
1: Ratusz ogłosił przetarg na budowę osiedlowego placu zabaw.

0: osiedlu Rybnica wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem wielofunkcyjnym oraz parkiem Rybnica. Projekt będzie realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Rybnica i stanowi funkcjonalnie powiązaną całość z parkiem Rybnica, w ramach którego zaplanowano wykonanie ścieżek tematycznych, budowę miejsc postojowych oraz montaż elementów małej architektury przy zachowaniu istniejącej zieleni.
1: Tak jak deklarowałem i w trakcie wyborów, kiedy w kampanii wyborczej zadeklarowałem, że zbudujemy na osiedlu Rybnica park, a później w budżecie obywatelskim

0: ręcznej. Oba projekty, w sensie dokumentacji, wykonaliśmy, ponieważ te dwie inwestycje znajdują się właściwie w sąsiedztwie. Ogłosiliśmy przetarg z podziałem na dwa zadania. Czekamy na oferty potencjalnych wykonawców. Natomiast i jedno, i drugie, trzeba to jasno podkreślić, jest efektem realizacji potrzeb jasno wyartykułowanych przez mieszkańców Włocławka, w tym wypadku mieszkańców osiedla Rybnica.
1: To nie koniec inwestycji miejskich na Rybnicy. Miasto chce przebudować drogę.
0: Jesteśmy w trakcie projektowania też przebudowy samej ulicy Rybnickiej. Przebudowy, która też jest przez mieszkańców tej części naszego miasta od wielu, wielu lat oczekiwana. Aktualnie ten projekt, koncepcja znajduje się w ocenie oddziaływania na środowisko, dlatego że odcinkowo to będzie przebudowana ulica Rybnicka na ponad 3 kilometrach, więc tutaj ta procedura oddziaływania na środowisko jest obligatoryjna. Natomiast po realizacji tej inwestycji, no, ta część miasta zyska przede wszystkim bezpieczną, równą drogę, ale z chodnikami i odseparowaną drogą rowerową, która właściwie stanie się takim kręgosłupem tego osiedla, więc myślę, że dużo dobrych zmian dla tej części naszego miasta w najbliższym czasie się zadzieje.
1: Miasto powoli przygotowuje się do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Dojdzie do kilku zmian. Mieszkańcy zyskali prawo do poparcia aż 3 wybranych inicjatyw, co zwiększa szanse na wybór różnorodnych zadań. Wnioski dzielone są w nowej formule na pulę ogólnomiejską oraz instytucjonalną. Za nami wyjątkowo pracowity weekend dla służb w regionie. Na włocławskich drogach policjanci odnotowali 14 zdarzeń, w tym jeden wypadek i 13 kolizji. Mundurowi zatrzymali również 3 nietrzeźwych kierujących, jednego kierowcę samochodu oraz 2 rowerzystów.
2: Do wypadku doszło w piątek około godziny 9, gdzie zostaliśmy powiadomieni o tym, że na drodze wojewódzkiej 270 pomiędzy Lubrańcem a Brzesiem Kujawskim zderzyły się 4 pojazdy. Policjanci wstępnie ustalili na miejscu zdarzenia, że 27-letnia kierująca BMW nie zachowała bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego, uderzyła w jego tył. W wyniku tego zdarzenia Toyota przemieściła się na przeciwległy pas ruchu. Tam została uderzona przez pojazd marki ciężarowej Scania i dodatkowo jeszcze Toyota uderzyła w Hyundai'a. W wyniku tego zdarzenia kierująca Toyotą została zabrana do szpitala. No tu okazało się, że obrażenia ma powyżej dni 7 i w tej sprawie włosowscy policjanci będą prowadzić postępowanie, które będzie miało wyjaśnić dokładne okoliczności wypadku drogowego. Policjanci sprawdzili trzeźwość wszystkich uczestników tego zdarzenia i wszyscy byli trzeźwi. No natomiast przez weekend włosowscy policjanci również sprawdzali trzeźwość innych uczestników ruchu drogowego. No i tu okazało się, że w jednym przypadku kierujący pojazdem mechanicznym był nietrzeźwy oraz 2 rowerzystów również jechało w stanie nietrzeźwości. Nietrzeźwy kierujący pojazdem mechanicznym oprócz tego, że za jazdę w stanie nietrzeźwości, odpowie również za spowodowanie kolizji drogowej, do której doszło w Uniechowie, jest to gmina Fabianki. Do zdarzenia doszło w niedzielę, około w godzinach porannych, gdzie zostaliśmy powiadomieni o tym, że kierujący pojazdem Toyota dachował i po tym zdarzeniu oddalił się z miejsca zdarzenia. Kiedy policjanci prowadzili czynności na miejscu zdarzenia, zostaliśmy poinformowani o tym, że jeden ze strażaków ujął osobę, która miała kierować tym pojazdem i przekazał policjantom. Policjanci zatrzymali 32-latka. No tu okazało się, że przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało u niego 1,2 promila alkoholu we krwi. Policjanci zatrzymali od kierowcy prawo jazdy i teraz prowadzone jest postępowanie dotyczące spowodowania jazdy w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania kolizji drogowej. Dodatkowo policjanci zatrzymali 2 kierujących rowerami. 55-latek w miejscowości Chojny został zatrzymany przez policjantów z Lubienia Kujawskiego. Tu okazało się, że miał prawie 2 promile alkoholu. Natomiast 70-latek zatrzymany na terenie Włocławka przez policjantów ruchu drogowego miał 0,7 promila alkoholu. Za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości obaj kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
1: Jeszcze więcej pracy mieli włocławscy strażacy. Od piątku do niedzieli interweniowali aż 109 razy. Duża część zgłoszeń miała związek z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem.
3: Intensywne opady deszczu,

0: silne podmuchy wiatru spowodowały, że mieliśmy sporo zdarzeń związanych z usuwaniem skutków tych opadów i nawałnic. Powalone drzewa, które trasowały jezdnie, chodniki, drzewa, które, gałęzie, które poprzewracały się na linie energetyczne, zarażały też linią energetyczną. Wspólnie tutaj działaliśmy też ze służbami energetycznymi, usuwając te zdarzenia. Miały miejsce też zdarzenia, które spowodowały uszkodzenia dachów na budynkach jednorodzinnych i gospodarczych. Ale też i pożary były. Pożary były, było też zdarzenia związane z pożarami, między innymi pożar samochodu na osiedlu Zazamcze, który też rozwinął się i uszkodził sąsiedni pojazd. Pożar budynku jednorodzinnego na osiedlu Michelin. Zdarzają się też alarmy fałszywe, to też w sytuacji, kiedy zadziałają systemy sygnalizacji pożarowej na przykład w budynkach, albo też i teraz nowoczesne urządzenia, na przykład iPhone gdzieś tam zdarza się, że te telefony, które mają właśnie te systemy gdzieś tam, to powiadamiają nas o zagrożeniu. No nie zawsze to zagrożenie występuje.
1: Jak zapowiadają służby, po tak intensywnym weekendzie nie ma jednak czasu na odpoczynek. Wraz z końcem wakacji na drogach może pojawić się więcej samochodów, dlatego policjanci i strażacy apelują o ostrożność i dostosowanie się do warunków. Koniec wakacji zbliża się wielkimi krokami. Rozpoczął się właśnie ostatni pełny tydzień letniego wypoczynku. To czas pierwszych podsumowań, ale też planowania, jak wykorzystać ostatnie dni wolnego. Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, jak zamierzają spędzić ten tydzień i jak oceniają tegoroczne wakacje.
2: Przyszłam z Irlandii na wakacje tutaj, do rodziny. I no fajnie jest.
3: Świetnie. Powiedz mi, czy już czujesz, że wakacje zbliżają się ku końcowi?
2: Tak.
3: Wracasz do szkoły, do pracy?
2: Do szkoły.
3: A jakie masz plany na ten ostatni tydzień wakacji?
2: Nie wiem, po prostu zakupy i takie rzeczy.
3: A kiedy wracasz do siebie, do kraju?
2: 1 września.
3: Czyli ostatni tydzień spędzasz tu?
2: Tak, dokładnie.
4: Oj, super.
3: Byliście państwo gdzieś, wyjeżdżaliście?
4: Tak.
3: Czyli czas tak urlopowo, ale też i praca, wszystko tak połączone.
4: Wszystko razem, tak.
3: A czy już czujecie państwo, że to ostatni ten tydzień?
4: Tak. W dniu wyjazdu już tak mieliśmy, tak. Wyjazdu.
3: A jakie plany macie państwo na ten ostatni weekend? Gdzieś?
4: Teraz o zakupy, wyprawka szkolna i to tak o.
5: Dzień dobry, świetnie, dziękuję.
3: Wyjazdowo czy spędzała pani tak domkowo?
5: Wyjazdowo i domkowo.
3: A czy czuje już pani, że to ostatni weekend, ostatni tydzień wakacji?
5: To już chyba nawet widać po pogodzie, prawda?
3: Tak. Jakieś plany szczególne ma pani na ten ostatni weekend?
5: Roczek synka.
6: Pięknie, pięknie.
3: Wyjeżdżaliście państwo, spędzaliście ten okres wakacyjny w domku?
6: No niestety nie, nad morzem.
3: O, cudownie. Jak pogoda dopisała?
6: No tak w kartkę, ale w miarę fajnie.
3: I w jakim byliście państwo mieście?
6: W Gąskach.
3: Super, świetnie. Proszę powiedzieć, czy czujecie, że już koniec tych wakacji tak naprawdę zbliża się?
6: Ja uważam, że jeszcze nie. Będzie jeszcze pogoda.
3: O, to cudownie. Jest pan optymistą. Oczywiście. Jakieś plany na ten nadchodzący ostatni tydzień?
6: No, są plany, ale to nie związane z wakacjami.
2: To dobrze.
3: Wyjeżdżałaś gdzieś, czy spędzałaś w domku?
2: Byłam w górach.
3: Wow, świetnie. I w jakim rejonie gór?
2: W Zakopanem nad Morskim Okiem.
3: Czyli zwiedzałaś też tak, spacerując po prostu?
2: Tak.
3: A czy czujesz, że to już ostatni week, tydzień wakacji?
2: Tak, zdecydowanie.
3: Jakie plany?
2: Nie wiem w sumie.
3: Odpoczywasz w domku?
2: No teraz raczej tak już. No byłam nad morzem i byłam też nad jeziorem i teraz przyjechałam też nad jezioro, tylko to jest kawałek stąd po prostu i niedługo będę odebrana.
3: Super, świetnie. A powiedz, czy już czujesz, że to ostatni tydzień wakacji wracasz do szkoły, do pracy później?
2: No wracam do szkoły, do liceum 3 klasy.
3: Świetnie. Jakie plany masz na ten ostatni tydzień?
2: No po prostu sobie pochillować nad jeziorem i chyba w sumie nic poza tym. Jeszcze książki tylko kupię.
7: Dobrze.
3: Wyjeżdżaliście gdzieś, zwiedzaliście coś?
7: No coś przez coś tak.
3: Gdzie byliście?
8: Wielka Brytania.
7: Dokładnie.
3: Wow, świetnie, super. Czy czujecie, że już ostatni tydzień wakacji przed nami?
7: Bardzo.
8: Trochę.
3: Wracasz do pracy, do szkoły?
7: Do szkoły.
3: O, no tak. A jakie macie plany na ten ostatni weekend, tydzień w sumie?
8: Absolutnie żadne.
7: Żadne, no.
9: Dziękuję, bardzo dobrze.
3: Wyjeżdżała pani, podróżowała?
9: Tak, byłam troszkę w Egipcie.
3: Świetnie.
9: To znaczy na troszkę, 2 tygodnie aż.
3: Super. A czy czuje pani, że już to ostatni

0: Ten tydzień wakacji?
1: No nie czuję, bo ja za 2 tygodnie znów wyjeżdżam do Grecji, także...
0: Cudownie! Czyli plany już ma pani na najbliższy.
2: Byliśmy nad morzem, byliśmy.
0: Cudownie, pogoda dopisała?
2: Tak, właśnie był tydzień, gdzie było około 30 stopni, o, także ja. Było super.
0: Świetnie. A czy już czujecie, że ostatni tydzień wakacji przed nami?
2: No my tak, bo ja jestem nauczycielem i córka też, także na pewno to odczuwamy. Jeszcze widzimy, że ludzie się krzątają, chodzą po książki z zeszytami, to już mówimy, chyba to już ostatni ten dzwonek.
0: A jakie plany na ten najbliższy tydzień?
2: No chyba nic, sam relaks w domu, jakieś jeszcze pewnie shopping też, zakupy. No i 1 września ruszamy na rozpoczęcie roku szkolnego.
3: Intensywnie.
0: Zwiedzałyście, panie, podróżowałyście?
3: Tak, z dzieckiem w łóżeczku, nocne wyprawy po mleko.
0: A, czyli był też i taki intensywny czas. A czy już czujecie, panie, że koniec wakacji, że to lato ku końcowi?
3: Tak, widać na załączonym obrazku.
0: Tak, ta pogoda nie rozpieszcza. A jakieś plany na ten najbliższy tydzień, końcowy sierpnia?
3: Nie, już były plany wakacyjne, już były Włochy, Szwajcaria.
4: Warto więc wykorzystać te ostatnie dni lata na to, na co później może już zabraknąć czasu. Jeszcze jeden spacer, spotkanie ze znajomymi, wyjazd albo po prostu spokojny dzień bez budzika. Wakacje powoli się kończą, ale przed nami jeszcze kilka dni, żeby dobrze je domknąć.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: naszym regionie rozpoczął się czas dożynek. To tradycyjny ludowy obrzęd dziękczynny za ukończenie żniw i prac polowych. Rolnicy tworzą duże, piękne wieńce oraz wypiekają tradycyjny chleb. W Brześciu Kujawskim barwny korowód dożynkowy przeszedł z kościoła świętego Stanisława na targowisko miejskie, gdzie odbyły się główne uroczystości.
1: Każdego roku chcemy podziękować wszystkim rolnikom za pracę, za trud, za bezpieczeństwo żywnościowe. W tym roku te dożynki mają jeszcze szerszy wymiar, bowiem są to dożynki też o charakterze diecezjalnym. Bardzo cieszymy się z licznych delegacji, gości, którzy nas zaszczycili dzisiaj swoją obecnością. Ja powiedziałem dzisiaj, że mieliśmy duże wątpliwości, jak

0: zorganizować to święto, bowiem rok nie był łatwy dla polskiego rolnika. Natomiast myślę, że kultywowanie tradycji jest niezmiernie ważne, żeby pokazywać pokoleniom naszych dzieci, wnuków, jak się świętuje, jak się dziękuję za plony. Cieszę się, że pogoda dopisała. Mam nadzieję, że będziemy teraz już tylko smakować, świętować i ta koncertowa część się zapowiada też bardzo, bardzo muzycznie i apetycznie, więc wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do Brześcia Kujawskiego.
1: A co jest najważniejszego w dożynkach? Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
0: Tak jak ja mówiłem dzisiaj, to musi być wspólna inicjatywa, więc dziękuję księdzu Maciejowi za to, że razem robimy to od wielu, wielu lat. Msza Święta ma wymiar oczywiście religijny, ale to też jest podziękowanie Bogu za plony i za tą ciężką pracę polskich rolników. Dożynki mi się kojarzą z chlebem, więc tego chleba dzisiaj naprawdę upieczonego przez delegację było bardzo, bardzo dużo i myślę, że nie ma dożynek bez chleba i nie ma naszego życia bez chleba i to jest chyba ten wymiar taki bardzo edukacyjny, ale taki też pokazujący, co jest ważne w życiu, więc chleb do dożynki.
1: Jakie słowa przekazał pan burmistrz wszystkim rolnikom?
0: Ja przede wszystkim dziękuję za pracę, ale też staram się każdego dnia zrozumieć tą niepewność, nie tylko wynikającą z pogody, ale z tego, co być może nam grozi, jeśli chodzi o otwarcie rynków rolno-spożywczych. Więc życzę dużo wytrwałości. Jako samorząd będziemy na pewno wspierać i infrastrukturalnie, ale też wszystkie inicjatywy, czy stowarzyszeń, czy jakby organizacji rolniczych. Więc jesteśmy otwarci jako samorząd. Życzę wytrwałości, dużo, dużo lepszych lat, jeśli chodzi o plony i dobrych cen, bardzo dobrych cen na przyszłość.
2: Jesteśmy na dożynkach, które są dziękczynieniem najpierw Bogu, no i oczywiście ludziom, zwłaszcza tym, którzy pracują w rolnictwie, w różnych zresztą wymiarach, bo to nie jest tylko, jak dobrze wiemy, dzisiaj taka typowa praca rolnicza, ale jest wiele oczywiście maszyn i urządzeń, a więc są także nowe zawody rolnicze i wszystkim im dziękujemy. Myślę, że to jest ważny dzień, abyśmy sobie przypomnieli, tak jak to bardzo ładnie starosta dożynek powiedział, że ten chleb, który łatwo kupujemy, stosunkowo łatwo go otrzymujemy, jest wynikiem jednak długotrwałej pracy bardzo wielu ludzi i dlatego dzisiaj za to tym ludziom dziękujemy, prosząc także, aby ci ludzie mieli w dalszym ciągu siłę i gotowość pracy dla innych, bo dobrze wiemy, że wcale nie jest to prosta praca z różnych powodów w rolnictwie, z różnych zresztą przyczyn i związanych z tym, że wiele osób młodych opuszcza dzisiaj wioski. Także, o czym często słyszymy, że zewnętrzne okoliczności, także polityczne, unijne wskazania wcale nie sprzyjają pracy rolnika. Także taka konkurencyjność, która nie jest często konkurencyjnością uczciwą, a więc jest wiele trudności, które z tą pracą są związanych i dlatego trzeba tym ludziom dziękować i bardzo ich wspierać.
1: Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
2: Dożynki by nie byłyby dożynkami przede wszystkim bez modlitwy. Jeśli jesteśmy wierzący, bo odnosimy to do Boga, dożynki nie byłyby dożynkami, gdybyśmy nie mieli wieńców dożynkowych, byśmy nie mieli chleba z tegorocznego zboża, którym się możemy podzielić, no i także jakiejś formy takiej zdrowej zabawy, aby także cieszyć się między sobą.
3: Jak co roku świętujemy, dziękujemy rolnikom, to jest dobry moment, żeby sobie przypomnieć, dzięki komu mamy codziennie chleb na naszych stołach, dzięki którym mamy bezpieczeństwo żywnościowe, bo na co dzień mam wrażenie, niektórzy o tym zapominają, myślą, że wystarczy iść do sklepu i ta żywność po prostu w tym sklepie jest. Tą żywność dostarczają polscy rolnicy i musimy być im wdzięczni. To jest też święto całej wsi, bo święto wszystkich społeczników, którzy tutaj działają, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, wszystkich samorządowców i naprawdę jesteśmy im bardzo wdzięczni za to, że tworzą na wsi taką prawdziwą wspólnotę.
1: Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
3: Myślę, że przede wszystkim bez chleba, chleba wypieczonego właśnie z tegorocznych zbóż. To jest piękna tradycja, bez wieńców także dożynkowych, bo to jest piękna tradycja, która jest kontynuowana, mimo że ona wymaga bardzo dużo wysiłku i praktycznie już rok wcześniej panie zazwyczaj, które te wieńce plotą, planują, jak ten wieniec ma wyglądać. To jest naprawdę piękna tradycja, ja się cieszę, że ona jest cały czas kultywowana.
1: Jakie słowa pani poseł by skierowała wszystkim rolnikom teraz, po prostu bezpośrednio?

0: Przede wszystkim życzę im wszelkiej pomyślności, zdrowia, tego, żeby się nie poddawali. Ja wiem, że ten rok był bardzo ciężki. Ja wiem, że ta pomoc, na którą czekali, nie przyszła. Ale nie poddawajcie się. To, co robicie, naprawdę jest niezwykle ważne i na pewno my będziemy robić wszystko, żeby ta praca była odpowiednio doceniona.
1: Wszystkim rolnikom, wszystkim sadownikom, wszystkim pszczelarzom, wszystkim tym, którzy pracują na gospodarstwach, bo przecież teraz to często naprawdę duże przedsiębiorstwa, ale także rodzinom rolników, bo faktycznie to jest taka wyjątkowa gałąź gospodarki, dlatego że jednak to bezpieczeństwo żywnościowe jest czymś szczególnym, wyjątkowym i my musimy po prostu o to nasze rolnictwo dbać. Ale dzisiaj charakter dożyny, które są organizowane na terenie poszczególnych gmin, one się zmieniło, dlatego że to już dzisiaj nie jest święto, które gromadzi tylko i wyłącznie rolników, ale wszystkich mieszkańców poszczególnych lokalnych społeczności, bo często gminy nie mają swoich świąt miast czy powiatów, jak mają inne jednostki samorządu terytorialnego, ale mają właśnie dożynki i spoglądając na przekrój społeczeństwa, faktycznie mamy przedstawiciele wszystkich zawodów, wszystkich grup społecznych. W związku z tym święto całego samorządu i dzisiaj spotykamy się po to, żeby świętować. Pogoda dzisiaj nieco lepsza niż w dniu wczorajszym, pozwala na to, żeby się spotkać, pozwala na to, żeby świętować i mam nadzieję, że faktycznie tak dzisiaj w Brześciu Kujawskim do samego końca będzie, ale przede wszystkim mam nadzieję, że ten samorząd, ale i rolnicy dalej będą się właściwie rozwijać. My jako ta większość parlamentarna, jako rząd staramy się robić wszystko, żeby tak właśnie było, czyli wzmacniać i polskie rolnictwo, nie tylko o tym mówić, jak niektórzy mają to w zwyczaju, a niekoniecznie to robili. I tak samo z samorządem, ale faktycznie robić jeszcze raz, robić jak najwięcej w tym kierunku. Ale to też warto moment, żeby przypomnieć, jak ważna jest dla nas Unia Europejska. Dla całego kraju pod względem tego, że daje nam poczucie bezpieczeństwa, ale właśnie na przykładzie polskiej wsi najlepiej widać, jaki dobry wkład, taki ekonomiczny miała nasza ta wspólnota europejska. Więc nie ulegajmy tym niektórym złym potrzebom, które kwestionują naszą przynależność do Unii Europejskiej, bo Unia jest dobra, potrzebna i myślę, że właśnie przy okazji dożynek warto o tym w poszczególnych gminach przypominać.
2: Czego pan poseł by życzył teraz wszystkim rolnikom, teraz w tej chwili?
1: Teraz w tej chwili tego, żeby kolejny rok był lepszy, bo faktycznie ten rok nie był łatwy dla rolników, ale rolnicy, tak jak powiedziałem w wystąpieniu, to jest tak harda grupa, pełna tego dobrego uporu, która nie poddaje się po jednym trudnym roku i wiary w to, że kolejny rok będzie lepszy, bo jestem przekonany, że taki będzie. No, po każdej burzy wychodzi słońce i mam nadzieję, że po tym złym roku kolejny będzie po prostu lepszy.
3: Święto rolników, licencjalne święto w Brześciu Kujawskim. Po raz kolejny zaczęliśmy, to jest tradycja już od wieku, zaczynamy świętować w kościele mszą świętą, którą celebrował biskup. Ciężka praca rolników zostaje doceniona. Dzisiaj dziękujemy im za to, że pracują na rzecz naszej społeczności. To powoduje, że jesteśmy niezależni żywnościowo, ale to też święto wszystkich mieszkańców. To jest święto mieszkańców, którzy mieszkają na wsi, w mieście. Wszyscy gdzieś tam jesteśmy związani z jakąś uprawą, czasami ktoś tam ma jakieś działki. Dlatego też świętujemy to, że akurat zaczął się okres, w którym zbieramy plony, które ziemia nam przyniosła. No i z tego miejsca też chciałbym tutaj wszystkim rolnikom podziękować jeszcze raz i życzyć im zadowolenia z ciężkiego zawodu, który wykonują, satysfakcji, ale także docenienia przez inne osoby, docenienia ich płodów rolnych, które powinni sprzedać w odpowiednich cenach.
2: A bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
3: No przede wszystkim bez chleba i tutaj tym chlebem się dzieliliśmy. Dzieliliśmy tym chlebem, to jest taka tradycja i myślę, że przez długi okres czasu jeszcze tak zostanie.
4: Jesteśmy w bardzo dobrej lokalizacji, jeżeli chodzi o Brześć Kujawski, ponieważ jesteśmy wśród najlepszych rolników naszego chociażby powiatu włocławskiego, ale i nie tylko, bo poziom naszego rolnictwa jest bardzo wysoki. Dożynki zostały połączone w dożynki gminno-parafialno-diecezjalne i chcę tutaj podkreślić, że jest to też wyróżnienie.

0: opróżnienie dla Brześcia Kujawskiego, jeżeli chodzi o diecezję włocławską. Mieliśmy także przedstawicieli z wieńcami z diecezji włocławskiej, ale najwięcej było chlebów i wieńcy złożonych przez mieszkańców tutaj Brześcia Kujawskiego. Brześć Kujawski należy do gminy rozwijającej się pod względem gospodarczym, nie tylko w rolnictwie, ale i także w przemyśle. Mamy cały obszar gospodarczy, który się bardzo szybko rozwija i daje pracę ludziom, nie tylko z Brześcia Kujawskiego, ale także z miasta Włocławka i z całego powiatu włocławskiego. Dlatego wyróżnienie Brześcia dożynkami gminno-parafialno-diecezjalnymi jest w pełni uzasadnione. A same dożynki, po to się spotykają wszyscy na dożynkach, żeby się z jednej strony integrować, ale z drugiej strony także podkreślić, że na chleb pracują wszyscy. Rolnicy, którzy uprawiają ziemię, ale i przetwórcy, którzy przerabiają zboże na mąkę i przemysł piekarniczy, który wypieka różnego rodzaju pieczywo. A wszystko to się składa na tak zwane bezpieczeństwo żywnościowe kraju i pod tym względem możemy powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni. Jeżeli mamy zagrożenia, to tylko militarne. Dlatego róbmy wszystko, żeby się integrować na takich uroczystościach, żeby była zgoda w narodzie, żeby była zgoda między państwami, po to, żeby nie było wojen, bo wojna niszczy gospodarkę, a nie ją rozwija. Chcę też także podkreślić, że my mamy bardzo dobrze wykształconych rolników, którzy dzisiaj mają, czy muszą wykonywać wielozawodowość. To nie tylko oranie, sianie i zbieranie, ale przede wszystkim ekonomia, czyli ołówek, myślenie, komputer, liczenie. To także elektronika, na której trzeba się znać. To także administracja, czyli składanie odpowiednich wniosków do różnych instytucji, które dofinansowują polską wieś i nasze rolnictwo. Ale także mechanik, czyli rolnik musi być w tym zakresie samowystarczalny. Dlatego w naszym województwie kujawsko-pomorskim ponad 40% młodych rolników mamy z wyższym wykształceniem. I ta tendencja rośnie. I to cieszy, że będą następcy, że będzie się wieś rozwijała. Trzeba też powiedzieć, że spada liczba gospodarstw. Bo drobne gospodarstwa, nie mające często następców, są przejmowane przez sąsiadów, którzy się powiększają. Ochrona ziemi państwowej, którą parlament ostatnio uchwalił, też ku temu służy. Ale my jesteśmy w terenach, gdzie tych państwowych zasobów ziemi mamy niewiele. W innej części naszego województwa i kraju jest ich znacznie więcej. Podsumowując, dzisiaj jest czas na świętowanie, na wyrażanie wdzięczności tym, którzy dla nas wszystkich pracują, a inaczej mówiąc, my wszyscy pracujemy dla innych, żeby w przyszłość wejść w zgodzie, a nowe plony, nowe działania, żeby były bardziej skuteczne i satysfakcjonujące tych, którzy na nie pracują. Wszystkiego dobrego dla polskich rolników, zarówno indywidualnych, jak i tych zrzeszonych w samorządach, zrzeszonych w organizacjach społecznych, kołach gospodyń wiejskich, strażach pożarnych, czyli wszystkich, którzy działają na rzecz drugich osób. Gratuluję i życzę dobrej przyszłości.
1: A czego pan by życzył wszystkim rolnikom?
2: Ceny na nasze produkty, na pewno. No i dobrej pogody lepszej na pewno.
3: Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy dla wszystkich rolników i powinniśmy docenić ich ciężką pracę. I myślę, że...
4: Szanowni Państwo...
3: Myślę, że powinniśmy się cieszyć i kultywować tą tradycję, która jest naprawdę piękna, bo dożynki jednoczą wszystkich nas jako społeczeństwo.
1: Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
3: Bez ludzi, którzy tutaj przychodzą, bez naszych sąsiadów, bez czego jeszcze?
2: Bez chleba, bez wieńców tutaj przygotowanych.
1: Co dzisiaj pani przygotowały na dożynki?
5: Dzisiaj miałyśmy takie zadanie, żeby przygotować sery białe na różne sposoby. No i to żeśmy uczyniły, tak? Jak widać, jest fajnie kolorowo, a przede wszystkim apetycznie bardzo, tak? że tak powiem, na własnym wypieczonym chlebku.

0: przez naszą koleżankę.
1: A czym dla Pani są dożynki?
0: No, dożynki dla nas przede wszystkim są podziękowaniem za trud i pracę naszych drogich rolników, tak? Bo to tak naprawdę musimy doceniać ich trud, zaangażowanie, pracę, którą na co dzień wykonują, bo to dzięki nim tak naprawdę możemy dzisiaj zjeść ten chlebek, bo muszą uprawić to zboże, później je zebrać, żebyśmy mogli mieć z niej mąkę, wypiekać te cudne, przepyszne chlebki, tak? I myślę, że to jest główny wyraz i naprawdę musi ten szacunek dla tego rolnika niestety być, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie jest tak, jak jest.
1: Co Pani przygotowała na tegoroczne dożynki pysznego?
2: Dzisiaj przygotowałyśmy ciasta drożdżowe przede wszystkim ze śliwkami, pączki, wafelki, kokosankę, takie rogaliki, wafelki, kostkę taką czekoladową z wiórkami kokosowymi. No takie mieliśmy. Do tego mamy jeszcze kawę i herbatę dla gości, jak ktoś sobie życzy.
1: A czym dla Pań są dożynki?
2: No dożynki to dla mnie to jest wielkie święto. Święto rolników, święto chleba, które no daje nam ten chleb. Rolnik musi ciężko pracować, żeby te zboże zebrać. Potem ucztujemy dożynkami.
1: A czego Pani by życzyła wszystkim rolnikom?
2: No ja bym rolnikom życzyła czego? No dużo zdrowia też, ale i pogody, żeby mogli ten chleb, to zboże zebrać, żebyśmy mieli co jeść.
3: Dziękuję również.

Kujaw, żyjecie! Już obóz Zenit, czy jeszcze nie? Dobra, obóz Zenit!

będziemy tańczyć z całą Polską.

Na pewno wszyscy obudzeni jesteście? Na pewno? Okej. No teraz śpiewacie, teraz tylko wy.

że gdy wracałem do domu po ciężkiej nocy, no bo miałem numer i kocham jej oczy, jeszcze tak.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.

0: 2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Mimo deszczowej i pochmurnej pogody, wielu wrocławian i mieszkańców naszego regionu udało się na zakupy na Biojarmark. Organizatorem wydarzenia jest wrocławska strefa natury. Dużym zainteresowaniem jak zawsze cieszyły się stoiska z nabiałem oraz wędlinami. Część wystawców regularnie pojawia się na wrocławskim Starym Rynku, a kramy innych są widywane nieco rzadziej. Do tych drugich należą totalne octy.
1: Octy wytwarzane metodą naturalnej fermentacji, octy robione z owoców, z naszych własnych owoców, owoców tak zwanych niepryskanych, czyli takich, które rosną bez stosowania żadnej chemii oraz nie tylko z owoców, ale też z ziół. Ciekawostka, można wytwarzać octy z ziół ogrodowych, na przykład z tymianku, z mięty, z oregano, no i z ziół takich zbieranych, dziko rosnących, zbieranych ręcznie, na przykład z kwiatu czarnego bzu. To jest octet, który jest jednym z pyszniejszych octów.
2: Gdzie poza Biojarmarkiem można Was spotkać?
1: Poza jarmarkiem jesteśmy z Wielkopolski, Kościelec, koło koła. Tam ja wytwarzam te octy, no i tam można u mnie nabywać na miejscu, ale też na różnego rodzaju festiwalach takich dotyczących rękodzieła. Na terenie całej Polski praktycznie jesteśmy. Można nas spotkać, można nas tam nabyć, nasze produkty.
0: Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem kupujących.
1: Jak najbardziej. Na lokalnym rynku nasze octy podbijają właściwie ten rynek, dlatego że mamy bardzo szeroki asortyment. Jest tych octów naprawdę duży wybór i no, są naprawdę bardzo, bardzo pyszne, a przede wszystkim są dobrze zrobione. Co to znaczy? To znaczy, że są bardzo dojrzałe. Nasze octy długo fermentują. To jest proces naturalnej fermentacji, który jest bardzo powolny. I taki ocet potrzebuje roku czasu, żeby można go było rozlać w butelki.
2: A czy jest jakiś produkt wśród innych, który wyróżnia się najbardziej, który jest taki najbardziej popularny?
1: Najbardziej popularnym jest ocet jabłkowy, to jest oczywiste, wszyscy go znają. Ten ocet stoi na półkach we wszystkich sklepach. Natomiast u nas tych octów jabłkowy jest też oczywiście, bo on być musi. No, ja nie przeczę, jest też doskonałym octem. Ale tych octów u nas jest dużo więcej. No ja właśnie uwielbiam ocet z kwiatu czarnego bzu. Jest przepyszny, ale też jest bardzo wartościowy, bo zawiera dużo takich cennych związków, które są potrzebne naszemu organizmowi i które wspierają nasz organizm.
0: Wszystkie produkty, które można nabyć na Biojarmarku, są wykonywane naturalnie. Są bardzo zdrowe i pożywne.
3: Ja się moją

0: sztukę, że tak powiem, zdrowotno-leśną. Inspiruję przede wszystkim ziołami. Chodzę dużo do lasu, można znaleźć u mnie grzyby funkcjonalne. Wszystko jest zbierane przeze mnie. Ziołowe, leśne syropy. Tak, i przez partnera również, żeby nie było. Mamy maści przeciwbólowe, dużo, dużo naturalnych kosmetyków bez chemii, głównie ziołowych na olejach kokosowych. No i generalnie dużo zdrowia zamkniętych w słoiczkach i w butelkach.
1: Czy te produkty cieszą się dużym zainteresowaniem wśród ludzi?
0: Jak najbardziej. Uważam, że teraz ludzie coraz bardziej chcą świadomie i zdrowo się odżywiać, leczyć się, tudzież wspierać swoje zdrowie bez użycia medykamentów, farmaceutyków.
1: A czy jest jakiś produkt, który się najbardziej wyróżnia, który jest najbardziej popularny wśród ludzi?
0: Jeżeli chodzi o moje produkty, to najbardziej syropy imbirowe. To takie porządne szoty są. Można je pić z wodą, z kawą, z herbatą albo po prostu tak bezpośrednio z butelki. To jest świeżo wyciskany sok z imbiru, z miodem, z cytrusami. No i ten na przykład jest syrop pięciu przemian według medycyny chińskiej. Tam jest cynamon, kardamon, anyż, goździki, kurkuma i dużo, dużo chili.
1: Kupujący tym razem mieli okazję kupić wędzone ryby. Wybór był bardzo duży. Największym zainteresowaniem cieszyła się polędwica z Jesiotra.
2: U mnie głównie ryby wędzone. Wędzone w sposób tradycyjny, tak jak to się dawniej robiło. Wędzimy olchą suchą, okorowaną. Ceglane wędzarnie, takie stare, opalane, właśnie jak wspomniałem, olchą. I głównie tylko sól używana do marynaty. Nic więcej tutaj praktycznie nie ma.
1: Czy te produkty cieszą się dużym zainteresowaniem?
2: Dużym, naprawdę dużym. Ludzie są świadomi na chwilę obecną, wiedzą, co jedzą. I szukają.
1: A czy jest jakiś produkt, który cieszy się najbardziej zainteresowaniem?
2: Jak najbardziej. Bardzo fajna polędwica z Jesiotra. Już nie mam, na dzisiaj podkreślam, już nie mam. Szynki Suma, która wygrała nawet konkurs w tym roku na wiosnę Smaki Regionu Województwa Łódzkiego.
1: Biojarmark we Włocławku odbywa się cyklicznie w każdą drugą niedzielę miesiąca na Starym Rynku, w godzinach od 10 do 14. Wydarzenie promuje zdrową żywność, ekologiczne i tradycyjne wyroby oraz unikatowe rękodzieło. W naszym regionie rozpoczął się czas dożynek. To tradycyjny ludowy obrzęd dziękczynny za ukończenie żniw i prac polowych. Rolnicy tworzą duże, piękne wieńce oraz wypiekają tradycyjny chleb. W Brześciu Kujawskim barwny korowód dożynkowy przeszedł z kościoła świętego Stanisława na targowisko miejskie, gdzie odbyły się główne uroczystości.
3: Każdego roku chcemy podziękować wszystkim rolnikom za pracę, za trud, za bezpieczeństwo żywnościowe. W tym roku te dożynki mają jeszcze szerszy wymiar, bowiem są to dożynki też o charakterze diecezjalnym. Bardzo cieszymy się z licznych delegacji, gości, którzy nas zaszczycili dzisiaj swoją obecnością. Ja powiedziałem dzisiaj, że mieliśmy duże wątpliwości, jak zorganizować to święto, bowiem rok nie był łatwy dla polskiego rolnika. Natomiast myślę, że kultywowanie tradycji jest niezmiernie ważne, żeby pokazywać pokoleniom naszych dzieci, wnuków, jak się świętuje, jak się dziękuję za plony. Cieszę się, że pogoda dopisała. Mam nadzieję, że będziemy teraz już tylko smakować, świętować i ta koncertowa część się zapowiada też bardzo, bardzo muzycznie i apetycznie, więc wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do Brześcia Kujawskiego.
1: Dożynki w Brześciu miały charakter diecezjalno-parafialny, więc nie mogło zabraknąć na nich biskupa Krzysztofa Wędkowskiego.
4: Jesteśmy na dożynkach, które są dziękczynieniem najpierw Bogu, no i oczywiście ludziom, zwłaszcza tym, którzy pracują w rolnictwie, w różnych zresztą wymiarach, bo to nie jest tylko, jak dobrze wiemy, dzisiaj taka typowa praca rolnicza, ale jest wiele oczywiście maszyn i urządzeń, a więc są także nowe zawody rolnicze. I wszystkim im dziękujemy. Myślę, że to jest ważny dzień, abyśmy sobie przypomnieli, tak jak to bardzo ładnie starosta Dożynek powiedział, że ten chleb, który łatwo kupujemy, stosunkowo łatwo go otrzymujemy, jest wynikiem jednak długotrwałej pracy bardzo wielu ludzi. I dlatego dzisiaj za to tym ludziom dziękujemy, prosząc także, aby ci ludzie mieli w dalszym ciągu siłę i gotowość pracy dla innych, bo dobrze wiemy, że wcale nie jest to prosta praca z różnych powodów w rolnictwie, z różnych zresztą przyczyn i związanych z tym, że wiele osób młodych opuszcza dzisiaj wioski. Także o czym często słyszymy, że zewnętrzne okoliczności, także polityczne, unijne.

0: wskazania wcale nie sprzyjają pracy rolnika.
1: Dożynki były również okazją do spotkania przy stoiskach gastronomicznych przygotowanych przez sołectwa, koła gospodyń wiejskich oraz restaurację Wajcha. Rozstrzygnięto także konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, podkreślając znaczenie pielęgnowania lokalnych zwyczajów i dziedzictwa kulturowego.
2: Święto rolników, decyzjalne święto w Brześciu Kujawskim. Po raz kolejny zaczęliśmy, to jest tradycja już od wieków, zaczynamy świętować w kościele mszą świętą, którą celebrował biskup. Ciężka praca rolników zostaje doceniona. Dzisiaj dziękujemy im za to, że pracują na rzecz naszej społeczności. To powoduje, że jesteśmy niezależni żywnościowo, ale to też święto wszystkich mieszkańców. To jest święto mieszkańców, którzy mieszkają na wsi, w mieście. Wszyscy gdzieś tam jesteśmy związani z jakąś uprawą, czasami ktoś tam ma jakieś działki. Dlatego też świętujemy to, że akurat zaczął się okres, w którym zbieramy plony, które ziemia nam przyniosła.
3: Wszystkim rolnikom, wszystkim sadownikom, wszystkim pszczelarzom, wszystkim tym, którzy pracują na gospodarstwach, bo przecież teraz to często naprawdę duże przedsiębiorstwa, ale także rodzinom rolników, bo faktycznie to jest taka wyjątkowa gałąź gospodarki, dlatego że jednak to bezpieczeństwo żywnościowe jest czymś szczególnym, wyjątkowym i my musimy po prostu o to nasze rolnictwo dbać. Ale dzisiaj charakter dożynek, które są organizowane na terenie poszczególnych gmin, one się zmieniło, dlatego że to już dzisiaj nie jest święto, które gromadzi tylko i wyłącznie rolników, ale wszystkich mieszkańców poszczególnych lokalnych społeczności, bo często gminy nie mają swoich świąt miast czy powiatów, jak mają inne jednostki samorządu terytorialnego, ale mają właśnie dożynki i spoglądając na przekrój społeczeństwa, faktycznie mamy przedstawiciele wszystkich zawodów, wszystkich grup społecznych.
1: Szersza relacja z dożynek w Brześciu Kujawskim w magazynie Pulsometr.
4: Miniony weekend upłynął we Włocławku pod znakiem przedsiębiorczości. Po rocznej przerwie odbyła się kolejna edycja Włocławskiego Festiwalu Przedsiębiorczości. Wydarzenie ponownie przyciągnęło wystawców i mieszkańców naszego miasta.
5: Wyjątkowe święto włocławskich przedsiębiorców, ale nie tylko, bo również mieszkańców. Święto, które ma przede wszystkim pokazać mieszkańcom naszego miasta to, w jaki sposób funkcjonują nasi przedsiębiorcy, w jaki sposób prowadzą swój biznes, ale też ma dać możliwość do zapoznania się z ofertą właśnie naszego lokalnego biznesu, a prawdę jest taka, że najważniejsze w lokalnej gospodarce jest to, żeby właśnie tą lokalną gospodarkę wspierać. Pogoda, można powiedzieć, że nas nie rozpieszcza, jest bardzo gorąco, ale mimo wszystko liczymy na to, że mieszkańcy naszego miasta pojawią się dzisiaj tutaj właśnie w Parku na Słodowie i wspólnie z nami, zarówno dzisiaj, jak i w sobotę, będą chcieli celebrować właśnie święto włocławskiej przedsiębiorczości.
6: A jakie atrakcje dla dzisiejszych oglądających?
5: Oj, atrakcji jest bardzo wiele. Przede wszystkim my zadbaliśmy o wielkie grillowanie. My mówię tutaj o Włocławskim Centrum Biznesu, ale każdy z przedsiębiorców na swoim stoisku również przygotował coś, co powinno przyciągnąć mieszkańców i zachęcić do wspólnego świętowania.
4: Na odwiedzających czekały atrakcje dla dzieci i młodzieży, konkursy oraz bogata strefa gastronomiczna. Swoją ofertę zaprezentowali także nowi wystawcy, którzy przygotowali dla gości dodatkowe atrakcje i konkursy.
7: Jesteśmy pracownią balonową, dekoracji balonowych i przygotowujemy takie kompleksowe dekoracje przyjęć. Zajmujemy się też przystrajaniem lokali usługowych. Mamy kilka realizacji, także w zanadrzu. Natomiast głównie faktycznie są to przyjęcia rodzinne, chrzciny, komunie, urodziny, osiemnastki, sześćdziesiątki, no po prostu cały zakres.
6: A na jakim obszarze Państwo działacie?
7: Głównie Włocławek i okolica.
8: Jestem z autobusu Energia Intaxa, jestem pedagogiem, trenerem umiejętności społecznych, technikiem usług kosmetycznych, animatorem, trenerem zajęć ruchowych. Stworzyłam taki program rozwoju emocjonalnego, ruch, emocje, zabawa, no bo dzieci i dorośli też najlepiej się bawią i uczą podczas zabawy. Więc to jest program, który ma wszystko połączone, piszę bajki terapeutyczne, które też tutaj są do zobaczenia, piosenki i robię zajęcia ruchowe, gdzie dzieci wymyślają razem ruchy, bo mają tą sprawczość i wtedy jeszcze bardziej są tacy dumni. Podnoszę ludzi na samoocenie, no bo niestety mamy smutnych ludzi, kochanych, wspaniałych, ale tego smutku jest dużo. Jestem pozytywną osobą, która uwielbia się bawić i jeżeli mogę to jeszcze przekształcić w pomoc, no to jeszcze lepiej. Będzie tak, autobusowa joga, Tutaj mamy karty z emocjami, mamy różnego rodzaju karty pracy, które też sama przygotowałam. Unboxiki, przypinki, tubemo.

0: emocje z magicznymi pytaniami, które naprawdę ruszają po emocjach, bo ludzie dbają o wszystkich dookoła, a zapominają dbać o tej najważniejszej osobie, czyli o sobie. Będą kolorowanki, mamy tutaj dużo gier, właśnie stricte o emocjach, więc wszystko, co robi dobrze ludziom od środka. Cukierki też mamy, ale mało słodyczy, proszę.
1: Dzisiaj można spróbować wejść na koło akrobatyczne, zrobić sobie zdjęcie, spróbować podstawowych figur. Można też razem z nami coś zatańczyć i wygrać nagrody poprzez spróbowanie swoich sił na kole.
2: Na czym polega ten konkurs dzisiaj?
1: Wystarczy tylko polubić naszą stronę, zrobić sobie zdjęcie tutaj na kole i losujemy nagrodę. Można wygrać koszulkę, długopis, no różne gadżety, plecak, także warto spróbować.
3: Jesteśmy sponsorem tutaj głównego konkursu, w którym do wygrania będzie sesja całodzienna u nas w studiu. A ja jestem tutaj z naszymi gadżetami promocyjnymi. Można sobie przyjść, zawsze porozmawiać też, dowiedzieć się czegoś na temat tatuaży, ich wykonania, terminów, a przy okazji wziąć sobie jakąś naklejeczkę, obejrzeć nasze katalogi, pracę, smyczkę i tak dalej.
2: Festiwal był również okazją do bezpośrednich rozmów lokalnych przedsiębiorców z mieszkańcami. Tegoroczna edycja jest już za nami i wszystko wskazuje na to, że wydarzenie ponownie stanie się ważnym punktem wakacyjnego kalendarza imprez we Wrocławku.
4: Ratusz ogłosił przetarg na budowę osiedlowego placu zabaw na osiedlu Rybnica wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem wielofunkcyjnym oraz parkiem Rybnica. Projekt będzie realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Rybnica i stanowi funkcjonalnie powiązaną całość z parkiem Rybnica, w ramach którego zaplanowano wykonanie ścieżek tematycznych, budowę miejsc postojowych oraz montaż elementów małej architektury przy zachowaniu istniejącej zieleni.
5: Tak jak deklarowałem i w trakcie wyborów, kiedy w kampanii wyborczej zadeklarowałem, że zbudujemy na osiedlu Rybnica park, a później w budżecie obywatelskim w 2025 roku mieszkańcy jeszcze dodatkowo zaproponowali budowę boiska oraz placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Oba projekty w sensie dokumentacji wykonaliśmy, ponieważ te dwie inwestycje znajdują się właściwie w sąsiedztwie. Ogłosiliśmy przetarg z podziałem na dwa zadania. Czekamy na oferty potencjalnych wykonawców, natomiast i jedno i drugie, trzeba to jasno podkreślić, jest efektem realizacji potrzeb jasno wyartykułowanych przez mieszkańców Wrocławka, w tym wypadku mieszkańców osiedla Rybnica.
4: To nie koniec inwestycji miejskich na Rybnicy. Miasto chce przebudować drogę.
5: Jesteśmy w trakcie projektowania też przebudowy samej ulicy Rybnickiej. Przebudowy, która też jest przez mieszkańców tej części naszego miasta od wielu, wielu lat oczekiwana. Aktualnie ten projekt, koncepcja znajduje się w ocenie oddziaływania na środowisko, dlatego że odcinkowo to będzie przebudowana ulica Rybnicka na ponad 3 kilometrach, więc tutaj ta procedura oddziaływania na środowisko jest obligatoryjna. Natomiast po realizacji tej inwestycji, no, ta część miasta zyska przede wszystkim bezpieczną, równą drogę, ale z chodnikami i odseparowaną drogą rowerową, która właściwie stanie się takim kręgosłupem tego osiedla, więc myślę, że dużo dobrych zmian dla tej części naszego miasta w najbliższym czasie się zadzieje.
4: Miasto powoli przygotowuje się do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Dojdzie do kilku zmian. Mieszkańcy zyskali prawo do poparcia aż 3 wybranych inicjatyw, co zwiększa szanse na wybór różnorodnych zadań. Wnioski dzielone są w nowej formule na pulę ogólnomiejską oraz instytucjonalną. Za nami wyjątkowo pracowity weekend dla służb w regionie. Na wrocławskich drogach policjanci odnotowali 14 zdarzeń, w tym jeden wypadek i 13 kolizji. Mundurowi zatrzymali również 3 nietrzeźwych kierujących, jednego kierowcę samochodu oraz 2 rowerzystów.
6: Do wypadku doszło w piątek około godziny 9, gdzie zostaliśmy powiadomieni o tym, że na drodze wojewódzkiej 270 pomiędzy Lubrańcem a Brzesiem Kujawskim zderzyły się 4 pojazdy. Policjanci wstępnie ustalili na miejscu zdarzenia, że 27-letnia kierująca BMW nie zachowała bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego, uderzyła w jego tył. W wyniku tego zdarzenia Toyota przemieściła się na przeciwległy pas ruchu. Tam została uderzona przez pojazd marki ciężarowej hybrydowej Scania i dodatkowo jeszcze Toyota uderzyła w Hyundai'a. W wyniku tego zdarzenia kierująca Toyotą została

zabrana do szpitala. No tu okazało się, że obrażenia ma powyżej dni 7 i w tej sprawie włosowscy policjanci będą prowadzić postępowanie, które będzie miało wyjaśnić dokładne okoliczności wypadku drogowego. Policjanci sprawdzili trzeźwość wszystkich uczestników tego zdarzenia i wszyscy byli trzeźwi. No natomiast przez weekend włosowscy policjanci również sprawdzali trzeźwość innych uczestników ruchu drogowego. No i tu okazało się, że w jednym przypadku kierujący pojazdem mechanicznym był nietrzeźwy oraz dwóch rowerzystów również jechał

0: do której doszło w Uniechowie, jest to gmina Fabianki. Do zdarzenia doszło w niedzielę, około w godzinach porannych, gdzie jesteśmy powiadomieni o tym, że kierujący pojazdem Toyota dachował i po tym zdarzeniu oddalił się z miejsca zdarzenia. Kiedy policjanci prowadzili czynności na miejscu zdarzenia, zostaliśmy poinformowani o tym, że jeden ze strażaków ujął osobę, która miała kierować tym pojazdem i przekazał policjantom. Policjanci zatrzymali 32-latka. No tu okazało się, że przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało u niego 1,2 promila alkoholu we krwi. Policjanci zatrzymali od kierowcy prawo jazdy i teraz prowadzone jest postępowanie dotyczące spowodowania jazdy w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania kolizji drogowej. Dodatkowo policjanci zatrzymali dwóch kierujących rowerami. 55-latek w miejscowości Chojny został zatrzymany przez policjantów z Lubienia Kujawskiego. Tu okazało się, że miał prawie 2 promile alkoholu. Natomiast 70-latek zatrzymany na terenie Włocławka przez policjantów ruchu drogowego miał 0,7 promila alkoholu. Za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości obaj kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
1: Jeszcze więcej pracy mieli włocławscy strażacy. Od piątku do niedzieli interweniowali aż 109 razy. Duża część zgłoszeń miała związek z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem.
2: Intensywne opady deszczu, silne podmuchy wiatru spowodowały, że mieliśmy sporo zdarzeń związanych z usuwaniem skutków tych opadów i nawałnic. Powalone drzewa, które trasowały jezdnie, chodniki, drzewa, które gałęzie, które poprzewracały się na linie energetyczne, zarażały też linię energetyczną. Wspólnie tutaj działaliśmy też ze służbami energetycznymi, usuwając te zdarzenia. Miały miejsce też zdarzenia, które spowodowały uszkodzenia dachów na budynkach jednorodzinnych i gospodarczych. Ale też i pożary były. Pożary były, było też zdarzenia związane z pożarami, między innymi pożar samochodu na osiedlu Zazamcze, który też rozwinął się i uszkodził sąsiedni pojazd. Pożar budynku jednorodzinnego na osiedlu Michelin. Zdarzają się też alarmy fałszywe, to też w sytuacji, kiedy zadziałają systemy sygnalizacji pożarowej na przykład w budynkach, albo też i teraz nowoczesne urządzenia, na przykład iPhone gdzieś tam zdarza się, że te telefony, które mają właśnie te systemy gdzieś tam, to powiadamiają nas o zagrożeniu. No nie zawsze to zagrożenie występuje.
1: Jak zapowiadają służby, po tak intensywnym weekendzie nie ma jednak czasu na odpoczynek. Wraz z końcem wakacji na drogach może pojawić się więcej samochodów, dlatego policjanci i strażacy apelują o ostrożność i dostosowanie się do warunków. Koniec wakacji zbliża się wielkimi krokami. Rozpoczął się właśnie ostatni pełny tydzień letniego wypoczynku. To czas pierwszych podsumowań, ale też planowania, jak wykorzystać ostatnie dni wolnego. Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, jak zamierzają spędzić ten tydzień i jak oceniają tegoroczne wakacje.
3: Przyszłam z Irlandii na wakacje tutaj, do rodziny. I no fajnie jest.
4: Świetnie. Powiedz mi, czy już czujesz, że wakacje zbliżają się ku końcowi?
3: Tak.
4: Wracasz do szkoły, do pracy?
3: Do szkoły.
4: A jakie masz plany na ten ostatni tydzień wakacji?
3: Nie wiem, po prostu zakupy i takie rzeczy.
4: A kiedy wracasz do siebie, do kraju?
3: 1 września.
4: Czyli ostatni tydzień spędzasz tu?
3: Tak, dokładnie.
5: Oj, super.
4: Byliście państwo gdzieś, wyjeżdżaliście?
5: Tak.
4: Czyli czas tak urlopowo, ale też i praca, wszystko tak połączone.
5: Wszystko jedno... razem, tak.
4: A czy już czujecie państwo, że to ostatni ten tydzień?
5: Tak. W dniu wyjazdu już tak mieliśmy, tak. Wyjazdu.
4: A jakie plany macie państwo na ten ostatni weekend gdzieś?
5: Teraz o zakupy, wyprawka szkolna i to tak o.
6: Dzień dobry, świetnie, dziękuję.
4: Wyjazdowo czy spędzała pani tak domkowo?
6: Wyjazdowo i domkowo.
4: A czy czuje już pani, że to ostatni weekend, ostatni tydzień wakacji?
6: To już chyba nawet widać po pogodzie, prawda?
4: Tak. Jakieś plany szczególne ma pani na ten ostatni weekend?
6: Roczek synka.
7: Pięknie, pięknie.
4: Wyjeżdżaliście państwo, spędzaliście ten okres wakacyjny w domku?
7: No niestety nie, nad morzem.
4: O, cudownie. Jak pogoda dopisała?
7: No tak w chatkę, ale w miarę fajnie.
4: I w jakim byliście państwo mieście?
7: W Gąskach.
4: Super, świetnie. Proszę powiedzieć, czy czujecie, że już koniec tych wakacji tak naprawdę zbliża się?
7: Ja uważam, że jeszcze nie. Będzie jeszcze pogoda.
4: O, to cudownie. Jest pan optymistą. Oczywiście. Jakieś plany na ten nadchodzący ostatni tydzień?
7: No, są plany, ale to nie związane z wakacjami.

0: wakacjami.
1: Bardzo dobrze.
2: Wyjeżdżałaś gdzieś, czy spędzałaś w domku?
1: Byłam w górach.
2: Wow, świetnie. I w jakim rejonie gór?
1: W Zakopanem nad Morskim Okiem.
2: Czyli zwiedzałaś też tak, spacerując po prostu?
1: Tak.
2: A czy czujesz, że to już ostatni week, tydzień wakacji?
1: Tak, zdecydowanie.
2: Jakie plany?
1: Nie wiem w sumie.
2: Odpoczywasz w domku?
1: No teraz raczej tak już.
3: No byłam nad morzem i byłam też nad jeziorem i teraz przyjechałam też nad jezioro, tylko to jest kawałek stąd po prostu i niedługo będę odebrana.
2: Super, świetnie. A powiedz, czy już czujesz, że to ostatni tydzień wakacji, wracasz do szkoły, do pracy później?
3: No wracam do szkoły, do liceum trzeciej klasy.
2: Świetnie. Jakie plany masz na ten ostatni tydzień?
3: No po prostu sobie poczylować nad jeziorem i chyba w sumie nic poza tym. Jeszcze książki tylko kupię.
4: Dobrze.
2: Wyjeżdżaliście gdzieś, zwiedzaliście coś?
4: No coś przez coś tak.
2: Gdzie byliście?
5: Wielka Brytania.
4: Dokładnie.
2: Wow, świetnie, super. Czy czujecie, że już ostatni tydzień wakacji przed nami?
4: Bardzo.
5: Trochę.
2: Wracasz do pracy, do szkoły?
4: Do szkoły.
2: O, no tak. A jakie macie plany na ten ostatni weekend, tydzień w sumie?
5: Absolutnie żadne.
4: Żadne, no.
6: Dziękuję, bardzo dobrze.
2: Wyjeżdżała pani, podróżowała?
6: Tak, byłam troszkę w Egipcie.
2: Świetnie.
6: To znaczy no troszkę, 2 tygodnie aż.
2: Super. A czy czuje pani, że już to ostatni ten tydzień wakacji?
6: No nie czuję, bo ja za 2 tygodnie znów wyjeżdżam do Grecji, także...
2: Cudownie. Czyli plany już ma pani do najbliższych?
7: Morzem byliśmy.
2: Cudownie, pogoda dopisała?
7: Tak, właśnie był tydzień, gdzie było około 30 stopni, o, także było super.
2: Świetnie. A czy już czujecie, że ostatni tydzień wakacji przed nami?
7: No my tak, bo ja jestem nauczycielem i córka też, także na pewno to odczuwamy. Jeszcze widzimy, że ludzie się krzątają, chodzą po książki z zeszytami, to już mówimy, chyba to już ostatni ten dzwonek.
2: A jakie plany na ten najbliższy tydzień?
7: No chyba nic, sam relaks w domu, jakieś jeszcze pewnie shopping też, zakupy. No i 1 września ruszamy na rozpoczęcie roku szkolnego.
0: Intensywnie.
2: Zwiedzałyście, panie, podróżowałyście?
0: Tak, z dzieckiem w łóżeczku, nocne wyprawy po mleko.
2: A, czyli był też i taki intensywny czas. A czy już czujecie, panie, że koniec wakacji, że to lato ku końcowi?
0: Tak, widać na załączonym obrazku.
2: Tak, ta pogoda nie rozpieszcza. A jakieś plany na ten najbliższy tydzień, końcowy sierpnia?
0: Nie, już były plany wakacyjne, już były Włochy, Szwajcaria.
8: Warto więc wykorzystać te ostatnie dni lata na to, na co później może już zabraknąć czasu. Jeszcze jeden spacer, spotkanie ze znajomymi, wyjazd albo po prostu spokojny dzień bez budzika. Wakacje powoli się kończą, ale przed nami jeszcze kilka dni, żeby dobrze je domknąć.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 0,45 oraz 602 300.

0: 97 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Stany, tam kupiliśmy samochód, takiego kampera, którym do tej pory jeździmy i którym też przejechaliśmy właśnie Afrykę. Albo udawało nam się uciec przed jakimś konfliktem. Było gorąco o wojnie pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem. W końcu po tym postoju tygodniowym na granicy, dzieci chore, trzeba dodać, tak? Może nie będziemy tu szczegółów. Złapaliśmy coś na weselu.

0: Dzień dobry, witamy serdecznie naszych widzów. Zapraszamy na wywiad z podróżnikami, z Martą Owczarek i Bartkiem Skowrońskim, którzy wrócili właśnie skąd?
1: No, ostatnia podróż przez Afrykę. Z Warszawy do Windhoek.
2: Czyli Namibia.
0: Skąd taki pomysł, żeby akurat tam?
2: Bo tam nas jeszcze nie było.
1: Zawsze gdzieś ta Afryka chodziła, już nawet w poprzednich podróżach też mieliśmy pomysł, żeby przejechać. Okazało się po drodze, że Marta jest w ciąży, więc musieliśmy zawrócić z Półwyspu Arabskiego. A tym razem już dopięliśmy swego, ruszyliśmy z Półwyspu Arabskiego do Sudanu i dalej przez całą Afrykę na południe.
0: I Marta była w ciąży, no ale rozumiem, że pojawiło się dziecko i co dalej?
1: No wtedy pomysł na wyjazd do Afryki trochę odsunęliśmy w czasie, bo Zośka miała raptem 6 miesięcy. Postanowiliśmy wypróbować, czy to w ogóle ma sens, bo wcześniej podróżowaliśmy przez lata na motocyklach, na piechotę, na dziesiątki różnych sposobów. No jak się pojawia dziecko, to tak nagle się wydaje, że pewnie się dużo zmieni. No i chcieliśmy przetestować, czy nasza córka też będzie chciała jeździć. I wybraliśmy Stany, tam kupiliśmy samochód, takiego kampera, którym do tej pory jeździmy i którym też przejechaliśmy właśnie Afrykę. No i wyjechaliśmy na 6 miesięcy do Stanów Zjednoczonych, Kanady, żeby sprawdzić, czy to ma sens.
0: Troszkę dopytam, bo to córka, małe dziecko, to ma mniej do powiedzenia. Myślę, że mama więcej do powiedzenia będzie miała na ten temat. Jak logistyka podróżowania z małym dzieckiem?
2: No to jest przemeblowanie. To na pewno nie jest tak, jak było kiedyś, że robimy co chcemy, wtedy kiedy chcemy, zwiedzamy i oglądamy, co nam się podoba, tylko trzeba to dostosować do rytmu dziecka, który też się zmienia wraz z tym, jak dziecko rośnie. My jedziemy bardzo powoli, nie spieszymy się, to nie jest tak, że mamy program, który musimy odhaczyć, bo też tego czasu mamy dużo. My jesteśmy na dwutygodniowych wakacjach, jeden raz w życiu tu i musimy cały program wypełnić, tylko jak jeden odpuścimy, to możemy za tydzień obejrzeć to miejsce, a akurat dziecko ma towarzystwo i się świetnie bawi z, nie wiem, w Afryce z miejscowymi i wtedy zatrzymujemy się, bo i ona ma wspaniały czas i paradoksalnie jest to ciekawsze często doświadczenie niż oglądanie jakichś zabytków czy cudów przyrody, czyli taki kontakt z ludźmi. No więc założenie jest takie, że podróżujemy tak, żeby nam się wszystkim to podobało. Nie może być tak, że wszystko jest pod dzieci i dla nas to jest po prostu jedno wielkie przedszkole, bo tak to my byśmy też nie wytrzymali. No ale też nie może być tak, że te dzieci ciągniemy na siłę kilometrami, ryczą w samochodzie, a my nie, bo musimy dojechać na 17, żeby obejrzeć to piramidy. Czy tamto, tak, piramidy.
0: To świetnie. Czyli podróżowanie z dzieckiem wam wychodzi?
1: No można powiedzieć, że z dziećmi, bo 4 lata temu dołączył

0: naszego kampera jeszcze drugi zawodnik, syn Jan. I jest już nas teraz czwórka. Kamper to bardzo duże słowo, to też warto było widzom pokazać, czym my podróżujemy. To jest taki zwykły mały pick-up, na którym zamontowana jest taka mała budka. No i proszę sobie wyobrazić, że to jest mniej więcej 4 pewnie metry kwadratowe powierzchni, na której rodzina czteroosobowa musi się zmieścić. Więc jeszcze jak jeździliśmy z Zosią, no to było fajnie, a teraz musieliśmy naprawdę się dostosować do tego, żeby jeździć w czwórkę. Janek ma dopiero 4 lata, Zosia 9. My specjalnie więcej miejsca przez kolejne lata już nie będziemy zajmować, natomiast oni na pewno, tak, rosną. No więc się też cały czas zastanawiamy, jak to dalej będzie z tym naszym wspólnym podróżowaniem w takim małym kamperze.
1: Czy to nie jest problem, dlatego że z reguły wybieramy miejsca, gdzie jest ciepło, miło, więc ten kamper służy przede wszystkim do spania czy ugotowania czegoś, a nasze życie toczy się na zewnątrz, wybieramy sobie, staramy się, nie zawsze to wychodzi, ale często udaje się znaleźć jakieś piękne miejsce na kemping, no więc może mamy mały dom, ale za to jaki wspaniały ogród dookoła i tam się toczy życie, więc to nie jest tak, że nam jest ciasno i my siedzimy pół dnia w 2 metrach kwadratowych, nie, nie.
0: Tak, nie, to się wszystko zgadza, Marta dobrze mówi, że w warunkach, kiedy mamy świetną pogodę, kiedy jest przyjemnie, ładnie, wszystko się sprawdza, natomiast proszę sobie wyobrazić moment, kiedy przychodzi gorsza pogoda, tak? Albo mamy deszcz tropikalny, który trwa przez tydzień. No i już wtedy w czwórkę, w tej małej powierzchni robi się ciasno i wtedy szybko przeglądamy prognozy pogody, gdzie pogoda jest trochę lepsza i trzeba wtedy zrobić przerzut, przenieść się tam, gdzie znowu możemy sobie otworzyć tego kampera i żyć na zewnątrz.
2: Bartek, powiedz proszę konkretnie, ten kamper, jaki to model, jaki silnik, jakieś szczegóły techniczne podaj, ile pali?
0: No właśnie, z tym pali to jest największy ból, szczególnie teraz jak ceny poszły paliwa mocno do góry. No może z wyjątkiem Iranu, ale dobrze, dane techniczne. Więc samochód pali 14 litrów na 100 km. Jest to odpowiednik naszego w Polsce i w Europie Nissana Navara. Nissan Navara D22, nazywany NP300. Samochód z 2003 roku i tu skąd on tak dużo pali? Pali dlatego dużo, bo to jest wersja amerykańska, jak w Stanach się nazywa Nissan Frontier i ma silnik amerykański, bardzo lubi wypić tej benzyny dużo, no ale niestety nie ma wyjścia. Podjęliśmy decyzję i próbę podróży z Zosią w Stanach, Kanada, Ameryka Środkowa, wrócił do Polski, kilka wyjazdów do Afryki, rok pobytu w Grecji, no już ten samochód jest po prostu członkiem naszej rodziny. Z kolejnych danych technicznych, 3,3 litra, silnik nie, bez żadnego doładowania, zwykły, benzynowy, sześciocylindrowy. Tak naprawdę wszystko w tym samochodzie robię sam i od już prawie 10 lat jest z nami i sobie, a na liczniku jedyne 500 000 km.
2: O proszę. I tyle nim przyjechaliście?
0: No nie, nie, nie. Już go kupiliśmy.
1: Ale większość.
0: Ale dużą część, tak, tak. Ale kupiliśmy go już no, w świetnym stanie, bo to był samochód bez rdzy, bez niczego. W Arizonie panują takie warunki. Też nam ktoś kiedyś polecił, że jak szukacie samochodu w Stanach, to warto rozejrzeć się właśnie gdzieś za jakimiś Stanami Południowymi, gdzie jest sucho, gdzie tej korozji nie ma. I rzeczywiście, faktycznie taki 10-letni samochód nawet tam miał, z tego co pamiętam, jeszcze jakieś kody paskowe na ramię, więc to rzeczywiście warto tam.
1: I ta Arizona jest dobra jeszcze z jednego powodu, teraz mi to przychodzi do głowy. To akurat są plakietki z naszych motocykli. Jak je przerejestrowaliśmy w Polsce, to musieliśmy zdjąć. A jak się zarejestruje w samochód albo motocykl w Arizonie, to się dostaje takie super blachy z kaktusem. One tutaj przy tych małych blachach motocyklowych są nieduże, ale przy samochodowym to jest naprawdę ciekawa pamiątka. I
0: a jest samochodowa, jest tak. Bo teraz oczywiście samochód ma numery na, są polskie numery, tak? Jeździmy z polską rejestracją, ale przez te kilka lat, gdzie samochód podróżował po Stanach, Ameryce i Meksyku i całej Ameryce Środkowej, to mieliśmy taki, to właśnie bardzo charakterystyczny jest ten.
1: No też zwłaszcza jak jechaliśmy do, na Bliski Wschód, na przykład do Iranu, to stwierdziliśmy, że rejestracja amerykańska może nie byłaby najlepszym pomysłem, także z wielu powodów musieliśmy ten samochód przerejestrować.
2: Jak

0: już podróżujecie?
1: Długo.
2: Pierwsza długa podróż, taka, że rzucamy wszystko i ruszamy w świat, to był 2008 rok. Oczywiście wcześniej były jakieś kilkumiesięczne wypady, ale takie definitywna zmiana życia to był 2008 rok, lato. Po prostu rzuciliśmy zawody, spakowaliśmy się, wynajęliśmy mieszkanie, mieliśmy wyjechać na rok, a wróciliśmy prawie po 3 latach. No i od tego czasu z jakimiś przerwami, na przykład na urodzenie dzieci, jesteśmy w trasie.
1: Tak, czyli będzie już ładnych parę lat. Z tej pierwszej podróży, o której Marta wspomniała, nawet była książka. Tej książki już chyba teraz nie dostaniemy. Mam ambitny plan, żeby ją dodrukować, także myślę, że niebawem się ukaże, bo już prawa autorskie do tej książki są całkowicie w naszych rękach, więc chcemy to zrobić już osobiście i to jest jakby ten początek, tak? Tu się zaczyna ten 2008 rok i te kolejne 3 lata to jest właśnie w tej książce. Marta przed chwilą pokazała, bo tak teraz mówimy o tej historii podróżowania. Marta pokazała te 2 tablice rejestracyjne. To były nasze pierwsze tablice rejestracyjne, bo postanowiliśmy podczas pierwszej podróży, okazało się, że naszym ulubionym środkiem transportu do podróżowania są motocykle. I kolejną podróż, którą się wybraliśmy, ponad chyba roczną podróż, do Azji Centralnej, też stwierdziliśmy, że to już będą motocykle. I po te motocykle pojechaliśmy do Stanów, szukaliśmy czegoś super prostego. To ma być jednocylindrowy silnik z gaźnikiem, żeby to można było młotkiem i śrubokrętem, jednym francuskim kluczem naprawić. I z tymi motocyklami wróciliśmy do Polski i ruszyliśmy właśnie w naszą podróż. Z tej podróży jest druga książka, Pod stopami słońca, która opowiada o tej całej trasie właśnie z Warszawy przez Azję Centralną. Tak, na motorkach dojechaliśmy do Afganistanu, później wróciliśmy przez Półwysep Arabski i był plan i pomysł, żeby jechać właśnie przez Afrykę, tak? Co dopiero dokończyliśmy w zeszłym roku, bo się okazało, że Marta jest w ciąży i że chyba zrobimy sobie krótką przerwę. I później właśnie się pojawił ten samochód w Stanach i także chwilowa taka kilkuletnia przerwa na wizytę w Amerykach. No a jak już dzieci podrosły trochę i uznaliśmy, że to jest na tyle bezpieczne, że możemy jej zaszczepić i przygotować się wszyscy do tej podróży przez Afrykę, to podjęliśmy właśnie decyzję, że jedziemy do Afryki.
0: Świetnie. Powiedzcie proszę o tej ostatniej waszej podróży. Jak to się zaczyna, taką podróż? Czy po prostu wsiadacie do auta i jedziecie, czy jednak to są miesiące przygotowań, poszukiwań, sprawdzania w internecie? Jak to wy robicie?
2: Ponieważ robimy już to tak długo, więc ten czas przygotowania za każdym razem jest krótszy, więc takie spakowanie się to nie jest coś bardzo wielkiego, jeśli chodzi o takie pakowanie jak na urlop, tak? Co, jakie zabrać ubrania, kosmetyki, no to jest szybko, akcja jednodniowa.
1: Przepraszam, że przerwę.
2: Dwudniowa.
1: Doszliśmy do takich wniosków, że czy się wyjeżdża na 2 tygodnie, czy na 2 lata, to mniej więcej zabiera się podobną ilość rzeczy.
2: To prawda, tak. To, jakby mówimy o tych rzeczach osobistych, takim pakowaniu, w cudzysłowie, plecaka. Natomiast no, w zależności od sytuacji są inne przygotowania. Na przykład przed wyjazdem do Afryki nasz samochód się bardzo poważnie popsuł i w ogóle nie wiedzieliśmy, czy my dojedziemy gdzieś dalej niż w góry polskie. Więc no, jechaliśmy troszeczkę z duszą na ramieniu i ta Afryka, ja byłam przekonana, że nie dojedziemy. No ale wszystko się dobrze złożyło. Były oczywiście jakieś motor problemy po drodze, ale dojechaliśmy. Także pierwszy podstawowy problem, który przyćmił wszystkie inne przygotowania, no to był problem mechaniczny naszego. No ja już nie będę wnikać, Bartek długo by mógł opowiadać o tym, co tam się działo, ale...
1: Robiła mi Marta zdjęcia tylko z balkonu, jak siedzę tam cały czas pod tą maską, więc mam całą serię zdjęć takich, jak grzebie w tym silniku. Rzeczywiście, no mieliśmy problemy techniczne, natomiast no, udało się je rozwiązać. Samochód był przygotowany i chyba rzeczywiście nawet nam się opóźniło jakieś 2 tygodnie wyjazd zaplanowany. Ale w końcu wyruszyliśmy, a później jak już się ten cały mechanizm ruszył, no to już po prostu...
2: No i trochę takich administracyjnych, organizacyjnych spraw. Zaszczepić to już nie tylko siebie, tylko zadbać jeszcze o 2 dzieci, więc to zawsze trochę czasu zajmuje.

0: wynająć mieszkanie, wszystkie sprawy, które tutaj mogą się zadziać podczas naszej nieobecności, trzeba przydzielić rodziców czy osoby, które się tym zajmą, jak nas nie będzie i tak dalej, więc więcej jest spraw takich organizacyjnych niż stricte tego najprzyjemniejszego zapakowania się i przygotowania pojazdu do wyruszenia. No a tak jak teraz, my dojechaliśmy do Namibii, tam został samochód na 3-4 miesiące zaparkowany, więc za miesiąc wracamy kontynuować podróż po Afryce, no to to będzie szybkie pakowanie, jedna torba i tyle.
1: Czyli ostatnia podróż, zaczęliście w Polsce, skończyliście w Namibii. Czy to tak za jednym razem, czy mieliście inną trasę, czy były etapy? Opowiedzcie proszę o tym.
2: Tak, były etapy. I etapy wynikają z tego, że nasza córka starsza chodzi do szkoły. No i też nie chcemy jej zupełnie wyciągać, bo mamy wszystko, że nie musielibyśmy wracać, tak? Ale no nie chcemy też jej zupełnie wyciągać z tej szkoły w 100% i uszczęśliwiać jej naszą tylko i wyłącznie pasją. Zależy nam też na tym, żeby miała swoje towarzystwo, żeby tutaj chodziła do szkoły, więc podzielona podróż została na etapy. Jakoś wcześniej tego nie planowaliśmy, że konkretnie na taki, ale faktycznie pierwszy etap to był z Warszawy, z Polski wyjeżdżamy i dojeżdżamy do Emiratów Arabskich. Przejeżdżamy sobie przez całą Europę, już tam nie będę wchodził w szczegóły. Dojeżdżamy do Turcji, Gruzja, Armenia, dojeżdżamy do Iranu, przez Irak do Kuwejtu, Arabia Saudyjska, jesteśmy w Emiratach Arabskich, tam samochód sobie staje po raz pierwszy. Bezpiecznie. Mija parę miesięcy, my wracamy całą rodziną do Polski, Zofia do szkoły. Kolejny etap. No więc odbieramy auto przez Półwysep Arabski, dojeżdżamy do Dżedy, tam promem przedostajemy się do Afryki, do Sudanu i później Sudan, Etiopia i Kenia. W Kenii kolejny postój, to jest nasz drugi etap zakończony. Spokojnie sobie samochód czeka na lotnisku w Mombasie. My znowu wracamy całą rodziną do Polski. Ten sam proces, szkoła, przedszkole i tak dalej. I teraz ten etap, po którym wróciliśmy, to jest właśnie z Mombasy, z Kenii, przez kolejne państwa, czyli Tanzania, Uganda, Rwanda, Tanzania, Zambia i po drodze małe Zimbabwe, Botswana i Namibia. I znowu ten sam system, czyli samochód ponownie zaparkowany, my wracamy do Polski.
1: Czyli wyjechaliście z Polski i dokąd się udaliście?
0: Najpierw trzeba było przejechać przez Europę, ale to był taki tranzyt. Więc tutaj już się tym razem nie skupialiśmy na krajach europejskich, tym bardziej, że tą Europę, zwłaszcza Grecję i południe, poznaliśmy w trakcie COVID-u, w trakcie lockdownu. To był nasz pomysł na spędzenie lockdownu. Przesiedzieliśmy go w Grecji, pracowaliśmy zdalnie. Natomiast tym razem ta Europa szybciutko w kierunku Turcji. I od Turcji zwolniliśmy.
1: O Grecję zapytam Was w następnym odcinku. Powiedzcie, jak dalsza podróż po Turcji?
0: No, Turcja jest wielka i to było dosyć szybkie podróżowanie, bo chcieliśmy dalej, chcieliśmy do tej egzotyki. Ten samochód, który miał się popsuć, się nie popsuł, więc już zaczęliśmy czuć bliskość Afryki, no najpierw jeszcze Bliskiego Wschodu, więc to były dopiero początki tego podróżowania, tym bardziej, że to jest tak, że mimo, że mamy doświadczenie w porzucaniu wszystkiego i wyruszaniu na wiele miesięcy w trasę, to zawsze jest tak, że ten pierwszy miesiąc to jest takie docieranie się. Jeszcze mamy taką jakby potrzebę pospieszenia się, wyznaczania sobie właśnie tych punktów, że musimy zobaczyć to, musimy zobaczyć tamto. To powoduje trochę napięć, trochę takich naszych, takiego chaosu. Po miesiącu wszystko się uspokaja i zaczynamy już tak podróżować tak, jak to powinno wyglądać, cieszyć się wszystkim, co nas spotyka, co było zaplanowane lub nie. Przejechaliśmy sobie przez Turcję, przez Kapadocję. Zosia miała obiecane te balony, więc to był magiczny moment, kiedy nad tym klifem w Kapadocji stali, obudziliśmy się rano, a wokół nas ponad 100 balonów machało do okna.

0: naprawdę spod nazwą. One startowały z księżycowego wąwozu i właśnie te balony się tak zniżały. Nasza wódka, bo tak nazywam naszego kampera, czy nasz samochód stał na takim urwisku i te wszystkie balony najpierw się zanurzały w tym kanionie, później z niego wylatywały, gdzieś tam sobie leciały dalej. To był rzeczywiście magiczny moment, ale na Turcję byśmy chcieli mieć znacznie więcej czasu. To jest ogromny kraj i też mam wrażenie, że po prostu przelecieliśmy przez niego, mimo że byliśmy tam, żeglowaliśmy trochę i że oglądaliśmy te balony. To mam wrażenie, że naprawdę moglibyśmy dużo dłużej tam być. No więc opuszczamy Turcję, klimat się zupełnie zmienia, bo zbliżamy się nad Morze Czarne i w tym rejonie na pograniczu turecko-gruzińskim nagle pojawiają się deszcze, bardzo bujna roślinność, ogromne plantacje herbaty. Coś, czego wcześniej przez całą Turcję nie było widać. Raczej suche, wyschnięte pola. Tu nagle zupełna zmiana klimatu. Wjeżdżamy do Gruzji. Po Gruzji trochę góry pojeździliście.
1: Tak, byliśmy z tym. Siedzimy w górach.
0: Siedzimy w górach właśnie w Gruzji i w Armenii. No i trzeba chyba też powiedzieć o tych naszych przygodach związanych z tym, że się za każdym razem uciekaliśmy, albo wjeżdżaliśmy tuż przed jakimś konfliktem, albo udawało nam się uciec przed jakimś konfliktem. Było gorąco o wojnie pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem i już po przejechaniu Armenii, którą zwiedziliśmy głównie siedząc w górach, głównie będąc w górach, wyjeżdżamy do Iranu. A dzień po naszym wyjeździe właśnie latają już tam rakiety, drogi są zamknięte, rozpoczął się konflikt pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem. Wjeżdżamy do Iranu, tak? I tutaj znowu sytuacja nie do końca stabilna, bo właśnie zamordowano studentkę w Iranie, zaczynają się jakieś
2: protesty.
0: My tych protestów, powiem szczerze, nie widzieliśmy. Rzeczywiście może ze dwa razy było widać siły tam wewnętrzne, jeździły i takie pokazy siły były robione. Natomiast my żadnych takich manifestacji nie widzieliśmy. Nam czuliśmy się bardzo bezpiecznie
1: w ogóle my Iranie. Jesteśmy zakochani w Iranie. Iran odwiedziliśmy już drugi raz i na pewno to nie był, jeżeli sytuacja na to pozwoli, ostatni.
2: A powiedzcie, jak się przekracza granicę z Iranem, turecko-irańską? Czy to jest jakiś problem? Dużo sprawdzają?
0: Generalnie tak. Do Iranu wjazd
1: nie wiem, jak z kilku teraz, powodów. Nie wiem, jak się teraz zmieniało tak,
0: bym powiedział tak, że wjazd do Iranu to jest pierwsza rzecz, musimy rozdzielić. Czy jedziemy sobie sami z plecaczkiem, czy jedziemy jeszcze mamy ze sobą samochód, tak? Czy jakiś środek transportu typu motocykl. Jeżeli mamy właśnie ten środek transportu, no to sytuacja się trochę bardziej komplikuje, bo my potrzebujemy paszport, wizy i to nam pozwala jako osobie wjechać do kraju. Natomiast, żeby samochód czy motocykl wjechał do kraju, musimy dokonać pewnej procedury celnej.
1: I o ile wizę chyba nawet do Iranu teraz już można zorganizować online, więc jest to dosyć proste.
0: No przez jakieś tam nadal agencje chyba, ale rzeczywiście się odbywa to wszystko online. To znaczy później się udajemy tylko do ambasady czy do konsulatu irańskiego po odbiór.
1: Tak, więc nie jest to skomplikowane. Z reguły te wizy my nie organizujemy wszystkich wiz na podróż w Polsce, tylko na przykład będąc nie wiem, w Armenii. Tak, organizujemy wizę do następnego państwa. Natomiast więcej problemów zawsze jest z naszym pojazdem, czy to były kiedyś motocykle, czy teraz samochód. W wielu, w cudzysłowie, egzotycznych krajach, to dotyczy Afryki, ale także właśnie Iranu, tak zdaje się Pakistanu i Indii, tam jeszcze nie wjeżdżaliśmy samochodem, ale
0: Australii.
1: Tak,
0: Jest wymagany specjalny dokument celny. To się nazywa carnet de passage, CDP, karnet. Taka żółta książeczka formatu A4, na której, żeby ją uzyskać, można to zrobić w polskim PZMOCie, ale jest to dosyć skomplikowane. Również inne automobil kluby europejskie organizują taki dokument celny, czy to w Szwajcarii, czy w Czechach można, to się wpłaca kaucję
1: za samochód. To jest po prostu bardzo, dosyć wysoka kaucja. którą trzeba uiścić i te pieniądze

0: zamrożone przez całą naszą podróż. To jest gwarancja, że nie sprzedamy, nie porzucimy naszego środka transportu i nie zrobimy z tego interesu. Jak samochód wraca do tego miejsca, z którego wyruszył, kaucję powinniśmy otrzymać. No ale jeżeli, tak jak w naszym przypadku, jest to kilkuletnia podróż, to jest zamrożenie sporych funduszy na cały ten czas, więc to jest nieprzyjemne.
1: Nie jest to, w większości państw, w większości miejsc na świecie jest to niewymagane. Cały kontynent, Amerykę Północną przejedziemy bez problemu. Amerykę Południową i Środkową też przejedziemy bez tego dokumentu. Natomiast rzeczywiście, no takie państwo, taki kontynent, Australia, czy niektóre państwa w Afryce, czy Iran, Pakistan, Indie, one wymagają tego dokumentu i rzeczywiście przejechanie jest możliwe, bo nam się kiedyś udało motocyklami przejechać bez tego dokumentu, ale wiemy, że nie polecamy i z tym razem zdecydowaliśmy się właśnie na ten dokument. Co to jest? To jest taka książeczka żółta, w środku jest, w zależności od kwoty, jaką zapłacimy za ten karnet, dostajemy różną liczbę kartek. Jedna kartka to jest kartka na dane państwo. I przy wjeździe do danego państwa pan celnik najpierw wstawia stempelek, odrywa sobie jedną karteczkę. Przy wyjeździe, bardzo ważne, musi wbić drugi stempelek i oderwać sobie drugą karteczkę. I my później, udając się do automobil klubu, tego czy innego w Polsce czy za granicą, z taką książeczką, jeżeli są wszystkie wjazdy i wyjazdy, odbieramy naszą kaucję, którą wpłaciliśmy za samochód. Także biorąc pod uwagę wjazd sam człowieka do Iranu, to jest nieskomplikowane. Jeżeli dysponujemy samochodem czy czymś, robi się to bardziej skomplikowane. Natomiast jest to możliwe, ludzie to robią na bieżąco, to się cały czas dzieje. I wręcz w niektórych sytuacjach ułatwia znacznie taki karnet przekraczanie, szczególnie w Afryce, granic, niż organizowanie jakichś oddzielnych dokumentów celnych, pozwoleń na tymczasowy wjazd itd., itd.
0: Ale oczywiście bywają i bardziej skomplikowane sytuacje, kiedy mamy wszystkie dokumenty, wizy, pozwolenia, karnety, a i tak utkniemy, jak na przykład między Sudanem a Etiopią czekaliśmy 1,5 tygodnia na przejazd, bo w ogóle nie wpuszczano zagranicznych samochodów, więc no, trzeba mieć czas.
1: Ale jesteśmy w Iranie, także ten Iran to jest takie pierwsze zderzenie, gdzie, bo jeszcze mówię, do Turcji, do tych wszystkich, w Europie to nie mówię, przejeżdżamy się, nie zatrzymujemy, jest wszystko fajnie. Wjeżdżając do Turcji też mam wszystko bezproblemowo. Później się zaczyna, tak? Czyli Iran jest tym pierwszym takim bardziej skomplikowanym. No Irak bardzo skomplikowany, mimo że tam do przyjechania mieliśmy raptem 70 km przez ten Irak, taki zupełny tranzyt, to na granicach spędziliśmy tam łącznie z 20 chyba, czy tam 14 godzin, żeby tylko te 70 km przejechać. Później znowu się to bardzo upraszcza na terenie, na Półwyspie Arabskim. Jesteśmy na Półwyspie Arabskim, jesteśmy Kuwejt, Arabia Saudyjska, Emiraty, czy nawet do Omanu chcemy. Tu się wszystko odbywa bardzo prosto. I teraz tak, Jeddah, Morze Czerwone.
0: Wreszcie mogliśmy wjechać do Arabii Saudyjskiej, bo za pierwszym razem, kiedy byliśmy na Półwyspie Arabskim motocyklami, zrezygnowaliśmy z Arabii Saudyjskiej, bo ja jako kobieta nie mogłam prowadzić pojazdu. Dopiero od jakichś 2 lat, nie chcę skłamać, ale tak mniej więcej czasowo to wygląda, kobiety zostały upoważnione do prowadzenia w ogóle samochodów, a tym bardziej motocykli, więc ja miałam zakaz wjazdu do Arabii Saudyjskiej. Tym razem nawet mogłam poprowadzić samochód.
1: Tak, tak, to się bardzo, bardzo się pozmieniało. Kolejny, teraz jesteśmy, to jest ten, nazwijmy to dojazdówka, czyli ten nasz pierwszy etap dojechania do Afryki. Jesteśmy u drzwi Afryki Północnej, tak, przed Sudanem, chcemy się przedostać. No i tu się pojawiają pierwsze duże problemy, bo wjazd do Sudanu jest bardzo utrudniony. I tu już nie mówię nawet o samochodzie, tylko mówię o uzyskaniu wizy, tak? Bo w Iranie, powiedzmy, było to bardziej skomplikowane z samochodem, a w Sudanie jest to skomplikowane i z osobą, i z samochodem, i paczka, i liczba dokumentów, i wszelkiego rodzaju opłat celnych, organizacyjnych, drogowych, pozwoleń, drugich wiz, poświadczeń wiz, wizyt w urzędach. Robi się to bardzo skomplikowane, nie będę teraz w szczegółach mówił, natomiast rzeczywiście wjazd do Sudanu, organizowanie tej wizy do Sudanu i przejazd przez Sudan były wymagające tak biurokratycznie, bym powiedział.
0: Bartek, ty mówiłaś o tym, że mieliśmy przez cały czas gdzieś po piętach deptał nam konflikt. No i tak było właśnie z Sudanem. Jak wiemy, dzisiaj jest tam wojna domowa, kolejna znowu. Sudan jest zamknięty i z tego co wiem,

0: pewnie takich zwykłych turystycznych wiz w ogóle już nie wydaje Sudan, nie można przejechać. My wjeżdżaliśmy do Sudanu, to był luty. Wiedzieliśmy o tym, że w marcu, na marzec były zaplanowane wybory i może znowu tam się zrobić gorąco. Wiedzieliśmy, że to jest ostatni moment, żeby tędy przejechać, bo tak naprawdę do Afryki południowo-wschodniej wcale nie jest się łatwo dostać, jeżeli chcemy zrobić to lądem. I Sudan, Etiopia to było taka najbezpieczniejsza i najpewniejsza trasa, więc wiedzieliśmy, że my musimy tę trasę przemierzyć, zanim zacznie się coś dziać. No i jest luty, wiemy, że w marcu są wybory, po których różnie to może być. Już było widać protesty, już zaczynały się jakieś demonstracje, zwłaszcza w Chartum, na przykład tam jest przepływa Nil i miasto jest tak jakby podzielone, leży po obu stronach tego Nilu i wiedzieliśmy, że demonstracje zaczynają się gdzieś od godziny drugiej, bo to głównie studenci, więc jak oni skończyli zajęcia, to szli na demonstracje i będą blokowane mosty, więc jeżeli mieszkaliśmy po tej stronie, a chcieliśmy zobaczyć coś po drugiej stronie, to trzeba było patrzeć na zegarek, żeby zdążyć wrócić do domu, bo później do późnego wieczoru tam się już zaczynały protesty, no a niekoniecznie chcieliśmy z dzieciakami przez taki most się... To nie były walki, tam nie było żadnego ognia, no ale jednak już zaczynała być przemoc widoczna.
1: To też był taki dziwny moment, bo wiemy, że tu już w Sudanie się zaczyna gotować i zaraz będzie poważny konflikt, a w Etiopii właśnie się skończyła wojna. I Etiopczycy zaczynają wpuszczać turystów. Czyli to było takie bardzo wąskie okienko, które pozwalało jeszcze przejechać przez Sudan, zanim się ta wojna, którą teraz mamy, zaczęła. I Etiopia, która powoli, bardzo powoli otwierała się na turystów. Tak? No mówimy, jak to jest z tymi przejazdami. No i tutaj docieramy na tą granicę sudańsko-etiopską, gdzie niestety stoimy tydzień. Tydzień, bo przepisy celne się zmieniły, owszem, wojna się na północy skończyła, można wjechać do Etiopii, my wizy mamy i możemy bez problemu po prostu w 3 minuty wejść do kraju, natomiast problem stanowi nasz samochód. No i po długich rozmowach, znajomościach uruchomionych jeszcze tutaj w Polsce, bo my już wiedzieliśmy, że tam możemy mieć problem i to już zaczynaliśmy organizować pomoc dla siebie, jeszcze z Polski, poznaliśmy takiego Etiopczyka, który nam bardzo pomógł, ale to nie zmienia faktu, że i tak tydzień musieliśmy czekać. W zgodę na nasz wjazd do Etiopii musiał wyrazić sam minister turystyki. To przez niego podpisany dokument, który trafił dopiero do Urzędu Celnego Etiopskiego, celnicy wydali zezwolenie na nasz tranzyt przez Etiopię. Tak?
0: Jakby w ogóle w tej chwili... Bo to wiadomo, taka jest środowisko podróżników, którzy się w tamtym regionie poruszają, wszyscy chcieliby przejechać z jakiegoś tam punktu do innego i właśnie ta część była bardzo szeroko dyskutowana i no, wiele osób, na przykład, które wracało z Afryki, chciało przejechać do Polski czy do Europy, bo też obcokrajowcy, właśnie tamtą trasą, z którymi się kontaktowaliśmy, no oni nie zdążyli. Bo właśnie, po pierwsze, bardzo problematyczny przejazd swoim środkiem transportu przez Etiopię, a po drugie zamknięte granice z Sudanem, więc w momencie, kiedy po przejechaniu całej Afryki, na przykład od zachodu przez południe i ludzie jechali sobie teraz Afryką Wschodnią, Tanzanią, Kenią, w Kenii niestety musieli podróż kończyć, bo jedyną praktycznie drogą była droga albo promem z Mombasy na Półwysep
1: Arabski. Ale nie ma promu. To jest można tylko i wyłącznie obecnie jedyną rzeczą, jaką można zrobić, żeby się dostać z Afryki Południowej, tak? Czyli załóżmy, że ktoś sobie zaczął jechać z południa Afryki i planuje dojechać do Europy. Obecnie nie dojedzie dalej niż do Etiopii, a Etiopia nie ma dostępu do morza. Przynajmniej teraz coś tam próbują rozmawiać, ale nieważne. Czyli ostatnim krajem, z którego możemy nadać samochód kontenerem, to jest tak naprawdę Kenia. I z Kenii bardzo dużo osób właśnie zrzucają się na kontenery, wysyłają swoje samochody z Kenii na Półwysep Arabski do Omanu najczęściej i już sobie tamtędy trochę łatwiej i mniej skomplikowany sposób można.
0: No oczywiście można przez środek, przez Czad, przez...
1: No ale jedziemy dalej. No w końcu po tym postoju...

0: tygodniowym na granicy, dzieci chore, trzeba dodać, tak? Może nie będziemy tu szczegółów. Złapaliśmy coś na weselu w Sudanie, na którym zostaliśmy zaproszeni. Zresztą wesele wspaniałe, huczne. Ogólnie wesela w Sudanie to są przygotowywane na około 2000 osób. Trwają tydzień.
1: Panie się bawią osobno, panowie osobno. Ja z Zosią byłyśmy w towarzystwie kobiet. One oczywiście muszą być okryte, ale to, co mogą wystawić, na przykład dłonie, musi być bardzo bogato ozdobione. Henna, my też oczywiście zostałyśmy zmalowane. Ja krzyczałam, prosiłam, żeby mi nie malowali paznokci, bo z henną to jest tak. I tu rada dla wszystkich kobiet, którym na urlopach by zachciało się chwili egzotyki. Oni zapewniają, że to schodzi po 2 tygodniach. Owszem, to schodzi, więc jeżeli sobie pomalujemy dłonie, skórę, to schodzi po 2 tygodniach. Tylko przestrzegam, nie dajmy sobie pomalować paznokcie, bo z paznokci henna się nie zmyje.
0: Pół roku i zejdzie.
1: Pół roku. Ja wracałam do Polski i nie wiedziałam, co ja mam ze sobą robić, bo miałam jeszcze końcówki tej czarnej henny na czubkach paznokci. Także było to razem z Zośką.
0: Także Sudan, sudańskie wesele, świetna atmosfera, świetna zabawa. Zresztą też warto, jak już o Sudanie mówimy, to mieliśmy tam taki polski akcent. Odwiedziliśmy polską misję archeologiczną w Dongoli. Tam Polacy od chyba ponad 30 lat kopią różne rzeczy, przede wszystkim wczesnochrześcijańskie. No i tam też byliśmy przez kilka dni u nich, widzieliśmy, przyglądaliśmy się ich pracom. No i powiem, że dla nas to też był taki niesamowity oddech od tej presji biurokratycznej związanej z papierologią, z trudnościami przemieszczania się w Sudanie. To był taki oddech, więc u Polaków żeśmy trochę odpoczęli,
1: no i przede wszystkim
0: porozmawialiśmy po polsku.
1: Właśnie mówiliśmy o tym, że podróżujemy trochę tak, żeby naszym dzieciom też było w tym wszystkim przyjemnie. No i Zośka, jak zobaczyła, jak pracują archeolodzy, oni wszystko pokazywali, tłumaczyli, wręcz tam, gdzie to było możliwe i nie groziło zniszczeniem eksponatów, pozwalali pomagać w tej pracy. No ona po tych kilku dniach powiedziała, że zostanie archeologiem, kazała sobie kupić jakieś książki i do tej pory tak planuje swoją przyszłość. Także też Indiana Jones, musieliśmy wszystkie odcinki obejrzeć zaraz po tym.
0: No właśnie, i po tej właśnie wizycie archeologicznej, po naszym cudownej imprezie weselnej, chorujemy, do tego dochodzi granica, na której trzymają nas tydzień, więc zdecydowanie już psychika coraz gorzej. Leczymy się, szpital, antybiotyki, okazuje się wszystko fajnie, robimy sobie tydzień przerwy, już jesteśmy na terenie Etiopii, wreszcie nas wpuścili. Dobrze, zaczynamy już podróżować, już wszystko jest ok, to teraz pojedziemy w takie piękne góry na północy Etiopii, tam są znane małpy, gelady się chyba nazywają. Tak, z takim dużym czerwonym sercem, bardzo charakterystyczne. Mówimy, teraz są urodziny Janka, więc będziemy świętować urodziny Janka, balony, dmuchamy, tam jakiś drobny prezent, szykujemy samochód na wyjazd właśnie w te góry, bo chcemy tam posiedzieć tydzień. Rano, kluczyk. Niestety samochód, czyli to stanie, ta choroba, to znowu mamy podgórkę. No niestety, po jakimś czasie...
1: No, staliśmy tydzień w tych górach, bo Etiopia jest bardzo izolowana w tamtym czasie. Wszelkie sprowadzenie części do nawet najmniejszej, która pewnie tutaj byśmy po prostu przez Allegro zamówili w 3 dni, by przyjechała
0: jeden dzień
1: tam, żeby tą część, jeżeli coś takiego będzie wysłane, to procedury celne, tak jak się orientowaliśmy, no to było trwało ponad miesiąc. Nam się by skończyły wizy, skończyłoby się to ciężko uzyskane pozwolenie na obecność samochodu w Etiopii. No więc podgórkę. W końcu Bartek naprawił samochód.
2: I jak to się udało?
1: Jak się naprawia samochód, Bartek, powiedz, w Etiopii?
0: No, najpierw trwa to długo, bo trzeba zdiagnozować, no ale w każdym razie, no... Też polegałem na miejscowych chłopakach, myślałem, że coś doradzą. Ja też miałem swoje podejrzenia, co może być przyczyną. Oni nam zaproponowali pewne rozwiązanie, które było tak kosztowne, że ja wiedziałem, że to, że nie ma nawet możliwości, żebyśmy się na to zgodzili. Poza tym no, ryzykujemy to, że to i tak może nie funkcjonować. Z pomocą

0: pomocą innego Etiopczyka jeszcze zrobiliśmy taką bardzo poważną diagnozę jednej części cewki zapłonowej, którą podejrzewał kto inny, że jest uszkodzona. Oczywiście ona była dobra, więc wiemy, że to nie cewka, a zatem co? Wszystkie połączenia między komputerem, to tak dalej, skracam, są sprawne, wszystko funkcjonuje normalnie.
1: Tak, słuchaj.
0: Jesteśmy w górach, jest zimno. Ja po prostu zasymuluję te warunki, no bo w Afryce sobie kojarzymy Afrykę, że jest gorąco, ale w tym miejscu było rzeczywiście około 2000 metrów nad poziomem morza, było zimno. Więc my zasymulujemy te warunki, które mieliśmy tam jakbyśmy niżej, gdzie było ciepło. No i od Marty...
1: Bartek mówi, słuchaj, masz suszarkę? Ja mówię, no mam, bo jest parę takich przedmiotów, co do których zawsze dyskutujemy, brać czy nie brać, bo tego miejsca w kwaterze mamy mało, no więc moja kosmetyczka zawsze jest krytykowana, że ja za dużo rzeczy biorę, ale tym razem mówię, mam i daję Bartkowi suszarkę.
0: Grzeję tą suszarą, aparat zapłonowy grzeje. Skręcam wszystko, zakładam na miejsce, ciach, odpalił od razu. Jak z salonu.
1: No to... I tak następny miesiąc, co rano po złożeniu obozu wyjmowaliśmy suszarkę i suszarką podgrzewaliśmy...
0: Tak, z akumulatora. Akumulator przez inwerter, podgrzewanie aparatu zapłonowego, znaczy rozkręcenie go, podgrzanie. Ja wiedziałem, który to element jest niesprawny, no ale i tak go nie dostaniemy, tak? Nie mamy. Musimy jakoś obchodzić. To nie ma takiej możliwości, żeby tą część wymienić. Nie ma. Więc przez kolejny miesiąc jedziemy tą suszarą, ciągle podgrzewamy.
1: Dojechaliśmy do Mombasy, czyli końca tego etapu.
0: Do Kenii.
1: Do Kenii, do Mombasy. No i wiedzieli, to mniej więcej miesiąc, półtora miesiąca później. Na tą suszarkę dojechaliśmy, zostawiliśmy samochód, no i wiedzieliśmy, że jedziemy do Polski, gdzie cały ten aparat zapłonowy Bartek szybko zamówi i dowieziemy go już po powrocie i znowu będziemy mogli na południe w miarę bezpiecznie jechać.
2: Kończycie ten etap w Kenii, wracacie do Polski, więc już teraz zapraszamy Państwa na następne przygody.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga. Yeah.

0: Mimo deszczowej i pochmurnej pogody, wielu wrocławian i mieszkańców naszego regionu udało się na zakupy na Biojarmark. Organizatorem wydarzenia jest Wrocławska Strefa Natury. Dużym zainteresowaniem, jak zawsze, cieszyły się stoiska z nabiałem oraz wędlinami. Część wystawców regularnie pojawia się na wrocławskim Starym Rynku, a kramy innych są widywane nieco rzadziej. Do tych drugich należą totalne octy.
1: Octy wytwarzane metodą naturalnej fermentacji, octy robione z owoców, z naszych własnych owoców, owoców tak zwanych niepryskanych, czyli takich, które rosną bez stosowania żadnej chemii oraz nie tylko z owoców, ale też z ziół. Ciekawostka, można wytwarzać octy z ziół ogrodowych, na przykład z tymianku, z mięty, z oregano, no i z ziół takich zbieranych, dziko rosnących, zbieranych ręcznie, na przykład z kwiatu czarnego bzu. To jest octet, który jest jednym z pyszniejszych octów.
2: Gdzie poza Biojarmarkiem można was spotkać?
1: Poza jarmarkiem jesteśmy z Wielkopolski, Kościelec, koło koła. Tam ja wytwarzam te octy, no i tam można u mnie nabywać na miejscu, ale też na różnego rodzaju festiwalach takich dotyczących rękodzieła. Na terenie całej Polski praktycznie jesteśmy. Można nas spotkać, można nas tam nabyć, nasze produkty.
0: Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem kupujących.
1: Jak najbardziej. Na lokalnym rynku nasze octy podbijają właściwie ten rynek, dlatego że mamy bardzo szeroki asortyment. Jest tych octów naprawdę duży wybór i no, są naprawdę bardzo, bardzo pyszne, a przede wszystkim są dobrze zrobione. Co to znaczy? To znaczy, że są bardzo dojrzałe. Nasze octy długo fermentują. To jest proces naturalnej fermentacji, który jest bardzo powolny. I taki ocet potrzebuje roku czasu, żeby można go było rozlać w butelki.
2: A czy jest jakiś produkt wśród innych, który wyróżnia się najbardziej, który jest taki najbardziej popularny?
1: Najbardziej popularnym jest ocet jabłkowy, to jest oczywiste, wszyscy go znają. Ten ocet stoi na półkach we wszystkich sklepach. Natomiast u nas tych octów jabłkowy jest też oczywiście, bo on być musi. No, ja nie przeczę, jest też doskonałym octem. Ale tych octów u nas jest dużo więcej. No ja właśnie uwielbiam ocet z kwiatu czarnego bzu. Jest przepyszny, ale też jest bardzo wartościowy, bo zawiera dużo takich cennych związków, które są potrzebne naszemu organizmowi i które wspierają nasz organizm.
0: Wszystkie produkty, które można nabyć na Biojarmarku, są wykonywane naturalnie. Są bardzo zdrowe i pożywne.
3: Ja się moją sztukę, że tak powiem, zdrowotno-leśną inspiruję przede wszystkim ziołami. Chodzę dużo do lasu, można znaleźć u mnie grzyby funkcjonalne, wszystko jest zbierane przeze mnie, ziołowe, leśne syropy, tak, i przez partnera również, żeby nie było. Mamy maści przeciwbólowe, dużo naturalnych kosmetyków bez chemii, głównie ziołowych na olejach kokosowych. No i generalnie dużo zdrowia zamkniętych w słoiczkach i w butelkach.
2: Czy te produkty cieszą się dużym zainteresowaniem wśród ludzi?
3: Jak najbardziej. Uważam, że teraz ludzie coraz bardziej chcą świadomie i zdrowo się odżywiać, leczyć się, tudzież wspierać swoje zdrowie bez użycia medykamentów, farmaceutyków.
2: A czy jest jakiś produkt, który się najbardziej wyróżnia, który jest najbardziej popularny wśród ludzi?
3: Jeżeli chodzi o moje produkty, to najbardziej syropy imbirowe. To takie porządne szoty są. Można je pić z wodą, z kawą, z herbatą albo po prostu tak bezpośrednio z butelki. To jest świeżo wyciskany sok z imbiru, z miodem, z cytrusami. No i ten na przykład jest syrop pięciu przemian według medycyny chińskiej. Tam jest cynamon, kardamon, anyż, goździki, kurkuma i dużo chili.
0: Kupujący tym razem mieli okazję kupić wędzone ryby. Wybór był bardzo duży. Największym zainteresowaniem cieszyła się polędwica z Jesiotra.
4: U mnie głównie ryby wędzone. Wędzone w sposób tradycyjny, tak jak to się dawniej robiło. Wędzimy olchą, suchą, okorowaną. Ceglane wędzarnie, takie stare, opalane, właśnie jak wspomniałem, olchą. I głównie tylko sól używana do marynaty. Nic więcej tutaj praktycznie nie ma.
2: Czy te produkty cieszą

0: się dużym zainteresowaniem?
1: Dużym, naprawdę dużym. Ludzie są świadomi na chwilę obecną, wiedzą co jedzą i szukają.
0: A czy jest jakiś produkt, który cieszy się najbardziej zainteresowaniem?
1: Jak najbardziej. Bardzo fajna polędwica z jesiotra. Już nie mam na dzień.

0: Tam już nie mam szynki. Suma, która wygrała nawet konkurs w tym roku na wiosnę Smaki Regionu Województwa Łódzkiego.
1: Biojarmark we Włocławku odbywa się cyklicznie w każdą drugą niedzielę miesiąca na Starym Rynku. W godzinach od 10 do 14. Wydarzenie promuje zdrową żywność, ekologiczne i tradycyjne wyroby oraz unikatowe rękodzieło. W naszym regionie rozpoczął się czas dożynek. To tradycyjny ludowy obrzęd dziękczynny za ukończenie żniw i prac polowych. Rolnicy tworzą duże, piękne wieńce oraz wypiekają tradycyjny chleb. W Brześciu Kujawskim barwny korowód dożynkowy przeszedł z kościoła świętego Stanisława na targowisko miejskie, gdzie odbyły się główne uroczystości.
2: Każdego roku chcemy podziękować wszystkim rolnikom za pracę, za trud, za bezpieczeństwo żywnościowe. W tym roku te dożynki mają jeszcze szerszy wymiar, bowiem są to dożynki też o charakterze diecezjalnym. Bardzo cieszymy się z licznych delegacji, gości, którzy nas zaszczycili dzisiaj swoją obecnością. Ja powiedziałem dzisiaj, że mieliśmy duże wątpliwości, jak zorganizować to święto, bowiem ten rok nie był łatwy dla polskiego rolnika. Natomiast myślę, że kultywowanie tradycji jest niezmiernie ważne, żeby pokazywać pokoleniom naszych dzieci, wnuków, jak się świętuje, jak się dziękuję za plony. Cieszę się, że pogoda dopisała. Mam nadzieję, że będziemy teraz już tylko smakować, świętować i ta koncertowa część się zapowiada też bardzo, bardzo muzycznie i apetycznie, więc wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do Brześcia Kujawskiego.
1: Dożynki w Brześciu miały charakter diecezjalno-parafialny, więc nie mogło zabraknąć na nich biskupa Krzysztofa Wędkowskiego.
3: Jesteśmy na dożynkach, które są dziękczynieniem najpierw Bogu, no i oczywiście ludziom, zwłaszcza tym, którzy pracują w rolnictwie, w różnych zresztą wymiarach, bo to nie jest tylko, jak dobrze wiemy, dzisiaj taka typowa praca rolnicza, ale jest wiele oczywiście maszyn i urządzeń, a więc są także nowe zawody rolnicze i wszystkim im dziękujemy. Myślę, że to jest ważny dzień, abyśmy sobie przypomnieli, tak jak to bardzo ładnie starosta Dożynek powiedział, że ten chleb, który łatwo kupujemy, stosunkowo łatwo go otrzymujemy, jest wynikiem jednak długotrwałej pracy bardzo wielu ludzi i dlatego dzisiaj za to tym ludziom dziękujemy, prosząc także, aby ci ludzie mieli w dalszym ciągu siłę i gotowość pracy dla innych, bo dobrze wiemy, że wcale nie jest to prosta praca z różnych powodów w rolnictwie, z różnych zresztą przyczyn i związanych z tym, że wiele osób młodych opuszcza dzisiaj wioski, także o czym często słyszymy, że zewnętrzne okoliczności, także polityczne, unijne wskazania wcale nie sprzyjają pracy rolnika.
1: Dożynki były również okazją do spotkania przy stoiskach gastronomicznych przygotowanych przez sołectwa, koła gospodyń wiejskich oraz restaurację Wajcha. Rozstrzygnięto także konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, podkreślając znaczenie pielęgnowania lokalnych zwyczajów i dziedzictwa kulturowego.
4: Święto rolników, diecezjalne święto w Brześciu Kujawskim. Po raz kolejny zaczęliśmy, to jest tradycja już od wieków, zaczynamy świętować w kościele mszą świętą, którą celebrował biskup. Ciężka praca rolników zostaje doceniona. Dzisiaj dziękujemy im za to, że pracują na rzecz naszej społeczności. To powoduje, że jesteśmy niezależni żywnościowo, ale to także święto wszystkich mieszkańców. To jest święto mieszkańców, którzy mieszkają na wsi, w mieście. Wszyscy gdzieś tam jesteśmy związani z jakąś uprawą, czasami ktoś tam ma jakieś działki. Dlatego też świętujemy to, że akurat zaczął się okres, w którym zbieramy plony, które ziemia nam przyniosła.
5: Wszystkim rolnikom, wszystkim sadownikom, wszystkim pszczelarzom, wszystkim tym, którzy pracują na gospodarstwach, bo przecież teraz to często naprawdę duże przedsiębiorstwa, ale także rodzinom rolników, bo faktycznie to jest taka wyjątkowa gałąź gospodarki, dlatego że jednak to bezpieczeństwo żywnościowe jest czymś szczególnym, wyjątkowym i my musimy po prostu o to nasze rolnictwo dbać. Ale dzisiaj charakter dożynek, które są organizowane na terenie poszczególnych gmin, one się zmieniło, dlatego że to już dzisiaj nie jest święto, które gromadzi tylko i wyłącznie rolników, ale wszystkich mieszkańców poszczególnych lokalnych społeczności, bo często gminy nie mają swoich świąt miast czy powiatów, jak mają inne jednostki samorządu terytorialnego, ale mają właśnie dożynki i spoglądając na przekrój społeczeństwa, faktycznie mamy przedstawiciele wszystkich zawodów, wszystkich grup społecznych.
1: Szersza relacja z dożynek w Brześciu Kujawskim w magazynie Pulsometr.
6: Miniony weekend upłynął we Wrocławku pod znakiem przy.

0: przedsiębiorczości. Po rocznej przerwie odbyła się kolejna edycja Włocławskiego Festiwalu Przedsiębiorczości. Wydarzenie ponownie przyciągnęło wystawców i mieszkańców naszego miasta.
1: Wyjątkowe święto włocławskich przedsiębiorców, ale nie tylko, bo również mieszkańców. Święto, które ma przede wszystkim pokazać mieszkańcom naszego miasta to, w jaki sposób funkcjonują nasi przedsiębiorcy, w jaki sposób prowadzą swój biznes, ale też ma dać możliwość do zapoznania się z ofertą właśnie naszego lokalnego biznesu, a prawda jest taka, że najważniejsze w lokalnej gospodarce jest to, żeby właśnie tą lokalną gospodarkę wspierać. Pogoda, można powiedzieć, że nas nie rozpieszcza, jest bardzo gorąco, ale mimo wszystko liczymy na to, że mieszkańcy naszego miasta pojawią się dzisiaj tutaj właśnie w Parku na Słodowie i wspólnie z nami, zarówno dzisiaj, jak i w sobotę, będą chcieli celebrować właśnie Święto Włocławskiej Przedsiębiorczości.
2: A jakie atrakcje dla dzisiejszych oglądających?
1: Oj, atrakcji jest bardzo wiele. Przede wszystkim my zadbaliśmy o wielkie grillowanie. My mówimy tutaj o Włocławskim Centrum Biznesu, ale każdy z przedsiębiorców na swoim stoisku również przygotował coś, co powinno przyciągnąć mieszkańców i zachęcić do wspólnego świętowania.
0: Na odwiedzających czekały atrakcje dla dzieci i młodzieży, konkursy oraz bogata strefa gastronomiczna. Swoją ofertę zaprezentowali także nowi wystawcy, którzy przygotowali dla gości dodatkowe atrakcje i konkursy.
3: Jesteśmy pracownią balonową, dekoracji balonowych i przygotowujemy takie kompleksowe dekoracje przyjęć. Zajmujemy się też przystrajaniem lokali usługowych. Mamy kilka realizacji, także w zanadrzu. Natomiast głównie faktycznie są to przyjęcia rodzinne, chrzciny, komunie, urodziny, osiemnastki, sześćdziesiątki, no po prostu cały zakres.
2: A na jakim obszarze Państwo działacie?
3: Głównie Włocławek i okolica.
4: Jestem z autobusu Energia Intaxia, jestem pedagogiem, trenerem umiejętności społecznych, technikiem usług kosmetycznych, animatorem, trenerem zajęć ruchowych. Stworzyłam taki program rozwoju emocjonalnego, ruch, emocje, zabawa, no bo dzieci i dorośli też najlepiej się bawią i uczą podczas zabawy. Więc to jest program, który ma wszystko połączone, piszę bajki terapeutyczne, które też tutaj są do zobaczenia, piosenki i robię zajęcia ruchowe, gdzie dzieci wymyślają razem ruchy, bo mają tą sprawczość i wtedy jeszcze bardziej są tacy dumni. Podnoszę ludzi na samoocenie, no bo niestety mamy smutnych ludzi, kochanych, wspaniałych, ale tego smutku jest dużo. Jestem pozytywną osobą, która uwielbia się bawić i jeżeli mogę to jeszcze przekształcić w pomoc, no to jeszcze lepiej. Będzie tak, autobusowa joga, tutaj mamy karty z emocjami, mamy różnego rodzaju karty pracy, które też sama przygotowałam, unboxiki, przypinki, tube emocji z magicznymi pytaniami, które naprawdę ruszają po emocjach, bo ludzie dbają o wszystkich dookoła, a zapominają dbać o tej najważniejszej osobie, czyli o sobie. Będą kolorowanki, mamy tutaj dużo gier, właśnie stricte o emocjach, więc wszystko, co robi dobrze ludziom od środka. Cukierki też mamy, ale mało słodyczy, proszę.
5: Dzisiaj można spróbować wejść na koło akrobatyczne, zrobić sobie zdjęcie, spróbować podstawowych figur. Można też razem z nami coś zatańczyć i wygrać nagrody poprzez spróbowanie swoich sił na kole.
2: Na czym polega ten konkurs dzisiaj?
5: Wystarczy tylko polubić naszą stronę, zrobić sobie zdjęcie tutaj na kole i losujemy nagrodę. Można wygrać koszulkę, długopis, no różne gadżety, plecak. Także warto spróbować.
6: Jesteśmy sponsorem tutaj głównego konkursu, w którym do wygrania będzie sesja całodzienna u nas w studiu. A ja jestem tutaj z naszymi gadżetami promocyjnymi. Można sobie przyjść, zawsze porozmawiać też, dowiedzieć się czegoś na temat tatuaży, ich wykonania, terminów, a przy okazji wziąć sobie jakąś naklejeczkę, obejrzeć nasze katalogi, pracę, smyczkę i tak dalej.
0: Festiwal był również okazją do bezpośrednich rozmów lokalnych przedsiębiorców z mieszkańcami. Tegoroczna edycja jest już za nami i wszystko wskazuje na to, że wydarzenie ponownie stanie się ważnym punktem wakacyjnego kalendarza imprez we Włocławku.
7: Ratusz ogłosił przetarg na budowę osiedlowego placu zabaw na osiedlu Rybnica wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem wielofunkcyjnym oraz parkiem Rybnica. Projekt będzie realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Rybnica i stanowi funkcjonalnie powiązaną całość z parkiem Rybnica, w ramach którego zaplanowano wykonanie ścieżek tematycznych, budowę miejsc postojowych oraz montaż elementów małej architektury przy zachowaniu istniejącej zieleni.
8: Tak jak deklarowałem i w trakcie wyborów, kiedy w kampanii wyborczej zadeklarowałem, że zbudujemy na osiedlu Rybnica park, a później w budżecie obywatelskim w 2025 roku mieszkańcy jeszcze dodatkowo

0: Zaproponowali budowę boiska oraz placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Oba projekty, w sensie dokumentacji, wykonaliśmy, ponieważ te dwie inwestycje znajdują się właściwie w sąsiedztwie. Ogłosiliśmy przetarg z podziałem na dwa zadania. Czekamy na oferty potencjalnych wykonawców. Natomiast i jedno, i drugie, trzeba to jasno podkreślić, jest efektem realizacji potrzeb jasno wyartykułowanych przez mieszkańców Włocławka, w tym wypadku mieszkańców osiedla Rybnica.
1: To nie koniec inwestycji miejskich na Rybnicy. Miasto chce przebudować drogę.
0: Jesteśmy w trakcie projektowania też przebudowy samej ulicy Rybnickiej. Przebudowy, która też jest przez mieszkańców tej części naszego miasta od wielu, wielu lat oczekiwana. Aktualnie ten projekt, koncepcja znajduje się w ocenie oddziaływania na środowisko, dlatego że odcinkowo to będzie przebudowana ulica Rybnicka na ponad 3 kilometrach, więc tutaj ta procedura oddziaływania na środowisko jest obligatoryjna. Natomiast po realizacji tej inwestycji no, ta część miasta zyska przede wszystkim bezpieczną, równą drogę, ale z chodnikami i odseparowaną drogą rowerową, która właściwie stanie się takim kręgosłupem tego osiedla, więc myślę, że dużo dobrych zmian dla tej części naszego miasta w najbliższym czasie się zadzieje.
1: Miasto powoli przygotowuje się do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Dojdzie do kilku zmian. Mieszkańcy zyskali prawo do poparcia aż 3 wybranych inicjatyw, co zwiększa szanse na wybór różnorodnych zadań. Wnioski dzielone są w nowej formule na pulę ogólnomiejską oraz instytucjonalną. Za nami wyjątkowo pracowity weekend dla służb w regionie. Na włocławskich drogach policjanci odnotowali 14 zdarzeń, w tym jeden wypadek i 13 kolizji. Mundurowi zatrzymali również 3 nietrzeźwych kierujących, jednego kierowcę samochodu oraz 2 rowerzystów.
2: Do wypadku doszło w piątek około godziny 9, gdzie zostaliśmy powiadomieni o tym, że na drodze wojewódzkiej 270 pomiędzy Lubrańcem a Brzesiem Kujawskim zderzyły się 4 pojazdy. Policjanci wstępnie ustalili na miejscu zdarzenia, że 27-letnia kierująca BMW nie zachowała bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego, uderzyła w jego tył. W wyniku tego zdarzenia Toyota przemieściła się na przeciwległy pas ruchu. Tam została uderzona przez pojazd marki ciężarowej Scania i dodatkowo jeszcze Toyota uderzyła w Hyundai'a. W wyniku tego zdarzenia kierująca Toyotą została zabrana do szpitala. No tu okazało się, że obrażenia ma powyżej dni 7 i w tej sprawie włosowscy policjanci będą prowadzić postępowanie, które będzie miało wyjaśnić dokładne okoliczności wypadku drogowego. Policjanci sprawdzili trzeźwość wszystkich uczestników tego zdarzenia i wszyscy byli trzeźwi. No natomiast przez weekend włosowscy policjanci również sprawdzali trzeźwość innych uczestników ruchu drogowego. No i tu okazało się, że w jednym przypadku kierujący pojazdem mechanicznym był nietrzeźwy oraz 2 rowerzystów również jechało w stanie nietrzeźwości. Nietrzeźwy kierujący pojazdem mechanicznym oprócz tego, że za jazdę w stanie nietrzeźwości, odpowie również za spowodowanie kolizji drogowej, do której doszło w Uniechowie, jest to gmina Fabianki. Do zdarzenia doszło w niedzielę, około w godzinach porannych, gdzie zostaliśmy powiadomieni o tym, że kierujący pojazdem Toyota dachował i po tym zdarzeniu oddalił się z miejsca zdarzenia. Kiedy policjanci prowadzili czynności na miejscu zdarzenia, zostaliśmy poinformowani o tym, że jeden ze strażaków ujął osobę, która miała kierować tym pojazdem i przekazał policjantom. Policjanci zatrzymali 32-latka. No tu okazało się, że przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało u niego 1,2 promila alkoholu we krwi. Policjanci zatrzymali od kierowcy prawo jazdy i teraz prowadzone jest postępowanie dotyczące spowodowania jazdy w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania kolizji drogowej. Dodatkowo policjanci zatrzymali 2 kierujących rowerami. 55-latek w miejscowości Chojny został zatrzymany przez policjantów z Lubienia Kujawskiego. Tu okazało się, że miał prawie 2 promile alkoholu. Natomiast 70-latek zatrzymany na terenie Włocławka przez policjantów ruchu drogowego miał 0,7 promila alkoholu. Za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości obaj kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
1: Jeszcze więcej pracy mieli włocławscy strażacy. Od piątku do niedzieli interweniowali aż 109 razy. Duża część

0: Część zgłoszeń miała związek z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem.
1: Intensywne opady deszczu, silne podmuchy wiatru spowodowały, że mieliśmy sporo zdarzeń związanych z usuwaniem skutków tych opadów i nawałnic. Powalone drzewa, które trasowały jezdnie, chodniki, drzewa, które gałęzie, które poprzewracały się na linie energetyczne, zarażały też linią energetyczną. Wspólnie tutaj działaliśmy też ze służbami energetycznymi, usuwając te zdarzenia. Miały miejsce też zdarzenia, które spowodowały uszkodzenia dachów na budynkach jednorodzinnych i gospodarczych. Ale też i pożary były. Pożary były, było też zdarzenia związane z pożarami, między innymi pożar samochodu na osiedlu Zazamcze, który też rozwinął się i uszkodził sąsiedni pojazd. Pożar budynku jednorodzinnego na osiedlu Michelin. Zdarzają się też alarmy fałszywe, to też w sytuacji, kiedy zadziałają systemy sygnalizacji pożarowej na przykład w budynkach, albo też i teraz nowoczesne urządzenia, na przykład iPhone gdzieś tam zdarza się, że te telefony, które mają właśnie te systemy gdzieś tam, to powiadamiają nas o zagrożeniu. No nie zawsze to zagrożenie występuje.
0: Jak zapowiadają służby, po tak intensywnym weekendzie nie ma jednak czasu na odpoczynek. Wraz z końcem wakacji na drogach może pojawić się więcej samochodów, dlatego policjanci i strażacy apelują o ostrożność i dostosowanie się do warunków. Koniec wakacji zbliża się wielkimi krokami. Rozpoczął się właśnie ostatni pełny tydzień letniego wypoczynku. To czas pierwszych podsumowań, ale też planowania, jak wykorzystać ostatnie dni wolnego. Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, jak zamierzają spędzić ten tydzień i jak oceniają tegoroczne wakacje.
2: Przyszłam z Irlandii na wakacje tutaj, do rodziny. I no fajnie jest.
3: Świetnie. Powiedz mi, czy już czujesz, że wakacje zbliżają się ku końcowi?
2: Tak.
3: Wracasz do szkoły, do pracy?
2: Do szkoły.
3: A jakie masz plany na ten ostatni tydzień wakacji?
2: Nie wiem, po prostu zakupy i takie rzeczy.
3: A kiedy wracasz do siebie, do kraju?
2: 1 września.
3: Czyli ostatni tydzień spędzasz tu?
2: Tak, dokładnie.
4: Oj, super.
3: Byliście państwo gdzieś, wyjeżdżaliście?
4: Tak.
3: Czyli czas tak urlopowo, ale też i praca, wszystko tak połączone.
4: Wszystko jedno razem, tak.
3: A czy już czujecie państwo, że to ostatni ten tydzień?
4: Tak, w dniu wyjazdu już tak mieliśmy, tak. Wyjazdu.
3: A jakie plany macie państwo na ten ostatni weekend gdzieś?
4: Teraz o zakupy, wyprawka szkolna i to tak, o.
5: Dzień dobry, świetnie, dziękuję.
3: Wyjazdowo, czy spędzała pani tak domkowo?
5: Wyjazdowo i domkowo.
3: A czy czuje już pani, że to ostatni weekend, ostatni tydzień wakacji?
5: To już chyba nawet widać po pogodzie, prawda?
3: Tak. Jakieś plany szczególne ma pani na ten ostatni weekend?
5: Roczek synka.
6: Pięknie, pięknie.
3: Wyjeżdżaliście państwo, spędzaliście ten okres wakacyjny w domku?
6: No niestety nie, nad morzem.
3: O, cudownie. Jak pogoda dopisała?
6: No tak w kartkę, ale w miarę fajnie.
3: I w jakim byliście państwo mieście?
6: W Gąskach.
3: Super, świetnie. Proszę powiedzieć, czy czujecie, że już koniec tych wakacji tak naprawdę zbliża się?
6: Ja uważam, że jeszcze nie. Będzie jeszcze pogoda.
3: O, to cudownie. Jest pan optymistą. Oczywiście. Jakieś plany na ten nadchodzący ostatni tydzień?
6: No, są plany, ale to nie jest związane z wakacjami.
2: To dobrze.
3: Wyjeżdżałaś gdzieś, czy spędzałaś w domku?
2: Byłam w górach.
3: Wow, świetnie. I w jakim rejonie gór?
2: W Zakopanem nad Morskim Okiem.
3: Czyli zwiedzałaś też tak spacerując po prostu?
2: Tak.
3: A czy czujesz, że to już ostatni tydzień wakacji?
2: Tak, zdecydowanie.
3: Jakie plany?
2: Nie wiem w sumie.
3: Odpoczywasz w domku?
2: No teraz raczej tak już. No byłam nad morzem i byłam też nad jeziorem i teraz przyjechałam też nad jezioro, tylko to jest kawałek stąd po prostu i niedługo będę odebrana.
3: Super, świetnie. A powiedz, czy już czujesz, że to ostatni tydzień wakacji wracasz do szkoły, do pracy później?
2: No wracam do szkoły, do liceum 3 klasy.
3: Świetnie. Jakie plany masz na ten ostatni tydzień?
2: No po prostu sobie poczylować nad jeziorem i chyba w sumie nic poza tym. Jeszcze książki tylko kupię.
7: Dobrze.
3: Wyjeżdżaliście gdzieś, zwiedzaliście coś?
7: No coś przez coś tak.
3: Gdzie byliście?
8: Wielka Brytania.
7: Dokładnie.
3: Wow, świetnie, super. Czy czujecie, że już ostatni tydzień wakacji przed nami?
7: Bardzo.
8: Trochę.
3: Wracasz do pracy, do szkoły?
7: Do szkoły.
3: O, no tak. A jakie macie plany na ten ostatni weekend, tydzień w sumie?
8: Absolutnie żadne.
7: Żadne, no.
9: Dziękuję, bardzo dobrze.
3: Wyjeżdżała pani, podróżowała?
9: Tak, byłam troszkę.

0: w Egipcie.
1: Świetnie.
0: To znaczy na troszkę, 2 tygodnie aż.
1: Super. A czy czuje pani, że już to ostatni ten tydzień wakacji?
0: No nie czuję, bo ja za 2 tygodnie znów wyjeżdżam do Grecji, także...
1: Cudownie. Czyli plany już ma pani na najbliższe.
2: Byliśmy nad morzem, byliśmy.
1: Cudownie, pogoda dopisała?
2: Tak, właśnie był tydzień, gdzie było około 30 stopni, także było super.
1: Świetnie. A czy już czujecie, że ostatni tydzień wakacji przed nami?
2: No my tak, bo ja jestem nauczycielem i córka też, także na pewno to odczuwamy. Jeszcze widzimy, że ludzie się krzątają, chodzą po książki z zeszytami, to już mówimy, chyba to już ostatni ten dzwonek.
1: A jakie plany na ten najbliższy tydzień?
2: No chyba nic, sam relaks w domu, jakieś jeszcze pewnie shopping też, zakupy. No i 1 września ruszamy na rozpoczęcie roku szkolnego.
3: Intensywnie.
1: Zwiedzałyście, panie, podróżowałyście?
3: Tak, z dzieckiem w łóżeczku, nocne wyprawy po mleko.
1: A, czyli był też i taki intensywny czas. A czy już czujecie, panie, że koniec wakacji, że to lato ku końcowi?
3: Tak, widać na załączonym obrazku.
1: Tak, ta pogoda nie rozpieszcza. A jakieś plany na ten najbliższy tydzień, końcowy sierpnia?
3: Nie, już były plany wakacyjne, już były Włochy, Szwajcaria.
4: Warto więc wykorzystać te ostatnie dni lata na to, na co później może już zabraknąć czasu. Jeszcze jeden spacer, spotkanie ze znajomymi, wyjazd albo po prostu spokojny dzień bez budzika. Wakacje powoli się kończą, ale przed nami jeszcze kilka dni, żeby dobrze je domknąć.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: naszym regionie rozpoczął się czas dożynek. To tradycyjny ludowy obrzęd dziękczynny za ukończenie żniw i prac polowych. Rolnicy tworzą duże, piękne wieńce oraz wypiekają tradycyjny chleb. W Brześciu Kujawskim barwny korowód dożynkowy przeszedł z kościoła świętego Stanisława na targowisko miejskie, gdzie odbyły się główne uroczystości.
1: Każdego roku chcemy podziękować wszystkim rolnikom za pracę, za trud, za bezpieczeństwo żywnościowe. W tym roku te dożynki mają jeszcze szerszy wymiar, bowiem są to dożynki też o charakterze diecezjalnym. Bardzo cieszymy się z licznych delegacji, gości, którzy nas zaszczycili.

0: dzisiaj swoją obecnością. Ja powiedziałem dzisiaj, że mieliśmy duże wątpliwości, jak zorganizować to święto, bowiem ten rok nie był łatwy dla polskiego rolnika. Natomiast myślę, że kultywowanie tradycji jest niezmiernie ważne, żeby pokazywać pokoleniom naszych dzieci, wnuków, jak się świętuje, jak się dziękuję za plony. Cieszę się, że pogoda dopisała. Mam nadzieję, że będziemy teraz już tylko smakować, świętować i ta koncertowa część się zapowiada też bardzo, bardzo muzycznie i apetycznie, więc wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do Brześcia Kujawskiego.
1: A co jest najważniejszego w dożynkach? Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
0: Tak jak ja mówiłem dzisiaj, to musi być wspólna inicjatywa, więc dziękuję księdzu Maciejowi za to, że razem robimy to od wielu, wielu lat. Msza Święta ma wymiar oczywiście religijny, ale to też jest podziękowanie Bogu za plony i za tą ciężką pracę polskich rolników. Dożynki mi się kojarzą z chlebem, więc tego chleba dzisiaj naprawdę upieczonego przez delegację było bardzo, bardzo dużo i myślę, że nie ma dożynek bez chleba i nie ma naszego życia bez chleba i to jest chyba ten wymiar taki bardzo edukacyjny, ale taki też pokazujący, co jest ważne w życiu, więc chleb do dożynki.
1: Jakie słowa przekazał pan burmistrz wszystkim rolnikom?
0: Ja przede wszystkim dziękuję za pracę, ale też staram się każdego dnia zrozumieć tą niepewność, nie tylko wynikającą z pogody, ale z tego, co być może nam grozi, jeśli chodzi o otwarcie rynków rolno-spożywczych. Więc życzę dużo wytrwałości. Jako samorząd będziemy na pewno wspierać i infrastrukturalnie, ale też wszystkie inicjatywy, czy stowarzyszeń, czy jakby organizacji rolniczych, więc jesteśmy otwarci jako samorząd. Życzę wytrwałości, dużo, dużo lepszych lat, jeśli chodzi o plony i dobrych cen, bardzo dobrych cen na przyszłość.
2: Jesteśmy na dożynkach, które są dziękczynieniem najpierw Bogu, no i oczywiście ludziom, zwłaszcza tym, którzy pracują w rolnictwie, w różnych zresztą wymiarach, bo to nie jest tylko, jak dobrze wiemy, dzisiaj taka typowa praca rolnicza, ale jest wiele oczywiście maszyn i urządzeń, a więc są także nowe zawody rolnicze i wszystkim im dziękujemy. Myślę, że to jest ważny dzień, abyśmy sobie przypomnieli, tak jak to bardzo ładnie starosta dożynek powiedział, że ten chleb, który łatwo kupujemy, stosunkowo łatwo go otrzymujemy, jest wynikiem jednak długotrwałej pracy bardzo wielu ludzi i dlatego dzisiaj za to tym ludziom dziękujemy, prosząc także, aby ci ludzie mieli w dalszym ciągu siłę i gotowość pracy dla innych, bo dobrze wiemy, że wcale nie jest to prosta praca z różnych powodów w rolnictwie, z różnych zresztą przyczyn i związanych z tym, że wiele osób młodych opuszcza dzisiaj wioski. Także, o czym często słyszymy, że zewnętrzne okoliczności, także polityczne, unijne wskazania wcale nie sprzyjają pracy rolnika. Także taka konkurencyjność, która nie jest często konkurencyjnością uczciwą, a więc jest wiele trudności, które z tą pracą są związanych i dlatego trzeba tym ludziom dziękować i bardzo ich wspierać.
1: Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
2: Dożynki by nie byłyby dożynkami przede wszystkim bez modlitwy, jeśli jesteśmy wierzący, bo odnosimy to do Boga. Dożynki nie byłyby dożynkami, gdybyśmy nie mieli wieńców dożynkowych, byśmy nie mieli chleba z tegorocznego zboża, którym się możemy podzielić, no i także jakiejś formy takiej zdrowej zabawy, aby także cieszyć się między sobą.
3: Jak co roku świętujemy, dziękujemy rolnikom, to jest dobry moment, żeby sobie przypomnieć, dzięki komu mamy codziennie chleb na naszych stołach, dzięki którym mamy bezpieczeństwo żywnościowe, bo na co dzień mam wrażenie, niektórzy o tym zapominają, myślą, że wystarczy iść do sklepu i ta żywność po prostu w tym sklepie jest. Tą żywność dostarczają polscy rolnicy i musimy być im wdzięczni. To jest też święto całe wsi, bo święto wszystkich społeczników, którzy tutaj działają, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, wszystkich samorządowców i naprawdę jesteśmy im bardzo wdzięczni za to, że tworzą na wsi taką prawdziwą wspólnotę.
1: Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
3: Myślę, że przede wszystkim bez chleba, chleba pieczonego właśnie z tegorocznych zbóż, to jest piękna tradycja, bez wieńców także dożynkowych, bo to jest piękna tradycja, która jest kontynuowana, mimo że ona wymaga bardzo dużo wysiłku i praktycznie już rok wcześniej panie zazwyczaj, które te wieńce plotą, planują, jak ten wieniec ma wyglądać. To jest naprawdę piękna tradycja, ja się cieszę, że ona

0: jest cały czas kultywowana.
1: Jakie słowa pani poseł by skierowała wszystkim rolnikom teraz, po prostu bezpośrednio?
0: Przede wszystkim życzę im wszelkiej pomyślności, zdrowia, tego, żeby się nie poddawali. Ja wiem, że ten rok był bardzo ciężki, ja wiem, że ta pomoc, na którą czekali, nie przyszła, ale nie poddawajcie się, to, co robicie, naprawdę jest niezwykle ważne i na pewno my będziemy robić wszystko, żeby ta praca była odpowiednio doceniona.
2: Wszystkim rolnikom, wszystkim sadownikom, wszystkim pszczelarzom, wszystkim tym, którzy pracują na gospodarstwach, bo przecież teraz to często naprawdę duże przedsiębiorstwa, ale także rodzinom, rolników, bo faktycznie to jest taka wyjątkowa gałąź gospodarki, dlatego że jednak to bezpieczeństwo żywnościowe jest czymś szczególnym, wyjątkowym i my musimy po prostu o to nasze rolnictwo dbać. Ale dzisiaj charakter dożynek, które są organizowane na terenie w poszczególnych gmin, one się zmieniło, dlatego że to już dzisiaj nie jest święto, które gromadzi tylko i wyłącznie rolników, ale wszystkich mieszkańców poszczególnych lokalnych społeczności, bo często gminy nie mają swoich świąt miast czy powiatów, jak mają inne jednostki samorządu terytorialnego, ale mają właśnie dożynki i spoglądając na przekrój społeczeństwa, faktycznie mamy przedstawiciele wszystkich zawodów, wszystkich grup społecznych. W związku z tym święto całego samorządu i dzisiaj spotykamy się po to, żeby świętować. Pogoda dzisiaj nieco lepsza niż w dniu wczorajszym, pozwala na to, żeby się spotkać, pozwala na to, żeby świętować i mam nadzieję, że faktycznie tak dzisiaj w Brześciu Kujawskim do samego końca będzie, ale przede wszystkim mam nadzieję, że ten samorząd, ale i rolnicy dalej będą się właściwie rozwijać. My jako ta większość parlamentarna, jako rząd staramy się robić wszystko, żeby tak właśnie było, czyli i wzmacniać i polskie rolnictwo, nie tylko o tym mówić, jak niektórzy mają to w zwyczaju, a niekoniecznie to robili. I tak samo z samorządem, ale faktycznie robić jeszcze raz, robić jak najwięcej w tym kierunku. Ale to też warto moment, żeby przypomnieć, jak ważna jest dla nas Unia Europejska. Dla całego kraju pod względem tego, że daje nam poczucie bezpieczeństwa, ale właśnie na przykładzie polskiej wsi najlepiej widać, jaki dobry wkład, taki ekonomiczny miała ta wspólnota europejska. Więc nie ulegajmy tym niektórym złym potrzebom, które kwestionują naszą przynależność do Unii Europejskiej, bo Unia jest dobra, potrzebna i myślę, że właśnie przy okazji dożynek warto o tym w poszczególnych gminach przypominać.
1: Czego pan poseł by życzył teraz wszystkim rolnikom, teraz w tej chwili?
2: Teraz w tej chwili tego, żeby kolejny rok był lepszy, bo faktycznie ten rok nie był łatwy dla rolników, ale rolnicy, tak jak powiedziałem w wystąpieniu, to jest tak harda grupa, pełna tego dobrego uporu, która nie poddaje się po jednym trudnym roku i wiary w to, że kolejny rok będzie lepszy, bo jestem przekonany, że taki będzie. No, po każdej burzy wychodzi słońce i mam nadzieję, że po tym złym roku kolejny będzie po prostu lepszy.
3: Święto rolników, diecezjalne święto w Brześciu Kujawskim. Po raz kolejny zaczęliśmy, to jest tradycja już od wieczoru, zaczynamy świętować w kościele mszą świętą, którą celebrował biskup. Ciężka praca rolników zostaje doceniona. Dzisiaj dziękujemy im za to, że pracują na rzecz naszej społeczności. To powoduje, że jesteśmy niezależni żywnościowo, ale to też święto wszystkich mieszkańców. To jest święto mieszkańców, którzy mieszkają na wsi, w mieście. Wszyscy gdzieś tam jesteśmy związani z jakąś uprawą, czasami ktoś tam ma jakieś działki. Dlatego też świętujemy to, że akurat zaczął się okres, w którym zbieramy plony, które ziemia nam przyniosła. No i z tego miejsca też chciałbym tutaj wszystkim rolnikom podziękować jeszcze raz i życzyć im zadowolenia z ciężkiego zawodu, który wykonują, satysfakcji, ale także docenienia przez inne osoby, docenienia ich płodów rolnych, które powinni sprzedać w odpowiednich cenach.
1: A bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
3: No przede wszystkim z chleba i tutaj tym chlebem się dzieliliśmy. Dzieliliśmy tym chlebem, to jest taka tradycja i myślę, że przez długi okres czasu jeszcze tak zostanie.
4: Jesteśmy w bardzo dobrej lokalizacji, jeżeli chodzi o Brześć Kujawski, ponieważ jesteśmy wśród najlepszych rolników naszego chociażby powiatu włocławskiego, ale i nie tylko, bo i poziom naszego rolnictwa jest bardzo wysoki. Dożynki zostały połączone w dożynki.

0: czynniki gminno-parafialno-diecezjalne i chcę tutaj podkreślić, że jest to też wyróżnienie dla Brześcia Kujawskiego, jeżeli chodzi o diecezję włocławską. Mieliśmy także przedstawicieli z wieńcami z diecezji włocławskiej, ale najwięcej było chlebów i wieńcy złożonych przez mieszkańców tutaj Brześcia Kujawskiego. Brześć Kujawski należy do gminy rozwijającej się pod względem gospodarczym, nie tylko w rolnictwie, ale i także w przemyśle. Mamy cały obszar gospodarczy, który się bardzo szybko rozwija i daje pracę ludziom. Nie tylko z Brześcia Kujawskiego, ale także z miasta Włocławka i z całego powiatu włocławskiego. Dlatego wyróżnienie Brześcia dożynkami gminno-parafialno-diecezjalnymi jest w pełni uzasadnione. A same dożynki, po to się spotykają wszyscy na dożynkach, żeby się z jednej strony integrować, ale z drugiej strony także podkreślić, że na chleb pracują wszyscy. Rolnicy, którzy uprawiają ziemię, ale i przetwórcy, którzy przerabiają zboże na mąkę i przemysł piekarniczy, który wypieka różnego rodzaju pieczywo. A wszystko to się składa na tak zwane bezpieczeństwo żywnościowe kraju i pod tym względem możemy powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni. Jeżeli mamy zagrożenia, to tylko militarne. Dlatego róbmy wszystko, żeby się integrować na takich uroczystościach, żeby była zgoda w narodzie, żeby była zgoda między państwami, po to, żeby nie było wojen. Bo wojna niszczy gospodarkę, a nie ją rozwija. Chcę też także podkreślić, że my mamy bardzo dobrze wykształconych rolników, którzy dzisiaj mają, czy muszą wykonywać wielozawodowość. To nie tylko oranie, sianie i zbieranie, ale przede wszystkim ekonomia, czyli ołówek, myślenie, komputer, liczenie. To także elektronika, na której trzeba się znać. To także administracja, czyli składanie odpowiednich wniosków do różnych instytucji, które dofinansowują polską wieś i nasze rolnictwo. Ale także mechanik, czyli rolnik musi być w tym zakresie samowystarczalny. Dlatego w naszym województwie kujawsko-pomorskim ponad 40% młodych rolników mamy z wyższym wykształceniem. I ta tendencja rośnie. I to cieszy, że będą następcy, że będzie się wieś rozwijała. Trzeba też powiedzieć, że spada liczba gospodarstw. Bo drobne gospodarstwa, nie mające często następców, są przejmowane przez sąsiadów, którzy się powiększają. Ochrona ziemi państwowej, którą parlament ostatnio uchwalił, też ku temu służy. Ale my jesteśmy w terenach, gdzie tych państwowych zasobów ziemi mamy niewiele. W innej części naszego województwa i kraju jest ich znacznie więcej. Podsumowując, dzisiaj jest czas na świętowanie, na wyrażanie wdzięczności tym, którzy dla nas wszystkich pracują, a inaczej mówiąc, my wszyscy pracujemy dla innych, żeby w przyszłość wejść w zgodzie, a nowe plony, nowe działania, żeby były bardziej skuteczne i satysfakcjonujące tych, którzy na nie pracują. Wszystkiego dobrego dla polskich rolników, zarówno indywidualnych, jak i tych zrzeszonych w samorządach, zrzeszonych w organizacjach społecznych, kołach gospodyń wiejskich, strażach pożarnych, czyli wszystkich, którzy działają na rzecz drugich osób. Gratuluję i życzę dobrej przyszłości.
1: A czego pan by życzył wszystkim rolnikom?
2: Ceny na nasze produkty na pewno. No i dobrej pogody lepszej na pewno.
3: Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy dla wszystkich rolników i powinniśmy docenić ich ciężką pracę. I myślę, że...
4: Szanowni Państwo...
3: Myślę, że powinniśmy się cieszyć i kultywować tą tradycję, która jest naprawdę piękna, bo dożynki jednoczą wszystkich nas jako społeczeństwo.
1: Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
3: Bez ludzi, którzy tutaj przychodzą, bez naszych sąsiadów, bez czego jeszcze?
2: Bez chleba, bez wieńców tutaj przygotowanych.
1: Co dzisiaj pani przygotowały na dożynki?
5: Dzisiaj miałyśmy takie zadanie, żeby przygotować sery białe na różne sposoby. No i to żeśmy uczyniły, tak? Jak widać, jest fajnie kolorowo.

0: A przede wszystkim apetycznie bardzo, tak? Że tak powiem, na własnym wypieczonym chlebku przez naszą koleżankę.
1: A czym dla pani są dożynki?
0: No, dożynki dla nas przede wszystkim są podziękowaniem za trud i pracę naszych drogich rolników, tak? Bo to tak naprawdę musimy doceniać ich trud, zaangażowanie, pracę, którą na co dzień wykonują, bo to dzięki nim tak naprawdę możemy dzisiaj zjeść ten chlebek, bo muszą uprawić to zboże, później je zebrać, żebyśmy mogli mieć z niej mąkę, wypiekać te cudne, przepyszne chlebki, tak? I myślę, że to jest główny wyraz i naprawdę musi ten szacunek dla tego rolnika niestety być, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie jest tak, jak jest.
1: Co pani przygotowała na tegoroczne dożynki pysznego?
2: Dzisiaj przygotowałyśmy ciasta drożdżowe przede wszystkim ze śliwkami, pączki, wafelki, kokosankę, takie rogaliki, wafelki, kostkę taką czekoladową z wiórkami kokosowymi. No takie mieliśmy. Do tego mamy jeszcze kawę i herbatę dla gości, jak ktoś sobie życzy.
1: A czym dla pań są dożynki?
2: No dożynki to dla mnie to jest wielkie święto, święto rolników, święto chleba, które no daje nam ten chleb. Rolnik musi ciężko pracować, żeby te zboże zebrać. Potem ucztujemy dożynkami.
1: A czego pani by życzyła wszystkim rolnikom?
2: No ja bym rolnikom życzyła czego? No dużo zdrowia też, ale i pogody, żeby mogli ten chleb, to zboże zebrać, żebyśmy mieli co jeść.
3: Dziękuję.
2: Dziękuję również. I mam powiedz, jak cię imię, chciałbym zatańczyć zanim wieczór minie, chcę się poznać twoje pragnienie.

Kujaw, żyjecie! Już obudzeni czy jeszcze nie? Dobrze, obudzeni! Dobrze. Proszę. Noże szampana, czerwone wino,

Na pewno wszyscy obudzeni jesteście? Na pewno? Do teraz śpiewacie, teraz tylko wy.

Macie ręce w górę, ej! Żyją, proszę! I nie może!

że gdy wracałem do domu po ciężkiej nocy, no bo miałem numer i kocham jej oczy jeszcze tak.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

0: rozwoju regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat i środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Mimo deszczowej i pochmurnej pogody, wielu wrocławian i mieszkańców naszego regionu udało się na zakupy na Biojarmark. Organizatorem wydarzenia jest Wrocławska Strefa Natury. Dużym zainteresowaniem jak zawsze cieszyły się stoiska z nabiałem oraz wędlinami. Część wystawców regularnie pojawia się na wrocławskim Starym Rynku, a kramy innych są widywane nieco rzadziej. Do tych drugich należą totalne octy.
1: Octy wytwarzane metodą naturalnej fermentacji, octy robione z owoców, z naszych własnych owoców, owoców tak zwanych niepryskanych, czyli takich, które rosną bez stosowania żadnej chemii oraz nie tylko z owoców, ale też z ziół. Ciekawostka, można wytwarzać octy z ziół ogrodowych, na przykład z tymianku, z mięty, z oregano, no i z ziół takich zbieranych, dziko rosnących, zbieranych ręcznie, na przykład z kwiatu czarnego bzu. To jest octet, który jest jednym z pyszniejszych octów.
2: Gdzie poza Biojarmarkiem można was spotkać?
1: Poza jarmarkiem jesteśmy z Wielkopolski, Kościelec, koło koła. Tam ja wytwarzam te octy, no i tam można u mnie nabywać na miejscu, ale też na różnego rodzaju festiwalach takich dotyczących rękodzieła na terenie całej Polski praktycznie jesteśmy. Można nas spotkać, można nas tam nabyć nasze produkty.
0: Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem kupujących.
1: Jak najbardziej. Na lokalnym rynku nasze octy podbijają właściwie ten rynek, dlatego że mamy bardzo szeroki asortyment. Jest tych octów naprawdę duży wybór i no, są naprawdę bardzo, bardzo pyszne, a przede wszystkim są dobrze zrobione. Co to znaczy? To znaczy, że są bardzo dojrzałe. Nasze octy długo fermentują. To jest proces naturalnej fermentacji, który jest bardzo powolny. I taki ocet potrzebuje roku czasu, żeby można go było rozlać w butelki.
2: A czy jest jakiś produkt wśród innych, który wyróżnia się najbardziej, który jest taki najbardziej popularny?
1: Najbardziej popularnym jest ocet jabłkowy, to jest oczywiste, wszyscy go znają. Ten ocet stoi na półkach we wszystkich sklepach. Natomiast u nas tych oców jabłkowy jest też oczywiście, bo on być musi. No, ja nie przeczę, jest też doskonałym octem. Ale tych oców u nas jest dużo więcej. No ja właśnie uwielbiam ocet z kwiatu czarnego bzu. Jest przepyszny, ale też jest bardzo wartościowy, bo zawiera dużo takich cennych związków, które są potrzebne naszemu organizmowi i które wspierają nasz organizm.

0: Wszystkie produkty, które można nabyć na biojarmarku, są wykonywane naturalnie. Są bardzo zdrowe i pożywne.
1: Ja się moją sztukę, że tak powiem, zdrowotno-leśną inspiruję przede wszystkim ziołami. Chodzę dużo do lasu, można znaleźć u mnie grzyby funkcjonalne, wszystko jest zbierane przeze mnie, ziołowe, leśne syropy, tak, i przez partnera również, żeby nie było. Mamy maści przeciwbólowe, dużo naturalnych kosmetyków bez chemii, głównie ziołowych na olejach kokosowych. No i generalnie dużo zdrowia zamkniętych w słoiczkach i w butelkach.
0: Czy te produkty cieszą się dużym zainteresowaniem wśród ludzi?
1: Jak najbardziej. Uważam, że teraz ludzie coraz bardziej chcą świadomie i zdrowo się odżywiać, leczyć się, tudzież wspierać swoje zdrowie bez użycia medykamentów, farmaceutyków.
0: A czy jest jakiś produkt, który się najbardziej wyróżnia, który jest najbardziej popularny wśród ludzi?
1: Jeżeli chodzi o moje produkty, to najbardziej syropy imbirowe. To takie porządne szoty są. Można je pić z wodą, z kawą, z herbatą albo po prostu tak bezpośrednio z butelki. To jest świeżo wyciskany sok z imbiru, z miodem, z cytrusami. No i ten na przykład jest syrop pięciu przemian według medycyny chińskiej. Tam jest cynamon, kardamon, anyż, goździki, kurkuma i dużo chili.
0: Kupujący tym razem mieli okazję kupić wędzone ryby. Wybór był bardzo duży. Największym zainteresowaniem cieszyła się polędwica z jesiotra.
2: U mnie głównie ryby wędzone. Wędzone w sposób tradycyjny, tak jak to się dawniej robiło. Wędzimy olchą, suchą, okorowaną. Ceglane wędzarnie, takie stare, opalane, właśnie jak wspomniałem, olchą. I głównie tylko sól używana do marynaty. Nic więcej tutaj praktycznie nie ma.
0: Czy te produkty cieszą się dużym zainteresowaniem?
2: Dużym, naprawdę dużym. Ludzie są świadomi na chwilę obecną, wiedzą co jedzą i szukają.
0: A czy jest jakiś produkt, który cieszy się najbardziej zainteresowaniem?
2: Jak najbardziej. Bardzo fajna polędwica z jesiotra. Już nie mam, na dzisiaj podkreślam, już nie mam. Szynki Suma, która wygrała nawet konkurs w tym roku na wiosnę Smaki Regionu Województwa Łódzkiego.
0: Biojarmark we Włocławku odbywa się cyklicznie w każdą drugą niedzielę miesiąca na Starym Rynku. W godzinach od 10 do 14. Wydarzenie promuje zdrową żywność, ekologiczne i tradycyjne wyroby oraz unikatowe rękodzieło. W naszym regionie rozpoczął się czas dożynek. To tradycyjny ludowy obrzęd dziękczynny za ukończenie żniw i prac polowych. Rolnicy tworzą duże, piękne wieńce oraz wypiekają tradycyjny chleb. W Brześciu Kujawskim barwny korowód dożynkowy przeszedł z kościoła świętego Stanisława na targowisko miejskie, gdzie odbyły się główne uroczystości.
3: Każdego roku chcemy podziękować wszystkim rolnikom za pracę, za trud, za bezpieczeństwo żywnościowe. W tym roku te dożynki mają jeszcze szerszy wymiar, bowiem są to dożynki też o charakterze diecezjalnym. Bardzo cieszymy się z licznych delegacji, gości, którzy nas zaszczycili dzisiaj swoją obecnością. Ja powiedziałem dzisiaj, że mieliśmy duże wątpliwości, jak zorganizować to święto, bowiem rok nie był łatwy dla polskiego rolnika. Natomiast myślę, że kultywowanie tradycji jest niezmiernie ważne, żeby pokazywać pokoleniom naszych dzieci, wnuków, jak się świętuje, jak się dziękuję za plony. Cieszę się, że pogoda dopisała. Mam nadzieję, że będziemy teraz już tylko smakować, świętować i ta koncertowa część się zapowiada też bardzo, bardzo muzycznie i apetycznie, więc wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do Brześcia Kujawskiego.
0: Dożynki w Brześciu miały charakter diecezjalno-parafialny, więc nie mogło zabraknąć na nich biskupa Krzysztofa Wędkowskiego.
4: Jesteśmy na dożynkach, które są dziękczynieniem najpierw Bogu, no i oczywiście ludziom, zwłaszcza tym, którzy pracują w rolnictwie, w różnych zresztą wymiarach, bo to nie jest tylko, jak dobrze wiemy, dzisiaj taka typowa praca rolnicza, ale jest wiele oczywiście maszyn i urządzeń, a więc są także nowe zawody rolnicze i wszystkim im dziękujemy. Myślę, że to jest ważny dzień, abyśmy sobie przypomnieli, tak jak to bardzo ładnie starosta dożynek powiedział, że ten chleb, który łatwo kupujemy, stosunkowo łatwo go otrzymujemy, jest wynikiem jednak długotrwałej pracy bardzo wielu ludzi i dlatego dzisiaj za to tym ludziom dziękujemy, prosząc także, aby ci ludzie mieli w dalszym ciągu siłę i gotowość pracy dla innych, bo dobrze wiemy, że wcale nie jest to prosta praca z różnych powodów w rolnictwie, z różnych zresztą przyczyn i związanych z tym, że wiele osób młodych opuszcza dzisiaj wioski, także oczywiście

0: często słyszymy, że zewnętrzne okoliczności, także polityczne, unijne wskazania wcale nie sprzyjają pracy rolnika.
1: Dożynki były również okazją do spotkania przy stoiskach gastronomicznych przygotowanych przez sołectwa, koła gospodyń wiejskich oraz restaurację Wajcha. Rozstrzygnięto także konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, podkreślając znaczenie pielęgnowania lokalnych zwyczajów i dziedzictwa kulturowego.
2: Święto rolników, diecezjalne święto w Brześciu Kujawskim. Po raz kolejny zaczęliśmy, to jest tradycja już od...

0: zostaje doceniona. Dzisiaj dziękujemy im za to, że pracują na rzecz naszej społeczności. To powoduje, że jesteśmy niezależni żywnościowo, ale to także święto wszystkich mieszkańców. To jest święto mieszkańców, którzy mieszkają na wsi, w mieście. Wszyscy gdzieś tam jesteśmy związani z jakąś uprawą, czasami ktoś tam ma jakieś działki. Dlatego też świętujemy to, że akurat zaczął się okres, w którym zbieramy plony, które ziemia nam przyniosła.
1: Wszystkim rolnikom, wszystkim sadownikom, wszystkim pszczelarzom, wszystkim tym, którzy pracują na gospodarstwach, bo przecież teraz to często naprawdę duże przedsiębiorstwa, ale także rodzinom rolników, bo faktycznie to jest taka wyjątkowa gałąź gospodarki, dlatego że jednak to bezpieczeństwo żywnościowe jest czymś szczególnym, wyjątkowym i my musimy po prostu o to nasze rolnictwo dbać. Ale dzisiaj charakter drużyny, które są organizowane na terenie poszczególnych gmin, one się zmieniło, dlatego że to już dzisiaj nie jest święto, które gromadzi tylko i wyłącznie rolników, ale wszystkich mieszkańców poszczególnych lokalnych społeczności, bo często gminy nie mają swoich świąt miast czy powiatów, jak mają inne jednostki samorządu terytorialnego, ale mają właśnie dożynki i spoglądając na przekrój społeczeństwa, faktycznie mamy przedstawiciele wszystkich zawodów, wszystkich grup społecznych.
2: Szersza relacja z dożynek w Brześciu Kujawskim w magazynie Pulsometr.
3: Miniony weekend upłynął we Wrocławku pod znakiem przedsiębiorczości. Po rocznej przerwie odbyła się kolejna edycja Włocławskiego Festiwalu Przedsiębiorczości. Wydarzenie ponownie przyciągnęło wystawców i mieszkańców naszego miasta.
4: Wyjątkowe święto wrocławskich przedsiębiorców, ale nie tylko, bo również mieszkańców. Święto, które ma przede wszystkim pokazać mieszkańcom naszego miasta to, w jaki sposób funkcjonują nasi przedsiębiorcy, w jaki sposób prowadzą swój biznes, ale też ma dać możliwość do zapoznania się z ofertą właśnie naszego lokalnego biznesu, a prawda jest taka, że najważniejsze w lokalnej gospodarce jest to, żeby właśnie tą lokalną gospodarkę wspierać. Pogoda, można powiedzieć, że nas nie rozpieszcza, jest bardzo gorąco, ale mimo wszystko liczymy na to, że mieszkańcy naszego miasta pojawią się dzisiaj tutaj właśnie w parku na Słodowie i wspólnie z nami, zarówno dzisiaj, jak i w sobotę, będą chcieli celebrować właśnie święto wrocławskiej przedsiębiorczości.
5: A jakie atrakcje dla dzisiejszych oglądających?
4: Oj, atrakcji jest bardzo wiele. Przede wszystkim my zadbaliśmy o wielkie grillowanie. My mówimy tutaj o Wrocławskim Centrum Biznesu, ale każdy z przedsiębiorców na swoim stoisku również przygotował coś, co powinno przyciągnąć mieszkańców i zachęcić do wspólnego świętowania.
3: Na odwiedzających czekały atrakcje dla dzieci i młodzieży, konkursy oraz bogata strefa gastronomiczna. Swoją ofertę zaprezentowali także nowi wystawcy, którzy przygotowali dla gości dodatkowe atrakcje i konkursy.
6: Jesteśmy pracownią balonową, dekoracji balonowych. I przygotowujemy takie kompleksowe dekoracje przyjęć. Zajmujemy się też przystrajaniem lokali usługowych. Mamy kilka realizacji, także w zanadrzu. Natomiast głównie faktycznie są to przyjęcia rodzinne, chrzciny, komunie, urodziny, osiemnastki, sześćdziesiątki, no po prostu cały zakres.
5: A na jakim obszarze Państwo działacie?
6: Głównie Włocławek i okolica.
7: Jestem z autobusu Energia Intaksja, jestem pedagogiem, trenerem umiejętności społecznych, technikiem usług kosmetycznych, animatorem, trenerem zajęć ruchowych. Stworzyłam taki program rozwoju emocjonalnego, ruch, emocje, zabawa, no bo dzieci i dorośli też najlepiej się bawią i uczą podczas zabawy. Więc to jest program, który ma wszystko połączone. Piszę bajki terapeutyczne, które też tutaj są do zobaczenia, piosenki i robię zajęcia ruchowe, gdzie dzieci wymyślają razem ruchy, bo mają tą sprawczość i wtedy jeszcze bardziej są tacy dumni. Podnoszę ludzi na samoocenie, no bo niestety mamy smutnych ludzi, kochanych, wspaniałych, ale tego smutku jest dużo. Jestem pozytywną osobą, która uwielbia się bawić i jeżeli mogę to jeszcze przekształcić w pomoc, no to jeszcze lepiej. Będzie tak, autobusowa joga, tutaj mamy karty z emocjami, mamy różnego rodzaju karty pracy, które też sama przygotowałam, unboxiki, przypinki, tube emocji z magicznymi pytaniami, które naprawdę ruszają po emocjach, bo ludzie dbają o wszystkich dookoła, a zapominają dbać o tej najważniejszej osobie, czyli o sobie. Będą kolorowanki, mamy tutaj dużo gier, właśnie stricte o emocjach, więc wszystko, co robi dobrze ludziom od środka. Cukierki też mamy, ale mało słodyczy, proszę.
8: Dzisiaj można spróbować wejść na koło akrobatyczne, zrobić sobie zdjęcie,

0: spróbować podstawowych figur. Można też razem z nami coś zatańczyć i wygrać nagrody poprzez spróbowanie swoich sił na kole.
1: Na czym polega ten konkurs dzisiaj?
0: Wystarczy tylko polubić naszą stronę, zrobić sobie zdjęcie tutaj na kole i losujemy nagrodę. Można wygrać koszulkę, długopis, no różne gadżety, plecak, także warto spróbować.
2: Jesteśmy sponsorem tutaj głównego konkursu, w którym do wygrania będzie sesja całodzienna u nas w studiu. A ja jestem tutaj z naszymi gadżetami promocyjnymi. Można sobie przyjść, zawsze porozmawiać też, dowiedzieć się czegoś na temat tatuaży, ich wykonania, terminów, a przy okazji wziąć sobie jakąś naklejeczkę, obejrzeć nasze katalogi, pracę, smyczkę i tak dalej.
1: Festiwal był również okazją do bezpośrednich rozmów lokalnych przedsiębiorców z mieszkańcami. Tegoroczna edycja jest już za nami i wszystko wskazuje na to, że wydarzenie ponownie stanie się ważnym punktem wakacyjnego kalendarza imprez we Wrocławku.
3: Ratusz ogłosił przetarg na budowę osiedlowego placu zabaw na osiedlu Rybnica wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem wielofunkcyjnym oraz parkiem Rybnica. Projekt będzie realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Rybnica i stanowi funkcjonalnie powiązaną całość z parkiem Rybnica, w ramach którego zaplanowano wykonanie ścieżek tematycznych, budowę miejsc postojowych oraz montaż elementów małej architektury przy zachowaniu istniejącej zieleni.
4: Tak jak deklarowałem i w trakcie wyborów, kiedy w kampanii wyborczej zadeklarowałem, że zbudujemy na osiedlu Rybnica park, a później w budżecie obywatelskim w 2025 roku mieszkańcy jeszcze dodatkowo zaproponowali budowę boiska oraz placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Oba projekty w sensie dokumentacji wykonaliśmy, ponieważ te dwie inwestycje znajdują się właściwie w sąsiedztwie. Ogłosiliśmy przetarg z podziałem na dwa zadania. Czekamy na oferty potencjalnych wykonawców, natomiast i jedno i drugie, trzeba to jasno podkreślić, jest efektem realizacji potrzeb jasno wyartykułowanych przez mieszkańców Wrocławka, w tym wypadku mieszkańców osiedla Rybnica.
3: To nie koniec inwestycji miejskich na Rybnicy. Miasto chce przebudować drogę.
4: Jesteśmy w trakcie projektowania też przebudowy samej ulicy Rybnickiej. Przebudowy, która też jest przez mieszkańców tej części naszego miasta od wielu, wielu lat oczekiwana. Aktualnie ten projekt, koncepcja znajduje się w ocenie oddziaływania na środowisko, dlatego że odcinkowo to będzie przebudowana ulica Rybnicka na ponad 3 kilometrach, więc tutaj ta procedura oddziaływania na środowisko jest obligatoryjna. Natomiast po realizacji tej inwestycji, no, ta część miasta zyska przede wszystkim bezpieczną, równą drogę, ale z chodnikami i odseparowaną drogą rowerową, która właściwie stanie się takim kręgosłupem tego osiedla, więc myślę, że dużo dobrych zmian dla tej części naszego miasta w najbliższym czasie się zadzieje.
3: Miasto powoli przygotowuje się do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Dojdzie do kilku zmian. Mieszkańcy zyskali prawo do poparcia aż 3 wybranych inicjatyw, co zwiększa szanse na wybór różnorodnych zadań. Wnioski dzielone są w nowej formule na pulę ogólnomiejską oraz instytucjonalną. Za nami wyjątkowo pracowity weekend dla służb w regionie. Na wrocławskich drogach policjanci odnotowali 14 zdarzeń, w tym jeden wypadek i 13 kolizji. Mundurowi zatrzymali również 3 nietrzeźwych kierujących, jednego kierowcę samochodu oraz 2 rowerzystów.
5: Do wypadku doszło w piątek około godziny 9, gdzie zostaliśmy powiadomieni o tym, że na drodze wojewódzkiej 270 pomiędzy Lubrańcem a Brzesiem Kujawskim zderzyły się 4 pojazdy. Policjanci wstępnie ustalili na miejscu zdarzenia, że 27-letnia kierująca BMW nie zachowała bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego, uderzyła w jego tył. W wyniku tego zdarzenia Toyota przemieściła się na przeciwległy pas ruchu. Tam została uderzona przez pojazd marki ciężarowej Scania i dodatkowo jeszcze Toyota uderzyła w Hyundai'a. W wyniku tego zdarzenia kierująca Toyotą została zabrana do szpitala. No tu okazało się, że obrażenia ma powyżej dni 7 i w tej sprawie włosowcy policjanci będą prowadzić postępowanie, które będzie miało wyjaśnić dokładne okoliczności wypadku drogowego. Policjanci sprawdzili trzeźwość wszystkich uczestników tego zdarzenia i wszyscy byli trzeźwi. No natomiast przez weekend włosowcy policjanci również sprawdzali trzeźwość innych uczestników ruchu drogowego, No i tu okazało się, że w jednym przypadku kierujący pojazdem mechanicznym był nietrzeźwy oraz dwóch rowerzystów również jechało w stanie nietrzeźwości. Nietrzeźwy kierujący pojazdem mechanicznym

0: psychicznym. Odpowie oprócz tego, że za jazdę w stanie nietrzeźwości, odpowie również za spowodowanie kolizji drogowej, do której doszło w Uniechowie, jest to gmina Fabianki. Do zdarzenia doszło w niedzielę, około w godzinach porannych, gdzie zostaliśmy powiadomieni o tym, że kierujący pojazdem Toyota dachował i po tym zdarzeniu oddalił się z miejsca zdarzenia. Kiedy policjanci prowadzili czynności na miejscu zdarzenia, zostaliśmy poinformowani o tym, że jeden ze strażaków ujął osobę, która miała kierować tym pojazdem i przekazał policjantom. Policjanci zatrzymali 32-latka. No tu okazało się, że przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało u niego 1,2 promila alkoholu we krwi. Policjanci zatrzymali od kierowcy prawo jazdy i teraz prowadzone jest postępowanie dotyczące spowodowania jazdy w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania kolizji drogowej. Dodatkowo policjanci zatrzymali dwóch kierujących rowerami. 55-latek w miejscowości Chojny został zatrzymany przez policjantów z Lubienia Kujawskiego. Tu okazało się, że miał prawie 2 promile alkoholu. Natomiast 70-latek zatrzymany na terenie Wrocławka przez policjantów ruchu drogowego miał 0,7 promila alkoholu. Za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości obaj kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
1: Jeszcze więcej pracy mieli wrocławscy strażacy. Od piątku do niedzieli interweniowali aż 109 razy. Duża część zgłoszeń miała związek z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem.
2: Intensywne opady deszczu, silne podmuchy wiatru spowodowały, że mieliśmy sporo zdarzeń związanych z usuwaniem skutków tych opadów i nawałnic. Powalone drzewa, które trasowały jezdnie, chodniki, drzewa, które, gałęzie, które poprzewracały się na linie energetyczne, zarażały też liniom energetycznym. Wspólnie tutaj działaliśmy też ze służbami energetycznymi, usuwając te zdarzenia. Miały miejsce też zdarzenia, które spowodowały uszkodzenia dachów na budynkach jednorodzinnych i gospodarczych. Ale też i pożary były. Pożary były, było też zdarzenia związane z pożarami, między innymi pożar samochodu na osiedlu Zazamcze, który też rozwinął się i uszkodził sąsiedni pojazd. Pożar budynku jednorodzinnego na osiedlu Michelin. Zdarzają się też alarmy fałszywe, to też w sytuacji, kiedy zadziałają systemy sygnalizacji pożarowej na przykład w budynkach, albo też i teraz nowoczesne urządzenia, na przykład iPhone gdzieś tam zdarza się, że te telefony, które mają właśnie te systemy gdzieś tam, to powiadamiają nas o zagrożeniu. No nie zawsze to zagrożenie występuje.
1: Jak zapowiadają służby, po tak intensywnym weekendzie nie ma jednak czasu na odpoczynek. Wraz z końcem wakacji na drogach może pojawić się więcej samochodów, dlatego policjanci i strażacy apelują o ostrożność i dostosowanie się do warunków. Koniec wakacji zbliża się wielkimi krokami. Rozpoczął się właśnie ostatni pełny tydzień letniego wypoczynku. To czas pierwszych podsumowań, ale też planowania, jak wykorzystać ostatnie dni wolnego. Zapytaliśmy mieszkańców Wrocławka, jak zamierzają spędzić ten tydzień i jak oceniają tegoroczne wakacje.
3: Przyszłam z Irlandii na wakacje tutaj, do rodziny. I no fajnie jest.
4: Świetnie. Powiedz mi, czy już czujesz, że wakacje zbliżają się ku końcowi?
3: Tak.
4: Wracasz do szkoły, do pracy?
3: Do szkoły.
4: A jakie masz plany na ten ostatni tydzień wakacji?
3: Nie wiem, po prostu zakupy i takie rzeczy.
4: A kiedy wracasz do siebie, do kraju?
3: 1 września.
4: Czyli ostatni tydzień spędzasz tu?
3: Tak, dokładnie.
5: Oj, super.
4: Byliście państwo gdzieś, wyjeżdżaliście?
5: Tak.
4: Czyli czas tak urlopowo, ale też i praca, wszystko tak połączone.
5: Wszystko jedno? Razem, tak.
4: A czy już czujecie państwo, że to ostatni ten tydzień?
5: Tak. W dniu wyjazdu już tak mieliśmy, tak. Wyjazdu.
4: A jakie plany macie państwo na ten ostatni weekend? Gdzieś?
5: Teraz o zakupy, wyprawka szkolna i to tak o.
6: Dzień dobry, świetnie, dziękuję.
4: Wyjazdowo czy spędzała pani tak domkowo?
6: Wyjazdowo i domkowo.
4: A czy czuje już pani, że to ostatni weekend, ostatni tydzień wakacji?
6: To już chyba nawet widać po pogodzie, prawda?
4: Tak. Jakieś plany szczególne ma pani na ten ostatni weekend?
6: Roczek synka.
7: Pięknie, pięknie.
4: Wyjeżdżaliście państwo, spędzaliście ten okres wakacyjny w domku?
7: No niestety nie, nad morzem.
4: O, cudownie. Jak pogoda dopisała?
7: No tak w kartkę, ale w miarę fajnie.
4: I w jakim byliście państwo mieście?
7: W Gąskach.

0: Super, świetnie. Proszę powiedzieć, czy czujecie, że już koniec tych wakacji tak naprawdę zbliża się?
1: Ja uważam, że jeszcze nie. Będzie jeszcze pogoda.
0: O, to cudownie, jest pan optymistą. Oczywiście. Jakieś plany na ten nadchodzący ostatni tydzień?
1: No, są plany, ale to nie związane z wakacjami.
2: To dobrze.
0: Wyjeżdżałaś gdzieś, czy spędzałaś w domku?
2: Byłam w górach.
0: Wow, świetnie. I w jakim rejonie gór?
2: W Zakopanem nad Morskim Okiem.
0: Czyli zwiedzałaś też tak spacerując po prostu?
2: Tak.
0: A czy czujesz, że to już ostatni tydzień wakacji?
2: Tak, zdecydowanie.
0: Jakie plany?
2: Nie wiem w sumie.
0: Odpoczywasz w domku?
2: No teraz raczej tak już. No byłam nad morzem i byłam też nad jeziorem i teraz przyjechałam też nad jezioro, tylko to jest kawałek stąd po prostu i niedługo będę odebrana.
0: Super, świetnie. A powiedz, czy już czujesz, że to ostatni tydzień wakacji wracasz do szkoły, do pracy później?
2: No wracam do szkoły, do liceum trzeciej klasy.
0: Świetnie. Jakie plany masz na ten ostatni tydzień?
2: No po prostu sobie poczylować nad jeziorem i chyba w sumie nic poza tym. Jeszcze książki tylko kupię.
3: Dobrze.
0: Wyjeżdżaliście gdzieś, zwiedzaliście coś?
3: No coś przez coś tak.
0: Gdzie byliście?
4: Wielka Brytania.
3: Dokładnie.
0: Wow, świetnie, super. Czy czujecie, że już ostatni tydzień wakacji przed nami?
3: Bardzo.
4: Trochę.
0: Wracasz do pracy, do szkoły?
3: Do szkoły.
0: O, no tak. A jakie macie plany na ten ostatni weekend, tydzień w sumie?
4: Absolutnie żadne.
3: Żadne, no.
5: Dziękuję, bardzo dobrze.
0: Wyjeżdżała pani, podróżowała?
5: Tak, byłam troszkę w Egipcie.
0: Świetnie.
5: To znaczy na troszkę, 2 tygodnie aż.
0: Super. A czy czuje pani, że już to ostatni ten tydzień wakacji?
5: No nie czuję, bo ja za 2 tygodnie znów wyjeżdżam do Grecji, także...
0: Cudownie. Czyli plany już ma pani
5: dokładnie.
0: Na najbliższy?
5: Nad morzem byliśmy.
0: Cudownie, pogoda dopisała?
5: Tak, właśnie był tydzień, gdzie było około 30 stopni, o, także było super.
0: Świetnie. A czy już czujecie, że ostatni tydzień wakacji przed nami?
5: No my tak, bo ja jestem nauczycielem i córka też, także na pewno to odczuwamy. Jeszcze widzimy, że ludzie się krzątają, chodzą po książki z zeszytami, to już mówimy, chyba to już ostatni ten dzwonek.
0: A jakie plany na ten najbliższy tydzień?
5: No chyba nic, sam relaks w domu, jakieś jeszcze pewnie shopping też, zakupy. No i 1 września ruszamy na rozpoczęcie roku szkolnego.
6: Intensywnie.
0: Zwiedzałyście, panie, podróżowałyście?
6: Tak, z dzieckiem w łóżeczku, nocne wyprawy po mleko.
0: A, czyli był też i taki intensywny czas. A czy już czujecie, panie, że koniec wakacji, że to lato ku końcowi?
6: Tak, widać na załączonym obrazku.
0: Tak, ta pogoda nie rozpieszcza. A jakieś plany na ten najbliższy tydzień, końcowy sierpnia?
6: Nie, już były plany wakacyjne, już były Włochy, Szwajcaria.
7: Warto więc wykorzystać te ostatnie dni lata na to, na co później może już zabraknąć czasu. Jeszcze jeden spacer, spotkanie ze znajomymi, wyjazd albo po prostu spokojny dzień bez budzika. Wakacje powoli się kończą, ale przed nami jeszcze kilka dni, żeby dobrze je domknąć.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas

0: Osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Stany, tam kupiliśmy samochód, takiego kampera, którym do tej pory jeździmy i którym też przejechaliśmy właśnie Afrykę. Albo udawało nam się uciec przed jakimś konfliktem. Było gorąco o wojnie pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem. W końcu po tym postoju tygodniowym na granicy, dzieci chore, trzeba dodać, tak? Może nie będziemy tu szczegółów. Złapaliśmy coś na weselu.

0: Dzień dobry, witamy serdecznie naszych widzów. Zapraszamy na wywiad z podróżnikami, z Martą Owczarek i Bartkiem Skowrońskim, którzy wrócili właśnie skąd?
1: No, ostatnia podróż przez Afrykę. Z Warszawy do Windhoek.
2: Czyli Namibia.
0: Skąd taki pomysł, żeby akurat tam?
2: Bo tam nas jeszcze nie było.
1: Zawsze gdzieś ta Afryka chodziła, już nawet w poprzednich podróżach też mieliśmy pomysł, żeby przejechać. Okazało się po drodze, że Marta jest w ciąży, więc musieliśmy zawrócić z Półwyspu Arabskiego. A tym razem już dopięliśmy swego, ruszyliśmy z Półwyspu Arabskiego do Sudanu i dalej przez całą Afrykę na południe.
0: I Marta była w ciąży, no ale rozumiem, że pojawiło się dziecko i co dalej?
1: No wtedy pomysł na wyjazd do Afryki trochę odsunęliśmy w czasie, bo Zośka miała raptem 6 miesięcy. Postanowiliśmy wypróbować, czy to w ogóle ma sens, bo wcześniej podróżowaliśmy przez lata na motocyklach, na piechotę, na dziesiątki różnych sposobów. No jak się pojawia dziecko, to tak nagle się wydaje, że pewnie się dużo zmieni. No i chcieliśmy przetestować, czy nasza córka też będzie chciała jeździć. I wybraliśmy Stany, tam kupiliśmy samochód, takiego kampera, którym do tej pory jeździmy i którym też przejechaliśmy właśnie Afrykę. No i wyjechaliśmy na 6 miesięcy do Stanów Zjednoczonych, Kanady, żeby sprawdzić, czy to ma sens.
0: Troszkę dopytam, bo to córka, małe dziecko, to ma mniej do powiedzenia. Myślę, że mama więcej do powiedzenia będzie miała na ten temat. Jak logistyka podróżowania z małym dzieckiem?
2: No to jest przemeblowanie. To na pewno nie jest tak, jak było kiedyś, że robimy co chcemy, wtedy kiedy chcemy, zwiedzamy i oglądamy, co nam się podoba, tylko trzeba to dostosować do rytmu dziecka, który też się zmienia wraz z tym, jak dziecko rośnie. My jedziemy bardzo powoli, nie spieszymy się, to nie jest tak, że mamy program, który musimy odhaczyć, bo też tego czasu mamy dużo. My jesteśmy na dwutygodniowych wakacjach, jeden raz w życiu tu i musimy cały program wypełnić, tylko jak jeden odpuścimy, to możemy za tydzień obejrzeć to miejsce, a akurat dziecko ma towarzystwo i się świetnie bawi z, nie wiem, w Afryce z miejscowymi i wtedy zatrzymujemy się, bo i ona ma wspaniały czas i paradoksalnie jest to ciekawsze często doświadczenie niż oglądanie jakichś zabytków czy cudów przyrody, czyli taki kontakt z ludźmi. No więc założenie jest takie, że podróżujemy tak, żeby nam się wszystkim to podobało. Nie może być tak, że wszystko jest pod dzieci i dla nas to jest po prostu jedno wielkie przedszkole, bo tak to my byśmy też nie wytrzymali. No ale też nie może być tak, że te dzieci ciągniemy na siłę kilometrami, rycząc.

0: samochodzie, a my nie, bo musimy dojechać na 17, żeby obejrzeć to, piramidy. Czy tam do tak, piramidy.
1: To świetnie. Czyli podróżowanie z dzieckiem wam wychodzi.
2: No można powiedzieć, że z dziećmi, bo 4 lata temu dołączył do naszego kampera jeszcze drugi zawodnik, syn Jan. I jest już nas teraz 4. Kamper to bardzo duże słowo, to też warto było widzom pokazać, czym my podróżujemy. To jest taki zwykły mały pick-up, na którym zamontowana jest taka mała budka. No i proszę sobie wyobrazić, że to jest mniej więcej 4 pewnie metry kwadratowe powierzchni, na której rodzina 4-osobowa musi się zmieścić. Więc jeszcze jak jeździliśmy z Zosią, no to było fajnie, a teraz musieliśmy naprawdę się dostosować do tego, żeby jeździć w 4. Janek ma dopiero 4 lata, Zosia 9. My specjalnie więcej miejsca przez kolejne lata już nie będziemy zajmować, natomiast oni na pewno tak rosną. No więc się też cały czas zastanawiam, jak to dalej będzie z tym naszym wspólnym podróżowaniem w takim małym kamperze.
0: Znaczy to nie jest problem, dlatego że z reguły wybieramy miejsca, gdzie jest ciepło, miło, więc ten kamper służy przede wszystkim do spania czy ugotowania czegoś, a nasze życie toczy się na zewnątrz, wybieramy sobie, staramy się, nie zawsze to wychodzi, ale często udaje się znaleźć jakieś piękne miejsce na kemping, no więc może mamy mały dom, ale za to jaki wspaniały ogród dookoła i tam się toczy życie, więc to nie jest tak, że nam jest ciasno i my siedzimy pół dnia w 2 metrach kwadratowych, nie, nie.
2: Tak, nie, to się wszystko zgadza, Marta dobrze mówi, że w warunkach, kiedy mamy świetną pogodę, kiedy jest przyjemnie, ładnie, wszystko się sprawdza, natomiast proszę sobie wyobrazić moment, kiedy przychodzi gorsza pogoda, tak? Albo mamy deszcz tropikalny, który trwa przez tydzień. No i już wtedy w 4, w tej małej powierzchni robi się ciasno i wtedy szybko przeglądamy prognozy pogody, gdzie pogoda jest trochę lepsza i trzeba wtedy zrobić przerzut, przenieść się tam, gdzie znowu możemy sobie otworzyć tego kampera i żyć na zewnątrz.
1: Bartek, powiedz proszę konkretnie, ten kamper, jaki to model, jaki silnik, jakieś szczegóły techniczne podaj, ile pali?
2: No właśnie, z tym pali to jest największy ból, szczególnie teraz jak ceny poszły paliwa mocno do góry. No może z wyjątkiem Iranu, ale dobrze, dane techniczne. Więc samochód pali 14 litrów na 100 km. Jest to odpowiednik naszego w Polsce i w Europie Nissana Navara. Nissan Navara D22, nazywany MP300. Samochód z 2003 roku i tu skąd on tak dużo pali? Pali dlatego dużo, bo to jest wersja amerykańska, w Stanach się nazywa Nissan Frontier i ma silnik amerykański, bardzo lubi wypić tej benzyny dużo, no ale niestety nie ma wyjścia. Podjęliśmy decyzję i próbę podróży z Zosią w Stanach, Kanada, Ameryka Środkowa, wrócił do Polski, kilka wyjazdów do Afryki, rok pobytu w Grecji, no już ten samochód jest po prostu członkiem naszej rodziny. Z kolejnych danych technicznych, 3,3 litra, silnik nie, bez żadnego doładowania, zwykły, benzynowy, sześciocylindrowy. Tak naprawdę wszystko w tym samochodzie robię sam i od już prawie 10 lat jest z nami i sobie, a na liczniku jedyne 500 000 km.
1: O proszę. I tyle nim przyjechaliście?
2: No nie, nie, nie. Już go kupiliśmy.
0: Ale większość.
2: Ale dużą część, tak, tak. Ale kupiliśmy go już no, w świetnym stanie, bo to był samochód bez rdzy, bez niczego. W Arizonie panują takie warunki. Też nam ktoś kiedyś polecił, że jak szukacie samochodu w Stanach, to warto rozejrzeć się właśnie gdzieś za jakimiś Stanami Południowymi, gdzie jest sucho, gdzie tej korozji nie ma. I rzeczywiście, faktycznie taki 10-letni samochód nawet tam miał, z tego co pamiętam, jeszcze jakieś kody paskowe na ramię, więc to rzeczywiście warto tam.
0: I ta Arizona jest dobra jeszcze z jednego powodu, teraz mi to przychodzi do głowy. To akurat są plakietki z naszych motocykli. Jak je przerejestrowaliśmy w Polsce, to musieliśmy zdjąć. A jak się zarejestruje w samochód albo motocykl w Arizonie, to się dostaje takie super blachy z kaktusem. One tutaj przy tych małych blachach motocyklowych są nieduże, ale przy samochodowym to jest naprawdę ciekawa pamiątka. I
2: a jest samochodowa, jest tak. Bo teraz oczywiście samochód ma numery na... są polskie numery, tak? Jeździmy z polską rejestracją, ale przez te kilka lat, gdzie samochód podróżował po Stanach, Ameryce i Meksyku i całej Ameryce Środkowej, to mieliśmy taki, to jest właśnie bardzo charakterystyczny, jest ten

0: No też zwłaszcza jak jechaliśmy do, na Bliski Wschód, na przykład do Iranu, to stwierdziliśmy, że rejestracja amerykańska może nie byłaby najlepszym pomysłem, także z wielu powodów musieliśmy ten samochód przerejestrować.
1: Jak długo już podróżujecie?
2: Długo.
0: Pierwsza długa podróż, taka, że rzucamy wszystko i ruszamy w świat, to był 2008 rok. Oczywiście wcześniej były jakieś kilkumiesięczne wypady, ale takie definitywna zmiana życia to był 2008 rok, lato. Po prostu rzuciliśmy zawody, spakowaliśmy się, wynajęliśmy mieszkanie, mieliśmy wyjechać na rok, a wróciliśmy prawie po 3 latach. No i od tego czasu z jakimiś przerwami, na przykład na urodzenie dzieci, jesteśmy w trasie.
2: Tak, czyli będzie już ładnych parę lat. Z tej pierwszej podróży, o której Marta wspomniała, nawet była książka. Tej książki już chyba teraz nie dostaniemy. Mam ambitny plan, żeby ją dodrukować. Także myślę, że niebawem się ukaże, bo już prawa autorskie do tej książki są całkowicie w naszych rękach, więc chcemy to zrobić już osobiście i to jest jakby ten początek, tak? Tu się zaczyna ten 2008 rok i te kolejne 3 lata to jest właśnie w tej książce. Marta przed chwilą pokazała, bo tak teraz mówimy o tej historii podróżowania. Marta pokazała te dwie tablice rejestracyjne. To były nasze pierwsze tablice rejestracyjne, bo postanowiliśmy podczas pierwszej podróży, okazało się, że naszym ulubionym środkiem transportu do podróżowania są motocykle. I kolejną podróż, którą się wybraliśmy, ponad chyba roczną podróż, do Azji Centralnej, też stwierdziliśmy, że to już będą motocykle. I po te motocykle pojechaliśmy do Stanów, szukaliśmy czegoś super prostego. To ma być jednocylindrowy silnik z gaźnikiem, żeby to można było młotkiem i śrubokrętem, jednym francuskim kluczem naprawić. I z tymi motocyklami wróciliśmy do Polski i ruszyliśmy właśnie w naszą podróż. Z tej podróży jest druga książka, Pod stopami słońca, która opowiada o tej całej trasie właśnie z Warszawy przez Azję Centralną. Tak, na motorkach dojechaliśmy do Afganistanu, później wróciliśmy przez Półwysep Arabski i był plan i pomysł, żeby jechać właśnie przez Afrykę, tak? Co dopiero dokończyliśmy w zeszłym roku, bo się okazało, że Marta jest w ciąży i że chyba zrobimy sobie krótką przerwę. I później właśnie się pojawił ten samochód w Stanach i także chwilowa taka kilkuletnia przerwa na wizytę w Amerykach. No a jak już dzieci podrosły trochę i uznaliśmy, że to jest na tyle bezpieczne, że możemy jej zaszczepić i przygotować się wszyscy do tej podróży przez Afrykę, to podjęliśmy właśnie decyzję, że jedziemy do Afryki.
1: Świetnie. Powiedzcie proszę o tej ostatniej waszej podróży. Jak to się zaczyna, taką podróż? Czy po prostu wsiadacie do auta i jedziecie, czy jednak to są miesiące przygotowań, poszukiwań, sprawdzania w internecie? Jak to wy robicie?
0: Ponieważ robimy już to tak długo, więc ten czas przygotowania za każdym razem jest krótszy, więc takie spakowanie się to nie jest coś bardzo wielkiego, jeśli chodzi o takie pakowanie jak na urlop, tak? Co, jakie zabrać ubrania, kosmetyki, no to jest szybko, akcja jednodniowa.
2: Przepraszam, że przerwę.
0: Dwudniowa.
2: Doszliśmy do takich wniosków, że czy się wyjeżdża na 2 tygodnie, czy na 2 lata, to mniej więcej zabiera się podobną ilość rzeczy.
0: To prawda, tak. Jakby mówimy o tych rzeczach osobistych, takim pakowaniu w cudzysłowie plecaka. Natomiast no, w zależności od sytuacji są inne przygotowania. Na przykład przed wyjazdem do Afryki nasz samochód się bardzo poważnie popsuł i w ogóle nie wiedzieliśmy, czy my dojedziemy gdzieś dalej niż w góry polskie. Więc no, jechaliśmy troszeczkę z duszą na ramieniu i ta Afryka, ja byłam przekonana, że nie dojedziemy. No ale wszystko się dobrze złożyło. Były oczywiście jakieś motor problemy po drodze, ale dojechaliśmy. Także pierwszy podstawowy problem, który przyćmił wszystkie inne przygotowania, no, to był problem mechaniczny naszego. No ja już nie będę wnikać, Bartek długo by mógł opowiadać o tym, co tam się działo. Ale...
2: Robiła mi Marta zdjęcia tylko z balkonu, jak siedzę tam cały czas pod tą maską, więc mam całą serię zdjęć takich, jak grzebie w tym silniku. Rzeczywiście, no mieliśmy problemy techniczne, natomiast no, udało się je rozwiązać. Samochód był przygotowany i chyba rzeczywiście nawet nam się opóźniło, jakieś 2 tygodnie wyjazd zaplanowany. Ale w końcu wyruszyliśmy, a później jak już

0: się ten cały, cały mechanizm ruszył, no to już po prostu...
1: No i trochę takich administracyjnych, organizacyjnych spraw. Zaszczepić to już nie tylko siebie, tylko zadbać jeszcze o dwójkę dzieci, więc to zawsze trochę czasu zajmuje. Wynająć mieszkanie, wszystkie sprawy, które tutaj mogą się zadziać podczas naszej nieobecności, trzeba przydzielić rodziców czy osoby, które się tym zajmą, jak nas nie będzie i tak dalej, więc więcej jest spraw takich organizacyjnych niż stricte tego najprzyjemniejszego zapakowania się i przygotowania pojazdu do wyruszenia. No a tak jak teraz, my dojechaliśmy do Namibii, tam został samochód na 3-4 miesiące zaparkowany, więc za miesiąc wracamy kontynuować podróż po Afryce, no to to będzie szybkie pakowanie, jedna torba i tyle.
2: Czyli ostatnia podróż, zaczęliście w Polsce, skończyliście w Namibii. Czy to tak za jednym razem, czy mieliście inną trasę, czy były etapy? Opowiedzcie proszę o tym.
0: Tak, były etapy. I etapy wynikają z tego, że nasza córka starsza chodzi do szkoły. No i też nie chcę jej zupełnie wyciągać, bo mamy wszystko, że nie musielibyśmy wracać, tak? Ale no nie chcemy też jej zupełnie wyciągać z tej szkoły w 100% i uszczęśliwiać jej naszą tylko i wyłącznie pasją. Zależy nam też na tym, żeby miała swoje towarzystwo, żeby tutaj chodziła do szkoły, więc podzielona podróż została na etapy. Jakoś wcześniej tego nie planowaliśmy, że konkretnie na taki, ale faktycznie pierwszy etap to był z Warszawy, z Polski wyjeżdżamy i dojeżdżamy do Emiratów Arabskich. Przejeżdżamy sobie przez całą Europę, już tam nie będę wchodził w szczegóły. Dojeżdżamy do Turcji, Gruzja, Armenia, wjeżdżamy do Iranu, przez Irak do Kuwejtu, Arabia Saudyjska, jesteśmy w Emiratach Arabskich, tam samochód sobie staje po raz pierwszy. Bezpiecznie. Mija parę miesięcy, my wracamy całą rodziną do Polski, Zofia do szkoły. Kolejny etap. No więc odbieramy auto przez Półwysep Arabski, dojeżdżamy do Dżedy, tam promem przedostajemy się do Afryki, do Sudanu i później Sudan, Etiopia i Kenia. W Kenii kolejny postój, to jest nasz drugi etap zakończony. Spokojnie sobie samochód czeka na lotnisku w Mombasie. My znowu wracamy całą rodziną do Polski. Ten sam proces, szkoła, przedszkole i tak dalej. I teraz ten etap, po którym wróciliśmy, to jest właśnie z Mombasy, z Kenii, przez kolejne państwa, czyli Tanzania, Uganda, Rwanda, Tanzania, Zambia i po drodze małe Zimbabwe, Botswana i Namibia. I znowu ten sam system, czyli samochód ponownie zaparkowany, my wracamy do Polski.
2: Czyli wyjechaliście z Polski i dokąd się udaliście?
1: Najpierw trzeba było przejechać przez Europę, ale to był taki tranzyt. Więc tutaj już się tym razem nie skupialiśmy na krajach europejskich, tym bardziej, że tą Europę, zwłaszcza Grecję i południe, poznaliśmy w trakcie COVID-u, w trakcie lockdownu. To był nasz pomysł na spędzenie lockdownu. Przesiedzieliśmy go w Grecji, pracowaliśmy zdalnie. Natomiast tym razem ta Europa szybciutko w kierunku Turcji. I od Turcji zwolniliśmy.
2: O Grecję zapytam Was w następnym odcinku. Powiedzcie, jak dalsza podróż po Turcji?
1: No, Turcja jest wielka i to było dosyć szybkie podróżowanie, bo chcieliśmy dalej, chcieliśmy do tej egzotyki. Ten samochód, który miał się popsuć, się nie popsuł, więc już zaczęliśmy czuć bliskość Afryki, no najpierw jeszcze Bliskiego Wschodu, więc to były dopiero początki tego podróżowania, tym bardziej, że to jest tak, że mimo, że mamy doświadczenie w porzucaniu wszystkiego i wyruszaniu na wiele miesięcy w trasę, to zawsze jest tak, że ten pierwszy miesiąc to jest takie docieranie się. Jeszcze mamy taką jakby potrzebę pospieszenia się, wyznaczania sobie właśnie tych punktów, że musimy zobaczyć to, musimy zobaczyć tamto. To powoduje trochę napięć, trochę takiego chaosu. Po miesiącu wszystko się uspokaja i zaczynamy już tak podróżować tak, jak to powinno wyglądać, cieszyć się wszystkim, co nas spotyka, co było zaplanowane lub nie.

0: Przejechaliśmy sobie przez Turcję, przez Kapadocję. Zosia miała obiecane te balony, więc to był magiczny moment, kiedy nad tym klifem w Kapadocji stali, obudziliśmy się rano, a wokół nas ponad 100 balonów machało do okien.
1: Tak naprawdę spod nas, bo one startowały z księżycowego wąwozu. I właśnie te balony się tak zniżały, nasza wódka, bo tak nazywam naszego kampera, czyli nasz samochód stał na takim urwisku i te wszystkie balony najpierw się zanurzały w tym kanionie, później z niego wylatywały, gdzieś tam sobie leciały dalej. To był rzeczywiście magiczny moment, ale na Turcję byśmy chcieli mieć znacznie więcej czasu. To jest ogromny kraj i też mam wrażenie, że po prostu przelecieliśmy przez niego, mimo że byliśmy tam, żeglowaliśmy trochę i że oglądaliśmy te balony, to mam wrażenie, że naprawdę moglibyśmy dużo dłużej tam być. No więc opuszczamy Turcję, klimat się zupełnie zmienia, bo zbliżamy się nad Morze Czarne i w tym rejonie, na pograniczu turecko-gruzińskim, nagle pojawiają się deszcze, bardzo bujna roślinność, ogromne plantacje herbaty, coś, czego wcześniej przez całą Turcję nie było widać, raczej suche, wyschnięte pola, tu nagle zupełna zmiana klimatu. Wjeżdżamy do Gruzji. Po Gruzji trochę góry pojeździwcie.
0: Gruzja, tak, byliśmy z tym. Siedzimy w górach.
1: Siedzimy w górach, właśnie w Gruzji i w Armenii. No i trzeba chyba też powiedzieć o tych naszych przygodach związanych z tym, że się za każdym razem uciekaliśmy, albo wjeżdżaliśmy tuż przed jakimś konfliktem, albo udawało nam się uciec przed jakimś konfliktem. Było gorąco o wojnie pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem i już po przejechaniu Armenii, którą zwiedziliśmy głównie siedząc w górach, głównie będąc w górach, wyjeżdżamy do Iranu, a dzień po naszym wyjeździe właśnie latają już tam rakiety, drogi są zamknięte, rozpoczął się konflikt pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem. Wjeżdżamy do Iranu, tak? I tutaj znowu sytuacja nie do końca stabilna, bo właśnie zamordowano studentkę w Iranie. Zaczynają się jakieś protesty. My tych protestów, powiem szczerze, nie widzieliśmy. Rzeczywiście może ze dwa razy było widać siły tam wewnętrzne jeździły i takie pokazy siły były robione, natomiast my żadnych takich manifestacji nie widzieliśmy. Nam czuliśmy się bardzo bezpiecznie.
0: W ogóle my jesteśmy zakochani w Iranie. Iran odwiedziliśmy już drugi raz i na pewno to nie był, jeżeli sytuacja na to pozwoli, ostatni.
2: A powiedzcie, jak się przekracza granicę z Iranem, turecko-irańską? Czy to jest jakiś problem? Dużo sprawdzają?
1: Generalnie tak, do Iranu wjazd
0: nie wiem, jak
1: z kilku teraz, powodów.
0: Nie wiem, jak się to zmieniało tak, w ostatnim czasie.
1: Ja bym podzielił, ja bym powiedział tak, że wjazd do Iranu to jest pierwsza rzecz, musimy rozdzielić, czy jedziemy sobie sami z plecaczkiem, czy jedziemy jeszcze mamy ze sobą samochód, tak, czy jakiś środek transportu typu motocykl. Jeżeli mamy właśnie ten środek transportu, no to sytuacja się trochę bardziej komplikuje, bo my potrzebujemy paszport, wizy i to nam pozwala jako osobie wjechać do kraju, natomiast żeby samochód czy motocykl wjechał do kraju, musimy dokonać pewnej procedury celnej.
0: I o ile wizę chyba nawet do Iranu teraz już można zorganizować online, więc jest to dosyć proste.
1: No przez jakieś tam nadal agencje chyba, ale rzeczywiście się odbywa to wszystko online, to znaczy później się udajemy tylko do ambasady czy do konsulatu irańskiego po odbiór.
0: Tak, więc nie jest to skomplikowane. Z reguły te wizy, my nie organizujemy wszystkich wiz na podróż w Polsce, tylko na przykład będąc, nie wiem, w Armenii. Organizujemy
1: wizę
0: do następnego państwa. Natomiast więcej problemów zawsze jest z naszym pojazdem, czy to były kiedyś motocykle, czy teraz samochód. W wielu, w cudzysłowie, egzotycznych krajach, to dotyczy Afryki, ale także właśnie Iranu, tak staje się Pakistanu i Indii, tam jeszcze nie wjeżdżaliśmy samochodem, ale
1: w Australii.
0: Tak.
1: Jest wymagany specjalny dokument celny. To się nazywa carnet de passage, CDP, karnet, taka żółta książeczka formatu A4, na której, żeby ją uzyskać, można to zrobić w polskim PZMOCie, ale jest to dosyć skomplikowane. Również inne automobil kluby

0: Europejskie organizują taki dokument celny, czy to w Szwajcarii, czy w Czechach można, to się wpłaca kaucję
1: no i
0: za
1: się
0: samochód.
1: Wpłaca kaucję, to jest po prostu bardzo, bardzo dosyć wysoka kaucja, którą trzeba uiścić i te pieniądze są zamrożone przez całą naszą podróż. To jest gwarancja, że nie sprzedamy, nie porzucimy naszego środka transportu i nie zrobimy z tego interesu. Jak samochód wraca do tego miejsca, z którego wyruszył, kaucję powinniśmy otrzymać. No ale jeżeli, tak jak w naszym przypadku, jest to kilkuletnia podróż, to jest zamrożenie sporych funduszy na cały ten czas, więc to jest nieprzyjemne.
0: Nie jest to, w większości państw, w większości miejsc na świecie jest to niewymagane. Cały kontynent, Amerykę Północną przejedziemy bez problemu. Amerykę Południową i Środkową też przejedziemy bez tego dokumentu. Natomiast rzeczywiście, no taki państw, taki kontynent, Australia, czy niektóre państwa w Afryce, czy Iran, Pakistan, Indie, one wymagają tego dokumentu i rzeczywiście przejechanie jest możliwe, bo nam się kiedyś udało motocyklami przejechać bez tego dokumentu, ale wiemy,
1: nie polecamy.
0: Że nie polecamy i z tym razem zdecydowaliśmy się właśnie na ten dokument. Co to jest? To jest taka książeczka żółta, w środku jest, w zależności od kwoty, jaką zapłacimy za ten karnet, dostajemy różną liczbę kartek, jedna kartka to jest kartka na dane państwo. I przy wjeździe do danego państwa pan celnik najpierw wstawia stempelek, odrywa sobie jedną karteczkę. Przy wyjeździe, bardzo ważne, musi wbić drugi stempelek i oderwać sobie drugą karteczkę. I my później, udając się do automobil klubu, tego czy innego w Polsce czy za granicą, z taką książeczką, jeżeli są wszystkie wjazdy i wyjazdy, odbieramy naszą kaucję, którą wpłaciliśmy za samochód. Także biorąc pod uwagę wjazd sam człowieka do Iranu, to jest nieskomplikowane. Jeżeli dysponujemy samochodem czy czymś, robi się to bardziej skomplikowane. Natomiast jest to możliwe, ludzie to robią na bieżąco, to się cały czas dzieje. I wręcz w niektórych sytuacjach ułatwia znacznie taki karnet przekraczanie, szczególnie w Afryce, granic, niż organizowanie jakichś oddzielnych dokumentów celnych, pozwoleń na tymczasowy wjazd itd., itd.
1: Ale oczywiście bywają i bardziej skomplikowane sytuacje, kiedy mamy wszystkie dokumenty, wizy, pozwolenia, karnety, a i tak utkniemy, jak na przykład między Sudanem a Etiopią czekaliśmy 1,5 tygodnia na przejazd, bo w ogóle nie wpuszczano zagranicznych samochodów, więc no, trzeba mieć czas.
0: Ale jesteśmy w Iranie, także ten Iran to jest takie pierwsze zderzenie, gdzie, bo jeszcze mówię, do Turcji, do tych wszystkich, w Europie to nie mówię, przejeżdżamy się, nie zatrzymujemy, jest wszystko fajnie. Wjeżdżając do Turcji też mam wszystko bezproblemowo. Później się zaczyna, tak? Czyli Iran jest tym pierwszym takim bardziej skomplikowanym. No Irak bardzo skomplikowany, mimo że tam do przyjechania mieliśmy raptem 70 km przez ten Irak, taki zupełny tranzyt, to na granicach spędziliśmy tam łącznie ze 20 chyba, czy tam 14 godzin, żeby tylko te 70 km przejechać. Później znowu się to bardzo upraszcza na terenie, na Półwyspie Arabskim. Jesteśmy na Półwyspie Arabskim, jesteśmy Kuwejt, Arabia Saudyjska, Emiraty, czy nawet do Omanu chcemy. Tu się wszystko odbywa bardzo prosto. I teraz tak, Jeddah, Morze Czerwone.
1: Wreszcie mogliśmy wjechać do Arabii Saudyjskiej, bo za pierwszym razem, kiedy byliśmy na Półwyspie Arabskim motocyklami, zrezygnowaliśmy z Arabii Saudyjskiej, bo ja jako kobieta nie mogłam prowadzić pojazdu. Dopiero od jakichś 2 lat, nie chcę skłamać, ale tak mniej więcej czasowo to wygląda, kobiety zostały upoważnione do prowadzenia w ogóle samochodów, a tym bardziej motocykli, więc ja miałam zakaz wjazdu do Arabii Saudyjskiej, tym razem nawet mogłam poprowadzić samochód.
0: Tak, tak, to się bardzo, bardzo się pozmieniało. Kolejny, teraz jesteśmy, to jest ten, nazwijmy to dojazdówka, czyli ten nasz pierwszy etap dojechania do Afryki. Jesteśmy u drzwi Afryki Północnej, tak, przed Sudanem, chcemy się przedostać. No i tu się pojawiają pierwsze duże problemy, bo wjazd do Sudanu jest bardzo utrudniony. I tu już nie mówię nawet o samochodzie, tylko mówię o uzyskaniu wizy, tak? Bo w Iranie, powiedzmy, było to bardziej skomplikowane z samochodem, a w Sudanie jest to skomplikowane i z osobą, i z samochodem, i paczka, i liczba dokumentów, i wszelkiego rodzaju opłat celnych, organizacyjnych, drogowych, pozwoleń, drugich wiz, poświadczeń wiz, wizyt w urzędach. Robi się to bardzo skomplikowane, nie będę teraz w szczegółach mówił, natomiast rzeczywiście wjazd do Sudanu, organizowanie tej wizy do Sudanu i przejazd przez Sudan były wymagające tak biurokratycznie, bym powiedział.
1: Bartek, ty mówiłeś o tym, że

0: mieliśmy przez cały czas gdzieś po piętach deptał nam konflikt. No i tak było właśnie z Sudanem. Jak wiemy, dzisiaj jest tam wojna domowa, kolejna znowu, Sudan jest zamknięty i z tego co wiem, nie takich zwykłych turystycznych wiz w ogóle już nie wydaje Sudan, nie można przejechać. My wjeżdżaliśmy do Sudanu, to był luty. Wiedzieliśmy o tym, że w marcu, na marzec były zaplanowane wybory i może znowu tam się zrobić gorąco. Wiedzieliśmy, że to jest ostatni moment, żeby tędy przejechać, bo tak naprawdę do Afryki południowo-wschodniej wcale nie jest się łatwo dostać, jeżeli chcemy zrobić to lądem. I Sudan, Etiopia to było taka najbezpieczniejsza i najpewniejsza trasa, więc wiedzieliśmy, że my musimy tę trasę przemierzyć, zanim zacznie się coś dziać. No i jest luty, wiemy, że w marcu są wybory, po których różnie to może być. Już było widać protesty, już zaczynały się jakieś demonstracje, zwłaszcza w Chartum, na przykład tam jest przepływa Nil i miasto jest tak jakby podzielone, leży po obu stronach tego Nilu i wiedzieliśmy, że demonstracje zaczynają się gdzieś od godziny drugiej, bo to głównie studenci, więc jak oni skończyli zajęcia, to szli na demonstracje i będą blokowane mosty, więc jeżeli mieszkaliśmy po tej stronie, a chcieliśmy zobaczyć coś po drugiej stronie, to trzeba było patrzeć na zegarek, żeby zdążyć wrócić do domu, bo później do późnego wieczoru tam się już zaczynały protesty, no a niekoniecznie chcieliśmy z dzieciakami przez taki most się, no, to jeszcze nie było, to nie były walki, tam nie było żadnego ognia, no ale jednak już zaczynała być przemoc widoczna.
1: To też był taki dziwny moment, bo wiemy, że tu już w Sudanie się zaczyna gotować i zaraz będzie poważny konflikt, a w Etiopii właśnie się skończyła wojna i Etiopczycy zaczynają wpuszczać turystów. Czyli to było takie bardzo wąskie okienko, które pozwalało jeszcze przejechać przez Sudan, zanim się ta wojna, którą teraz mamy, zaczęła. I Etiopia, która powoli, bardzo powoli otwierała się na turystów, tak? No mówimy, jak to jest z tymi przyjazdami. No i tutaj docieramy na tą granicę sudańsko-etiopską, gdzie niestety stoimy tydzień. Tydzień, bo przepisy celne się zmieniły. Owszem, wojna się na północy skończyła. Można wjechać do Etiopii, my wizy mamy i możemy bez problemu po prostu w 3 minuty wejść do kraju, natomiast problem stanowi nasz samochód. No i po długich rozmowach, znajomościach uruchomionych jeszcze tutaj w Polsce, bo my już wiedzieliśmy, że tam możemy mieć problem i to już zaczynaliśmy organizować pomoc dla siebie jeszcze z Polski. Poznaliśmy takiego Etiopczyka, który nam bardzo pomógł. Ale to nie zmienia faktu, że i tak tydzień musieliśmy czekać. W zgodę na nasz wjazd do Etiopii musiał wyrazić sam minister turystyki. To przez niego podpisany dokument, który trafił dopiero do Urzędu Celnego Etiopskiego, celnicy wydali zezwolenie na nasz tranzyt przez Etiopię. Tak?
0: Jakby w ogóle w tej chwili, bo to wiadomo, taka jest środowisko podróżników, którzy się w tamtym regionie poruszają, wszyscy chcieliby przejechać z jakiegoś tam punktu do innego i właśnie ta część była bardzo szeroko dyskutowana i no, wiele osób, na przykład, które wracało z Afryki, chciało przejechać do Polski czy do Europy, bo też obcokrajowcy, właśnie tamtą trasą, z którymi się kontaktowaliśmy, no oni nie zdążyli. Bo właśnie, po pierwsze, bardzo problematyczny przejazd swoim środkiem transportu przez Etiopię, a po drugie zamknięte granice z Sudanem. Więc w momencie, kiedy po przejechaniu całej Afryki, na przykład od zachodu przez południe i ludzie jechali sobie teraz Afryką Wschodnią, Tanzanią, Kenią, w Kenii niestety musieli podróż kończyć, bo jedyną praktycznie drogą była droga albo promem z Mombasy na Półwysep
1: Arabski. Ale nie ma promu. To jest albo, można tylko i wyłącznie, obecnie jedyną rzeczą, jaką można zrobić, żeby się dostać z Afryki Południowej, tak? Czyli załóżmy, że ktoś sobie zaczął jechać z południa Afryki i planuje dojechać do Europy. Obecnie nie dojedzie dalej niż do Etiopii, a Etiopia nie ma dostępu do morza. Przynajmniej teraz coś tam próbują rozmawiać, ale nieważne. Czyli ostatnim krajem, z którego możemy nadać samochód kontenerem, to jest tak naprawdę Kenia. I z Kenii bardzo dużo osób właśnie zrzucają się na kontener.

0: kontenery, wysyłają swoje samochody z Kenii na Półwysep Arabski do Omanu najczęściej i już sobie tamtędy trochę łatwiej i mniej skomplikowany sposób można.
1: No, oczywiście można wrócić. Przez środek, przez Czad, przez...
0: No ale jedziemy dalej. No w końcu po tym postoju tygodniowym na granicy, dzieci chore, trzeba dodać, tak? Może nie będziemy tu szczegółów. Złapaliśmy coś na weselu w Sudanie, na którym zostaliśmy zaproszeni. Zresztą wesele wspaniałe, huczne. Ogólnie wesela w Sudanie to są przygotowywane na około 2000 osób. Trwają tydzień.
1: Panie się bawią osobno, panowie osobno, ja z Zosią byłyśmy w towarzystwie kobiet, one oczywiście muszą być okryte, ale to co mogą wystawić, na przykład dłonie, musi być bardzo bogato ozdobione, henna, one też oczywiście zostałyśmy zmalowane. Ja krzyczałam, prosiłam, żeby mi nie malowali paznokci, bo z henną to jest tak, i tu rada dla wszystkich kobiet, którym na urlopach by zachciało się chwili egzotyki, oni zapewniają, że to schodzi po 2 tygodniach, owszem to schodzi, więc jeżeli sobie pomalujemy dłonie, skórę, to schodzi po 2 tygodniach, tylko przestrzegam, nie dajmy sobie pomalować paznokcie, bo z paznokci henna się nie zmyje.
0: Pół roku i zejdzie.
1: Pół roku. Ja wracałam do Polski i nie wiedziałam, co ja mam ze sobą robić, bo miałam jeszcze końcówki tej czarnej henny na czubkach paznokci, także było to razem z Zośką.
0: Także Sudan, sudańskie wesele, świetna atmosfera, świetna zabawa, zresztą też warto, jak już o Sudanie mówimy, to mieliśmy tam taki polski akcent. Odwiedziliśmy polską misję archeologiczną w Dongoli. Tam Polacy od chyba ponad 30 lat kopią różne rzeczy, przede wszystkim wczesnochrześcijańskie. No i tam też byliśmy przez kilka dni u nich, widzieliśmy, przyglądaliśmy się ich pracom. No i powiem, że dla nas to też był taki niesamowity oddech od tej presji biurokratycznej związanej z papierologią, z trudnościami przemieszczania się w Sudanie. To był taki oddech, więc u Polaków żeśmy trochę odpoczęli,
1: no i przede wszystkim
0: porozmawialiśmy
1: nasze,
0: po polsku.
1: Właśnie mówiliśmy o tym, że podróżujemy trochę tak, żeby naszym dzieciom też było w tym wszystkim przyjemnie. No i Zośka, jak zobaczyła, jak pracują archeolodzy, oni wszystko pokazywali, tłumaczyli wręcz tam, gdzie to było możliwe i nie groziło zniszczeniem eksponatów, pozwalali pomagać w tej pracy. No ona po tych kilku dniach powiedziała, że zostanie archeologiem, kazała sobie kupić jakieś książki i do tej pory tak planuje swoją przyszłość. Także też Indiana Jones, musieliśmy wszystkie odcinki obejrzeć zaraz po tym.
0: No właśnie, i po tej właśnie wizycie archeologicznej, po naszym cudownej imprezie weselnej chorujemy, do tego dochodzi granica, na której trzymają nas tydzień, więc zdecydowanie już psychika coraz gorzej. Leczymy się, szpital, antybiotyki, okazuje się wszystko fajnie, robimy sobie tydzień przerwy, już jesteśmy na terenie Etiopii, wreszcie nas wpuścili. Dobrze, zaczynamy już podróżować. Już wszystko jest ok. To teraz pojedziemy w takie piękne góry na północy Etiopii. Tam są znane małpy, gelady się chyba nazywają. Tak, z takim dużym czerwonym sercem, bardzo charakterystyczne. Mówimy, teraz są urodziny Janka, więc będziemy świętować urodziny Janka. Balony, dmuchamy, tam jakiś drobny prezent, szykujemy samochód na wyjazd właśnie w te góry, bo chcemy tam posiedzieć tydzień. Rano, kluczyk. Niestety samochód, czyli to stanie, ta choroba, to znowu mamy podgórkę. No niestety, po jakimś czasie...
1: No staliśmy tydzień w tych górach, bo Etiopia jest bardzo izolowana w tamtym czasie. Wszelkie sprowadzenie części do nawet najmniejszej, która pewnie tutaj byśmy po prostu przez Allegro zamówili w 3 dni, by przyjechała
0: jeden dzień
1: tam, żeby tą część, jeżeli coś takiego będzie wysłane, to procedury celne, tak jak się orientowaliśmy, no to było trwało ponad miesiąc. Nam się by skończyły wizy, skończyłoby się to ciężko uzyskane pozwolenie na obecność samochodu w Etiopii. No więc pod górkę. W końcu Bartek naprawił samochód.
2: I jak to się udało?
1: Jak się naprawia samochód, Bartek, powiedz, w Etiopii?
0: No, najpierw trwa to długo, bo trzeba zdiagnozować, no ale w każdym razie, no... Też polegałem na miejscowych chłopakach, myślałem, że coś doradzą. Ja też miałem swoje podejrzenia, co może być

przyczyną. Oni nam zaproponowali pewne rozwiązanie, które było tak kosztowne, że ja wiedziałem, że to, że nie ma nawet możliwości, żebyśmy się na to zgodzili. Poza tym no, ryzykujemy to, że to i tak może nie funkcjonować. Z pomocą innego Etiopczyka jeszcze zrobiliśmy taką bardzo poważną diagnozę jednej części cewki zapłonowej, którą podejrzewał kto inny, że jest uszkodzona. Oczywiście ona była dobra, więc wiemy, że to nie cewka, a zatem co? Wszystkie

0: morza było zimno. Więc my zasymulujemy te warunki, które mieliśmy tam jakbyśmy niżej, gdzie było ciepło. No i od Marty...
1: Bartek mówi, słuchaj, masz suszarkę? Ja mówię, no mam, bo jest parę takich przedmiotów, co do których zawsze dyskutujemy, brać czy nie brać, bo tego miejsca w kanterze mamy mało, no więc moja kosmetyczka zawsze jest krytykowana, że ja za dużo rzeczy biorę, ale tym razem mówię, mam i daję Bartkowi suszarkę.
0: Grzeję tą suszarą, aparat zapłonowy grzeje. Skręcam wszystko, zakładam na miejsce, ciach, odpalił od razu. Od razu. Jak z salonu.
1: No to... I tak następny miesiąc. Co rano po złożeniu obozu wyjmowaliśmy suszarkę i suszarką podgrzewaliśmy...
0: Tak, z akumulatora. Akumulator przez inwerter, podgrzewanie aparatu zapłonowego, znaczy rozkręcenie go, podgrzanie. Ja wiedziałem, który to element jest niesprawny, no ale i tak go nie dostaniemy, tak? Nie mamy, musimy jakoś obchodzić. To nie ma takiej możliwości, żeby tą część wymienić. Nie ma. Więc przez kolejny miesiąc jedziemy tą suszarą, ciągle podgrzewamy.
1: Dojechaliśmy do Mombasy, czyli końca tego
0: etapu. Do Kenii.
1: Tak, do Kenii, do Mombasy. No i wiedzieli, to mniej więcej miesiąc, półtora miesiąca później. Na tą suszarkę dojechaliśmy, zostawiliśmy samochód, no i wiedzieliśmy, że jedziemy do Polski, gdzie cały ten aparat zapłonowy Bartek szybko zamówi i dowieziemy go już po powrocie i znowu będziemy mogli na południe w miarę bezpiecznie jechać.
2: Kończycie ten etap w Kenii, wracacie do Polski, więc już teraz zapraszamy Państwa na następne przygody.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: W naszym regionie rozpoczął się czas dożynek. To tradycyjny ludowy obrzęd dziękczynny za ukończenie żniw i prac polowych. Rolnicy tworzą duże, piękne wieńce oraz wypiekają tradycyjny chleb. W Brześciu Kujawskim barwny korowód dożynkowy przeszedł z kościoła św. Stanisława na targowisko miejskie, gdzie odbyły się główne uroczystości.
1: Każdego roku

0: początku chcemy podziękować wszystkim rolnikom za pracę, za trud, za bezpieczeństwo żywnościowe. W tym roku te dożynki mają jeszcze szerszy wymiar, bowiem są to dożynki też o charakterze diecezjalnym. Bardzo cieszymy się z licznych delegacji, gości, którzy nas zaszczycili dzisiaj swoją obecnością. Ja powiedziałem dzisiaj, że mieliśmy duże wątpliwości, jak zorganizować to święto, bowiem ten rok nie był łatwy dla polskiego rolnika. Natomiast myślę, że kultywowanie tradycji jest niezmiernie ważne, żeby pokazywać pokoleniom naszych dzieci, wnuków, jak się świętuje, jak się dziękuję za plony. Cieszę się, że pogoda dopisała. Mam nadzieję, że będziemy teraz już tylko smakować, świętować i ta koncertowa część się zapowiada też bardzo, bardzo muzycznie i apetycznie, więc wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do Brześcia Kujawskiego.
1: A co jest najważniejszego w dożynkach? Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
0: Tak jak ja mówiłem dzisiaj, to musi być wspólna inicjatywa, więc dziękuję księdzu Maciejowi za to, że razem robimy to od wielu, wielu lat. Msza Święta ma wymiar oczywiście religijny, ale to też jest podziękowanie Bogu za plony i za tą ciężką pracę polskich rolników. Dożynki mi się kojarzą z chlebem, więc tego chleba dzisiaj naprawdę upieczonego przez delegację było bardzo, bardzo dużo i myślę, że nie ma dożynek bez chleba i nie ma naszego życia bez chleba i to jest chyba ten wymiar taki bardzo edukacyjny, ale taki też pokazujący, co jest ważne w życiu, więc chleb do dożynki.
1: Jakie słowa przekazał pan burmistrz wszystkim rolnikom?
0: Ja przede wszystkim dziękuję za pracę, ale też staram się każdego dnia zrozumieć tą niepewność, nie tylko wynikającą z pogody, ale z tego, co być może nam grozi, jeśli chodzi o otwarcie rynków rolno-spożywczych. Więc życzę dużo wytrwałości. Jako samorząd będziemy na pewno wspierać i infrastrukturalnie, ale też wszystkie inicjatywy, czy stowarzyszeń, czy jakby organizacji rolniczych, więc jesteśmy otwarci jako samorząd. Życzę wytrwałości, dużo, dużo lepszych lat, jeśli chodzi o plony i dobrych cen, bardzo dobrych cen na przyszłość.
2: Jesteśmy na dożynkach, które są dziękczynieniem najpierw Bogu, no i oczywiście ludziom, zwłaszcza tym, którzy pracują w rolnictwie, w różnych zresztą wymiarach, bo to nie jest tylko, jak dobrze wiemy, dzisiaj taka typowa praca rolnicza, ale jest wiele oczywiście maszyn i urządzeń, a więc są także nowe zawody rolnicze i wszystkim im dziękujemy. Myślę, że to jest ważny dzień, abyśmy sobie przypomnieli, tak jak to bardzo ładnie starosta dożynek powiedział, że ten chleb, który łatwo kupujemy, stosunkowo łatwo go otrzymujemy, jest wynikiem jednak długotrwałej pracy bardzo wielu ludzi i dlatego dzisiaj za to tym ludziom dziękujemy, prosząc także, aby ci ludzie mieli w dalszym ciągu siłę i gotowość pracy dla innych, bo dobrze wiemy, że wcale nie jest to prosta praca z różnych powodów w rolnictwie, z różnych zresztą przyczyn i związanych z tym, że wiele osób młodych opuszcza dzisiaj wioski. Także, o czym często słyszymy, że zewnętrzne okoliczności, także polityczne, unijne wskazania wcale nie sprzyjają pracy rolnika. Także taka konkurencyjność, która nie jest często konkurencyjnością uczciwą, a więc jest wiele trudności, które z tą pracą są związanych i dlatego trzeba tym ludziom dziękować i bardzo ich wspierać.
1: Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
2: Dożynki by nie byłyby dożynkami przede wszystkim bez modlitwy. Jeśli jesteśmy wierzący, bo odnosimy to do Boga, dożynki nie byłyby dożynkami, gdybyśmy nie mieli wieńców dożynkowych, byśmy nie mieli chleba z tegorocznego zboża, którym się możemy podzielić, no i także jakiejś formy takiej zdrowej zabawy, aby także cieszyć się między sobą.
3: Jak co roku świętujemy, dziękujemy rolnikom, to jest dobry moment, żeby sobie przypomnieć, dzięki komu mamy codziennie chleb na naszych stołach, dzięki którym mamy bezpieczeństwo żywnościowe, bo na co dzień mam wrażenie, niektórzy o tym zapominają, myślą, że wystarczy iść do sklepu i ta żywność po prostu w tym sklepie jest. Tą żywność dostarczają polscy rolnicy i musimy być im wdzięczni. To jest też święto całe wsi, bo święto wszystkich społeczników, którzy tutaj działają, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, wszystkich samorządowców i naprawdę jesteśmy im bardzo wdzięczni za to, że tworzą na wsi taką prawdziwą wspólnotę.
1: Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
3: Myślę, że przede wszystkim bez chleba. Chleba wypieczonego właśnie z tegorocznych zbóż. To jest piękna tradycja. Bez wieńców także.

0: dożynkowych, bo to jest piękna tradycja, która jest kontynuowana, mimo że ona wymaga bardzo dużo wysiłku i praktycznie już rok wcześniej panie zazwyczaj, które te wieńce plotą, planują, jak ten wieniec ma wyglądać. To jest naprawdę piękna tradycja, ja się cieszę, że ona jest cały czas kultywowana.
1: Jakie słowa pani poseł by skierowała wszystkim rolnikom teraz po prostu bezpośrednio?
0: Przede wszystkim życzę im wszelkiej pomyślności, zdrowia, tego, żeby się nie poddawali. Ja wiem, że ten rok był bardzo ciężki, ja wiem, że ta pomoc, na którą czekali, nie przyszła, ale nie poddawajcie się, to co robicie naprawdę jest niezwykle ważne i na pewno my będziemy robić wszystko, żeby ta praca była odpowiednio doceniona.
2: Wszystkim rolnikom, wszystkim sadownikom, wszystkim pszczelarzom, wszystkim tym, którzy pracują na gospodarstwach, bo przecież teraz to często naprawdę duże przedsiębiorstwa, ale także rodzinom, rolników, bo faktycznie to jest taka wyjątkowa gałąź gospodarki, dlatego że jednak to bezpieczeństwo żywnościowe jest czymś szczególnym, wyjątkowym i my musimy po prostu o to nasze rolnictwo dbać. Ale dzisiaj charakter dożynek, które są organizowane na terenie w poszczególnych gmin, one się zmieniło, dlatego że to już dzisiaj nie jest święto, które gromadzi tylko i wyłącznie rolników, ale wszystkich mieszkańców poszczególnych lokalnych społeczności, bo często gminy nie mają swoich świąt miast czy powiatów, jak mają inne jednostki samorządu terytorialnego, ale mają właśnie dożynki i spoglądając na przekrój społeczeństwa, faktycznie mamy przedstawiciele wszystkich zawodów, wszystkich grup społecznych. W związku z tym święto całego samorządu i dzisiaj spotykamy się po to, żeby świętować. Pogoda dzisiaj nieco lepsza niż w dniu wczorajszym, pozwala na to, żeby się spotkać, pozwala na to, żeby świętować i mam nadzieję, że faktycznie tak dzisiaj w Brześciu Kujawskim do samego końca będzie, ale przede wszystkim mam nadzieję, że ten samorząd, ale i rolnicy dalej będą się właściwie rozwijać. My jako ta większość parlamentarna, jako rząd staramy się robić wszystko, żeby tak właśnie było, czyli i wzmacniać i polskie rolnictwo, nie tylko o tym mówić, jak niektórzy mają to w zwyczaju, a niekoniecznie to robili. I tak samo z samorządem, ale faktycznie robić jeszcze raz, robić jak najwięcej w tym kierunku. Ale to też warto moment, żeby przypomnieć, jak ważna jest dla nas Unia Europejska. Dla całego kraju pod względem tego, że daje nam poczucie bezpieczeństwa, ale właśnie na przykładzie polskiej wsi najlepiej widać, jaki dobry wkład, taki ekonomiczny miała nasza ta wspólnota europejska. Więc nie ulegajmy tym niektórym złym potrzebom, które kwestionują naszą przynależność do Unii Europejskiej, bo Unia jest dobra, potrzebna i myślę, że właśnie przy okazji dożynek warto o tym w poszczególnych gminach przypominać.
1: Czego pan poseł by życzył teraz wszystkim rolnikom, teraz w tej chwili?
2: Teraz w tej chwili tego, żeby kolejny rok był lepszy, bo faktycznie ten rok nie był łatwy dla rolników, ale rolnicy, tak jak powiedziałem w wystąpieniu, to jest tak harda grupa, pełna tego dobrego uporu, która nie poddaje się po jednym trudnym roku i wiary w to, że kolejny rok będzie lepszy, bo jestem przekonany, że taki będzie. No, po każdej burzy wychodzi słońce i mam nadzieję, że po tym złym roku kolejny będzie po prostu lepszy.
3: Święto rolników, licytalne święto w Brześciu Kujawskim. Po raz kolejny zaczęliśmy, to jest tradycja już od wieków, zaczynamy świętować w kościele mszą świętą, którą celebrował biskup. Ciężka praca rolników zostaje doceniona. Dzisiaj dziękujemy im za to, że pracują na rzecz naszej społeczności. To powoduje, że jesteśmy niezależni żywnościowo, ale to też święto wszystkich mieszkańców. To jest święto mieszkańców, którzy mieszkają na wsi, w mieście. Wszyscy gdzieś tam jesteśmy związani z jakąś uprawą. Czasami ktoś tam ma jakieś działki. Dlatego też świętujemy to, że akurat zaczął się okres, w którym zbieramy plony, które ziemia nam przyniosła. No i z tego miejsca też chciałbym tutaj wszystkim rolnikom podziękować jeszcze raz i życzyć im zadowolenia z ciężkiego zawodu, który wykonują, satysfakcji, ale także docenienia przez inne osoby, docenienia ich płodów rolnych, które powinni sprzedać w odpowiednich cenach.
1: A bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
3: No przede wszystkim z chleba i tutaj tym chlebem się dzieliliśmy. Dzieliliśmy tym chlebem, to jest taka tradycja i myślę, że przez długi okres czasu jeszcze tak zostanie.
4: Jesteśmy w bardzo dobrej lokalizacji.

0: Jeżeli chodzi o Brześć Kujawski, ponieważ jesteśmy wśród najlepszych rolników naszego chociażby powiatu włocławskiego, ale i nie tylko, bo i poziom naszego rolnictwa jest bardzo wysoki. Dożynki zostały połączone w dożynki gminno-parafialno-diecezjalne i chcę tutaj podkreślić, że jest to też wyróżnienie dla Brześcia Kujawskiego, jeżeli chodzi o diecezję włocławską. Mieliśmy także przedstawicieli z wieńcami z diecezji włocławskiej, ale najwięcej było chlebów i wieńcy złożonych przez mieszkańców tutaj Brześcia Kujawskiego. Brześć Kujawski należy do gminy rozwijającej się pod względem gospodarczym, nie tylko w rolnictwie, ale i także w przemyśle. Mamy cały obszar gospodarczy, który się bardzo szybko rozwija i daje pracę ludziom. Nie tylko z Brześcia Kujawskiego, ale także z miasta Włocławka i z całego powiatu włocławskiego. Dlatego wyróżnienie Brześcia dożynkami gminno-parafialno-diecezjalnymi jest w pełni uzasadnione. A same dożynki, po to się spotykają wszyscy na dożynkach, żeby się z jednej strony integrować, ale z drugiej strony także podkreślić, że na chleb pracują wszyscy. Rolnicy, którzy uprawiają ziemię, ale i przetwórcy, którzy przerabiają zboże na mąkę i przemysł piekarniczy, który wypieka różnego rodzaju pieczywo. A wszystko to się składa na tak zwane bezpieczeństwo żywnościowe kraju i pod tym względem możemy powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni. Jeżeli mamy zagrożenia, to tylko militarne. Dlatego róbmy wszystko, żeby się integrować na takich uroczystościach, żeby była zgoda w narodzie, żeby była zgoda między państwami, po to, żeby nie było wojen, bo wojna niszczy gospodarkę, a nie ją rozwija. Chcę też także podkreślić, że my mamy bardzo dobrze wykształconych rolników, którzy dzisiaj mają, czy muszą wykonywać wielozawodowość. To nie tylko oranie, sianie i zbieranie, ale przede wszystkim ekonomia, czyli ołówek, myślenie, komputer, liczenie. To także elektronika, na której trzeba się znać. To także administracja, czyli składanie odpowiednich wniosków do różnych instytucji, które dofinansowują polską wieś i nasze rolnictwo. Ale także mechanik, czyli rolnik musi być w tym zakresie samowystarczalny. Dlatego w naszym województwie kujawsko-pomorskim ponad 40% młodych rolników mamy z wyższym wykształceniem. I ta tendencja rośnie. I to cieszy, że będą następcy, że będzie się wieś rozwijała. Trzeba też powiedzieć, że spada liczba gospodarstw. Bo drobne gospodarstwa, nie mające często następców, są przejmowane przez sąsiadów, którzy się powiększają. Ochrona ziemi państwowej, którą parlament ostatnio uchwalił, też ku temu służy. Ale my jesteśmy w terenach, gdzie tych państwowych zasobów ziemi mamy niewiele. W innej części naszego województwa i kraju jest ich znacznie więcej. Podsumowując, dzisiaj jest czas na świętowanie, na wyrażanie wdzięczności tym, którzy dla nas wszystkich pracują, a inaczej mówiąc, my wszyscy pracujemy dla innych, żeby w przyszłość wejść w zgodzie, a nowe plony, nowe działania, żeby były bardziej skuteczne i satysfakcjonujące tych, którzy na nie pracują. Wszystkiego dobrego dla polskich rolników, zarówno indywidualnych, jak i tych zrzeszonych w samorządach, zrzeszonych w organizacjach społecznych, kołach gospodyń wiejskich, strażach pożarnych, czyli wszystkich, którzy działają na rzecz drugich osób. Gratuluję i życzę dobrej przyszłości.
1: A czego pan by życzył wszystkim rolnikom?
2: Ceny na nasze produkty, na pewno. No i dobrej pogody, lepszej na pewno.
3: Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy dla wszystkich rolników i powinniśmy docenić ich ciężką pracę. I myślę, że...
4: Szanowni Państwo...
3: Myślę, że powinniśmy się cieszyć i kultywować tą tradycję, która jest naprawdę piękna, bo dożynki jednoczą wszystkich nas jako społeczeństwo.
1: Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
3: Bez ludzi, którzy tutaj przychodzą, bez naszych sąsiadów,

0: Wystrzegałem gdzieś jeszcze.
1: Bez chleba, bez wieńców tutaj przygotowanych.
2: Co dzisiaj panie przygotowały na dożynki?
3: Dzisiaj miałyśmy takie zadanie, żeby przygotować sery białe na różne sposoby. No i to żeśmy uczyniły, tak? Jak widać, jest fajnie kolorowo, a przede wszystkim apetycznie bardzo, tak? Że tak powiem, na własnym wypieczonym chlebku przez naszą koleżankę.
2: A czym dla pań są dożynki?
3: No, dożynki dla nas przede wszystkim są podziękowaniem za trud i pracę naszych drogich rolników, tak? Bo to tak naprawdę musimy doceniać ich trud, zaangażowanie, pracę, którą na co dzień wykonują, bo to dzięki nim tak naprawdę możemy dzisiaj zjeść ten chlebek, bo muszą uprawić to zboże, później je zebrać, żebyśmy mogli mieć z niej mąkę, wypiekać te cudne, przepyszne chlebki, tak? I myślę, że to jest główny wyraz i naprawdę musi ten szacunek dla tego rolnika niestety być, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie jest tak, jak jest.
2: Co pani przygotowała na tegoroczne dożynki pysznego?
4: Dzisiaj przygotowałyśmy ciasta drożdżowe przede wszystkim ze śliwkami, pączki, wafelki, tutusankę, takie rogaliki, wafelki, kostkę taką czekoladową z wiórkami kokosowymi. No takie mieliśmy. Do tego mamy jeszcze kawę i herbatę dla gości, jak ktoś sobie życzy.
2: A czym dla pań są dożynki?
4: No dożynki to dla mnie to jest wielkie święto, święto rolników, święto chleba, które no daje nam ten chleb. Rolnik musi ciężko pracować, żeby te zboże zebrać. Potem ucztujemy dożynkami.
2: A czego pani by życzyła wszystkim rolnikom?
4: No ja bym rolnikom życzyła czego? No dużo zdrowia też, ale i pogody, żeby mogli ten chleb, to zboże zebrać, żebyśmy mieli co jeść.
5: Dziękuję.
4: Dziękuję również.
6: I mam powiedz, jak ci na imię, chciałbym zatańczyć zanim wieczór minie, chcę się poznać twoje pragnienia.

Kujaw, żyjecie! Już obóz Reni, czy jeszcze nie? Dobra, obóz Reni! Uuu!

przyjaciel. Prawie tutaj, cześć. No, cześć. Dobrze. Za twoje myśli, ale nie znam ciała, choć ma do mnie uś.

pewno wszyscy obudzeni jesteście. Na pewno. Teraz śpiewacie, teraz tylko wy. Bo

że gdy wracałem do domu po ciężkiej nocy, no bo miałem lunger i kocham jej oczy jeszcze.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom

0: W nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Niebawem ruszy kolejna edycja wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Pula środków w tym roku jest większa niż w ubiegłej edycji. Sądząc po liczbie głosów oddawanych przez Wrocławian na poszczególne projekty, popularność budżetu obywatelskiego rośnie.
1: Uwielbiam spotykać się z mieszkańcami Wrocławka za waszym pośrednictwem właśnie przy okazji budżetu obywatelskiego. Bo po pierwsze to są gotowe pomysły, z którymi przychodzą do nas mieszkańcy, a po drugie to jest namacalny wpływ mieszkańców na to, jak zmienia się nasze miasto i mamy ogromną przyjemność po raz kolejny ogłosić, że kolejna edycja budżetu obywatelskiego zbliża się dużymi krokami, bo od 14 do 30 września będzie trwał nabór projektów, które później będą poddane całej procedurze, najpierw weryfikacji, a później głosowaniu. Żeby złożyć taki projekt, po pierwsze trzeba mieć pomysł. Tych pomysłów można mieć nieograniczoną ilość, tyle ile przyjdzie tylko do głowy, tyle można złożyć. Warunek jest jeden, trzeba znaleźć 5 osób, które poprą ten pomysł, więc trzeba namówić 5 osób do tego, żeby podpisały się pod propozycją.
0: Następnie pomysły będą weryfikowane w Urzędzie Miasta. W tym roku ratusz przeznaczy na budżet obywatelski 6 milionów 150 tysięcy złotych w dwóch kategoriach, ogólnomiejskiej i instytucjonalnej.
2: 14 września dokładnie otwieramy nowy portal, bo to będzie nowa strona internetowa, na której mieszkańcy Wrocławka będą mogli założyć sobie intuicyjne konto, osobiste konto, poprzez które będzie można zgłaszać, tak jak pan prezydent wspomniał, dowolną ilość swoich własnych pomysłów, projektów, które chcielibyście, żeby były w naszym mieście, na waszych osiedlach, na naszych ulicach zrealizowane. Dwie kategorie, rekordowe pieniążki w tym roku, 6 milionów 150 tysięcy, zatem zachęcamy serdecznie. Drodzy państwo, co jest bardzo ważne, to są pomysły. Państwo, zapraszamy was serdecznie z waszymi pomysłami. Nie musicie być ekspertami w każdej dziedzinie. My mamy powołany do tego specjalny zespół do spraw opiniowania merytorycznego. Każdy wasz pomysł trafi do nas na skrzynkę odbiorczą. Każdy pomysł zostanie przeze mnie zweryfikowany oraz przez moich kolegów. Jeżeli cokolwiek będą jakiekolwiek nieścisłości, my oczywiście zrobimy wszystko, żeby ten wasz projekt doszlifować, dopracować. Oczywiście będziemy w stałym kontakcie z pomysłodawcami tych projektów. Niczego nie będziemy zmieniali sami na własną rękę. Współpraca między urzędnikami.

0: a pomysłodawcami to jest tutaj nasza nowość, którą prowadzimy już od 2 lat. Ta współpraca wiemy, że dobrze działa. Tutaj pani dyrektor jest idealnym przykładem na to, że możemy wspólnie dopracować takie projekty, jak chociażby ten, który jest tutaj za naszymi plecami.
1: To, które pomysły zyskają największą popularność, dowiemy się 5 grudnia. W Rypinie trwają przygotowania do tegorocznych dożynek wojewódzkich. Święto plonów odbędzie się w niedzielę, a gospodarzem wydarzenia będzie Rypin i powiat rypiński. Na uczestników czekać będzie m.in. tradycyjny korowód dożynkowy, wystawa maszyn rolniczych, kiermasz rękodzieła oraz występy zespołów ludowych.
2: W tym roku akurat zaszczyt ten przypadł miastu i powiatowi rypińskiemu. Troszeczkę zmieniliśmy formułę, bo jak Państwo pamiętają, dotychczas to ostatnie dożynki odbywały się w miastach wojewódzkich, w miastach prezydenckich, a w związku z tym, że wszystkie miasta już te dożynki organizowały, no to w tej chwili przechodzimy na mniejsze miejscowości. W 2026 to jest Rypin, oczywiście wiele imprez towarzyszących, czyli najbliższa niedziela to jest 30 sierpnia. Właściwie już rozpoczynają się obchody od godziny 9, bo jest rajd rowerowy, później o 11 uroczysty, 10.30 uroczysty przemarsz, o 11.00 tradycyjna msza celebrowana przez biskupa płockiego i godzina 12.30 tradycyjne już obrzędy dożynkowe, łącznie z wyborem najpiękniejszego wieńca dożynkowego, także serdecznie zapraszamy.
1: Po części oficjalnej nie zabraknie kolejnych atrakcji dla mieszkańców. Zaplanowano warsztaty rękodzielnicze, konkursy, wybory Miss Rypin Agra 26 oraz rajd rowerowy na dystansie 30 km. Wieczorem na scenie wystąpi gwiazda tegorocznych dożynek, Grzegorz Chyży. Dziś ważny dzień dla blisko 50 wocławskich nauczycieli. Podczas uroczystości w Urzędzie Miasta otrzymali akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Nauczyciel mianowany to drugi stopień awansu zawodowego w polskim systemie oświaty.
3: Cieszymy się bardzo, że z roku na rok coraz więcej nauczycieli podchodzi do tego etapu. Zdaje oczywiście, zawsze latem jest specjalna komisja konkursowa, która rozmawia z kandydatem, przegląda jego dokumenty, jego działalność, jego osiągnięcia i na tej podstawie zostaje wydana opinia, decyzja w zakresie zakwalifikowania tej osoby do tego tytułu nauczyciela mianowanego.
4: Co trzeba zrobić, aby stać się nauczycielem mianowanym? Wspominała Pani o tym konkursie, o rozmowie. Trzeba też pewnie wprowadzić jakąś innowacyjność, jak się domyślam.
3: Tak, rzeczywiście należy spełnić kilka kryteriów. To nie tylko prowadzenie zgodnie tutaj z wymogami i metodyki, dydaktyki zajęć szkolnych, ale też osiągnięcia w zakresie różnych działań takich związanych z poprawą jakości kształcenia, integracją uczniów, ich dobrostanem psychiczno-fizycznym. Więc myślę, że warto dla każdego nauczyciela też wspierać tego typu działania i stąd też pomyśleliśmy sobie kilka lat temu, żeby takie uroczyste akty mianowania no też były w odpowiedniej oprawie. To nie jest tylko dokument, który przychodzi nauczyciel do Wydziału Oświaty, ale przede wszystkim otrzymuje ten dokument z rąk prezydenta jako organu prowadzącego, żeby też wiedział, że nam jako samorządowcom prowadzącym placówki i szkoły zależy na tym, żeby wspierać tego typu grupę nauczycieli.
1: Awans na nauczyciela mianowanego wiąże się oczywiście ze zwiększeniem wynagrodzenia, jednak to nie wszystko. Stopień ten daje lepszą ochronę stosunku pracy i większą autonomię. Mianowany pedagog może pełnić funkcję mentora dla początkujących nauczycieli oraz obejmować stanowiska kierownicze w placówce.
5: Myślę, że przede wszystkim trzeba pracować dla dzieci, z myślą o dzieciach, kierując się ich dobrem i taką myślą, że to, co dajemy od siebie, później procentuje dalej w życiu. I starałam się, żeby zajęcia przeze mnie prowadzone były atrakcyjne, innowacyjne, ciekawe, żeby spełniały oczekiwania dzieci i budziły w nich duże zainteresowanie, by dalej budowały jakiś taki potencjał na przyszłość, jeżeli chodzi o edukację.
4: Najlepiej operuje się na przykładach, więc proszę opowiedzieć tak pokrótce, na czym te zajęcia polegają, jak one wyglądają.
5: Ja przede wszystkim pracuję metodą projektową, czyli działaniami związanymi z eksperymentami, z doświadczeniami, z praktyczną pracą uczniów, działaniami praktycznymi uczniów.

0: I na tym tak naprawdę moje mianowanie polegało, czyli wszystkie działania, które kierowałam na typową aktywność ucznia praktyczną.
1: Jest to dla mnie ważny dzień zdecydowanie i przede wszystkim też jest to takie wyróżnienie dla nas, tutaj dla nauczycieli mianowanych, którzy właśnie dzisiaj odebrali akt, że ciężka praca, że tak powiem, przysłowiowo popłaca, bo to też się wiąże jakby z podwyżką, ale przede wszystkim jest to duża satysfakcja dla nas za ciężką właśnie pracę.
2: Okej, powiedz mi, jak wyglądają twoje zajęcia, w jaki sposób zapracowałeś na to mianowanie?
1: Zajęcia musimy zawsze dostosowywać do możliwości grupy przede wszystkim. Staramy się jakby uatrakcyjnić zajęcia, żeby każdy znalazł dla siebie wspólny jakby mianownik i to zainteresowanie WF-em było jak najbardziej tutaj w dzisiejszych czasach, kiedy młodzież zmaga się z różnymi problemami. Jest to dla nas takie naprawdę duże wyzwanie, ale właśnie w taki sposób, żeby tak dla każdego znaleźć coś wspólnego, jest to dla nas priorytetem, żeby faktycznie każdego zainteresować, zaciekawić właśnie aktywnością fizyczną, czy to nawet poprzez najmniejsze jakieś aktywności typu, nie wiem, marszobiegi i tak dalej. Staramy się właśnie, żeby każdy coś dla siebie znalazł.
3: Wykonuję swoją pracę, pracuję z młodzieżą, przestrzegam przepisów prawa, poznaję te przepisy prawa i to jest po prostu kolejny etap. To nie ma, że jakoś się specjalnie trzeba do tego przygotowywać, po prostu wykonuję swoją pracę.
2: Jak wyglądają pani lekcje?
3: Moje lekcje. Myślę, że moi uczniowie są zadowoleni. Nigdy nie miałam uwag, natomiast dostosowuję na pewno do zainteresowań i potrzeb uczniów. To jest bardzo ważne, ponieważ uczniowie dzięki temu mam ich uwagę skupioną na sobie i treści, które im przekazuję, wtedy łatwiej zapamiętują.
4: Kolejnym etapem w karierze pedagoga jest awans na nauczyciela dyplomowanego. Wśród wymagań jest odpowiedni staż pracy w szkole, 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania poprzedniego stopnia. Okres ten można skrócić m.in. w przypadku posiadania stopnia naukowego. Wymagane jest także posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy, uzyskanej w ostatnim roku pracy oraz uzyskanie akceptacji komisji. Od kilku miesięcy trwa remont stalowego mostu we Wrocławku, a kierowcy nadal muszą korzystać z ruchu wahadłowego. W trakcie prac okazało się, że konieczna będzie zmiana technologii naprawy płyty pomostu znajdującej się pod jezdnią. To oznacza większy zakres prac, a także wydłużenie remontu. Pierwotna wartość umowy z wykonawcą wynosi blisko 36 milionów 900 tysięcy złotych. Miasto nie zna jeszcze ostatecznego kosztu inwestycji. Trwają negocjacje dotyczące dodatkowych prac i aneksu z wykonawcą. Wiadomo natomiast, że termin zakończenia remontu będzie późniejszy, choć dokładnej daty na razie nie podano.
2: W moście stalowym w Wrocławku toczą się prace. Po ekspertyzie wykonanej przez profesora Arkadiusza Madaja wiemy, że zakres tych prac ulegnie zwiększeniu. Mianowicie z tej ekspertyzy wynika, że stan płyty pomostu jest niezadowalający i tutaj musi nastąpić wymiana tej płyty. Z racji tego właśnie zwiększenie zakresu tych prac. Jesteśmy w kontakcie z wykonawcą i czekamy tak naprawdę na informacje od wykonawcy, jeżeli chodzi o wzrost kosztów, jaki trzeba będzie ponieść w związku z tą naprawą, w związku z tym remontem. Dalej czekamy również na informacje nad zmianą harmonogramu, ponieważ tutaj wiemy, że skoro zwiększy się zakres prac, to również ten harmonogram zostanie wydłużony. Natomiast nie mamy jeszcze informacji, jak długo zostaną wydłużone prace na moście. Cała inwestycja opiewa o prawie 37 milionów złotych. Tutaj też wiemy, że koszt tej inwestycji może się zwiększyć, natomiast na cały kosztorys czekamy właśnie od wykonawcy tej inwestycji.
4: Obecnie wykonano między innymi około 25% prac przy zabezpieczeniu antykoryzyjnym konstrukcji stalowej, 45% nowego chodnika oraz 25% prac związanych z płytą pomostu. Roboty prowadzone są od 7 do 21, a w razie potrzeby także w nocy przy całkowitym zamknięciu mostu. Od 1 września organizacja ruchu nie zmieni się. Miasto zapowiada jednak, że będzie obserwować sytuację i w razie potrzeby wprowadzi zmiany. Rolnicy z gminy Wrocławek podziękowali za zakończenie żniw. W Smólniku odbyły się dożynki gminno-parafialne. Święto plonów rozpoczęło się od mszy świętej, po której korowód dożynkowy ruszył na boisko przy szkole podstawowej. Tam odbyła się część obrzędowa.
5: Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić, i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować, jeżeli nie wtedy, gdy pod swój dach zgromadzi owoce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych. Tymi słowami Zygmunt Gloger, wybitny polski historyk, etnograf i folklorysta,

0: opisał ten wyjątkowy czas w kalendarzu polskiego rolnika, kiedy zostały zebrane rośliny, płody oraz plony zbóż i kiedy nastała pora podziękowań za zbiory, pora upraszania Boga o obfitość w nadchodzącym roku. To szczególny dzień w naszym kalendarzu. Czas, kiedy po miesiącach pracy i oczekiwania możemy spojrzeć na tegoroczne plony i cieszyć się owocami pracy rąk ludzkich i naszej ziemi. Jest w tym święcie radość ze zbiorów, jest szacunek dla ciężkiej pracy rolników, ale także świadomość, jak wiele naszego codziennego życia zależy od ich trudu. Bo to właśnie dzięki pracy na roli i w gospodarstwach na naszych stołach nie brakuje chleba, a rolnictwo pozostaje ważną częścią życia i rozwoju naszej gminy, naszej kujawskiej ziemi.
1: Główną rolę na dożynkach odgrywa chleb. Jest najważniejszym symbolem wdzięczności za ukończone żniwa. Bochen wypiekany z mąki z nowych zbiorów symbolizuje sytość, pomyślność oraz dostatek w nadchodzącym roku.
2: Kolejne dziękczynienie za plony na terenie rolniczego powiatu włocławskiego. Oczywiście te dożynki w gminie Włocławek mają dla mnie wyjątkowy charakter, bo to gmina, w której mieszkam i zawsze ten chleb z domu smakuje najlepiej, najpiękniej pachnie. To także wspólnota ludzi najbliższych mi. Serdecznie dziękuję wszystkim rolnikom, ale także pracującym w innych dziedzinach życia za codzienną, ciężką pracę, za budowanie tych naszych małych ojczyzn. Budujemy gminę Włocławek, która jest częścią pięknego powiatu włocławskiego. Myślę, że możemy być przykładem dla wielu środowisk, jak ta współpraca powinna wyglądać i także to dzisiejsze świętowanie w gronie wielu organizacji społecznych, pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz różnych szczebli najlepiej o tym świadczy. Życzenia lepszych czasów dla rolników, niech otrzymują godną zapłatę za to, co sieją, niech mają pewność swojego funkcjonowania.
3: Dożynki w gminie Włocławek niesamowicie wyróżniają się też spośród innych, bo jest niezwykła oprawa i pani wójt i pan przewodniczący o to w sposób szczególny dbają, bo to jest ten czas, kiedy rzeczywiście wszystkim ludziom pracy, ludziom wsi należy podziękować za ich trud całoroczny i nie tylko powiedzmy rolnikom, ale także i przedsiębiorcom, bo w tej chwili mamy wielu rolników przedsiębiorców, ale także i przedsiębiorców, którzy pracują na obszarach wiejskich. Także niezwykła uroczystość, no, w pięknym otoczeniu przyrody przede wszystkim, bo miejsce wspólniku jest szczególne i dlatego też przy tej okazji też bardzo dziękuję całej społeczności gminy Włocławek, pani wójt i panu przewodniczącemu, bo ta gmina rzeczywiście się znakomicie rozwija i myślę, że to wszyscy doceniają.
1: Organizatorzy dożynek wspólniku przygotowali wiele atrakcji. Koła gospodyń wiejskich przygotowały smaczne, tradycyjne potrawy. Do stoisk ustawiły się długie kolejki.
4: Przygotowaliśmy chleb ze smalcem i z ogórkiem, wędliny swojej roboty, szynkę, boczek, ten kiełbasę, no ogórek wędzony, te kiszony, no i to wszystko.
5: A czego panie by życzyły wszystkim rolnikom?
4: No żeby miały lekką pracę, lekką robotę, bo to jest bardzo ciężki trud rolnika.
1: Szersza relacja z dożynek gminy Włocławek w magazynie Pulsometr. Do rozpoczęcia roku szkolnego zostało już niewiele czasu, więc rodzice coraz częściej kompletują wyprawki dla swoich dzieci. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory, ubrania, a w przypadku starszych uczniów także podręczniki. Lista zakupów potrafi być długa, a rachunek coraz wyższy. Jak mówią sami rodzice, przygotowanie dziecka do szkoły może kosztować ponad 1000 zł. Dla wielu rodzin to spore obciążenie domowego budżetu.
6: Jest chyba tak samo jak w zeszłym roku, czyli no nie jest tanio, o tak powiem. No nie jest tanio z rokiem, jak dziecko rośnie, to są wyższe wydatki.
7: A jaki to jest koszt tak orientacyjny?
6: O Jezu, już dużo wydaliśmy. No, na chwilę obecną mamy ponad 1000 zł. To jest bardzo dużo.
8: Tak, już robiliśmy, zaczęliśmy w sumie w tym roku od kiedy? Od lipca tak skupowaliśmy. No, koszt to powiem pani, że na jedno dziecko to z 1000 zł to tak naprawdę. Chociaż dają te 300, ale te 300 to potrafi plecak kosztować 300.
6: Dokładnie.
1: W księgarniach również widać już przygotowania do nowego roku. Rodzice pytają o podręczniki, zeszyty i pozostałe szkolne artykuły. Część zakupów zostawia jednak na ostatnie dni wakacji.
9: Sezon podręcznikowy i wyprawek szkolnych przesuwa nam się coraz bardziej na wrzesień. Niemniej od miesiąca obserwujemy ruch w tym temacie. Sprzedajemy najbardziej to, czego nie ma w marketach. A jest tego dużo, więc mamy szeroką ofertę dobrych kredek, dobrych plastelin, wycinanek, plecaków, piórników, zeszytów. Staramy się mieć takie najbardziej modne,

0: Na pewno mamy ekologiczne. Jesteśmy w trakcie kontroli z Państwowej Inspekcji Handlowej. Nie mamy rzeczy toksycznych, mamy wszystko sprawdzone z atestami i tym się pewnie wyróżniamy na rynku.
1: Zapytam jeszcze odnośnie podręczników, jak to wygląda, czy jest ich z roku na rok coraz mniej, czy utrzymują się na tym samym poziomie i zainteresowanie tymi podręcznikami?
0: U nas, właśnie robiłam sobie statystyki, to zainteresowanie jest cały czas na bardzo podobnym poziomie z lekką zwyżką sprzedaży. Mamy książki nowe i używane i w miesiącach lipiec i początek sierpnia na pewno sprzedajemy bardzo dużo książek używanych, w dobrym stanie, sprawdzonych, aktualnych, ale tak jak dzisiaj, na przykład od samego rana mamy klientów na podręczniki nowe.
1: Zapytam się teraz odnośnie ceny, czy bardzo różnią się te ceny książek używanych od książek nowych, jak to procentowo wygląda?
0: Tak. Książki używane możemy kupić u nas z 40% rabatem w stosunku do ceny książki nowej, dlatego one się cieszą bardzo dużym powodzeniem. No, na pewno i bardzo te książki sprawdzamy. One muszą być aktualne. Do każdej szkoły książki są inne, więc my dokładnie wiemy, do jakiej szkoły które książki. Wiemy też, które książki uczniowie jeszcze mają z poprzedniego roku, więc klient, który do nas przychodzi, ma pełną informację, jakie książki są potrzebne dla danego ucznia, więc my robimy to kompleksowo, na pewno bardzo dobrze i klienci z tego korzystają.
2: Pomocą dla rodziców może być świadczenie Dobry Start. ZUS wypłaca na każde uczące się dziecko jednorazowo 300 zł na zakup szkolnej wyprawki. Wniosek można złożyć przez internet, a świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.
3: Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć świadczenie na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, natomiast w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani na studentów.
2: Rodzice szukają też sposobów, żeby ograniczyć wydatki. W szkołach organizowane są m.in. kiermasze, podczas których można kupić lub wymienić podręczniki i inne potrzebne rzeczy.
4: Takie kiermasze są w pierwszych tygodniach września. Pomimo tego, że możemy korzystać z innych form pracy, choćby z książek, które są w formie elektronicznej, niemniej jednak książka pozostaje, ta tradycja powinna się utrzymywać, jest biblioteka, byśmy chcieli, żeby te tradycje były właśnie podtrzymywane. Duża część uczniów korzysta z tych kiermaszy, wymieniają się często książkami. Warto, ponieważ nawet ceny są niższe i nie każdego po prostu na taką książkę nową stać i kupić. Więc my będziemy podtrzymywać dalej tą tradycję, dopóki nie pojawi się taka sytuacja, że nie będzie chętnych. Ale są, więc na pewno w tym roku taki kiermasz będzie organizowany.
2: Do pierwszego dzwonka zostało już tylko kilka dni, dlatego to ostatni moment, żeby sprawdzić, co jeszcze trzeba dokupić, a czego nie trzeba kupować od nowa.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa

0: Mita, nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Rolnicy z gminy Włocławek podziękowali za zakończenie żniw. W Smulniku odbyły się dożynki gminno-parafialne. Święto plonów rozpoczęło się od mszy świętej, po której korowód dożynkowy ruszył na boisko przy szkole podstawowej. Tam odbyła się część obrzędowa.
1: Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić, i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować, jeżeli nie wtedy, gdy pod swój dach zgromadzi owoce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych. Tymi słowami Zygmunt Gloger, wybitny polski historyk, etnograf i folklorysta, opisał ten wyjątkowy czas w kalendarzu polskiego rolnika, kiedy zostały zebrane rośliny, płody oraz plony zbóż i kiedy nastała pora podziękowań za zbiory, pora upraszania Boga obfitość w nadchodzącym roku. To szczególny dzień w naszym kalendarzu. Czas, kiedy po miesiącach pracy i oczekiwania możemy spojrzeć na tegoroczne plony i cieszyć się owocami pracy rąk ludzkich i naszej ziemi. Jest w tym święcie radość ze zbiorów, jest szacunek dla ciężkiej pracy rolników, ale także świadomość, jak wiele naszego codziennego życia zależy od ich trudu. Bo to właśnie dzięki pracy na roli i w gospodarstwach na naszych stołach nie brakuje chleba, a rolnictwo pozostaje ważną częścią życia i rozwoju naszej gminy, naszej kujawskiej ziemi. Obecność Państwa jest dla nas wyrazem życzliwości i wspólnej radości z tego, że możemy razem przeżywać tę wzniosłą uroczystość. Składam ukłon rolnikom, głównym adresatom dzisiejszego święta. Tym, którzy od pokoleń związani są z naszą ziemią i którzy każdego roku podejmują trud uprawy pól i prowadzenia gospodarstw. Witam Państwa wraz z rodzinami, bo praca w gospodarstwie bardzo często jest wspólną pracą całych rodzin.
2: Kolejne dziękczynienie za plony na terenie rolniczego powiatu włocławskiego. Oczywiście te dożynki w gminie Włocławek mają dla mnie wyjątkowy charakter, bo to gmina, w której mieszkam i zawsze ten chleb z domu smakuje najlepiej, najpiękniej pachnie. To także wspólnota ludzi najbliższych mi. Serdecznie dziękuję wszystkim rolnikom, a także pracującym w innych dziedzinach życia za codzienną, ciężką pracę, za budowanie tych naszych małych ojczyzn. Budujemy gminę Włocławek, która jest częścią pięknego powiatu włocławskiego. Myślę, że możemy być przykładem dla wielu środowisk, jak ta współpraca powinna wyglądać i także to dzisiejsze świętowanie w gronie wielu organizacji społecznych, pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz różnych szczebli najlepiej o tym świadczy. Życzenia lepszych czasów dla rolników, niech otrzymują godną zapłatę za to, co sieją, niech mają pewność

0: tego funkcjonowania.
1: Co jest najważniejsze na dożynkach? Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
0: Na dożynkach najważniejszy jest szacunek do chleba, bo to świadectwo naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Wszyscy widzimy, w jak niepewnym świecie żyjemy dookoła i to, że nasz kraj jest samowystarczalny pod tym względem, jest jednym z naszych podstawowych bezpieczeństw. Do tego mamy zdrową

0: żywność. I myślę, że oprócz zabawy, które każdym dożynkom towarzyszy, i to także jest ważne i potrzebne, to najważniejsze jest, abyśmy podczas tego uroczystowania pielęgnowali szacunek do chleba i dla ciężkiej pracy rolnika. Rolnicy zmagają się z różnymi trudami, pogodą tu u siebie, ale także i na całym świecie, bo przecież często o cenach decydują plony w innych, nawet rejonach kuli ziemskiej, różne mechanizmy spekulacyjne, które towarzyszą rynkowi światowemu, a niestety już jesteśmy częścią rynku światowego i te ceny funkcjonują takie, jakie funkcjonują. Działalność ekologów, często pseudo ekologów, którzy ograniczają. Mimo tego każdy ar naszej ziemi jest obsiany. To pokazuje o szacunku, o pasji, o wielopokoleniowym zaangażowaniu i za to należą mu się ukłony, wspieranie ich, bo powtarzam to po raz kolejny. Bezpieczeństwo żywnościowe to chyba najważniejsze z wszystkich, jakie posiadamy.
1: Dożynki w gminie Włocławek, niesamowicie wyróżniają się też spośród innych, bo jest niezwykła oprawa i pani wójt i pan przewodniczący o to w sposób szczególny dbają, bo to jest ten czas, kiedy rzeczywiście wszystkim ludziom pracy, ludziom wsi należy podziękować za ich trud całoroczny i nie tylko powiedzmy rolnikom, ale także i przedsiębiorcom, bo w tej chwili mamy wielu rolników przedsiębiorców, ale także i przedsiębiorców, którzy pracują na obszarach wiejskich. Także niezwykła uroczystość, no, w pięknym otoczeniu przyrody przede wszystkim, bo miejsce w Smolniku jest szczególne i dlatego też przy tej okazji też bardzo dziękuję całej społeczności gminy Włocławek, pani wójt i panu przewodniczącemu, bo ta gmina rzeczywiście się znakomicie rozwija i myślę, że to wszyscy doceniają.
2: A bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
1: To jest nasza piękna tradycja. No przede wszystkim symbolem każdych dożynek jest chleb. Ten, który został wypieczony z tegorocznych zbiorów. No i trudno sobie właściwie byłoby wyobrazić dożynki bez bochnów chleba, no i tych pięknych, tradycyjnych wieńców dożynkowych. My za tydzień obchodzimy też dożynki w województwie, tym razem w Rypinie. I też jako samorząd województwa szczególnie też przywiązujemy wagę do kultywowania tych naszych pięknych tradycji, bo to są piękne tradycje, niespotykane w innych państwach Europy i to należy po prostu kultywować.
2: Piękne wydarzenie dożynki. Dożynki, które mam na celu podziękować wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę i trud, prawda?
3: Rzeczywiście to bardzo ciężka praca. To życie pełne wyrzeczeń, to życie, w którym swoje życie poświęcają dla drugiego człowieka, bo ta praca jest, jak wiecie państwo, czymś wyjątkowym. Oni poświęcają swoje życie dla drugiej osoby. To jest życie, które wymaga odwagi, wymaga determinacji, bo to, jakie problemy spotykają na swojej drodze na co dzień, one sprawiają, że wielu z nas mogłoby zacząć wątpić w sens tego, co robi. Co robi dla, przecież nie siebie, dla drugiego człowieka. Gmina Włocławek jest gminą wyjątkową, fantastyczny sposób zarządzaną przez panią wójt, przez radę, ale myślę, że ta współpraca między samorządem i mieszkańcami stanowi o sukcesie, jaki ta gmina odnosi na co dzień. To wyjątkowi ludzie, gdzie ta wspólnota ma wyjątkowy wymiar, bo tutaj widać, że mieszkańcy nie są osobami obojętnymi na problemy drugiego człowieka, na problemy sąsiada. Oni reagują, nie pozostawiają nikogo samemu sobie. I to jest najfantastyczniejsze w tym wszystkim, bo przecież jeśli potrafimy być dobrym dla drugiego człowieka, to wówczas to życie nadaje nam zupełnie inny sens. Ten prawdziwy, taki wyjątkowy, bo być dla drugiego człowieka oznacza, że potrafimy poświęcić mu uwagę, potrafimy znaleźć rozwiązania, jeśli potrzebuje w sytuacji trudnej tej pomocnej dłoni. Także jest to wyjątkowe miejsce, wyjątkowi ludzie i bardzo się cieszę, że możemy tutaj wspólnie być.
4: Z ogromną przyjemnością przyjeżdżam w tereny rolnicze, żeby podziękować rolnikom za ich pracę. Nie tylko rolnikom, bo należy się podziękowania skierować też i do tych, co pracują w sadach, w pasiekach, w lasach naszych, za to, że co dzień mamy zdrową polską żywność. I to bezpieczeństwo żywnościowe nam zabezpieczają także w miastach.
2: Czego pani życzyłaby wszystkim rolnikom tu i teraz?
4: Spokoju i dobrej pogody. Ten rok był naprawdę ciężki. Ciężka wiosna, przymrozki, potem susza, wiele plonów po prostu przepadło. Pani wójt wspomniała, że nawet są straty wynoszące 90%. To są ogromne straty. Natomiast polski rolnik potrzebuje dobrej pogody i takiego spokoju na co dzień, że te plony, które on przygotował wiosną, te zasiewy na jesieni,

0: z końcem lata będą zebrane w
1: Proszę
0: takich
1: Państwa,
0: ilościach, jakich on oczekuje.
1: dziękujemy za na tegoroczne zbiory, które były w tym roku no, dosyć ciężkie, które przeszkadzał nam deszczyk. No nie w tej porze padał, powinien być
2: Witam
1: prędzej,
2: nauczyciela z
1: ale nie od nas to zależy.
3: Przygotowaliśmy chleb ze smalcem i z ogórkiem, wędliny swojej roboty, szynkę, boczek, ten kiełbasę, no, ogórek wędzony, te kiszony, no, no i to wszystko.
4: A czego panie by życzyły wszystkim rolnikom?
3: No, żeby miały lekką pracę, lekką robotę, bo to jest bardzo ciężki trud rolnika.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To Twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Niebawem ruszy kolejna edycja wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Pula środków w tym roku jest większa niż w ubiegłej edycji. Sądząc po liczbie głosów oddawanych przez Wrocławian na poszczególne projekty, popularność budżetu obywatelskiego rośnie.
1: Uwielbiam spotykać się z mieszkańcami Wrocławka za waszym pośrednictwem właśnie przy okazji budżetu obywatelskiego. Bo po pierwsze to są gotowe pomysły, z którymi przychodzą do nas mieszkańcy, a po drugie to jest namacalny wpływ mieszkańców na to, jak zmienia się nasze miasto i mamy ogromną przyjemność po raz kolejny ogłosić, że kolejna edycja budżetu obywatelskiego zbliża się dużymi krokami, bo od 14 do 30 września będzie trwał nabór projektów, które później będą poddane całej procedurze, najpierw weryfikacja, później głosowaniu. Żeby złożyć taki projekt, po pierwsze trzeba mieć pomysł, tych pomysłów można mieć nieograniczoną ilość, tyle ile przyjdzie tylko do głowy, tyle można złożyć. Warunek jest jeden, trzeba znaleźć 5 osób, które poprą ten pomysł, więc trzeba namówić 5 osób do tego, żeby podpisały się pod propozycją.
0: Następnie pomysły będą weryfikowane w Urzędzie Miasta. W tym roku ratusz przeznaczy na budżet obywatelski 6 milionów 150 tysięcy złotych w dwóch kategoriach: ogólnomiejskiej i instytucjonalnej.
2: 14 września dokładnie otwieramy nowy portal, bo to będzie nowa strona internetowa, na której mieszkańcy Wrocławka będą mogli założyć sobie intuicyjne konto, osobiste konto, poprzez które będzie można zgłaszać, tak jak pan prezydent wspomniał, dowolną ilość swoich własnych pomysłów, projektów, które chcielibyście, żeby były w naszym mieście, na waszych osiedlach, na naszych ulicach.

0: zrealizowane. Dwie kategorie, rekordowe pieniążki w tym roku, 6 milionów 150 tysięcy, zatem zachęcamy serdecznie. Drodzy Państwo, co jest bardzo ważne? To są pomysły. Państwo, zapraszamy Was serdecznie z Waszymi pomysłami. Nie musicie być ekspertami w każdej dziedzinie. My mamy powołany do tego specjalny zespół do spraw opiniowania merytorycznego. Każdy Wasz pomysł trafi do nas na skrzynkę odbiorczą. Każdy pomysł zostanie przeze mnie zweryfikowany oraz przez moich kolegów. Jeżeli cokolwiek będą jakiekolwiek nieścisłości, my oczywiście zrobimy wszystko, żeby ten Wasz projekt doszlifować, dopracować. Oczywiście będziemy w stałym kontakcie z pomysłodawcami tych projektów. Niczego nie będziemy zmieniali sami na własną rękę. Współpraca między urzędnikami a pomysłodawcami to jest tutaj nasza nowość, którą prowadzimy już od 2 lat. Ta współpraca, wiemy, że dobrze działa. Tutaj pani dyrektor jest idealnym przykładem na to, że możemy wspólnie dopracować takie projekty, jak chociażby ten, który jest za naszymi plecami.
1: To, które pomysły zyskają największą popularność, dowiemy się 5 grudnia.
2: W Rypinie trwają przygotowania do tegorocznych dożynek wojewódzkich. Święto Plonów odbędzie się w niedzielę, a gospodarzem wydarzenia będzie Rypin i powiat rypiński. Na uczestników czekać będzie m.in. tradycyjny korowód dożynkowy, wystawa maszyn rolniczych, kiermasz rękodzieła oraz występy zespołów ludowych.
3: W tym roku akurat zaszczyt ten przypadł miastu i powiatowi rypińskiemu. Troszeczkę zmieniliśmy formułę, bo jak Państwo pamiętają, dotychczas to ostatnie dożynki odbywały się w miastach wojewódzkich, ale w miastach prezydenckich, a w związku z tym, że wszystkie miasta już te dożynki organizowały, no to w tej chwili przechodzimy na mniejsze miejscowości. W 2026 to jest Rypin, oczywiście wiele imprez towarzyszących, czyli najbliższa niedziela, to jest 30 sierpnia. Właściwie już rozpoczynają się obchody od godziny 9, bo jest rajd rowerowy, później o 11 uroczystości, 10.30 uroczysty przemarsz, o 11.00 tradycyjna msza celebrowana przez biskupa płockiego i godzina 12.30 tradycyjne już obrzędy dożynkowe łącznie z wyborem najpiękniejszego wieńca dożynkowego. Także serdecznie zapraszamy.
2: Po części oficjalnej nie zabraknie kolejnych atrakcji dla mieszkańców. Zaplanowano warsztaty rękodzielnicze, konkursy, wybory Miss Rypin Agra 20 oraz rajd rowerowy na dystansie 30 km. Wieczorem na scenie wystąpi gwiazda tegorocznych dożynek, Grzegorz Chyży. Dziś ważny dzień dla blisko 50 wrocławskich nauczycieli. Podczas uroczystości w Urzędzie Miasta otrzymali akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Nauczyciel mianowany to drugi stopień awansu zawodowego w polskim systemie oświaty.
4: Cieszymy się bardzo, że z roku na rok coraz więcej nauczycieli podchodzi do tego etapu. Zdaje oczywiście, zawsze latem jest specjalna komisja konkursowa, która rozmawia z kandydatem, przegląda jego dokumenty, jego działalność, jego osiągnięcia i na tej podstawie zostaje wydana opinia, decyzja w zakresie zakwalifikowania tej osoby do tego tytułu nauczyciela mianowanego.
5: Co trzeba zrobić, aby stać się nauczycielem mianowanym? Wspominała Pani o tym konkursie, o rozmowie. Trzeba też pewnie wprowadzić jakąś innowacyjność, jak się domyślam.
4: Tak, rzeczywiście należy spełnić kilka kryteriów. To nie tylko prowadzenie zgodnie tutaj z wymogami i metodyki, dydaktyki zajęć szkolnych, ale też osiągnięcia w zakresie różnych działań takich związanych z poprawą jakości kształcenia, integracją uczniów, ich dobrostanem psychiczno-fizycznym. Więc myślę, że warto dla każdego nauczyciela też wspierać tego typu działania i stąd też pomyśleliśmy sobie kilka lat temu, żeby takie uroczyste akty mianowania no też były w odpowiedniej oprawie. To nie jest tylko dokument, który przychodzi nauczyciel do Wydziału Oświaty, ale przede wszystkim otrzymuje ten dokument z rąk prezydenta jako organu prowadzącego, żeby też wiedział, że nam jako samorządowcom prowadzącym placówki i szkoły zależy na tym, żeby wspierać tego typu grupę nauczycieli.
2: Awans na nauczyciela mianowanego wiąże się oczywiście ze zwiększeniem wynagrodzenia, jednak to nie wszystko. Stopień ten daje lepszą ochronę stosunku pracy i większą autonomię.

0: Mianowany pedagog może pełnić funkcję mentora dla początkujących nauczycieli oraz obejmować stanowiska kierownicze w placówce.
1: Myślę, że przede wszystkim trzeba pracować dla dzieci, z myślą o dzieciach, kierując się ich dobrem i taką myślą, że to, co dajemy od siebie, później procentuje dalej w życiu. I starałam się, żeby zajęcia przeze mnie prowadzone były atrakcyjne, innowacyjne, ciekawe, żeby spełniały oczekiwania dzieci i budziły w nich duże zainteresowanie, by dalej budowały jakiś taki potencjał na przyszłość, jeżeli chodzi o edukację.
2: Najlepiej operuje się na przykładach, więc proszę opowiedzieć tak pokrótce, na czym te zajęcia polegają, jak one wyglądają?
1: Ja przede wszystkim pracuję metodą projektową, czyli działaniami związanymi z eksperymentami, z doświadczeniami, z praktyczną pracą uczniów, działaniami praktycznymi uczniów. I na tym tak naprawdę moje mianowanie polegało, czyli wszystkie działania, które kierowałam na typową aktywność ucznia praktyczną.
3: Jest to dla mnie ważny dzień zdecydowanie i przede wszystkim też jest to takie wyróżnienie dla nas, tutaj dla nauczycieli mianowanych, którzy właśnie dzisiaj odebrali akt, że ciężka praca, że tak powiem, przysłowiowo popłaca, bo to też się wiąże jakby z podwyżką, ale przede wszystkim jest to duża satysfakcja dla nas za ciężką właśnie pracę.
2: Okej, powiedz mi, jak wyglądają twoje zajęcia, w jaki sposób zapracowałeś na to mianowanie?
3: Zajęcia musimy zawsze dostosowywać do możliwości grupy przede wszystkim. Staramy się jakby uatrakcyjnić zajęcia, żeby każdy znalazł dla siebie wspólny jakby mianownik i to zainteresowanie WF-em było jak najbardziej tutaj w dzisiejszych czasach, kiedy młodzież zmaga się z różnymi problemami. Jest to dla nas takie naprawdę duże wyzwanie, ale właśnie w taki sposób, żeby tak dla każdego znaleźć coś wspólnego, jest to dla nas priorytetem, żeby faktycznie każdego zainteresować, zaciekawić właśnie aktywnością fizyczną, czy to nawet poprzez najmniejsze jakieś aktywności typu, nie wiem, marszobiegi i tak dalej. Staramy się właśnie, żeby każdy coś dla siebie znalazł.
4: Wykonuję swoją pracę, pracuję z młodzieżą, przestrzegam przepisów prawa, poznaję te przepisy prawa i to jest po prostu kolejny etap. To nie ma, że jakoś się specjalnie trzeba do tego przygotowywać, po prostu wykonuję swoją pracę.
2: Jak wyglądają pani lekcje?
4: Moje lekcje. Myślę, że moi uczniowie są zadowoleni. Nigdy nie miałam uwag, natomiast dostosowuję na pewno do zainteresowań i potrzeb uczniów. To jest bardzo ważne, ponieważ uczniowie dzięki temu mam ich uwagę skupioną na sobie i treści, które im przekazuję, wtedy łatwiej zapamiętują.
0: Kolejnym etapem w karierze pedagoga jest awans na nauczyciela dyplomowanego. Wśród wymagań jest odpowiedni staż pracy w szkole, 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania poprzedniego stopnia. Okres ten można skrócić m.in. w przypadku posiadania stopnia naukowego. Wymagane jest także posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy, uzyskanej w ostatnim roku pracy oraz uzyskanie akceptacji komisji. Od kilku miesięcy trwa remont stalowego mostu we Wrocławku, a kierowcy nadal muszą korzystać z ruchu wahadłowego. W trakcie prac okazało się, że konieczna będzie zmiana technologii naprawy płyty pomostu znajdującej się pod jezdnią. To oznacza większy zakres prac, a także wydłużenie remontu. Pierwotna wartość umowy z wykonawcą wynosi blisko 36 milionów 900 tysięcy złotych. Miasto nie zna jeszcze ostatecznego kosztu inwestycji. Trwają negocjacje dotyczące dodatkowych prac i aneksu z wykonawcą. Wiadomo natomiast, że termin zakończenia remontu będzie późniejszy, choć dokładnej daty na razie nie podano.
5: W stalowym Wrocławku toczą się prace. Po ekspertyzie wykonanej przez profesora Arkadiusza Madaja wiemy, że zakres tych prac ulegnie zwiększeniu. Mianowicie z tej ekspertyzy wynika, że stan płyty pomostu jest niezadowalający i tutaj musi nastąpić wymiana tej płyty. Z racji tego właśnie zwiększenie zakresu tych prac. Jesteśmy w kontakcie z wykonawcą i czekamy tak naprawdę na informację od wykonawcy, jeżeli chodzi o wzrost kosztów, jaki trzeba będzie ponieść w związku z tą naprawą, w związku z tym remontem. Dalej czekamy również na informacje nad zmianą harmonogramu, ponieważ tutaj wiemy, że skoro zwiększy się zakres prac, to również ten harmonogram zostanie wydłużony. Natomiast nie mamy jeszcze informacji, jak długo zostaną wydłużone prace na moście. Cała inwestycja opiewa o prawie 37 milionów złotych. Tutaj też wiemy, że koszt tej inwestycji może się zwiększyć, natomiast na cały kosztorys czekamy właśnie od wykonawcy tej inwestycji.
0: Obecnie wykonano między innymi około 25% prac przy zabezpieczeniu antykoryzyjnym konstrukcji stalowej, 45% nowego chodnika oraz 25% prac związanych z płytą pomostu. Roboty prowadzone są od 7 do 21, a w razie potrzeby także w nocy przy całkowitym zamknięciu mostu. Od 1 września

0: organizacja ruchu nie zmieni się. Miasto zapowiada jednak, że będzie obserwować sytuację i w razie potrzeby wprowadzi zmiany. Rolnicy z gminy Włocławek podziękowali za zakończenie żniw. W Smólniku odbyły się dożynki gminno-parafialne. Święto plonów rozpoczęło się od mszy świętej, po której korowód dożynkowy ruszył na boisko przy szkole podstawowej. Tam odbyła się część obrzędowa.
1: Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić, i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować, jeżeli nie wtedy, gdy pod swój dach zgromadzi owoce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych. Tymi słowami Zygmunt Gloger, wybitny polski historyk, etnograf i folklorysta, opisał ten wyjątkowy czas w kalendarzu polskiego rolnika, kiedy zostały zebrane rośliny, płody oraz plony zbóż i kiedy nastała pora podziękowań za zbiory, pora upraszania Boga obfitość w nadchodzącym roku. To szczególny dzień w naszym kalendarzu. Czas, kiedy po miesiącach pracy i oczekiwania możemy spojrzeć na tegoroczne plony i cieszyć się owocami pracy rąk ludzkich i naszej ziemi. Jest w tym święcie radość ze zbiorów, jest szacunek dla ciężkiej pracy rolników, ale także świadomość, jak wiele naszego codziennego życia zależy od ich trudu. Bo to właśnie dzięki pracy na roli i w gospodarstwach na naszych stołach nie brakuje chleba, a rolnictwo pozostaje ważną częścią życia i rozwoju naszej gminy, naszej kujawskiej ziemi.
0: Główną rolę na dożynkach odgrywa chleb. Jest najważniejszym symbolem wdzięczności za ukończone żniwa. Bochen wypiekany z mąki z nowych zbiorów symbolizuje sytość, pomyślność oraz dostatek w nadchodzącym roku.
2: Kolejne dziękczynienie za plony na terenie rolniczego powiatu włocławskiego. Oczywiście te dożynki w gminie Włocławek mają dla mnie wyjątkowy charakter, bo to gmina, w której mieszkam i zawsze ten chleb z domu smakuje najlepiej, najpiękniej pachnie. To także wspólnota ludzi najbliższych mi serdecznie dziękuję wszystkim rolnikom, ale także pracującym w innych dziedzinach życia za codzienną, ciężką pracę, za budowanie tych naszych małych ojczyzn. Budujemy gminę Włocławek, która jest częścią pięknego powiatu włocławskiego. Myślę, że możemy być przykładem dla wielu środowisk, jak ta współpraca powinna wyglądać i także to dzisiejsze świętowanie w gronie wielu organizacji społecznych, pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz różnych szczebli najlepiej o tym świadczy. Życzenia lepszych czasów dla rolników, niech otrzymują godną zapłatę za to, co sieją, niech mają pewność swego funkcjonowania.
3: Dożynki w gminie Włocławek niesamowicie wyróżniają się też spośród innych, bo jest niezwykła oprawa i pani wójt i pan przewodniczący o to w sposób szczególny dbają, bo to jest ten czas, kiedy rzeczywiście wszystkim ludziom pracy, ludziom wsi należy podziękować za ich trud całoroczny i nie tylko powiedzmy rolnikom, ale także i przedsiębiorcom, bo w tej chwili mamy wielu rolników przedsiębiorców, ale także i przedsiębiorców, którzy pracują na obszarach wiejskich. Także niezwykła uroczystość, no, w pięknym otoczeniu przyrody przede wszystkim, bo miejsce w Smólniku jest szczególne i dlatego też przy tej okazji też bardzo dziękuję całej społeczności gminy Włocławek, pani wójt i panu przewodniczącemu, bo ta gmina rzeczywiście się znakomicie rozwija i myślę, że to wszyscy doceniają.
0: Organizatorzy dożynek w Smólniku przygotowali wiele atrakcji. Koła gospodyń wiejskich przygotowały smaczne, tradycyjne potrawy. Do stoisk ustawiły się długie kolejki.
4: Przygotowaliśmy chleb ze smalcem i z ogórkiem, wędliny swojej roboty, szynkę, boczek, ten kiełbasę, no ogórek wędzony, kiszony, no i to wszystko.
0: A czego panie by życzyły wszystkim rolnikom?
4: No, żeby miały lekką pracę, lekką robotę, bo to jest bardzo ciężki trud rolnika.
0: Szersza relacja z dożynek gminy Włocławek w magazynie Pulsometr. Do rozpoczęcia roku szkolnego zostało już niewiele czasu, więc rodzice coraz częściej kompletują wyprawki dla swoich dzieci. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory, ubrania, a w przypadku starszych uczniów także podręczniki. Lista zakupów potrafi być długa, a rachunek coraz wyższy. Jak mówią sami rodzice, przygotowanie dziecka do szkoły może kosztować ponad 1000 zł. Dla wielu rodzin to spore obciążenie domowego budżetu.
5: Jest chyba tak samo jak w zeszłym roku, czyli no nie jest tanio, o tak powiem. No nie jest tanio z rokiem, jak dziecko rośnie, to są wyższe wydatki.
6: A jaki to jest koszt tak orientacyjny?
5: O Jezu, my już dużo wydaliśmy. No na chwilę obecną mamy ponad 1000 zł. To jest bardzo dużo.
6: Tak, już robiliśmy, zaczęliśmy w sumie w tym roku od kiedy? Od lipca tak skupowaliśmy. No koszt

0: No powiem pani, że na jedno dziecko to z 1000 zł to tak naprawdę. Chociaż dają te 300, ale te 300 to potrafi plecak kosztować 300.
1: Dokładnie. W księgarniach również widać już przygotowania do nowego roku. Rodzice pytają o podręczniki, zeszyty i pozostałe szkolne artykuły. Część zakupów zostawia jednak na ostatnie dni wakacji.
2: Sezon podręcznikowy i wyprawek szkolnych przesuwa nam się coraz bardziej na wrzesień. Niemniej od miesiąca obserwujemy ruch w tym temacie, sprzedajemy najbardziej to, czego nie ma w marketach, a jest tego dużo, więc mamy szeroką ofertę dobrych kredek, dobrych plastelin, wycinanek, plecaków, piórników, zeszytów. Staramy się mieć takie najbardziej modne. Na pewno mamy ekologiczne, jesteśmy w trakcie kontroli z Państwowej Inspekcji Handlowej. Nie mamy rzeczy toksycznych, mamy wszystko sprawdzone z atestami i tym się pewnie wyróżniamy na rynku.
3: Zapytam jeszcze odnośnie podręczników, jak to wygląda, czy jest ich z roku na rok coraz mniej, czy utrzymują się na tym samym poziomie i zainteresowanie tymi podręcznikami?
2: U nas, właśnie robiłam sobie statystyki, to zainteresowanie jest cały czas na bardzo podobnym poziomie z lekką zwyżką sprzedaży. Mamy książki nowe i używane i w miesiącach lipiec i początek sierpnia na pewno sprzedajemy bardzo dużo książek używanych, w dobrym stanie, sprawdzonych, aktualnych, ale tak jak dzisiaj, na przykład od samego rana mamy klientów na podręczniki nowe.
3: Zapytam się teraz odnośnie ceny, czy bardzo różnią się te ceny książek używanych od książek nowych, jak to procentowo wygląda? Tak.
2: Książki używane możemy kupić u nas z 40% rabatem w stosunku do ceny książki nowej, dlatego one się cieszą bardzo dużym powodzeniem. No, na pewno i bardzo te książki sprawdzamy. One muszą być aktualne. Do każdej szkoły książki są inne, więc my dokładnie wiemy, do jakiej szkoły które książki. Wiemy też, które książki uczniowie jeszcze mają z poprzedniego roku, więc klient, który do nas przychodzi, ma pełną informację, jakie książki są potrzebne dla danego ucznia, więc my robimy to kompleksowo, na pewno bardzo dobrze i klienci z tego korzystają.
1: Pomocą dla rodziców może być świadczenie Dobry Start. ZUS wypłaca na każde uczące się dziecko jednorazowo 300 zł na zakup szkolnej wyprawki. Wniosek można złożyć przez internet, a świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.
4: Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć świadczenie na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, natomiast w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani na studentów.
1: Rodzice szukają też sposobów, żeby ograniczyć wydatki. W szkołach organizowane są m.in. kiermasze, podczas których można kupić lub wymienić podręczniki i inne potrzebne rzeczy.
5: Takie kiermasze są w pierwszych tygodniach września. Pomimo tego, że my możemy korzystać z innych form pracy, choćby z książek, które są w formie elektronicznej, niemniej jednak książka pozostaje, ta tradycja powinna się utrzymywać, jest biblioteka. Byśmy chcieli, żeby te tradycje były właśnie podtrzymywane. Duża część uczniów korzysta z tych kiermaszy, wymieniają się często książkami. Warto, ponieważ nawet ceny są niższe i nie każdego po prostu na taką książkę nową stać i kupić. Więc my będziemy podtrzymywać dalej tą tradycję, dopóki nie pojawi się taka sytuacja, że nie będzie chętnych. Ale są, więc na pewno w tym roku taki kiermasz będzie organizowany.
1: Do pierwszego dzwonka zostało już tylko kilka dni. Dlatego to ostatni moment, żeby sprawdzić, co jeszcze trzeba dokupić, a czego nie trzeba kupować od nowa.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowo

0: Współczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Rolnicy z gminy Włocławek podziękowali za zakończenie żniw. W Smulniku odbyły się dożynki gminno-parafialne. Święto plonów rozpoczęło się od mszy świętej, po której korowód dożynkowy ruszył na boisko przy szkole podstawowej. Tam odbyła się część obrzędowa.
1: Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić, i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować, jeżeli nie wtedy, gdy pod swój dach zgromadzi owoce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych. Tymi słowami Zygmunt Gloger, wybitny polski historyk, etnograf i folklorysta, opisał ten wyjątkowy czas w kalendarzu polskiego rolnika, kiedy zostały zebrane rośliny, płody oraz plony zbóż i kiedy nastała pora podziękowań za zbiory, pora upraszania Boga obfitość w nadchodzącym roku. To szczególny dzień w naszym kalendarzu. Czas, kiedy po miesiącach pracy i oczekiwania możemy spojrzeć na tegoroczne plony i cieszyć się owocami pracy rąk ludzkich i naszej ziemi. Jest w tym święcie radość ze zbiorów, jest szacunek dla ciężkiej pracy rolników, ale także świadomość, jak wiele naszego codziennego życia zależy od ich trudu. Bo to właśnie dzięki pracy na roli i w gospodarstwach na naszych stołach nie brakuje chleba, a rolnictwo pozostaje ważną częścią życia i rozwoju naszej gminy, naszej kujawskiej ziemi. Obecność Państwa jest dla nas wyrazem życzliwości i wspólnej radości z tego, że możemy razem przeżywać tę wzniosłą uroczystość. Składam ukłon rolnikom, głównym adresatom dzisiejszego święta. Tym, którzy od pokoleń związani są z naszą ziemią i którzy każdego roku podejmują trud uprawy pól i prowadzenia gospodarstw. Witam Państwa wraz z rodzinami, bo praca w gospodarstwie bardzo często jest wspólną pracą całych rodzin.
2: Kolejne dziękczynienie za plony na terenie rolniczego powiatu włocławskiego. Oczywiście te dożynki w gminie Włocławek mają dla mnie wyjątkowy charakter, bo to gmina, w której mieszkam i zawsze ten chleb z domu smakuje najlepiej, najpiękniej pachnie. To także wspólnota ludzi najbliższych. Mi serdecznie dziękuję wszystkim rolnikom, ale także pracującym w innych dziedzinach życia za codzienną, ciężką pracę, za budowanie tych naszych małych ojczyzn. Budujemy gminę Włocławek, która jest częścią pięknego powiatu włocławskiego. Myślę, że możemy być przykładem dla wielu środowisk, jak ta współpraca powinna wyglądać i także to dzisiejsze świętowanie w gronie

0: wielu organizacji społecznych, pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz różnych szczebli najlepiej o tym świadczy. Życzenia lepszych czasów dla rolników, niech otrzymują godną zapłatę za to, co sieją, niech mają pewność swego funkcjonowania.
1: Co jest najważniejsze na dożynkach? Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
0: Na dożynkach najważniejszy jest szacunek do chleba, bo to świadectwo naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Wszyscy widzimy, w jak niepewnym świecie żyjemy dookoła i to, że nasz kraj jest samowystarczalny pod tym względem, jest jednym z naszych podstawowych bezpieczeństw. Do tego mamy zdrową, cudowną żywność i myślę, że oprócz zabawy, które każdym dożynkom towarzyszy, i to tak, że jest ważne i potrzebne, to najważniejsze jest, abyśmy podczas tego uroczystowali pielęgnowali szacunek do chleba i dla ciężkiej pracy rolnika. Rolnicy zmagają się z różnymi trudami, pogodą tu u siebie, ale także i na całym świecie, bo przecież często o cenach decydują plony w innych, nawet rejonach kuli ziemskiej, różne mechanizmy spekulacyjne, które towarzyszą rynkowi światowemu, a niestety już jesteśmy częścią rynku światowego i te ceny funkcjonują takie, jakie funkcjonują. Działalność ekologów, często pseudo ekologów, którzy ograniczają. Mimo tego każdy ar naszej ziemi jest obsiany. To pokazuje o szacunku, o pasji, o wielopokoleniowym zaangażowaniu i za to należą im się ukłony, wspieranie ich, bo powtarzam to po raz kolejny. Bezpieczeństwo żywnościowe to chyba najważniejsze z wszystkich, jakie posiadamy.
2: Dożynki w gminie Włocławek, niesamowicie wyróżniają się też spośród innych, bo jest niezwykła oprawa i pani wójt i pan przewodniczący o to w sposób szczególny dbają, bo to jest ten czas, kiedy rzeczywiście wszystkim ludziom pracy, ludziom wsi należy podziękować za ich trud całoroczny i nie tylko powiedzmy rolnikom, ale także i przedsiębiorcom, bo w tej chwili mamy wielu rolników przedsiębiorców, ale także i przedsiębiorców, którzy pracują na obszarach wiejskich. Także niezwykła uroczystość, no, w pięknym otoczeniu przyrody przede wszystkim, bo miejsce w Smólniku jest szczególne i dlatego też przy tej okazji też bardzo dziękuję całej społeczności gminy Włocławek, pani wójt i panu przewodniczącemu, bo ta gmina rzeczywiście się znakomicie rozwija i myślę, że to wszyscy doceniają.
1: A bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
2: To jest nasza piękna tradycja. No przede wszystkim symbolem każdych dożynek jest chleb. Ten, który został wypieczony z tegorocznych zbiorów. No i trudno sobie właściwie byłoby wyobrazić dożynki bez bochnów chleba, no i tych pięknych, tradycyjnych wieńców dożynkowych. My za tydzień obchodzimy też dożynki w województwie, tym razem w Rypinie. I też jako samorząd województwa szczególnie też przywiązujemy wagę do kultywowania tych naszych pięknych tradycji, bo to są piękne tradycje, niespotykane w innych państwach Europy i to należy po prostu kultywować.
1: Piękne wydarzenie dożynki. Dożynki, które mam na celu podziękować wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę i trud, prawda?
3: Rzeczywiście to bardzo ciężka praca. To życie pełne wyrzeczeń, to życie, w którym swoje życie poświęcają dla drugiego człowieka, bo ta praca jest, jak wiecie państwo, czymś wyjątkowym. Oni poświęcają swoje życie dla drugiej osoby. To jest życie, które wymaga odwagi, wymaga determinacji, bo to, jakie problemy spotykają na swojej drodze na co dzień, one sprawiają, że wielu z nas mogłoby zacząć wątpić w sens tego, co robi. Co robi dla, przecież nie siebie, dla drugiego człowieka. Gmina Włocławek jest gminą wyjątkową. Fantastyczny sposób zarządzaną przez panią wójt, przez radę, ale myślę, że ta współpraca między samorządem i mieszkańcami stanowi o sukcesie, jaki ta gmina odnosi na co dzień. To wyjątkowi ludzie, gdzie ta wspólnota ma wyjątkowy wymiar, bo tutaj widać, że mieszkańcy nie są osobami obojętnymi na problemy drugiego człowieka, na problemy sąsiada. Oni reagują, nie pozostawiają nikogo samemu sobie. I to jest najfantastyczniejsze w tym wszystkim, bo przecież jeśli potrafimy być dobrym dla drugiego człowieka, to wówczas to życie nadaje nam zupełnie inny sens. Ten prawdziwy, taki wyjątkowy, bo być dla drugiego człowieka oznacza, że potrafimy poświęcić mu uwagę, potrafimy znaleźć rozwiązania.

0: jeśli potrzebuje w sytuacji trudnej tej pomocnej dłoni. Także jest to wyjątkowe miejsce, wyjątkowi ludzie i bardzo się cieszę, że możemy tutaj wspólnie być.
1: Z ogromną przyjemnością przyjeżdżam w tereny rolnicze, żeby podziękować rolnikom za ich pracę. Nie tylko rolnikom, bo należy się podziękowania skierować też i do tych, co pracują w sadach, w pasiekach, w lasach naszych, za to, że co dzień mamy zdrową polską żywność. I to bezpieczeństwo żywnościowe nam zabezpieczają także w miastach.
2: Czego pani życzyłaby wszystkim rolnikom tu i teraz?
1: Spokoju i dobrej pogody. Ten rok był naprawdę ciężki. Ciężka wiosna, przymrozki, potem susza, wiele plonów po prostu przepadło. Pani wójt wspomniała, że nawet są straty wynoszące 90%. To są ogromne straty. Natomiast polski rolnik potrzebuje dobrej pogody i takiego spokoju na co dzień, że te plony, które on przygotował wiosną, te zasiewy na jesieni z końcem lata będą zebrane w takich ilościach, jakich on oczekuje.
3: Dziękujemy za tegoroczne zbiory, które były w tym roku dosyć ciężkie, które przeszkadzał nam deszczyk. No nie w tej porze padał, powinien być prędzej, ale nie od nas to zależy.
4: Przygotowaliśmy chleb ze smalcem i z ogórkiem, wędliny swojej roboty, szynkę, boczek, kiełbasę, no ogórek wędzony, kiszony, no i to wszystko.
2: A czego pani by życzyły wszystkim rolnikom?
4: No, żeby miały lekką pracę, lekką robotę, bo to jest bardzo ciężki trud rolnika.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 20 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: ulica Turyńska 195. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rude pręgowane z białymi dodatkami. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 21 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: Stodulna 51. Płeć samica. Rok urodzenia 2019. Umaszczenie tricolor. Wielkość duża. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 21 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: ulica Okrężna 25. Płeć kotka. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne. Wielkość średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 23 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: Zuzałka 4D, gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie tricolor. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne: brak.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić

0: Na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Niebawem ruszy kolejna edycja wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Pula środków w tym roku jest większa niż w ubiegłej edycji. Sądząc po liczbie głosów oddawanych przez Wrocławian na poszczególne projekty, popularność budżetu obywatelskiego rośnie.
1: Uwielbiam spotykać się z mieszkańcami Wrocławka za waszym pośrednictwem właśnie przy okazji budżetu obywatelskiego, bo po pierwsze to są gotowe pomysły, z którymi przychodzą do nas mieszkańcy, a po drugie to jest namacalny wpływ mieszkańców na to, jak zmienia się nasze miasto i mamy ogromną przyjemność po raz kolejny ogłosić, że kolejna edycja budżetu obywatelskiego zbliża się dużymi krokami, bo od 14 do 30 września będzie trwał nabór projektów, które później będą poddane całej procedurze, najpierw weryfikacja, później głosowaniu. Żeby złożyć taki projekt, po pierwsze trzeba mieć pomysł. Tych pomysłów można mieć nieograniczoną ilość, tyle ile przyjdzie tylko do głowy, tyle można złożyć. Warunek jest jeden, trzeba znaleźć 5 osób, które poprą ten pomysł, więc trzeba namówić 5 osób do tego, żeby podpisały się pod propozycją.
0: Następnie pomysły będą weryfikowane w Urzędzie Miasta. W tym roku ratusz przeznaczy na budżet obywatelski 6 milionów 150 tysięcy złotych w dwóch kategoriach, ogólnomiejskiej i instytucjonalnej.
2: 14 września dokładnie otwieramy nowy portal, bo to będzie nowa strona internetowa, na której mieszkańcy Wrocławka będą mogli założyć sobie intuicyjne konto, osobiste konto, poprzez które będzie można zgłaszać, tak jak pan prezydent wspomniał, dowolną ilość swoich własnych pomysłów, projektów, które chcielibyście, żeby były w naszym mieście, na waszych osiedlach, na naszych ulicach zrealizowane. Dwie kategorie, rekordowe pieniążki w tym roku, 6 milionów 150 tysięcy, zatem zachęcamy serdecznie. Drodzy państwo, co jest bardzo ważne? To są pomysły. Państwo, zapraszamy was serdecznie z waszymi pomysłami. Nie musicie być ekspertami w każdej dziedzinie. My mamy powołany do tego specjalny zespół do spraw opiniowania merytorycznego. Każdy wasz pomysł trafi do nas na skrzynkę odbiorczą. Każdy pomysł zostanie przeze mnie zweryfikowany oraz przez moich kolegów. Jeżeli cokolwiek będą jakiekolwiek nieścisłości, my oczywiście zrobimy wszystko, żeby ten wasz projekt doszlifować, dopracować. Oczywiście będziemy w stałym kontakcie z pomysłodawcami tych projektów. Niczego nie będziemy zmieniali sami na własną rękę. Współpraca między urzędnikami a pomysłodawcami to jest tutaj nasza nowość, którą prowadzimy już od 2 lat. Ta współpraca, wiemy, że dobrze działa. Tutaj pani dyrektor jest idealnym przykładem na to, że możemy wspólnie dopracować takie projekty, jak chociażby ten, który jest za naszymi plecami.
0: To, które pomysły zyskają największą popularność, dowiemy się 5 grudnia.
3: W Rypinie trwają przygotowania do tego

0: Dorzynek wojewódzkich. Święto plonów odbędzie się w niedzielę, a gospodarzem wydarzenia będzie Rypin i powiat rypiński. Na uczestników czekać będzie m.in. tradycyjny korowód dorzynkowy, wystawa maszyn rolniczych, kiermasz rękodzieła oraz występy zespołów ludowych.
1: W tym roku akurat zaszczyt ten przypadł miastu i powiatowi rypińskiemu. Troszeczkę zmieniliśmy formułę, bo jak Państwo pamiętają, dotychczas to ostatnie dorzynki odbywały się w miastach wojewódzkich, ale w związku z tym, że w miastach prezydenckich, a w związku z tym, że wszystkie miasta już te dorzynki organizowały, no to w tej chwili przechodzimy na mniejsze miejscowości. W 2026 to jest Rypin, oczywiście wiele imprez towarzyszących, czyli najbliższa niedziela to jest 30 sierpnia. Właściwie już rozpoczynają się obchody od godziny 9, bo jest rajd rowerowy, później o 11 uroczysty, 10.30 uroczysty przemarsz, o 11 tradycyjna msza celebrowana przez biskupa płockiego i godzina 12.30 tradycyjne już obrzędy dorzynkowe łącznie z wyborem najpiękniejszego wieńca dorzynkowego, także serdecznie zapraszamy.
0: Po części oficjalnej nie zabraknie kolejnych atrakcji dla mieszkańców. Zaplanowano warsztaty rękodzielnicze, konkursy, wybory Miss Rypin Agra 26 oraz rajd rowerowy na dystansie 30 km. Wieczorem na scenie wystąpi gwiazda tegorocznych dorzynek, Grzegorz Chyży. Dziś ważny dzień dla blisko 50 wrocławskich nauczycieli. Podczas uroczystości w Urzędzie Miasta otrzymali akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Nauczyciel mianowany to drugi stopień awansu zawodowego w polskim systemie oświaty.
2: Cieszymy się bardzo, że z roku na rok coraz więcej nauczycieli podchodzi do tego etapu. Zdaje oczywiście, zawsze latem jest specjalna komisja konkursowa, która rozmawia z kandydatem, przegląda jego dokumenty, jego działalność, jego osiągnięcia i na tej podstawie zostaje wydana opinia, decyzja w zakresie zakwalifikowania tej osoby do tego tytułu nauczyciela mianowanego.
3: Co trzeba zrobić, aby stać się nauczycielem mianowanym? Wspominała Pani o tym konkursie, o rozmowie. Trzeba też pewnie wprowadzić jakąś innowacyjność, jak się domyślam.
2: Tak, rzeczywiście należy spełnić kilka kryteriów. To nie tylko prowadzenie zgodnie tutaj z wymogami i metodyki, dydaktyki zajęć szkolnych, ale też osiągnięcia w zakresie różnych działań takich związanych z poprawą jakości kształcenia, integracją uczniów, ich dobrostanem psychiczno-fizycznym. Więc myślę, że warto dla każdego nauczyciela też wspierać tego typu działania i stąd też pomyśleliśmy sobie kilka lat temu, żeby takie uroczyste akty mianowania no też były w odpowiedniej oprawie. To nie jest tylko dokument, który przychodzi nauczyciel do Wydziału Oświaty, ale przede wszystkim otrzymuje ten dokument z rąk prezydenta jako organu prowadzącego, żeby też wiedział, że nam jako samorządowcom prowadzącym placówki i szkoły zależy na tym, żeby wspierać tego typu grupę nauczycieli.
0: Awans na nauczyciela mianowanego wiąże się oczywiście ze zwiększeniem wynagrodzenia, jednak to nie wszystko. Stopień ten daje lepszą ochronę stosunku pracy i większą autonomię. Mianowany pedagog może pełnić funkcję mentora dla początkujących nauczycieli oraz obejmować stanowiska kierownicze w placówce.
4: Myślę, że przede wszystkim trzeba pracować dla dzieci, z myślą o dzieciach, kierując się ich dobrem i taką myślą, że to, co dajemy od siebie, później procentuje dalej w życiu. I starałam się, żeby zajęcia przeze mnie prowadzone były atrakcyjne, innowacyjne, ciekawe, żeby spełniały oczekiwania dzieci i budziły w nich duże zainteresowanie, by dalej budowały jakiś taki potencjał na przyszłość, jeżeli chodzi o edukację.
3: Najlepiej operuje się na przykładach, więc proszę opowiedzieć tak pokrótce, na czym te zajęcia polegają, jak one wyglądają?
4: Ja przede wszystkim pracuję metodą projektową, czyli działaniami związanymi z eksperymentami, z doświadczeniami, z praktyczną pracą uczniów, działaniami praktycznymi uczniów. I na tym tak naprawdę moje mianowanie polegało, czyli wszystkie działania, które kierowałam na typową aktywność ucznia praktyczną.
5: Jest to dla mnie ważny dzień zdecydowanie i przede wszystkim też jest to takie wyróżnienie dla nas, tutaj dla nauczycieli mianowanych, którzy właśnie dzisiaj odebrali akt, że ciężka praca, że tak powiem, przysłowiowo popłaca, bo to też się wiąże jakby z podwyżką.

0: ale przede wszystkim jest to duża satysfakcja dla nas za ciężką właśnie pracę.
1: Okej, powiedz mi, jak wyglądają Twoje zajęcia, w jaki sposób zapracowałeś na to mianowanie?
0: Zajęcia musimy zawsze dostosowywać do jakby do możliwości grupy przede wszystkim. Staramy się jakby uatrakcyjnić zajęcia, żeby każdy znalazł dla siebie.

0: problemami. Jest to dla nas takie naprawdę duże wyzwanie, ale właśnie w taki sposób, żeby tak dla każdego znaleźć coś wspólnego, jest to dla nas priorytetem, żeby faktycznie każdego zainteresować, zaciekawić właśnie aktywnością fizyczną. Czy to nawet poprzez najmniejsze jakieś aktywności, typu, nie wiem, marszobiegi i tak dalej. Staramy się właśnie, żeby każdy coś dla siebie znalazł.
1: Wykonuję swoją pracę, pracuję z młodzieżą, przestrzegam przepisów prawa, poznaję te przepisy prawa i to jest po prostu kolejny etap. To nie ma, że jakoś się specjalnie trzeba do tego przygotowywać. Po prostu wykonuję swoją pracę.
2: Jak wyglądają pani lekcje?
1: Moje lekcje. Myślę, że moi uczniowie są zadowoleni. Nigdy nie miałam uwag, natomiast dostosowuję na pewno do zainteresowań i potrzeb uczniów. To jest bardzo ważne. Ponieważ uczniowie dzięki temu mam ich uwagę skupioną na sobie i treści, które im przekazuję, wtedy łatwiej zapamiętują.
3: Kolejnym etapem w karierze pedagoga jest awans na nauczyciela dyplomowanego. Wśród wymagań jest odpowiedni staż pracy w szkole, 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania poprzedniego stopnia. Okres ten można skrócić m.in. w przypadku posiadania stopnia naukowego. Wymagane jest także posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy, uzyskanej w ostatnim roku pracy oraz uzyskanie akceptacji komisji. Od kilku miesięcy trwa remont stalowego mostu we Wrocławku, a kierowcy nadal muszą korzystać z ruchu wahadłowego. W trakcie prac okazało się, że konieczna będzie zmiana technologii naprawy płyty pomostu znajdującej się pod jezdnią. To oznacza większy zakres prac, a także wydłużenie remontu. Pierwotna wartość umowy z wykonawcą wynosi blisko 36 milionów 900 tysięcy złotych. Miasto nie zna jeszcze ostatecznego kosztu inwestycji. Trwają negocjacje dotyczące dodatkowych prac i aneksu z wykonawcą. Wiadomo natomiast, że termin zakończenia remontu będzie późniejszy, choć dokładnej daty na razie nie podano.
2: W moście stalowym w Wrocławku toczą się prace. Po ekspertyzie wykonanej przez profesora Arkadiusza Madaja wiemy, że zakres tych prac ulegnie zwiększeniu. Mianowicie z tej ekspertyzy wynika, że stan płyty pomostu jest niezadowalający i tutaj musi nastąpić wymiana tej płyty. Z racji tego właśnie zwiększenie zakresu tych prac. Jesteśmy w kontakcie z wykonawcą i czekamy tak naprawdę na informacje od wykonawcy, jeżeli chodzi o wzrost kosztów, jaki trzeba będzie ponieść w związku z tą naprawą, w związku z tym remontem. Dalej czekamy również na informacje nad zmianą harmonogramu, ponieważ tutaj wiemy, że skoro zwiększy się zakres prac, to również ten harmonogram zostanie wydłużony. Natomiast nie mamy jeszcze informacji, jak długo zostaną wydłużone prace na moście. Cała inwestycja opiewa o prawie 37 milionów złotych. Tutaj też wiemy, że no koszt tej inwestycji może się zwiększyć, natomiast na cały kosztorys czekamy właśnie od wykonawcy tej inwestycji.
3: Obecnie wykonano między innymi około 25% prac przy zabezpieczeniu antykoryzyjnym konstrukcji stalowej, 45% nowego chodnika oraz 25% prac związanych z płytą pomostu. Roboty prowadzone są od 7 do 21, a w razie potrzeby także w nocy przy całkowitym zamknięciu mostu. Od 1 września organizacja ruchu nie zmieni się. Miasto zapowiada jednak, że będzie obserwować sytuację i w razie potrzeby wprowadzi zmiany. Rolnicy z gminy Włocławek podziękowali za zakończenie żniw. W Smólniku odbyły się dożynki gminno-parafialne. Święto plonów rozpoczęło się od mszy świętej, po której korowód dożynkowy ruszył na boisko przy szkole podstawowej. Tam odbyła się część obrzędowa.
4: Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić, i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować, jeżeli nie wtedy, gdy pod swój dach zgromadzi owoce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych. Tymi słowami Zygmunt Gloger, wybitny polski historyk, etnograf i folklorysta, opisał ten wyjątkowy czas w kalendarzu polskiego rolnika, kiedy zostały zebrane rośliny, płody oraz plony zbóż i kiedy nastała pora podziękowań za zbiory, pora upraszania Boga obfitość w nadchodzącym roku. To szczególny dzień w naszym kalendarzu. Czas, kiedy po miesiącach pracy i oczekiwania możemy spojrzeć na tegoroczne plony i cieszyć się owocami pracy rąk ludzkich i naszej ziemi. Jest w tym święcie radość ze zbiorów, jest szacunek dla ciężkiej pracy rolników, ale także świadomość, jak wiele naszego codziennego życia zależy od ich trudu. Bo to właśnie dzięki pracy na roli i w gospodarstwach na naszych stołach nie brakuje chleba, a rolnictwo pozostaje ważną częścią życia i rozwoju naszej gminy, naszej kujawskiej ziemi.
3: Główną rolę na dożynkach odgrywa

0: chleb. Jest najważniejszym symbolem wdzięczności za ukończone żniwa. Bochen wypiekany z mąki z nowych zbiorów symbolizuje sytość, pomyślność oraz dostatek w nadchodzącym roku.
1: Kolejne dziękczynienie za plony na terenie rolniczego powiatu wocławskiego. Oczywiście te dożynki w gminie Wocławek mają dla mnie wyjątkowy charakter, bo to gmina, w której mieszkam i zawsze ten chleb z domu smakuje najlepiej, najpiękniej pachnie. To także wspólnota ludzi najbliższych mi. Serdecznie dziękuję wszystkim rolnikom, ale także pracującym w innych dziedzinach życia za codzienną, ciężką pracę, za budowanie tych naszych małych ojczyzn. Budujemy gminę Wocławek, która jest częścią pięknego powiatu wocławskiego. Myślę, że możemy być przykładem dla wielu środowisk, jak ta współpraca powinna wyglądać i także to dzisiejsze świętowanie w gronie wielu organizacji społecznych, pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz różnych szczebli najlepiej o tym świadczy. Życzenia lepszych czasów dla rolników, niech otrzymują godną zapłatę za to, co sieją, niech mają pewność swojego funkcjonowania.
2: Dożynki w gminie Wocławek niesamowicie wyróżniają się też spośród innych, bo jest niezwykła oprawa i pani wójt i pan przewodniczący o to w sposób szczególny dba, bo to jest ten czas, kiedy rzeczywiście wszystkim ludziom pracy, ludziom wsi należy podziękować za ich trud całoroczny i nie tylko powiedzmy rolnikom, ale także i przedsiębiorcom, bo w tej chwili mamy wielu rolników przedsiębiorców, ale także i przedsiębiorców, którzy pracują na obszarach wiejskich. Także niezwykła uroczystość, no, w pięknym otoczeniu przyrody przede wszystkim, bo miejsce wspólniku jest szczególne. I dlatego też przy tej okazji też bardzo dziękuję całej społeczności gminy Wocławek, pani wójt i panu przewodniczącemu, bo ta gmina rzeczywiście się znakomicie rozwija i myślę, że to wszyscy doceniają.
0: Organizatorzy dożynek wspólniku przygotowali wiele atrakcji. Koła gospodyń wiejskich przygotowały smaczne, tradycyjne potrawy. Do stoisk ustawiły się długie kolejki.
3: Przygotowaliśmy chleb ze smalcem i z ogórkiem, wędliny swojej roboty, szynkę, boczek, ten kiełbasę, no, ogórek wędzony, kiszony, no i to wszystko.
4: A czego panie by życzyły wszystkim rolnikom?
3: No, żeby miały lekką pracę, lekką robotę, bo to jest bardzo ciężki trud rolnika.
0: Szersza relacja z dożynek gminy Wocławek w magazynie Pulsometr. Do rozpoczęcia roku szkolnego zostało już niewiele czasu, więc rodzice coraz częściej kompletują wyprawki dla swoich dzieci. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory, ubrania, a w przypadku starszych uczniów także podręczniki. Lista zakupów potrafi być długa, a rachunek coraz wyższy. Jak mówią sami rodzice, przygotowanie dziecka do szkoły może kosztować ponad 1000 zł. Dla wielu rodzin to spore obciążenie domowego budżetu.
5: Jest chyba tak samo jak w zeszłym roku, czyli no nie jest tanio, o tak powiem. No nie jest tanio z rokiem, jak dziecko rośnie, to są wyższe wydatki.
6: A jaki to jest koszt tak orientacyjny?
5: O Jezu, my już dużo wydaliśmy. No, na chwilę obecną mamy ponad 1000 zł. To jest bardzo dużo.
7: Tak, już robiliśmy, zaczęliśmy w sumie w tym roku od kiedy? Od lipca tak skupowaliśmy. No, koszt to powiem pani, że na jedno dziecko to z 1000 zł to tak naprawdę. Chociaż dają te 300, ale te 300 to potrafi plecak kosztować 300.
5: Dokładnie.
0: W księgarniach również widać już przygotowania do nowego roku. Rodzice pytają o podręczniki, zeszyty i pozostałe szkolne artykuły. Część zakupów zostawia jednak na ostatnie dni wakacji.
8: Sezon podręcznikowy i wyprawek szkolnych przesuwa nam się coraz bardziej na wrzesień. Niemniej od miesiąca obserwujemy ruch w tym temacie. Sprzedajemy najbardziej to, czego nie ma w marketach. A jest tego dużo, więc mamy szeroką ofertę dobrych kredek, dobrych plastelin, wycinanek, plecaków, piórników, zeszytów. Staramy się mieć takie najbardziej modne. Na pewno mamy ekologiczne. Jesteśmy w trakcie kontroli z Państwowej Inspekcji Handlowej. Nie mamy rzeczy toksycznych, mamy wszystko sprawdzone z atestami i tym się pewnie wyróżniamy na rynku.
6: Zapytam jeszcze odnośnie podręczników, jak to wygląda, czy jest ich z roku na rok coraz mniej, czy utrzymują się na tym samym poziomie i zainteresowanie tymi podręcznikami?
8: U nas, właśnie robiłam sobie statystyki, to zainteresowanie jest cały czas na bardzo podobnym poziomie z lekką zwyżką sprzedaży. Mamy książki nowe i używane i w miesiącach lipiec i początek sierpnia na pewno sprzedajemy bardzo dużo książek używanych, w dobrym stanie, sprawdzonych, aktualnych, ale tak jak dzisiaj, na przykład od samego rana mamy klientów na podręczniki nowe.
6: Zapytam się teraz odnośnie ceny, czy bardzo różnią się te ceny książek używanych od książek nowych,

0: jak to procentowo wygląda? Tak.
1: Książki używane możemy kupić u nas z 40% rabatem w stosunku do ceny książki nowej. Dlatego one się cieszą bardzo dużym powodzeniem. No, na pewno bardzo te książki sprawdzamy. One muszą być aktualne. Do każdej szkoły książki są inne, więc my dokładnie wiemy, do jakiej szkoły które książki. Wiemy też, które książki uczniowie jeszcze mają z poprzedniego roku, więc klient, który do nas przychodzi, ma pełną informację, jakie książki są potrzebne dla danego ucznia, więc my robimy to kompleksowo, na pewno bardzo dobrze i klienci z tego korzystają.
2: Pomocą dla rodziców może być świadczenie Dobry Start. ZUS wypłaca na każde uczące się dziecko jednorazowo 300 zł na zakup szkolnej wyprawki. Wniosek można złożyć przez internet, a świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.
3: Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć świadczenie na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, natomiast w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani na studentów.
2: Rodzice szukają też sposobów, żeby ograniczyć wydatki. W szkołach organizowane są m.in. kiermasze, podczas których można kupić lub wymienić podręczniki i inne potrzebne rzeczy.
4: Takie kiermasze są w pierwszych tygodniach września. Pomimo tego, że możemy korzystać z innych form pracy, choćby z książek, które są w formie elektronicznej, niemniej jednak książka pozostaje, ta tradycja powinna się utrzymywać, jest biblioteka. Byśmy chcieli, żeby te tradycje były właśnie podtrzymywane. Duża część uczniów korzysta z tych kiermaszy, wymieniają się często książkami. Warto, ponieważ nawet ceny są niższe i nie każdego po prostu na taką książkę nową stać i kupić. Więc my będziemy podtrzymywać dalej tą tradycję, dopóki nie pojawi się taka sytuacja, że nie będzie chętnych. Ale są, więc na pewno w tym roku taki kiermasz będzie organizowany.
2: Do pierwszego dzwonka zostało już tylko kilka dni, dlatego to ostatni moment, żeby sprawdzić, co jeszcze trzeba dokupić, a czego nie trzeba kupować od nowa.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To Twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Rolnicy z gminy Włocławek podziękowali za zakończenie żniw. W Smulniku odbyły się dożynki gminno-parafialne. Święto plonów rozpoczęło się od mszy świętej, po której korowód dożynkowy ruszył na boisko przy szkole podstawowej. Tam odbyła się część obrzędowa.
1: Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić, i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować, jeżeli nie wtedy, gdy pod swój dach zgromadzi owoce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych. Tymi słowami Zygmunt Gloger, wybitny polski historyk, etnograf i folklorysta, opisał ten wyjątkowy czas w kalendarzu polskiego rolnika, kiedy zostały zebrane rośliny, płody oraz plony zbóż i kiedy nastała pora podziękowań za zbiory, pora upraszania Boga obfitość w nadchodzącym roku. To szczególny dzień w naszym kalendarzu. Czas, kiedy po miesiącach pracy i oczekiwania możemy spojrzeć na tegoroczne plony i cieszyć się owocami pracy rąk ludzkich i naszej ziemi. Jest w tym święcie radość ze zbiorów, jest szacunek dla ciężkiej pracy rolników, ale także świadomość, jak wiele naszego codziennego życia zależy od ich trudu. Bo to właśnie dzięki pracy na roli i w gospodarstwach na naszych stołach nie brakuje chleba, a rolnictwo pozostaje ważną częścią życia i rozwoju naszej gminy, naszej kujawskiej ziemi. Obecność Państwa jest dla nas wyrazem życzliwości i wspólnej radości z tego, że możemy razem przeżywać tę wzniosłą uroczystość. Składam ukłon rolnikom, głównym adresatom dzisiejszego święta. Tym, którzy od pokoleń związani są z naszą ziemią i którzy każdego roku podejmują trud uprawy pól i prowadzenia gospodarstw. Witam Państwa wraz z rodzinami, bo praca w gospodarstwie bardzo często jest wspólną pracą całych rodzin.
2: Kolejne dziękczynienie za plony na terenie rolniczego powiatu włocławskiego. Oczywiście te dożynki w gminie Włocławek mają dla mnie wyjątkowy charakter, bo to gmina, w której mieszkam i zawsze ten chleb z domu smakuje najlepiej, najpiękniej pachnie. To także wspólnota ludzi najbliższych mi. Serdecznie dziękuję wszystkim rolnikom, ale także pracującym w innych dziedzinach życia za codzienną, ciężką pracę, za budowanie tych naszych małych ojczyzn. Budujemy gminę Włocławek, która jest częścią pięknego powiatu włocławskiego. Myślę, że możemy być przykładem dla wielu środowisk, jak ta współpraca powinna wyglądać i także to dzisiejsze świętowanie w gronie wielu organizacji społecznych, pocztów sztandarowych, przedstawicieli władzy różnych szczebli najlepiej o tym świadczy. Życzenia lepszych czasów dla rolników, niech otrzymują godną zapłatę za to, co sieją, niech mają pewność swojego funkcjonowania.
0: Co jest najważniejsze na dożynkach? Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
2: Na dożynkach najważniejszy jest szacunek do chleba, bo to świadectwo naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Wszyscy widzimy, w jak niepewnym świecie żyjemy dookoła i to, że nasz kraj jest samowystarczalny pod tym względem, jest jednym z naszych podstawowych bezpieczeństw. Do tego mamy zdrową, cudowną żywność i myślę, że oprócz zabawy, które każdym dożynkom towarzyszy i to także jest ważne i potrzebne, to najważniejsze jest, abyśmy podczas tego uroczystowali pielęgnowali szacunek do chleba i dla ciężkiej pracy rolnika. Rolnicy zmagają się z różnymi trudami, pogodą tu u siebie, ale także i na całym świecie, bo przecież często o cenach decydują plony w innych, nawet rejonach kuli ziemskiej. Różne mechanizmy spekulacyjne, które towarzyszą rynkowi światowemu, a niestety już jesteśmy częścią rynku światowego i te ceny funkcjonują takie, jakie funkcjonują. Działalność ekologów, często pseudo ekologów, którzy ograniczają. Mimo tego każdy ar naszej ziemi jest obsiany. To pokazuje o szacunku, o pasji, o wielopokoleniowym zaangażowaniu i za to należą im się ukłony, wspieranie ich, bo powtarzam to po raz kolejny. Bezpieczeństwo żywnościowe to chyba najważniejsze z wszystkich.

0: jakie posiadamy.
1: Dożynki w Minie Włocławek no, niesamowicie wyróżniają się też spośród innych, bo jest niezwykła oprawa i pani wójt i pan przewodniczący o to w sposób szczególny dbają, bo to jest ten czas, kiedy rzeczywiście wszystkim ludziom pracy, ludziom wsi należy podziękować za ich trud całoroczny i nie tylko powiedzmy rolnikom, ale także i przedsiębiorcom, bo w tej chwili mamy wielu rolników przedsiębiorców, ale także i przedsiębiorców, którzy pracują na obszarach wiejskich. Także niezwykła uroczystość, no, w pięknym otoczeniu przyrody przede wszystkim, bo miejsce wspólniku jest szczególne i dlatego też przy tej okazji też bardzo dziękuję całej społeczności gminy Włocławek, pani wójt i panu przewodniczącemu, bo ta gmina rzeczywiście się znakomicie rozwija i myślę, że to wszyscy doceniają.
2: A bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
1: To jest nasza piękna tradycja. No przede wszystkim symbolem każdych dożynek jest chleb. Ten, który został wypieczony z tegorocznych zbiorów. No i trudno sobie właściwie byłoby wyobrazić dożynki bez bochnów chleba. No i tych pięknych, tradycyjnych wieńców dożynkowych. My za tydzień obchodzimy też dożynki w województwie, tym razem w Rypinie. I też jako samorząd województwa szczególnie też przywiązuje wagę do kultywowania tych naszych pięknych tradycji, bo to są piękne tradycje, niespotykane w innych państwach Europy i to należy po prostu kultywować.
2: Piękne wydarzenie dożynki. Dożynki, które mam na celu podziękować wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę i trud, prawda?
3: Rzeczywiście to bardzo ciężka praca. To życie pełne wyrzeczeń, to życie, w którym swoje życie poświęcają dla drugiego człowieka, bo ta praca jest, jak wiecie państwo, czymś wyjątkowym. Oni poświęcają swoje życie dla drugiej osoby. To jest życie, które wymaga odwagi, wymaga determinacji, bo to, jakie problemy spotykają na swojej drodze na co dzień, one sprawiają, że wielu z nas mogłoby zacząć wątpić w sens tego, co robi. Co robi dla przecież nie siebie, dla drugiego człowieka. Gmina Włocławek jest gminą wyjątkową. Fantastyczny sposób zarządzaną przez panią wójt, przez radę, ale myślę, że ta współpraca między samorządem i mieszkańcami stanowi o sukcesie, jaki ta gmina odnosi na co dzień. To wyjątkowi ludzie, gdzie ta wspólnota ma wyjątkowy wymiar, bo tutaj widać, że mieszkańcy nie są osobami obojętnymi na problemy drugiego człowieka, na problemy sąsiada. Oni reagują, nie pozostawiają nikogo samemu sobie. I to jest najfantastyczniejsze w tym wszystkim, bo przecież jeśli potrafimy być dobrym dla drugiego człowieka, to wówczas to życie nadaje nam zupełnie inny sens. Ten prawdziwy, taki wyjątkowy, bo być dla drugiego człowieka oznacza, że potrafimy poświęcić mu uwagę, potrafimy znaleźć rozwiązania, jeśli potrzebuje w sytuacji trudnej tej pomocnej dłoni. Także jest to wyjątkowe miejsce, wyjątkowi ludzie i bardzo się cieszę, że możemy tutaj wspólnie być.
4: Z ogromną przyjemnością przyjeżdżam w tereny rolnicze, żeby podziękować rolnikom za ich pracę. Nie tylko rolnikom, bo należy się podziękowania skierować też i do tych, co pracują w sadach, w pasiekach, w lasach naszych, za to, że co dzień mamy zdrową polską żywność. I to bezpieczeństwo żywnościowe nam zabezpieczają także w miastach.
2: Czego pani życzyłaby wszystkim rolnikom tu i teraz?
4: Spokoju i dobrej pogody. Ten rok był naprawdę ciężki. Ciężka wiosna, przymrozki, potem susza, wiele plonów po prostu przepadło. Pani wójt wspomniała, że nawet są straty wynoszące 90%. To są ogromne straty. Natomiast polski rolnik potrzebuje dobrej pogody i takiego spokoju na co dzień, że te plony, które on przygotował wiosną, te zasiewy na jesieni z końcem lata będą zebrane w takich ilościach, jakich on oczekuje.
5: Dziękujemy za tegoroczne zbiory, które były w tym roku no dosyć ciężkie, które przeszkadzał nam deszczyk. No nie w tej porze padał, powinien być prędzej, ale nie od nas to zależy.
6: Przygraliśmy chleb ze smalcem i z ogórkiem, wędliny swojej roboty, szynkę, boczek, ten kiełbasę, no ogórek wędzony, kiszony, no i to wszystko.
2: A czego panie by życzyły wszystkim rolnikom?
6: No, żeby miały lekką pracę, lekką robotę, bo to jest bardzo ciężki trud rolnika.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego

0: Polskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 20 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Turińska 195. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rude pręgowane z białymi dodatkami. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 sierpień 2026. Miejsce znalezienia

Podólna 51. Płeć samica. Rok urodzenia 2019. Umaszczenie tricolor. Wielkość duża. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Okrężna 25. Płeć kotka. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 23 sierpień 2026. Miejsce znalezienia Zuzałka 4D, gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie tricolor. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Niebawem ruszy kolejna edycja wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Pula środków w tym roku jest większa niż w ubiegłej edycji. Sądząc po liczbie głosów oddawanych przez Wrocławian na poszczególne projekty, popularność budżetu obywatelskiego rośnie.
1: Uwielbiam spotykać się z mieszkańcami Wrocławka za waszym pośrednictwem właśnie przy okazji budżetu obywatelskiego. Bo po pierwsze to są gotowe pomysły, z którymi przychodzą do nas mieszkańcy, a po drugie to jest namacalny wpływ mieszkańców.

0: wpływ na to, jak zmienia się nasze miasto. I mamy ogromną przyjemność po raz kolejny ogłosić, że kolejna edycja budżetu obywatelskiego zbliża się dużymi krokami, bo od 14 do 30 września będzie trwał nabór projektów, które później będą poddane całej procedurze, najpierw weryfikacja, później głosowaniu. Żeby złożyć taki projekt, po pierwsze trzeba mieć pomysł. Tych pomysłów można mieć nieograniczoną ilość, tyle ile przyjdzie tylko do głowy, tyle można złożyć. Warunek jest jeden, trzeba znaleźć 5 osób, które poprą ten pomysł, więc trzeba namówić 5 osób do tego, żeby podpisały się pod propozycją.
1: Następnie pomysły będą weryfikowane w Urzędzie Miasta. W tym roku ratusz przeznaczy na budżet obywatelski 6 milionów 150 tysięcy złotych w dwóch kategoriach: ogólnomiejskiej i instytucjonalnej.
2: 14 września dokładnie otwieramy nowy portal, bo to będzie nowa strona internetowa, na której mieszkańcy Włocławka będą mogli założyć sobie intuicyjne konto, osobiste konto, poprzez które będzie można zgłaszać, tak jak pan prezydent wspomniał, dowolną ilość swoich własnych pomysłów, projektów, które chcielibyście, żeby były w naszym mieście, na waszych osiedlach, na naszych ulicach zrealizowane. Dwie kategorie, rekordowe pieniążki w tym roku, 6 milionów 150 tysięcy, zatem zachęcamy serdecznie. Drodzy państwo, co jest bardzo ważne, to są pomysły. Państwo, zapraszamy was serdecznie z waszymi pomysłami. Nie musicie być ekspertami w każdej dziedzinie. My mamy powołany do tego specjalny zespół do spraw opiniowania merytorycznego. Każdy wasz pomysł trafi do nas na skrzynkę odbiorczą. Każdy pomysł zostanie przeze mnie zweryfikowany oraz przez moich kolegów. Jeżeli cokolwiek będą jakiekolwiek nieścisłości, my oczywiście zrobimy wszystko, żeby ten wasz projekt doszlifować, dopracować. Oczywiście będziemy w stałym kontakcie z pomysłodawcami tych projektów. Niczego nie będziemy zmieniali sami na własną rękę. Współpraca między urzędnikami a pomysłodawcami to jest tutaj nasza nowość, którą prowadzimy już od 2 lat. Ta współpraca, wiemy, że dobrze działa. Tutaj pani dyrektor jest idealnym przykładem na to, że możemy wspólnie dopracować takie projekty, jak chociażby ten, który jest za naszymi plecami.
1: To, które pomysły zyskają największą popularność, dowiemy się 5 grudnia.
3: W Rypinie trwają przygotowania do tegorocznych dożynek wojewódzkich. Święto plonów odbędzie się w niedzielę, a gospodarzem wydarzenia będzie Rypin i powiat rypiński. Na uczestników czekać będzie m.in. tradycyjny korowód dożynkowy, wystawa maszyn rolniczych, kiermasz rękodzieła oraz występy zespołów ludowych.
4: W tym roku akurat zaszczyt ten przypadł miastu i powiatowi rypińskiemu. Troszeczkę zmieniliśmy formułę, bo jak państwo pamiętają, dotychczas to ostatnie dożynki odbywały się w miastach wojewódzkich, w miastach prezydenckich, a w związku z tym, że wszystkie miasta już te dożynki organizowały, no to w tej chwili przechodzimy na mniejsze miejscowości. W 2026 to jest Rypin, oczywiście wiele imprez towarzyszących, czyli najbliższa niedziela to jest 30 sierpnia. Właściwie już rozpoczynają się obchody od godziny 9, bo jest rajd rowerowy, później o 11 uroczystości 10.30 uroczysty przemarsz, o 11.00 tradycyjna msza celebrowana przez biskupa płockiego i godzina 12.30 tradycyjne już obrzędy dożynkowe, łącznie z wyborem najpiękniejszego wieńca dożynkowego. Także serdecznie zapraszamy.
3: Po części oficjalnej nie zabraknie kolejnych atrakcji dla mieszkańców. Zaplanowano warsztaty rękodzielnicze, konkursy, wybory Miss Rypin Agra 26 oraz rajd rowerowy na dystansie 30 km. Wieczorem na scenie wystąpi gwiazda tegorocznych dożynek, Grzegorz Chyży. Dziś ważny dzień dla blisko 50 włocławskich nauczycieli. Podczas uroczystości w Urzędzie Miasta otrzymali akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Nauczyciel mianowany to drugi stopień awansu zawodowego w polskim systemie oświaty.
5: Cieszymy się bardzo, że z roku na rok coraz więcej nauczycieli podchodzi do tego etapu. Zdaje oczywiście, zawsze latem jest specjalna komisja konkursowa, która rozmawia z kandydatem, przegląda jego dokumenty, jego działalność, jego osiągnięcia i na tej podstawie zostaje wydana opinia, decyzja w zakresie zakwalifikowania tej osoby do tego tytułu nauczyciela mianowanego.
6: Co trzeba zrobić, aby stać się nauczycielem mianowanym? Wspominała Pani o tym konkursie.

0: o rozmowie, trzeba też pewnie wprowadzić jakąś innowacyjność, jak się domyślam.
1: Tak, rzeczywiście należy spełnić kilka kryteriów. To nie tylko prowadzenie zgodnie tutaj z wymogami i metodyki, dydaktyki zajęć szkolnych, ale też osiągnięcia w zakresie różnych działań takich związanych z poprawą jakości kształcenia, integracją uczniów, ich dobrostanem psychiczno-fizycznym. Więc myślę, że warto dla każdego nauczyciela też wspierać tego typu działania. I stąd też pomyśleliśmy sobie kilka lat temu, żeby takie uroczyste akty mianowania no też były w odpowiedniej oprawie. To nie jest tylko dokument, który przychodzi nauczyciel do Wydziału Oświaty, ale przede wszystkim otrzymuje ten dokument z rąk prezydenta jako organu prowadzącego, żeby też wiedział, że nam jako samorządowcom prowadzącym placówki i szkoły zależy na tym, żeby wspierać tego typu grupę nauczycieli.
2: Awans na nauczyciela mianowanego wiąże się oczywiście ze zwiększeniem wynagrodzenia, jednak to nie wszystko. Stopień ten daje lepszą ochronę stosunku pracy i większą autonomię. Mianowany pedagog może pełnić funkcję mentora dla początkujących nauczycieli oraz obejmować stanowiska kierownicze w placówce.
3: Myślę, że przede wszystkim trzeba pracować dla dzieci, z myślą o dzieciach, kierując się ich dobrem i taką myślą, że to, co dajemy od siebie, później procentuje dalej w życiu. I starałam się, żeby zajęcia przeze mnie prowadzone były atrakcyjne, innowacyjne, ciekawe, żeby spełniały oczekiwania dzieci i budziły w nich duże zainteresowanie, by dalej budowały jakiś taki potencjał na przyszłość, jeżeli chodzi o edukację.
0: Najlepiej operuje się na przykładach, więc proszę opowiedzieć tak pokrótce, na czym te zajęcia polegają, jak one wyglądają.
3: Ja przede wszystkim pracuję metodą projektową, czyli działaniami związanymi z eksperymentami, z doświadczeniami, z praktyczną pracą uczniów, działaniami praktycznymi uczniów. I na tym tak naprawdę moje mianowanie polegało, czyli wszystkie działania, które kierowałam na typową aktywność ucznia praktyczną.
4: Jest to dla mnie ważny dzień, zdecydowanie, i przede wszystkim też jest to takie wyróżnienie dla nas, tutaj dla nauczycieli mianowanych, którzy właśnie dzisiaj odebrali akt, że ciężka praca, że tak powiem, przysłowiowo popłaca, bo to też się wiąże jakby z podwyżką, ale przede wszystkim jest to duża satysfakcja dla nas za ciężką właśnie pracę.
0: Okej, powiedz mi, jak wyglądają Twoje zajęcia, w jaki sposób zapracowałeś na to mianowanie?
4: Zajęcia musimy zawsze dostosowywać do możliwości grupy przede wszystkim. Staramy się jakby uatrakcyjnić zajęcia, żeby każdy znalazł dla siebie wspólny jakby mianownik i to zainteresowanie WF-em było jak najbardziej tutaj w dzisiejszych czasach, kiedy młodzież zmaga się z różnymi problemami. Jest to dla nas takie naprawdę duże wyzwanie, ale właśnie w taki sposób, żeby tak dla każdego znaleźć coś wspólnego, jest to dla nas priorytetem, żeby faktycznie każdego zainteresować, zaciekawić właśnie aktywnością fizyczną, czy to nawet poprzez najmniejsze jakieś aktywności, typu, nie wiem, marszobiegi i tak dalej. Staramy się właśnie, żeby każdy coś dla siebie znalazł.
5: Wykonuję swoją pracę, pracuję z młodzieżą, przestrzegam przepisów prawa, poznaję te przepisy prawa i to jest po prostu kolejny etap. To nie ma, że jakoś się specjalnie trzeba do tego przygotowywać, po prostu wykonuję swoją pracę.
0: Jak wyglądają pani lekcje?
5: Moje lekcje. Myślę, że moi uczniowie są zadowoleni. Nigdy nie miałam uwag, natomiast dostosowuję na pewno do zainteresowań i potrzeb uczniów. To jest bardzo ważne. Ponieważ uczniowie dzięki temu mam ich uwagę skupioną na sobie i treści, które im przekazuję, wtedy łatwiej zapamiętują.
2: Kolejnym etapem w karierze pedagoga jest awans na nauczyciela dyplomowanego. Wśród wymagań jest odpowiedni staż pracy w szkole, 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania poprzedniego stopnia. Okres ten można skrócić m.in. w przypadku posiadania stopnia naukowego. Wymagane jest także posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy, uzyskanej w ostatnim roku pracy oraz uzyskanie akceptacji komisji. Od kilku miesięcy trwa remont stalowego mostu we Wrocławku, a kierowcy nadal muszą korzystać z ruchu wahadłowego. W trakcie prac okazało się, że konieczna będzie zmiana technologii naprawy płyty pomostu znajdującej się pod jezdnią. To oznacza większy zakres prac, a także wydłużenie remontu. Pierwotna wartość umowy z wykonawcą wynosi blisko 36 milionów 900 tysięcy złotych. Miasto nie zna jeszcze ostatecznego kosztu inwestycji. Trwają negocjacje dotyczące dodatkowych prac i aneksu z wykonawcą. Wiadomo natomiast, że termin zakończenia remontu będzie późniejszy, choć dokładnej daty na razie nie podano.
6: Na moście stalowym w Wrocławku toczą się prace. Po ekspertyzie wykonanej przez profesora Arkadiusza Madaja wiemy, że zakres tych prac ulegnie zwiększeniu.

0: zwiększeniu. Mianowicie z tej ekspertyzy wynika, że stan płyty pomostu jest niezadowalający i tutaj musi nastąpić wymiana tej płyty. Z racji tego właśnie zwiększenie zakresu tych prac. Jesteśmy w kontakcie z wykonawcą i czekamy tak naprawdę na informacje od wykonawcy, jeżeli chodzi o wzrost kosztów, jaki trzeba będzie ponieść w związku z tą naprawą, w związku z tym remontem. Dalej czekamy również na informacje nad zmianą harmonogramu, ponieważ tutaj wiemy, że skoro zwiększy się zakres prac, to również ten harmonogram zostanie wydłużony. Natomiast nie mamy jeszcze informacji, jak długo zostaną wydłużone prace na moście. Cała inwestycja opiewa o prawie 37 milionów złotych. Tutaj też wiemy, że koszt tej inwestycji może się zwiększyć, natomiast na cały kosztorys czekamy właśnie od wykonawcy tej inwestycji.
1: Obecnie wykonano między innymi około 25% prac przy zabezpieczeniu antykoryzyjnym konstrukcji stalowej, 45% nowego chodnika oraz 25% prac związanych z płytą pomostu. Roboty prowadzone są od 7 do 21, a w razie potrzeby także w nocy przy całkowitym zamknięciu mostu. Od 1 września organizacja ruchu nie zmieni się. Miasto zapowiada jednak, że będzie obserwować sytuację i w razie potrzeby wprowadzi zmiany. Rolnicy z gminy Włocławek podziękowali za zakończenie żniw. W Smulniku odbyły się dożynki gminno-parafialne. Święto plonów rozpoczęło się od mszy świętej, po której korowód dożynkowy ruszył na boisko przy szkole podstawowej. Tam odbyła się część obrzędowa.
2: Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić, i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować, jeżeli nie wtedy, gdy pod swój dach zgromadzi owoce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych. Tymi słowami Zygmunt Gloger, wybitny polski historyk, etnograf i folklorysta, opisał ten wyjątkowy czas w kalendarzu polskiego rolnika, kiedy zostały zebrane rośliny, płody oraz plony zbóż i kiedy nastała pora podziękowań za zbiory, pora upraszania Boga obfitość w nadchodzącym roku. To szczególny dzień w naszym kalendarzu. Czas, kiedy po miesiącach pracy i oczekiwania możemy spojrzeć na tegoroczne plony i cieszyć się owocami pracy rąk ludzkich i naszej ziemi. Jest w tym święcie radość ze zbiorów, jest szacunek dla ciężkiej pracy rolników, ale także świadomość, jak wiele naszego codziennego życia zależy od ich trudu. Bo to właśnie dzięki pracy na roli i w gospodarstwach na naszych stołach nie brakuje chleba, a rolnictwo pozostaje ważną częścią życia i rozwoju naszej gminy, naszej kujawskiej ziemi.
1: Główną rolę na dożynkach odgrywa chleb. Jest najważniejszym symbolem wdzięczności za ukończone żniwa. Bochen wypiekany z mąki z nowych zbiorów symbolizuje sytość, pomyślność oraz dostatek w nadchodzącym roku.
3: Kolejne dziękczynienie za plony na terenie rolniczego powiatu włocławskiego. Oczywiście te dożynki w gminie Włocławek mają dla mnie wyjątkowy charakter, bo to gmina, w której mieszkam i zawsze ten chleb z domu smakuje najlepiej, najpiękniej pachnie. To także wspólnota ludzi najbliższych mi. Serdecznie dziękuję wszystkim rolnikom, ale także pracującym w innych dziedzinach życia za codzienną, ciężką pracę, za budowanie tych naszych małych ojczyzn. Budujemy gminę Włocławek, która jest częścią pięknego powiatu włocławskiego. Myślę, że możemy być przykładem dla wielu środowisk, jak ta współpraca powinna wyglądać i także to dzisiejsze świętowanie w gronie wielu organizacji społecznych, pocztów sztandarowych, przedstawicieli władzy różnych szczebli najlepiej o tym świadczy. Życzenia lepszych czasów dla rolników, niech otrzymują godną zapłatę za to, co sieją, niech mają pewność swojego funkcjonowania.
4: Dożynki w gminie Włocławek niesamowicie wyróżniają się też spośród innych, bo jest niezwykła oprawa i pani wójt i pan przewodniczący o to w sposób szczególny dbają, bo to jest ten czas, kiedy rzeczywiście wszystkim ludziom pracy, ludziom wsi należy podziękować za ich trud całoroczny i nie tylko powiedzmy rolnikom, ale także i przedsiębiorcom, bo w tej chwili mamy wielu rolników przedsiębiorców, ale także i przedsiębiorców, którzy pracują na obszarach wiejskich. Także niezwykła uroczystość, w pięknym otoczeniu przyrody przede wszystkim, bo miejsce wspólniku jest szczególne i dlatego też przy tej okazji też bardzo dziękuję całej społeczności gminy Włocławek, pani wójt i panu przewodniczącemu, bo ta gmina rzeczywiście

0: rzeczywiście się znakomicie rozwija i myślę, że to wszyscy doceniają.
1: Organizatorzy dożynek w Smulniku przygotowali wiele atrakcji. Koła gospodyń wiejskich przygotowały smaczne, tradycyjne potrawy. Do stoisk ustawiły się długie kolejki.
2: Przygotowaliśmy chleb ze smalcem i z ogórkiem, wędliny swojej roboty, szynkę, boczek, ten kiełbasę, no ogórek wędzony, te kiszony, no i to wszystko.
3: A czego panie by życzyły wszystkim rolnikom?
2: No, żeby miały lekką pracę, lekką robotę, bo to jest bardzo ciężki trud rolnika.
1: Szersza relacja z dożynek gminy Włocławek w magazynie Pulsometr. Do rozpoczęcia roku szkolnego zostało już niewiele czasu, więc rodzice coraz częściej kompletują wyprawki dla swoich dzieci. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory, ubrania, a w przypadku starszych uczniów także podręczniki. Lista zakupów potrafi być długa, a rachunek coraz wyższy. Jak mówią sami rodzice, przygotowanie dziecka do szkoły może kosztować ponad 1000 zł. Dla wielu rodzin to spore obciążenie domowego budżetu.
4: Jest chyba tak samo jak w zeszłym roku, czyli no nie jest tanio, o tak powiem. No nie jest tanio z rokiem, jak dziecko rośnie, to są wyższe wydatki.
5: A jaki to jest koszt tak orientacyjny?
4: O Jezu, my już dużo wydaliśmy. No, na chwilę obecną mamy ponad 1000 zł. To jest bardzo dużo.
6: Tak, już robiliśmy, zaczęliśmy w sumie w tym roku od kiedy? Od lipca tak skupowaliśmy. No, koszt to powiem pani, że na jedno dziecko to z 1000 zł to tak naprawdę. Chociaż dają te 300, ale te 300 to potrafi plecak kosztować 300.
4: Dokładnie.
1: W księgarniach również widać już przygotowania do nowego roku. Rodzice pytają o podręczniki, zeszyty i pozostałe szkolne artykuły. Część zakupów zostawia jednak na ostatnie dni wakacji.
7: Sezon podręcznikowy i wyprawek szkolnych przesuwa nam się coraz bardziej na wrzesień. Niemniej od miesiąca obserwujemy ruch w tym temacie, sprzedajemy najbardziej to, czego nie ma w marketach, a jest tego dużo, więc mamy szeroką ofertę dobrych kredek, dobrych plastelin, wycinanek, plecaków, piórników, zeszytów. Staramy się mieć takie najbardziej modne. Na pewno mamy ekologiczne. Jesteśmy w trakcie kontroli z Państwowej Inspekcji Handlowej. Nie mamy rzeczy toksycznych, mamy wszystko sprawdzone z atestami i tym się pewnie wyróżniamy na rynku.
5: Zapytam jeszcze odnośnie podręczników, jak to wygląda, czy jest ich z roku na rok coraz mniej, czy utrzymują się na tym samym poziomie i zainteresowanie tymi podręcznikami?
7: U nas, właśnie robiłam sobie statystyki, to zainteresowanie jest cały czas na bardzo podobnym poziomie z lekką zwyżką sprzedaży. Mamy książki nowe i używane i w miesiącach lipiec i początek sierpnia na pewno sprzedajemy bardzo dużo książek używanych, w dobrym stanie, sprawdzonych, aktualnych, ale tak jak dzisiaj, na przykład od samego rana mamy klientów na podręczniki nowe.
5: Zapytam się teraz odnośnie ceny, czy bardzo różnią się te ceny książek używanych od książek nowych, jak to procentowo wygląda?
7: Tak. Książki używane możemy kupić u nas z 40% rabatem w stosunku do ceny książki nowej, dlatego one się cieszą bardzo dużym powodzeniem. No, na pewno bardzo te książki sprawdzamy. One muszą być aktualne. Do każdej szkoły książki są inne, więc my dokładnie wiemy, do jakiej szkoły które książki. Wiemy też, które książki uczniowie jeszcze mają z poprzedniego roku, więc klient, który do nas przychodzi, ma pełną informację, jakie książki są potrzebne dla danego ucznia. Więc my robimy to kompleksowo, na pewno bardzo dobrze i klienci z tego korzystają.
1: Pomocą dla rodziców może być świadczenie Dobry Start. ZUS wypłaca na każde uczące się dziecko jednorazowo 300 zł na zakup szkolnej wyprawki. Wniosek można złożyć przez internet, a świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.
8: Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć świadczenie na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, natomiast w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani na studentów.
1: Rodzice szukają też sposobów, żeby ograniczyć wydatki. W szkołach organizowane są m.in. innymi kiermasze, podczas których można kupić lub wymienić podręczniki i inne potrzebne rzeczy.
9: Takie kiermasze są w pierwszych tygodniach września. Pomimo tego, że my możemy korzystać z innych form pracy, choćby z książek, które są w formie elektronicznej, niemniej jednak książka pozostaje, ta tradycja powinna się utrzymywać.

0: jest biblioteka. Byśmy chcieli, żeby te tradycje były właśnie podtrzymywane. Duża część uczniów korzysta z tych kiermaszy, wymieniają się często książkami. Warto, ponieważ nawet ceny są niższe i nie każdego po prostu na taką książkę nową stać i kupić. Więc my będziemy podtrzymywać dalej tą tradycję, dopóki nie pojawi się taka sytuacja, że nie będzie chętnych, ale są, więc na pewno w tym roku taki kiermasz będzie organizowany.
1: Do pierwszego dzwonka zostało już tylko kilka dni, dlatego to ostatni moment, żeby sprawdzić, co jeszcze trzeba dokupić, a czego nie trzeba kupować od nowa.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Rolnicy z gminy Włocławek podziękowali za zakończenie żniw. W Smulniku odbyły się dożynki gminno-parafialne. Święto plonów rozpoczęło się od mszy świętej, po której korowód dożynkowy ruszył na boisko przy szkole podstawowej. Tam odbyła się część obrzędowa.
1: Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić, i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować, jeżeli nie wtedy, gdy pod swój dach zgromadzi owoce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych. Tymi słowami Zygmunt Gloger, wybitny polski historyk, etnograf i folklorysta, opisał ten wyjątkowy czas w kalendarzu polskiego rolnika, kiedy zostały zebrane rośliny, płody oraz plony zbóż i kiedy nastała pora podziękowań za zbiory, pora upraszania Boga obfitość w nadchodzącym roku. To szczególny dzień w naszym kalendarzu. Czas, kiedy po miesiącach pracy i oczekiwania możemy spojrzeć na tegoroczne plony i cieszyć się owocami pracy rąk ludzkich i naszej ziemi. Jest w tym święcie radość ze zbiorów, jest szacunek dla ciężkiej pracy rolników, ale także świadomość, jak wiele naszego codziennego życia zależy od ich trudu. Bo to właśnie dzięki pracy na roli i w gospodarstwach na naszych stołach nie brakuje chleba, a rolnictwo pozostaje ważną częścią życia i rozwoju naszej gminy.

naszej kujawskiej ziemi. Obecność Państwa jest dla nas wyrazem życzliwości i wspólnej radości z tego, że możemy razem przeżywać tę wzniosłą uroczystość. Składam ukłon rolnikom, głównym adresatom dzisiejszego święta, tym, którzy od pokoleń związani są z naszą ziemią i którzy każdego roku podejmują trud uprawy pól i prowadzenia gospodarstw. Witam Państwa wraz z

0: tego powiatu wrocławskiego.
1: Państwa.
0: Oczywiście te dożynki w gminie Wrocławek mają dla mnie wyjątkowy charakter, bo to gmina, w której mieszkam i zawsze ten chleb z domu smakuje najlepiej, najpiękniej pachnie. To także wspólnota ludzi najbliższych mi serdecznie dziękuję wszystkim rolnikom, ale także pracującym w innych dziedzinach życia za codzienną, ciężką pracę, za budowanie tych naszych małych ojczyzn. Budujemy gminę Wrocławek, która jest częścią pięknego powiatu wrocławskiego. Myślę, że możemy być przykładem dla wielu środowisk, jak ta współpraca powinna wyglądać i także to dzisiejsze świętowanie w gronie wielu organizacji społecznych, pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz różnych szczebli najlepiej o tym świadczy. Życzenia lepszych czasów dla rolników, niech otrzymują godną zapłatę za to, co sieją, niech mają pewność swojego funkcjonowania.
2: Co jest najważniejsze na dożynkach? Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
0: Na dożynkach najważniejszy jest szacunek do chleba, bo to świadectwo naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Wszyscy widzimy, w jak niepewnym świecie żyjemy dookoła i to, że nasz kraj jest samowystarczalny pod tym względem, jest jednym z naszych podstawowych bezpieczeństw. Do tego mamy zdrową, cudowną żywność i myślę, że oprócz zabawy, który każdym dożynkom towarzyszy i to także jest ważne i potrzebne, to najważniejsze jest, abyśmy podczas tego uroczystowali pielęgnowali szacunek do chleba i dla ciężkiej pracy rolnika. Rolnicy zmagają się z różnymi trudami, pogodą tu u siebie, ale także i na całym świecie, bo przecież często o cenach decydują plony w innych, nawet rejonach kuli ziemskiej. Różne mechanizmy spekulacyjne, które towarzyszą rynkowi światowemu, a niestety już jesteśmy częścią rynku światowego i te ceny funkcjonują takie, jakie funkcjonują. Działalność ekologów, często pseudo do ekologów, którzy ograniczają. Mimo tego każdy ar naszej ziemi jest obsiany. To pokazuje o szacunku, o pasji, o wielopokoleniowym zaangażowaniu i za to należą mi się ukłony, wspieranie ich, bo powtarzam to po raz kolejny. Bezpieczeństwo żywnościowe to chyba najważniejsze z wszystkich, jakie posiadamy.
3: Dożynki w gminie Wrocławek, niesamowicie wyróżniają się też spośród innych, bo jest niezwykła oprawa i pani wójt i pan przewodniczący o to w sposób szczególny dbają, bo to jest ten czas, kiedy rzeczywiście wszystkim ludziom pracy, ludziom wsi należy podziękować za ich trud całoroczny i nie tylko powiedzmy rolnikom, ale także i przedsiębiorcom, bo w tej chwili mamy wielu rolników przedsiębiorców, ale także i przedsiębiorców, którzy pracują na obszarach wiejskich. Także niezwykła uroczystość, no, w pięknym otoczeniu przyrody przede wszystkim, bo miejsce w Smólniku jest szczególne i dlatego też przy tej okazji też bardzo dziękuję całej społeczności gminy Wrocławek, pani wójt i panu przewodniczącemu, bo ta gmina rzeczywiście się znakomicie rozwija i myślę, że to wszyscy doceniają.
2: A bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
3: To jest nasza piękna tradycja. No przede wszystkim symbolem każdych dożynek jest chleb. Ten, który został wypieczony z tegorocznych zbiorów. No i trudno sobie właściwie byłoby wyobrazić dożynki bez bochnów chleba, no i tych pięknych, tradycyjnych wieńców dożynkowych. My za tydzień obchodzimy też dożynki w województwie, tym razem w Rypinie. I też jako samorząd województwa szczególnie też przywiązujemy wagę do kultywowania tych naszych pięknych tradycji, bo to są piękne tradycje, niespotykane w innych państwach Europy i to należy po prostu kultywować.
2: Piękne wydarzenie dożynki. Dożynki, które mam na celu podziękować wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę i trud, prawda?
4: Rzeczywiście to bardzo ciężka praca. To życie pełne wyrzeczeń, to życie, w którym swoje życie poświęcają dla drugiego człowieka, bo ta praca jest, jak wiecie państwo, czymś wyjątkowym. Oni poświęcają swoje życie dla drugiej osoby. To jest życie, które wymaga odwagi, wymaga determinacji, bo to, jakie problemy spotykają na swojej drodze na co dzień, one sprawiają, że wielu z nas mogłoby zacząć wątpić w sens tego, co robi. co robi dla przecież nie siebie, dla drugiego człowieka. Gmina Włocławek jest gminą wyjątkową, fantastyczny sposób zarządzaną przez panią wójt, przez radę, ale myślę, że ta współpraca między samorządem,

0: i mieszkańcami stanowi o sukcesie, jaki ta gmina odnosi na co dzień. To wyjątkowi ludzie, gdzie ta wspólnota ma wyjątkowy wymiar, bo tutaj widać, że mieszkańcy nie są osobami obojętnymi na problemy drugiego człowieka, na problemy sąsiada. Oni reagują, nie pozostawiają nikogo samemu sobie. I to jest najfantastyczniejsze w tym wszystkim, bo przecież jeśli potrafimy być dobrym dla drugiego człowieka, to wówczas to życie nadaje nam zupełnie inny sens. Ten prawdziwy, taki wyjątkowy, bo być dla drugiego człowieka oznacza, że potrafimy poświęcić mu uwagę, potrafimy znaleźć rozwiązania, jeśli potrzebuje w sytuacji trudnej tej pomocnej dłoni. Także jest to wyjątkowe miejsce, wyjątkowi ludzie i bardzo się cieszę, że możemy tutaj wspólnie być.
1: Z ogromną przyjemnością przyjeżdżam w tereny rolnicze, żeby podziękować rolnikom za ich pracę. Nie tylko rolnikom, bo należy się podziękowania skierować też i do tych, co pracują w sadach, w pasiekach, w lasach naszych, za to, że co dzień mamy zdrową polską żywność. I to bezpieczeństwo żywnościowe nam zabezpieczają także w miastach.
2: Czego pani życzyłaby wszystkim rolnikom tu i teraz?
1: Spokoju i dobrej pogody. Ten rok był naprawdę ciężki. Ciężka wiosna, przymrozki, potem susza, wiele plonów po prostu przepadło. Pani wójt wspomniała, że nawet są straty wynoszące 90%. To są ogromne straty. Natomiast polski rolnik potrzebuje dobrej pogody i takiego spokoju na co dzień, że te plony, które on przygotował wiosną, te zasiewy na jesieni z końcem lata będą zebrane w takich ilościach, jakich on oczekuje.
3: Dziękujemy za tegoroczne zbiory, które były w tym roku dosyć ciężkie, które przeszkadzał nam deszczyk. No nie w tej porze padał, powinien być prędzej, ale nie od nas to zależy.
4: Przygraliśmy chleb ze smalcem i z ogórkiem, wędliny swojej roboty, szynkę, boczek, ten kiełbasę, no ogórek wędzony, kiszony, no i to wszystko.
2: A czego panie by życzyły wszystkim rolnikom?
4: No, żeby miały lekką pracę, lekką robotę, bo to jest bardzo ciężki trud rolnika.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe.

Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 20 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Turińska 195. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rude pręgowane z białymi dodatkami. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 sierpień 2026. Miejsce znalezienia stodulna 51. Płeć samica. Rok urodzenia 2019. Umaszczenie tricolor. Wielkość duża. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Okrężna 25. Płeć kotka. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 23 sierpień 2026. Miejsce znalezienia Zuzałka 4D, gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie tricolor. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w

0: bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Niebawem ruszy kolejna edycja wosławskiego budżetu obywatelskiego. Pula środków w tym roku jest większa niż w ubiegłej edycji. Sądząc po liczbie głosów oddawanych przez Wosławian na poszczególne projekty, popularność budżetu obywatelskiego rośnie.
1: Uwielbiam spotykać się z mieszkańcami Wosławka za waszym pośrednictwem właśnie przy okazji budżetu obywatelskiego. Bo po pierwsze to są gotowe pomysły, z którymi przychodzą do nas mieszkańcy, a po drugie to jest namacalny wpływ mieszkańców na to, jak zmienia się nasze miasto i mamy ogromną przyjemność po raz kolejny ogłosić, że kolejna edycja budżetu obywatelskiego zbliża się dużymi krokami, bo od 14 do 30 września będzie trwał nabór projektów, które później będą poddane całej procedurze, najpierw weryfikacji, a później głosowaniu. Żeby złożyć taki projekt, po pierwsze trzeba mieć pomysł. Tych pomysłów można mieć nieograniczoną ilość, tyle ile przyjdzie tylko do głowy, tyle można złożyć. Warunek jest jeden, trzeba znaleźć 5 osób, które poprą ten pomysł, więc trzeba namówić 5 osób do tego, żeby podpisały się pod propozycją.
0: Następnie pomysły będą weryfikowane w Urzędzie Miasta. W tym roku ratusz przeznaczy na budżet obywatelski 6 milionów 150 tysięcy złotych w dwóch kategoriach: ogólnomiejskiej i instytucjonalnej.
2: 14 września dokładnie otwieramy nowy portal, bo to będzie nowa strona internetowa, na której mieszkańcy Wosławka będą mogli założyć sobie intuicyjne konto, osobiste konto, poprzez które będzie można zgłaszać, tak jak pan prezydent wspomniał, dowolną ilość swoich własnych pomysłów, projektów, które chcielibyście, żeby były w naszym mieście, na waszych osiedlach, na naszych ulicach zrealizowane. Dwie kategorie, rekordowe pieniążki w tym roku, 6 milionów 150 tysięcy, zatem zachęcamy serdecznie. Drodzy państwo, co jest bardzo ważne, to są pomysły. Państwo, zapraszamy was serdecznie z waszymi pomysłami. Nie musicie być ekspertami w każdej dziedzinie. My mamy powołany do tego specjalny zespół do spraw opiniowania merytorycznego. Każdy wasz pomysł trafi do nas na skrzynkę odbiorczą. Każdy pomysł zostanie przeze mnie zweryfikowany oraz przez moich kolegów. Jeżeli cokolwiek będą jakiekolwiek nieścisłości, my oczywiście zrobimy wszystko,

0: żeby ten wasz projekt doszlifować, dopracować. Oczywiście będziemy w stałym kontakcie z pomysłodawcami tych projektów, niczego nie będziemy zmieniali sami na własną rękę. Współpraca między urzędnikami a pomysłodawcami to jest tutaj nasza nowość, którą prowadzimy już od 2 lat. Ta współpraca wiemy, że dobrze działa. Tutaj pani dyrektor jest idealnym przykładem na to, że możemy wspólnie dopracować takie projekty, jak chociażby ten, który jest za naszymi plecami.
1: To, które pomysły zyskają największą popularność, dowiemy się 5 grudnia.
2: W Rypinie trwają przygotowania do tegorocznych dożynek wojewódzkich. Święto plonów odbędzie się w niedzielę, a gospodarzem wydarzenia będzie Rypin i powiat rypiński. Na uczestników czekać będzie m.in. tradycyjny korowód dożynkowy, wystawa maszyn rolniczych, kiermasz rękodzieła oraz występy zespołów ludowych.
3: W tym roku akurat zaszczyt ten przypadł miastu i powiatowi rypińskiemu. Troszeczkę zmieniliśmy formułę, bo jak Państwo pamiętają, dotychczas to ostatnie dożynki odbywały się w miastach wojewódzkich, w miastach prezydenckich, a w związku z tym, że wszystkie miasta już te dożynki organizowały, no to w tej chwili przechodzimy na mniejsze miejscowości. W 2026 to jest Rypin, oczywiście wiele imprez towarzyszących, czyli najbliższa niedziela to jest 30 sierpnia. Właściwie już rozpoczynają się obchody od godziny 9, bo jest rajd rowerowy, później o 11 uroczysty, 10.30 uroczysty przemarsz, o 11.00 tradycyjna msza celebrowana przez biskupa płockiego i godzina 12.30 tradycyjne już obrzędy dożynkowe, łącznie z wyborem najpiękniejszego wieńca dożynkowego, także serdecznie zapraszamy.
2: Po części oficjalnej nie zabraknie kolejnych atrakcji dla mieszkańców. Zaplanowano warsztat rękodzielnicze, konkursy, wybory Miss Rypin Agra 26 oraz rajd rowerowy na dystansie 30 km. Wieczorem na scenie wystąpi gwiazda tegorocznych dożynek, Grzegorz Chyży. Dziś ważny dzień dla blisko 50 wrocławskich nauczycieli. Podczas uroczystości w Urzędzie Miasta otrzymali akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Nauczyciel mianowany to drugi stopień awansu zawodowego w polskim systemie oświaty.
4: Cieszymy się bardzo, że z roku na rok coraz więcej nauczycieli podchodzi do tego etapu. Zdaje oczywiście, zawsze latem jest specjalna komisja konkursowa, która rozmawia z kandydatem, przegląda jego dokumenty, jego działalność, jego osiągnięcia i na tej podstawie zostaje wydana opinia, decyzja w zakresie zakwalifikowania tej osoby do tego tytułu nauczyciela mianowanego.
5: Co trzeba zrobić, aby stać się nauczycielem mianowanym? Wspominała Pani o tym konkursie, o rozmowie. Trzeba też pewnie wprowadzić jakąś innowacyjność, jak się domyślam.
4: Tak, rzeczywiście należy spełnić kilka kryteriów. To nie tylko prowadzenie zgodnie tutaj z wymogami i metodyki, dydaktyki zajęć szkolnych, ale też osiągnięcia w zakresie różnych działań takich związanych z poprawą jakości kształcenia, integracją uczniów, ich dobrostanem psychiczno-fizycznym. Więc myślę, że warto dla każdego nauczyciela też wspierać tego typu działania i stąd też pomyśleliśmy sobie kilka lat temu, żeby takie uroczyste akty mianowania też były w odpowiedniej oprawie. To nie jest tylko dokument, który przychodzi nauczyciel do Wydziału Oświaty, ale przede wszystkim otrzymuje ten dokument z rąk prezydenta jako organu prowadzącego, żeby też wiedział, że nam jako samorządowcom prowadzącym placówki i szkoły zależy na tym, żeby wspierać tego typu grupę nauczycieli.
2: Awans na nauczyciela mianowanego wiąże się oczywiście ze zwiększeniem wynagrodzenia, jednak to nie wszystko. Stopień ten daje lepszą ochronę stosunku pracy i większą autonomię. Mianowany pedagog może pełnić funkcję mentora dla początkujących nauczycieli oraz obejmować stanowiska kierownicze w placówce.
6: Myślę, że przede wszystkim trzeba pracować dla dzieci, z myślą o dzieciach, kierując się ich dobrem i taką myślą, że to, co dajemy od siebie, później procentuje dalej w życiu. I starałam się, żeby zajęcia przeze mnie prowadzone były atrakcyjne, innowacyjne, ciekawe, żeby spełniały oczekiwania dzieci i budziły w nich duże zainteresowanie, by dalej budowały jakiś taki potencjał na przyszłość, jeżeli chodzi o edukację.
5: Najlepiej

0: Się na przykładach, więc proszę opowiedzieć tak pokrótce, na czym te zajęcia polegają i jak one wyglądają.
1: Ja przede wszystkim pracuję metodą projektową, czyli działaniami związanymi z eksperymentami, z doświadczeniami, z praktyczną pracą uczniów, działaniami praktycznymi uczniów. I na tym tak naprawdę moje mianowanie polegało, czyli wszystkie działania, które kierowałam na typową aktywność ucznia praktyczną.
2: Jest to dla mnie ważny dzień zdecydowanie i przede wszystkim też jest to takie wyróżnienie dla nas, tutaj dla nauczycieli mianowanych, którzy właśnie dzisiaj odebrali akt, że ciężka praca, że tak powiem, przysłowiowo popłaca, bo to też się wiąże jakby z podwyżką, ale przede wszystkim jest to duża satysfakcja dla nas za ciężką właśnie pracę.
0: Okej, powiedz mi, jak wyglądają twoje zajęcia, w jaki sposób zapracowałeś na to mianowanie?
2: Zajęcia musimy zawsze dostosowywać do jakby do możliwości grupy przede wszystkim. Staramy się jakby uatrakcyjnić zajęcia, żeby każdy znalazł dla siebie wspólny jakby mianownik i to zainteresowanie WF-em było jak najbardziej tutaj w dzisiejszych czasach, kiedy młodzież zmaga się z różnymi problemami. Jest to dla nas takie naprawdę duże wyzwanie, ale właśnie w taki sposób, żeby tak dla każdego znaleźć coś wspólnego, jest to dla nas priorytetem, żeby faktycznie każdego zainteresować, zaciekawić właśnie aktywnością fizyczną, czy to nawet poprzez najmniejsze jakieś aktywności typu, nie wiem, marszobiegi i tak dalej. Staramy się właśnie, żeby każdy coś dla siebie znalazł.
3: Wykonuję swoją pracę, pracuję z młodzieżą, przestrzegam przepisów prawa, poznaję te przepisy prawa i to jest po prostu kolejny etap. To nie ma, że jakoś się specjalnie trzeba do tego przygotowywać, po prostu wykonuję swoją pracę.
0: Jak wyglądają pani lekcje?
3: Moje lekcje. Myślę, że moi uczniowie są zadowoleni. Nigdy nie miałam uwag, natomiast dostosowuję na pewno do zainteresowań i potrzeb uczniów. To jest bardzo ważne, ponieważ uczniowie dzięki temu mam ich uwagę skupioną na sobie i treści, które im przekazuję, wtedy łatwiej zapamiętują.
4: Kolejnym etapem w karierze pedagoga jest awans na nauczyciela dyplomowanego. Wśród wymagań jest odpowiedni staż pracy w szkole, 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania poprzedniego stopnia. Okres ten można skrócić m.in. w przypadku posiadania stopnia naukowego. Wymagane jest także posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy, uzyskanej w ostatnim roku pracy oraz uzyskanie akceptacji komisji. Od kilku miesięcy trwa remont stalowego mostu we Wrocławku, a kierowcy nadal muszą korzystać z ruchu wahadłowego. W trakcie prac okazało się, że konieczna będzie zmiana technologii naprawy płyty pomostu znajdującej się pod jezdnią. To oznacza większy zakres prac, a także wydłużenie remontu. Pierwotna wartość umowy z wykonawcą wynosi blisko 36 milionów 900 tysięcy złotych. Miasto nie zna jeszcze ostatecznego kosztu inwestycji. Trwają negocjacje dotyczące dodatkowych prac i aneksu z wykonawcą. Wiadomo natomiast, że termin zakończenia remontu będzie późniejszy, choć dokładnej daty na razie nie podano.
5: W moście stalowym w Wrocławku toczą się prace. Po ekspertyzie wykonanej przez profesora Arkadiusza Madaja wiemy, że zakres tych prac ulegnie zwiększeniu. Mianowicie z tej ekspertyzy wynika, że stan płyty pomostu jest niezadowalający i tutaj musi nastąpić wymiana tej płyty. Z racji tego właśnie zwiększenie zakresu tych prac. Jesteśmy w kontakcie z wykonawcą i czekamy tak naprawdę na informacje od wykonawcy, jeżeli chodzi o wzrost kosztów, jaki trzeba będzie ponieść w związku z tą naprawą, w związku z tym remontem. Dalej czekamy również na informacje nad zmianą harmonogramu, ponieważ tutaj wiemy, że skoro zwiększy się zakres prac, to również ten harmonogram zostanie wydłużony. Natomiast nie mamy jeszcze informacji, jak długo zostaną wydłużone prace na moście. Cała inwestycja opiewa o prawie 37 milionów złotych. Tutaj też wiemy, że koszt tej inwestycji może się zwiększyć, natomiast na cały kosztorys czekamy właśnie od wykonawcy tej inwestycji.
4: Obecnie wykonano między innymi około 25% prac przy zabezpieczeniu antykoryzyjnym konstrukcji stalowej, 45% nowego chodnika oraz 25% prac związanych z płytą pomostu. Roboty prowadzone są od 7 do 21, a w razie potrzeby także w nocy przy całkowitym zamknięciu mostu. Od 1 września organizacja ruchu nie zmieni się. Miasto zapowiada jednak, że będzie obserwować sytuację i w razie potrzeby wprowadzi zmiany. Rolnicy z gminy Wrocławek podziękowali za zakończenie żniw. W Smólniku odbyły się dożynki gminno-parafialne. Święto plonów rozpoczęło się od mszy świętej, po której korowód dożynkowy ruszył na boisko przy szkole podstawowej. Tam odbyła się część obrzędowa.
6: Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić, i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować –

0: jeżeli nie wtedy, gdy pod swój dach zgromadzi owoce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych. Tymi słowami Zygmunt Gloger, wybitny polski historyk, etnograf i folklorysta, opisał ten wyjątkowy czas w kalendarzu polskiego rolnika, kiedy zostały zebrane rośliny, płody oraz plony zbóż i kiedy nastała pora podziękowań za zbiory, pora upraszania Boga obfitość w nadchodzącym roku. To szczególny dzień w naszym kalendarzu. Czas, kiedy po miesiącach pracy i oczekiwania możemy spojrzeć na tegoroczne plony i cieszyć się owocami pracy rąk ludzkich i naszej ziemi. Jest w tym święcie radość ze zbiorów, jest szacunek dla ciężkiej pracy rolników, ale także świadomość, jak wiele naszego codziennego życia zależy od ich trudu. Bo to właśnie dzięki pracy na roli i w gospodarstwach na naszych stołach nie brakuje chleba, a rolnictwo pozostaje ważną częścią życia i rozwoju naszej gminy, naszej kujawskiej ziemi.
1: Główną rolę na dożynkach odgrywa chleb. Jest najważniejszym symbolem wdzięczności za ukończone żniwa. Bochen wypiekany z mąki z nowych zbiorów symbolizuje sytość, pomyślność oraz dostatek w nadchodzącym roku.
2: Kolejne dziękczynienie za plony na terenie rolniczego powiatu włocławskiego. Oczywiście te dożynki w gminie Włocławek mają dla mnie wyjątkowy charakter, bo to gmina, w której mieszkam i zawsze ten chleb z domu smakuje najlepiej, najpiękniej pachnie. To także wspólnota ludzi najbliższych mi. Serdecznie dziękuję wszystkim rolnikom, ale także pracującym w innych dziedzinach życia za codzienną, ciężką pracę, za budowanie tych naszych małych ojczyzn. Budujemy gminę Włocławek, która jest częścią pięknego powiatu włocławskiego. Myślę, że możemy być przykładem dla wielu środowisk, jak ta współpraca powinna wyglądać i także to dzisiejsze świętowanie w gronie wielu organizacji społecznych, pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz różnych szczebli najlepiej o tym świadczy. Życzenia lepszych czasów dla rolników, niech otrzymują godną zapłatę za to, co sieją, niech mają pewność swojego funkcjonowania.
3: Dożynki w gminie Włocławek, niesamowicie wyróżniają się też spośród innych, bo jest niezwykła oprawa i pani wójt i pan przewodniczący o to w sposób szczególny dbają, bo to jest ten czas, kiedy rzeczywiście wszystkim ludziom pracy, ludziom wsi należy podziękować za ich trud całoroczny i nie tylko powiedzmy rolnikom, ale także i przedsiębiorcom, bo w tej chwili mamy wielu rolników przedsiębiorców, ale także i przedsiębiorców, którzy pracują na obszarach wiejskich. Także niezwykła uroczystość, no, w pięknym otoczeniu przyrody przede wszystkim, bo miejsce wspólniku jest szczególne i dlatego też przy tej okazji też bardzo dziękuję całej społeczności gminy Włocławek, pani wójt i panu przewodniczącemu, bo ta gmina rzeczywiście się znakomicie rozwija i myślę, że to wszyscy doceniają.
1: Organizatorzy dożynek wspólniku przygotowali wiele atrakcji. Koła gospodyń wiejskich przygotowały smaczne, tradycyjne potrawy. Do stoisk ustawiły się długie kolejki.
4: Przygotowaliśmy chleb ze smalcem i z ogórkiem, wędliny swojej roboty, szynkę, boczek, ten kiełbasę, no ogórek wędzony, kiszony, no i to wszystko.
5: A czego panie by życzyły wszystkim rolnikom?
4: No, żeby miały lekką pracę, lekką robotę, bo to jest bardzo ciężki trud rolnika.
1: Szersza relacja z dożynek gminy Włocławek w magazynie Pulsometr. Do rozpoczęcia roku szkolnego zostało już niewiele czasu, więc rodzice coraz częściej kompletują wyprawki dla swoich dzieci. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory, ubrania, a w przypadku starszych uczniów także podręczniki. Lista zakupów potrafi być długa, a rachunek coraz wyższy. Jak mówią sami rodzice, przygotowanie dziecka do szkoły może kosztować ponad 1000 zł. Dla wielu rodzin to spore obciążenie domowego budżetu.
6: Jest chyba tak samo jak w zeszłym roku, czyli no nie jest tanio, o tak powiem. No nie jest tanio z rokiem, jak dziecko rośnie, to są wyższe wydatki.
7: A jaki to jest koszt tak orientacyjny?
6: O Jezu, my już dużo wydaliśmy. No, na chwilę obecną już mamy ponad 1000 zł. To jest bardzo dużo.
8: Tak, już robiliśmy, zaczęliśmy w sumie w tym roku od kiedy? Od lipca tak skupowaliśmy. No, koszt to powiem pani, że na jedno dziecko to z 1000 zł to tak naprawdę. Chociaż dają te 300, ale te 300 to potrafi plecak kosztować 300.
6: Dokładnie.
1: W księgarniach również widać już przygotowania do nowego roku. Rodzice pytają o podręczniki, zeszyty i pozostałe szkolne artykuły. Część zakupów zostawia jednak na ostatnie dni wakacji.
9: Sezon podręcznikowy i wyprawek szkolnych przesuwa nam się coraz bardziej na wrzesień. Niemniej od miesiąca obserwujemy ruch w tym temacie, sprzedajemy Najbardziej to, czego nie ma w marketach,

0: a jest tego dużo, więc mamy szeroką ofertę dobrych kredek, dobrych plastelin, wycinanek, plecaków, piórników, zeszytów. Staramy się mieć takie najbardziej modne. Na pewno mamy ekologiczne. Jesteśmy w trakcie kontroli z Państwowej Inspekcji Handlowej. Nie mamy rzeczy toksycznych, mamy wszystko sprawdzone z atestami i tym się pewnie wyróżniamy na rynku.
1: Zapytam jeszcze odnośnie podręczników, jak to wygląda, czy jest ich z roku na rok coraz mniej, czy utrzymują się na tym samym poziomie i zainteresowanie tymi podręcznikami?
0: U nas, właśnie robiłam sobie statystyki, to zainteresowanie jest cały czas na bardzo podobnym poziomie z lekką zwyżką sprzedaży. Mamy książki nowe i używane i w miesiącach lipiec i początek sierpnia na pewno sprzedajemy bardzo dużo książek używanych, w dobrym stanie, sprawdzonych, aktualnych, ale tak jak dzisiaj, na przykład od samego rana mamy klientów na podręczniki nowe.
1: Zapytam się teraz odnośnie ceny, czy bardzo różnią się te ceny książek używanych od książek nowych, jak to procentowo wygląda? Tak.
0: Książki używane możemy kupić u nas z 40% rabatem w stosunku do ceny książki nowej, dlatego one się cieszą bardzo dużym powodzeniem. No, na pewno bardzo te książki sprawdzamy. One muszą być aktualne. Do każdej szkoły książki są inne, więc my dokładnie wiemy, do jakiej szkoły które książki. Wiemy też, które książki uczniowie jeszcze mają z poprzedniego roku, więc klient, który do nas przychodzi, ma pełną informację, jakie książki są potrzebne dla danego ucznia, więc my robimy to kompleksowo, na pewno bardzo dobrze i klienci z tego korzystają.
2: Pomocą dla rodziców może być świadczenie Dobry Start. ZUS wypłaca na każde uczące się dziecko jednorazowo 300 zł na zakup szkolnej wyprawki. Wniosek można złożyć przez internet, a świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.
3: Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć świadczenie na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, natomiast w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani na studentów.
2: Rodzice szukają też sposobów, żeby ograniczyć wydatki. W szkołach organizowane są m.in. kiermasze, podczas których można kupić lub wymienić podręczniki i inne potrzebne rzeczy.
4: Takie kiermasze są w pierwszych tygodniach września. Pomimo tego, że możemy korzystać z innych form pracy, choćby z książek, które są w formie elektronicznej, niemniej jednak książka pozostaje, ta tradycja powinna się utrzymywać, jest biblioteka. Byśmy chcieli, żeby te tradycje były właśnie podtrzymywane. Duża część uczniów korzysta z tych kiermaszy, wymieniają się często książkami. Warto, ponieważ nawet ceny są niższe i nie każdego po prostu na taką książkę nową stać i kupić. Więc my będziemy podtrzymywać dalej tą tradycję, dopóki nie pojawi się taka sytuacja, że nie będzie chętnych. Ale są, więc na pewno w tym roku taki kiermasz będzie organizowany.
2: Do pierwszego dzwonka zostało już tylko kilka dni, dlatego to ostatni moment, żeby sprawdzić, co jeszcze trzeba dokupić, a czego nie trzeba kupować od nowa.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga. Yeah.

0: Rolnicy z gminy Włocławek podziękowali za zakończenie żniw. W Smulniku odbyły się dożynki gminno-parafialne. Święto plonów rozpoczęło się od mszy świętej, po której korowód dożynkowy ruszył na boisko przy szkole podstawowej. Tam odbyła się część obrzędowa.
1: Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić, i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować, jeżeli nie wtedy, gdy pod swój dach zgromadzi owoce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych. Tymi słowami Zygmunt Gloger, wybitny polski historyk, etnograf i folklorysta, opisał ten wyjątkowy czas w kalendarzu polskiego rolnika, kiedy zostały zebrane rośliny, płody oraz plony zbóż i kiedy nastała pora podziękowań za zbiory, pora upraszania Boga obfitość w nadchodzącym roku. To szczególny dzień w naszym kalendarzu. Czas, kiedy po miesiącach pracy i oczekiwania możemy spojrzeć na tegoroczne plony i cieszyć się owocami pracy rąk ludzkich i naszej ziemi. Jest w tym święcie radość ze zbiorów, jest szacunek dla ciężkiej pracy rolników, ale także świadomość, jak wiele naszego codziennego życia zależy od ich trudu. Bo to właśnie dzięki pracy na roli i w gospodarstwach na naszych stołach nie brakuje chleba, a rolnictwo pozostaje ważną częścią życia i rozwoju naszej gminy, naszej kujawskiej ziemi. Obecność Państwa jest dla nas wyrazem życzliwości i wspólnej radości z tego, że możemy razem przeżywać tę wzniosłą uroczystość. Składam ukłon rolnikom, głównym adresatom dzisiejszego święta. Tym, którzy od pokoleń związani są z naszą ziemią i którzy każdego roku podejmują trud uprawy pól i prowadzenia gospodarstw. Witam Państwa wraz z rodzinami, bo praca w gospodarstwie bardzo często jest wspólną pracą całych rodzin.
2: Kolejne dziękczynienie za plony na terenie rolniczego powiatu włocławskiego. Oczywiście te dożynki w gminie Włocławek mają dla mnie wyjątkowy charakter, bo to gmina, w której mieszkam i zawsze ten chleb z domu smakuje najlepiej, najpiękniej pachnie. To także wspólnota ludzi najbliższych. Mi serdecznie dziękuję wszystkim rolnikom, ale także pracującym w innych dziedzinach życia za codzienną, ciężką pracę, za budowanie tych naszych małych ojczyzn. Budujemy gminę Włocławek, która jest częścią pięknego powiatu włocławskiego. Myślę, że możemy być przykładem dla wielu środowisk, jak ta współpraca powinna wyglądać i także to dzisiejsze świętowanie w gronie wielu organizacji społecznych, pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz różnych szczebli najlepiej o tym świadczy. Życzenia lepszych czasów dla rolników, niech otrzymują godną zapłatę za to, co sieją, niech mają pewność swojego funkcjonowania.
0: Co jest najważniejsze na dożynkach? Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
2: Na dożynkach najważniejszy jest szacunek do chleba, bo to świadectwo naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Wszyscy widzimy, w jak niepewnym świecie żyjemy dookoła i to, że nasz kraj jest samowystarczalny pod tym względem, jest jednym z naszych podstawowych bezpieczeństw. Do tego mamy zdrową, cudowną żywność i myślę, że

0: Oprócz zabawy, które
1: Tak.
0: każdym dożynkom towarzyszy, i to także
1: Na
0: jest
1: przykład
0: ważne i potrzebne, to najważniejsze jest, abyśmy
1: dokładnie.
0: podczas tego
1: Dlatego mówię o
0: uroczystowaniu
1: każdym słowie.
0: pielęgnowali szacunek do
1: Dziękuję Ci
0: chleba i
1: wszystkim,
0: dla ciężkiej pracy
1: rodzinie,
0: rolnika.
1: że
0: Rolnicy zmagają
1: mimo
0: się z różnymi
1: wszystkich
0: trudami,
1: różnych
0: pogodą
1: trudności
0: tu u siebie, ale
1: i
0: także i na całym
1: nauczyli
0: świecie, bo przecież często o
1: dobrze
0: cenach
1: traktowani,
0: decydują plony winnych.
1: nie wszędzie,
0: Nawet
1: to jest
0: rejonach
1: tak,
0: kuli ziemskiej,
1: ale w wielu
0: różne
1: miejscach
0: mechanizmy
1: może
0: spekulacyjne, które
1: przykład,
0: towarzyszą
1: które są
0: rynkowi światowemu, a
1: wiadomo,
0: niestety już
1: to jest
0: jesteśmy
1: wszystko
0: częścią rynku
1: wiadomo,
0: światowego i
1: szanowny panie,
0: te
1: dlatego
0: ceny
1: wszyscy
0: funkcjonują
1: obserwują mnie
0: takie,
1: przez
0: jakie funkcjonują.
1: za całą
0: Działalność
1: moją ciężką
0: ekologów,
1: pracę.
0: często
1: Staram się
0: pseudoekologów,
1: postawić na
0: którzy
1: rozwój uroczystości,
0: ograniczają, mimo
1: dlatego
0: tego
1: większość sukcesów
0: każdy
1: jest
0: ar naszej ziemi
1: wielkim
0: jest obsiany. To
1: działaniami,
0: pokazuje o
1: ale bardzo
0: szacunku,
1: dziękuję
0: o pasji,
1: za
0: o
1: działania dla
0: wielopokoleniowym
1: każdego z nas.
0: zaangażowaniu i za
1: Dziękuję
0: to należą im się ukłony,
1: prowadzącym,
0: wspieranie ich,
1: prowadzącym
0: bo
1: rozmowę.
0: powtarzam to po raz
1: Chciałem się
0: kolejny.
1: odnieść
0: Bezpieczeństwo
1: jeszcze do pytania,
0: żywnościowe to chyba
1: które jest bardzo
0: najważniejsze
1: ważne
0: z wszystkich,
1: za co
0: jakie
1: dziękujemy wszystkim
0: posiadamy.
1: rolnikom.
0: Dożynki w gminie
1: A
0: Włocławek, no,
1: drugie
0: niesamowicie
1: pytanie
0: wyróżniają się też spośród innych, bo jest
1: za
0: niezwykła
1: Waszą niezwykłą,
0: oprawa.
1: ciężką pracę na rozwój
0: I pani wójt i
1: uroczystości.
0: pan przewodniczący o to w sposób
1: Dokładnie.
0: szczególny dbają,
1: Dlatego
0: bo to
1: właśnie
0: jest ten czas, kiedy rzeczywiście wszystkim ludziom pracy, ludziom wsi należy
1: to jest
0: podziękować za ich
1: wielka gratka
0: trud całoroczny.
1: w Unii
0: I nie
1: Europejskiej,
0: tylko
1: dlatego
0: powiedzmy rolnikom, ale także i przedsiębiorcom, bo w tej chwili mamy wielu rolników przedsiębiorców, ale także i przedsiębiorców, którzy pracują na obszarach wiejskich. Także niezwykła uroczystość, no, w pięknym otoczeniu przyrody przede wszystkim, bo miejsce wspólniku jest szczególne. I dlatego też przy tej okazji też bardzo dziękuję całej społeczności gminy Włocławek, pani wójt i panu przewodniczącemu, bo ta gmina rzeczywiście się znakomicie rozwija i myślę, że to wszyscy doceniają.
2: A bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
0: To jest nasza piękna tradycja. No przede wszystkim symbolem każdych dożynek jest chleb. Ten, który został wypieczony z tegorocznych zbiorów. No i trudno sobie właściwie byłoby wyobrazić dożynki bez bochnów chleba, no i tych pięknych, tradycyjnych wieńców dożynkowych. My za tydzień obchodzimy też dożynki wojewódzkie, tym razem w Rypinie. I też jako samorząd województwa szczególnie też przywiązujemy wagę do kultywowania tych naszych pięknych tradycji, bo to są piękne tradycje, niespotykane w innych państwach Europy i to należy po prostu kultywować.
2: Piękne wydarzenie dożynki. Dożynki, które mam na celu podziękować wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę i trud, prawda?
3: Rzeczywiście to bardzo ciężka praca. To życie pełne wyrzeczeń, to życie, w którym swoje życie poświęcają dla drugiego człowieka, bo ta praca jest, jak wiecie Państwo, czymś wyjątkowym. Oni poświęcają swoje życie dla drugiej osoby. To jest życie, które wymaga odwagi, wymaga determinacji, bo to, jakie problemy spotykają na swojej drodze na co dzień, one sprawiają, że wielu z nas mogłoby zacząć wątpić w sens tego, co robi. Co robi dla przecież nie siebie, dla drugiego człowieka. Gmina Włocławek jest gminą wyjątkową, w fantastyczny sposób zarządzaną przez panią wójt, przez radę, ale myślę, że ta współpraca między samorządem i mieszkańcami stanowi o sukcesie, jaki ta gmina odnosi na co dzień. To wyjątkowi ludzie, gdzie ta wspólnota ma wyjątkowy wymiar, bo tutaj widać, że mieszkańcy nie są osobami obojętnymi na problemy drugiego człowieka, na problemy sąsiada. Oni reagują, nie pozostawiają nikogo samemu sobie. I to jest najfantastyczniejsze w tym wszystkim, bo przecież jeśli potrafimy być dobrym dla drugiego człowieka, to wówczas to życie nadaje nam zupełnie inny sens. Ten prawdziwy, taki wyjątkowy, bo być dla drugiego człowieka oznacza, że potrafimy poświęcić mu uwagę, potrafimy znaleźć rozwiązania, jeśli potrzebuje w sytuacji trudnej tej pomocnej dłoni. Także jest to wyjątkowe miejsce, wyjątkowi ludzie i bardzo się cieszę, że możemy tutaj wspólnie być.
4: Z ogromną przyjemnością przyjeżdżam w tereny rolnicze, żeby podziękować rolnikom za ich pracę. Nie tylko rolnikom, bo należy się podziękowania skierować też i do tych, co pracują w sadach, w pasiekach, w lasach naszych, za to, że co dzień mamy zdrową polską żywność. I to bezpieczeństwo żywnościowe nam zabezpieczają także w miastach.
2: Czego pani życzyłaby wszystkim rolnikom tu i teraz?
4: Spokoju, i dobrej pogody. Ten rok był naprawdę ciężki. Ciężka wiosna, przymrozki, potem susza, wiele plonów po prostu przepadło. Pani wójt wspomniała, że nawet są straty wynoszące 90%. To są ogromne straty. Na

0: Natomiast polski rolnik potrzebuje dobrej pogody i takiego spokoju na co dzień, że te plony, które on przygotował wiosną, te zasiewy na jesieni z końcem lata będą zebrane w
1: Proszę
0: takich
1: Państwa,
0: ilościach, jakich on oczekuje.
2: dziękujemy za tegoroczne zbiory, które były w tym roku no dosyć ciężkie, które przeszkadzał nam deszczyk. No nie w tej porze padał, powinien być prędzej, ale nie od nas to zależy.
3: Przygotowaliśmy chleb ze smalcem i z ogórkiem, wędliny swojej roboty, szynkę, boczek, ten kiełbasę, no ogórek wędzony, te kiszony, no i to wszystko.
4: A czego Panie by życzyły wszystkim rolnikom?
3: No żeby miały lekką pracę, lekką robotę, bo to jest bardzo ciężki trud rolnika.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 20 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Turińska 195. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rude pręgowane z białymi dodatkami. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 sierpień 2026. Miejsce znalezienia Stodulna 51. Płeć samica. Rok urodzenia 2019. Umaszczenie tricolor. Wielkość duża. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Okrężna 25. Płeć kotka. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 23 sierpień 2026. Miejsce znalezienia Zuzałka 4D. Gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie tricolor. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające

0: podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Niebawem ruszy kolejna edycja wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Pula środków w tym roku jest większa niż w ubiegłej edycji. Sądząc po liczbie głosów oddawanych przez Wrocławian na poszczególne projekty, popularność budżetu obywatelskiego rośnie.
1: Uwielbiam spotykać się z mieszkańcami Wrocławka za waszym pośrednictwem właśnie przy okazji budżetu obywatelskiego, bo po pierwsze to są gotowe pomysły, z którymi przychodzą do nas mieszkańcy, a po drugie to jest namacalny wpływ mieszkańców na to, jak zmienia się nasze miasto i mamy ogromną przyjemność po raz kolejny ogłosić, że kolejna edycja budżetu obywatelskiego zbliża się dużymi krokami, bo od 14 do 30 września będzie trwał nabór projektów, które później będą poddane całej procedurze, najpierw weryfikacji, a później głosowaniu. Żeby złożyć taki projekt, po pierwsze trzeba mieć pomysł. Tych pomysłów można mieć nieograniczoną ilość, tyle ile przyjdzie tylko do głowy, tyle można złożyć. Warunek jest jeden, trzeba znaleźć 5 osób, które poprą ten pomysł, więc trzeba namówić 5 osób do tego, żeby podpisały się pod propozycją.
0: Następnie pomysły będą weryfikowane w Urzędzie Miasta. W tym roku ratusz przeznaczy na budżet obywatelski 6 milionów 150 tysięcy złotych w dwóch kategoriach, ogólnomiejskiej i instytucjonalnej.
2: 14 września dokładnie otwieramy nowy portal, bo to będzie nowa strona internetowa, na której mieszkańcy Wrocławka będą mogli założyć sobie intuicyjne konto, osobiste konto, poprzez które będzie można zgłaszać, tak jak pan prezydent wspomniał, dowolną ilość swoich własnych pomysłów, projektów, które chcielibyście, żeby były w naszym mieście, na waszych osiedlach, na naszych ulicach zrealizowane. Dwie kategorie, rekordowe pieniążki w tym roku, 6 milionów 150 tysięcy, zatem zachęcamy serdecznie. Drodzy państwo, co jest bardzo ważne? To są pomysły. Państwo, zapraszamy was serdecznie z waszymi pomysłami. Nie musicie być ekspertami w każdej dziedzinie. My mamy powołany do tego specjalny zespół do spraw opiniowania merytorycznego. Każdy wasz pomysł trafi do nas na skrzynkę odbiorczą. Każdy pomysł zostanie przeze mnie zweryfikowany oraz przez moich kolegów. Jeżeli cokolwiek będą jakiekolwiek nieścisłości, my oczywiście zrobimy wszystko, żeby ten wasz projekt doszlifować, dopracować. Oczywiście będziemy w stałym kontakcie z pomysłodawcami tych projektów. Niczego nie będziemy zmieniali sami na własną rękę. Współpraca między urzędnikami a pomysłodawcami to jest tutaj nasza nowość, którą prowadzimy już od 2 lat. Ta współpraca, wiemy, że dobrze działa. Tutaj pani dyrektor jest idealnym przykładem na to, że możemy wspólnie dopracować takie projekty, jak chociażby ten, który jest za naszymi plecami.
0: To, które pomysły zyskają największą popularność, dowiemy się 5 grudnia.
3: W Rypinie trwają przygotowania do tegorocznych dożynek wojewódzkich. Święto Plonów odbędzie się w niedzielę, a gospodarzem wydarzenia będzie Rypin i powiat rypiński. Na uczestników czekać będzie m.in. tradycyjny korowód dożynkowy, wystawa maszyn rolniczych, kiermasz rękodzieła oraz występy zespołów ludowych.
4: W tym roku akurat zaszczyt ten przypadł miastu i powiatowi rypińskiemu. Troszeczkę zmieniliśmy formułę, bo jak państwo pamiętają, dotychczas to ostatnie dożynki odbywały się w miastach wojewódzkich, w miastach prezydenckich, a w związku z tym, że wszystkie miasta już te dożynki organizowały, no to w tej chwili przechodzimy na mniejsze miejscowości. W 2026 to jest Rypin, oczywiście wiele imprez towarzyszących, czyli najbliższa niedziela, to jest 30 sierpnia. Właściwie już rozpoczynają się obchody od godziny 9, bo jest rajd rowerowy, później o 11 uroczysty, 10.30 uroczysty przemarsz, o 11.00 tradycyjna msza celebrowana przez biskupa płockiego i godzina 12.30 tradycyjne już obrzędy dożynkowe, łącznie z wyborem najpiękniejszego wieńca dożynkowego. Także serdecznie zapraszamy.
3: Po części oficjalnej nie zabraknie kolejnych atrakcji dla mieszkańców. Zaplanowano warsztaty rękodzielnicze, konkursy, wybory Miss Rypin Agra 26 oraz rajd rowerowy na dystansie 30 km. Wieczorem na scenie wystąpi gwiazda tegorocznych dożynek, Grzegorz Chyży. Dziś ważny dzień dla blisko 50 wrocławskich nauczycieli. Podczas uroczystości w Urzędzie Miasta otrzymali akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Nauczyciel mianowany to drugi stopień awansu zawodowego w polskim systemie oświaty.
5: Cieszymy się bardzo, że z roku na rok coraz więcej nauczycieli podchodzi do

0: tego etapu. Zdaję oczywiście, zawsze latem jest specjalna komisja konkursowa, która rozmawia z kandydatem, przegląda jego dokumenty, jego działalność, jego osiągnięcia i na tej podstawie zostaje wydana opinia, decyzja w zakresie zakwalifikowania tej osoby do tego tytułu nauczyciela mianowanego.
1: Co trzeba zrobić, aby stać się nauczycielem mianowanym? Wspominała Pani o tym konkursie, o rozmowie. Trzeba też pewnie wprowadzić jakąś innowacyjność, jak się domyślam.
0: Tak, rzeczywiście należy spełnić kilka kryteriów. To nie tylko prowadzenie zgodnie tutaj z wymogami i metodyki, dydaktyki zajęć szkolnych, ale też osiągnięcia w zakresie różnych działań takich związanych z poprawą jakości kształcenia, integracją uczniów, ich dobrostanem psychiczno-fizycznym. Więc myślę, że warto dla każdego nauczyciela też wspierać tego typu działania i stąd też pomyśleliśmy sobie kilka lat temu, żeby takie uroczyste akty mianowania no też były w odpowiedniej oprawie. To nie jest tylko dokument, po który przychodzi nauczyciel do Wydziału Oświaty, ale przede wszystkim otrzymuje ten dokument z rąk prezydenta jako organu prowadzącego, żeby też wiedział, że nam jako samorządowcom prowadzącym placówki i szkoły zależy na tym, żeby wspierać tego typu grupę nauczycieli.
2: Awans na nauczyciela mianowanego wiąże się oczywiście ze zwiększeniem wynagrodzenia, jednak to nie wszystko. Stopień ten daje lepszą ochronę stosunku pracy i większą autonomię. Mianowany pedagog może pełnić funkcję mentora dla początkujących nauczycieli oraz obejmować stanowiska kierownicze w placówce.
3: Myślę, że przede wszystkim trzeba pracować dla dzieci, z myślą o dzieciach, kierując się ich dobrem i taką myślą, że to, co dajemy od siebie, później procentuje dalej w życiu. I starałam się, żeby zajęcia przeze mnie prowadzone były atrakcyjne, innowacyjne, ciekawe, żeby spełniały oczekiwania dzieci i budziły w nich duże zainteresowanie, by dalej budowały jakiś taki potencjał na przyszłość, jeżeli chodzi o edukację.
1: Najlepiej operuje się na przykładach, więc proszę opowiedzieć tak pokrótce, na czym te zajęcia polegają, jak one wyglądają?
3: Ja przede wszystkim pracuję metodą projektową, czyli działaniami związanymi z eksperymentami, z doświadczeniami, z praktyczną pracą uczniów, działaniami praktycznymi uczniów. I na tym tak naprawdę moje mianowanie polegało, czyli wszystkie działania, które kierowałam na typową aktywność ucznia praktyczną.
4: Jest to dla mnie ważny dzień zdecydowanie i przede wszystkim też jest to takie wyróżnienie dla nas, tutaj dla nauczycieli mianowanych, którzy właśnie dzisiaj odebrali akt, że ciężka praca, że tak powiem, przysłowiowo popłaca, bo to też się wiąże jakby z podwyżką, ale przede wszystkim jest to duża satysfakcja dla nas za ciężką właśnie pracę.
1: Okej, powiedz mi, jak wyglądają Twoje zajęcia, w jaki sposób zapracowałeś na to mianowanie?
4: Zajęcia musimy zawsze dostosowywać do możliwości grupy przede wszystkim. Staramy się jakby uatrakcyjnić zajęcia, żeby każdy znalazł dla siebie wspólny jakby mianownik i to zainteresowanie WF-em było jak najbardziej tutaj w dzisiejszych czasach, kiedy młodzież zmaga się z różnymi problemami. Jest to dla nas takie naprawdę duże wyzwanie, ale właśnie w taki sposób, żeby tak dla każdego znaleźć coś wspólnego, jest to dla nas priorytetem, żeby faktycznie każdego zainteresować, zaciekawić właśnie aktywnością fizyczną, czy to nawet poprzez najmniejsze jakieś aktywności typu, nie wiem, marszobiegi i tak dalej. Staramy się właśnie, żeby każdy coś dla siebie znalazł.
5: Wykonuję swoją pracę, pracuję z młodzieżą, przestrzegam przepisów prawa, poznaję te przepisy prawa i to jest po prostu kolejny etap. To nie ma, że jakoś się specjalnie trzeba do tego przygotowywać, po prostu wykonuję swoją pracę.
1: Jak wyglądają Pani lekcje?
5: Moje lekcje. Myślę, że moi uczniowie są zadowoleni. Nigdy nie miałam uwag, natomiast dostosowuję na pewno do zainteresowań i potrzeb uczniów. To jest bardzo ważne, ponieważ uczniowie dzięki temu mam ich uwagę skupioną na sobie i treści, które im przekazuję, wtedy łatwiej zapamiętują.
2: Kolejnym etapem w karierze pedagoga jest awans na nauczyciela dyplomowanego. Wśród wymagań jest odpowiedni staż pracy w szkole, 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania poprzedniego stopnia. Okres ten można skrócić m.in. w przypadku posiadania stopnia naukowego. Wymagane jest także posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy, uzyskanej w ostatnim roku pracy oraz uzyskanie akceptacji komisji. Od kilku miesięcy trwa remont stalowego mostu we Wrocławku, a kierowcy nadal muszą korzystać z ruchu wahadłowego. W trakcie prac okazało się, że konieczna będzie zmiana technologii naprawy płyty pomostu znajdującej

0: się pod jezdnią. To oznacza większy zakres prac, a także wydłużenie remontu. Pierwotna wartość umowy z wykonawcą wynosi blisko 36 milionów 900 tysięcy złotych. Miasto nie zna jeszcze ostatecznego kosztu inwestycji. Trwają negocjacje dotyczące dodatkowych prac i aneksu z wykonawcą. Wiadomo natomiast, że termin zakończenia remontu będzie późniejszy, choć dokładnej daty na razie nie podano.
1: Na Moście Stalowym w Wrocławku toczą się prace. Po ekspertyzie wykonanej przez profesora Arkadiusza Madaja wiemy, że zakres tych prac ulegnie zwiększeniu. Mianowicie z tej ekspertyzy wynika, że stan płyty pomostu jest niezadowalający i tutaj musi nastąpić wymiana tej płyty. Z racji tego właśnie zwiększenie zakresu tych prac. Jesteśmy w kontakcie z wykonawcą i czekamy tak naprawdę na informacje od wykonawcy, jeżeli chodzi o wzrost kosztów, jaki trzeba będzie ponieść w związku z tą naprawą, w związku z tym remontem. Dalej czekamy również na informacje nad zmianą harmonogramu, ponieważ tutaj wiemy, że skoro zwiększy się zakres prac, to również ten harmonogram zostanie wydłużony. Natomiast nie mamy jeszcze informacji, jak długo zostaną wydłużone prace na moście. Cała inwestycja opiewa o prawie 37 milionów złotych. Tutaj też wiemy, że koszt tej inwestycji może się zwiększyć, natomiast na cały kosztorys czekamy właśnie od wykonawcy tej inwestycji.
0: Obecnie wykonano między innymi około 25% prac przy zabezpieczeniu antykoryzyjnym konstrukcji stalowej, 45% nowego chodnika oraz 25% prac związanych z płytą pomostu. Roboty prowadzone są od 7 do 21, a w razie potrzeby także w nocy przy całkowitym zamknięciu mostu. Od 1 września organizacja ruchu nie zmieni się. Miasto zapowiada jednak, że będzie obserwować sytuację i w razie potrzeby wprowadzi zmiany. Rolnicy z gminy Włocławek podziękowali za zakończenie żniw. W Smólniku odbyły się dożynki gminno-parafialne. Święto plonów rozpoczęło się od mszy świętej, po której korowód dożynkowy ruszył na boisko przy szkole podstawowej. Tam odbyła się część obrzędowa.
2: Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić, i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować, jeżeli nie wtedy, gdy pod swój dach zgromadzi owoce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych. Tymi słowami Zygmunt Gloger, wybitny polski historyk, etnograf i folklorysta, opisał ten wyjątkowy czas w kalendarzu polskiego rolnika, kiedy zostały zebrane rośliny, płody oraz plony zbóż i kiedy nastała pora podziękowań za zbiory, pora upraszania Boga obfitość w nadchodzącym roku. To szczególny dzień w naszym kalendarzu. Czas, kiedy po miesiącach pracy i oczekiwania możemy spojrzeć na tegoroczne plony i cieszyć się owocami pracy rąk ludzkich i naszej ziemi. Jest w tym święcie radość ze zbiorów, jest szacunek dla ciężkiej pracy rolników, ale także świadomość, jak wiele naszego codziennego życia zależy od ich trudu. Bo to właśnie dzięki pracy na roli i w gospodarstwach na naszych stołach nie brakuje chleba, a rolnictwo pozostaje ważną częścią życia i rozwoju naszej gminy, naszej kujawskiej ziemi.
0: Główną rolę na dożynkach odgrywa chleb. Jest najważniejszym symbolem wdzięczności za ukończone żniwa. Bochen wypiekany z mąki z nowych zbiorów symbolizuje sytość, pomyślność oraz dostatek w nadchodzącym roku.
3: Kolejne dziękczynienie za plony na terenie rolniczego powiatu włocławskiego. Oczywiście te dożynki w gminie Włocławek mają dla mnie wyjątkowy charakter, bo to gmina, w której mieszkam i zawsze ten chleb z domu smakuje najlepiej, najpiękniej pachnie. To także wspólnota ludzi najbliższych mi. Serdecznie dziękuję wszystkim rolnikom, ale także pracującym w innych dziedzinach życia za codzienną, ciężką pracę, za budowanie tych naszych małych ojczyzn. Budujemy gminę Włocławek, która jest częścią pięknego powiatu włocławskiego. Myślę, że możemy być przykładem dla wielu środowisk, jak ta współpraca powinna wyglądać i także to dzisiejsze świętowanie w gronie wielu organizacji społecznych, pocztów sztandarowych, przedstawicieli władzy różnych szczebli najlepiej o tym świadczy. Życzenia lepszych czasów dla rolników, niech otrzymują godną zapłatę za to, co sieją, niech mają pewność swojego funkcjonowania.
4: Dożynki w gminie Włocławek, niesamowicie wyróżniają się też spośród innych, bo jest niezwykła oprawa. I pani wójt i pan przewodniczący o to w sposób szczególny dbają, bo to jest ten czas, kiedy rzeczywiście wszystkim ludziom pracy, ludziom wsi należy podziękować.

0: dziękować za ich trud całoroczny i nie tylko powiedzmy rolnikom, ale także i przedsiębiorcom, bo w tej chwili mamy wielu rolników przedsiębiorców, ale także i przedsiębiorców, którzy pracują na obszarach wiejskich. Także niezwykła uroczystość, no, w pięknym otoczeniu przyrody przede wszystkim, bo miejsce wspólniku jest szczególne. I dlatego też przy tej okazji też bardzo dziękuję całej społeczności gminy Włocławek, pani wójt i panu przewodniczącemu, bo ta gmina rzeczywiście się znakomicie rozwija i myślę, że to wszyscy doceniają.
1: Organizatorzy dożynek w wspólniku przygotowali wiele atrakcji. Koła gospodyń wiejskich przygotowały smaczne, tradycyjne potrawy. Do stoisk ustawiły się długie kolejki.
2: Przygotowaliśmy chleb ze smalcem i z ogórkiem, wędliny swojej roboty, szynkę, boczek, ten kiełbasę, no, ogórek wędzony, te kiszony, no, no i to wszystko.
3: A czego panie by życzyły wszystkim rolnikom?
2: No, żeby miały lekką pracę, lekką robotę, bo to jest bardzo ciężki trud rolnika.
1: Szersza relacja z dożynek gminy Włocławek w magazynie Pulsometr. Do rozpoczęcia roku szkolnego zostało już niewiele czasu, więc rodzice coraz częściej kompletują wyprawki dla swoich dzieci. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory, ubrania, a w przypadku starszych uczniów także podręczniki. Lista zakupów potrafi być długa, a rachunek coraz wyższy. Jak mówią sami rodzice, przygotowanie dziecka do szkoły może kosztować ponad 1000 zł. Dla wielu rodzin to spore obciążenie domowego budżetu.
4: Jest chyba tak samo jak w zeszłym roku, czyli no nie jest tanio, o tak powiem. No nie jest tanio z rokiem, jak dziecko rośnie, to są wyższe wydatki.
5: A jaki to jest koszt tak orientacyjny?
4: O Jezu, już dużo wydaliśmy. No, na chwilę obecną mamy ponad 1000 zł. To jest bardzo dużo.
6: Tak, już robiliśmy, zaczęliśmy w sumie w tym roku od kiedy? Od lipca tak skupowaliśmy. No, koszt to powiem pani, że na jedno dziecko to z 1000 zł to tak naprawdę. Chociaż dają te 300, ale te 300 to potrafi plecak kosztować 300.
4: Dokładnie.
1: W księgarniach również widać już przygotowania do nowego roku. Rodzice pytają o podręczniki, zeszyty i pozostałe szkolne artykuły. Część zakupów zostawia jednak na ostatnie dni wakacji.
7: Sezon podręcznikowy i wyprawek szkolnych przesuwa nam się coraz bardziej na wrzesień. Niemniej od miesiąca obserwujemy ruch w tym temacie. Sprzedajemy najbardziej to, czego nie ma w marketach. A jest tego dużo, więc mamy szeroką ofertę dobrych kredek, dobrych plastelin, wycinanek, plecaków, piórników, zeszytów. Staramy się mieć takie najbardziej modne. Na pewno mamy ekologiczne. Jesteśmy w trakcie kontroli z Państwowej Inspekcji Handlowej. Nie mamy rzeczy toksycznych, mamy wszystko sprawdzone z atestami i tym się pewnie wyróżniamy na rynku.
5: Zapytam jeszcze odnośnie podręczników, jak to wygląda, czy jest ich z roku na rok coraz mniej, czy utrzymują się na tym samym poziomie i zainteresowanie tymi podręcznikami?
7: U nas, właśnie robiłam sobie statystyki, to zainteresowanie jest cały czas na bardzo podobnym poziomie z lekką zwyżką sprzedaży. Mamy książki nowe i używane i w miesiącach lipiec i początek sierpnia na pewno sprzedajemy bardzo dużo książek używanych, w dobrym stanie, sprawdzonych, aktualnych, ale tak jak dzisiaj, na przykład od samego rana mamy klientów na podręczniki nowe.
5: Zapytam się teraz odnośnie ceny, czy bardzo różnią się te ceny książek używanych od książek nowych, jak to procentowo wygląda? Tak.
7: Książki używane możemy kupić u nas z 40% rabatem w stosunku do ceny książki nowej, dlatego one się cieszą bardzo dużym powodzeniem. No, na pewno bardzo te książki sprawdzamy. One muszą być aktualne. Do każdej szkoły książki są inne, więc my dokładnie wiemy, do jakiej szkoły które książki. Wiemy też, które książki uczniowie jeszcze mają z poprzedniego roku, więc klient, który do nas przychodzi, ma pełną informację, jakie książki są potrzebne dla danego ucznia. Więc my robimy to kompleksowo, na pewno bardzo dobrze i klienci z tego korzystają.
1: Pomocą dla rodziców może być świadczenie Dobry Start. ZUS wypłaca na każde uczące się dziecko jednorazowo 300 zł na zakup szkolnej wyprawki. Wniosek można złożyć przez internet, a świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.
8: Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć świadczenie na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, natomiast w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek,

0: ani na studentów.
1: Rodzice szukają też sposobów, żeby ograniczyć wydatki. W szkołach organizowane są m.in. kiermasze, podczas których można kupić lub wymienić podręczniki i inne potrzebne rzeczy.
2: Takie kiermasze są w pierwszych tygodniach września. Pomimo tego, że możemy korzystać z innych form pracy, choćby z książek, które są w formie elektronicznej, niemniej jednak książka pozostaje, ta tradycja powinna się utrzymywać, jest biblioteka, byśmy chcieli, żeby te tradycje były właśnie podtrzymywane. Duża część uczniów korzysta z tych kiermaszy, wymieniają się często książkami. Warto, ponieważ nawet ceny są niższe i nie każdego po prostu na taką książkę nową stać i kupić. Więc my będziemy podtrzymywać dalej tą tradycję, dopóki nie pojawi się taka sytuacja, że nie będzie chętnych. Ale są, więc na pewno w tym roku taki kiermasz będzie organizowany.
1: Do pierwszego dzwonka zostało już tylko kilka dni, dlatego to ostatni moment, żeby sprawdzić, co jeszcze trzeba dokupić, a czego nie trzeba kupować od nowa.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Rolnicy z gminy Włocławek podziękowali za zakończenie żniw. W Smulniku odbyły się dożynki gminno-parafialne. Święto plonów rozpoczęło się od mszy świętej, po której korowód dożynkowy ruszył na boisko przy szkole podstawowej. Tam odbyła się część obrzędowa.
1: Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić, i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować, jeżeli nie wtedy, gdy pod swój dach zgromadzi owoce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych. Tymi słowami Zygmunt Gloger, wybitny polski historyk, etnograf i folklorysta, opisał ten wyjątkowy czas w kalendarzu polskiego rolnika, kiedy zostały zebrane rośliny, płody oraz plony zbóż i kiedy nastała pora podziękowań za zbiory, pora upraszania Boga obfitość w nadchodzącym roku. To szczególny dzień w naszym kalendarzu. Czas, kiedy po miesiącach pracy i oczekiwania możemy spojrzeć na tegoroczne

0: zadowolony i cieszyć się owocami pracy rąk ludzkich i naszej ziemi. Jest w tym święcie radość ze zbiorów, jest szacunek dla ciężkiej pracy rolników, ale także świadomość, jak wiele naszego codziennego życia zależy od ich trudu. Bo to właśnie dzięki pracy na roli i w gospodarstwach na naszych stołach nie brakuje chleba, a rolnictwo pozostaje ważną częścią życia i rozwoju naszej gminy, naszej kujawskiej ziemi. Obecność Państwa jest dla nas wyrazem życzliwości i wspólnej radości z tego, że możemy razem przeżywać tę wzniosłą uroczystość. Składam ukłon rolnikom, głównym adresatom dzisiejszego święta, tym, którzy od pokoleń związani są z naszą ziemią i którzy każdego roku podejmują trud uprawy pól i prowadzenia gospodarstw. Witam Państwa wraz z rodzinami, bo praca w gospodarstwie bardzo często jest wspólną pracą całych rodzin.
1: Kolejne dziękczynienie za plony na terenie rolniczego powiatu wocławskiego. Oczywiście te dożynki w gminie Wocławek mają dla mnie wyjątkowy charakter, bo to gmina, w której mieszkam i zawsze ten chleb z domu smakuje najlepiej, najpiękniej pachnie. To także wspólnota ludzi najbliższych mi. Serdecznie dziękuję wszystkim rolnikom, ale także pracującym w innych dziedzinach życia za codzienną, ciężką pracę, za budowanie tych naszych małych ojczyzn. Budujemy gminę Wocławek, która jest częścią pięknego powiatu wocławskiego. Myślę, że możemy być przykładem dla wielu środowisk, jak ta współpraca powinna wyglądać i także to dzisiejsze świętowanie w gronie wielu organizacji społecznych, pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz różnych szczebli najlepiej o tym świadczy. Życzenia lepszych czasów dla rolników, niech otrzymują godną zapłatę za to, co sieją, niech mają pewność swojego funkcjonowania.
2: Co jest najważniejsze na dożynkach? Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
1: Na dożynkach najważniejszy jest szacunek do chleba, bo to świadectwo naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Wszyscy widzimy, w jak niepewnym świecie żyjemy dookoła i to, że nasz kraj jest samowystarczalny pod tym względem, jest jednym z naszych podstawowych bezpieczeństw. Do tego mamy zdrową, cudowną żywność i myślę, że oprócz zabawy, który każdym dożynkom towarzyszy i to także jest ważne i potrzebne, to najważniejsze jest, abyśmy podczas tego uroczystowali, pielęgnowali szacunek do chleba i dla ciężkiej pracy rolnika. Rolnicy zmagają się z różnymi trudami, pogodą tu u siebie, ale także i na całym świecie, bo przecież często o cenach decydują plony w innych, nawet rejonach kuli ziemskiej. Różne mechanizmy spekulacyjne, które towarzyszą rynkowi światowemu, a niestety już jesteśmy częścią rynku światowego i te ceny funkcjonują takie, jakie funkcjonują. Działalność ekologów, często pseudo dla ekologów, którzy ograniczają. Mimo tego każdy ar naszej ziemi jest obsiany. To pokazuje o szacunku, o pasji, o wielopokoleniowym zaangażowaniu i za to należą im się ukłony, wspieranie ich, bo powtarzam to po raz kolejny. Bezpieczeństwo żywnościowe to chyba najważniejsze z wszystkich, jakie posiadamy.
3: Dożynki w gminie Wocławek, niesamowicie wyróżniają się też spośród innych, bo jest niezwykła oprawa i pani wójt i pan przewodniczący o to w sposób szczególny dbają, bo to jest ten czas, kiedy rzeczywiście wszystkim ludziom pracy, ludziom wsi należy podziękować za ich trud całoroczny i nie tylko powiedzmy rolnikom, ale także i przedsiębiorcom, bo w tej chwili mamy wielu rolników przedsiębiorców, ale także i przedsiębiorców, którzy pracują na obszarach wiejskich. Także niezwykła uroczystość, no, w pięknym otoczeniu przyrody przede wszystkim, bo miejsce w Smolniku jest szczególne i dlatego też przy tej okazji też bardzo dziękuję całej społeczności gminy Wocławek, pani wójt i panu przewodniczącemu, bo ta gmina rzeczywiście się znakomicie rozwija i myślę, że to wszyscy doceniają.
2: A bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
3: To jest nasza piękna tradycja. No przede wszystkim symbolem każdych dożynek jest chleb. Ten, który został wypieczony z tegorocznych zbiorów. No i trudno sobie właściwie byłoby wyobrazić dożynki bez bochnów chleba. No i tych

0: pięknych, tradycyjnych wieńców dożynkowych. My za tydzień obchodzimy też dożynki wojewódzkie, tym razem w Rypinie. I też jako samorząd województwa szczególnie też przywiązujemy wagę do kultywowania tych naszych pięknych tradycji, bo to są piękne tradycje, niespotykane w innych państwach Europy i to należy po prostu kultywować.
1: Piękne wydarzenie dożynki. Dożynki, które mam na celu podziękować wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę i trud, prawda?
2: Rzeczywiście to bardzo ciężka praca. To życie pełne wyrzeczeń, to życie, w którym swoje życie poświęcają dla drugiego człowieka, bo ta praca jest, jak wiecie Państwo, czymś wyjątkowym. Oni poświęcają swoje życie dla drugiej osoby. To jest życie, które wymaga odwagi, wymaga determinacji, bo to, jakie problemy spotykają na swojej drodze na co dzień, one sprawiają, że wielu z nas mogłoby zacząć wątpić w sens tego, co robi. Co robi dla przecież nie siebie, dla drugiego człowieka. Gmina Włocławek jest gminą wyjątkową, w fantastyczny sposób zarządzaną przez panią wójt, przez radę, ale myślę, że ta współpraca między samorządem i mieszkańcami stanowi o sukcesie, jaki ta gmina odnosi na co dzień. To wyjątkowi ludzie, gdzie ta wspólnota ma wyjątkowy wymiar, bo tutaj widać, że mieszkańcy nie są osobami obojętnymi na problemy drugiego człowieka, na problemy sąsiada. Oni reagują, nie pozostawiają nikogo samemu sobie. I to jest najfantastyczniejsze w tym wszystkim, bo przecież jeśli potrafimy być dobrym dla drugiego człowieka, to wówczas to życie nadaje nam zupełnie inny sens. Ten prawdziwy, taki wyjątkowy, bo być dla drugiego człowieka oznacza, że potrafimy poświęcić mu uwagę, potrafimy znaleźć rozwiązania, jeśli potrzebuje w sytuacji trudnej tej pomocnej dłoni. Także jest to wyjątkowe miejsce, wyjątkowi ludzie i bardzo się cieszę, że możemy tutaj wspólnie być.
3: Z ogromną przyjemnością przyjeżdżam w tereny rolnicze, żeby podziękować rolnikom za ich pracę. Nie tylko rolnikom, bo należy się podziękowania skierować też i do tych, co pracują w sadach, w pasiekach, w lasach naszych, za to, że co dzień mamy zdrową polską żywność. I to bezpieczeństwo żywnościowe nam zabezpieczają także w miastach.
1: Czego pani życzyłaby wszystkim rolnikom tu i teraz?
3: Spokoju i dobrej pogody. Ten rok był naprawdę ciężki. Ciężka wiosna, przymrozki, potem susza, wiele plonów po prostu przepadło. Pani wójt wspomniała, że nawet są straty wynoszące 90%. To są ogromne straty. Natomiast polski rolnik potrzebuje dobrej pogody i takiego spokoju na co dzień, że te plony, które on przygotował wiosną, te zasiewy na jesieni z końcem lata będą zebrane w takich ilościach, jakich on oczekuje.
4: Dziękujemy za tegoroczne zbiory, które były w tym roku dosyć ciężkie, które przeszkadzał nam deszczyk. No nie w tej porze padał, powinien być prędzej, ale nie od nas to zależy.
5: Przygraliśmy chleb ze smalcem i z ogórkiem, wędliny swojej roboty, szynkę, boczek, ten kiełbasę, no ogórek wędzony, te kiszony, no i to wszystko.
1: A czego panie by życzyły wszystkim rolnikom?
5: No, żeby miały lekką pracę, lekką robotę, bo to jest bardzo ciężki trud rolnika.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich.

0: wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 20 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: ulica Turińska 195. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rude pręgowane z białymi dodatkami. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: Stodulna 51. Płeć samica. Rok urodzenia 2019. Umaszczenie tricolor. Wielkość duża. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: ulica Okrężna 25. Płeć kotka. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 23 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: Zuzałka 4D, gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie tricolor. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Niebawem ruszy kolejna edycja wosławskiego budżetu obywatelskiego. Pula środków w tym roku jest większa niż w ubiegłej edycji. Sądząc po liczbie głosów oddawanych przez Wosławian na poszczególne projekty, popularność budżetu obywatelskiego rośnie.
1: Uwielbiam spotykać się z mieszkańcami Wosławka za waszym pośrednictwem właśnie przy okazji budżetu obywatelskiego. Bo po pierwsze to są gotowe pomysły, z którymi przychodzą do nas mieszkańcy, a po drugie to jest namacalny wpływ mieszkańców na to, jak zmienia się nasze miasto i mamy ogromną przyjemność po raz kolejny ogłosić, że kolejna edycja budżetu obywatelskiego zbliża się dużymi krokami, bo od 14 do 30 września będzie trwał nabór projektów, które później będą poddane całej procedurze, najpierw weryfikacja, później głosowaniu. Żeby złożyć taki projekt, po pierwsze trzeba mieć pomysł. Tych pomysłów można mieć nieograniczoną ilość, tyle ile przyjdzie tylko do głowy, tyle można złożyć. Warunek jest jeden, trzeba znaleźć 5 osób, które poprą ten pomysł, więc

0: Trzeba namówić 5 osób do tego, żeby podpisały się pod propozycją.
1: Następnie pomysły będą weryfikowane w Urzędzie Miasta. W tym roku ratusz przeznaczy na budżet obywatelski 6 milionów 150 tysięcy złotych w dwóch kategoriach: ogólnomiejskiej i instytucjonalnej.
2: 14 września dokładnie otwieramy nowy portal, bo to będzie nowa strona internetowa, na której mieszkańcy Włocławka będą mogli założyć sobie intuicyjne konto, osobiste konto, poprzez które będzie można zgłaszać, tak jak pan prezydent wspomniał, dowolną ilość swoich własnych pomysłów, projektów, które chcielibyście, żeby były w naszym mieście, na waszych osiedlach, na naszych ulicach zrealizowane. Dwie kategorie, rekordowe pieniążki w tym roku, 6 milionów 150 tysięcy, zatem zachęcamy serdecznie. Drodzy państwo, co jest bardzo ważne, to są pomysły. Państwo, zapraszamy was serdecznie z waszymi pomysłami. Nie musicie być ekspertami w każdej dziedzinie. My mamy powołany do tego specjalny zespół do spraw opiniowania merytorycznego. Każdy wasz pomysł trafi do nas na skrzynkę odbiorczą. Każdy pomysł zostanie przeze mnie zweryfikowany oraz przez moich kolegów. Jeżeli cokolwiek będą jakiekolwiek nieścisłości, my oczywiście zrobimy wszystko, żeby ten wasz projekt doszlifować, dopracować. Oczywiście będziemy w stałym kontakcie z pomysłodawcami tych projektów. Niczego nie będziemy zmieniali sami na własną rękę. Współpraca między urzędnikami a pomysłodawcami to jest tutaj nasza nowość, którą prowadzimy już od 2 lat. Ta współpraca, wiemy, że dobrze działa. Tutaj pani dyrektor jest idealnym przykładem na to, że możemy wspólnie dopracować takie projekty, jak chociażby ten, który jest za naszymi plecami.
1: To, które pomysły zyskają największą popularność, dowiemy się 5 grudnia.
3: W Rypinie trwają przygotowania do tegorocznych dożynek wojewódzkich. Święto Plonów odbędzie się w niedzielę, a gospodarzem wydarzenia będzie Rypin i powiat rypiński. Na uczestników czekać będzie m.in. tradycyjny korowód dożynkowy, wystawa maszyn rolniczych, kiermasz rękodzieła oraz występy zespołów ludowych.
4: W tym roku akurat zaszczyt ten przypadł miastu i powiatowi rypińskiemu. Troszeczkę zmieniliśmy formułę, bo jak państwo pamiętają, dotychczas to ostatnie dożynki odbywały się w miastach wojewódzkich, w miastach prezydenckich, a w związku z tym, że wszystkie miasta już te dożynki organizowały, no to w tej chwili przechodzimy na mniejsze miejscowości. W 2026 to jest Rypin, oczywiście wiele imprez towarzyszących, czyli najbliższa niedziela to jest 30 sierpnia. Właściwie już rozpoczynają się obchody od godziny 9, bo jest rajd rowerowy, później o 11 uroczysty, 10.30 uroczysty przemarsz, o 11.00 tradycyjna msza celebrowana przez biskupa płockiego i godzina 12.30 tradycyjne już obrzędy dożynkowe, łącznie z wyborem najpiękniejszego wieńca dożynkowego, także serdecznie zapraszamy.
3: Po części oficjalnej nie zabraknie kolejnych atrakcji dla mieszkańców. Zaplanowano warsztaty rękodzielnicze, konkursy, wybory Miss Rypin Agra 26 oraz rajd rowerowy na dystansie 30 km. Wieczorem na scenie wystąpi gwiazda tegorocznych dożynek, Grzegorz Chyży. Dziś ważny dzień dla blisko 50 włocławskich nauczycieli. Podczas uroczystości w Urzędzie Miasta otrzymali akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Nauczyciel mianowany to drugi stopień awansu zawodowego w polskim systemie oświaty.
5: Cieszymy się bardzo, że z roku na rok coraz więcej nauczycieli podchodzi do tego etapu. Zdaje oczywiście, zawsze latem jest specjalna komisja konkursowa, która rozmawia z kandydatem, przegląda jego dokumenty, jego działalność, jego osiągnięcia i na tej podstawie zostaje wydana opinia, decyzja w zakresie zakwalifikowania tej osoby do tego tytułu nauczyciela mianowanego.
6: Co trzeba zrobić, aby stać się nauczycielem mianowanym? Wspominała pani o tym konkursie, o rozmowie. Trzeba też pewnie wprowadzić jakąś innowacyjność, jak się domyślam.
5: Tak, rzeczywiście należy spełnić kilka kryteriów. To nie tylko prowadzenie zgodnie tutaj z wymogami i metodyki, dydaktyki zajęć szkolnych, ale też osiągnięcia w zakresie różnych działań takich związanych z poprawą jakości kształcenia, integracją uczniów, ich dobrostanem psychiczno-fizycznym. Więc myślę, że warto dla każdego nauczyciela też wspierać tego typu działania i stąd też pomyśleliśmy sobie kilka lat lat temu, żeby

0: Takie uroczyste akty mianowania no, też były w odpowiedniej oprawie. To nie jest tylko dokument, który przychodzi nauczyciel do Wydziału Oświaty, ale przede wszystkim otrzymuje ten dokument z rąk prezydenta jako organu prowadzącego, żeby też wiedział, że nam jako samorządowcom prowadzącym placówki i szkoły zależy na tym, żeby wspierać tego typu grupę nauczycieli.
1: Awans na nauczyciela mianowanego wiąże się oczywiście ze zwiększeniem wynagrodzenia, jednak to nie wszystko. Stopień ten daje lepszą ochronę stosunku pracy i większą autonomię. Mianowany pedagog może pełnić funkcję mentora dla początkujących nauczycieli oraz obejmować stanowiska kierownicze w placówce.
2: Myślę, że przede wszystkim trzeba pracować dla dzieci, z myślą o dzieciach, kierując się ich dobrem i taką myślą, że to, co dajemy od siebie, później procentuje dalej w życiu. I starałam się, żeby zajęcia przeze mnie prowadzone były atrakcyjne, innowacyjne, ciekawe, żeby spełniały oczekiwania dzieci i budziły w nich duże zainteresowanie, by dalej budowały jakiś taki potencjał na przyszłość, jeżeli chodzi o edukację.
3: Najlepiej operuje się na przykładach, więc proszę opowiedzieć tak pokrótce, na czym te zajęcia polegają, jak one wyglądają.
2: Ja przede wszystkim pracuję metodą projektową, czyli działaniami związanymi z eksperymentami, z doświadczeniami, z praktyczną pracą uczniów, działaniami praktycznymi uczniów. I na tym tak naprawdę moje mianowanie polegało, czyli wszystkie działania, które kierowałam na typową aktywność ucznia praktyczną.
4: Jest to dla mnie ważny dzień zdecydowanie i przede wszystkim też jest to takie wyróżnienie dla nas, tutaj dla nauczycieli mianowanych, którzy właśnie dzisiaj odebrali akt, że ciężka praca, że tak powiem, przysłowiowo popłaca, bo to też się wiąże jakby z podwyżką, ale przede wszystkim jest to duża satysfakcja dla nas za ciężką właśnie pracę.
3: Okej, powiedz mi, jak wyglądają twoje zajęcia, w jaki sposób zapracowałeś na to mianowanie?
4: Zajęcia musimy zawsze dostosowywać do jakby do możliwości grupy przede wszystkim. Staramy się jakby uatrakcyjnić zajęcia, żeby każdy znalazł dla siebie wspólny jakby mianownik i to zainteresowanie WF-em było jak najbardziej tutaj w dzisiejszych czasach, kiedy młodzież zmaga się z różnymi problemami. Jest to dla nas takie naprawdę duże wyzwanie, ale właśnie w taki sposób, żeby tak dla każdego znaleźć coś wspólnego, jest to dla nas priorytetem, żeby faktycznie każdego zainteresować, zaciekawić właśnie aktywnością fizyczną, czy to nawet poprzez najmniejsze jakieś aktywności typu, nie wiem, marszobiegi i tak dalej. Staramy się właśnie, żeby każdy coś dla siebie znalazł.
5: Wykonuję swoją pracę, pracuję z młodzieżą, przestrzegam przepisów prawa, poznaję te przepisy prawa i to jest po prostu kolejny etap. To nie ma, że jakoś się specjalnie trzeba do tego przygotowywać, po prostu wykonuję swoją pracę.
3: Jak wyglądają pani lekcje?
5: Moje lekcje. Myślę, że moi uczniowie są zadowoleni. Nigdy nie miałam uwag, natomiast dostosowuję na pewno do zainteresowań i potrzeb uczniów. To jest bardzo ważne, ponieważ uczniowie dzięki temu mam ich uwagę skupioną na sobie i treści, które im przekazuję, wtedy łatwiej zapamiętują.
1: Kolejnym etapem w karierze pedagoga jest awans na nauczyciela dyplomowanego. Wśród wymagań jest odpowiedni staż pracy w szkole, 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania poprzedniego stopnia. Okres ten można skrócić m.in. w przypadku posiadania stopnia naukowego. Wymagane jest także posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy, uzyskanej w ostatnim roku pracy oraz uzyskanie akceptacji komisji. Od kilku miesięcy trwa remont stalowego mostu we Wrocławku, a kierowcy nadal muszą korzystać z ruchu wahadłowego. W trakcie prac okazało się, że konieczna będzie zmiana technologii naprawy płyty pomostu znajdującej się pod jezdnią. To oznacza większy zakres prac, a także wydłużenie remontu. Pierwotna wartość umowy z wykonawcą wynosi blisko 36 milionów 900 tysięcy złotych. Miasto nie zna jeszcze ostatecznego kosztu inwestycji. Trwają negocjacje dotyczące dodatkowych prac i aneksu z wykonawcą. Wiadomo natomiast, że termin zakończenia remontu będzie późniejszy, choć dokładnej daty na razie nie podano.
6: W stalowym Wrocławku toczą się prace. Po ekspertyzie wykonanej przez profesora Arkadiusza Madaja wiemy, że zakres tych prac ulegnie zwiększeniu. Mianowicie z tej ekspertyzy wynika, że stan płyty pomostu jest niezadowalający i tutaj musi nastąpić wymiana tej płyty. Z racji tego właśnie zwiększenie zakresu tych prac. Jesteśmy w kontakcie z wykonawcą i czekamy tak naprawdę na informację od wykonawcy, jeżeli chodzi o wzrost kosztów, jaki trzeba będzie ponieść w związku z tą naprawą, w związku z tym remontem. Dalej czekamy również na informacje nad zmianą harmonogramu, ponieważ tutaj wiemy, że skoro zwiększy się zakres prac, to również ten harmonogram zostanie wydłużony. Natomiast nie mamy jeszcze informacji,

0: informacji, jak długo zostaną wydłużone prace na moście. Cała inwestycja opiewa o prawie 37 milionów złotych. Tutaj też wiemy, że no koszt tej inwestycji może się zwiększyć, natomiast na cały kosztorys czekamy właśnie od wykonawcy tej inwestycji.
1: Obecnie wykonano między innymi około 25% prac przy zabezpieczeniu antykoryzyjnym konstrukcji stalowej, 45% nowego chodnika oraz 25% prac związanych z płytą pomostu. Roboty prowadzone są od 7 do 21, a w razie potrzeby także w nocy przy całkowitym zamknięciu mostu. Od 1 września organizacja ruchu nie zmieni się. Miasto zapowiada jednak, że będzie obserwować sytuację i w razie potrzeby wprowadzi zmiany. Rolnicy z gminy Włocławek podziękowali za zakończenie żniw. W Smólniku odbyły się dożynki gminno-parafialne. Święto plonów rozpoczęło się od mszy świętej, po której korowód dożynkowy ruszył na boisko przy szkole podstawowej. Tam odbyła się część obrzędowa.
2: Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić, i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować, jeżeli nie wtedy, gdy pod swój dach zgromadzi owoce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych. Tymi słowami Zygmunt Gloger, wybitny polski historyk, etnograf i folklorysta, opisał ten wyjątkowy czas w kalendarzu polskiego rolnika, kiedy zostały zebrane rośliny, płody oraz plony zbóż i kiedy nastała pora podziękowań za zbiory, pora upraszania Boga obfitość w nadchodzącym roku. To szczególny dzień w naszym kalendarzu. Czas, kiedy po miesiącach pracy i oczekiwania możemy spojrzeć na tegoroczne plony i cieszyć się owocami pracy rąk ludzkich i naszej ziemi. Jest w tym święcie radość ze zbiorów, jest szacunek dla ciężkiej pracy rolników, ale także świadomość, jak wiele naszego codziennego życia zależy od ich trudu. Bo to właśnie dzięki pracy na roli i w gospodarstwach na naszych stołach nie brakuje chleba, a rolnictwo pozostaje ważną częścią życia i rozwoju naszej gminy, naszej kujawskiej ziemi.
1: Główną rolę na dożynkach odgrywa chleb. Jest najważniejszym symbolem wdzięczności za ukończone żniwa. Bochen wypiekany z mąki z nowych zbiorów symbolizuje sytość, pomyślność oraz dostatek w nadchodzącym roku.
3: Kolejne dziękczynienie za plony na terenie rolniczego powiatu włocławskiego. Oczywiście te dożynki w gminie Włocławek mają dla mnie wyjątkowy charakter, bo to gmina, w której mieszkam i zawsze ten chleb z domu smakuje najlepiej, najpiękniej pachnie. To także wspólnota ludzi najbliższych. Mi serdecznie dziękuję wszystkim rolnikom, ale także pracującym w innych dziedzinach życia za codzienną, ciężką pracę, za budowanie tych naszych małych ojczyzn. Budujemy gminę Włocławek, która jest częścią pięknego powiatu włocławskiego. Myślę, że możemy być przykładem dla wielu środowisk, jak ta współpraca powinna wyglądać i także to dzisiejsze świętowanie w gronie wielu organizacji społecznych, pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz różnych szczebli najlepiej o tym świadczy. Życzenia lepszych czasów dla rolników, niech otrzymują godną zapłatę za to, co sieją, niech mają pewność swojego funkcjonowania.
4: Dożynki w gminie Włocławek niesamowicie wyróżniają się też spośród innych, bo jest niezwykła oprawa i pani wójt i pan przewodniczący o to w sposób szczególny dbają. Bo to jest ten czas, kiedy rzeczywiście wszystkim ludziom pracy, ludziom wsi należy podziękować za ich trud całoroczny i nie tylko powiedzmy rolnikom, ale także i przedsiębiorcom, bo w tej chwili mamy wielu rolników przedsiębiorców, ale także i przedsiębiorców, którzy pracują na obszarach wiejskich. Także niezwykła uroczystość, no, w pięknym otoczeniu przyrody przede wszystkim, bo miejsce w Smólniku jest szczególne. I dlatego też przy tej okazji też bardzo dziękuję całej społeczności gminy Włocławek, pani wójt i panu przewodniczącemu, bo ta gmina rzeczywiście się znakomicie rozwija i myślę, że to wszyscy doceniają.
1: Organizatorzy dożynek w Smólniku przygotowali wiele atrakcji. Koła gospodyń wiejskich przygotowały smaczne, tradycyjne potrawy. Do stoisk ustawiły się długie kolejki.
5: Przygotowaliśmy chleb ze smalcem i z ogórkiem, wędliny swojej roboty, szynkę, boczek, ten kiełbasę, no, ogórek wędzony, kiszony, no i to wszystko.
1: A czego panie by życzyły wszystkim rolnikom?
5: No, żeby miały lekką pracę, lekką robotę, bo to jest bardzo ciężki trud rolnika.
1: Szersza relacja z dożynek gminy Włocławek w magazynie Pulsometr. Do rozpoczęcia roku szkolnego zostało już niewiele czasu, więc rodzice coraz częściej kompletują wyprawy.

0: książki dla swoich dzieci. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory, ubrania, a w przypadku starszych uczniów także podręczniki. Lista zakupów potrafi być długa, a rachunek coraz wyższy. Jak mówią sami rodzice, przygotowanie dziecka do szkoły może kosztować ponad 1000 zł. Dla wielu rodzin to spore obciążenie domowego budżetu.
1: Jest chyba tak samo jak w zeszłym roku, czyli no nie jest tanio, o tak powiem. No nie jest tanio z rokiem, jak dziecko rośnie, to są wyższe wydatki.
2: A jaki to jest koszt tak orientacyjny?
1: O Jezu, my już dużo wydaliśmy. No na chwilę obecną już mamy ponad 1000 zł.

0: Tak, już robiliśmy, zaczęliśmy w sumie w tym roku od kiedy? Od lipca tak skupowaliśmy. No koszt, to powiem pani, że na jedno dziecko to z 1000 zł to tak naprawdę. Chociaż dają te 300, ale te 300 to potrafi plecak kosztować 300.
1: Dokładnie. W księgarniach również widać już przygotowania do nowego roku. Rodzice pytają o podręczniki, zeszyty i pozostałe szkolne artykuły. Część zakupów zostawia jednak na ostatnie dni wakacji.
2: Sezon podręcznikowy i wyprawek szkolnych przesuwa nam się coraz bardziej na wrzesień. Niemniej od miesiąca obserwujemy ruch w tym temacie, sprzedajemy najbardziej to, czego nie ma w marketach, a jest tego dużo, więc mamy szeroką ofertę dobrych kredek, dobrych plastelin, wycinanek, plecaków, piórników, zeszytów. Staramy się mieć takie najbardziej modne. Na pewno mamy ekologiczne. Jesteśmy w trakcie kontroli z Państwowej Inspekcji Handlowej. Nie mamy rzeczy toksycznych, mamy wszystko sprawdzone z atestami i tym się pewnie wyróżniamy na rynku.
3: Zapytam jeszcze odnośnie podręczników, jak to wygląda, czy jest ich z roku na rok coraz mniej, czy utrzymują się na tym samym poziomie i zainteresowanie tymi podręcznikami?
2: U nas, właśnie robiłam sobie statystyki, to zainteresowanie jest cały czas na bardzo podobnym poziomie z lekką zwyżką sprzedaży. Mamy książki nowe i używane i w miesiącach lipiec i początek sierpnia na pewno sprzedajemy bardzo dużo książek używanych, w dobrym stanie, sprawdzonych, aktualnych, ale tak jak dzisiaj, na przykład od samego rana mamy klientów na podręczniki nowe.
3: Zapytam się teraz odnośnie ceny, czy bardzo różnią się te ceny książek używanych od książek nowych, jak to procentowo wygląda? Tak.
2: Książki używane możemy kupić u nas z 40% rabatem w stosunku do ceny książki nowej, dlatego one się cieszą bardzo dużym powodzeniem. No, na pewno i bardzo te książki sprawdzamy. One muszą być aktualne. Do każdej szkoły książki są inne, więc my dokładnie wiemy, do jakiej szkoły które książki. Wiemy też, które książki uczniowie jeszcze mają z poprzedniego roku, więc klient, który do nas przychodzi, ma pełną informację, jakie książki są potrzebne dla danego ucznia, więc my robimy to kompleksowo, na pewno bardzo dobrze i klienci z tego korzystają.
1: Pomocą dla rodziców może być świadczenie Dobry Start. ZUS wypłaca na każde uczące się dziecko jednorazowo 300 zł na zakup szkolnej wyprawki. Wniosek można złożyć przez internet, a świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.
4: Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć świadczenie na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, natomiast w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani na studentów.
1: Rodzice szukają też sposobów, żeby ograniczyć wydatki. W szkołach organizowane są m.in. kiermasze, podczas których można kupić lub wymienić podręczniki i inne potrzebne rzeczy.
5: Takie kiermasze są w pierwszych tygodniach września. Pomimo tego, że my możemy korzystać z innych form pracy, choćby z książek, które są w formie elektronicznej, niemniej jednak książka pozostaje, ta tradycja powinna się utrzymywać, jest biblioteka, byśmy chcieli, żeby te tradycje były właśnie podtrzymywane. Duża część uczniów korzysta z tych kiermaszy, wymieniają się często książkami. Warto, ponieważ nawet ceny są niższe i nie każdego po prostu na taką książkę nową stać i kupić. Więc my będziemy podtrzymywać dalej tą tradycję, dopóki nie pojawi się taka sytuacja, że nie będzie chętnych. Ale są, więc na pewno w tym roku taki kiermasz będzie organizowany.
1: Do pierwszego dzwonka zostało już tylko kilka dni. Dlatego to ostatni moment, żeby sprawdzić, co jeszcze trzeba dokupić, a czego nie trzeba kupować od nowa.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią.

0: nią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To Twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Rolnicy z gminy Włocławek podziękowali za zakończenie żniw. W Smulniku odbyły się dożynki gminno-parafialne. Święto plonów rozpoczęło się od mszy świętej, po której korowód dożynkowy ruszył na boisko przy szkole podstawowej. Tam odbyła się część obrzędowa.
1: Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić, i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować, jeżeli nie wtedy, gdy pod swój dach zgromadzi owoce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych. Tymi słowami Zygmunt Gloger, wybitny polski historyk, etnograf i folklorysta, opisał ten wyjątkowy czas w kalendarzu polskiego rolnika, kiedy zostały zebrane rośliny, płody oraz plony zbóż i kiedy nastała pora podziękowań za zbiory, pora upraszania Boga obfitość w nadchodzącym roku. To szczególny dzień w naszym kalendarzu. Czas, kiedy po miesiącach pracy i oczekiwania możemy spojrzeć na tegoroczne plony i cieszyć się owocami pracy rąk ludzkich i naszej ziemi. Jest w tym święcie radość ze zbiorów, jest szacunek dla ciężkiej pracy rolników, ale także świadomość, jak wiele naszego codziennego życia zależy od ich trudu. Bo to właśnie dzięki pracy na roli i w gospodarstwach na naszych stołach nie brakuje chleba, a rolnictwo pozostaje ważną częścią życia i rozwoju naszej gminy, naszej kujawskiej ziemi. Obecność Państwa jest dla nas wyrazem życzliwości i wspólnej radości z tego, że możemy razem przeżywać tę wzniosłą uroczystość. Składam ukłon rolnikom, głównym adresatom dzisiejszego święta. Tym, którzy od pokoleń związani są z naszą ziemią i którzy każdego roku podejmują trud uprawy pól i prowadzenia gospodarstw. Witam Państwa wraz z rodzinami, bo praca w gospodarstwie bardzo często jest wspólną pracą całych rodzin.
2: Kolejne dziękczynienie za plony na terenie rolniczego powiatu włocławskiego. Oczywiście te dożynki w gminie Włocławek mają dla mnie wyjątkowy charakter, bo to gmina, w której mieszkam i zawsze ten chleb z domu smakuje najlepiej, najpiękniej pachnie. To także wspólnota ludzi najbliższych mi serdecznie. Dziękuję wszystkim rolnikom, ale także pracującym w innych dziedzinach życia za codzienną, ciężką pracę, za budowanie tych naszych małych ojczyzn. Budujemy gminę Włocławek, która jest częścią pięknego powiatu włocławskiego. Myślę, że możemy być przykładem dla wielu środowisk, jak ta współpraca powinna wyglądać i także to dzisiejsze świętowanie w gronie wielu organizacji społecznych, pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz różnych szczebli najlepiej o tym świadczy. Życzenia lepszych czasów dla rolników, niech otrzymują godną zapłatę za to, co sieją, niech mają pewność swojego funkcjonowania.

0: Co jest najważniejsze na dożynkach? Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
1: Na dożynkach najważniejszy jest szacunek do chleba, bo to świadectwo naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Wszyscy widzimy, w jak niepewnym świecie żyjemy dookoła i to, że nasz kraj jest samowystarczalny pod tym względem, jest jednym z naszych podstawowych bezpieczeństw. Do tego mamy zdrową, cudowną żywność i myślę, że oprócz zabawy, które każdym dożynkom towarzyszy i to także jest ważne i potrzebne, to najważniejsze jest, abyśmy podczas tego uroczystowania pielęgnowali szacunek do chleba i dla ciężkiej pracy rolnika. Rolnicy zmagają się z różnymi trudami, pogodą tu u siebie, ale także i na całym świecie, bo przecież często o cenach decydują plony w innych, nawet rejonach kuli ziemskiej. Różne mechanizmy spekulacyjne, które towarzyszą rynkowi światowemu, a niestety już jesteśmy częścią rynku światowego i te ceny funkcjonują takie, jakie funkcjonują. Działalność ekologów, często pseudo ekologów, którzy ograniczają. Mimo tego każdy ar naszej ziemi jest obsiany. To pokazuje o szacunku, o pasji, o wielopokoleniowym zaangażowaniu i za to należą mu się ukłony, wspieranie ich, bo powtarzam to po raz kolejny. Bezpieczeństwo żywnościowe to chyba najważniejsze z wszystkich, jakie posiadamy.
2: Dożynki w gminie Włocławek, no nie niesamowicie wyróżniają się też spośród innych, bo jest niezwykła oprawa i pani wójt i pan przewodniczący o to w sposób szczególny dbają, bo to jest ten czas, kiedy rzeczywiście wszystkim ludziom pracy, ludziom wsi należy podziękować za ich trud całoroczny i nie tylko powiedzmy rolnikom, ale także i przedsiębiorcom, bo w tej chwili mamy wielu rolników przedsiębiorców, ale także i przedsiębiorców, którzy pracują na obszarach wiejskich. Także niezwykła uroczystość, no, w pięknym otoczeniu przyrody przede wszystkim, bo miejsce w Smólniku jest szczególne i dlatego też przy tej okazji też bardzo dziękuję całej społeczności gminy Włocławek, pani wójt i panu przewodniczącemu, bo ta gmina rzeczywiście się znakomicie rozwija i myślę, że to wszyscy doceniają.
0: A bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
2: To jest nasza piękna tradycja. No przede wszystkim symbolem każdych dożynek jest chleb. Ten, który został wypieczony z tegorocznych zbiorów. No i trudno sobie właściwie byłoby wyobrazić dożynki bez bochnów chleba, no i tych pięknych, tradycyjnych wieńców dożynkowych. My za tydzień obchodzimy też dożynki wojewódzkie, tym razem w Rypinie. I też jako samorząd województwa szczególnie też przywiązujemy wagę do kultywowania tych naszych pięknych tradycji, bo to są piękne tradycje, niespotykane w innych państwach Europy i to należy po prostu kultywować.
0: Piękne wydarzenie dożynki. Dożynki, które mam na celu podziękować wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę i trud, prawda?
3: Rzeczywiście to bardzo ciężka praca. To życie pełne wyrzeczeń, to życie, w którym swoje życie poświęcają dla drugiego człowieka, bo ta praca jest, jak wiecie państwo, czymś wyjątkowym. Oni poświęcają swoje życie dla drugiej osoby. To jest życie, które wymaga odwagi, wymaga determinacji, bo to, jakie problemy spotykają na swojej drodze na co dzień, one sprawiają, że wielu z nas mogłoby zacząć wątpić w sens tego, co robi. Co robi dla przecież nie siebie, dla drugiego człowieka. Gmina Włocławek jest gminą wyjątkową, w fantastyczny sposób zarządzaną przez panią wójt, przez radę, ale myślę, że ta współpraca między samorządem i mieszkańcami stanowi o sukcesie, jaki ta gmina odnosi na co dzień. To wyjątkowi ludzie, gdzie ta wspólnota ma wyjątkowy wymiar, bo tutaj widać, że mieszkańcy nie są osobami obojętnymi na problemy drugiego człowieka, na problemy sąsiada. Oni reagują, nie pozostawiają nikogo samemu sobie. I to jest najfantastyczniejsze w tym wszystkim, bo przecież jeśli potrafimy być dobrym dla drugiego człowieka, to wówczas to życie nadaje nam zupełnie inny sens. Ten prawdziwy, taki wyjątkowy, bo być dla drugiego człowieka oznacza, że potrafimy poświęcić mu uwagę, potrafimy znaleźć rozwiązania, jeśli potrzebuje w sytuacji trudnej tej pomocnej dłoni. Także jest to wyjątkowe miejsce, wyjątkowi ludzie i bardzo się cieszę, że możemy tutaj wspólnie być.
4: Z ogromną przyjemnością przyjeżdżam w tereny rolnicze, żeby podziękować rolnikom za ich pracę. Nie tylko rolnikom, bo należy się podziękowania

0: skierować też i do tych, co pracują w sadach, w pasiekach, w lasach naszych, za to, że co dzień mamy zdrową polską żywność. I to bezpieczeństwo żywnościowe nam zabezpieczają także w miastach.
1: Czego pani życzyłaby wszystkim rolnikom tu i teraz?
0: Spokoju i dobrej pogody. Ten rok był naprawdę ciężki. Ciężka wiosna, przymrozki, potem susza, wiele plonów po prostu przepadło. Pani wójt wspomniała, że nawet są straty wynoszące 90%. To są ogromne straty. Natomiast polski rolnik potrzebuje dobrej pogody i takiego spokoju na co dzień, że te plony, które on przygotował wiosną, te zasiewy na jesieni z końcem lata będą zebrane w takich ilościach, jakich on oczekuje.
2: Dziękujemy za na tegoroczne zbiory, które były w tym roku no dosyć ciężkie, które przeszkadzał nam deszczyk. No nie w tej porze padał, powinien być prędzej, ale nie od nas to zależy.
3: Przygotowaliśmy chleb ze smalcem i z ogórkiem, wędliny swojej roboty, szynkę, boczek, ten kiełbasę, no ogórek wędzony, te kiszony, no i to wszystko.
1: A czego panie by życzyły wszystkim rolnikom?
3: No, żeby miały lekką pracę, lekką robotę, bo to jest bardzo ciężki trud rolnika.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 20 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Turyńska 195. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rude pręgowane z białymi dodatkami. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 sierpień 2026. Miejsce znalezienia stodulna 51. Płeć samica. Rok urodzenia 2019. Umaszczenie tricolor. Wielkość duża. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Okrężna 25. Płeć kotka. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 23 sierpień 2026. Miejsce znalezienia Zuzałka 4D, gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie tricolor. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart.

0: S5 Karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Niebawem ruszy kolejna edycja wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Pula środków w tym roku jest większa niż w ubiegłej edycji. Sądząc po liczbie głosów oddawanych przez Wrocławian na poszczególne projekty, popularność budżetu obywatelskiego rośnie.
1: Uwielbiam spotykać się z mieszkańcami Wrocławka za waszym pośrednictwem właśnie przy okazji budżetu obywatelskiego. Bo po pierwsze to są gotowe pomysły, z którymi przychodzą do nas mieszkańcy, a po drugie to jest namacalny wpływ mieszkańców na to, jak zmienia się nasze miasto i mamy ogromną przyjemność po raz kolejny ogłosić, że kolejna edycja budżetu obywatelskiego zbliża się dużymi krokami, bo od 14 do 30 września będzie trwał nabór projektów, które później będą poddane całej procedurze, najpierw weryfikacja, później głosowaniu. Żeby złożyć taki projekt, po pierwsze trzeba mieć pomysł. Tych pomysłów można mieć nieograniczoną ilość, tyle ile przyjdzie tylko do głowy, tyle można złożyć. Warunek jest jeden, trzeba znaleźć 5 osób, które poprą ten pomysł, więc trzeba namówić 5 osób do tego, żeby podpisały się pod propozycją.
0: Następnie pomysły będą weryfikowane w Urzędzie Miasta. W tym roku ratusz przeznaczy na budżet obywatelski 6 milionów 150 tysięcy złotych w dwóch kategoriach, ogólnomiejskiej i instytucjonalnej.
2: 14 września dokładnie otwieramy nowy portal, bo to będzie nowa strona internetowa, na której mieszkańcy Wrocławka będą mogli założyć sobie intuicyjne konto, osobiste konto, poprzez które będzie można zgłaszać, tak jak pan prezydent wspomniał, dowolną ilość swoich własnych pomysłów, projektów, które chcielibyście, żeby były w naszym mieście, na waszych osiedlach, na naszych ulicach zrealizowane. Dwie kategorie, rekordowe pieniążki w tym roku, 6 milionów 150 tysięcy, zatem zachęcamy serdecznie. Drodzy państwo, co jest bardzo ważne? To są pomysły. Państwo, zapraszamy was serdecznie z waszymi pomysłami. Nie musicie być ekspertami w każdej dziedzinie. My mamy powołany do tego specjalny zespół do spraw opiniowania merytorycznego. Każdy wasz pomysł trafi do nas na skrzynkę odbiorczą. Każdy pomysł zostanie przeze mnie zweryfikowany oraz przez moich kolegów. Jeżeli cokolwiek będą jakiekolwiek nieścisłości, my oczywiście zrobimy wszystko, żeby ten wasz projekt doszlifować, dopracować. Oczywiście będziemy w stałym kontakcie z pomysłodawcami tych projektów. Niczego nie będziemy zmieniali sami na własną rękę. Współpraca między urzędnikami a pomysłodawcami to jest tutaj nasza nowość, którą prowadzimy już od 2 lat. Ta współpraca wiemy, że dobrze działa. Tutaj pani dyrektor jest idealnym przykładem na to, że możemy wspólnie dopracować takie projekty, jak chociażby ten, który jest za naszymi plecami.
0: To, które pomysły zyskają największą popularność, dowiemy się 5 grudnia.
3: W Rypinie trwają przygotowania do tegorocznych dożynek wojewódzkich. Święto Plonów odbędzie się w niedzielę, a gospodarzem wydarzenia będzie Rypin i powiat rypiński. Na uczestników czekać będzie m.in. tradycyjny korowód dożynkowy, wystawa maszyn rolniczych, kiermasz rękodzieła oraz występy zespołów ludowych.
4: W tym roku akurat zaszczyt ten przypadł miastu i powiatowi rypińskiemu. Troszeczkę zmieniliśmy formułę, bo jak państwo pamiętają, dotychczas to ostatnie dożynki odbywały się w miastach wojewódzkich, w miastach prezydenckich, a w związku z tym, że wszystkie miasta już te dożynki organizowały, no to w tej chwili przechodzimy na mniejsze miejscowości. W 2026 to jest Rypin, oczywiście wiele imprez towarzyszących, czyli najbliższa niedziela.

0: To jest 30 sierpnia. Właściwie już rozpoczynają się obchody od godziny 9, bo jest rajd rowerowy, później o 11 uroczysty, 10.30 uroczysty przemarsz, o 11 tradycyjna msza celebrowana przez biskupa płockiego i godzina 12.30 tradycyjne już obrzędy dożynkowe, łącznie z wyborem najpiękniejszego wieńca dożynkowego. Także serdecznie zapraszamy.
1: Po części oficjalnej nie zabraknie kolejnych atrakcji dla mieszkańców. Zaplanowano warsztat rękodzielnicze, konkursy, wybory Miss Rypin Agra 26 oraz rajd rowerowy na dystansie 30 km. Wieczorem na scenie wystąpi gwiazda tegorocznych dożynek, Grzegorz Chyży. Dziś ważny dzień dla blisko 50 wocławskich nauczycieli. Podczas uroczystości w Urzędzie Miasta otrzymali akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Nauczyciel mianowany to drugi stopień awansu zawodowego w polskim systemie oświaty.
2: Cieszymy się bardzo, że z roku na rok coraz więcej nauczycieli podchodzi do tego etapu. Zdaje oczywiście, zawsze latem jest specjalna komisja konkursowa, która rozmawia z kandydatem, przegląda jego dokumenty, jego działalność, jego osiągnięcia i na tej podstawie zostaje wydana opinia, decyzja w zakresie zakwalifikowania tej osoby do tego tytułu nauczyciela mianowanego.
3: Co trzeba zrobić, aby stać się nauczycielem mianowanym? Wspominała Pani o tym konkursie, o rozmowie. Trzeba też pewnie wprowadzić jakąś innowacyjność, jak się domyślam.
2: Tak, rzeczywiście należy spełnić kilka kryteriów. To nie tylko prowadzenie zgodnie tutaj z wymogami i metodyki, dydaktyki zajęć szkolnych, ale też osiągnięcia w zakresie różnych działań takich związanych z poprawą jakości kształcenia, integracją uczniów, ich dobrostanem psychiczno-fizycznym. Więc myślę, że warto dla każdego nauczyciela też wspierać tego typu działania i stąd też pomyśleliśmy sobie kilka lat temu, żeby takie uroczyste akty mianowania no też były w odpowiedniej oprawie. To nie jest tylko dokument, który przychodzi nauczyciel do Wydziału Oświaty, ale przede wszystkim otrzymuje ten dokument z rąk prezydenta jako organu prowadzącego, żeby też wiedział, że nam jako samorządowcom prowadzącym placówki i szkoły zależy na tym, żeby wspierać tego typu grupę nauczycieli.
1: Awans na nauczyciela mianowanego wiąże się oczywiście ze zwiększeniem wynagrodzenia, jednak to nie wszystko. Stopień ten daje lepszą ochronę stosunku pracy i większą autonomię. Mianowany pedagog może pełnić funkcję mentora dla początkujących nauczycieli oraz obejmować stanowiska kierownicze w placówce.
4: Myślę, że przede wszystkim trzeba pracować dla dzieci, z myślą o dzieciach, kierując się ich dobrem i taką myślą, że to, co dajemy od siebie, później procentuje dalej w życiu. I starałam się, żeby zajęcia przeze mnie prowadzone były atrakcyjne, innowacyjne, ciekawe, żeby spełniały oczekiwania dzieci i budziły w nich duże zainteresowanie, by dalej budowały jakiś taki potencjał na przyszłość, jeżeli chodzi o edukację.
3: Najlepiej operuje się na przykładach, więc proszę opowiedzieć tak pokrótce, na czym te zajęcia polegają, jak one wyglądają?
4: Ja przede wszystkim pracuję metodą projektową, czyli działaniami związanymi z eksperymentami, z doświadczeniami, z praktyczną pracą uczniów, działaniami praktycznymi uczniów. I na tym tak naprawdę moje mianowanie polegało, czyli wszystkie działania, które kierowałam na typową aktywność ucznia praktyczną.
5: Jest to dla mnie ważny dzień zdecydowanie i przede wszystkim też jest to takie wyróżnienie dla nas, tutaj dla nauczycieli mianowanych, którzy właśnie dzisiaj odebrali akt, że ciężka praca, że tak powiem, przysłowiowo popłaca, bo to też się wiąże jakby z podwyżką, ale przede wszystkim jest to duża satysfakcja dla nas za ciężką właśnie pracę.
3: Okej, powiedz mi, jak wyglądają Twoje zajęcia, w jaki sposób zapracowałeś na to mianowanie?
5: Zajęcia musimy zawsze dostosowywać do możliwości grupy przede wszystkim. Staramy się jakby uatrakcyjnić zajęcia, żeby każdy znalazł dla siebie wspólny jakby mianownik i to zainteresowanie WF-em było jak najbardziej tutaj w dzisiejszych czasach, kiedy młodzież zmaga się z różnymi problemami. Jest to dla nas takie naprawdę duże wyzwanie, ale właśnie w taki sposób, żeby tak dla każdego znaleźć coś wspólnego, jest to dla nas priorytetem, żeby faktycznie każdego zainteresować, zaciekawić właśnie aktywnością fizyczną, czy to nawet poprzez najmniejsze jakieś aktywności typu, nie wiem, marsz

0: biegi i tak dalej. Staramy się właśnie, żeby każdy coś dla siebie znalazł.
1: Wykonuję swoją pracę, pracuję z młodzieżą, przestrzegam przepisów prawa, poznaję te przepisy prawa i to jest po prostu kolejny etap. To nie ma, że jakoś się specjalnie trzeba do tego przygotowywać, po prostu wykonuję swoją pracę.
0: Jak wyglądają pani lekcje?
1: Moje lekcje. Myślę, że moi uczniowie są zadowoleni. Nigdy nie miałam uwag, natomiast dostosowuję na pewno do zainteresowań i potrzeb uczniów. To jest bardzo ważne, ponieważ uczniowie dzięki temu mam ich uwagę skupioną na sobie i treści, które im przekazuję, wtedy łatwiej zapamiętują.
2: Kolejnym etapem w karierze pedagoga jest awans na nauczyciela dyplomowanego. Wśród wymagań jest odpowiedni staż pracy w szkole, 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania poprzedniego stopnia. Okres ten można skrócić m.in. w przypadku posiadania stopnia naukowego. Wymagane jest także posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy, uzyskanej w ostatnim roku pracy oraz uzyskanie akceptacji komisji. Od kilku miesięcy trwa remont stalowego mostu we Wrocławku, a kierowcy nadal muszą korzystać z ruchu wahadłowego. W trakcie prac okazało się, że konieczna będzie zmiana technologii naprawy płyty pomostu znajdującej się pod jezdnią. To oznacza większy zakres prac, a także wydłużenie remontu. Pierwotna wartość umowy z wykonawcą wynosi blisko 36 milionów 900 tysięcy złotych. Miasto nie zna jeszcze ostatecznego kosztu inwestycji. Trwają negocjacje dotyczące dodatkowych prac i aneksu z wykonawcą. Wiadomo natomiast, że termin zakończenia remontu będzie późniejszy, choć dokładnej daty na razie nie podano.
3: W moście stalowym w Wrocławku toczą się prace. Po ekspertyzie wykonanej przez profesora Arkadiusza Madaja wiemy, że zakres tych prac ulegnie zwiększeniu. Mianowicie z tej ekspertyzy wynika, że stan płyty pomostu jest niezadowalający i tutaj musi nastąpić wymiana tej płyty. Z racji tego właśnie zwiększenie zakresu tych prac. Jesteśmy w kontakcie z wykonawcą i czekamy tak naprawdę na informacje od wykonawcy, jeżeli chodzi o wzrost kosztów, jaki trzeba będzie ponieść w związku z tą naprawą, w związku z tym remontem. Dalej czekamy również na informacje nad zmianą harmonogramu, ponieważ tutaj wiemy, że skoro zwiększy się zakres prac, to również ten harmonogram zostanie wydłużony. Natomiast nie mamy jeszcze informacji, jak długo zostaną wydłużone prace na moście. Cała inwestycja opiewa o prawie 37 milionów złotych. Tutaj też wiemy, że koszt tej inwestycji może się zwiększyć, natomiast na cały kosztorys czekamy właśnie od wykonawcy tej inwestycji.
2: Obecnie wykonano między innymi około 25% prac przy zabezpieczeniu antykoryzyjnym konstrukcji stalowej, 45% nowego chodnika oraz 25% prac związanych z płytą pomostu. Roboty prowadzone są od 7 do 21, a w razie potrzeby także w nocy przy całkowitym zamknięciu mostu. Od 1 września organizacja ruchu nie zmieni się. Miasto zapowiada jednak, że będzie obserwować sytuację i w razie potrzeby wprowadzi zmiany. Rolnicy z gminy Włocławek podziękowali za zakończenie żniw. W Smólniku odbyły się dożynki gminno-parafialne. Święto plonów rozpoczęło się od mszy świętej, po której korowód dożynkowy ruszył na boisko przy szkole podstawowej. Tam odbyła się część obrzędowa.
4: Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić, i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować, jeżeli nie wtedy, gdy pod swój dach zgromadzi owoce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych. Tymi słowami Zygmunt Gloger, wybitny polski historyk, etnograf i folklorysta, opisał ten wyjątkowy czas w kalendarzu polskiego rolnika, kiedy zostały zebrane rośliny, płody oraz plony zbóż i kiedy nastała pora podziękowań za zbiory, pora upraszania Boga obfitość w nadchodzącym roku. To szczególny dzień w naszym kalendarzu. Czas, kiedy po miesiącach pracy i oczekiwania możemy spojrzeć na tegoroczne plony i cieszyć się owocami pracy rąk ludzkich i naszej ziemi. Jest w tym święcie radość ze zbiorów, jest szacunek dla ciężkiej pracy rolników, ale także świadomość, jak wiele naszego codziennego życia zależy od ich trudu. Bo to właśnie dzięki pracy na roli i w gospodarstwach, na naszych stołach nie brakuje chleba, a rolnictwo pozostaje ważną częścią życia i rozwoju naszej gminy, naszej kujawskiej ziemi.
2: Główną rolę na dożynkach odgrywa chleb. Jest najważniejszym symbolem wdzięczności za ukończone żniwa. Bochen wypiekany z mąki z nowych zbiorów symbolizuje sytość, pomyślność oraz dostatek w nadchodzącym roku.
5: Kolejne dziękczynienie za plony na terenie rolniczego powiatu włocławskiego. Oczywiście te dożynki w gminie Włocławek mają dla mnie wyjątkowe.

0: miejscowy charakter, bo to w gmina, w
1: mamy
0: której mieszkam, i zawsze ten
1: tak,
0: chleb z
1: tak,
0: domu smakuje najlepiej, najpiękniej pachnie. To także wspólnota ludzi najbliższych mi serdecznie dziękuję wszystkim rolnikom, ale także pracującym w innych dziedzinach życia za codzienną, ciężką pracę, za budowanie tych naszych małych ojczyzn. Budujemy gminę Włocławek, która jest częścią pięknego powiatu włocławskiego. Myślę, że możemy być przykładem dla wielu środowisk, jak ta współpraca powinna wyglądać, i także to dzisiejsze świętowanie w gronie wielu organizacji społecznych, pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz różnych szczebli najlepiej o tym świadczy. Życzenia lepszych czasów dla rolników, niech otrzymują godną zapłatę za to, co sieją, niech mają pewność swojego funkcjonowania.
2: Dożynki w gminie Włocławek niesamowicie wyróżniają się też spośród innych, bo jest niezwykła oprawa i pani wójt i pan przewodniczący o to w sposób szczególny dbają, bo to jest ten czas, kiedy rzeczywiście wszystkim ludziom pracy, ludziom wsi należy podziękować za ich trud całoroczny i nie tylko powiedzmy rolnikom, ale także i przedsiębiorcom, bo w tej chwili mamy wielu rolników przedsiębiorców, ale także i przedsiębiorców, którzy pracują na obszarach wiejskich. Także niezwykła uroczystość, w pięknym otoczeniu przyrody przede wszystkim, bo miejsce wspólniku jest szczególne. I dlatego też przy tej okazji też bardzo dziękuję całej społeczności gminy Włocławek, pani wójt i panu przewodniczącemu, bo ta gmina rzeczywiście się znakomicie rozwija i myślę, że to wszyscy doceniają.
3: Organizatorzy dożynek wspólniku przygotowali wiele atrakcji. Koła gospodyń wiejskich przygotowały smaczne, tradycyjne potrawy. Do stoisk ustawiły się długie kolejki.
4: Przygotowaliśmy chleb ze smalcem i z ogórkiem, wędliny swojej roboty, szynkę, boczek, ten kiełbasę, ogórek wędzony, kiszony, no i to wszystko.
5: A czego panie by życzyły wszystkim rolnikom?
4: No, żeby miały lekką pracę, lekką robotę, bo to jest bardzo ciężki trud rolnika.
3: Szersza relacja z dożynek gminy Włocławek w magazynie Pulsometr. Do rozpoczęcia roku szkolnego zostało już niewiele czasu, więc rodzice coraz częściej kompletują wyprawki dla swoich dzieci. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory, ubrania, a w przypadku starszych uczniów także podręczniki. Lista zakupów potrafi być długa, a rachunek coraz wyższy. Jak mówią sami rodzice, przygotowanie dziecka do szkoły może kosztować ponad 1000 zł. Dla wielu rodzin to spore obciążenie domowego budżetu.
6: Jest chyba tak samo jak w zeszłym roku, czyli nie jest tanio, tak powiem. Nie jest tanio z rokiem, jak dziecko rośnie, to są wyższe wydatki.
7: A jaki to jest koszt tak orientacyjny?
6: O Jezu, my już dużo wydaliśmy. Na chwilę obecną mamy ponad 1000 zł. To jest bardzo dużo.
8: Tak, już robiliśmy, zaczęliśmy w sumie w tym roku od kiedy? Od lipca tak skupowaliśmy. Koszt to powiem pani, że na jedno dziecko to z 1000 zł to tak naprawdę. Chociaż dają te 300, ale te 300 to potrafi plecak kosztować 300.
6: Dokładnie.
3: W księgarniach również widać już przygotowania do nowego roku. Rodzice pytają o podręczniki, zeszyty i pozostałe szkolne artykuły. Część zakupów zostawia jednak na ostatnie dni wakacji.
9: Sezon podręcznikowy i wyprawek szkolnych przesuwa nam się coraz bardziej na wrzesień. Niemniej od miesiąca obserwujemy ruch w tym temacie. Sprzedajemy najbardziej to, czego nie ma w marketach, a jest tego dużo, więc mamy szeroką ofertę dobrych kredek, dobrych plastelin, wycinanek, plecaków, piórników, zeszytów. Staramy się mieć takie najbardziej modne. Na pewno mamy ekologiczne. Jesteśmy w trakcie kontroli z Państwowej Inspekcji Handlowej. Nie mamy rzeczy toksycznych, mamy wszystko sprawdzone z atestami i tym się pewnie wyróżniamy na rynku.
7: Zapytam jeszcze odnośnie podręczników, jak to wygląda, czy jest ich z roku na rok coraz mniej, czy utrzymują się na tym samym poziomie i zainteresowanie tymi podręcznikami?
9: U nas, właśnie robiłam sobie statystyki, to zainteresowanie jest cały czas na bardzo podobnym poziomie z lekką zwyżką sprzedaży. Mamy książki nowe i używane i w miesiącach lipiec i początek sierpnia na pewno sprzedajemy bardzo dużo książek używanych, w dobrym stanie, sprawdzonych, aktualnych, ale tak jak dzisiaj, na przykład od samego rana mamy klientów na podręczniki nowe.
7: Zapytam się teraz odnośnie ceny, czy bardzo różnią się te ceny książek używanych od książek nowych, jak to procentowo wygląda? Tak.
9: Książki używane możemy kupić u nas z 40% rabatem w stosunku do ceny książki nowej, dlatego one się cieszą bardzo dużym powodzeniem. no na pewno bardzo te książki sprawdzamy.

0: one muszą być aktualne. Do każdej szkoły książki są inne, więc my dokładnie wiemy, do jakiej szkoły które książki. Wiemy też, które książki uczniowie jeszcze mają z poprzedniego roku, więc klient, który do nas przychodzi, ma pełną informację, jakie książki są potrzebne dla danego ucznia, więc my robimy to kompleksowo, na pewno bardzo dobrze i klienci z tego korzystają.
1: Pomocą dla rodziców może być świadczenie Dobry Start. ZUS wypłaca na każde uczące się dziecko jednorazowo 300 zł na zakup szkolnej wyprawki. Wniosek można złożyć przez internet, a świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.
2: Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć świadczenie na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, natomiast w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani na studentów.
1: Rodzice szukają też sposobów, żeby ograniczyć wydatki. W szkołach organizowane są m.in. kiermasze, podczas których można kupić lub wymienić podręczniki i inne potrzebne rzeczy.
3: Takie kiermasze są w pierwszych tygodniach września. Pomimo tego, że możemy korzystać z innych form pracy, choćby z książek, które są w formie elektronicznej, niemniej jednak książka pozostaje, ta tradycja powinna się utrzymywać, jest biblioteka, byśmy chcieli, żeby te tradycje były właśnie podtrzymywane. Duża część uczniów korzysta z tych kiermaszy, wymieniają się często książkami. Warto, ponieważ nawet ceny są niższe i nie każdego po prostu na taką książkę nową stać i kupić. Więc my będziemy podtrzymywać dalej tą tradycję, dopóki nie pojawi się taka sytuacja, że nie będzie chętnych. Ale są, więc na pewno w tym roku taki kiermasz będzie organizowany.
1: Do pierwszego dzwonka zostało już tylko kilka dni, dlatego to ostatni moment, żeby sprawdzić, co jeszcze trzeba dokupić, a czego nie trzeba kupować od nowa.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Rolnicy z gminy Włocławek podziękowali za zakończenie żniw. W Smulniku odbyły się dożynki gminno-parafialne. Święto plonów rozpoczęło się od mszy świętej, po której korowód dożynkowy ruszył na boisko przy szkole podstawowej. Tam odbyła się część obrzędowa.
1: Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić, i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować, jeżeli nie wtedy, gdy pod swój dach zgromadzi owoce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych. Tymi słowami Zygmunt Gloger, wybitny polski historyk, etnograf i folklorysta, opisał ten wyjątkowy czas w kalendarzu polskiego rolnika, kiedy zostały zebrane rośliny, płody oraz plony zbóż i kiedy nastała pora podziękowań za zbiory, pora upraszania Boga obfitość w nadchodzącym roku. To szczególny dzień w naszym kalendarzu. Czas, kiedy po miesiącach pracy i oczekiwania możemy spojrzeć na tegoroczne plony i cieszyć się owocami pracy rąk ludzkich i naszej ziemi. Jest w tym święcie radość ze zbiorów, jest szacunek dla ciężkiej pracy rolników, ale także świadomość, jak wiele naszego codziennego życia zależy od ich trudu. Bo to właśnie dzięki pracy na roli i w gospodarstwach na naszych stołach nie brakuje chleba, a rolnictwo pozostaje ważną częścią życia i rozwoju naszej gminy, naszej kujawskiej ziemi. Obecność Państwa jest dla nas wyrazem życzliwości i wspólnej radości z tego, że możemy razem przeżywać tę wzniosłą uroczystość. Składam ukłon rolnikom, głównym adresatom dzisiejszego święta. Tym, którzy od pokoleń związani są z naszą ziemią i którzy każdego roku podejmują trud uprawy pól i prowadzenia gospodarstw. Witam Państwa wraz z rodzinami, bo praca w gospodarstwie bardzo często jest wspólną pracą całych rodzin.
2: Kolejne dziękczynienie za plony na terenie rolniczego powiatu włocławskiego. Oczywiście te dożynki w gminie Włocławek mają dla mnie wyjątkowy charakter, bo to gmina, w której mieszkam i zawsze ten chleb z domu smakuje najlepiej, najpiękniej pachnie. To także wspólnota ludzi najbliższych. Mi serdecznie dziękuję wszystkim rolnikom, ale także pracującym w innych dziedzinach życia za codzienną, ciężką pracę, za budowanie tych naszych małych ojczyzn. Budujemy gminę Włocławek, która jest częścią pięknego powiatu włocławskiego. Myślę, że możemy być przykładem dla wielu środowisk, jak ta współpraca powinna wyglądać i także to dzisiejsze świętowanie w gronie wielu organizacji społecznych, pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz różnych szczebli najlepiej o tym świadczy. Życzenia lepszych czasów dla rolników, niech otrzymują godną zapłatę za to, co sieją, niech mają pewność swego funkcjonowania.
0: Co jest najważniejsze na dożynkach? Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
2: Na dożynkach najważniejszy jest szacunek do chleba, bo to świadectwo naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Wszyscy widzimy, w jak niepewnym świecie żyjemy dookoła i to, że nasz kraj jest samowystarczalny pod tym względem, jest jednym z naszych podstawowych bezpieczeństw. Do tego mamy zdrową, cudowną żywność i myślę, że oprócz zabawy, które każdym dożynkom towarzyszy i to także jest ważne i potrzebne, to najważniejsze jest, abyśmy podczas tego uroczystowali pielęgnowali szacunek do chleba i dla ciężkiej pracy rolnika. Rolnicy zmagają się z różnymi trudami, pogodą tu u siebie, ale także i na całym świecie, bo przecież często o cenach decydują plony w innych, nawet rejonach kuli ziemskiej. Różne mechanizmy spekulacyjne, które towarzyszą rynkowi światowemu, a niestety już jesteśmy częścią rynku światowego i te ceny funkcjonują takie, jakie funkcjonują. Działalność ekologów, często pseudo ekologów, którzy ograniczają. Mimo tego każdy ar naszej ziemi jest obsiany. To pokazuje o szacunku, o pasji, o wielopokoleniowym zaangażowaniu i za to należą im się ukłony, wspieranie ich, bo powtarzam to po raz kolejny. Bezpieczeństwo żywnościowe to chyba najważniejsze z wszystkich, jakie posiadamy.

0: Gminie Włocławek, no, niesamowicie wyróżniają się też spośród innych, bo jest niezwykła oprawa. I pani wójt i pan przewodniczący o to w sposób szczególny dbają, bo to jest ten czas, kiedy rzeczywiście wszystkim ludziom pracy, ludziom wsi należy podziękować za ich trud całoroczny. I nie tylko powiedzmy rolnikom, ale także i przedsiębiorcom, bo w tej chwili mamy wielu rolników przedsiębiorców, ale także i przedsiębiorców, którzy pracują na obszarach wiejskich. Także niezwykła uroczystość, no, w pięknym otoczeniu przyrody przede wszystkim, bo miejsce wspólniku jest szczególne i dlatego też przy tej okazji też bardzo dziękuję całej społeczności gminy Włocławek, pani wójt i panu przewodniczącemu, bo ta gmina rzeczywiście się znakomicie rozwija i myślę, że to wszyscy doceniają.
1: A bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
0: To jest nasza piękna tradycja. No przede wszystkim symbolem każdych dożynek jest chleb. Ten, który został wypieczony z tegorocznych zbiorów. No i trudno sobie właściwie byłoby wyobrazić dożynki bez bochnów chleba. No i tych pięknych, tradycyjnych wieńców dożynkowych. My za tydzień obchodzimy też dożynki w województwie, tym razem w Rypinie. I też jako samorząd województwa szczególnie też przywiązujemy wagę do kultywowania tych naszych pięknych tradycji, bo to są piękne tradycje, niespotykane w innych państwach Europy i to należy po prostu kultywować.
1: Piękne wydarzenie dożynki. Dożynki, które mam na celu podziękować wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę i trud, prawda?
2: Rzeczywiście to bardzo ciężka praca. To życie pełne wyrzeczeń, to życie, w którym swoje życie poświęcają dla drugiego człowieka, bo ta praca jest, jak wiecie państwo, czymś wyjątkowym. Oni poświęcają swoje życie dla drugiej osoby. To jest życie, które wymaga odwagi, wymaga determinacji, bo to, jakie problemy spotykają na swojej drodze na co dzień, one sprawiają, że wielu z nas mogłoby zacząć wątpić w sens tego, co robi. Co robi dla przecież nie siebie, dla drugiego człowieka. Gmina Włocławek jest gminą wyjątkową, fantastyczny sposób zarządzaną przez panią wójt, przez radę, ale myślę, że ta współpraca między samorządem i mieszkańcami stanowi o sukcesie, jaki ta gmina odnosi na co dzień. To wyjątkowi ludzie, gdzie ta wspólnota ma wyjątkowy wymiar, bo tutaj widać, że mieszkańcy nie są osobami obojętnymi na problemy drugiego człowieka, na problemy sąsiada. Oni reagują, nie pozostawiają nikogo samemu sobie. I to jest najfantastyczniejsze w tym wszystkim, bo przecież jeśli potrafimy być dobrym dla drugiego człowieka, to wówczas to życie nadaje nam zupełnie inny sens. Ten prawdziwy, taki wyjątkowy, bo być dla drugiego człowieka oznacza, że potrafimy poświęcić mu uwagę, potrafimy znaleźć rozwiązania, jeśli potrzebuje w sytuacji trudnej tej pomocnej dłoni. Także jest to wyjątkowe miejsce, wyjątkowi ludzie i bardzo się cieszę, że możemy tutaj wspólnie być.
3: Z ogromną przyjemnością przyjeżdżam w tereny rolnicze, żeby podziękować rolnikom za ich pracę. Nie tylko rolnikom, bo należy się podziękowania skierować też i do tych, co pracują w sadach, w pasiekach, w lasach naszych, za to, że co dzień mamy zdrową polską żywność. I to bezpieczeństwo żywnościowe nam zabezpieczają także w miastach.
1: Czego pani życzyłaby wszystkim rolnikom tu i teraz?
3: Spokoju i dobrej pogody. Ten rok był naprawdę ciężki. Ciężka wiosna, przymrozki, potem susza, wiele plonów po prostu przepadło. Pani wójt wspomniała, że nawet są straty wynoszące 90%. To są ogromne straty. Natomiast polski rolnik potrzebuje dobrej pogody i takiego spokoju na co dzień, że te plony, które on przygotował wiosną, te zasiewy na jesieni z końcem lata będą zebrane w takich ilościach, jakich on oczekuje.
4: Dziękujemy za na tegoroczne zbiory, które były w tym roku no dosyć ciężkie, które przeszkadzał nam deszczyk. No nie w tej porze padał, powinien być prędzej, ale nie od nas to zależy.
5: Przygraliśmy chleb ze smalcem i z ogórkiem, wędliny swojej roboty, szynkę, boczek, ten kiełbasę, no ogórek wędzony, te kiszony, no i to wszystko.
1: A czego panie by życzyły wszystkim rolnikom?
5: No, żeby miały lekką pracę, lekką robotę, bo to jest bardzo ciężki trud rolnika.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki.

0: Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to

0: infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę. To się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 20 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: ulica Turyńska 195. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rude pręgowane z białymi dodatkami. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 sierpień 2026. Miejsce znalezienia:

Miasto Dólne 51. Płeć samica. Rok urodzenia 2019. Umaszczenie tricolor. Wielkość duża. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Okrężna 25. Płeć kotka. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 23 sierpień 2026. Miejsce znalezienia Zuzałka 4D gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie tricolor. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Niebawem ruszy kolejna edycja wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Pula środków w tym roku jest większa niż w ubiegłej edycji. Sądząc po liczbie głosów oddawanych przez Wrocławian na poszczególne projekty, popularność budżetu obywatelskiego rośnie.
1: Uwielbiam spotykać się z mieszkańcami Wrocławka za waszym pośrednictwem właśnie przy okazji budżetu obywatelskiego. Bo po pierwsze to są gotowe pomysły, z którymi przychodzą do nas mieszkańcy, a po drugie to jest namacalny wpływ mieszkańców na to, jak zmienia się nasze miasto.

0: miasto i mamy ogromną przyjemność po raz kolejny ogłosić, że kolejna edycja budżetu obywatelskiego zbliża się dużymi krokami, bo od 14 do 30 września będzie trwał nabór projektów, które później będą poddane całej procedurze, najpierw weryfikacja, później głosowaniu. Żeby złożyć taki projekt, po pierwsze trzeba mieć pomysł. Tych pomysłów można mieć nieograniczoną ilość, tyle ile przyjdzie tylko do głowy, tyle można złożyć. Warunek jest jeden, trzeba znaleźć 5 osób, które poprą ten pomysł, więc trzeba namówić 5 osób do tego, żeby podpisały się pod propozycją.
1: Następnie pomysły będą weryfikowane w Urzędzie Miasta. W tym roku rad już przeznaczy na budżet obywatelski 6 milionów 150 tysięcy złotych w dwóch kategoriach: ogólnomiejskiej i instytucjonalnej.
2: 14 września dokładnie otwieramy nowy portal, bo to będzie nowa strona internetowa, na której mieszkańcy Włocławka będą mogli założyć sobie intuicyjne konto, osobiste konto, poprzez które będzie można zgłaszać, tak jak pan prezydent wspomniał, dowolną ilość swoich własnych pomysłów, projektów, które chcielibyście, żeby były w naszym mieście, na waszych osiedlach, na naszych ulicach zrealizowane. Dwie kategorie, rekordowe pieniążki w tym roku, 6 milionów 150 tysięcy, zatem zachęcamy serdecznie. Drodzy państwo, co jest bardzo ważne? To są pomysły. Państwo, zapraszamy was serdecznie z waszymi pomysłami. Nie musicie być ekspertami w każdej dziedzinie. My mamy powołany do tego specjalny zespół do spraw opiniowania merytorycznego. Każdy wasz pomysł trafi do nas na skrzynkę odbiorczą. Każdy pomysł zostanie przeze mnie zweryfikowany oraz przez moich kolegów. Jeżeli cokolwiek będą jakiekolwiek nieścisłości, my oczywiście zrobimy wszystko, żeby ten wasz projekt doszlifować, dopracować. Oczywiście będziemy w stałym kontakcie z pomysłodawcami tych projektów. Niczego nie będziemy zmieniali sami na własną rękę. Współpraca między urzędnikami a pomysłodawcami to jest tutaj nasza nowość, którą prowadzimy już od 2 lat. Ta współpraca, wiemy, że dobrze działa. Tutaj pani dyrektor jest idealnym przykładem na to, że możemy wspólnie dopracować takie projekty, jak chociażby ten, który jest za naszymi plecami.
1: To, które pomysły zyskają największą popularność, dowiemy się 5 grudnia.
3: W Rypinie trwają przygotowania do tegorocznych dożynek wojewódzkich. Święto Plonów odbędzie się w niedzielę, a gospodarzem wydarzenia będzie Rypin i powiat rypiński. Na uczestników czekać będzie m.in. tradycyjny korowód dożynkowy, wystawa maszyn rolniczych, kiermasz rękodzieła oraz występy zespołów ludowych.
4: W tym roku akurat zaszczyt ten przypadł miastu i powiatowi rypińskiemu. Troszeczkę zmieniliśmy formułę, bo jak państwo pamiętają, dotychczas to ostatnie dożynki odbywały się w miastach wojewódzkich, w miastach prezydenckich, a w związku z tym, że wszystkie miasta już te dożynki organizowały, no to w tej chwili przechodzimy na mniejsze miejscowości. W 2026 to jest Rypin, oczywiście wiele imprez towarzyszących, czyli najbliższa niedziela to jest 30 sierpnia. Właściwie już rozpoczynają się obchody od godziny 9, bo jest rajd rowerowy, później o 11 uroczystości 10.30 uroczysty przemarsz, o 11.00 tradycyjna msza celebrowana przez biskupa płockiego i godzina 12.30 tradycyjne już obrzędy dożynkowe, łącznie z wyborem najpiękniejszego wieńca dożynkowego. Także serdecznie zapraszamy.
3: Po części oficjalnej nie zabraknie kolejnych atrakcji dla mieszkańców. Zaplanowano warsztaty rękodzielnicze, konkursy, wybory Miss Rypin Agra 26 oraz rajd rowerowy na dystansie 30 km. Wieczorem na scenie wystąpi gwiazda tegorocznych dożynek, Grzegorz Chyży. Dziś ważny dzień dla blisko 50 włocławskich nauczycieli. Podczas uroczystości w Urzędzie Miasta otrzymali akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Nauczyciel mianowany to drugi stopień awansu zawodowego w polskim systemie oświaty.
5: Cieszymy się bardzo, że z roku na rok coraz więcej nauczycieli podchodzi do tego etapu. Zdaje oczywiście, zawsze latem jest specjalna komisja konkursowa, która rozmawia z kandydatem, przegląda jego dokumenty, jego działalność, jego osiągnięcia i na tej podstawie zostaje wydana opinia, decyzja w zakresie zakwalifikowania tej osoby do tego tytułu nauczyciela mianowanego.
6: Co trzeba zrobić, aby stać się nauczycielem mianowanym? Wspominała pani o tym konkursie, o rozmowie. Trzeba też

0: Nie wprowadzić jakąś innowacyjność, jak się domyślam.
1: Tak, rzeczywiście należy spełnić kilka kryteriów. To nie tylko prowadzenie zgodnie tutaj z wymogami i metodyki, dydaktyki zajęć szkolnych, ale też osiągnięcia w zakresie różnych działań takich związanych z poprawą jakości kształcenia, integracją uczniów, ich dobrostanem psychiczno-fizycznym. Więc myślę, że warto dla każdego nauczyciela też wspierać tego typu działania. I stąd też pomyśleliśmy sobie kilka lat temu, żeby takie uroczyste akty mianowania no, też były w odpowiedniej oprawie. To nie jest tylko dokument, który przychodzi nauczyciel do Wydziału Oświaty, ale przede wszystkim otrzymuje ten dokument z rąk prezydenta jako organu prowadzącego, żeby też wiedział, że nam jako samorządowcom prowadzącym placówki i szkoły zależy na tym, żeby wspierać tego typu grupę nauczycieli.
2: Awans na nauczyciela mianowanego wiąże się oczywiście ze zwiększeniem wynagrodzenia, jednak to nie wszystko. Stopień ten daje lepszą ochronę stosunku pracy i większą autonomię. Mianowany pedagog może pełnić funkcję mentora dla początkujących nauczycieli oraz obejmować stanowiska kierownicze w placówce.
3: Myślę, że przede wszystkim trzeba pracować dla dzieci, z myślą o dzieciach, kierując się ich dobrem i taką myślą, że to, co dajemy od siebie, później procentuje dalej w życiu. I starałam się, żeby zajęcia przeze mnie prowadzone były atrakcyjne, innowacyjne, ciekawe, żeby spełniały oczekiwania dzieci i budziły w nich duże zainteresowanie, by dalej budowały jakiś taki potencjał na przyszłość, jeżeli chodzi o edukację.
0: Najlepiej operuje się na przykładach, więc proszę opowiedzieć tak pokrótce, na czym te zajęcia polegają, jak one wyglądają.
3: Ja przede wszystkim pracuję metodą projektową, czyli działaniami związanymi z eksperymentami, z doświadczeniami, z praktyczną pracą uczniów, działaniami praktycznymi uczniów. I na tym tak naprawdę moje mianowanie polegało, czyli wszystkie działania, które kierowałam na typową aktywność ucznia praktyczną.
4: Jest to dla mnie ważny dzień, zdecydowanie, i przede wszystkim też jest to takie wyróżnienie dla nas, tutaj dla nauczycieli mianowanych, którzy właśnie dzisiaj odebrali akt, że ciężka praca, że tak powiem, przysłowiowo popłaca, bo to też się wiąże jakby z podwyżką, ale przede wszystkim jest to duża satysfakcja dla nas za ciężką właśnie pracę.
0: Okej, powiedz mi, jak wyglądają Twoje zajęcia, w jaki sposób zapracowałeś na to mianowanie?
4: Zajęcia musimy zawsze dostosowywać do jakby do możliwości grupy przede wszystkim. Staramy się, jakby uatrakcyjnić zajęcia, żeby każdy znalazł dla siebie wspólny jakby mianownik i to zainteresowanie WF-em było jak najbardziej tutaj w dzisiejszych czasach, kiedy młodzież zmaga się z różnymi problemami. Jest to dla nas takie naprawdę duże wyzwanie, ale właśnie w taki sposób, żeby tak dla każdego znaleźć coś wspólnego, jest to dla nas priorytetem, żeby faktycznie każdego zainteresować, zaciekawić właśnie aktywnością fizyczną, czy to nawet poprzez najmniejsze jakieś aktywności typu, nie wiem, marszobiegi i tak dalej. Staramy się właśnie, żeby każdy coś dla siebie znalazł.
5: Wykonuję swoją pracę, pracuję z młodzieżą, przestrzegam przepisów prawa, poznaję te przepisy prawa i to jest po prostu kolejny etap. To nie ma, że jakoś się specjalnie trzeba do tego przygotowywać, po prostu wykonuję swoją pracę.
0: Jak wyglądają pani lekcje?
5: Moje lekcje. Myślę, że moi uczniowie są zadowoleni. Nigdy nie miałam uwag, natomiast dostosowuję na pewno do zainteresowań i potrzeb uczniów. To jest bardzo ważne. Ponieważ uczniowie dzięki temu mam ich uwagę skupioną na sobie i treści, które im przekazuję, wtedy łatwiej zapamiętują.
2: Kolejnym etapem w karierze pedagoga jest awans na nauczyciela dyplomowanego. Wśród wymagań jest odpowiedni staż pracy w szkole, 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania poprzedniego stopnia. Okres ten można skrócić m.in. w przypadku posiadania stopnia naukowego. Wymagane jest także posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy, uzyskanej w ostatnim roku pracy oraz uzyskanie akceptacji komisji. Od kilku miesięcy trwa remont stalowego mostu we Wrocławku, a kierowcy nadal muszą korzystać z ruchu wahadłowego. W trakcie prac okazało się, że konieczna będzie zmiana technologii naprawy płyty pomostu znajdującej się pod jezdnią. To oznacza większy zakres prac, a także wydłużenie remontu. Pierwotna wartość umowy z wykonawcą wynosi blisko 36 milionów 900 tysięcy złotych. Miasto nie zna jeszcze ostatecznego kosztu inwestycji. Trwają negocjacje dotyczące dodatkowych prac i aneksu z wykonawcą. Wiadomo natomiast, że termin zakończenia remontu będzie późniejszy, choć dokładnej daty na razie nie podano.
6: Na moście stalowym w Wrocławku toczą się prace. Po ekspertyzie wykonanej przez profesora Arkadiusza Madaja wiemy, że zakres tych prac ulegnie zwiększeniu. Mianowicie z tej ekspertyzy

0: wynika, że stan płyty pomostu jest niezadowalający i tutaj musi nastąpić wymiana tej płyty. Z racji tego właśnie zwiększenie zakresu tych prac. Jesteśmy w kontakcie z wykonawcą i czekamy tak naprawdę na informacje od wykonawcy, jeżeli chodzi o wzrost kosztów, jaki trzeba będzie ponieść w związku z tą naprawą, w związku z tym remontem. Dalej czekamy również na informacje nad zmianą harmonogramu, ponieważ tutaj wiemy, że skoro zwiększy się zakres prac, to również ten harmonogram zostanie wydłużony. Natomiast nie mamy jeszcze informacji, jak długo zostaną wydłużone prace na moście. Cała inwestycja opiewa o prawie 37 milionów złotych. Tutaj też wiemy, że koszt tej inwestycji może się zwiększyć, natomiast na cały kosztorys czekamy właśnie od wykonawcy tej inwestycji.
1: Obecnie wykonano między innymi około 25% prac przy zabezpieczeniu antykoryzyjnym konstrukcji stalowej, 45% nowego chodnika oraz 25% prac związanych z płytą pomostu. Roboty prowadzone są od 7 do 21, a w razie potrzeby także w nocy przy całkowitym zamknięciu mostu. Od 1 września organizacja ruchu nie zmieni się. Miasto zapowiada jednak, że będzie obserwować sytuację i w razie potrzeby wprowadzi zmiany. Rolnicy z gminy Włocławek podziękowali za zakończenie żniw. W Smólniku odbyły się dożynki gminno-parafialne. Święto plonów rozpoczęło się od mszy świętej, po której korowód dożynkowy ruszył na boisko przy szkole podstawowej. Tam odbyła się część obrzędowa.
2: Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić, i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować, jeżeli nie wtedy, gdy pod swój dach zgromadzi owoce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych. Tymi słowami Zygmunt Gloger, wybitny polski historyk, etnograf i folklorysta, opisał ten wyjątkowy czas w kalendarzu polskiego rolnika, kiedy zostały zebrane rośliny, płody oraz plony zbóż i kiedy nastała pora podziękowań za zbiory, pora upraszania Boga obfitość w nadchodzącym roku. To szczególny dzień w naszym kalendarzu. Czas, kiedy po miesiącach pracy i oczekiwania możemy spojrzeć na tegoroczne plony i cieszyć się owocami pracy rąk ludzkich i naszej ziemi. Jest w tym święcie radość ze zbiorów, jest szacunek dla ciężkiej pracy rolników, ale także świadomość, jak wiele naszego codziennego życia zależy od ich trudu. Bo to właśnie dzięki pracy na roli i w gospodarstwach na naszych stołach nie brakuje chleba, a rolnictwo pozostaje ważną częścią życia i rozwoju naszej gminy, naszej kujawskiej ziemi.
1: Główną rolę na dożynkach odgrywa chleb. Jest najważniejszym symbolem wdzięczności za ukończone żniwa. Bochen wypiekany z mąki z nowych zbiorów symbolizuje sytość, pomyślność oraz dostatek w nadchodzącym roku.
3: Kolejne dziękczynienie za plony na terenie rolniczego powiatu włocławskiego. Oczywiście te dożynki w gminie Włocławek mają dla mnie wyjątkowy charakter, bo to gmina, w której mieszkam i zawsze ten chleb z domu smakuje najlepiej, najpiękniej pachnie. To także wspólnota ludzi najbliższych mi serdecznie. Dziękuję wszystkim rolnikom, ale także pracującym w innych dziedzinach życia za codzienną, ciężką pracę, za budowanie tych naszych małych ojczyzn. Budujemy gminę Włocławek, która jest częścią pięknego powiatu włocławskiego. Myślę, że możemy być przykładem dla wielu środowisk, jak ta współpraca powinna wyglądać i także to dzisiejsze świętowanie w gronie wielu organizacji społecznych, pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz różnych szczebli najlepiej o tym świadczy. Życzenia lepszych czasów dla rolników, niech otrzymują godną zapłatę za to, co sieją, niech mają pewność swojego funkcjonowania.
4: Dożynki w gminie Włocławek niesamowicie wyróżniają się też spośród innych, bo jest niezwykła oprawa i pani wójt i pan przewodniczący o to w sposób szczególny dbają, bo to jest ten czas, kiedy rzeczywiście wszystkim ludziom pracy, ludziom wsi należy podziękować za ich trud całoroczny i nie tylko powiedzmy rolnikom, ale także i przedsiębiorcom, bo w tej chwili mamy wielu rolników przedsiębiorców, ale także i przedsiębiorców, którzy pracują na obszarach wiejskich. Także niezwykła uroczystość. w pięknym otoczeniu przyrody przede wszystkim, bo miejsce w Smolniku jest szczególne i dlatego też przy tej okazji też bardzo dziękuję całej społeczności gminy Włocławek, pani wójt i panu przewodniczącemu, bo ta gmina rzeczywiście się znakomicie rozwija i myślę, że to

0: wszyscy doceniają.
1: Organizatorzy dożynek w Smulniku przygotowali wiele atrakcji. Koła gospodyń wiejskich przygotowały smaczne, tradycyjne potrawy. Do stoisk ustawiły się długie kolejki.
2: Przygotowaliśmy chleb ze smalcem i z ogórkiem, wędliny swojej roboty, szynkę, boczek, ten kiełbasę, no, ogórek wędzony, te kiszony, no i to wszystko.
3: A czego panie by życzyły wszystkim rolnikom?
2: No, żeby miały lekką pracę, lekką robotę, bo to jest bardzo ciężki trud rolnika.
1: Szersza relacja z dożynek gminy Włocławek w magazynie Pulsometr. Do rozpoczęcia roku szkolnego zostało już niewiele czasu, więc rodzice coraz częściej kompletują wyprawki dla swoich dzieci. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory, ubrania, a w przypadku starszych uczniów także podręczniki. Lista zakupów potrafi być długa, a rachunek coraz wyższy. Jak mówią sami rodzice, przygotowanie dziecka do szkoły może kosztować ponad 1000 zł. Dla wielu rodzin to spore obciążenie domowego budżetu.
4: Jest chyba tak samo jak w zeszłym roku, czyli no nie jest tanio, o tak powiem. No nie jest tanio z rokiem, jak dziecko rośnie, to są wyższe wydatki.
5: A jaki to jest koszt tak orientacyjny?
4: O Jezu, my już dużo wydaliśmy. No, na chwilę obecną mamy ponad 1000 zł. To jest bardzo dużo.
6: Tak, już robiliśmy, zaczęliśmy w sumie w tym roku od kiedy? Od lipca tak skupowaliśmy. No, koszt to powiem pani, że na jedno dziecko to z 1000 zł to tak naprawdę. Chociaż dają te 300, ale te 300 to potrafi plecak kosztować 300.
1: Dokładnie. W księgarniach również widać już przygotowania do nowego roku. Rodzice pytają o podręczniki, zeszyty i pozostałe szkolne artykuły. Część zakupów zostawia jednak na ostatnie dni wakacji.
7: Sezon podręcznikowy i wyprawek szkolnych przesuwa nam się coraz bardziej na wrzesień. Niemniej od miesiąca obserwujemy ruch w tym temacie. Sprzedajemy najbardziej to, czego nie ma w marketach. A jest tego dużo, więc mamy szeroką ofertę dobrych kredek, dobrych plastelin, wycinanek, plecaków, piórników, zeszytów. Staramy się mieć takie najbardziej modne. Na pewno mamy ekologiczne. Jesteśmy w trakcie kontroli z Państwowej Inspekcji Handlowej. Nie mamy rzeczy toksycznych, mamy wszystko sprawdzone z atestami i tym się pewnie wyróżniamy na rynku.
5: Zapytam jeszcze odnośnie podręczników, jak to wygląda, czy jest ich z roku na rok coraz mniej, czy utrzymują się na tym samym poziomie i zainteresowanie tymi podręcznikami?
7: U nas, właśnie robiłam sobie statystyki, to zainteresowanie jest cały czas na bardzo podobnym poziomie z lekką zwyżką sprzedaży. Mamy książki nowe i używane i w miesiącach lipiec i początek sierpnia na pewno sprzedajemy bardzo dużo książek używanych, w dobrym stanie, sprawdzonych, aktualnych, ale tak jak dzisiaj, na przykład od samego rana mamy klientów na podręczniki nowe.
5: Zapytam się teraz odnośnie ceny, czy bardzo różnią się te ceny książek używanych od książek nowych, jak to procentowo wygląda? Tak.
7: Książki używane możemy kupić u nas z 40% rabatem w stosunku do ceny książki nowej, dlatego one się cieszą bardzo dużym powodzeniem. No, na pewno i bardzo te książki sprawdzamy. One muszą być aktualne. Do każdej szkoły książki są inne, więc my dokładnie wiemy, do jakiej szkoły które książki. Wiemy też, które książki uczniowie jeszcze mają z poprzedniego roku, więc klient, który do nas przychodzi, ma pełną informację, jakie książki są potrzebne dla danego ucznia. Więc my robimy to kompleksowo, na pewno bardzo dobrze i klienci z tego korzystają.
1: Pomocą dla rodziców może być świadczenie Dobry Start. ZUS wypłaca na każde uczące się dziecko jednorazowo 300 zł na zakup szkolnej wyprawki. Wniosek można złożyć przez internet, a świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.
8: Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć świadczenie na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, natomiast w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani na studentów.
1: Rodzice szukają też sposobów, żeby ograniczyć wydatki. W szkołach organizowane są m.in. kiermasze, podczas których można kupić lub wymienić podręczniki i inne potrzebne rzeczy.
9: Takie kiermasze są w pierwszych tygodniach września. Pomimo tego, że my możemy korzystać z innych form pracy, choćby z książek, które są w formie elektronicznej, niemniej jednak książka pozostaje, ta tradycja powinna się utrzymywać, jest biblioteka.

0: Byśmy chcieli, żeby te tradycje były właśnie podtrzymywane. Duża część uczniów korzysta z tych kiermaszy, wymieniają się często książkami. Warto, ponieważ nawet ceny są niższe i nie każdego po prostu na taką książkę nową stać i kupić. Więc my będziemy podtrzymywać dalej tą tradycję, dopóki nie pojawi się taka sytuacja, że nie będzie chętnych. Ale są, więc na pewno w tym roku taki kiermasz będzie organizowany.
1: Do pierwszego dzwonka zostało już tylko kilka dni, dlatego to ostatni moment, żeby sprawdzić, co jeszcze trzeba dokupić, a czego nie trzeba kupować od nowa.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Rolnicy z gminy Włocławek podziękowali za zakończenie żniw. W Smulniku odbyły się dożynki gminno-parafialne. Święto plonów rozpoczęło się od mszy świętej, po której korowód dożynkowy ruszył na boisko przy szkole podstawowej. Tam odbyła się część obrzędowa.
1: Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić, i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować, jeżeli nie wtedy, gdy pod swój dach zgromadzi owoce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych. Tymi słowami Zygmunt Gloger, wybitny polski historyk, etnograf i folklorysta, opisał ten wyjątkowy czas w kalendarzu polskiego rolnika, kiedy zostały zebrane rośliny, płody oraz plony zbóż i kiedy nastała pora podziękowań za zbiory, pora upraszania Boga obfitość w nadchodzącym roku. To szczególny dzień w naszym kalendarzu. Czas, kiedy po miesiącach pracy i oczekiwania możemy spojrzeć na tegoroczne plony i cieszyć się owocami pracy rąk ludzkich i naszej ziemi. Jest w tym święcie radość ze zbiorów, jest szacunek dla ciężkiej pracy rolników, ale także świadomość, jak wiele naszego codziennego życia zależy od ich trudu. Bo to właśnie dzięki pracy na roli i w gospodarstwach na naszych stołach nie brakuje chleba, a rolnictwo pozostaje ważną częścią życia i rozwoju naszej gminy, naszej kujawskiej ziemi. Obecność Państwa jest dla nas wyrazem życzliwości i wspólnej radości z tego, że możemy razem przeżywać tę wzniosłą uroczystość. Składam ukłon rolnikom, głównym adresatom dzisiejszego

0: święta. Tym, którzy od pokoleń związani są z naszą ziemią i którzy każdego roku podejmują trud uprawy pól i prowadzenia gospodarstw. Witam Państwa wraz z rodzinami, bo praca w gospodarstwie bardzo często jest wspólną pracą całych rodzin.
1: Kolejne dziękczynienie za plony na terenie rolniczego powiatu wrocławskiego. Oczywiście te dożynki w gminie Włocławek mają dla mnie wyjątkowy charakter, bo to gmina, w której mieszkam i zawsze ten chleb z domu smakuje najlepiej, najpiękniej pachnie. To także wspólnota ludzi najbliższych mi. Serdecznie dziękuję wszystkim rolnikom, ale także pracującym w innych dziedzinach życia za codzienną, ciężką pracę, za budowanie tych naszych małych ojczyzn. Budujemy gminę Włocławek, która jest częścią pięknego powiatu włocławskiego. Myślę, że możemy być przykładem dla wielu środowisk, jak ta współpraca powinna wyglądać i także to dzisiejsze świętowanie w gronie wielu organizacji społecznych, pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz różnych szczebli najlepiej o tym świadczy. Życzenia lepszych czasów dla rolników, niech otrzymują godną zapłatę za to, co sieją, niech mają pewność swojego funkcjonowania.
2: Co jest najważniejsze na dożynkach? Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
1: Na dożynkach najważniejszy jest szacunek do chleba, bo to świadectwo naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Wszyscy widzimy, w jak niepewnym świecie żyjemy dookoła i to, że nasz kraj jest samowystarczalny pod tym względem, jest jednym z naszych podstawowych bezpieczeństw. Do tego mamy zdrową, cudowną żywność i myślę, że oprócz zabawy, które każdym dożynkom towarzyszy i to także jest ważne i potrzebne, to najważniejsze jest, abyśmy podczas tego uroczystowania pielęgnowali szacunek do chleba i dla ciężkiej pracy rolnika. Rolnicy zmagają się z różnymi trudami, pogodą tu u siebie, ale także i na całym świecie, bo przecież często o cenach decydują plony w innych, nawet rejonach kuli ziemskiej. Różne mechanizmy spekulacyjne, które towarzyszą rynkowi światowemu, a niestety już jesteśmy częścią rynku światowego i te ceny funkcjonują takie, jakie funkcjonują. Działalność ekologów, często pseudo ekologów, którzy ograniczają. Mimo tego każdy ar naszej ziemi jest obsiany. To pokazuje o szacunku, o pasji, o wielopokoleniowym zaangażowaniu i za to należą im się ukłony, wspieranie ich, bo powtarzam to po raz kolejny. Bezpieczeństwo żywnościowe to chyba najważniejsze z wszystkich, jakie posiadamy.
3: Dożynki w gminie Włocławek, niesamowicie wyróżniają się też spośród innych, bo jest niezwykła oprawa i pani wójt i pan przewodniczący o to w sposób szczególny dbają, bo to jest ten czas, kiedy rzeczywiście wszystkim ludziom pracy, ludziom wsi należy podziękować za ich trud całoroczny i nie tylko powiedzmy rolnikom, ale także i przedsiębiorcom, bo w tej chwili mamy wielu rolników przedsiębiorców, ale także i przedsiębiorców, którzy pracują na obszarach wiejskich. Także niezwykła uroczystość, no, w pięknym otoczeniu przyrody przede wszystkim, bo miejsce wspólniku jest szczególne i dlatego też przy tej okazji też bardzo dziękuję całej społeczności gminy Włocławek, pani wójt i panu przewodniczącemu, bo ta gmina rzeczywiście się znakomicie rozwija i myślę, że to wszyscy doceniają.
2: A bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
3: To jest nasza piękna tradycja. No przede wszystkim symbolem każdych dożynek jest chleb. Ten, który został wypieczony z tegorocznych zbiorów. No i trudno sobie właściwie byłoby wyobrazić dożynki bez bochnów chleba, no i tych pięknych, tradycyjnych wieńców dożynkowych. My za tydzień obchodzimy też dożynki wojewódzkie, tym razem w Rypinie. I też jako samorząd województwa szczególnie też przywiązujemy wagę do kultywowania tych naszych pięknych tradycji, bo to są piękne tradycje, niespotykane w innych państwach Europy i to należy po prostu kultywować.
2: Piękne wydarzenie dożynki. Dożynki, które mam na celu podziękować wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę i trud, prawda?
4: Rzeczywiście to bardzo ciężka praca. To życie pełne wyrzeczeń, to życie, w którym swoje życie poświęcają dla drugiego człowieka, bo ta praca jest, jak wiecie Państwo, czymś wyjątkowym. Oni poświęcają swoje życie dla drugiej osoby. To jest życie, które wymaga

0: wymaga odwagi, wymaga determinacji, bo to, jakie problemy spotykają na swojej drodze na co dzień, one sprawiają, że wielu z nas mogłoby zacząć wątpić w sens tego, co robi. Co robi dla, przecież nie siebie, dla drugiego człowieka. Gmina Włocławek jest gminą wyjątkową. Fantastyczny sposób zarządzaną przez panią wójt, przez radę, ale myślę, że ta współpraca między samorządem i mieszkańcami stanowi o sukcesie, jaki ta gmina odnosi na co dzień. To wyjątkowi ludzie, gdzie ta wspólnota ma wyjątkowy wymiar, bo tutaj widać, że mieszkańcy nie są osobami obojętnymi na problemy drugiego człowieka, na problemy sąsiada. Oni reagują, nie pozostawiają nikogo samemu sobie. I to jest najfantastyczniejsze w tym wszystkim, bo przecież jeśli potrafimy być dobrym dla drugiego człowieka, to wówczas to życie nadaje nam zupełnie inny sens. Ten prawdziwy, taki wyjątkowy, bo być dla drugiego człowieka oznacza, że potrafimy poświęcić mu uwagę, potrafimy znaleźć rozwiązania, jeśli potrzebuje w sytuacji trudnej tej pomocnej dłoni. Także jest to wyjątkowe miejsce, wyjątkowi ludzie i bardzo się cieszę, że możemy tutaj wspólnie być.
1: Z ogromną przyjemnością przyjeżdżam w tereny rolnicze, żeby podziękować rolnikom za ich pracę. Nie tylko rolnikom, bo należy się podziękowania skierować też i do tych, co pracują w sadach, w pasiekach, w lasach naszych, za to, że co dzień mamy zdrową polską żywność. I to bezpieczeństwo żywnościowe nam zabezpieczają także w miastach.
2: Czego pani życzyłaby wszystkim rolnikom tu i teraz?
1: Spokoju i dobrej pogody. Ten rok był naprawdę ciężki. Ciężka wiosna, przymrozki, potem susza, wiele plonów po prostu przepadło. Pani wójt wspomniała, że nawet są straty wynoszące 90%. To są ogromne straty. Natomiast polski rolnik potrzebuje dobrej pogody i takiego spokoju na co dzień, że te plony, które on przygotował wiosną, te zasiewy, na jesieni z końcem lata będą zebrane w takich ilościach, jakich on oczekuje.
3: Dziękujemy za tegoroczne zbiory, które były w tym roku dosyć ciężkie, które przeszkadzał nam deszczyk. No nie w tej porze padał, powinien być prędzej, ale nie od nas to zależy.
4: Przygotowaliśmy chleb ze smalcem i z ogórkiem, wędliny swojej roboty, szynkę, boczek, ten kiełbasę, no ogórek wędzony, te kiszony, no i to wszystko.
2: A czego panie by życzyły wszystkim rolnikom?
4: No, żeby miały lekką pracę, lekką robotę, bo to jest bardzo ciężki trud rolnika.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 20 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Turyńska 195. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rude pręgowane z białymi dodatkami. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 sierpień 2026. Miejsce znalezienia Stodulna 51. Płeć samica. Rok urodzenia 2019. Umaszczenie tricolor. Wielkość duża. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Okrężna 25. Płeć kotka. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 23 sierpień 2026. Miejsce znalezienia Zuzałka 4D, gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie tricolor. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej.

0: więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Niebawem ruszy kolejna edycja wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Pula środków w tym roku jest większa niż w ubiegłej edycji. Sądząc po liczbie głosów oddawanych przez Wrocławian na poszczególne projekty, popularność budżetu obywatelskiego rośnie.
1: Uwielbiam spotykać się z mieszkańcami Wrocławka za waszym pośrednictwem właśnie przy okazji budżetu obywatelskiego. Bo po pierwsze to są gotowe pomysły, z którymi przychodzą do nas mieszkańcy, a po drugie to jest namacalny wpływ mieszkańców na to, jak zmienia się nasze miasto i mamy ogromną przyjemność po raz kolejny ogłosić, że kolejna edycja budżetu obywatelskiego zbliża się dużymi krokami, bo od 14 do 30 września będzie trwał nabór projektów, które później będą poddane całej procedurze, najpierw weryfikacja, później głosowaniu. Żeby złożyć taki projekt, po pierwsze trzeba mieć pomysł. Tych pomysłów można mieć nieograniczoną ilość, tyle ile przyjdzie tylko do głowy, tyle można złożyć. Warunek jest jeden, trzeba znaleźć 5 osób, które poprą ten pomysł, więc trzeba namówić 5 osób do tego, żeby podpisały się pod propozycją.
0: Następnie pomysły będą weryfikowane w Urzędzie Miasta. W tym roku ratusz przeznaczy na budżet obywatelski 6 milionów 150 tysięcy złotych w dwóch kategoriach: ogólnomiejskiej i instytucjonalnej.
2: 14 września dokładnie otwieramy nowy portal, bo to będzie nowa strona internetowa, na której mieszkańcy Wrocławka będą mogli założyć sobie intuicyjne konto, osobiste konto, poprzez które będzie można zgłaszać, tak jak pan prezydent wspomniał, dowolną ilość swoich własnych pomysłów, projektów, które chcielibyście, żeby były w naszym mieście, na waszych osiedlach, na naszych ulicach zrealizowane. Dwie kategorie, rekordowe pieniążki w tym roku, 6 milionów 150 tysięcy, zatem zachęcamy serdecznie. Drodzy państwo, co jest bardzo ważne? To są pomysły. Państwo, zapraszamy was serdecznie z waszymi pomysłami. Nie musicie być ekspertami w każdej dziedzinie. My mamy powołany do tego specjalny zespół do spraw opiniowania merytorycznego. Każdy wasz pomysł trafi do nas na skrzynkę odbiorczą. Każdy pomysł zostanie przeze mnie zweryfikowany oraz przez moich kolegów. Jeżeli cokolwiek będą jakiekolwiek nieścisłości, my oczywiście zrobimy wszystko, żeby ten wasz projekt doszlifować, dopracować. Oczywiście będziemy w stałym kontakcie z pomysłodawcami tych projektów. Niczego nie

0: będziemy zmieniali sami na własną rękę. Współpraca między urzędnikami a pomysłodawcami to jest tutaj nasza nowość, którą prowadzimy już od 2 lat. Ta współpraca, wiemy, że dobrze działa. Tutaj pani dyrektor jest idealnym przykładem na to, że możemy wspólnie dopracować takie projekty, jak chociażby ten, który jest za naszymi plecami.
1: To, które pomysły zyskają największą popularność, dowiemy się 5 grudnia.
2: W Rypinie trwają przygotowania do tegorocznych dożynek wojewódzkich. Święto plonów odbędzie się w niedzielę, a gospodarzem wydarzenia będzie Rypin i powiat rypiński. Na uczestników czekać będzie m.in. tradycyjny korowód dożynkowy, wystawa maszyn rolniczych, kiermasz rękodzieła oraz występy zespołów ludowych.
3: W tym roku akurat zaszczyt ten przypadł miastu i powiatowi rypińskiemu. Troszeczkę zmieniliśmy formułę, bo jak Państwo pamiętają, dotychczas to ostatnie dożynki odbywały się w miastach wojewódzkich, ale w związku z tym, że, przepraszam, w miastach prezydenckich, a w związku z tym, że wszystkie miasta już te dożynki organizowały, no to w tej chwili przechodzimy na mniejsze miejscowości. W 2026 to jest Rypin, oczywiście wiele imprez towarzyszących, czyli najbliższa niedziela to jest 30 sierpnia. Właściwie już rozpoczynają się obchody od godziny 9, bo jest rajd rowerowy, później o 11 uroczysty, 10.30 uroczysty przemarsz, o 11.00 tradycyjna msza celebrowana przez biskupa płockiego i godzina 12.30 tradycyjne już obrzędy dożynkowe, łącznie z wyborem najpiękniejszego wieńca dożynkowego, także serdecznie zapraszamy.
2: Po części oficjalnej nie zabraknie kolejnych atrakcji dla mieszkańców. Zaplanowano warsztaty rękodzielnicze, konkursy, wybory Miss Rypin Agra 26 oraz rajd rowerowy na dystansie 30 km. Wieczorem na scenie wystąpi gwiazda tegorocznych dożynek, Grzegorz Chyży. Dziś ważny dzień dla blisko 50 wrocławskich nauczycieli. Podczas uroczystości w Urzędzie Miasta otrzymali akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Nauczyciel mianowany to drugi stopień awansu zawodowego w polskim systemie oświaty.
4: Cieszymy się bardzo, że z roku na rok coraz więcej nauczycieli podchodzi do tego etapu. Zdaje oczywiście, zawsze latem jest specjalna komisja konkursowa, która rozmawia z kandydatem, przegląda jego dokumenty, jego działalność, jego osiągnięcia i na tej podstawie zostaje wydana opinia, decyzja w zakresie zakwalifikowania tej osoby do tego tytułu nauczyciela mianowanego.
5: Co trzeba zrobić, aby stać się nauczycielem mianowanym? Wspominała Pani o tym konkursie, o rozmowie. Trzeba też pewnie wprowadzić jakąś innowacyjność, jak się domyślam.
4: Tak, rzeczywiście należy spełnić kilka kryteriów. To nie tylko prowadzenie zgodnie tutaj z wymogami i metodyki, dydaktyki zajęć szkolnych, ale też osiągnięcia w zakresie różnych działań takich związanych z poprawą jakości kształcenia, integracją uczniów, ich dobrostanem psychiczno-fizycznym. Więc myślę, że warto dla każdego nauczyciela też wspierać tego typu działania i stąd też pomyśleliśmy sobie kilka lat temu, żeby takie uroczyste akty mianowania no też były w odpowiedniej oprawie. To nie jest tylko dokument, który przychodzi nauczyciel do Wydziału Oświaty, ale przede wszystkim otrzymuje ten dokument z rąk prezydenta jako organu prowadzącego, żeby też wiedział, że nam jako samorządowcom prowadzącym placówki i szkoły zależy na tym, żeby wspierać tego typu grupę nauczycieli.
2: Awans na nauczyciela mianowanego wiąże się oczywiście ze zwiększeniem wynagrodzenia, jednak to nie wszystko. Stopień ten daje lepszą ochronę stosunku pracy i większą autonomię. Mianowany pedagog może pełnić funkcję mentora dla początkujących nauczycieli oraz obejmować stanowiska kierownicze w placówce.
6: Myślę, że przede wszystkim trzeba pracować dla dzieci, z myślą o dzieciach, kierując się ich dobrem i taką myślą, że to, co dajemy od siebie, później procentuje dalej w życiu. I starałam się, żeby zajęcia przeze mnie prowadzone były atrakcyjne, innowacyjne, ciekawe, żeby spełniały oczekiwania dzieci i budziły w nich duże zainteresowanie, by dalej budowały jakiś taki potencjał na przyszłość, jeżeli chodzi o edukację.
5: Najlepiej operuje się na przykładach, więc proszę opowiedzieć tak pokrótce, na czym te zajęcia polegają, jak one wyglądają.
6: Ja przede wszystkim pracuję metodą projektową.

0: Czyli działaniami związanymi z eksperymentami, z doświadczeniami, z praktyczną pracą uczniów, działaniami praktycznymi uczniów. I na tym tak naprawdę moje mianowanie polegało, czyli wszystkie działania, które kierowałam na typową aktywność ucznia praktyczną.
1: Jest to dla mnie ważny dzień, zdecydowanie, i przede wszystkim też jest to takie wyróżnienie dla nas, tutaj dla nauczycieli mianowanych, którzy właśnie dzisiaj odebrali akt, że ciężka praca, że tak powiem, w przysłowie.

0: przygotowałeś na to mianowanie?
1: Zajęcia musimy zawsze dostosowywać do jakby do możliwości grupy przede wszystkim. Staramy się jakby uatrakcyjnić zajęcia, żeby każdy znalazł dla siebie wspólny jakby mianownik i to zainteresowanie WF-em było jak najbardziej tutaj w dzisiejszych czasach, kiedy młodzież zmaga się z różnymi problemami. Jest to dla nas takie naprawdę duże wyzwanie, ale właśnie w taki sposób, żeby tak dla każdego znaleźć coś wspólnego, jest to dla nas priorytetem, żeby faktycznie każdego zainteresować, zaciekawić właśnie aktywnością fizyczną. Czy to nawet poprzez najmniejsze jakieś aktywności, typu, nie wiem, marszobiegi i tak dalej. Staramy się właśnie, żeby każdy coś dla siebie znalazł.
2: Wykonuję swoją pracę, pracuję z młodzieżą, przestrzegam przepisów prawa, poznaję te przepisy prawa i to jest po prostu kolejny etap. To nie ma, że jakoś się specjalnie trzeba do tego przygotowywać, po prostu wykonuję swoją pracę.
0: Jak wyglądają pani lekcje?
2: Moje lekcje. Myślę, że moi uczniowie są zadowoleni. Nigdy nie miałam uwag, natomiast dostosowuję na pewno do zainteresowań i potrzeb uczniów. To jest bardzo ważne. Ponieważ uczniowie dzięki temu mam ich uwagę skupioną na sobie i treści, które im przekazuję, wtedy łatwiej zapamiętują.
3: Kolejnym etapem w karierze pedagoga jest awans na nauczyciela dyplomowanego. Wśród wymagań jest odpowiedni staż pracy w szkole, 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania poprzedniego stopnia. Okres ten można skrócić m.in. w przypadku posiadania stopnia naukowego. Wymagane jest także posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy, uzyskanej w ostatnim roku pracy oraz uzyskanie akceptacji komisji. Od kilku miesięcy trwa remont stalowego mostu we Wrocławku, a kierowcy nadal muszą korzystać z ruchu wahadłowego. W trakcie prac okazało się, że konieczna będzie zmiana technologii naprawy płyty pomostu znajdującej się pod jezdnią. To oznacza większy zakres prac, a także wydłużenie remontu. Pierwotna wartość umowy z wykonawcą wynosi blisko 36 milionów 900 tysięcy złotych. Miasto nie zna jeszcze ostatecznego kosztu inwestycji. Trwają negocjacje dotyczące dodatkowych prac i aneksu z wykonawcą. Wiadomo natomiast, że termin zakończenia remontu będzie późniejszy, choć dokładnej daty na razie nie podano.
4: Na W stalowym Wrocławku toczą się prace. Po ekspertyzie wykonanej przez profesora Arkadiusza Madaja wiemy, że zakres tych prac ulegnie zwiększeniu. Mianowicie z tej ekspertyzy wynika, że stan płyty pomostu jest niezadowalający i tutaj musi nastąpić wymiana tej płyty. Z racji tego właśnie zwiększenie zakresu tych prac. Jesteśmy w kontakcie z wykonawcą i czekamy tak naprawdę na informację od wykonawcy, jeżeli chodzi o wzrost kosztów, jaki trzeba będzie ponieść w związku z tą naprawą, w związku z tym remontem. Dalej czekamy również na informacje nad zmianą harmonogramu, ponieważ tutaj wiemy, że skoro zwiększy się zakres prac, to również ten harmonogram zostanie wydłużony. Natomiast nie mamy jeszcze informacji, jak długo zostaną wydłużone prace na moście. Cała inwestycja opiewa o prawie 37 milionów złotych. Tutaj też wiemy, że no koszt tej inwestycji może się zwiększyć, natomiast na cały kosztorys czekamy właśnie od wykonawcy tej inwestycji.
3: Obecnie wykonano między innymi około 25% prac przy zabezpieczeniu antykoryzyjnym konstrukcji stalowej, 45% nowego chodnika oraz 25% prac związanych z płytą pomostu. Roboty prowadzone są od 7 do 21, a w razie potrzeby także w nocy przy całkowitym zamknięciu mostu. Od 1 września organizacja ruchu nie zmieni się. Miasto zapowiada jednak, że będzie obserwować sytuację i w razie potrzeby wprowadzi zmiany. Rolnicy z gminy Włocławek podziękowali za zakończenie żniw. W Smólniku odbyły się dożynki gminno-parafialne. Święto plonów rozpoczęło się od mszy świętej, po której korowód dożynkowy ruszył na boisko przy szkole podstawowej. Tam odbyła się część obrzędowa.
5: Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić, i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować, jeżeli nie wtedy, gdy pod swój dach zgromadzi owoce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych. Tymi słowami Zygmunt Gloger, wybitny polski historyk, etnograf i folklorysta, opisał ten wyjątkowy czas w kalendarzu polskiego rolnika, kiedy zostały zebrane rośliny, płody oraz plony zbóż i kiedy nastała pora podziękowań za zbiory, pora upraszania Boga o obfitość w nadchodzącym roku. To szczególny dzień w naszym kalendarzu. Czas, kiedy po miesiącach pracy i oczekiwania możemy spojrzeć na tegoroczne plony i cieszyć się owocami pracy rąk ludzkich i naszej ziemi. Jest w tym święcie radość ze zbiorów, jest szacunek dla ciężkiej pracy.

0: rolników, ale także świadomość, jak wiele naszego codziennego życia zależy od ich trudu. Bo to właśnie dzięki pracy na roli i w gospodarstwach na naszych stołach nie brakuje chleba, a rolnictwo pozostaje ważną częścią życia i rozwoju naszej gminy, naszej kujawskiej ziemi.
1: Główną rolę na dożynkach odgrywa chleb. Jest najważniejszym symbolem wdzięczności za ukończone żniwa. Bochen wypiekany z mąki z nowych zbiorów symbolizuje sytość, pomyślność oraz dostatek w nadchodzącym roku.
2: Kolejne dziękczynienie za plony na terenie rolniczego powiatu wocławskiego. Oczywiście te dożynki w gminie Wocławek mają dla mnie wyjątkowy charakter, bo to gmina, w której mieszkam i zawsze ten chleb z domu smakuje najlepiej, najpiękniej pachnie. To także wspólnota ludzi najbliższych mi serdecznie dziękuję wszystkim rolnikom, ale także pracującym w innych dziedzinach życia za codzienną, ciężką pracę, za budowanie tych naszych małych ojczyzn. Budujemy gminę Wocławek, która jest częścią pięknego powiatu wocławskiego. Myślę, że możemy być przykładem dla wielu środowisk, jak ta współpraca powinna wyglądać i także to dzisiejsze świętowanie w gronie wielu organizacji społecznych, pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz różnych szczebli najlepiej o tym świadczy. Życzenia lepszych czasów dla rolników, niech otrzymują godną zapłatę za to, co sieją, niech mają pewność swego funkcjonowania.
3: Dożynki w gminie Wocławek niesamowicie wyróżniają się też spośród innych, bo jest niezwykła oprawa i pani wójt i pan przewodniczący o to w sposób szczególny dbają, bo to jest ten czas, kiedy rzeczywiście wszystkim ludziom pracy, ludziom wsi należy podziękować za ich trud całoroczny i nie tylko powiedzmy rolnikom, ale także i przedsiębiorcom, bo w tej chwili mamy wielu rolników przedsiębiorców, ale także i przedsiębiorców, którzy pracują na obszarach wiejskich. Także niezwykła uroczystość, no, w pięknym otoczeniu przyrody przede wszystkim, bo miejsce wspólniku jest szczególne i dlatego też przy tej okazji też bardzo dziękuję całej społeczności gminy Wocławek, pani wójt i panu przewodniczącemu, bo ta gmina rzeczywiście się znakomicie rozwija i myślę, że to wszyscy doceniają.
1: Organizatorzy dożynek wspólniku przygotowali wiele atrakcji. Koła gospodyń wiejskich przygotowały smaczne, tradycyjne potrawy. Do stoisk ustawiły się długie kolejki.
4: Przygotowaliśmy chleb ze smalcem i z ogórkiem, wędliny swojej roboty, szynkę, boczek, kiełbasę, no, ogórek wędzony, kiszony, no i to wszystko.
5: A czego panie by życzyły wszystkim rolnikom?
4: No, żeby miały lekką pracę, lekką robotę, bo to jest bardzo ciężki trud rolnika.
1: Szersza relacja z dożynek gminy Wocławek w magazynie Pulsometr. Do rozpoczęcia roku szkolnego zostało już niewiele czasu, więc rodzice coraz częściej kompletują wyprawki dla swoich dzieci. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory, ubrania, a w przypadku starszych uczniów także podręczniki. Lista zakupów potrafi być długa, a rachunek coraz wyższy. Jak mówią sami rodzice, przygotowanie dziecka do szkoły może kosztować ponad 1000 zł. Dla wielu rodzin to spore obciążenie domowego budżetu.
6: Jest chyba tak samo jak w zeszłym roku, czyli no nie jest tanio, o tak powiem. No nie jest tanio z rokiem, jak dziecko rośnie, to są wyższe wydatki.
7: A jaki to jest koszt tak orientacyjny?
6: O Jezu, my już dużo wydaliśmy. No, na chwilę obecną już mamy ponad 1000 zł. To jest bardzo dużo.
8: Tak, już robiliśmy, zaczęliśmy w sumie w tym roku od kiedy? Od lipca tak skupowaliśmy. No, koszt to powiem pani, że na jedno dziecko to z 1000 zł to tak naprawdę. Chociaż dają te 300, ale te 300 to potrafi plecak kosztować 300.
6: Dokładnie.
1: W księgarniach również widać już przygotowania do nowego roku. Rodzice pytają o podręczniki, zeszyty i pozostałe szkolne artykuły. Część zakupów zostawia jednak na ostatnie dni wakacji.
9: Sezon podręcznikowy i wyprawek szkolnych przesuwa nam się coraz bardziej na wrzesień. Niemniej od miesiąca obserwujemy ruch w tym temacie, sprzedajemy najbardziej to, czego nie ma w marketach, a jest tego dużo, więc mamy szeroką ofertę dobrych kredek, dobrych plastelin, wycinanek, plecaków, piórników, zeszytów. Staramy się mieć takie najbardziej modne. Na pewno mamy ekologiczne. Jesteśmy w trakcie kontroli z Państwowej Inspekcji Handlowej. Nie mamy rzeczy toksycznych, mamy wszystko sprawdzone z atestami i tym się pewnie wyróżniamy na rynku.
7: Zapytam jeszcze odnośnie podręczników, jak to wygląda, czy jest ich z roku na rok coraz mniej, czy utrzymują się na tym samym poziomie i zainteresowanie tymi podręcznikami?
9: U nas, właśnie robiłam sobie statystyki, to zainteresowanie jest cały czas na bardzo podobnym poziomie z lekką zwyżką sprzedaży.

0: Mamy książki nowe i używane i w miesiącach lipiec i początek sierpnia na pewno sprzedajemy bardzo dużo książek używanych, w dobrym stanie, sprawdzonych, aktualnych, ale tak jak dzisiaj, na przykład od samego rana mamy klientów na podręczniki nowe.
1: Zapytam się teraz odnośnie ceny, czy bardzo różnią się te ceny książek używanych od książek nowych, jak to procentowo wygląda? Tak.
0: Książki używane możemy kupić u nas z 40% rabatem w stosunku do ceny książki nowej, dlatego one się cieszą bardzo dużym powodzeniem. No, na pewno i bardzo te książki sprawdzamy. One muszą być aktualne. Do każdej szkoły książki są inne, więc my dokładnie wiemy, do jakiej szkoły które książki. Wiemy też, które książki uczniowie jeszcze mają z poprzedniego roku, więc klient, który do nas przychodzi, ma pełną informację, jakie książki są potrzebne dla danego ucznia. Więc my robimy to kompleksowo, na pewno bardzo dobrze i klienci z tego korzystają.
2: Pomocą dla rodziców może być świadczenie Dobry Start. ZUS wypłaca na każde uczące się dziecko jednorazowo 300 zł na zakup szkolnej wyprawki. Wniosek można złożyć przez internet, a świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.
3: Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć świadczenie na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, natomiast w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani na studentów.
2: Rodzice szukają też sposobów, żeby ograniczyć wydatki. W szkołach organizowane są m.in. kiermasze, podczas których można kupić lub wymienić podręczniki i inne potrzebne rzeczy.
4: Takie kiermasze są w pierwszych tygodniach września. Pomimo tego, że możemy korzystać z innych form pracy, choćby z książek, które są w formie elektronicznej, niemniej jednak książka pozostaje, ta tradycja powinna się utrzymywać, jest biblioteka. Byśmy chcieli, żeby te tradycje były właśnie podtrzymywane. Duża część uczniów korzysta z tych kiermaszy, wymieniają się często książkami. Warto, ponieważ nawet ceny są niższe i nie każdego po prostu na taką książkę nową stać i kupić. Więc my będziemy podtrzymywać dalej tą tradycję, dopóki nie pojawi się taka sytuacja, że nie będzie chętnych. Ale są, więc na pewno w tym roku taki kiermasz będzie organizowany.
2: Do pierwszego dzwonka zostało już tylko kilka dni, dlatego to ostatni moment, żeby sprawdzić, co jeszcze trzeba dokupić, a czego nie trzeba kupować od nowa.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Rolnicy z gminy Włocławek podziękowali za zakończenie żniw. W Smulniku odbyły się dożynki gminno-parafialne. Święto plonów rozpoczęło się od mszy świętej, po której korowód dożynkowy ruszył na boisko przy szkole podstawowej. Tam odbyła się część obrzędowa.
1: Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić, i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować, jeżeli nie wtedy, gdy pod swój dach zgromadzi owoce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych. Tymi słowami Zygmunt Gloger, wybitny polski historyk, etnograf i folklorysta, opisał ten wyjątkowy czas w kalendarzu polskiego rolnika, kiedy zostały zebrane rośliny, płody oraz plony zbóż i kiedy nastała pora podziękowań za zbiory, pora upraszania Boga obfitość w nadchodzącym roku. To szczególny dzień w naszym kalendarzu. Czas, kiedy po miesiącach pracy i oczekiwania możemy spojrzeć na tegoroczne plony i cieszyć się owocami pracy rąk ludzkich i naszej ziemi. Jest w tym święcie radość ze zbiorów, jest szacunek dla ciężkiej pracy rolników, ale także świadomość, jak wiele naszego codziennego życia zależy od ich trudu. Bo to właśnie dzięki pracy na roli i w gospodarstwach na naszych stołach nie brakuje chleba, a rolnictwo pozostaje ważną częścią życia i rozwoju naszej gminy, naszej kujawskiej ziemi. Obecność Państwa jest dla nas wyrazem życzliwości i wspólnej radości z tego, że możemy razem przeżywać tę wzniosłą uroczystość. Składam ukłon rolnikom, głównym adresatom dzisiejszego święta. Tym, którzy od pokoleń związani są z naszą ziemią i którzy każdego roku podejmują trud uprawy pól i prowadzenia gospodarstw. Witam Państwa wraz z rodzinami, bo praca w gospodarstwie bardzo często jest wspólną pracą całych rodzin.
2: Kolejne dziękczynienie za plony na terenie rolniczego powiatu włocławskiego. Oczywiście te dożynki w gminie Włocławek mają dla mnie wyjątkowy charakter, bo to gmina, w której mieszkam i zawsze ten chleb z domu smakuje najlepiej, najpiękniej pachnie. To także wspólnota ludzi najbliższych. Mi serdecznie dziękuję wszystkim rolnikom, ale także pracującym w innych dziedzinach życia za codzienną, ciężką pracę, za budowanie tych naszych małych ojczyzn. Budujemy gminę Włocławek, która jest częścią pięknego powiatu włocławskiego. Myślę, że możemy być przykładem dla wielu środowisk, jak ta współpraca powinna wyglądać i także to dzisiejsze świętowanie w gronie wielu organizacji społecznych, pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz różnych szczebli najlepiej o tym świadczy. Życzenia lepszych czasów dla rolników, niech otrzymują godną zapłatę za to, co sieją, niech mają pewność swojego funkcjonowania.
0: Co jest najważniejsze na dożynkach? Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
2: Na dożynkach najważniejszy jest szacunek do chleba, bo to świadectwo naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Wszyscy widzimy, w jak niepewnym świecie żyjemy dookoła i to, że nasz kraj jest samowystarczalny pod tym względem, jest jednym z naszych podstawowych bezpieczeństw. Do tego mamy zdrową, cudowną żywność i myślę, że oprócz zabawy, który każdym dożynkom towarzyszy i to także jest ważne i potrzebne, to najważniejsze jest, abyśmy podczas tego uroczystowali, pielęgnowali szacunek do chleba i dla ciężkiej pracy rolnika. Rolnicy zmagają się z różnymi trudami, pogodą tu u siebie, ale także i na całym świecie, bo przecież często o cenach decydują plony w innych, nawet rejonach kuli ziemskiej. Różne mechanizmy spekulacyjne, które towarzyszą rynkowi.

0: światowemu, a niestety już jesteśmy częścią rynku światowego i te ceny funkcjonują takie, jakie funkcjonują. Działalność ekologów, często pseudoekologów, którzy ograniczają. Mimo tego każdy ar naszej ziemi jest obsiany. To pokazuje o szacunku, o pasji, o wielopokoleniowym zaangażowaniu i za to należą im się ukłony, wspieranie ich, bo powtarzam to po raz kolejny. Bezpieczeństwo żywnościowe to chyba najważniejsze z wszystkich, jakie posiadamy.
1: Dożynki w gminie Włocławek niesamowicie wyróżniają się też spośród innych, bo jest niezwykła oprawa i pani wójt i pan przewodniczący o to w sposób szczególny dbają, bo to jest ten czas, kiedy rzeczywiście wszystkim ludziom pracy, ludziom wsi należy podziękować za ich trud całoroczny i nie tylko powiedzmy rolnikom, ale także i przedsiębiorcom, bo w tej chwili mamy wielu rolników przedsiębiorców, ale także i przedsiębiorców, którzy pracują na obszarach wiejskich. Także niezwykła uroczystość, no, w pięknym otoczeniu przyrody przede wszystkim, bo miejsce w Smolniku jest szczególne. I dlatego też przy tej okazji też bardzo dziękuję całej społeczności gminy Włocławek, pani wójt i panu przewodniczącemu, bo ta gmina rzeczywiście się znakomicie rozwija i myślę, że to wszyscy doceniają.
2: A bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
1: To jest nasza piękna tradycja. No przede wszystkim symbolem każdych dożynek jest chleb. Ten, który został wypieczony z tegorocznych zbiorów. No i trudno sobie właściwie byłoby wyobrazić dożynki bez bochnów chleba, no i tych pięknych, tradycyjnych wieńców dożynkowych. My za tydzień obchodzimy też dożynki województwie, tym razem w Rypinie. I też jako samorząd województwa szczególnie też przywiązujemy wagę do kultywowania tych naszych pięknych tradycji, bo to są piękne tradycje, niespotykane w innych państwach Europy i to należy po prostu kultywować.
2: Piękne wydarzenie dożynki. Dożynki, które mam na celu podziękować wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę i trud, prawda?
3: Rzeczywiście to bardzo ciężka praca. To życie pełne wyrzeczeń, to życie, w którym swoje życie poświęcają dla drugiego człowieka, bo ta praca jest, jak wiecie państwo, czymś wyjątkowym. Oni poświęcają swoje życie dla drugiej osoby. To jest życie, które wymaga odwagi, wymaga determinacji, bo to, jakie problemy spotykają na swojej drodze na co dzień, one sprawiają, że wielu z nas mogłoby zacząć wątpić w sens tego, co robi. Co robi dla przecież nie siebie, dla drugiego człowieka. Gmina Włocławek jest gminą wyjątkową, fantastyczny sposób zarządzaną przez panią wójt, przez radę, ale myślę, że ta współpraca między samorządem i mieszkańcami stanowi o sukcesie, jaki ta gmina odnosi na co dzień. To wyjątkowi ludzie, gdzie ta wspólnota ma wyjątkowy wymiar, bo tutaj widać, że mieszkańcy nie są osobami obojętnymi na problemy drugiego człowieka, na problemy sąsiada. Oni reagują, nie pozostawiają nikogo samemu sobie. I to jest najfantastyczniejsze w tym wszystkim, bo przecież jeśli potrafimy być dobrym dla drugiego człowieka, to wówczas to życie nadaje nam zupełnie inny sens. Ten prawdziwy, taki wyjątkowy, bo być dla drugiego człowieka oznacza, że potrafimy poświęcić mu uwagę, potrafimy znaleźć rozwiązania, jeśli potrzebuje w sytuacji trudnej tej pomocnej dłoni. Także jest to wyjątkowe miejsce, wyjątkowi ludzie i bardzo się cieszę, że możemy tutaj wspólnie być.
4: Z ogromną przyjemnością przyjeżdżam w tereny rolnicze, żeby podziękować rolnikom za ich pracę. Nie tylko rolnikom, bo należy się podziękowania skierować też i do tych, co pracują w sadach, w pasiekach, w lasach naszych, za to, że co dzień mamy zdrową polską żywność. I to bezpieczeństwo żywnościowe nam zabezpieczają także w miastach.
2: Czego pani życzyłaby wszystkim rolnikom tu i teraz?
4: Spokoju i dobrej pogody. Ten rok był naprawdę ciężki. Ciężka wiosna, przymrozki, potem susza, wiele plonów po prostu przepadło. Pani wójt wspomniała, że nawet są straty wynoszące 90%. To są ogromne straty. Natomiast polski rolnik potrzebuje dobrej pogody i takiego spokoju na co dzień, że te plony, które on przygotował wiosną, te zasiewy na jesieni z końcem lata będą zebrane w takich ilościach, jakich on oczekuje.
5: Dziękujemy za tegoroczne zbiory, które były w tym roku no dosyć ciężkie, które przeszkadzał nam deszczyk. No nie w tej porze padał, powinien być prędzej, ale nie od nas to zależy.
6: Przygotowaliśmy chleb ze smalcem, i z ogórkiem, wędliny swojej roboty, szynkę, boczek, wędkę.

0: Był basen, ogórek wędzony, te kiszony, no, no i to wszystko.
1: A czego panie by życzyły wszystkim rolnikom?
0: No, żeby miały lekką pracę, lekką robotę, bo to jest bardzo ciężki trud rolnika.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 20 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia: ulica Turyńska 195. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rude pręgowane z białymi dodatkami. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia: Stodulna 51. Płeć samica. Rok urodzenia 2019. Umaszczenie tricolor. Wielkość duża. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 sierpnia 2026. Miejsce znalezienia: ulica Okrężna 25. Płeć kotka. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 23 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: Zuzałka 4D, gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie tricolor. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Niebawem ruszy kolejna edycja wosławskiego budżetu obywatelskiego. Pula środków w tym roku jest większa niż w ubiegłej edycji. Sądząc po liczbie głosów oddawanych przez Wosławian na poszczególne projekty, popularność budżetu obywatelskiego rośnie.
1: Uwielbiam spotykać się z mieszkańcami Wosławka za waszym pośrednictwem właśnie przy okazji budżetu obywatelskiego. Bo po pierwsze to są gotowe pomysły, z którymi przychodzą do nas mieszkańcy, a po drugie to jest namacalny wpływ mieszkańców na to, jak zmienia się nasze miasto i mamy ogromną przyjemność po raz kolejny ogłosić, że kolejna edycja budżetu obywatelskiego zbliża się dużymi krokami, bo od 14 do 30 września będzie trwał nabór projektów, które później będą poddane całej procedurze, najpierw weryfikacja, później głosowaniu. Żeby złożyć taki projekt, po pierwsze trzeba mieć pomysł. Tych pomysłów można mieć nieograniczoną ilość, tyle ile przyjdzie tylko do głowy, tyle można złożyć. Warunek jest jeden, trzeba znaleźć 5 osób, które poprą ten pomysł, więc trzeba namówić 5 osób do tego, żeby podpisały się pod propozycją.
0: Następnie pomysły będą weryfikowane w Urzędzie Miasta. W tym roku ratusz przeznaczy na budżet obywatelski 6 milionów 150 tysięcy złotych w dwóch kategoriach: ogólnomiejskiej i instytucjonalnej.
2: 14 września dokładnie otwieramy nowy portal, bo to będzie nowa strona internetowa, na której mieszkańcy Wosławka będą mogli założyć sobie intuicyjne konto, osobiste konto, poprzez które będzie można zgłaszać, tak jak pan prezydent wspomniał, dowolną ilość swoich własnych pomysłów, projektów, które chcielibyście, żeby były w naszym mieście, na waszych osiedlach, na naszych ulicach zrealizowane. Dwie kategorie, rekordowe pieniążki w tym roku, 6 milionów 150 tysięcy, zatem zachęcamy serdecznie. Drodzy państwo, co jest bardzo ważne, to są pomysły. Państwo, zapraszamy was serdecznie z waszymi pomysłami. Nie musicie być ekspertami w każdej dziedzinie. My mamy powołany do tego specjalny zespół do spraw opiniowania merytorycznego. Każdy wasz pomysł trafi do nas na skrzynkę odbiorczą. Każdy pomysł zostanie przeze mnie zweryfikowany oraz przez moich kolegów. Jeżeli cokolwiek będą jakiekolwiek nieścisłości, my oczywiście zrobimy wszystko, żeby ten wasz projekt doszlifować, dopracować. Oczywiście będziemy w stałym kontakcie z pomysłodawcami tych projektów. Niczego nie będziemy zmieniali sami na własną rękę. Współpraca między urzędnikami a pomysłodawcami to jest tutaj nasza nowość, którą prowadzimy już od 2 lat. Ta współpraca, wiemy, że dobrze działa. Tutaj pani dyrektor jest idealnym przykładem na to, że możemy wspólnie dopracować takie projekty, jak chociażby ten, który jest za naszymi plecami.
0: To, które pomysły zyskają największą popularność, dowiemy się 5 grudnia.
3: W Rypinie trwają przygotowania do tegorocznych dożynek wojewódzkich. Święto Plonów odbędzie się w niedzielę, a gospodarzem wydarzenia będzie Rypin i powiat rypiński. Na uczestników czekać będzie m.in. tradycyjny korowód dożynkowy, wystawa maszyn rolniczych, kiermasz rękodzieła oraz występy zespołów ludowych.
4: W tym roku akurat zaszczyt ten przypadł miastu i powiatowi rypińskiemu. Troszeczkę zmieniliśmy formułę, bo jak państwo pamiętają, dotychczas to ostatnie dożynki odbywały się w miastach wojewódzkich, w miastach prezydenckich, a w związku z tym, że wszystkie miasta już te dożynki organizowały, no to w tej chwili przechodzimy na mniejsze miejscowości. W 2026 to jest Rypin, oczywiście wiele imprez towarzyszących, czyli najbliższa niedziela to jest 30 sierpnia. Właściwie już rozpoczynają się obchody od godziny 9, bo jest rajd rowerowy, później o 11 uroczysty, 10.30 uroczysty przemarsz, o 11.00 tradycyjna msza celebrowana przez biskupa płockiego i godzina 12.30 tradycyjne już obrzędy dożynkowe, łącznie z wyborem najpiękniejszego wieńca dożynkowego, także serdecznie

0: Serdecznie zapraszamy.
1: Po części oficjalnej nie zabraknie kolejnych atrakcji dla mieszkańców. Zaplanowano warsztaty rękodzielnicze, konkursy, wybory Miss Rypin Agra 26 oraz rajd rowerowy na dystansie 30 km. Wieczorem na scenie wystąpi gwiazda tegorocznych darzynek, Grzegorz Chyży. Dziś ważny dzień dla blisko 50 wrocławskich nauczycieli. Podczas uroczystości w Urzędzie Miasta otrzymali akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Nauczyciel mianowany to drugi stopień awansu zawodowego w polskim systemie oświaty.
2: Cieszymy się bardzo, że z roku na rok coraz więcej nauczycieli podchodzi do tego etapu. Zdaje oczywiście, zawsze latem jest specjalna komisja konkursowa, która rozmawia z kandydatem, przegląda jego dokumenty, jego działalność, jego osiągnięcia i na tej podstawie zostaje wydana opinia, decyzja w zakresie zakwalifikowania tej osoby do tego tytułu nauczyciela mianowanego.
3: Co trzeba zrobić, aby stać się nauczycielem mianowanym? Wspominała Pani o tym konkursie, o rozmowie. Trzeba też pewnie wprowadzić jakąś innowacyjność, jak się domyślam.
2: Tak, rzeczywiście należy spełnić kilka kryteriów. To nie tylko prowadzenie zgodnie tutaj z wymogami i metodyki, dydaktyki zajęć szkolnych, ale też osiągnięcia w zakresie różnych działań takich związanych z poprawą jakości kształcenia, integracją uczniów, ich dobrostanem psychiczno-fizycznym. Więc myślę, że warto dla każdego nauczyciela też wspierać tego typu działania i stąd też pomyśleliśmy sobie kilka lat temu, żeby takie uroczyste akty mianowania no też były w odpowiedniej oprawie. To nie jest tylko dokument, który przychodzi nauczyciel do Wydziału Oświaty, ale przede wszystkim otrzymuje ten dokument z rąk prezydenta jako organu prowadzącego, żeby też wiedział, że nam jako samorządowcom prowadzącym placówki i szkoły zależy na tym, żeby wspierać tego typu grupę nauczycieli.
1: Awans na nauczyciela mianowanego wiąże się oczywiście ze zwiększeniem wynagrodzenia, jednak to nie wszystko. Stopień ten daje lepszą ochronę stosunku pracy i większą autonomię. Mianowany pedagog może pełnić funkcję mentora dla początkujących nauczycieli oraz obejmować stanowiska kierownicze w placówce.
4: Myślę, że przede wszystkim trzeba pracować dla dzieci, z myślą o dzieciach, kierując się ich dobrem i taką myślą, że to, co dajemy od siebie, później procentuje dalej w życiu. I starałam się, żeby zajęcia przeze mnie prowadzone były atrakcyjne, innowacyjne, ciekawe, żeby spełniały oczekiwania dzieci i budziły w nich duże zainteresowanie, by dalej budowały jakiś taki potencjał na przyszłość, jeżeli chodzi o edukację.
3: Najlepiej operuje się na przykładach, więc proszę opowiedzieć tak pokrótce, na czym te zajęcia polegają, jak one wyglądają?
4: Ja przede wszystkim pracuję metodą projektową, czyli działaniami związanymi z eksperymentami, z doświadczeniami, z praktyczną pracą uczniów, działaniami praktycznymi uczniów. I na tym tak naprawdę moje mianowanie polegało, czyli wszystkie działania, które kierowałam na typową aktywność ucznia praktyczną.
5: Jest to dla mnie ważny dzień zdecydowanie i przede wszystkim też jest to takie wyróżnienie dla nas, tutaj dla nauczycieli mianowanych, którzy właśnie dzisiaj odebrali akt, że ciężka praca, że tak powiem, przysłowiowo popłaca, bo to też się wiąże jakby z podwyżką, ale przede wszystkim jest to duża satysfakcja dla nas za ciężką właśnie pracę.
3: Okej, powiedz mi, jak wyglądają Twoje zajęcia, w jaki sposób zapracowałeś na to mianowanie?
5: Zajęcia musimy zawsze dostosowywać do możliwości grupy przede wszystkim. Staramy się jakby uatrakcyjnić zajęcia, żeby każdy znalazł dla siebie wspólny jakby mianownik i to zainteresowanie WF-em było jak najbardziej tutaj w dzisiejszych czasach, kiedy młodzież zmaga się z różnymi problemami. Jest to dla nas takie naprawdę duże wyzwanie, ale właśnie w taki sposób, żeby tak dla każdego znaleźć coś wspólnego, jest to dla nas priorytetem, żeby faktycznie każdego zainteresować, zaciekawić właśnie aktywnością fizyczną, czy to nawet poprzez najmniejsze jakieś aktywności typu, nie wiem, marszobiegi i tak dalej. Staramy się właśnie, żeby każdy coś dla siebie znalazł.
6: Wykonuję swoją pracę, pracuję z młodzieżą, przestrzegam przepisów prawa, poznaję te przepisy prawa i to jest po prostu kolejny etap. To nie ma, że jakoś się specjalnie trzeba do tego przygotowywać, po prostu wykonuję swoją pracę.
3: Jak wyglądają Pani lekcje?
6: Moje lekcje? Myślę, że moi uczniowie są zadowoleni. Nigdy nie miałam uwag, natomiast dostosowuję na pewno do zainteresowań i potrzeb uczniów. To jest bardzo ważne. ponieważ uczniowie dzięki temu mam ich

0: uwagę skupioną na sobie i treści, które im przekazuję, wtedy łatwiej zapamiętują.
1: Kolejnym etapem w karierze pedagoga jest awans na nauczyciela dyplomowanego. Wśród wymagań jest odpowiedni staż pracy w szkole, 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania poprzedniego stopnia. Okres ten można skrócić m.in. w przypadku posiadania stopnia naukowego. Wymagane jest także posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy, uzyskanej w ostatnim roku pracy oraz uzyskanie akceptacji komisji. Od kilku miesięcy trwa remont stalowego mostu we Wrocławku, a kierowcy nadal muszą korzystać z ruchu wahadłowego. W trakcie prac okazało się, że konieczna będzie zmiana technologii naprawy płyty pomostu znajdującej się pod jezdnią. To oznacza większy zakres prac, a także wydłużenie remontu. Pierwotna wartość umowy z wykonawcą wynosi blisko 36 milionów 900 tysięcy złotych. Miasto nie zna jeszcze ostatecznego kosztu inwestycji. Trwają negocjacje dotyczące dodatkowych prac i aneksu z wykonawcą. Wiadomo natomiast, że termin zakończenia remontu będzie późniejszy, choć dokładnej daty na razie nie podano.
2: Na moście stalowym w Wrocławku toczą się prace. Po ekspertyzie wykonanej przez profesora Arkadiusza Madaja wiemy, że zakres tych prac ulegnie zwiększeniu. Mianowicie z tej ekspertyzy wynika, że stan płyty pomostu jest niezadowalający i tutaj musi nastąpić wymiana tej płyty. Z racji tego właśnie zwiększenie zakresu tych prac. Jesteśmy w kontakcie z wykonawcą i czekamy tak naprawdę na informację od wykonawcy, jeżeli chodzi o wzrost kosztów, jaki trzeba będzie ponieść w związku z tą naprawą, w związku z tym remontem. Dalej czekamy również na informacje nad zmianą harmonogramu, ponieważ tutaj wiemy, że skoro zwiększy się zakres prac, to również ten harmonogram zostanie wydłużony. Natomiast nie mamy jeszcze informacji, jak długo zostaną wydłużone prace na moście. Cała inwestycja opiewa o prawie 37 milionów złotych. Tutaj też wiemy, że koszt tej inwestycji może się zwiększyć, natomiast na cały kosztorys czekamy właśnie od wykonawcy tej inwestycji.
1: Obecnie wykonano między innymi około 25% prac przy zabezpieczeniu antykoryzyjnym konstrukcji stalowej, 45% nowego chodnika oraz 25% prac związanych z płytą pomostu. Roboty prowadzone są od 7 do 21, a w razie potrzeby także w nocy przy całkowitym zamknięciu mostu. Od 1 września organizacja ruchu nie zmieni się. Miasto zapowiada jednak, że będzie obserwować sytuację i w razie potrzeby wprowadzi zmiany. Rolnicy z gminy Wrocławek podziękowali za zakończenie żniw. W Smulniku odbyły się dożynki gminno-parafialne. Święto plonów rozpoczęło się od mszy świętej, po której korowód dożynkowy ruszył na boisko przy szkole podstawowej. Tam odbyła się część obrzędowa.
3: Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić, i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować, jeżeli nie wtedy, gdy pod swój dach zgromadzi owoce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych. Tymi słowami Zygmunt Gloger, wybitny polski historyk, etnograf i folklorysta, opisał ten wyjątkowy czas w kalendarzu polskiego rolnika, kiedy zostały zebrane rośliny, płody oraz plony zbóż i kiedy nastała pora podziękowań za zbiory, pora upraszania Boga obfitość w nadchodzącym roku. To szczególny dzień w naszym kalendarzu. Czas, kiedy po miesiącach pracy i oczekiwania możemy spojrzeć na tegoroczne plony i cieszyć się owocami pracy rąk ludzkich i naszej ziemi. Jest w tym święcie radość ze zbiorów, jest szacunek dla ciężkiej pracy rolników, ale także świadomość, jak wiele naszego codziennego życia zależy od ich trudu. Bo to właśnie dzięki pracy na roli i w gospodarstwach na naszych stołach nie brakuje chleba, a rolnictwo pozostaje ważną częścią życia i rozwoju naszej gminy, naszej kujawskiej ziemi.
1: Główną rolę na dożynkach odgrywa chleb. Jest najważniejszym symbolem wdzięczności za ukończone żniwa. Bochen wypiekany z mąki z nowych zbiorów symbolizuje sytość, pomyślność oraz dostatek w nadchodzącym roku.
4: Kolejne dziękczynienie za plony na terenie rolniczego powiatu wrocławskiego. Oczywiście te dożynki w gminie Wrocławek mają dla mnie wyjątkowy charakter, bo to gmina, w której mieszkam i zawsze Ten chleb z domu smakuje najlepiej, najpiękniej pachnie. To także wspólnota ludzi najbliższych. Mi serdecznie dziękuję wszystkim rolnikom, ale także pracującym w innych dziedzinach życia za codzienną, ciężką pracę, za budowanie tych naszych małych ojczyzn. Budujemy gminę Włocławek, która jest częścią pięknego powiatu włocławskiego. Myślę, że możemy być przykładem dla wielu środowisk, jak ta współpraca powinna wyglądać. I

0: Także to dzisiejsze świętowanie w gronie wielu organizacji społecznych, pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz różnych szczebli najlepiej o tym świadczy. Życzenia lepszych czasów dla rolników, niech otrzymują godną zapłatę za to, co sieją, niech mają pewność swojego funkcjonowania.
1: Dożynki w gminie Włocławek niesamowicie wyróżniają się też spośród innych, bo jest niezwykła oprawa i pani wójt i pan przewodniczący o to w sposób szczególny dbają, bo to jest ten czas, kiedy rzeczywiście wszystkim ludziom pracy, ludziom wsi należy podziękować za ich trud całoroczny i nie tylko powiedzmy rolnikom, ale także i przedsiębiorcom, bo w tej chwili mamy wielu rolników przedsiębiorców, ale także i przedsiębiorców, którzy pracują na obszarach wiejskich. Także niezwykła uroczystość, w pięknym otoczeniu przyrody przede wszystkim, bo miejsce wspólniku jest szczególne i dlatego też przy tej okazji też bardzo dziękuję całej społeczności gminy Włocławek, pani wójt i panu przewodniczącemu, bo ta gmina rzeczywiście się znakomicie rozwija i myślę, że to wszyscy doceniają.
2: Organizatorzy dożynek wspólniku przygotowali wiele atrakcji. Koła gospodyń wiejskich przygotowały smaczne, tradycyjne potrawy. Do stoisk ustawiły się długie kolejki.
3: Przygotowaliśmy chleb ze smalcem i z ogórkiem, wędliny swojej roboty, szynkę, boczek, kiełbasę, ogórek wędzony, kiszony, i to wszystko.
4: A czego panie by życzyły wszystkim rolnikom?
3: No, żeby miały lekką pracę, lekką robotę, bo to jest bardzo ciężki trud rolnika.
2: Szersza relacja z dożynek gminy Włocławek w magazynie Pulsometr. Do rozpoczęcia roku szkolnego zostało już niewiele czasu, więc rodzice coraz częściej kompletują wyprawki dla swoich dzieci. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory, ubrania, a w przypadku starszych uczniów także podręczniki. Lista zakupów potrafi być długa, a rachunek coraz wyższy. Jak mówią sami rodzice, przygotowanie dziecka do szkoły może kosztować ponad 1000 zł. Dla wielu rodzin to spore obciążenie domowego budżetu.
5: Jest chyba tak samo jak w zeszłym roku, czyli nie jest tanio, tak powiem. Nie jest tanio z rokiem, jak dziecko rośnie, to są wyższe wydatki.
6: A jaki to jest koszt tak orientacyjny?
5: O Jezu, my już dużo wydaliśmy. Na chwilę obecną mamy ponad 1000 zł. To jest bardzo dużo.
7: Tak, już robiliśmy, zaczęliśmy w sumie w tym roku od kiedy? Od lipca tak skupowaliśmy. Koszt to powiem pani, że na jedno dziecko to z 1000 zł to tak naprawdę. Chociaż dają te 300, ale te 300 to potrafi plecak kosztować 300.
2: Dokładnie. W księgarniach również widać już przygotowania do nowego roku. Rodzice pytają o podręczniki, zeszyty i pozostałe szkolne artykuły. Część zakupów zostawia jednak na ostatnie dni wakacji.
8: Sezon podręcznikowy i wyprawek szkolnych przesuwa nam się coraz bardziej na wrzesień. Niemniej od miesiąca obserwujemy ruch w tym temacie, sprzedajemy najbardziej to, czego nie ma w marketach, a jest tego dużo, więc mamy szeroką ofertę dobrych kredek, dobrych plastelin, wycinanek, plecaków, piórników, zeszytów. Staramy się mieć takie najbardziej modne. Na pewno mamy ekologiczne. Jesteśmy w trakcie kontroli z Państwowej Inspekcji Handlowej. Nie mamy rzeczy toksycznych, mamy wszystko sprawdzone z atestami i tym się pewnie wyróżniamy na rynku.
6: Zapytam jeszcze odnośnie podręczników, jak to wygląda, czy jest ich z roku na rok coraz mniej, czy utrzymują się na tym samym poziomie i zainteresowanie tymi podręcznikami?
8: U nas, właśnie robiłam sobie statystyki, to zainteresowanie jest cały czas na bardzo podobnym poziomie z lekką zwyżką sprzedaży. Mamy książki nowe i używane i w miesiącach lipiec i początek sierpnia na pewno sprzedajemy bardzo dużo książek używanych, w dobrym stanie, sprawdzonych, aktualnych, ale tak jak dzisiaj, na przykład od samego rana mamy klientów na podręczniki nowe.
6: Zapytam się teraz odnośnie ceny, czy bardzo różnią się te ceny książek używanych od książek nowych, jak to procentowo wygląda? Tak.
8: Książki używane możemy kupić u nas z 40% rabatem w stosunku do ceny książki nowej, dlatego one się cieszą bardzo dużym powodzeniem. Na pewno bardzo te książki sprawdzamy. One muszą być aktualne. Do każdej szkoły książki są inne, więc my dokładnie wiemy, do jakiej szkoły które książki. Wiemy też, które książki uczniowie jeszcze mają z poprzedniego roku, więc klient, który do nas przychodzi, ma pełną informację, jakie książki są potrzebne dla danego ucznia. Więc my robimy to kompleksowo, na pewno bardzo dobrze i klienci z tego korzystają.
2: Pomocą dla rodziców może być świadczenie Dobry Start. ZUS wypłaca na każde uczące się dziecko jednorazowo 300 zł na zakup szkolnej wyprawki. Wniosek można złożyć przez internet, a świadczenie przysługuje

0: niezależnie od dochodów rodziny.
1: Dobry start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć świadczenie na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, natomiast w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani na studentów.
0: Rodzice szukają też sposobów, żeby ograniczyć wydatki. W szkołach organizowane są m.in. kiermasze, podczas których można kupić lub wymienić podręczniki i inne potrzebne rzeczy.
2: Takie kiermasze są w pierwszych tygodniach września. Pomimo tego, że możemy korzystać z innych form pracy, choćby z książek, które są w formie elektronicznej, niemniej jednak książka pozostaje, ta tradycja powinna się utrzymywać, jest biblioteka, byśmy chcieli, żeby te tradycje były właśnie podtrzymywane. Duża część uczniów korzysta z tych kiermaszy, wymieniają się często książkami. Warto, ponieważ nawet ceny są niższe i nie każdego po prostu na taką książkę nową stać i kupić. Więc my będziemy podtrzymywać dalej tą tradycję, dopóki nie pojawi się taka sytuacja, że nie będzie chętnych. Ale są, więc na pewno w tym roku taki kiermasz będzie organizowany.
0: Do pierwszego dzwonka zostało już tylko kilka dni, dlatego to ostatni moment, żeby sprawdzić, co jeszcze trzeba dokupić, a czego nie trzeba kupować od nowa.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak $1 000 000, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Rolnicy z gminy Włocławek podziękowali za zakończenie żniw. W Smulniku odbyły się dożynki gminno-parafialne. Święto plonów rozpoczęło się od mszy świętej, po której korowód dożynkowy ruszył na boisko przy szkole podstawowej. Tam odbyła się część obrzędowa.
1: Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić, i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować, jeżeli nie wtedy, gdy pod swój dach zgromadzi owoce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych. Tymi słowami Zygmunt Gloger, wybitny polski historyk, etnograf i folklorysta,

zapisał ten wyjątkowy czas w kalendarzu polskiego rolnika, kiedy zostały zebrane rośliny, płody oraz plony zbóż i kiedy nastała pora podziękowań za zbiory, pora upraszania Boga o obfitość w nadchodzącym roku. To szczególny dzień w naszym kalendarzu. Czas, kiedy po miesiącach pracy i oczekiwania możemy spojrzeć na tegoroczne plony i cieszyć się owocami pracy rąk ludzkich i naszej ziemi. Jest w

0: od ich trudu. Bo to właśnie dzięki pracy na roli i w gospodarstwach na naszych stołach nie brakuje chleba, a rolnictwo pozostaje ważną częścią życia i rozwoju naszej gminy, naszej kujawskiej ziemi. Obecność Państwa jest dla nas wyrazem życzliwości i wspólnej radości z tego, że możemy razem przeżywać tę wzniosłą uroczystość. Składam ukłon rolnikom, głównym adresatom dzisiejszego święta, tym, którzy od pokoleń związani są z naszą ziemią i którzy każdego roku podejmują trud uprawy pól i prowadzenia gospodarstw. Witam Państwa wraz z rodzinami, bo praca w gospodarstwie bardzo często jest wspólną pracą całych rodzin.
1: Kolejne dziękczynienie za plony na terenie rolniczego powiatu włocławskiego. Oczywiście te dożynki w gminie Włocławek mają dla mnie wyjątkowy charakter, bo to gmina, w której mieszkam i zawsze ten chleb z domu smakuje najlepiej, najpiękniej pachnie. To także wspólnota ludzi najbliższych. Mi serdecznie dziękuję wszystkim rolnikom, ale także pracującym w innych dziedzinach życia za codzienną, ciężką pracę, za budowanie tych naszych małych ojczyzn. Budujemy gminę Włocławek, która jest częścią pięknego powiatu włocławskiego. Myślę, że możemy być przykładem dla wielu środowisk, jak ta współpraca powinna wyglądać i także to dzisiejsze świętowanie w gronie wielu organizacji społecznych, pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz różnych szczebli najlepiej o tym świadczy. Życzenia lepszych czasów dla rolników, niech otrzymują godną zapłatę za to, co sieją, niech mają pewność swego funkcjonowania.
2: Co jest najważniejsze na dożynkach? Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
1: Na dożynkach najważniejszy jest szacunek do chleba, bo to świadectwo naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Wszyscy widzimy, w jak niepewnym świecie żyjemy dookoła i to, że nasz kraj jest samowystarczalny pod tym względem, jest jednym z naszych podstawowych bezpieczeństw. Do tego mamy zdrową, cudowną żywność i myślę, że oprócz zabawy, który każdym dożynkom towarzyszy i to tak, że jest ważne i potrzebne, to najważniejsze jest, abyśmy podczas tych uroczystości pielęgnowali szacunek do chleba i dla ciężkiej pracy rolnika. Rolnicy zmagają się z różnymi trudami, pogodą tu u siebie, ale także i na całym świecie, bo przecież często o cenach decydują plony w innych, nawet rejonach kuli ziemskiej. Różne mechanizmy spekulacyjne, które towarzyszą rynkowi światowemu, a niestety już jesteśmy częścią rynku światowego i te ceny funkcjonują takie, jakie funkcjonują. Działalność ekologów, często do ekologów, którzy ograniczają. Mimo tego każdy ar naszej ziemi jest obsiany. To pokazuje o szacunku, o pasji, o wielopokoleniowym zaangażowaniu i za to należą im się ukłony, wspieranie ich, bo powtarzam to po raz kolejny. Bezpieczeństwo żywnościowe to chyba najważniejsze z wszystkich, jakie posiadamy.
3: Dożynki w gminie Włocławek, niesamowicie wyróżniają się też spośród innych, bo jest niezwykła oprawa i pani wójt i pan przewodniczący o to w sposób szczególny dbają, bo to jest ten czas, kiedy rzeczywiście wszystkim ludziom pracy, ludziom wsi należy podziękować za ich trud całoroczny i nie tylko powiedzmy rolnikom, ale także i przedsiębiorcom, bo w tej chwili mamy wielu rolników przedsiębiorców, ale także i przedsiębiorców, którzy pracują na obszarach wiejskich. Także niezwykła uroczystość, no, w pięknym otoczeniu przyrody przede wszystkim, bo miejsce wspólniku jest szczególne i dlatego też przy tej okazji też bardzo dziękuję całej społeczności gminy Włocławek, pani wójt i panu przewodniczącemu, bo ta gmina rzeczywiście się znakomicie rozwija i myślę, że to wszyscy doceniają.
2: A bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
3: To jest nasza piękna tradycja. No przede wszystkim symbolem każdych dożynek jest chleb. Ten, który został wypieczony z tegorocznych zbiorów. No i trudno sobie właściwie byłoby wyobrazić dożynki bez bochnów chleba. No i tych pięknych, tradycyjnych wieńców dożynkowych. My za tydzień obchodzimy też dożynki w województwie, tym razem w Rypinie. I też jako samorząd województwa szczególnie też przywiązujemy przyznajemy wagę do kultywowania tych naszych pięknych tradycji, bo to są piękne tradycje, niespotykane w innych państwach Europy i to należy po prostu kultywować.
2: Piękne wydarzenie dożynki, które mam na celu podziękować wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę i trud, prawda?

0: Rzeczywiście to bardzo ciężka praca. To życie pełne wyrzeczeń, to życie, w którym swoje życie poświęcają dla drugiego człowieka. Bo ta praca jest, jak wiecie Państwo, czymś wyjątkowym. Oni poświęcają swoje życie dla drugiej osoby. To jest życie, które wymaga odwagi, wymaga determinacji, bo to, jakie problemy spotykają na swojej drodze na co dzień, one sprawiają, że wielu z nas mogłoby zacząć wątpić w sens tego, co robi. Co robi dla przecież nie siebie, dla drugiego człowieka. Gmina Włocławek jest gminą wyjątkową, fantastyczny sposób zarządzaną przez panią wójt, przez radę, ale myślę, że ta współpraca między samorządem i mieszkańcami stanowi o sukcesie, jaki ta gmina odnosi na co dzień. To wyjątkowi ludzie, gdzie ta wspólnota ma wyjątkowy wymiar, bo tutaj widać, że mieszkańcy nie są osobami obojętnymi na problemy drugiego człowieka, na problemy sąsiada. Oni reagują, nie pozostawiają nikogo samemu sobie. I to jest najfantastyczniejsze w tym wszystkim, bo przecież jeśli potrafimy być dobrym dla drugiego człowieka, to wówczas to życie nadaje nam zupełnie inny sens. Ten prawdziwy, taki wyjątkowy, bo być dla drugiego człowieka oznacza, że potrafimy poświęcić mu uwagę, potrafimy znaleźć rozwiązania, jeśli potrzebuje w sytuacji trudnej tej pomocnej dłoni. Także jest to wyjątkowe miejsce, wyjątkowi ludzie i bardzo się cieszę, że możemy tutaj wspólnie być.
1: Z ogromną przyjemnością przyjeżdżam w tereny rolnicze, żeby podziękować rolnikom za ich pracę. Nie tylko rolnikom, bo należy się podziękowania skierować też i do tych, co pracują w sadach, w pasiekach, w lasach naszych, za to, że co dzień mamy zdrową polską żywność. I to bezpieczeństwo żywnościowe nam zabezpieczają także w miastach.
2: Czego pani życzyłaby wszystkim rolnikom tu i teraz?
1: Spokoju i dobrej pogody. Ten rok był naprawdę ciężki. Ciężka wiosna, przymrozki, potem susza, wiele plonów po prostu przepadło. Pani wójt wspomniała, że nawet są straty wynoszące 90%. To są ogromne straty. Natomiast polski rolnik potrzebuje dobrej pogody i takiego spokoju na co dzień, że te plony, które on przygotował wiosną, te zasiewy na jesieni z końcem lata będą zebrane w takich ilościach, jakich on oczekuje.
3: Dziękujemy za tegoroczne zbiory, które były w tym roku dosyć ciężkie, które przeszkadzał nam deszczyk. No nie w tej porze padał, powinien być prędzej, ale nie od nas to zależy.
4: Przygotowaliśmy chleb ze smalcem i z ogórkiem, wędliny swojej roboty, szynkę, boczek, ten kiełbasę, no ogórek wędzony, te kiszony, no i to wszystko.
2: A czego panie by życzyły wszystkim rolnikom?
4: No, żeby miały lekką pracę, lekką robotę, bo to jest bardzo ciężki trud rolnika.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 20 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Toruńska 195. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rude pręgowane z białymi dodatkami. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 sierpień 2026. Miejsce znalezienia Stodulna 51. Płeć samica. Rok urodzenia 2019. Umaszczenie tricolor. Wielkość duża. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Okrężna 25. Płeć kotka. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 23 sierpień 2026. Miejsce znalezienia Zuzałka 4D, gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie tricolor. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczamy.

0: Dostarczymy do Twojego biura. PPH u Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Niebawem ruszy kolejna edycja wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Pula środków w tym roku jest większa niż w ubiegłej edycji. Sądząc po liczbie głosów oddawanych przez Wrocławian na poszczególne projekty, popularność budżetu obywatelskiego rośnie.
1: Uwielbiam spotykać się z mieszkańcami Wrocławka za waszym pośrednictwem właśnie przy okazji budżetu obywatelskiego, bo po pierwsze to są gotowe pomysły, z którymi przychodzą do nas mieszkańcy, a po drugie to jest namacalny wpływ mieszkańców na to, jak zmienia się nasze miasto i mamy ogromną przyjemność po raz kolejny ogłosić, że kolejna edycja budżetu obywatelskiego zbliża się dużymi krokami, bo od 14 do 30 września będzie trwał nabór projektów, które później będą poddane całej procedurze, najpierw weryfikacja, później głosowaniu. Żeby złożyć taki projekt, po pierwsze trzeba mieć pomysł. Tych pomysłów można mieć nieograniczoną ilość, tyle ile przyjdzie tylko do głowy, tyle można złożyć. Warunek jest jeden, trzeba znaleźć 5 osób, które poprą ten pomysł, więc trzeba namówić 5 osób do tego, żeby podpisały się pod propozycją.
0: Następnie pomysły będą weryfikowane w Urzędzie Miasta. W tym roku ratusz przeznaczy na budżet obywatelski 6 milionów 150 tysięcy złotych w dwóch kategoriach: ogólnomiejskiej i instytucjonalnej.
2: 14 września dokładnie otwieramy nowy portal, bo to będzie nowa strona internetowa, na której mieszkańcy Wrocławka będą mogli założyć sobie intuicyjne konto, osobiste konto, poprzez które będzie można zgłaszać, tak jak pan prezydent wspomniał, dowolną ilość swoich własnych pomysłów, projektów, które chcielibyście, żeby były w naszym mieście, na waszych osiedlach, na naszych ulicach zrealizowane. Dwie kategorie, rekordowe pieniążki w tym roku, 6 milionów 150 tysięcy, zatem zachęcamy serdecznie. Drodzy państwo, co jest bardzo ważne, to są pomysły. Państwo, zapraszamy was serdecznie z waszymi pomysłami. Nie musicie być ekspertami w każdej dziedzinie. My mamy powołany do tego specjalny zespół do

0: spraw opiniowania merytorycznego. Każdy Wasz pomysł trafi do nas na skrzynkę odbiorczą. Każdy pomysł zostanie przeze mnie zweryfikowany oraz przez moich kolegów. Jeżeli cokolwiek będą jakiekolwiek nieścisłości, my oczywiście zrobimy wszystko, żeby ten Wasz projekt doszlifować, dopracować. Oczywiście będziemy w stałym kontakcie z pomysłodawcami tych projektów. Niczego nie będziemy zmieniali sami na własną rękę. Współpraca między urzędnikami a pomysłodawcami to jest tutaj nasza nowość, którą prowadzimy już od 2 lat. Ta współpraca wiemy, że dobrze działa. Tutaj pani dyrektor jest idealnym przykładem na to, że możemy wspólnie dopracować takie projekty, jak chociażby ten, który jest za naszymi plecami.
1: To, które pomysły zyskają największą popularność, dowiemy się 5 grudnia.
2: W Rypinie trwają przygotowania do tegorocznych dożynek wojewódzkich. Święto Plonów odbędzie się w niedzielę, a gospodarzem wydarzenia będzie Rypin i powiat rypiński. Na uczestników czekać będzie m.in. tradycyjny korowód dożynkowy, wystawa maszyn rolniczych, kiermasz rękodzieła oraz występy zespołów ludowych.
3: W tym roku akurat zaszczyt ten przypadł miastu i powiatowi rypińskiemu. Troszeczkę zmieniliśmy formułę, bo jak Państwo pamiętają, dotychczas to ostatnie dożynki odbywały się w miastach wojewódzkich, w miastach prezydenckich, a w związku z tym, że wszystkie miasta już te dożynki organizowały, no to w tej chwili przechodzimy na mniejsze miejscowości. W 2026 to jest Rypin, oczywiście wiele imprez towarzyszących, czyli najbliższa niedziela to jest 30 sierpnia. Właściwie już rozpoczynają się obchody od godziny 9, bo jest rajd rowerowy, później o 11 uroczystości 10.30 uroczysty przemarsz, o 11.00 tradycyjna msza celebrowana przez biskupa płockiego i godzina 12.30 tradycyjne już obrzędy dożynkowe, łącznie z wyborem najpiękniejszego wieńca dożynkowego. Także serdecznie zapraszamy.
2: Po części oficjalnej nie zabraknie kolejnych atrakcji dla mieszkańców. Zaplanowano warsztaty rękodzielnicze, konkursy, wybory Miss Rypin Agra 26 oraz rajd rowerowy na dystansie 30 km. Wieczorem na scenie wystąpi gwiazda tegorocznych dożynek, Grzegorz Chyży. Dziś ważny dzień dla blisko 50 włocławskich nauczycieli. Podczas uroczystości w Urzędzie Miasta otrzymali akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Nauczyciel mianowany to drugi stopień awansu zawodowego w polskim systemie oświaty.
4: Cieszymy się bardzo, że z roku na rok coraz więcej nauczycieli podchodzi do tego etapu. Zdaje oczywiście, zawsze latem jest specjalna komisja konkursowa, która rozmawia z kandydatem, przegląda jego dokumenty, jego działalność, jego osiągnięcia i na tej podstawie zostaje wydana opinia, decyzja w zakresie zakwalifikowania tej osoby do tego tytułu nauczyciela mianowanego.
5: Co trzeba zrobić, aby stać się nauczycielem mianowanym? Wspominała Pani o tym konkursie, o rozmowie. Trzeba też pewnie wprowadzić jakąś innowacyjność, jak się domyślam.
4: Tak, rzeczywiście należy spełnić kilka kryteriów. To nie tylko prowadzenie zgodnie tutaj z wymogami i metodyki, dydaktyki zajęć szkolnych, ale też osiągnięcia w zakresie różnych działań takich związanych z poprawą jakości kształcenia, integracją uczniów, ich dobrostanem psychiczno-fizycznym. Więc myślę, że warto dla każdego nauczyciela też wspierać tego typu działania i stąd też pomyśleliśmy sobie kilka lat temu, żeby takie uroczyste akty mianowania no też były w odpowiedniej oprawie. To nie jest tylko dokument, który przychodzi nauczyciel do Wydziału Oświaty, ale przede wszystkim otrzymuje ten dokument z rąk prezydenta jako organu prowadzącego, żeby też wiedział, że nam jako samorządowcom prowadzącym placówki i szkoły zależy na tym, żeby wspierać tego typu grupę nauczycieli.
2: Awans na nauczyciela mianowanego wiąże się oczywiście ze zwiększeniem wynagrodzenia, jednak to nie wszystko. Stopień ten daje lepszą ochronę stosunku pracy i większą autonomię. Mianowany pedagog może pełnić funkcję mentora dla początkujących nauczycieli oraz obejmować stanowiska kierownicze w placówce.
6: Myślę, że przede wszystkim trzeba pracować dla dzieci, z myślą o dzieciach, kierując się ich dobrem i taką myślą, że to, co dajemy od siebie, później procentuje dalej w życiu. I starałam się

0: żeby zajęcia przeze mnie prowadzone były atrakcyjne, innowacyjne, ciekawe, żeby spełniały oczekiwania dzieci i budziły w nich duże zainteresowanie, by dalej budowały jakiś taki potencjał na przyszłość, jeżeli chodzi o edukację.
1: Najlepiej operuje się na przykładach, więc proszę opowiedzieć tak pokrótce, na czym te zajęcia polegają, jak one wyglądają.
0: Ja przede wszystkim pracuję metodą projektową, czyli działaniami związanymi z eksperymentami, z doświadczeniami, z praktyczną pracą uczniów, działaniami praktycznymi uczniów. I na tym tak naprawdę moje mianowanie polegało, czyli wszystkie działania, które kierowałam na typową aktywność ucznia praktyczną.
1: Jest to dla mnie ważny dzień, zdecydowanie, i przede wszystkim też jest to takie wyróżnienie dla nas, tutaj dla nauczycieli mianowanych, którzy właśnie dzisiaj odebrali akt, że ciężka praca, że tak powiem, przysłowiowo popłaca, bo to też się wiąże jakby z podwyżką, ale przede wszystkim jest to duża satysfakcja dla nas za ciężką właśnie pracę.
2: Okej, powiedz mi, jak wyglądają Twoje zajęcia, w jaki sposób zapracowałeś na to mianowanie?
1: Zajęcia musimy zawsze dostosowywać do możliwości grupy przede wszystkim. Staramy się jakby uatrakcyjnić zajęcia, żeby każdy znalazł dla siebie wspólny jakby mianownik i to zainteresowanie WF-em było jak najbardziej tutaj w dzisiejszych czasach, kiedy młodzież zmaga się z różnymi problemami. Jest to dla nas takie naprawdę duże wyzwanie, ale właśnie w taki sposób, żeby tak dla każdego znaleźć coś wspólnego, jest to dla nas priorytetem, żeby faktycznie każdego zainteresować, zaciekawić właśnie aktywnością fizyczną, czy to nawet poprzez najmniejsze jakieś aktywności, typu, nie wiem, marszobiegi i tak dalej. Staramy się właśnie, żeby każdy coś dla siebie znalazł.
3: Wykonuję swoją pracę, pracuję z młodzieżą, przestrzegam przepisów prawa, poznaję te przepisy prawa i to jest po prostu kolejny etap. To nie ma, że jakoś się specjalnie trzeba do tego przygotowywać, po prostu wykonuję swoją pracę.
2: Jak wyglądają pani lekcje?
3: Moje lekcje. Myślę, że moi uczniowie są zadowoleni. Nigdy nie miałam uwag, natomiast dostosowuję na pewno do zainteresowań i potrzeb uczniów. To jest bardzo ważne, ponieważ uczniowie dzięki temu mam ich uwagę skupioną na sobie i treści, które im przekazuję, wtedy łatwiej zapamiętują.
4: Kolejnym etapem w karierze pedagoga jest awans na nauczyciela dyplomowanego. Wśród wymagań jest odpowiedni staż pracy w szkole, 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania poprzedniego stopnia. Okres ten można skrócić m.in. w przypadku posiadania stopnia naukowego. Wymagane jest także posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy, uzyskanej w ostatnim roku pracy oraz uzyskanie akceptacji komisji. Od kilku miesięcy trwa remont stalowego mostu we Wrocławku, a kierowcy nadal muszą korzystać z ruchu wahadłowego. W trakcie prac okazało się, że konieczna będzie zmiana technologii naprawy płyty pomostu znajdującej się pod jezdnią. To oznacza większy zakres prac, a także wydłużenie remontu. Pierwotna wartość umowy z wykonawcą wynosi blisko 36 milionów 900 tysięcy złotych. Miasto nie zna jeszcze ostatecznego kosztu inwestycji. Trwają negocjacje dotyczące dodatkowych prac i aneksu z wykonawcą. Wiadomo natomiast, że termin zakończenia remontu będzie późniejszy, choć dokładnej daty na razie nie podano.
2: Na moście stalowym w Wrocławku toczą się prace. Po ekspertyzie wykonanej przez profesora Arkadiusza Madaja wiemy, że zakres tych prac ulegnie zwiększeniu. Mianowicie z tej ekspertyzy wynika, że stan płyty pomostu jest niezadowalający i tutaj musi nastąpić wymiana tej płyty. Z racji tego właśnie zwiększenie zakresu tych prac. Jesteśmy w kontakcie z wykonawcą i czekamy tak naprawdę na informację od wykonawcy, jeżeli chodzi o wzrost kosztów, jaki trzeba będzie ponieść w związku z tą naprawą, w związku z tym remontem. Dalej czekamy również na informacje nad zmianą harmonogramu, ponieważ tutaj wiemy, że skoro zwiększy się zakres prac, to również ten harmonogram zostanie wydłużony. Natomiast nie mamy jeszcze informacji, jak długo zostaną wydłużone prace na moście. Cała inwestycja opiewa o prawie 37 milionów złotych. Tutaj też wiemy, że koszt tej inwestycji może się zwiększyć, natomiast na cały kosztorys czekamy właśnie od wykonawcy tej inwestycji.
4: Obecnie wykonano między innymi około 25% prac przy zabezpieczeniu antykoryzyjnym konstrukcji stalowej, 45% nowego chodnika oraz 25% prac związanych z płytą pomostu. Roboty prowadzone są od 7 do 21, a w razie potrzeby także w nocy przy całkowitym zamknięciu mostu. Od 1 września organizacja ruchu nie zmieni się. Miasto zapowiada jednak, że będzie obserwować sytuację i w razie potrzeby wprowadzi zmiany. Rolnicy z gminy Włocławek podziękowali za zakończenie żniw. W Smólniku odbyły się dożynki gminno-parafialne. Święto plonów rozpoczęło się od mszy świętej,

0: po której korowód drżynkowy ruszył na boisko przy szkole podstawowej. Tam odbyła się część obrzędowa.
1: Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić, i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować, jeżeli nie wtedy, gdy pod swój dach zgromadzi owoce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych. Tymi słowami Zygmunt Gloger, wybitny polski historyk, etnograf i folklorysta, opisał ten wyjątkowy czas w kalendarzu polskiego rolnika, kiedy zostały zebrane rośliny, płody oraz plony zbóż i kiedy nastała pora podziękowań za zbiory, pora upraszania Boga obfitość w nadchodzącym roku. To szczególny dzień w naszym kalendarzu. Czas, kiedy po miesiącach pracy i oczekiwania możemy spojrzeć na tegoroczne plony i cieszyć się owocami pracy rąk ludzkich i naszej ziemi. Jest w tym święcie radość ze zbiorów, jest szacunek dla ciężkiej pracy rolników, ale także świadomość, jak wiele naszego codziennego życia zależy od ich trudu. Bo to właśnie dzięki pracy na roli i w gospodarstwach na naszych stołach nie brakuje chleba, a rolnictwo pozostaje ważną częścią życia i rozwoju naszej gminy, naszej kujawskiej ziemi.
0: Główną rolę na dożynkach odgrywa chleb. Jest najważniejszym symbolem wdzięczności za ukończone żniwa. Bochen wypiekany z mąki z nowych zbiorów symbolizuje sytość, pomyślność oraz dostatek w nadchodzącym roku.
2: Kolejne dziękczynienie za plony na terenie rolniczego powiatu wocławskiego. Oczywiście te dożynki w gminie Wocławek mają dla mnie wyjątkowy charakter, bo to gmina, w której mieszkam i zawsze ten chleb z domu smakuje najlepiej, najpiękniej pachnie. To także wspólnota ludzi najbliższych mi. Serdecznie dziękuję wszystkim rolnikom, ale także pracującym w innych dziedzinach życia za codzienną, ciężką pracę, za budowanie tych naszych małych ojczyzn. Budujemy gminę Wocławek, która jest częścią pięknego powiatu wocławskiego. Myślę, że możemy być przykładem dla wielu środowisk, jak ta współpraca powinna wyglądać i także to dzisiejsze świętowanie w gronie wielu organizacji społecznych, pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz różnych szczebli najlepiej o tym świadczy. Życzenia lepszych czasów dla rolników, niech otrzymują godną zapłatę za to, co sieją, niech mają pewność swojego funkcjonowania.
3: Dożynki w gminie Wocławek niesamowicie wyróżniają się też spośród innych, bo jest niezwykła oprawa i pani wójt i pan przewodniczący o to w sposób szczególny dbają, bo to jest ten czas, kiedy rzeczywiście wszystkim ludziom pracy, ludziom wsi należy podziękować za ich trud całoroczny i nie tylko powiedzmy rolnikom, ale także i przedsiębiorcom, bo w tej chwili mamy wielu rolników przedsiębiorców, ale także i przedsiębiorców, którzy pracują na obszarach wiejskich. Także niezwykła uroczystość, no, w pięknym otoczeniu przyrody przede wszystkim, bo miejsce w Smolniku jest szczególne i dlatego też przy tej okazji też bardzo dziękuję całej społeczności gminy Wocławek, pani wójt i panu przewodniczącemu, bo ta gmina rzeczywiście się znakomicie rozwija i myślę, że to wszyscy doceniają.
0: Organizatorzy dożynek w Smolniku przygotowali wiele atrakcji. Koła gospodyń wiejskich przygotowały smaczne, tradycyjne potrawy. Do stoisk ustawiły się długie kolejki.
4: Przygotowaliśmy chleb ze smalcem i z ogórkiem, wędliny swojej roboty, szynkę, boczek, ten kiełbasę, no ogórek wędzony, te kiszony, no i to wszystko.
5: A czego panie by życzyły wszystkim rolnikom?
4: No żeby miały lekką pracę, lekką robotę, bo to jest bardzo ciężki trud rolnika.
0: Szersza relacja z dożynek gminy Wocławek w magazynie Pulsometr. Do rozpoczęcia roku szkolnego zostało już niewiele czasu, więc rodzice coraz częściej kompletują wyprawki dla swoich dzieci. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory, ubrania, a w przypadku starszych uczniów także podręczniki. Lista zakupów potrafi być długa, a rachunek coraz wyższy. Jak mówią sami rodzice, przygotowanie dziecka do szkoły może kosztować ponad 1000 zł. Dla wielu rodzin to spore obciążenie domowego budżetu.
6: Jest chyba tak samo jak w zeszłym roku, czyli no nie jest tanio, o tak powiem. No nie jest tanio z rokiem, jak dziecko rośnie, to są wyższe wydatki.
7: A jaki to jest koszt tak orientacyjny?
6: O Jezu, my już dużo wydaliśmy. No, na chwilę obecną mamy ponad 1000 zł. To jest bardzo dużo.
8: Tak, już robiliśmy, zaczęliśmy w sumie w tym roku od kiedy? Od lipca tak skupowaliśmy. No, koszt to powiem pani, że na jedno dziecko to z 1000 zł to tak naprawdę. Chociaż dają te 300, ale te 300 to potrafi plecak kosztować 300.
0: Dokładnie. W księgarniach również widać już przygotowania do nowego roku. Rodzice pytają o podręczniki, zeszyty i pozostałe szkolne artykuły. Część zakupów zostawia jednak na ostatnie dni wakacji.
9: Sezon podręcznikowy i wyprawy.

0: sprawach szkolnych przesuwa nam się coraz bardziej na wrzesień. Niemniej od miesiąca obserwujemy ruch w tym temacie, sprzedajemy najbardziej to, czego nie ma w marketach, a jest tego dużo, więc mamy szeroką ofertę dobrych kredek, dobrych plastelin, wycinanek, plecaków, piórników, zeszytów. Staramy się mieć takie najbardziej modne. Na pewno mamy ekologiczne. Jesteśmy w trakcie kontroli z Państwowej Inspekcji Handlowej. Nie mamy rzeczy toksycznych, mamy wszystko sprawdzone z atestami i tym się pewnie wyróżniamy na rynku.
1: Zapytam jeszcze odnośnie podręczników, jak to wygląda, czy jest ich z roku na rok coraz mniej, czy utrzymują się na tym samym poziomie i zainteresowanie tymi podręcznikami?
0: U nas, właśnie robiłam sobie statystyki, to zainteresowanie jest cały czas na bardzo podobnym poziomie z lekką zwyżką sprzedaży. Mamy książki nowe i używane i w miesiącach lipiec i początek sierpnia na pewno sprzedajemy bardzo dużo książek używanych, w dobrym stanie, sprawdzonych, aktualnych, ale tak jak dzisiaj, na przykład od samego rana mamy klientów na podręczniki nowe.
1: Zapytam się teraz odnośnie ceny, czy bardzo różnią się te ceny książek używanych od książek nowych, jak to procentowo wygląda? Tak.
0: Książki używane możemy kupić u nas z 40% rabatem w stosunku do ceny książki nowej, dlatego one się cieszą bardzo dużym powodzeniem. No, na pewno i bardzo te książki sprawdzamy. One muszą być aktualne. Do każdej szkoły książki są inne, więc my dokładnie wiemy, do jakiej szkoły które książki. Wiemy też, które książki uczniowie jeszcze mają z poprzedniego roku, więc klient, który do nas przychodzi, ma pełną informację, jakie książki są potrzebne dla danego ucznia. Więc my robimy to kompleksowo, na pewno bardzo dobrze i klienci z tego korzystają.
2: Pomocą dla rodziców może być świadczenie Dobry Start. ZUS wypłaca na każde uczące się dziecko jednorazowo 300 zł na zakup szkolnej wyprawki. Wniosek można złożyć przez internet, a świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.
3: Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć świadczenie na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, natomiast w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani na studentów.
2: Rodzice szukają też sposobów, żeby ograniczyć wydatki. W szkołach organizowane są m.in. kiermasze, podczas których można kupić lub wymienić podręczniki i inne potrzebne rzeczy.
4: Takie kiermasze są w pierwszych tygodniach września. Pomimo tego, że możemy korzystać z innych form pracy, choćby z książek, które są w formie elektronicznej, niemniej jednak książka pozostaje, ta tradycja powinna się utrzymywać, jest biblioteka, byśmy chcieli, żeby te tradycje były właśnie podtrzymywane. Duża część uczniów korzysta z tych kiermaszy, wymieniają się często książkami. Warto, ponieważ nawet ceny są niższe i nie każdego po prostu na taką książkę nową stać i kupić. Więc my będziemy podtrzymywać dalej tą tradycję, dopóki nie pojawi się taka sytuacja, że nie będzie chętnych. Ale są, więc na pewno w tym roku taki kiermasz będzie organizowany.
2: Do pierwszego dzwonka zostało już tylko kilka dni, dlatego to ostatni moment, żeby sprawdzić, co jeszcze trzeba dokupić, a czego nie trzeba kupować od nowa.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami.

0: dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Rolnicy z gminy Włocławek podziękowali za zakończenie żniw. W Smulniku odbyły się dożynki gminno-parafialne. Święto plonów rozpoczęło się od mszy świętej, po której korowód dożynkowy ruszył na boisko przy szkole podstawowej. Tam odbyła się część obrzędowa.
1: Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić, i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować, jeżeli nie wtedy, gdy pod swój dach zgromadzi owoce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych. Tymi słowami Zygmunt Gloger, wybitny polski historyk, etnograf i folklorysta, opisał ten wyjątkowy czas w kalendarzu polskiego rolnika, kiedy zostały zebrane rośliny, płody oraz plony zbóż i kiedy nastała pora podziękowań za zbiory, pora upraszania Boga obfitość w nadchodzącym roku. To szczególny dzień w naszym kalendarzu. Czas, kiedy po miesiącach pracy i oczekiwania możemy spojrzeć na tegoroczne plony i cieszyć się owocami pracy rąk ludzkich i naszej ziemi. Jest w tym święcie radość ze zbiorów, jest szacunek dla ciężkiej pracy rolników, ale także świadomość, jak wiele naszego codziennego życia zależy od ich trudu. Bo to właśnie dzięki pracy na roli i w gospodarstwach na naszych stołach nie brakuje chleba, a rolnictwo pozostaje ważną częścią życia i rozwoju naszej gminy, naszej kujawskiej ziemi. Obecność Państwa jest dla nas wyrazem życzliwości i wspólnej radości z tego, że możemy razem przeżywać tę wzniosłą uroczystość. Składam ukłon rolnikom, głównym adresatom dzisiejszego święta. Tym, którzy od pokoleń związani są z naszą ziemią i którzy każdego roku podejmują trud uprawy pól i prowadzenia gospodarstw. Witam Państwa wraz z rodzinami, bo praca w gospodarstwie bardzo często jest wspólną pracą całych rodzin.
2: Kolejne dziękczynienie za plony na terenie rolniczego powiatu włocławskiego. Oczywiście te dożynki w gminie Włocławek mają dla mnie wyjątkowy charakter, bo to gmina, w której mieszkam i zawsze ten chleb z domu smakuje najlepiej, najpiękniej pachnie. To także wspólnota ludzi najbliższych mi serdecznie. Dziękuję wszystkim rolnikom, ale także pracującym w innych dziedzinach życia za codzienną, ciężką pracę, za budowanie tych naszych małych ojczyzn. Budujemy gminę Włocławek, która jest częścią pięknego powiatu włocławskiego. Myślę, że możemy być przykładem dla wielu środowisk, jak ta współpraca powinna wyglądać i także to dzisiejsze świętowanie w gronie wielu organizacji społecznych, pocztów sztandarowych, przedstawicieli władzy różnych szczebli najlepiej o tym świadczy. Życzenia lepszych czasów dla rolników, niech otrzymują godną zapłatę za to, co sieją, niech mają pewność swojego funkcjonowania.
0: Co jest najważniejsze na dożynkach? Czego...

0: Bez czego dożynki nie byłyby dożynkami.
1: Na dożynkach najważniejszy jest szacunek do chleba, bo to świadectwo naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Wszyscy widzimy, w jak niepewnym świecie żyjemy dookoła i to, że nasz kraj jest samowystarczalny pod tym względem, jest jednym z naszych podstawowych bezpieczeństw. Do tego mamy zdrową, cudowną żywność i myślę, że oprócz zabawy, które każdym dożynkom towarzyszy, i to także jest ważne i potrzebne, to najważniejsze jest, abyśmy podczas tych uroczystości pielęgnowali szacunek do chleba i dla ciężkiej pracy rolnika. Rolnicy zmagają się z różnymi trudami, pogodą tu u siebie, ale także i na całym świecie, bo przecież często o cenach decydują plony w innych, nawet rejonach kuli ziemskiej, różne mechanizmy spekulacyjne, które towarzyszą rynkowi światowemu, a niestety już jesteśmy częścią rynku światowego i te ceny funkcjonują takie, jakie funkcjonują. Działalność ekologów, często pseudo ekologów, którzy ograniczają. Mimo tego każdy ar naszej ziemi jest obsiany. To pokazuje o szacunku, o pasji, o wielopokoleniowym zaangażowaniu i za to należą im się ukłony, wspieranie ich, bo powtarzam to po raz kolejny. Bezpieczeństwo żywnościowe to chyba najważniejsze z wszystkich, jakie posiadamy.
2: Dożynki w gminie Włocławek, niesamowicie wyróżniają się też spośród innych, bo jest niezwykła oprawa i pani wójt i pan przewodniczący o to w sposób szczególny dbają, bo to jest ten czas, kiedy rzeczywiście wszystkim ludziom pracy, ludziom wsi należy podziękować za ich trud całoroczny i nie tylko powiedzmy rolnikom, ale także i przedsiębiorcom, bo w tej chwili mamy wielu rolników przedsiębiorców, ale także i przedsiębiorców, którzy pracują na obszarach wiejskich. Także niezwykła uroczystość, no, w pięknym otoczeniu przyrody przede wszystkim, bo miejsce w Smolniku jest szczególne i dlatego też przy tej okazji też bardzo dziękuję całej społeczności gminy Włocławek, pani wójt i panu przewodniczącemu, bo ta gmina rzeczywiście się znakomicie rozwija i myślę, że to wszyscy doceniają.
0: A bez czego dożynki nie byłyby dożynkami?
2: To jest nasza piękna tradycja. No przede wszystkim symbolem każdych dożynek jest chleb. Ten, który został wypieczony z tegorocznych zbiorów. No i trudno sobie właściwie byłoby wyobrazić dożynki bez bochnów chleba, no i tych pięknych, tradycyjnych wieńców dożynkowych. My za tydzień obchodzimy też dożynki w województwie, tym razem w Rypinie. I też jako samorząd województwa szczególnie też przywiązujemy wagę do kultywowania tych naszych pięknych tradycji, bo to są piękne tradycje, niespotykane w innych państwach Europy i to należy po prostu kultywować.
0: Piękne wydarzenie dożynki. Dożynki, które mam na celu podziękować wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę i trud, prawda?
3: Rzeczywiście to bardzo ciężka praca. To życie pełne wyrzeczeń, to życie, w którym swoje życie poświęcają dla drugiego człowieka, bo ta praca jest, jak wiecie państwo, czymś wyjątkowym. Oni poświęcają swoje życie dla drugiej osoby. To jest życie, które wymaga odwagi, wymaga determinacji, bo to, jakie problemy spotykają na swojej drodze na co dzień, one sprawiają, że wielu z nas mogłoby zacząć wątpić w sens tego, co robi. Co robi dla, przecież nie siebie, dla drugiego człowieka. Gmina Włocławek jest gminą wyjątkową, fantastyczny sposób zarządzaną przez panią wójt, przez radę, ale myślę, że ta współpraca między samorządem i mieszkańcami stanowi o sukcesie, jaki ta gmina odnosi na co dzień. To wyjątkowi ludzie, gdzie ta wspólnota ma wyjątkowy wymiar, bo tutaj widać, że mieszkańcy nie są osobami obojętnymi na problemy drugiego człowieka, na problemy sąsiada. Oni reagują, nie pozostawiają nikogo samemu sobie. I to jest najfantastyczniejsze w tym wszystkim, bo przecież jeśli potrafimy być dobrym dla drugiego człowieka, to wówczas to życie nadaje nam zupełnie inny sens. Ten prawdziwy, taki wyjątkowy, bo być dla drugiego człowieka oznacza, że potrafimy poświęcić mu uwagę, potrafimy znaleźć rozwiązania, jeśli potrzebuje w sytuacji trudnej tej pomocnej dłoni. Także jest to wyjątkowe miejsce, wyjątkowi ludzie i bardzo się cieszę, że możemy tutaj wspólnie być.
4: Z ogromną przyjemnością przyjeżdżam w tereny rolnicze, żeby podziękować rolnikom za ich pracę. Nie tylko rolnikom, bo należy się podziękowania skierować też i do tych, co pracują.

0: pracują w sadach, w pasiekach, w lasach naszych, za to, że co dzień mamy zdrową polską żywność. I to bezpieczeństwo żywnościowe nam zabezpieczają także w miastach.
1: Czego pani życzyłaby wszystkim rolnikom tu i teraz?
0: Spokoju i dobrej pogody. Ten rok był naprawdę ciężki. Ciężka wiosna, przymrozki, potem susza, wiele plonów po prostu przepadło. Pani wójt wspomniała, że nawet są straty wynoszące 90%. To są ogromne straty. Natomiast polski rolnik potrzebuje dobrej pogody i takiego spokoju na co dzień, że te plony, które on przygotował wiosną, te zasiewy, na jesieni z końcem lata będą zebrane w takich ilościach, jakich on oczekuje.
2: Dziękujemy za na tegoroczne zbiory, które były w tym roku no dosyć ciężkie, które przeszkadzał nam deszczyk. No nie w tej porze padał, powinien być prędzej, ale nie od nas to zależy.
3: Przygotowaliśmy chleb ze smalcem i z ogórkiem, wędliny swojej roboty, szynkę, boczek, ten kiełbasę, no ogórek wędzony, te kiszony, no i to wszystko.
1: A czego panie by życzyły wszystkim rolnikom?
3: No, żeby miały lekką pracę, lekką robotę, bo to jest bardzo ciężki trud rolnika.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 20 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: ulica Turyńska 195. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rude pręgowane z białymi dodatkami. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: Stodulna 51. Płeć samica. Rok urodzenia 2019. Umaszczenie tricolor. Wielkość duża. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: ulica Okrężna 25. Płeć kotka. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 23 sierpień 2026. Miejsce znalezienia: Zuzałka 4D, gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie tricolor. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełni.

jedynym bar w miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą

0: 65.
1: Uwaga, rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy.